skały, spadł ze skały. No i ciężko to przeżył Nick Cave. Potem nagrał płytę Skeleton Tree. Tak średnio mi ta płyta przypadła do gustu. Zresztą sam Nick Cave stwierdził, że to nie był dobry pomysł, aby w tym stanie wchodzić do studia. No ale cóż. No i zaraz witamy nowy rok. Kurczę, 2019. Jak te lata lecą, panie.

Właśnie. Gdzie są ci wszyscy, którzy z nami byli, nie? Też można sobie takie pytanie zadać. Gdzie jest Furak? Gdzie jest Kałuża? Gdzie jest Alos? Gdzie jest Jacek Kuchmistrz? Gdzie jest Jamcito? Gdzie są wszyscy ci fajni ludzie, którzy z nami byli, ale to też jakiś taki normalny bieg rzeczy, że pojawiają się ludzie, odchodzą, ale pewnie część tych ludzi nadal gdzieś tam sobie słucha po cichutku nocnego radyjka i jest dalej z nami, tyle że się nie udziela.

czata, komentarze. Gdzie jest Martin? Gdzie jest Blacha? Właśnie. Gdzie jest Deus? Co to za Deus? Deus? Śpieszmy się żyć radośnie, bo czas tak szybko płynie, pisze Danusia. No właśnie. Niestety, niestety, kochani, młodsi się nie robimy, ale to też jakiś taki urok Nocnego Radia, że nie są tutaj same dzieciaki. Też, no, pozdro dla młodych, nie? Elo mordeczki. Ale jednak jesteśmy tutaj takimi, no, właśnie, gdzie jest skała i obława, dokładnie. Tylu tych ludzi odeszło, że aż ciężko ich spamiętać. Zmienili się w Anonów.

Na pyskotece sobie gadaliśmy chyba, kurczę, z pół nocy. Był Leniuch, był Kuba. No też, gdzie jest Kuba? Pamiętacie rozmowy w nocy? Dużo rzeczy było i odeszło. Wsinął dal, ale taka kolej rzeczy, no. Ktoś tam się odchodzi troszeczkę, się kryje we mgle zapomnienia, że tak poetycko powiem. Kapitan Mineta też przesyła życzenia zdrowia. Życzy i pisze, że resztę odrobimy. Panowie. No, ale pamiętajmy, gdzie jest Bite Eater, kurczę, jak mogłem zapomnieć o tak zasłużonym tutaj nadającym, kurczę, aż mi głupio, naprawdę. Gdzie jest Bite? Gdzie jest Bite? Gdzież on jest? Czemu nie ma jego audycji już? Turu, turu. Jako kapitan muszę mieć naprawdę grubą skórę, żeby się nie załamać, że ci wszyscy fajni ludzie gdzieś tam znikają. Krawiec, masz tu info o Leniuchu z ostatnich chwil, cytuję. Okej, są też różni inni, różne inne osoby. Nie, to jakaś prywata sratatata tutaj, to nie wiem. Ale pozdrawiam też, o właśnie, to jest może dobra okazja, żeby pozdrowić tych, którzy kiedyś darzyli nas, tak dyplomatycznie powiem, większą sympatią niż darzą obecnie i są trochę obrażeni na nocne radio, ale gdzieś tam sobie po cichu słuchają. Słuchajcie, ja naprawdę, wiecie jak to w życiu jest. Są konflikty, człowiekowi z czasem przechodzi, także do tego stopnia, że zupełnie mu przechodzi i że już nie ma żadnych tam wątów, problemów. O, jest Kaledrian się zjawił, też dawno niewidziana osoba, kurczę, jak się fajnie zrobiło. No, gdzie jest Mapet, tak? Też taki komentarz, gdzie jest Mapet? Nie ma też Jana D. No, o Błażeju nie mówię, bo nadal jest z nami, chociaż też ma ciężkie chwile. I pozdrowionka dla Błażeja, dla jego kochanej żony i córeczki. No właśnie, też doświadczamy tutaj i narodzin, i no, tylko czekać, aż ktoś nam tutaj odejdzie. Póki co to odpukać tu na szczęście wszyscy jesteśmy chyba, nie? Także... No, dobra. Zbliża się nowy rok. 3 minuty zostały i to jest właśnie ten moment.

0: 2019 będzie zajebisty, pisze Kuba.
1: No, oby, oby.
0: Krawiec, szykuj odliczanie, a nie Włochaczy puszcz. Ostatni orgazm w 2018. Odliczamy, odliczamy. Minuta została.

I oficjalnie mogę zakomunikować, że mamy rok 2019. Także stało się. Życzę wam, żeby ten rok był, no, może być tylko lepiej, wiadomo, no, gorzej już nie będzie. Gorzej już było.

Oh yeah. Dzięki, że byliście z nami przez ten cały czas i zostańcie. Słuchajcie, nie ma co się tutaj... Zawsze wiadomo, że są jakieś tutaj swary, że są jakieś tutaj... Ja sobie życzę tego, żebym się pogodził z tymi, z którymi tam się pokłóciłem o coś. To są wszystko pierdoły, najważniejsi są ludzie. A tam jakieś nasze tutaj sprawy, tutaj gówniane jakieś tego tam... i całe te. Łykam se szampanika.

Tym, którzy kochają biznes i progres i słupki i tak dalej, życzę, żeby wam się powiodło, żebyście zostali milionerami. Tym, którzy mają problemy ze zdrowiem, życzę wam, żebyście się wzięli za siebie, zdrowo się odżywiali, poszli w końcu do lekarza, zbadali sobie krew, odkwasili organizm, odrobaczcie się, kurwa, w końcu. Nie jedzcie dużo cukru. Tym, którzy mają problemy w związkach, przytulcie swoich partnerów, kurczę, pogadajcie z nimi tak od serca. Nie wiem, każdemu życzę tego, czego, na czym najbardziej mu zależy, co go jara, a sobie życzę, żebym w końcu się poukładał jakoś, żebym miał spokój w końcu, żebym normalnie żył.

0: No, u niektórych jeszcze nie ma nowego roku. A są też i takie kultury, które, u których jest zupełnie inny rok, nie? Gdzieś tam w Chinach czy gdzieś. No, a u nas jest 2019. Czy to jest jakaś magiczna liczba? 2 plus 1, 3 plus 9, 13. O, to, nie, to 2, 10, 12. No dobra, w liczbach jestem słaby. Zdrowia i pieniędzorków, krawculku. Tu mam życzenia od Danusi. O, dziękuję bardzo. Krawiec, bądźmy realistami, oby ten rok nie był po prostu gorszy. A tu niespodzianka, zdaje się, że w ogóle ktoś nowy się odezwał. Witam, witam, o zdrowie pytam, z kim rozmawiam?
1: Witaj, Krawcze, Piotrek z tej strony. No, ja cię znam od wielu lat, ty niestety mnie nie znasz, bo ja cię słucham od bodajże 2011 roku. Miło cię słychać dalej w 2018 roku dalej, bo my jesteśmy jednak w Wielkiej Brytanii. Co do 2019 roku, wiesz, no ja nie wiem, czy ta data jest jakaś magiczna, ja tylko żałuję jednego, że nie będę w stanie obchodzić 2137 roku, wiesz? To mnie najbardziej boli, że nie dożyję tego momentu. A będzie, myślę, niezła imba, jeżeli nasza wspaniała cywilizacja nadal będzie istnieć wtedy.
0: A to ten, no... Witam, witam, no kurczę, to też zaskoczenie. No właśnie to jest ten problem, że... znaczy problem, taka specyfika radia, że niektórzy cię bardzo dobrze znają, a ty nie znasz tych ludzi, którzy... No, ale to bardzo miło, że właśnie to ktoś odpowiedział na mój postulat, żeby w końcu zadzwonić, nie? Jeśli nawet się wcześniej nie dzwoniło. Bardzo miło, bardzo miło. A co takiego jest magicznego w tej dacie, którą wymieniłeś w tym roku?
1: A widzisz, myślę, że wtedy powstanie ze zmarłych pewna bestia z miasta Wadowic i myślę, że wtedy ono nam wszystkim powie, co nas kurwa wszystkich sądzi. Przepraszam za moje słownictwo, ale już jestem leciutko tutaj, wiesz, jednak świętujemy delikatnie.
0: Na czacie tutaj, siemasz Piotr, Piotr z UK. Piotr W., pytanie tutaj jest od Etama. No, tu chyba niektórzy cię chyba kojarzą.
1: O, a to bym się bardzo zdziwił, że mogą mnie kojarzyć, bo ja jestem dość cichy. Tam ostatnio na facebookowym fanpage'u pisałem, że nie mam jak w Wigilii jeść, bo akurat serwer padł, ale cieszę się, że już działa, bo naprawdę było nam to bardzo przykro przez ten bodajże tydzień, jak radio padło. I myślałem, że coś jest u mnie nie tak, że może tutaj mi dostawca internetu zablokował, bo treści, ale jednak nie. Jednak jeszcze dostawca się nie dowiedział o zacnym radiu.
0: Właśnie, tutaj o Janie Pawle, tu o Żydach mogli nałożyć jakiegoś bana.
1: Właśnie, a wiesz, a Manchester niedaleko, a tam jest taka, wiesz, większa diaspora żydowska, także tam mogą iść przez ich serwery, wiesz, i niekoszerne wiadomości, wiesz, i może wyłapywać to wszystko.
0: A jak ci się żyje w Manchesterze?
1: Znaczy, wiesz co, ja mam do Manchesteru niedaleko, bo ja mieszkam w Preston, a do Manchesteru mam z jakieś 30 kilometrów, może 50, jakoś tak.
0: To jak się żyje na obczyźnie, tak?
1: Na obczyźnie bardziej ogólnie. Jak się żyje? Wiesz co, na obczyźnie żyje się, no... ja wiem.
0: Raz na wozie, raz pod wozem, tak? Raz na tarczy, raz...
1: Raz na tarczy, znaczy na tarczy jeszcze mi się całe szczęście nie udało być, cały czas jest dobrze. Niestety, pracę mam, jaką mam, bo proszę sobie wyobrazić, nie wiem, kto mnie słucha, ile w ogóle osób dzisiaj słucha, ale pracę mam dość niewdzięczną, ponieważ jeżeli ktoś jest tutaj z okolic, na pewno mnie widział na drogach, ponieważ blokuję drogi. Wystawiam znaki, blokuję drogi, robię objazdy i różne takie cuda na kiju. W Manchesterze też dość często takie rzeczy robię, także jestem persona non grata na drogach. Ogólnie jak ludzie mnie widzą, to się żegnają.
0: Drogowiec, tak zwany.
1: Tak zwany drogowiec, tylko że ja dróg nie reperuję, ja zapewniam bezpieczeństwo tym, co te drogi reperują.
0: To odpowiedzialna praca. Tutaj ostatnio był taki temat, że widzisz, ktoś tutaj, jakiś grafik, informatyk, to tworzą takie rzeczy, co są, za chwilę ich nie ma. A tutaj widzisz, tu furiat się chwalił, że poleruje krzesła i że strasznie jest niezadowolony, ale na takim krześle może sobie ktoś siąść, dzięki temu, że ty zabezpieczysz drogę, to może ktoś nie zginie, to wiesz, to się nie docenia czasami takiej pracy.
1: A żebyś wiedział, że ludzie mojej pracy nie doceniają, powiem ci taką historię, było to 11 października bodajże, to było tak, że wiesz, bo oni tutaj mają, że tak się wyrażę, kopla na punkcie pierwszej wojny światowej, nie? I oni to bardzo co roku świętują. I miałem okazję obstawiać akurat dwa pochody w ciągu jednego dnia. Jeden był we wczesnych godzinach porannych, a drugi pochód był w takich bardziej popołudniowych. Taki południe po południe, mniej więcej tak gdzieś koło pierwszej. I na tym drugim pochodzie, wyobraź sobie, blokowaliśmy całe miasteczko w zasadzie, całą główną drogę. No i niektórzy ludzie, jak to niektórzy ludzie, no bo on musi szybko do domu dojechać, no bo jak on ma dojechać do domu, bo ma tylko 100 metrów do przejechania, przecież nie wszędzie. Bo to jest dość leniwy naród, jak że tak się wyrażę. I była taka sytuacja, że właśnie pochód już szedł, no już nie mogłem nikogo puścić. No i mówię facetowi, słuchaj, no człowieku, poczekaj chwilę, no weź tu te dwie minuty poświęć dla tych, co dla siebie tutaj zginęli, to prawie 100 lat temu. No ale nie, no i chłop nie mało nie przejechał. No i tak się skończyło, że no chłopu wybiłem szybę z pięści, ale całe szczęście, na moje szczęście nic się nie stało, przyjechała policja, wzięła zeznania, no... Obrona, wiesz, konieczna, że tak się wyrażę. Także mi się upiekło ogólnie.
0: Szybę z pięści, to ty jakiś Bruce Willis jesteś, kurwa.
1: Halo, halo?
0: Słyszymy się?
1: O, jestem z powrotem. Coś mi przerwało na chwilę.
0: No, to mówię, że ty jakiś bohater filmów akcji jesteś, jak ty szyby z pięści wybijasz, kurczę.
1: No, niestety, poniosło mnie trochę, ale na moje szczęście nie zostałem rozjechany dzięki temu, bo facet przy mojej furii już jak mnie zobaczył, to się po prostu zatrzymał. I stwierdził, że nie jestem po prostu za fajny człowiek i że rozjechać mnie nie można, bo można mieć całą konsekwencję.
0: Coś takiego w ludziach jest dziwnego, że jak wsiadają do tej swojej stalowej maszyny, to się zamieniają w jakichś świrów często, nie? Nabierają takiej pewności siebie, że jestem w samochodzie. Im lepszy mam samochód, tym jestem, kurczę, większym teraz zakapiorem i jakaś furia w ludzi czasami wstępuje. Oglądam sobie czasami filmiki, jak Rosjanie się biją na drogach. My Polacy jakoś... Aż tacy nie jesteśmy chyba, że się tak nie trachamy jak w jakimś GTA, że wyskakuje z baseballem w samochodu i się normalnie napierdalają jeden drugiego. Ale Rosjanie to strasznego mają w kurwa tak zwanego, nie?
1: Tam to jest piękne, to uwielbiam oglądać. Czasami, wiesz, potrafię spędzić, wiesz, w pracy, bo moja praca jest no, dość nudna, bo jednak przez większość dni, wiesz... To jest tak, że no, wystawię swoją robotę, którą mam wystawiać i po prostu czekam, aż chłopcy skończą na tych drogach, więc mam dość dużo czasu, wiesz, żeby tam sobie posłuchać czy radia, czy coś na YouTubie pooglądać, także wiesz, no, dość często z chłopakami oglądamy właśnie, wiesz, różne kompilacje z całego świata, wiesz, jak ludzie jeżdżą, czy to z Wielkiej Brytanii, czy z Rosji, czy z Polski. I powiem ci, że w Polsce jest, wiesz, mówi się, że Polacy nie mają tej kultury na drodze, ale jak tak patrzę, wiesz, po moich doświadczeniach tutaj, jako osoba, która na tych drogach pracuje, to powiem ci, że no, jakby mi ktoś powiedział, że tak się Brytyjczycy potrafią zachowywać, jak się zachowują, to bym nie uwierzył. To bym po prostu nie uwierzył w to, powiedział, no co ty, no tutaj ludzie, wiesz, dżentelmeni, kultura, wiesz, posz, to wszystko, a prawda jest zgoła inna jednak. No, budzi się w tych ludziach, nie wiem, czy widziałeś te filmiki takie na przykład, jak był ten cały, jak się nazywał ten huragan tam w Nowym Orleanie, Jezu, nie pamiętam, ale było coś takiego, że tam tylko ludzie wyczaili, że ten system obrony państwa, że się tak wyrażę, tam lokalny upadł, to zaczęli się właśnie włamywać do tych wszystkich sklepów, wiesz, taka dzicz rządza, takie, wiesz, najbardziej prymitywne instynkty się w nich właśnie obudziły, wiesz, coś takiego właśnie dzieje właśnie w ludziach na drogach tutaj, wiesz, że wejdzie i czuje się, że on jest, wiesz, on jest najważniejszy na drodze, wiesz, nic innego się nie liczy, tylko on.
0: No to faktycznie bym się nie spodziewał po Brytyjczykach, że na drogach tak się zachowują, kurczę, to zupełnie mi jakoś nie pasuje do stereotypu Anglika, właśnie dżentelmena spokojnego takiego. Jak w Irlandii mieszkałem, to właśnie wszyscy jeździli bardzo tak, ci Irlandczycy jeździli bardzo anemicznie, a Polki, które nas woziły, nasze koleżanki, to też taka dziwna sytuacja, że dziewczyny wożą facetów, nie? No ale taka była sytuacja, no to tam się przepychały dziarsko, wiesz, dynamicznie, a ci Irlandczycy tam spokojniutko, tego wolniutko. Także tak to wyglądało. No, co kraj to obyczaj i co kraj to inna, jak to powiedzieć, ekspresja, żywiołowość, nie?
1: No, tak można to nazwać, tak można to nazwać. A powiedz mi, jakie plany na nowy rok w radiu? Czy macie zaplanowaną jakąś ekspansję na, nie wiem, na przykład na telewizję internetową? Myśleliście o czymś takim, czy na razie pozostajecie jako głośnik w radioodbiorniku póki co? Macie jakieś plany większe, tak się wyrażę, czy na razie można tylko was słuchać?
0: Raczej tylko słuchać, no, ale plany są takie, żeby w końcu jakoś starać się to rozreklamować, gdzieś właśnie zareklamować, żeby był jakiś przypływ nowych ludzi. Tyle, że potrzeba jest tutaj bardziej ostrożny. On wierzy w rynek podcasterski, który się mocno tam podobno rozwija. Ja bym chciał więcej działać może na YouTubie, założyć w końcu Instagrama, użyć mediów społecznościowych do wypromowania troszkę Nocnego Radia, no i przede wszystkim goście powinni się pojawiać. No i tu musimy ustalić tutaj z drugim kapitanem, jakich gości zapraszać. Jednak potrzeba ma trochę racji, że zapraszanie tak tych, co są jakimiś tam świrami, ekscentrykami, ale są popularni, to jest trochę strzał w stopę, bo potem, wiesz, inny gość, ten fajniejszy i ważniejszy, ci nie przyjdzie, bo zobaczy, że tu jakiś ezoteryk, tu jakiś szaman, tu świrus, no i powie, nie, no ja dziękuję, nie? Bo to nie jest tak prosto zaprosić kogoś, kto jest znany, kto ma sławę, kto ma miliony tam subów do radia, którego słucha 60 osób w tej chwili online, nie? Więc i też nie chciałbym jakby zaprzepaścić, tu są fajni ludzie, wiesz, kumaci na poziomie, nie chciałbym, żeby nagle tu przyszło, o, już prawie 70 osób słucha, nie chciałbym, żeby nagle przyszła chłota jakaś taka, co będzie tutaj trollować, hejtować tylko i jakieś tam śmieszne obrazki ewentualnie w przypływie kreatywności podsyłać, nie? Więc chciałbym to zachować, to co jest, fajny klimat i jakby no to, że to radio skupia jakichś tam fajnych ludzi, ale się rozwijać. No i nie wiem, być może jedyną drogą jest to, żeby się rozwijać stopniowo i powoli, nie? A nie tam,
1: to jest najważniejsze, by powoli, ale do przodu.
0: Tak, aleluja i do przodu. Wiesz, żeby nagle, bo próbowałem tam gdzieś tam na patostreamach, jakieś donaty, tam Nocne Radio, tak jak te jingle, co puszczałem dzisiaj, ale to, czy to jest dobry krok, że nagle przyjdzie jakiś Seba, siwy i łysy, nie?
1: No,
0: dziękuję.
1: Nie, no to nie jest fajne, to nie jest fajne. Wiesz, ja miałem swój taki w swoim życiu krótki epizod z radiem, bo też bawiłem się w radio, to było w 2012-13 roku, tak na przełomie, to było takie pół roku moje, miałem swoją audycję w takim lokalnym radiu, tam skąd pochodzę, a jest to Podkarpacie, dokładnie z Sanoka, nie wiem, może tam ktoś zasłyszał akurat o takim radyjku, nie będę tu teraz mówił, chociaż to radio już nie istnieje, więc mogę chyba powiedzieć, nazywało się to Radio Bieszczady. Znaczy Bieszczady FM dokładnie to się nazywało, bo Radio Bieszczady to było komercyjne, radio to nasze było niekomercyjne. To miałem taki krótki epizod, prowadziłem sobie taką audycję, to była bardziej muzyczna audycja i doskonale cię czuję, wiem o czym mówisz, bo problem z gościami zawsze był, bo to było raz w tygodniu, te swoje 4 godziny i zawsze miałem problem, kogo tu zaprosić, ale raz udało mi się zaprosić zespół i był to zespół z zagranicy, a dokładnie z Ukrainy, więc było fajnie.
0: No to znasz trochę to od podszewki.
1: Znam.
0: I zgodzisz się z tym, że z załatwianiem gości jest sporo zachodu? Czy tobie to jakoś przychodziło łatwiej może?
1: Znaczy, wiesz co, ludzie chcieli się w to bawić. To nie było tak, że oni nie chcieli przyjść. Tylko problem było znaleźć kogoś, kto by był, wiesz, taki, żeby zainteresował tą drugą osobę, co on ma do powiedzenia, prawda? Bo mówię, można zaprosić kogokolwiek, a ten ktoś musi mieć też do powiedzenia, prawda, więc no raczej pana Janka tam z spod numeru 17 mnie zaprosić, żeby opowiadał o tym, jak pędził bimber 20 lat temu i uciekał przed policją, chociaż myślę, że ten temat by kogoś akurat zainteresował, bo to może być śmieszne i ciekawe, prawda, zarazem. No ale sam fakt znalezienia takiej osoby z tygodnia na tydzień to jest jednak problem, bo dość często miałem tak, że to godziny nie pasowały, albo to wieczór, albo ja rano do pracy muszę wstać, albo to w środę, a czego nie w sobotę, a nagrywać też zawsze był problem, bo mieliśmy to swoje, że tak się wyrażę, studio w Młodzieżowym Domu Kultury i tam zawsze ktoś był. Tam zawsze ktoś był, owszem, my mogliśmy sobie zostać nawet na całą noc, no ale kto, jeżeli zapraszasz jakąś, tak się wyrażę, bardziej poważną osobę i ta osoba nie ma czasu w ciągu dnia przyjść, prawda, to tym bardziej się nie przyjdzie, żeby to nagrać i potem ewentualnie dopuścić po prostu z playbacku, wiesz, o godzinie pierwszej w nocy, tam dajmy na to w sobotę, prawda. Także to był zawsze największy problem, wiesz, dobrać te terminy z ludźmi, bo jednak, no, oni z tego nic nie mieli, poza tym, że poświęcali swój czas, prawda. Nie mieli tam żadnych pieniędzy, myśmy z tego żadnych pieniędzy nie mieli, myśmy to robili głównie dla frajdy. Także, no, mówię, fajnie było, ale się skończyło, bo mieliśmy to tak sponsorowane też troszkę tam z Urzędu Miasta, bo tu, no, bo to najciekawsze w historii tego radia było to, że to był projekt młodzieżowy skierowany do młodzieży z ogólniaków lokalnych tam z miasta i okolic. A prawda jest taka, że przejęły to takie stare konie jak ja, bo ja obecnie mam 31 lat, a wtedy miałem, no to 5 lat temu, no to miałem ile? 25-26.
0: Ty młoda dupa jesteś.
1: A taki już, ale już powiem ci, że siwieje w pewnych miejscach.
0: Pierwszy siwy włos na jajach?
1: No wiesz co, tam nie znalazłem, ale brodę mam już dość siwą i skronię też. Niestety.
0: Chłopie, no dla mnie tak po głosie myślałem, że starszy jesteś. No, to dla, dziecko. No, słuchaj, dziecko. Tutaj, no. No, ale tutaj Balkaenes zdaje się pisze, że nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale że słucha podcastów dużo i że Nocne Radio nie ta liga. Ale wiecie co, jest inaczej się tworzy audycje takie jak ta na przykład na żywo, improwizowane, inaczej się tworzy takie jak Etam nagrywa, inaczej jest jak wielu nadających tutaj po prostu nie ma żadnych z tego ani profitów, to jest dla nich hobby, po prostu se wchodzą, coś pogadają na zasadzie audiobloga, a inaczej jest podcast jakiś przygotowywany, sponsorowany, no to faktycznie no jest inaczej. A co do tutaj w ogóle ligi i poziomów, no ja parę rzeczy spieprzyłem. No miałem na przykład ustawionego Energika, dosyć znanego youtubera, świetny gość w ogóle i zgodził się pojawić, ale po prostu nie doprowadziłem tego do końca, tak? Miałem wtedy akurat gorszy okres. Spierdoliłem to, no krótko mówiąc. Nie da się zaprosić fajnego i znanego gościa. To są często fajni, bardzo normalni ludzie, którzy powiedzą, dobra, ja tam mam milion subów, ale wpadnę do twojego radyjka, gdzie słucha tego tam 70 osób, nie ma problemu, nie? Znam też przykład innych radyjek, które są uważane za trollerskie wręcz i za takie śmieszkowate, mała skala i tak dalej, a udało mi się zaprosić fajnych gości. To jest wszystko do zrobienia, nie? Tylko trzeba się za to wziąć, trzeba mieć jakieś zaparcie. Fajnie, cieszę się, że mam teraz jakąś tam wyrękę i że potrzeba jest, który dużo rzeczy załatwia, zaopiekuje się wieloma tutaj sprawami i tak dalej i to jest na pewno fajnie, jeśli nie jesteś sam, nie? Nie musisz wszystkiego sam przypilnować, więc może się uda teraz.
1: No ja mam taką nadzieję i życzę wam jak najlepiej, bo naprawdę ja uwielbiam Nocne Radio słuchać, czy to jest dzień, czy to jest noc, wiesz, no przez większość czasu w ciągu dnia leci, czy w nocy leci cały czas. Czasem już nawet zasnę, wiesz, radio gra cały czas, bo mam radio odbiornik internetowy, przez komputer nie słucham, tylko przez dedykowany sprzęt ku temu, także jakoś mi to specjalnie prądu też nie pije, także może to grać non stop. Także...
0: No...
1: Także...
0: Swego czasu jeden ze słuchaczy też postarał się umówić tutaj z nami Bartosza Walaszka z Git Produkcji. I nawet była taka odpowiedź, że spoko, no teraz akurat jesteśmy zajęci, ale może tam tego. I widzicie, gdyby to tam ciągnąć dalej, tak dalej, no to może by się udało, tylko trzeba tutaj pokombinować, nie? Postaram się w nowym roku być bardziej zdeterminowany, więcej się starać. i tak dalej, no bo albo w te, albo we w te, nie? Albo idziemy z tym nocnym radiem do przodu, albo kurczę, albo zostajemy w tej naszej kameralnej małej społeczności i sobie tak to jest. To nie musi być nawet takie złe, no też jest fajnie tak jak jest, ale no ja chciałbym czegoś więcej.
1: No, nie wątpię, ale powiem ci tak, byle byście tego nie zepsuli, bo będę strasznie zły.
0: Tak jest, sir. Yes, sir.
1: Było już kilka takich radyjek różnych i część się popsuła, część się nie popsuła, tu nie będę mówił. Część poszła w dobrą stronę, część poszła w złą stronę, część w ogóle zdechło.
0: Panie, no, ale co pan mi to mówisz? Ja te radio, o których ty mówisz, to ja sam zakładałem, panie. Więc pan mi tu nie mów, że tam było, nie było, panie. Ja to sam tworzyłem, kurwa.
1: I za to właśnie cię uwielbiam, za te twoje głosy. Wiesz co, słuchałem tej twojej audycji ostatnio o papieżu. Jezu, ja to słuchałem 4 razy. Ja to słuchałem 4 razy i ściągnąłem sobie na telefon i to było tak genialne.
0: Aż
1: ja
0: tak?
1: Ja potrafisz improwizować. Uwielbiam, ja po prostu uwielbiam, jak to improwizuję. Może się trochę spodzę w tym momencie, ale to jest tak genialne. Wiesz, ja myślę, jakbyś uruchomił osobny kanał na YouTubie, po prostu, wiesz, udając, wiesz, polityków, czy po prostu jakieś znane osobistości, ja myślę, że jakbyś poszedł tam delikatnie w tym kierunku, wiesz, tak dla siebie, ja nie mówię tu, wiesz, już o radiu, tylko jakiś taki osobny projekt, ja myślę, że tu byś zdobył pewną opcję, wiesz, pewną opcję widzów w bardzo szybki sposób, szczególnie jeżeli byś tam na przykład, nie wiem, robił jakieś tam sprawozdanie z tygodnia, czy z miesiąca, czy z jakiegoś danego okresu czasu, czy ogólnie, no bo tak po prostu, wiesz, potrafisz opowiadać i tak, wiesz, i mądrze, i zarazem komicznie, także no fajnie się tego słucha i przede wszystkim, wiesz, potrafisz zainteresować człowieka, wiesz, bo to nie jest takie po prostu czcze gadanie, a bo tam było tak, że on tam te dzieci gwałcił, czy nie gwałcił, tylko wiesz, o, nie lękajcie się, wiesz, to było po prostu genialne.
0: No, czcze gadanie to trochę jest, bo to w sumie się zgodzę trochę z Balka NS-em, który pisze, że od 2012 tak samo gadam, że tu się zmieni wszystko, trzeba się wziąć. No ale to, wiecie, no, każdy ma swoje mocne i mocne i słabe strony. No, ja akurat nie jestem tutaj dobry w rozwijaniu, w kontynuowaniu. Dobrze zaczynam, może słabiej kończę. No ale życzę sobie teraz tutaj, żebym miał więcej sił, żeby w nowym roku jakoś to wszystko rozkręcić. Ale też liczę na was trochę, słuchacze, że może wam się uda coś tu pomóc, no bo wszyscy tutaj budujemy. No nie chcę tu brzmieć jak towarzysz Gierek teraz, no ale to towarzysze, razem.
1: Tak. Coś jeszcze miałem ci powiedzieć. Jestem trochę zmęczony, bo zarwałem sobie ostatnio kilka nocek, bo w ciągu dnia składałem meble, w ciągu nocy grałem i w zasadzie spałem 2 godziny tylko nad ranem i po prostu korzystałem z tego tygodnia wolnego, który mam w pracy. Nie wiem. Coś miałem powiedzieć i nie wiem. Więc może pozostawmy to milczeniem. Ja jeszcze raz wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ciągle ze starego roku, bo u mnie jeszcze ile jest? Która jest godzina? Jeszcze mam 33 minuty do tego, aby was dogonić w Polsce. Więc pozwólcie, że złożę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji tegoż dla mnie nadchodzącego nowego roku, dla was już obecnego roku 2019. I dla całej ekipy i również dla siebie, Krawcze, żeby wam nigdy weny nie zabrakło i żeby zawsze było dobrze, a nawet lepiej. Także dzięki. Ja już się rozłączam i wracam na nasłuch.
0: Dzięki za telefonik. Trzymaj się zatem i do usłyszonka. Dzwoń częściej. To był Desert Storm z życzeniami i tutaj różne takie zeszło na tematy okołoradiowe. No tak, no dla Krawca wygodnie, bo się nie musi przygotowywać. No tak, no w sumie tak. Moją mocną stroną jest improwizacja. No i tak zostanie. Ja na przykład nie potrafię nagrać podcastu na martwo. Jak nie czuję kontaktu ze słuchaczami, to nic nie nagram. No i tyle. A z kolei ktoś inny nagra świetny podcast, ktoś inny jest dobry w tym, ktoś inny w tamtym. Może taka rada tutaj, że skupcie się na tym, w czym jesteście dobrzy. Nie wiem. Dobra, to teraz się może
2: troszkę wyciszmy nieco spokojniejszej muzyki. Ramones, Supergirl. Taka myśl z ostatnich dni, że strasznie dużo związków przeżywa jakieś kryzysy. W ogóle cała masa znajomych, których znam, to im się tam w związkach coś kotłuje. Może postarajcie się to jednak za wszelką cenę uratować jakoś, podtrzymać, podsycać ten ogień i docencie to, co macie, nie skupiajcie się na negatywach i tak dalej. I całe te...

z tą miłością? Nie wiem, chyba nie jestem ekspertem od miłości. Za bardzo mi się to wszystko nie układało. Jakoś mi się to w życiu nie układa, ale nie wiem, czasami lepiej widać z perspektywy, nie? Może jestem trochę jak taki ksiądz, który nigdy nie zaruchał, a się o seksie będzie wypowiadał. No nie wiem, co mogę powiedzieć, że miłość to tak na wzajemności też polega, nie? Chyba i obie strony muszą z siebie coś dawać, a nie tylko jedna na przykład. I co jeszcze mogę powiedzieć? Że musi być chemia. Mimo wszystko, tak się mówi, że to miłość to coś więcej i tak dalej. Musi być też chemia. Co jeszcze mogę powiedzieć? W ogóle to są takie niuanse różne, nie? Na przykład czasami w ogóle zapach drugiej osoby nam nie odpowiada. O zapachach coś na czacie, to mi tak przyszło do głowy. A czasami jesteśmy zsynchronizowani, jeśli chodzi o zapaszki. I wszystko gra, nie? Od razu dużo lepiej. Człowiek jest jednak takim zwierzęciem, no ja tak uważam, człowiek jest zwierzęciem i jesteśmy bardzo podatni na te rzeczy naturalne, zapachy, chemia,

0: muszę się napić. Sorry, ale jeszcze pociągniemy trochę przerwę muzyczną. Zresztą przypuszczam, że klimat teraz audycji będzie nam to wszystko powoli zwalniało. No, już jest ta godzina, już jest trochę późno. Już dosyć długo na antenie jestem, więc powoli będziemy sobie tutaj zwalniać i relaksować się, no nie wiem, połóżcie się, zrelaksujcie się, należy wam się. I posłuchajmy sobie muzyki trochę, wyciszmy się. Jak mało w ludziach jest teraz tej umiejętności wyciszenia się. Wszyscy gdzieś pędzą, wszyscy mają ADHD, wszyscy gdzieś zapierdalają, wszystko na wczoraj jest, nie? A czasem jesteśmy ludźmi, którzy za rzadko patrzą w gwiazdy dzisiaj. Ale jednak powiem wam, że rezygnuję. Nie zrobię przerwy muzycznej, bo jakże ja mogę robić przerwę muzyczną, jak dzwoni do mnie tak wspaniały jegomość, jak Kuba, witam cię.
1: Przestań. Hej. Chciałem tylko powiedzieć słuchaczom, że mi zapach krawca też się nie podoba. No, seksu nie będzie. Dziękuję. Dzieci z tego nie będzie, kochany. No,
0: bardzo mi miło.
1: Generalnie.
0: A ty mi się podobasz. Jak tak cię obwąchiwałem.
1: Ale czy mi się zapach.
0: Jak ci pupę obwąchiwałem, to bardzo byłem zadowolony.
1: Słuchajcie, te pachy krawca to są takie, wiecie, mokre, takie, wiecie.
0: No poce, no to co poradzę.
1: Poci się strasznie, mówię wam. Bo ja to się golę, tak jak Etam lubi.
0: Ja też się golę pod pachami, ale nie używam antyperspirantów.
1: Ale ja się wszędzie golę. Ale może przestańmy o tym.
0: Ja tam też się golę, ale Etam się ożywił od razu. Jego temat.
1: Jego temat, tak. Zaraz nam opowiem. Przepoconych pachwinach i ogolonych włosach, nie wiem. Na prąciu, albo gdzieś tam jeszcze. Słuchajcie, drodzy słuchacze, wszystkiego najlepszego, krawiec, wszystkiego najlepszego dla ciebie i wszystkim, czego mógłbym życzyć, żebyśmy nie byli pewni siebie. Dzisiaj zaryzykuję takie dziwne stwierdzenie.
0: Tak? Bo, a czemu?
1: Nie, no bo się starzejemy, a nie wiem, czy ty tak masz, jak się starzejemy, że odkrywamy, że są prawdy prawdziwe, a to gówno prawda, nie ma prawd prawdziwych. Ja chcę zupełnie inaczej myśleć w tym roku, jak myślałem. Przepraszam, u mnie za 6 godzin będzie następny rok. W następnym roku niż w poprzednim. Ludzie, otwierajcie się na zmiany. Nie wiem, kobiety nie muszą być karne, to jest bzdura. I inne takie pierdolety, pewniki, pewności.
0: Karne, to jest piękne.
1: Że już się coś wie. Ludzie, litości, nic nie wiemy. Ja nic nie wiem, wy nic nie wiecie. Po prostu pozwólcie, że tak powiem, życiu ewoluować i brać z tego co najlepsze i mieć fun, nie? Po prostu utopić cały konserwatyzm. Cały konserwatyzm to gówno, moim zdaniem. I życzę wam wolności i radości i w ogóle wszystkiego dobrego. Kiedyś też myślałem, że coś wiem, teraz już wiem, że nic kompletnie nie wiem. I jest mi z tym znacznie lepiej. Nie wiem. A ty wiesz już?
0: To jakiś taki jesteś homo niepewny teraz się robi.
1: No zupełnie, ja zawsze taki byłem, ale teraz już, wiesz, otwarcie się do tego przyznaję, że o mój Boże. Nie, do tego się nie przyznaję, ale o mój Boże, czy ja się przyznałem do czegoś?
0: O mój Boże, rzekł ateista. No, kurczę, co mogę ci powiedzieć? No, młodsi się nie robimy i na pewno jest tak, że jak jesteśmy młodzi, to bardzo ufamy w możliwości swojego ciała, nie? I skaczemy gdzieś tam po drzewach, na skraju przepaści stoimy, a im się robimy starsi, tym bardziej czujemy, że to nasze ciało już nie do końca działa, tak, nie jest takim super urządzeniem, które tak bezawaryjnie działa i zaczynamy się bać i być coraz ostrożniejsi. Ja bym polecił być ostrożnym właśnie, jestem bardzo ostrożny. Cały czas uważam, żeby gdzieś nie wpaść w jakąś dziurę, żeby gdzieś samochód mnie nie potrącił.
1: Ale z naszym umysłem zupełnie może być odwrotnie, krawiec, słuchaj. Możemy właśnie się wyzwalać z tych pierdoletów, których się nauczyliśmy w przeszłości. Nie wiem, w prawicowej młodzieżówce albo w lewicowej jakichś pierdoletów. Po prostu naprawdę warto po prostu mieć jak najmniej pewników. Tak mi się przynajmniej wydaje. I po prostu każdą sytuację patrzeć na nią wyjątkowo, a nie mieć jakieś takie, wiesz, powiedzenie z filmu, albo od Korwina się nauczyłem to, albo z lewaczenia nauczyłem się tamto. Każdą sytuację, moi drodzy, życzę wam, żebyście rozstrzygali indywidualnie. Mówiłeś o tych związkach. Ja mam doświadczenie, mam bardzo wiele lat małżeństwa. Szczęśliwego, powiem wam. I im więcej w tym szczęśliwym małżeństwie funkcjonuję, tym więcej jestem przekonany, że trzeba po prostu sukcesem do każdej relacji, nie tylko w małżeństwie, ale i w biznesie, i że trzeba być, trzeba się umieć dopasować. Nie można być pieprzonym konserwatystą, który już wie, tak? Który już tam był, już to próbował i to już mu nie zadziałało. Mimo to, że coś nie zadziałało, można spróbować raz jeszcze. Albo można spróbować z innej strony podejść do relacji czy do człowieka i mieć jakiś tam sukces. Tego wam życzę, kochani. Hej.
0: No, a wy macie teraz niepowtarzalną okazję. No. Nowe kombo zupełnie tutaj. Błażej i Kuba. Takiego zestawu chyba jeszcze nie, takiego nie było.
1: Powstańcie, który kręci głód. Myśl nowa, blaskiem promiennej. Stary, ja znam lepiej niż ty.
0: Ale to dwóch komunistów, to się zgrało.
2: Niczym, jutro wszystkim. Dobra, to ten, pozdrowienia w ogóle ten, szczęśliwego nowego roku z Nadrenii. Gdzie jeszcze strzelają, gdzieś tam po drodze. Miał być Sylwester bardzo smutny, może jest trochę smutny, ale szczęśliwie się zakończyło.
0: Nostalgiczny BMW. Może tak powiedzmy, albo melancholijny. O.
2: No, Sofii, moja córeczka, która, no bo jak mówiłem, 2018 nie był taki zły rok, bo ożeniłem się, córka mi się urodziła, śpi teraz tutaj niedaleko, co nie było takie pewne. Ale śpi niedaleko, rączkę trzyma do góry, nie przestraszyła się strzelania i mam nadzieję, że z nowym rokiem wrócę z nadawaniem.
0: Rączkę trzyma do góry, ale to co, tak w sensie, że tak wystawioną do góry, jak taki
2: znak? Jakaś śpi, no. Aha. Jakoś tak śpi, nie wiem, może to, że urodzona w Niemczech albo coś. No.
0: Uff, to już tak się bałem, że właśnie z tymi Niemcami coś tak ta rączka do góry wystawiła.
2: Może też to trochę tak związane. No, ale może...
1: Gratuluję, brat. Właśnie, muszę ci przerwać jeszcze przed tym, jak wyskoczę, to raz jeszcze ci gratuluję, córki. Ja powiem ci, że jak ktoś mnie pytał o największy sukces mojego życia, to moje dzieci. A tak naprawdę to moja córka. Ojcowie do córek mają ogromny fan. Naprawdę będziesz miał super czas z nią na pewno i raz jeszcze gratulacje.
2: No wiesz, ja tak w ogóle dzieci nie lubiłem, ale jak ta się na mnie tymi skośnymi oczkami spojrzy, takimi brązowymi, to o Jezu, rozpływa się.
1: A za 5 lat to już w ogóle się w niej zakochasz, jak już będzie trochę mogła spać przez noc i będziecie mogli gdzieś wyjść razem. No już. I wiesz, trochę już się cieszyć z tego ojcostwo, bo na razie to kupa pracy pewnie, ale daj sobie 3 może
2: śpi,
1: lata.
2: Śpi już.
1: 4 lata i będzie super. Yeah. To powodzenia w byciu tatą, ja nie będę zawalał anteny. Jeszcze raz uściski, drodzy słuchacze. Błażej, trzymaj tą lewą nogę, jak możesz. Sorry, że tak mało wspomagam tą twoją lewą nogę, ale duchem cię popieram. Słuchajcie, nie wiem, nauka i opieka zdrowotna powinny być za darmo dla wszystkich. Hej, hej, hej, bye, bye.
0: Cześć, dzięki. Trzymaj się.
2: No i tego wam też życzę, co tu mamy w Niemczech, mamy i opiekę zdrowotną, i naukę za darmo, i żyje się całkiem nieźle. No może czasem, ale dobra, to takie prywatne, nie? Ale no musiałem zadzwonić, bo w końcu w zeszłym roku trochę się skompromitowałem, no to w tym roku już nie nawalony dzwoni i no, krawcze.
0: To troszkę mamy nie najlepsze połączenie, no ale to widzicie z zagranicy, to czasami nieco przerywa, ale chyba da się zrozumieć Błażeja, nie? To może tak cię podpytam o coś, jak leci? Takie bardzo ogólne pytanie, ale dużo można, wiesz, dużo jest możliwości odpowiedzenia na to pytanie, jak leci?
2: Powoli.
0: Powoli. To też taka wymijająca powoli. Nieco odpowiedź, powoli. Stara biedna.
2: Nie, jakoś tam, wiesz, staramy budować To jest, wiesz, to jest tak, jak ma się rodzinę, która się składa z dwóch różnych kultur, mówimy w dwóch różnych językach, jeszcze mieszkamy w trzecim kraju, no to nie zawsze będzie łatwo, nie? Nikt nie powiedział, że życie ma być łatwe. No, ale jakoś idzie do przodu. Przynajmniej dzisiaj się coś... No, było ciężko, ale się coś udało zorganizować.
0: A to coś może ten, a czemu ciężko? No nie układa się coś tam w życiu, jak u większości z nas. Uchyliłeś rąbka tajemnicy, że tutaj różnice kulturowe czasem grają tego. No ale ty masz przecież doświadczenie, jesteś multikulturowym człowiekiem, to powinieneś być tutaj, wiesz, w obcowaniu z innymi kulturami doświadczony i wprawny.
2: Nie tylko kulturowymi, ale też czasem się są problemy między ludźmi, bo każdy człowiek ma inną mentalność i to jest ten problem, nie? Wiesz, niektórzy są bardziej zafiksowani na karierę, niektórzy na rodzinę, niektórzy chcą zwiedzać, niektórzy chcą siedzieć w domu, wiesz. No ale to chyba w każdym małżeństwie tak jest. No, trzeba się jakoś umieć dograć. No wiesz, ja małżeństwem jestem teraz jakieś, będzie 6 miesięcy, nie? Niedługo. Dziecko też ma niewiele. Chyba 4 miesiące, także tylko no, wiesz, nikt się nie radzi z nas umiejętnością ani bycia w małżeństwie, ani bycia rodzicami. Tego wszystkiego musimy się nauczyć. Czasem bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej ekspresywnie, czasem w gorszym takim tym wydaniu, no, ale się musimy tego nauczyć po prostu, nie? Bo się z tym nie rodzimy, no. Wszystkiego się uczymy. A Sophie też się uczy dopiero rozpoznawać kolorów, rozpoznawania twarzy, a musimy się nauczyć żyć razem i tyle.
0: Może lepiej czasami, jak niektóre rzeczy wyjdą na przykład wcześniej niż później, nie? Bo to można już na początku jakąś próbę przejść i sobie z tym dać radę i czegoś się nauczyć, i dotrzeć się, jak to się mówi, nie? Tak sobie myślę.
2: No nie jedną, nie drugą próbę przechodzę. Wiesz, ja miałem swoją ciężką próbę gdzieś na chińskiej prowincji, gdzie nawet sobie, wiesz, bo to jest takie dziwnego kraju, to zawsze cię łapie. Przynajmniej my, Europejczycy, jesteśmy na to bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo wrażliwi na jakieś wody i nas zaraz łapie, no, za przeproszeniem, sraka. A będzie już po 22, to mówię, takich słów używać, nie? No.
0: Nawet przed 22. Ale to masz na myśli tak w sensie dosłownym, sraka, że cię łapie z powodu tego, że zjadłeś nie to, co trzeba?
2: No, tak jest, nie? Kwaśna sraczka. W Egipcie cię łapie. Tak, no, tak zwana zemsta z faraona i tak dalej. Ale
0: Montezuma Revenge, tak?
2: No. Ale jest o tyle ciężko, jak idziesz do Chin, gdzie nie ma toalet, na których no, my Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni, że jak cię złapie sraka, to sobie usiądziesz, przemyślisz i posiedzisz na tronie. Nie? No, tam nie ma siedzących toalet, są tylko kucane. No i to już jest gorzej, już przemyślisz swoje życie na tym.
0: Tymczasem mi się tu wyświetliło na różnych Skype'ach, Facebookach, że bardzo dziwne osoby mają urodziny dzisiaj. Tutaj Jandę, Potrzeba, Krwawa Kałuża. To ciekawe, że wszyscy mają nowy rok.
2: Nie, życie ustawiają sobie na nowy rok, nie. Zawsze ci ustawia na domyślnie, nie, pierwszy.
0: Ernest, Bartek, tutaj Andrzej. Nie, Błażej nie ma urodzin dzisiaj, sorry. Już myślałem, bo też...
2: Nie. Ja mam dzień przed walentynkami, to się przyznam. Dzień w pachowy dzień, 13, ale nie w piątek, a w niedzielę. I jeszcze jestem dzieckiem stanu wojennego. Jeszcze w stanie wojennym urodziłem.
0: No ale tak ogólnie to jesteś dzieckiem świata też.
2: Co bym chciał wam życzyć najbardziej, to żebyśmy nigdy w życiu wojny nie przeżyli, bo teraz wiesz, gdzieś tam wszyscy się, nie wiem, z tego co słucham w Polsce, wiesz, jakieś tam obrony terytorialne, jakieś tam nie wiadomo co, klasy mundurowe i tak dalej, wiesz, wszyscy się na wojnę szykują, ale Ale ci ludzie chyba nigdy nie wiedzieli, co jest wojna, nie? Ja mam dziadków, którzy, wiesz, tam gdzieś tam latali na to Anglię, albo siedzieli w Polsce po lasach i strzelali, oni wiedzą, co jest wojna, wiesz. Wojna to są rozłupane czaszki, to są bebechy rozrzucone i tak dalej, to jest nic fajnego, nic honorowego, nic, co chcielibyśmy kiedykolwiek przeżyć w życiu, a jakoś teraz wszystkim tak, o, idziemy na wojnę, nie? Także chciałbym wszystkim życzyć, żeby przynajmniej ten jeszcze 2019 był rokiem bez wojny i żebyśmy mogli sobie żyć w Europie bez granic, jak żyjemy i nikt na nikogo się nie szykował i nie było tych rozłupanych czaszek jakimiś czołgami przejeżdżającymi.
0: No, gdzieś wojna cały czas jest, nie? Tylko ty mówisz, żeby nie było wojny globalnej, jakiejś takiej odpowiednika drugiej wojny, żeby nie było trzeciej wojny światowej, nie? No ale cały czas tam, gdzieś żyjemy. Się kotłuje. Ponoć był w historii naszej cywilizacji jeden dzień bez wojny, gdzie nigdzie się nie bili. Jeden dzień, to zabawne, nie? Jeden dzień, takie symboliczne.
2: Tylko życzę, że tam, gdzie żyjemy, bo tyle mamy szczęście, przynajmniej nasze pokolenie i wszystkich słuchających to pokolenie, bo nie wiem, czy nastolatkowie słuchają, ale w naszym pokoleniu był taki piękny okres, że w miejscach, gdzie żyjemy, nie było żadnych wojen. Mogliśmy sobie w pokoju wzrastać. Nieważne, jak ludzie oceniają komunę i nasz PRL i tak dalej, ale to były czasy, kiedy wszyscy mogliśmy urosnąć, wychować się i wzrosnąć w pokoju. I do dzisiaj żyjemy tutaj w pokoju w Europie. Się mieszamy między kulturami, między religiami. Nikt nie robi z tego problemu, nie musimy iść do okopów, strzelać do siebie, bo wiesz, strzelanie drugiego człowieka to jest jakaś głupota, bo ten człowiek też ma rodzinę, ten człowiek też ma jakieś, wiesz, chciałby rodzinę wychować, pokoju i tak dalej. No, czasem nas się wpycha do tych okopów, żebyśmy strzelali do siebie, ale to jest głupota i oby to szaleństwo nigdy się nie zdarzyło w Europie.
0: No, szaleństwo to delikatnie powiedziane. No, ja powiem krótko i wprost, i kawa na ławę. Wojna to ból, cierpienie, beznadzieja, utrata wszystkiego, na co pracowaliście całe życie. Wojna to zdrada, pedofilia, śmierć, choroby. Śmierć często w straszliwych męczarniach. No, wszystkie najgorsze cechy z człowieka też wychodzą w trakcie wojny. Ale popatrz, że na przykład wszystkie fajne filmy o wojnie, które mamy, to od Amerykanów chyba, nie?
2: Też oglądałem parę nie amerykańskich. Fajnie filmowo o wojnie, ale to były takie filmy, wiesz, najdziwniejsze to jest taki jeden film, który bardzo, bardzo polecam, się nazywa Krzyż Żelazny. To jest film niemiecki o obleżeniu Stalingradu. Tam się nie pokazuje tego, wiesz, bo Niemcy mają z tym problem, nie? Ja ostatnio byłem oglądać dom z moją kobietą, żeby kupić. Byliśmy w takiej malutkiej wiosce, gdzieś tam właśnie w tych górach, które tu są obok Eiffel, ciążą za Ardenami, no nieważne, ale stał sobie taki pomnik i był naszym poległym synom. A to było coś takiego, my służyliśmy z jej sprawie, a chcieliśmy pokoju, coś takiego było napisane na tym pomniku, wiesz, bo Niemcy mają z tym problem, że wiesz, no to są ofiary, to też są cierpienia, nie? Rodzin, w których polegli żołnierze i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ciężko im się, no bo to byli naziści, nie? To byli żołnierze Wehrmachtu, którzy polegli zdobywając Polskę, broniąc tam, nie wiem, Stalingradu i tak dalej, no a to są skurwysyny. Ale to byli też ojcowie rodzin, to byli też ludzie, którzy normalnie żyli i gdzieś zostali, wiesz, wypchnięci w ten cały wir wojny i oni gdzieś tam ukrywają te cmentarze, ale te cmentarze są i one, wiesz, oni nie gloryfikują tego, że zdobywaliśmy coś tak dalej, ale to są cmentarze, które mówią po prostu, to byli nasi ojcowie, to byli nasi i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi.
0: No ale pewnie większość tej planety Niemców nigdy nie będzie żałować, no bo jednak w swej masie i w zdecydowanej większości uczestniczyli w tym, co sami zorganizowali.
2: Nie mówię, że
0: wiesz, ja nie jestem fanem też mówienia, że to Hitler, nie? To on za wszystko odpowiada i garstka jego przydupasów, a pozostali nie, to dali się porwać i tak dalej. To jest naród, który zrobił coś potwornego, który zaryzykował i postanowił opanować resztę świata i przysporzył niewyobrażalną ilość...
2: Czekaj.
0: I przysporzył nieopisaną ilość cierpienia reszcie cywilizacji. Ja osobiście uważam, że powinni za to odpokutować, odpowiadać i że zbyt gładko przeszliśmy do porządku dziennego z tym, co zrobili. Bo to nie jest tak, że... Wiesz, podawałem przykład ostatnio na pyskotece, że moglibyśmy też sobie wymyślić jakiegoś... wybrać jakiegoś dyktatora krwawego, niech on napadnie na resztę świata, a jak się nie uda, to powiemy to on, nie? To Janusz, to januszyzm. A my no co mieliśmy zrobić? No, ja tylko ciągnąłem za dźwignię, a ja tylko niosłem cyklon B, no a ja musiałem, no ja za ladą tylko stałem, no. Wszyscy w tym uczestniczyli
2: Troszeczkę Krawiec się w ogóle z tą nie zgodzę, bo wiesz, Niemcy może cięż tam odpychają po Europie, ale ja ci powiem takiego w ogóle zaprzeczenia nazizmu i walczenia z tym i tego, że jak rasa hajlujesz, to już pójdziesz do pierdla na pewno. W ogóle wiesz, oni są tak niesamowicie zafiksowani w tym, co oni źle zrobili. To wiesz, jeszcze w latach 70. to może było troszeczkę mniej tego, bo to jeszcze żyło to pokolenie, które wiesz, oni mieli z tym problem, że żyło to pokolenie, które doktor robiło, co robiło.

0: Niemcem. Powiesz, że jestem dumnym, bo jestem Niemcem. To jest coś takiego, jakbyś powiedział, o, jestem hitlerowcem, nie?
1: No domyślam się, że tak
0: Oni
1: to
0: ciągle
1: wygląda.
0: to mają głęboko, głęboko w sobie. I spójrz na tych ich sojuszników, na Japończyków, którzy są. Amerykanie im pozwolili na to, żeby oni sobie mogli być dumni cały czas tej wojny, co oni robili w Chinach i tak dalej. Oni nigdy nie odpokutowali, oni nigdy nie przeprosili, oni nigdy nie czują się za to
1: Tak,
0: winni, ale
1: tak.
0: akurat Niemcy, którzy między którymi mieszkam, wiesz, jak któremuś powiem, jestem Żydem, to oni mnie zaczynają mnie zaraz przepraszać, że my chcieliśmy zabić Żydów, ale wiesz, ja mówię, no stary, no to nie jest między nami rozmowa, nie, to jest historia, to minęło 90 lat, już ci ludzie nie żyją, no i wiesz,
1: No
0: ale to
1: tak.
0: ciągle w nich jest i ja ci powiem, że to, co zrobili Niemcy po wojnie, jak oni starali się z tego wyczyścić, jak do dzisiaj to jest, jak do dzisiaj to jest taki temat tabu. To nie jest temat tabu, bo w szkołach się ich uczy tego, że my Niemcy byliśmy źli, ale to nawet nie to. Wozi się dzieci z niemieckich szkół do Auschwitz i to jest taki, wiesz, to jest taki punkt, który musi być w każdej niemieckiej szkole, żeby zawieźć ich do Auschwitz i powiedzieć, co robili wasi dziadkowie, co oni zrobili, jak oni mordowali i my nikt nie możemy na to więcej pozwolić. Wiesz, dla mnie to jest jakaś taka odwaga i wiesz, przyznanie się do błędu i przyznanie się do tego, że byliśmy narodem morderców, ale to jest strasznie ciężkie. To jest ciężkie, żeby, wiesz, żyć z tym piętnem, że jesteśmy narodem morderców, ale oni z tym żyją i chcą z tym żyć. Oni tego nie maskują. Mówią ciągle, jesteśmy narodem morderców, którzy mordowali Żydów, którzy chcieli podbić całą Europę, którzy mordowali ludzi i nie chcemy, żeby to się nigdy więcej zdarzyło. I może dlatego, wiesz, ta cała afera z tymi uchodźcami, że musimy przyjmować i tak dalej, bo oni mają to piętno. Nigdy więcej nie chcemy, nigdy. Dobra, może tak nie zrozumiecie. Ja tu mieszkam od 5 lat i tak powoli, żyjąc między tymi ludźmi, zaczynam rozumieć to, że oni naprawdę nie tylko się wstydzą tego, ale oni naprawdę. To nawet nie jest wstyd, ale oni naprawdę nie są w stanie nigdy w życiu przyznać się do tego, że jestem dumny, bo jestem Niemcem, bo był Goethe, bo był Schiller i tak dalej, ale wszystko zostało totalnie przekreślone przez Hitlera i oni o tym dobrze wiedzą.
1: Tak się czasami mówi o Niemcach. Naród poetów, naród poetów i morderców, nie? Danusia pisze tutaj, że
0: Nie,
1: ma
0: oni się
1: cztery
0: nazywają.
1: obywatelstwa. To ciekawe też, może trochę bratnia dusza twoja, bo też taka multikulturowa osoba.
0: No ja mam jedno.
1: Masz tylko jedno. O, z czym do ludzi, panie? No nie, tak mówiąc serio, to jesteś tutaj też jedną chyba najbardziej multikulturową osobą. I może dzięki temu rozumiesz dobrze różne, no rozumiesz, co myśli Chińczyk, rozumiesz, co myśli Niemiec, rozumiesz, co myśli Polak. I to jest fajne, ciekawe. Dlatego też się cieszyłem, jak się pojawiłeś w Nocnym Radio. Mimo że wiesz, dużo niechęci jest czasami. Niektórzy cię lubią, a niektórzy będą cię zawsze nie lubili, bo wiesz, bo komuch, bo coś. Ale ludzie, to jest fajne, jak się różnimy i można sobie posłuchać, co myśli osoba, która się od nas różni. Dopóki jest fajna atmosfera, no to pogadajmy sobie, podyskutujmy. Jak fajnie potrafił z tobą wódz dyskutować, nie?
0: Ja bardzo,
1: W
0: bardzo
1: Odyssey.
0: lubię. Ja bardzo, bardzo lubię, bo to jest człowiek, który ma dużo do powiedzenia, ma dużą wiedzę i tak dalej. Może się nie zgadzamy. No na pewno się nie zgadzamy w większości kwestii, ale ja go lubię za to, że on jest kulturalny i można z nim porozmawiać. Ma wiedzę, jest to człowiek inteligentny i takich ludzi lubię. A z tym, co mówiłeś, wiesz, z tą kwestią tego, że w multikulti. Wiesz, ja już jeździłem po jakichś dziwnych krajach, gdzieś tam w Afryce, w Azji i tak dalej, i nauczyłem się jednego, czego wszystkiego wam życzę. Przestańmy się bać ludzi. Wiecie, ktoś ma nas wysadzić, nas wysadzi w Paryżu, wysadzi nas w Berlinie, przejedzie nas ciężarówką w Nicei.

0: i tak dalej. Co jest napisane, to jest pisane, ale nie bójmy się ludzi, nie bójmy się świata. Wiecie, podróż do Etiopii i podróż do Kenii, do, nie wiem, nawet do Afganistanu, tam jeszcze nie byłem, ale i ci ludzie, którzy tam żyją, nie są do końca zmanipulowani zawsze przez politykę. Jeśli przestaniemy się ich bać i przestaniemy się wynosić, że jesteśmy lepsi, bo jesteśmy Europejczykami, białymi i tak dalej, i tak dalej. No i naprawdę otworzą przed nami serca, ugotują na coś dobrego, co sobie zjemy, coś dobrego będziemy z nimi żyli. Mówię, to jest tylko to przestać się bać świata, bo świat jest piękny. Piękny, jest przepiękny, jest milion kultur, do których można, dobra, są takie niektóre, to faktycznie przyznam, które tam, wiesz, rządzą się agresją. No ale większość takich, naprawdę, byłem i w Brazylii, to jest taki kraj, w którym każdy ciebie obrabuje na każdym kroku. Nie, przeżyłem, nikt mnie nie obrabował. Można.
1: No wiesz, to wszystko, co ty mówisz, to są...
0: Trzeba się bać świata.
1: To wszystko, co ty mówisz, to są piękne słowa, nie? Ale tak naprawdę jesteśmy tylko ludźmi i reagujemy na pewne sytuacje. Reagujemy w sumie normalnie, bo wiesz, podam ci przykład. Hans Bayer, mówi ci coś to nazwisko?
0: Nie bardzo, to tylko mi mówi fabryka farmaceutyczna tutaj obok.
1: No właśnie, to ta fabryka farmaceutyczna, to założył ją Hans Bayer i kupujemy sobie teraz aspirynkę na ból głowy od Bayera, a wiesz, a Hans Bayer, założyciel, brał udział w likwidowaniu naszych elit, naszej inteligencji i to, że w Polsce jest tak, jak jest, jest w dużym stopniu wynikiem tego, że ci Niemcy wybili nam najwartościowsze jednostki, bo Niemcy są tacy bardzo, jakby to powiedzieć, skuteczni. Oni jak się biorą za wojnę, to ci powybijają nauczycieli, profesorów i tak dalej i oni to zrobili. Słuchaj, i to, że w Polsce rządzi motłoch w tej chwili i plebs i jesteśmy potomkami chłopów, w dużej mierze jest to, że taki Hans Bayer brał się za likwidowanie, za rozstrzeliwanie naszych nauczycieli, profesorów, ludzi kultury i że teraz sobie słuchamy disco polo i że rządzi nami Kaczyński i Kler i tak dalej. Wiesz, ja mam za to bardzo duży żal do tego narodu niemieckiego.
0: Z jednej strony mówisz oficerowie, ale to byli ci sami ludzie, którzy służyli w Berezie Kartuskiej i też mordowali ludzi, okej? Okay? Ale z drugiej strony my...
1: Nie mówię tylko o oficerach, ja mówię o elitach, ogólnie o tym, że wpadało się do miasta i się wyciągało profesorów, nauczycieli, ludzi kultury i się im strzelało w łeb.
0: Ale my robiliśmy to samo na Ukrainie jako Polacy i tego nie można zaprzeczyć, ale wiesz co, oczywiście Niemcy to robili na skalę przemysłową i tego nigdy nie wybaczymy i dlatego się tego wstydzą. I będą do końca, wiesz, przez 200-500 lat się tego wstydzić i muszą, bo jeśli oni nie przestaną się kiedyś tego wstydzić, to będzie druga taka masakra, bo Niemcy, jak to mówią, to jest kraj, który jest za duży na Europę, ale za mały na świat, czyli to jest kraj, który ma za dużą gospodarkę na Europę, ale za mało, żeby być światowym mocarstwem. A to nie to, wszystkie kraje mają to. Francuzi, Hiszpanie. My też mordowaliśmy na potęgę na Ukrainie i kolonizowaliśmy te kraje. I to wszystko jest spowodowane przez jakieś dury nacjonalizmy. Przez jakieś poczucie,
1: przez różne
0: że
1: izmy.
0: Jesteśmy...
1: Przez różne izmy. Ta, ale nie, myślę, ale że też, że przez komunizmy. I przez nazizmy, i przez komunizmy. Przez różne izmy. Anonim pisze krawiec, nie breź, byłoby tak samo. Czyli co, sugerujesz anonimie, że Hitler może miał rację, że Słowianie w tym i Polacy to taka przegrana nacja, która ma na przykład zaburzony stosunek do własności. Ja no, musiałbym to przemyśleć. Może coś faktycznie w tym troszkę jest, że my Polacy mamy zaburzony stosunek do własności. Trwale zaburzony. Mówił Hitler.
0: Ja wam powiem wszystkim, że jak się gdzieś tam nacjonalizm dołączał do jakiejkolwiek ideologii, to była chujnia. I to dzisiaj tak jest. Jak dołączył się do tego komunizmu Związku Radzieckiego, to wynik Stalin. Jak się dołączył tam w Korei, to jest ten nacjonalizm koreański, który jest zwany komunizmem. Nie? Jak się dołączył do socjalizmu w Niemczech, to wynik Hitler i tak dalej. Wiesz, dla mnie największym głupotą jest twierdzenie, że jest jakiś naród wybrany i że, wiesz, no nawet ciężko zdefiniować, co to jest naród. Bo są takie narody, którzy są Szwajcarzy, którzy nawet nie mówią w jednym języku, nie mają jednej kultury, bo żyją w ramach jednego państwa i no, i mają demokrację w ogóle bezpośrednią. To jest taka ciekawa sprawa.
1: Fajna sprawa.
0: No, to nawet Niemcy, tu gdzie żyje, to oni nie są unitarnym narodem, oni nie mają jednej religii, oni nawet nie mają jednego języka, bo szczerze powiedziawszy, niemiecki język się składa z naprawdę wielu języków, z wielu dialektów, którzy się nawzajem nie rozumieją. Ja byłem z moimi Niemcami inżynierami w Bawarii na jakimś projekcie, gdzie ci Niemcy siedzieli, moi naturalistyni Niemcy siedzieli z gębą opuszczoną. Oni nic nie rozumieli z tego, co ci Bawarczycy rozmawiają, chociaż rozmawiali po niemiecku. I to nie jest kraj unitarny, w którym jest jedna kultura, jeden język i tak dalej. Już naprawdę jest ciężko zdefiniować, co jest narodem. I wiesz, zmuszanie ludzi do walczenia o naród, czyli o coś, co nawet nie wiemy, co to jest, i żeby się oni o to zabijali, to dla mnie jest największy rak, jaki w XX wieku był. Bo jeśli pomyślisz o Związku Radzieckim, co nam się działo i tak dalej, to Stalin był rosyjskim nacjonalistą, który chciał włączyć kraje do Rosji, uczyć wszystkich rosyjskiego, wynarodawiać, w tym sensie, że tworzyć je tą taką, wiesz, unitarną kulturę rosyjską i tak dalej, chociaż on był Gruzinem, ale to Rosja mu dała tą szansę i nowe życie i on się stał w końcu nacjonalistą rosyjskim i tak Mao Tse-tung był nacjonalistą i dał się Ping jest nacjonalistą i Xi Jinping jest nacjonalistą i wiesz, ci wszyscy ludzie, którzy wydaje się zbuduje piękny, jeden wielki naród, ale no dla mnie, między narodami, wiesz, przynajmniej dla mnie, który żyje między kulturami, między narodami, mam te dwa narody u siebie w domu, no to dla mnie się wydaje, nie, my jesteśmy tacy sami, wiesz, wszyscy mamy same pragnienia, chcemy wychować sobie fajną rodzinę, chcemy żyć w pokoju, żeby nasze dzieci dorosły w pokoju, żeby były szczęśliwe i to są pragnienia Chińczyków, Niemców, Japończyków i tak dalej, nie? Nikt nie chce ginąć w okopach po jakiejś durnej idei. Nikt.
1: Kurczę, ja bym z chęcią z tobą, wiesz, pogadał jeszcze na te tematy, bo fajnie się gada, ale widzę, że jest taki protest trochę wśród słuchaczy, wiesz. Mamy chyba takich troszeczkę patosłuchaczy tutaj, powiem, bo oni chcą, żeby były jaja tutaj i żeby były dymy i chyba to jest dobry moment, żebyśmy już powoli kończyli ten ciężki temat wojny.
0: Idę spać do mojej małżonki.
1: Idź się tak, przytul do małżonki.
0: Życzę wam wszystkim.
1: Do córeczki.
0: Życzę wam wszystkim,
1: tak?
0: Szczęśliwego roku. Tak, Sofii. Życzę wam wszystkim szczęśliwego roku i oby on był pokojowy. I jeszcze mieli wiele, wiele lat, żebyśmy mogli takim żyć pokojem, jakim żyjemy. Bo to tak. Prawda, krawiec, masz problemy z pieniędzmi, ale ja też mam czasem i tak dalej, ale to są gówno problemy w stosunku do tego, że przychodzi człowiek, który przykłada nam pistolet do głowy, bo nie jesteśmy dobrego narodu. No masz i rację. Tego wam życzę, żebyśmy mieli tylko takie problemy, bo pieniądze przychodzą, odchodzą czasem, ale życia nikt nam nie zwróci. Także życzę wam wszystkim po prostu pokoju. Pokoju między narodami, między ludźmi. Znieśmy kielichy i wypijmy zdrowej nowego roku.
1: Dokładnie, to są bardzo dobre życzenia. No, dzięki za telefonik i mam nadzieję, że zostaniesz
0: Trzymajcie
1: w nowym wszyscy. Roku z nami tutaj, że zostaniesz z nami.
0: Oczywiście. W nowym roku. No. Oczywiście, będę się starał jak mogę. Przepraszam za wszystkie zakłócenia, że czasem nie jestem, no ale córka, siła wyższa i wiadomo, no, dziecko to dziecko. Ale będę.
1: No to fajnie.
0: Będę się starał.
1: No to no, trzymaj się za tym i do usłyszenia na antenie. Cześć.
0: Hej, pa.
1: A ja sobie odbeknę i se pierdnę, ale żem se pierdnął. No i co? I zrobimy jakąś przerwę muzyczną i może nam się uda wbić na jakieś bardziej optymistyczne, jajcarskie, bardziej śmieszkowate, humorystyczne tematy. No bo chyba o to chodzi, nie? Wszyscy tego oczekujecie, że Nocne Radio was trochę pokrzepi, podniesie na duchu, rozbawi i tak dalej, no. Ale też jest czas na jakąś tam refleksję i tak dalej, no i to jest normalne, no. Może to jest też taki nasz trademark, że oscylujemy między tutaj właśnie jednym, a drugim, nie? Raz jest wesoło, raz smutno. Raz smutno, raz wesoło. No, to włóżcie sobie teraz jedną nogę do miski z zimną wodą, drugą nogę do miski z gorącą wodą i wracamy do was za moment, a ja sobie skoczę po fajki.
2: Hello?

a gra dla was nieistniejąca już formacja z Zytworki, Zytworki, Stworek, cyfrowy.

Mieliście kiedyś chęć komuś zajebać, na przykład? Takie kulturalne pytanie zadam. Mieliście kiedyś chęć komuś zajebać? Napiszcie na czacie. Tak mnie to interesuje właśnie, takie pytanie rzucę w eter. Ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat. Czy mieliście kiedyś chęć komuś zajebać, na przykład? Napiszcie. Bo ja tak. Tak. Anon tutaj zdecydowanie się opowiada za, że tak, miał ochotę komuś zajebać. Nie, że ukraść, tylko zajebać, tak po prostu, tak go palnąć w dziurę, żeby padł na przykład. Nie wiem, czy mieliście taką ochotę, żeby komuś zajebać. Nolanista, a nie macie tak, że chcielibyście komuś zajebać, tak po prostu z twarzy za wygląd? Za wygląd zajebać. No to jest ciekawa koncepcja, żeby tak komuś zajebać za sam wygląd, na przykład. A tu jest też taki głos od Anona, że miałby chęć zajebać Atora. Ale dlaczego? Że bajkopisarz na przykład? Że gada głupotki niepotwierdzone jakieś i sobie tak gada, co mu ślina tam na język przyniesie? I że go potem Weronika Truszczyńska nagrywa dwugodzinną audycję, gdzie tam prostuje wszystkie błędy, mu wytyka, na przykład o Chinach, które nagadał? Dlatego chcesz Atora zajebać? Dlaczego? W ogóle jakie piękne staropolskie słowo. Zajebać. Zajebać. No, tutaj słowotwórstwo się kłania, prawda? No, pochodzi to od no, wulgarnego dosyć słowa jebać. No, że tak sobie pozwolę, tutaj już jest późno. Nie słuchają nas raczej młodzi słuchacze, więc powiem jebać, zajebać, jebać. Krawiec, mniodek. Tutaj pozwolę się pochylić nad genezą tego słowa. Nie zajebać, bo szerzy nienawiść Ator. Ale co, do muzułmanów? Nie lubi brodatych, tak, panów? Śniadych? Zawsze spocony biega wokół dzieci z kamerą. To o Atorze? Pedofil? Czemu? Nie, no już, nie, już bez przesady. Ostatnio w ogóle jakoś tak, no jak miałbym tak podsumować ten rok, to chyba musiałbym tu wskazać właśnie takie dziwne zjawisko, że wszyscy siebie wyzywają od pedofilii. To kiedyś w ogóle nie było znane jakieś zjawisko, nikt o tym nie mówił, a dzisiaj ty pedofilu, ty pedofilcu i tak wszyscy siebie wyzywają od pedofilii. To dziwne takie. Do Gochy od Daniela Magicala ktoś wysłał donata. Ja właśnie czekam na donaty. Dostałem dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję Glenowi Kononowiczowi i Sialalala, tak się podpisał, za donaciki. Wysłał ktoś takiego donata, tam możecie wejść na stronę główną, tam jest taki różowy baner, można do tip and donation. Wysłał ktoś donata, mój synek Mariuszek Trynkiewicz jest bardzo chory, leży w szpitalu, tam proszę go pozdrowić. No i Gocha mówi, serdecznie pozdrawiam Mariuszka Trynkiewicza. Tak, takie sobie jaja robią ludzie. Poci się przy dzieciach. No to ciekawe. No kiedyś to było znane jako zboczuch, pisze tutaj anonim. No zejdźmy z takich tematów, może zejdźmy. remikaraoke.com. Może coś pośpiewamy sobie.

je. Z majtek młoniaki wyrastają jak krzaki. Macie jakieś pomysły? Moglibyśmy tutaj o słuchaczach Nocnego Radia, o redaktorach coś ułożyć, jakieś piosenki fajne na przykład. Dzisiaj proponowałem jakieś może piosenki disco polo, jakaś twórczość około nocno-radiowa. Tu Pytajmierz na pewno jest chyba takim najpopularniejszym właśnie twórcą.

0: suchary nam serwuje.
1: Myśli, że karaoke.com.
0: Dobrze naśladuje. Przepraszam. Co? Coś z moim PayPalem nie tak? No właśnie coś dzisiaj miałem, jakieś problemy tutaj. No muszę sprawdzić, czy coś z moim PayPalem jest nie tak? Dzisiaj się nie mogłem zalogować na Tip and Donation.

Jakiś czas temu miałem tak, że PayPal zażądał w ogóle weryfikacji konta i trzeba było wysłać skan dowodu, jakieś tam cuda niewidy. To samo, o czym mówił Etam, że no... Ator to pedryl na bank, a ci się chyba pokiełbasiło z kochanym Etamem, może krawiec. Bo Etama to szanuj. Ja szanuję Etama. Bardzo, ja go kocham wręcz. To jest moja platoniczna miłość. Zrobił miniaturki, weź to kurwa doceń. Popatrzyłem, wzrok straciłem na 60%. Serwer sponsoruje, kasy nie żałuje. Mimo, że krawiec jest zwykłym chujem. Słabe. Dobra, no, także może jakaś przerwa muzyczna, ja tutaj zerknę. To są najważniejsze rzeczy, mój właśnie PayPal i donaty, i wpłaty, sponsoring, to jest, kochani, najważniejsze w tym wszystkim.

chętnie bym zobaczył jakieś musicale na przykład. Z polskich musicali to mi tylko jeden przychodzi do głowy. Musical Tymona Tymańskiego, Polskie Gówno, który robił 7 lat ten film i jakieś tak niespecjalnie mu to wyszło. Grzegorz Halama tam się pojawiał. Amerykanie chyba robią najlepsze musicale, mają w tym doświadczenie. No, Amerykanie to potrafią zrobić nawet musical o zombie albo w świecie Gwiezdnych Wojen. Luke, you are my son, I'm your father. A też w ogóle w niektórych gatunkach filmowych to mamy straszne braki, nie? Ostatni dobry film polski science fiction to, nie wiem, Pan Kleks w kosmosie, nie? Same takie jakieś dresiarskie albo dramaty zrobimy chyba tylko. Gangsterskie albo dramaty. A gdzie musicale, gdzie horrory, gdzie science fiction? Najbardziej znany był ten religijny, co tam o wieży Babel śpiewali, pisze Kapitan Mineta. Kapitan Mineta, piękny pseudonim. No nie wiem, co to za musical. Jesus Christ Superstar? Może to ten musical? Pan Kleks to mega zajebisty. No, szkoda, że nie kontynuujemy tego. A ostatnio znalazłem gdzieś Pana Kleksa, jeszcze jakiś czas temu znalazłem Pana Kleksa w wersji anglojęzycznej. Mr. Blot się nazywa. Mr. Blot. I w rosyjskiej jest, i też w komentarzach była zażarta dyskusja, czy to jest polski, czy radziecki film. A prawda jest taka, że to było zrobione w kooperacji polsko-radzieckiej. No, a można by ciągnąć dalej temat, nie? I na przykład zrobić, jak już kiedyś mówiłem, upadek pana Kleksa. Tak na poważnie i na mrocznie, nie? Że pan Kleks jest jakimś tam kosmitą, czy duchem. Golasz Filip, to prawda, tutaj chce skomercjalizować, zniszczyć bajki, wrzucić w nie przemoc, a pan Kleks to jednak ma w sobie tą jakąś magię, te stare bajki, prawda, wspaniałe, stare bajki. No i Żyd oczywiście i pedofil pan Kleks. Przypomina mi się komiks o Osiedle Swoboda, gdzie były pokazane czasy PRL-u. To była bodajże ballada o Bystrym, który żył w PRL-u, taki koleś, pseudonim Bystry. I tam siedzą w kinie, oglądają pana Kleksa jeszcze za czasów PRL-u i ktoś tam na widowni się drze tam. Spierdalaj, pedofilcu. Ciągle do tego pana Kleksa ta łatka gdzieś przylepiona, że pedofilec. No ale co, że tam się chłopcy nago kąpali, to co, że pedofilec od razu? Oj, zaczynam czuć powoli zmęczenie lekkie. Łyknę sobie szampana. Proszę pana. Ja sobie w rezultacie przyniosłem te fajury, czy nie? Przyniosłem. Dobrze. Wiecie co? U nas tak miło tutaj. O, Krawcze, fajnie, że jesteś. Kochane nocne radyjko. A czemu nie ma takiego fajnego klimatu jak u Bystrzaka na Patostreamach na przykład? Gdzie on przez dosłownie, słuchajcie, 2 godziny... Przepraszam za wyrażenie, tak jebał wszystkich, którzy do niego dzwonili. Nawet tam dzwonią do niego na telefon, a on nie daje dojść do słowa w ogóle i pedale geju, ty pederasto, spierdalaj, kurwa, fuck you, rozłączam tutaj. No, znowu ktoś dzwoni, jakiś frajer, no i co, kurwa, co powiesz, gadaj, no, co, no, to spierdalaj tam, kurwa, będziesz pierdolił. No. Dobra, następnie odbieram, no. Ty chuju, no i co tam sapiesz, co sapiesz, kurwa. Tak oglądałem i nie wierzyłem, że to, no ale cóż, czego się można spodziewać po człowieku, który się zlał w dresy i się tym szczyci i cieszy? Nie no, patostreamy to jest zjawisko, które mnie naprawdę fascynuje. To jest ciekawe, jak to działa wszystko.

Nirvana sobie poleci. Ja już w sumie obaliłem, jak to się mówi, obaliłem, panie, obaliłem system, a teraz obaliłem jeszcze dodatkowo butelkę szampana, wiśniówkę obaliłem. O, dziś sobie pozwoliłem i obaliłem. A miało nie być alkoholu i miało nie być używek, miał być zdrowy tryb życia, miała być kasza manna, miał być wyciąg z orzecha czarnego i wyciąg z tej, z czarnuszki i cukier brzozowy. A tutaj takie rzeczy.

Ciekawe, jakby wyglądała cywilizacja rządzona przez dzieciaków na przykład, czyli tak zwana pajdokracja, nie? Albo przez nastolatków. Czy byłoby lepiej, myślicie? Czy gorzej? Mówi się czasami o cywilizacji starców, nie? Timothy Leary się kłania. I jego cywilizacja starców, którzy nas poją alkoholem, wstrętne dziady zmurszałe, które wojny wywołują.

0: Czy mi nie uwłaczają patostreamy? No, uwłaczają troszeczkę. No, sam się dziwię, że to oglądam. No, to jest, jak już mówiłem, jak taki chujowy narkotyk, nie? Którym się uzależnisz i potem oglądasz, a tu mu wybiją szybę, a ten się w gacie zlał, a ten się zesrał. No i tak oglądasz to, bo są jakieś emocje, coś się dzieje. Zawsze to ciekawsze niż jakaś nuda, nie? Furiat się z nami połączył znowu. Witam cię ponownie na antenie. Co powiesz?
1: No, cześć, wiesz, hej.
0: Hej.
1: Tak a propos tej myśli, czy starzy, czy młodzi, kurczę, blade, bym się zastanowił naprawdę, bo jednak starzy to...
0: Przepraszam.
1: Oni teraz mają do powiedzenia. Niby w tym stylu, w tym w całej tej opcji, w której my egzystujemy, to jednak starzy nie mają nic do gadania. Ale z drugiej strony, to ci młodzi, chuja wiedzą, naprawdę, bo oni nie są wykształceni, oni są i właśnie to mnie przeraża. Również wiesz, tak samo jak mojego brata, młodzi ludzie się rodzą, oczywiście ma trójkę i chwała mu za to, ale Boże Święty, pytanie, kiedy dać im telefon do mózgu, czy od razu włączać ich w ten cały wszechświat, który naprawdę jest dla nas, kto to wie, szkodliwy, czy no to już teraz wiesz, albo cały.
0: No ale to mówimy bardziej o rządach młodych ludzi. Popatrz, jak dzieciaki potrafią być okrutne dla swoich rówieśników i zwykle tak jest, nie? Że w klasie jest zawsze jakaś ofiara, gnębi się, jeden młody gnębi drugiego młodego, że ma gorsze ciuchy, że bidok, że inny czy coś, i to mogłaby być jeszcze gorsza cywilizacja rządzona przez dzieciaki. Nie?
1: No ale wiesz, ale z drugiej strony ta cywilizacja, która umiera, wyobraź sobie, że ja mam, sobie żyję teraz w jakimś tam w domu w Turku, i mam możliwość obcowania z moim dziadkiem, który ma lat 93. Mój tata ma, no i to jest przejebane, że kurwa w jednym domu żyjemy. To najgorsze co może być, kurwa. A dobra, nieważne. Wierzymy. On całkowicie ma inne patrzenie na świat, bo on oczywiście dostaje książki ode mnie, od mojego brata, czyta książki na temat tego, co zawsze co było, no, na za przeszłości. Ale czy on ma, załóżmy hipotetycznie, mój dziadek jakieś mniemanie o przyszłości? Myślę, że nie. Ja tego kompletnie nie ma. Czy on sobie zdaje sprawę, że są takie rzeczy jak możliwość, załóżmy, zrobienia genetycznego dziecka, po prostu, czyli chodzi mi o in vitro? No nie wiesz, on to mnie słyszy, wiesz, w TVN-ie, bo on jest, nie powiem, że zakłony, ale i tak powiem, że jest po prostu w TVN-ie zakłony. No, tylko i wiesz, TVN to jest jedyne źródło, które mojego dziadka, wiesz, poi, rozumiesz? TVN, no.
0: A
1: no,
0: powinien tak oglądać co na przykład? Zamiast tego TVN-u wstrętnego.
1: Ja sam myślę, że wiesz, również bardzo wstrętne jest TVP Info, oczywiście, że tak. Ale jak to zrobi? Kurczę.
0: Może Stasia Michalkiewicza powinien oglądać na przykład.
1: A być może, wiesz co? Ja ci powiem, że dałem mu ostatnio do przeanalizowania przez jego mózg tą gadkę, którą ty też widziałeś. Teraz powiem ci, że nie pamiętam, jak się nazywała ta kobieta, która taka siedziała. To było w tym, w Target TV. Kobietka siwa, taka, doktor jakaś, chyba wiesz, o co chodzi. doktor Siwa, która mówi o czymś tam, wiesz, o naszej percepcji, o naszej duchowości i że to wszystko genialnie się łączy, wiesz, z nauką. Tylko, że niektórzy naukowcy po prostu nie mogą tego poprzeć w ten sposób. Oglądałeś, na pewno oglądałeś to, bo to
0: sami... Kiedyś oglądałem Tag NTV, ale już teraz nie oglądam raczej. Za dużo tam jest takiego... Za dużo tam jest... ezoteryki i panów... Kurczę, jak się... Wyszło mi z głowy, już też jestem śpiący, jak się nazywa ten brodaty jegomość, co wróży z rysunków dzieci i gada o innych cywilizacjach i o tym, że Bóg... Ojciec przesyła nam komunikaty z nieba. Pan Owsianko.
1: Boże święty.
0: I tam jest wszystko premium. Niestety, nie posłuchasz nic, jak nie wykupisz premium. Może warto wprowadzić w nocnym radio, że w ogóle nic nie posłuchasz, jak nie wykupisz, nie? No to super, nie?
1: Tak.
0: I ty, ale... wiesz, i niby ci ludzie tacy uduchowieni i tacy, wiesz... wszystko tutaj dajmy dla ludzkości i tak dalej za darmo i rozprowadzajmy tą wiedzę wartą rozpowszechniania i bo warto, a potem nagle tu musisz premium wykupić, żeby cokolwiek posłuchać, no to ja dziękuję bardzo, już sporo, już wydałem więcej na tego Tag NTV niż
1: złoty medal dostał albo złote, wiesz, złote, nie wiem, złote miłosierdzie twoje. Nie, ale dobra, ale wchodzimy w sferę...
0: W siódmą gęstość wchodzimy.
1: Nie, wchodzimy w sferę oceniania kogoś, tak?
0: No właśnie, nie wolno oceniać, nie wolno.
1: warto oceniać.
0: Nie, ale... nie wolno oceniać.
1: Warto oceniać, ale no, też warto szydzić i można to dokładnie na sferę zrobić.
0: Furiacie, zaprawdę ci powiadam, kto pierwszy z was tutaj nocników jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci donate'a. Kamieniem, no, we mnie. Kto pierwszy jest bez grzechu.
1: Dobrze. Miły człowieku, miły krawcze. Powiedz mi jedną sprawę. Jeśli masz na to odpowiedź, to będę... Content,
0: no. Słucham.
1: Skąd człowiek powstał?
0: Skąd człowiek powstał?
1: Jezości.
0: A jak tak sobie popatrzysz na jakąś taką deskę, starą dechę, którą wyciągniesz gdzieś tam spod domu...
1: Ale jeśli się ma lekką pokorę, to można wiedzieć, że jest ktoś...
0: Słuchaj, weź takiego kamola sobie wyciągnij gdzieś tam, wiesz, spod swojego tam domku, czy gdzieś tam jakiegoś takiego starego kamola i tam zaglądnij spod spodu i tam zobaczysz tam takie różne robaczki, jakaś pleśń, coś. No to tak to powstało właśnie. Tak człowiek też tak se powstał.
1: Miły Krawczy, ty naprawdę przejdziesz długą drogę.
0: No, już taki zmęczony zabawy, jestem.
1: Czy tam kontestacji... Cholerną długą drogę przedłeś.
0: Kąte co?
1: No. No, tam.
0: Długą drogę, no i co?
1: I wreszcie jednak doszedłeś do wniosku.
0: Że to Bóg, że to Pan Bóg, że to nie mogło tak samo powstać, że to musi być Stwórca i wszystkie rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie, takie jak nieskończoność, wszechmoc i tak dalej, to przypiszę to jakiejś spersonifikowanej sile w stylu Pan Bóg i będę się kajał przed Nim, całował Go po stopach niemytych, bo to Pan Bóg. No sorry, no to ja to nie wierzę w takie rzeczy, ale szanuję twoje poglądy, no dla ciebie to jest ważne i tym żyjesz. No,
1: ale byłeś, prawda?
0: Gdzie byłem?
1: Byłeś tam.
0: Gdzie?
1: byłeś po prostu, wiesz, byłeś człowiekiem, który rozumiał wszechświat. A teraz, jako tako, na chęć swojej pychy lub tego, że Ja chcę znać prawdę, w cudzysłowie. Głębisz się w nicości, no niestety.
0: Tak, no to też jest normalne zjawisko, że będziesz tutaj mówił, że o, byłeś mądry i rozumiałeś wtedy, jak byłeś chrześcijaninem. A no to, bo ty jesteś chrześcijaninem i chciałbyś, żeby inni też byli, no bo to jakby potwierdzi twoje poglądy i umocni się w twojej wierze i będziesz zadowolony, że przyciągnąłeś do swojej paczki, do swojej bandy, nie, kolejnego człowieka. Ja to rozumiem, no macie wy chrześcijanie wpisane ewangelizację w swoją misję świętą.
1: Nie my, tylko ty. Jesteś taki sam jak ja. I wszyscy ludzie, dokładnie to ty sami są. Tylko ty wiesz, nie czujesz, wiesz, że to jest prawda, ale ty to wypierasz, kurwa, na sens swojego, kurwa, myślenia, no. Boże święty, jak ty jeszcze zinterpretować? Boże, przepraszam.
0: Mój Boże, jak to powiedział jeden komunista kiedyś, kto to tak powiedział? Mój Boże. Nie, to jest nie moja bajka, człowieku. Nie moja bajka, man. Zobacz, Jezusek, chytrusek, wiesz, zobacz. Jezus, wiesz, mam pewną teorię. Mam, tu cię zdziwię, człowieku. Mam pewną teorię na ten temat. Jezus, wiesz, był grzybem. Po prostu grzybem, wiesz, halucynogennym grzybem.
1: Nie, dobra, ja wiesz, nigdy nie słuchaj, ale kurwa, skąd to masz? Takie, wiesz, takie cudowne podejście, że masz możliwość naśladowania wielu ludzi. I to jest, kurwa, człowieku, to trzymaj. I ty wiesz, mógłbyś zrobić karierę, naprawdę mógłbyś zrobić karierę, ale tego nie chcesz, no może nie chcesz, bo chcesz, nie, chuj wie.
0: No dobra.
1: Ten, który był najlepszy? Niech mówisz, nie papież. Chuj, nie pamiętam. Wszystko dobrze robisz.
0: Dobra. Jeden chuj.
1: Dokładnie.
0: Papież.
1: Dobrze. Master of Puppets. Okej. Okay. Czy sobie schowałeś metaliki?
0: Czy co? Czy wziąłem leki? Tak, wziąłem.
1: Czy metaliki schowałeś czasami?
0: Aha, metaliki. Master of Puppets, tak? Ci chodzi dokładnie po głowie. No, ja jakoś tak Metallica mnie nie zaczarowała, szczerze mówiąc. Nigdy.
1: Albo Motorhead.
0: O, Motorhead to już troszkę bardziej może.
1: Dobrze.
0: A ty jesteś fanem takiej muzy, tak?
1: Nie, w ten sposób, że po prostu mi to ktoś zarzucił jako starszy człowiek, starszy kolega, mi to, wiesz, w głowę wdał i tego musiałem słuchać. Po prostu musiałem. Każdy ma, nie wiem czy każdy, ale wiesz, zazwyczaj tak bywa, że jesteś mulatem i przybywasz, jesteś jakimś kurwa dziziołkiem i masz kogoś większego, którego naprawdę uwielbiasz, nie wiesz, załóżmy, no nie wiem, no, z życia, no stypa, typ, który jest.
0: Anonim tak pisze, oglądajcie chińskie bajki. O, to się zgodzę w zupełności. Z chińskich bajek dużo mądrości płynie.
1: A ja ci powiem, ten krawcze, że nigdy w życiu nie oglądałem chińskich bajek. Nigdy w życiu.
0: No to jest, musisz nadrobić.
1: Ale czy chińskie bajki to są, załóżmy, ten cały, pamiętam kiedyś, Ta piłka leci, tak? Co to było? To?
0: Tak, to właśnie to. Tak. Kopie tam, tygrysi strzał! I tam piłka przerozwala bramkę.
1: Ale wiesz, to jest dla mnie, nigdy nie tym zainteresowany, nie wiem. Tak samo.
0: No jak można nie lubić?
1: A powiedz mi, Krawcze, czy jako ty, mężczyzna i człowiek, byłeś zawsze, czy kiedykolwiek byłeś zainteresowany silnikiem, kurwa, nie wiem, Ferrari.
0: Jako mężczyzna? Jako mężczyzna? No powiem ci, że akurat motoryzacja nie za bardzo mnie interesuje. Bardziej takie, wiesz, stroje, wygląd.
1: Mnie również.
0: Seksualność człowieka.
1: To prawda.
0: A nie tam jakieś silniki, a fe, to jest brudne wszystko, wiesz.
1: Dobrze.
0: Nie, to fe.
1: Przepraszam. Okej.
0: Chińskie bajki są ważniejsze w życiu niż jakiś Bóg. Tu napisał
1: słuchacz. Nigdy nie widziałem żadnej chińskiej bajki, znaczy może widziałem, albo a czym się różni chińska bajka od japońskiej bajki?
0: To trudne pytania zadajesz, takie filozoficzne wręcz, wiesz, dotyczące naszej egzystencji tutaj na tym ziemskim padole, to ja aż nie wiem, co powiedzieć.
1: Może na pewno.
0: Aż trzeba przerwę muzyczną chyba zrobić w tym momencie, bo to jest głębszy problem. O tym można by książki pisać po prostu. No to co? No to dzięki za telefonik. Już któryś, piąty, dziękuję. Ale to jest najbardziej aktywny słuchacz, Furiat, w Nocnym Radiu. I za to dziękujemy.
1: Ale z drugiej strony zobacz, że przez całe życie byłem najmniejszym słuchaczem.
0: No, taki mały, wielki słuchacz.
1: Pa,
0: cześć.

To już chyba jest ten czas, kiedy zaczynam czuć znużenie. Wpływ alkoholu też nie jest tutaj bez znaczenia. A nie lubię nadawać, będąc pod wpływem i bełkotać za bardzo. Więc jak czuję, że już słabo rymuję, to z anteny się zdejmuję. Tak więc powoli będę się z wami żegnał. Parę godzinek za nami, godzina druga w nocy, więc idźcie spać, ludzie, w ogóle. Nie chcę mi się z wami gadać, ludzie. Nie chcę mi się z wami gadać. Nie, chcę mi się gadać, tylko już nie mogę. No, po prostu już trochę zmęczony jestem. Późna godzina. Krawiec, piłeś? No piłem, no. Miałem nie pić, a kupiłem sobie jednak szampana. Kupiłem sobie wiśnióweczkę i trochę wypiłem. Dużo fajek zjarałem. Taki jakiś jestem, kurde, znużony, zmęczony, zamulony, rozwalony, rozpieprzony. No, ale fajnie było, nie? Pożarciliśmy sobie, były też tematy głębsze i tak dalej. No, pogadaliśmy sobie na tematy różnorakie. Nasze tutaj nasz tradycyjny Sylwester nocno-radiowy. No i co? Pora iść spać. Pora iść spać. Niech sen przyniesie wam jakieś dobre myśli i fajne... Mi się w ogóle jakieś tak niestworzone rzeczy śnią, że jakieś mam bogatsze sny. No, człowieku, po prostu, wiesz, Helfpena kupiłeś i się dziwisz, że po prostu masz sny. No masz. No mam, no. Gdzieś tam Helfpen leży sobie i to pewnie on wywołuje te niesamowite wizje senne. Tak to jest. Żegnamy się. Niektórzy pewnie słuchają, będąc już przylepionymi do poduszek i harczą, tam sobie sapią, chrapią i zasnęli, słuchając tej audycji. Tak to jest, no ale taki urok radia. To jest właśnie fajne w radiu, że można sobie słuchać, zasnąć, można sobie chwilę przykimać, potem wrócić do słuchania, a nie jakieś tam top 5 ciekawostek. Dzisiaj słucham jakiegoś youtubera, tam jakieś denerwujące dźwięki co chwilę. Nawet napisałem, człowieku, tego się nie da słuchać. Irytujące dźwięki, co dwie minuty reklama wstawiona. Jak tego słuchać, no? To się nie da.

Dzięki, dzięki. Dla was też niech będzie dobry roczek, powodzonka. Niech wam się spełnią marzenia, niech się poukłada w życiu fajnie. I całe te...

0: Cześć, cześć. Krawiec się kłania. W pas i pozdrawia was. Witam w kolejnej luźno-gadkowej audycji. Ale ponoć niektórzy lubią właśnie takie luźne gadki. Luźne gadki są trochę jak ruletka. Nie wiadomo, jak to się potoczy. Nie wiadomo, czy będą dobre, czy kiepskie. Różnie to bywa, ale chyba częściej dobrze się tutaj bawimy. To zero słuchaczy? Jak to? Przecież ja słucham. Czyżby coś nie banglało? A jednak działa. Jednak działa. Tylko dziwię się, że jest na liczniku zero słuchaczy. Powinien być przynajmniej jeden.
1: Ja.
0: Że jest... O, i tu się dźwięk włączył, a miał się nie włączyć. O, dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. No też taki dzień nietypowy, bo czwartek. W czwartek zwykle mam przerwę przed piątkiem. No ale wczoraj jakoś różne sprawy były do zrobienia i tak dalej. No więc dzisiaj sobie siedzimy. Ludzie się pewnie... No może. Potrzeba mnie tu informuje, że się co minutę odświeżają. No ale zwykle, jak patrzę na licznik, to wydaje mi się, że on się jakoś odświeżał szybciej. No nieważne, to są technikalia. A dzisiaj chciałbym trochę pogadać na pewno o... sprawa

0: aktualnych. Może zahaczymy o nocno-radiową dramę przez chwilę, żeby tu wytłumaczyć, co się stało się. Była dzisiaj rozmowa nawet z Etamem, bo jego to dotyczy. Może trochę o aktualnych też sprawach ze środowiska alternatywno-ezoterycznego. Chodzi konkretnie o zniknięcie Etera. No i różne aktualności z kraju głównie. Pewnie znowu zejdzie na tego zasranego koronawirusa. No i oczywiście czekam też na wasze telefony. Audycja jest jak zwykle na żywo. Można dzwonić i podrzucać różne rzeczy ciekawe. Tylko przypominam, nie dzwonimy i nie pytamy się, jaki dzisiaj temat. Ale zauważyłem, że to jest na niektórych streamach radiowych, w niektórych innych audycjach jest to dopuszczalne. No, z reguły to się tyczy tych mniej... Jakby to powiedzieć... No, takich streamów, gdzie ludzie często bardzo po pijaku dzwonią... 4 osoby są zawsze minimum na antenie w jednej chwili i się przekrzykują. No właśnie. Słuchałem sobie przed chwilą jeszcze audycji Gabriela. Chciałem się dowiedzieć czegoś o eterze, bo właściwie to jego zniknięcie odbiło się szerokim echem. Nawet Ator nagrał audycję. A Ator jest no, jednak popularniejszy, większe ma zasięgi niż wiele z tych alternatywnych, różnych innych kanałów. Mimo, że on o teoriach spiskowych mówi raczej na wesoło i raczej robi z tego po prostu sobie no, tak trochę źródło zarobku. Po prostu opowiada ludziom niesamowite historie. Wie, że to się dobrze sprzedaje, ale niekoniecznie wierzy. No, może z czasem się trochę w to wkręcił, bo czasami stara się uchylić rąbka tajemnicy, chociaż raczej się wzbrania ku temu, aby deklarować się, w co on osobiście wierzy, a w co nie. Co tylko pokazuje, że jest jednak dosyć sceptyczny. No na pewno w porównaniu do takiego Kloda, który nie kryje się z kolei z tym, że wierzy praktycznie we wszystko, co niesamowite i co nie mainstreamowe, bo to taka faza troszeczkę, żeby wszystko, co mainstreamowe uznawać za kłamliwe, nieprawdziwe, jeśli tylko coś o czymś napisano na znanym portalu, w znanym czasopiśmie, w znanej gazecie, no to musi to być jakiś podstęp. Chcą nas omamić, przygotować na coś, przetestować naszą reakcję. No, tak, oczywiście. Wszyscy dziennikarze, wszystkie media, te, które zarabiają pieniądze, to są źli ludzie, bo oni się sprzedali satanistom, magom i reptilianom. No i tak sobie podsumowałem trochę to środowisko alternatywne też na podstawie tego, jak zareagowali na zniknięcie Etera. Eter pojawiał się w nocnym radio, był wywiad z Eterem. Zaprosiłem go do wywiadu, ponieważ jakoś tam zaimponowało mi to, że jako jeden z nielicznych z tego środowiska potrafił to środowisko jakby podsumować, zaatakować, wytknąć pewne błędy. No to też ujęło Potrzebę jakoś wtedy, pamiętam trochę. Jesteś na antenie Potrzeba, bo coś mi się tu źle wyświetla. Aha.
1: Powinienem być, jestem.
0: A bo tu się kółeczko kręci cały czas, tak jakby się łączył, ale to Skype wariuje. Aha. No, cześć.
1: No to tak, jako przedstawiciel handlowy Big Pharma Poland chciałem poinformować, że uruchomiliśmy zwyczajnie kampanię. Najpierw Ether, potem Ator.
0: Eter, Ator to podobnie brzmi, jak Bolek i Lolek. Eter i Ator.
1: Więc trzymajcie się, Zuchy, nie zaszczepimy was wszystkich, ale umrzemy próbując. A tutaj tego Etera tak bardzo tam nie broń, że on tak sobie, wiesz, dla żartu i tak dalej. On przecież w zeszłym roku w czerwcu brał udział w marszu antyszczepionkowców, bardzo poważnie robił relacje, narobił im całkiem niezłego fejmu, trochę ludzi tam do nich przerzucił, więc to nie jest tak, że on sobie z tego robi. Ja wiesz co, chociaż też z drugiej strony, tak nie wiem, jeszcze dawno, ileś tam lat temu, kiedy zaczęło się to zielone światło, że dzisiaj rozmawiamy o teoriach spiskowych. I jeżeli ja o nich mówię, to nie znaczy, że w nie wierzę. I co prawda intro pozostało, ale sens tego intra już trochę jednak zmiękł, bo coraz więcej jednak tej wiary się przejawia, bo też w pewnym momencie masz coś takiego, że kurde, tak zastanowisz się dwa razy, zanim puścisz pewnego jakiegoś oczywistego fejka dalej. No a tutaj niestety Zator jest z tego coraz bardziej znany, że no, puszcza takie rzeczy dalej.
0: Coraz lepiej ci wychodzi naśladowanie Atora chyba. Ja się muszę podszkolić w tym.
1: Wiesz co, ale wydaje mi się, że wystarczy mi jeszcze tylko 3,5 kg oraz trochę włosów na plecach.
0: On coraz więcej straszy. Tak już w ogóle nagrał audycję, w której bije na alarm, ponieważ znikają, kochani, stało się, znikają kolejni ludzie, znikają na naszych oczach i dawajcie kciuka w górę, jeśli chcecie, żeby ten kanał mój jakoś też nie zniknął. Coś takiego. No i wspomniał oczywiście o Ewie Żarskiej, o dziennikarce, która pisała o pedofilach, robiła reportaże. Wspomniał o Eterze i o Kękusiu.
1: A Kękusiowi co się stało?
0: No też za bardzo nie ma z nim kontaktu. Ale
1: wydymał wszystkich i spierdolił na Kanary. Do czego tutaj szukać dalej?
0: Wiesz co, ja bym tutaj takich szukał przyczyn bardzo przyziemnych. Myślę, że Enki dobrze to podsumował. Wspomniał o tym, że to wspaniałe środowisko Lechitów, ta armia, te hordy Słowian dumnych, których jest Legion, to trzy osoby wpłaciły Eterowi jakieś pieniądze, jak już tak był pod kreską, tak już prosił, już wpłaćcie coś, to nie wiem, ja w takich chwilach to dziękuję słuchaczom Nocnego Radia, że są wspaniali i zawsze można na nich liczyć. Myślę, że to może być jedna z przyczyn, że Eter po prostu gdzieś wyjechał, powiedział pierdolę to wszystko, jadę w Bieszczady i dlatego nie ma z nim kontaktu, bo tam nie ma zasięgu. A sama informacja o tym, że policja do niego przyjechała, ukazała się na Facebooku bodajże Dziada Wszechwieda, przepraszam jeśli się mylę, ale wiem, że to on jest bliskim kolegą Etera, pojawiał się u niego na filmikach i z tego co pamiętam, to właśnie o niego chodzi, że u niego na Facebooku się taka informacja pojawiła. Dziad Wszechwied, no nie posądzam tutaj tego jego mościa o to, że coś kłamie, ale być może on też uległ jakiejś na przykład panice, na przykład się nie może przez 3 dni dodzwonić do Etera i w panikę wpada. Wiesz jak to w tym środowisku jest, tam ludzie tak panikują, tak po prostu głos im się załamuje, dzwonią do tego Gabriela, głos im się łamie i trzeba coś zrobić z nimi, z tym, że trzeba po prostu ich porozwieszać, musimy wyjść na ulicę i zrobić z niej porządek.
1: Ale synku, wyjmij te skarpetki, porozwieszaj, nie wynoś ich na ulicę, tylko powieś na balkonie, na wieszaku.
0: I wiesz, to jest trochę żałosne, bo z jednej strony wzniosłe hasła, słowa, nawoływanie, my przebudzeni, my społeczność, jest nas coraz więcej. YouTuber, który ma powiedzmy tam 30 tysięcy subów, prosi o wsparcie, 3 osoby mu coś wpłacą po 10 zł. Z drugiej strony to takie, wiesz, ktoś powinniśmy wyjść i zacząć coś rozwalić, a jest, jak są jakieś czy manifestacje, czy jakieś zgromadzenia, to przyjdzie 10 osób i 200 gliniarzy do pilnowania, nie? I tak dalej, i tak dalej. Rzucanie cały czas niesprawdzonymi informacjami, mylenie w ogóle nazwisk, nie podawanie żadnych źródeł. Wiesz, no przykładowo, no też tego Etera słuchałem wywiad, oczywiście wywiad zatytułowany wywiad, po którym Eter zniknął. I tam i Eter coś tam opowiadał o tym, no na czym jest zafiksowany, czyli o resecie. i o resecie 676, że co tyle, że takie są cykle chyba, tak, że co tyle cywilizacje znikają i on o tym tak trąbi. I tak przykładowo, Ether mówi, jest wiele budowli, które nie mogły być zbudowane w swoich czasach, się śmieje tam, ale już, wiesz, nie dowiemy się, co to za budowle, dlaczego nie pasują do swoich czasów, skąd ta informacja, nic, tylko po prostu szafowanie takimi ogólnikami, że jeden z polityków ostatnio przyznał się, że je dzieci na śniadanie. No ludzie, no kurwa, no czy, co wam więcej trzeba? I takie potem pół godziny trąbi w stylu, wiesz, co wam więcej trzeba? Ludzie, no co jeszcze chcecie? Po prostu kurwa, no jak wy nic nie rozumiecie, ale no ja wam tłumaczę. I będzie tak pół godziny gadał, ale już nie poda żadnych źródeł, skąd ta informacja, co to za polityk, wiesz o co chodzi? To jest
1: no ale
0: nic.
1: Co, profesora będziesz tutaj kwestionował? Przecież on wie, przecież on wszystko rozumie. Nie rozumiesz czegoś? Znajdź sobie na internecie, ja nie mam czasu, żeby ci takie rzeczy podrzucać. Ja pamiętam kiedyś dawno, dawno temu sobie zacząłem odsłuchiwać pierwsze odcinki Hiperprzestrzeni z Radia na Fali. No i tam, nie wiem, bodajże już w drugim odcinku tak nagle się okazuje, że mapę rzuca po prostu jak z rękawa latami, tam nazwiskami konkretnymi lokalizacjami. Pierdolę, no kurde, tyle nazwisk, tyle lokalizacji, znajdę źródło. Zacząłem googlać. Nie zajęło mi to więcej niż 10 minut. I wiesz, co znalazłem? Opowiadanie science fiction z 1890 roku. I on to przedstawia jako prawdę objawioną, że ktoś tam, kurde, leciał nad biegunem południowym, znalazł jakąś tam dziurę, jakieś tam coś tam żyło, jakieś, kurde, budowle kosmitów i tak dalej. I wiesz, po prostu opowiadanie. No ja sam jako fan science fiction mógłbym wziąć sobie tutaj cały stos takich tomików, zdarzyło się jutro, które od mojego serdecznego kumpla swego czasu dostałem. Przeczytać je i wam opowiadać. I kurde, i tutaj opowiadać wam o takie niestworzone historie, a to o obcych cywilizacjach, a to właśnie o tym, co tutaj się u nas dzieje. Tylko że to wszystko nawet nie będzie. Będzie taka brednia wyssana z palca, to jest największy problem w ogóle w tym całym foliarstwie, że bardzo ciężko o oryginalny content, tak? Tylko to jest zawsze jakieś takie, wiesz, siódma woda po kisielu, tak? Że jeżeli tutaj mówimy o jakichś tam reptilianinach, jakiś David Icke mówi o tych reptilianach, to on się opiera na jakimś tam, nie wiem, kimś tam. Jeżeli Ether mówi tutaj o resecie, to on się odwołuje do kogoś tam. I tak naprawdę, wiesz, tak naprawdę w tym całym łańcuchu tych wszystkich informacji, nawet jak zaczniesz śledzić, to nagle się okazuje, że nie ma jakiegoś takiego jednego twórcy, tak? A nawet jeżeli jest, to on jest zmyślony, albo nie ma żadnych informacji na jego temat. Tutaj też możemy wrzucić kamyczek do zięby, tak? Że on przecież nie, on tylko agreguje wiedzę wszystkich różnych osób. Jeżeli pójdziemy za tymi publikacjami, za tymi autorytetami, na które się powołuje, no to się okazuje, że te autorytety się powołują na jeszcze inne autorytety, a potem na jakąś babkę, kurde, która zginęła 40 tysięcy lat temu w Górach Uralskich i nie ma po prostu kto wziąć odpowiedzialności za te słowa. To jest taka foliarska strategia, tak? Że nie, tutaj proszę mnie nie dotykać, bo to nie jest moja wiedza, nie strzelajcie do posłańca, bo ja tylko przekazuję wiedzę i to jest strasznie powszechne.
0: A no, też jest takie zjawisko, to tak, to w ogóle tam wszystko jest fraktalne, też ta informacja o zniknięciu Ethera, też taki fraktal, zaczęło się od jednego malutkiego newsa na Facebooku, a cały internet, znaczy przesadzam, no cały, no to, ale trochę się ukazało materiałów, gdzie ludzie grzmią, że i snują swoje teorie. U Gabriela na streamie, jak ktoś zapytał, no ale w sumie to skąd ta informacja? Nie, słuchaj, bo jemu zabrali komputery, wszystko. I takie odwracanie trochę kota ogonem i odbijanie piłeczki w drugą stronę, że uciekamy od konkretów i znowu się skupiamy na pomstowaniu, nie? Władza zła, zabrali. Znaczy, ja nie twierdzę, że go nie aresztowali, być może go aresztowali, tylko przypuszczam, że przyczyny też są takie bardzo łatwo wytłumaczalne. No, ci ludzie z tego środowiska bardzo, bardzo często nawołują do tego, że trzeba kogoś zabić, rozwiesić.
1: Wiesz co, tutaj w międzyczasie się przyznam, bo coś popsułem i możliwe, że radio nie działa, mimo że widać u ciebie, że jesteś na live, bo coś się nie zmapowało.
0: Jak odsłuchuję, to słyszę nas w radio.
1: A, słyszysz,
0: ale
1: dobra,
0: jest
1: okay.
0: Coś dziwnego, wiesz, bo ktoś napisał na czacie, że nie ma tu na radio streama, jakby blokowało u niektórych. Być może coś po IP-ku blokuje, jakiś zakres.
1: Wiesz co, bo widzę, że metadane są niepoprawne, ale to ze względu na happening, który się niedawno zdarzył.
0: I zero na liczniku, nie? Cały czas, więc coś...
1: Tak, ale to jest właśnie dlatego, że stało się to, co się stało, więc skoro już jestem, to może to podejmijmy.
0: Ja tylko dodam, że są... Niektórzy piszą, że na YouTubie nie ma, ja sprawdzam, no gra na YouTubie, ludzie komentują, ktoś inny mi pisze, na radiu nic nie ma, a włączam odsłuch i słyszę. Może to jest takie radio, że tylko u nas działa, albo co?
1: No nie radio wiem. Schrödingera.
0: No to mów, co popsułeś i dlaczego i zdradź tu, o co chodzi w nowej dramie.
1: Tak, ponieważ metadane się źle pobierają, dlatego że powstał nam nowy mount point, który nazywa się Etam.
0: Ponieważ... A co to jest mount point, tak dla takich słuchaczy mniej komputerowych? Przyszedł sobie
1: jest
0: tutaj
1: to tak
0: jakiś...
1: jakby stacja radiowa w obrębie radiostacji Nocne Radio.
0: Taki drugi kanał jakby.
1: No w zasadzie trzeci, bo mieliśmy dwa kanały, czyli Live i Auto DJ, gdzie na Live, jeżeli nic nie było na Live, to wtedy działał Auto DJ i jeżeli ktoś wszedł na Live'a, to się tutaj pojawia Nocne Radio Bot, są wysyłane tutaj sponsorom e-maile. No i niestety doszło do sytuacji, w której stwierdziłem po konsultacji z krawcem, że czas najwyższy parę rzeczy zmienić i Etamowi zrobić takie osobne miejsce, w którym będzie sobie mógł nadawać, ponieważ, no, dlaczego to się stało? Nie powiem. Uruchomiło mnie to, że mieliśmy w zeszłym tygodniu dość ciekawą sytuację, w której to Etam wszedł sobie na live'a, wsadził telefon do kieszeni i poszedł gdzieś zapierdalać, nie wiem nawet gdzie. I dosłownie było słychać takie no takie wiecie, jak sobie wrzucicie telefon po prostu z dyktafonem do kieszeni i słychać, jak wam się po prostu jajka obcierają wasze majtki. Tak to mniej więcej.
0: Kiedyś nawet się mówiło, nadaje z kieszeni, nie?
1: No, dokładnie tak, ale to już był absolutny szczyt, więc no tak posłuchałem, popatrzyłem i w tym momencie zastanowiłem się, bo kurde, jest coś takiego, teraz też dużo siedzę na home office, że od czasu do czasu lubię sobie włączyć radio tak zwyczajnie do pracy. Nocne radio, tak? Jakieś takie właśnie nasze stare audycje, tak trochę porównać, ale też z czystej przyjemności posłuchać choćby starych audycji Bajta czy Furaka. No, czy Maxa, Błażeja i Kałuży i w ogóle całej plejady, które tutaj przez konstelację Nocnego Radia przeleciała. No i tak się zastanawiam. I tak przeszło mi przez myśl, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, dlaczego ludzie sobie takiego Nocnego Radia nie chcą polecić, tak? Albo nie chcą go sobie włączyć na głośniki w biurze. No dlaczego? Dlatego, że ktoś nagle może wejść i po prostu zacząć się nadawać ze swoich jajek. Więc co zrobiłem? No, ponieważ z Etamem nie było żadnego kontaktu, ponieważ Skype'a nie sprawdza, bo nie ma jakichś tam kabelków i tak dalej, tego urządzenia, które idzie przez tora VPN-a i tak naprawdę na końcu daje jego prawdziwe IP, ale nie mówcie mu, że tak jest. Więc nie sprawdził też czata, więc nie miałem dużego wyboru. Był na sieci mobilnej, zobaczyłem, kto jest podpięty pod live, na firewallu wyciąłem go po IP. Musiał to zobaczyć, bo się próbował ponownie dobić tym programem, musiał zobaczyć, że coś się popsuło i nie było go słychać, musiał zauważyć, że coś było nie tak. I wiecie co? Nie zajrzał nawet na czata, gdzie były dwie strony gorzkich żali o tym, że to już jest jakiś wyższy poziom trollingu i to jest lekka przesada. Po czym, jak to bywa w sytuacjach, kiedy korzystamy z sieci mobilnej, poszedł gdzieś tam, poczekał pół godziny, akurat z biura wracałem, bo musiałem na chwilkę do biura podjechać, no i wlazł jeszcze raz, nie zapoznając się z tymi żadnymi komunikatami i tak dalej, no i włączam na odsłuch i znowu, kurde, nadaje prosto z pomiędzy swoich pośladków. Więc mówię, kurwa nie, dosyć, zbanowałem, znaczy się usunął, wyciąłem go po firewallu drugi raz, napisałem na czacie, że to już jest lekka przesada, że go wyciąłem i poszedłem się zdrzemnąć. Obudziłem się i stwierdziłem, kurde dosyć, bo możemy mieć po raz kolejny jakąś rozmowę na temat jakości nadawania. Możemy po raz kolejny mówić, że nie zawsze warto, tak, że tutaj jednak to szkodzi, że to może w pewien sposób odstraszyć nowych słuchaczy. No, więc stwierdziłem, że w rozmowie nocnej z krawcem, że no słuchaj, mam taką propozycję, że zmieniam hasło do naszego głównego streamu, ponieważ nocne radio no to już nie jest taka zabaweczka, można powiedzieć, to jest kilka tysięcy osób, które się tutaj przewija każdego miesiąca, kilka tysięcy różnych osób, tak. Ludzie, którzy tutaj sobie choćby właśnie wejdą, tak, uruchomią, wejdą sobie na live'a, tak, i sobie słuchają, tak. I o ile jest to jakaś tematyczna audycja, to jeszcze pół biedy, natomiast zdarzyło się nie jeden raz, że ktoś się zgłaszał, że kurde, no nie, że tutaj zostało coś odstraszane właśnie przez tę żenującą jakość. I tak jak dzisiaj właśnie mówiłem podczas live'a gdzieś tam właśnie na jakimś tajnym czacie, który w ogóle nichuj nie działa, gdzie pisałem na czacie, że nie chodzi nawet o to, co Etam mówi, bo nie chcę się tutaj bawić w cenzora, że gada głupoty, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to tak bardzo nisko jakościowe, że w momencie, kiedy słychać właśnie klepanie jajami o uda zamiast jego głosu, no to już jest pewna przesada, a to, że on tego w żaden sposób nie weryfikuje, no to nie zajrzy na czat na przykład po tym, jak go rozłączono. Nie zajrzy na Skype'a, bo ja go odciąłem tam, nie wiem, tam 3 czy 4 dni temu, a on dzisiaj się o tym zjarzył, więc to też świadczy mniej więcej o tym, jak bardzo jest kontaktowy, więc no sorry, nocne radio to nie jest niczyja kozetka, a od osoby, która jest tutaj już od ładnych paru lat, to wymagam przynajmniej, no zresztą nie tylko ja, tylko Krawiec też, wymagalibyśmy przynajmniej tyle, ile wymagamy od osoby, która chce się pojawić, tak? Bo tak jak od czasu do czasu mówimy, że fajnie by było, żeby ktoś się dołączył do rodziny nocnego radia i tak pół żartem, pół serio, ale mówimy fajnie, żebyście mieli jakiś mikrofon, jakiś pomysł na audycję i tak dalej, a tutaj wchodzi Etam i będzie nam klepał pośladkami o swój zajebisty telefon, więc czas najwyższy powiedzieć nie. I to nie jest tak, że ja go zabanowałem, usunąłem i w ogóle nie ma żadnego dostępu. Dostęp jak najbardziej ma. Jedyne, co musi zrobić, to zmienić jeden parametr konfiguracyjny w swoim programie do nadawania oraz został odcięty od właśnie tego powiadamiacza. Słuchacze nie będą informowani automatycznie, że on wszedł na live. To jest bardzo mało. Zmienić jeden parametr konfiguracyjny w swoim programie do nadawania i w momencie, kiedy będzie wchodził na live'a, żeby wkleić link do tego przykładowo na czata. I ma cały dostęp, ma dostęp do całej naszej infrastruktury, może z tego korzystać, jeden parametr konfiguracyjny. Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek z tego skorzysta. Jeżeli się czegoś, nie wiem, będę podsłuchiwał, będę naprawdę, i to nie jest tak, że ja go tutaj, bo zaraz na pewno pojawi się mnóstwo głosów, że cenzura, srura i kabura, ale nie. Ja chcę nim po prostu potrząsnąć, bo od dwóch lat próbujemy cokolwiek mu do głowy włożyć i ni chuja, nie idzie, nie ma opcji, więc czas najwyższy przestać dyskutować, bo na dyskutowanie to był czas 2 lata temu, na przepraszanie był czas rok temu, a jeszcze mnie w ogóle bardzo uruchomił w momencie, kiedy właśnie zauważył na czacie, że go wyciąłem podczas live'a, to takie, no dobrze, miałeś do tego prawo. Psz, kurwa, dzięki ci, łaskawco!
0: No cóż, miałem dzisiaj rozmowę z Etamem, którą być może niektórzy słyszeli, bo była nadawana na tajni czacie, na tanim czacie, na który działa na jednej przeglądarce, na drugiej nie, na trzeciej też nie, na czwartej też nie, ale już na piątej działa do połowy, bo jednego słychać, co tam gada. No nie, znaczy wywaliłem, co mi tam leżało na wątrobie. Żeby tak nie było jednostronnie, no to może powiem o zaletach Etama. Jest wesoły, ma gadane, jest wyluzowany, na paru się rzeczach zna, na klimatach retro i tak dalej. Jest z nami od początku. No, można by pewnie jeszcze kilka zalet wymienić, na przykład takich, że ma fajną córkę. Pozdrawiam.
1: Oj, krawiec.
0: No, ale niestety, no, ciągle taki gapiszon z niego, ciągle coś mu tam nie styka, ciągle czegoś nie wiedział, źle ustawił, coś testuje sobie, bawi się, to jest taka zabawa bardziej w radio. No i my też tu się bawimy wszyscy w sumie w radio, trochę, tak to wygląda. Też nadajemy audycje o niczym często, no ale od czasu do czasu nagramy coś na poważnie i się przygotujemy ale trochę, porobimy jakieś notatki, sprawdzamy, czy nas dobrze słychać.
1: Przede wszystkim tak, ja rozumiem, że od czasu do czasu pójdzie jakaś aktualizacja, coś sobie zmieni ktoś w kompie, nie będzie od razu idealnie. Zdarza się mi też tam w jednym nocnym Marku, który robiłem solo po długiej, długiej przerwie, wywaliło YouTube'a, no i niestety tego nocnego Marka na YouTubie za bardzo nie było, no ale pociągnąłem tam, gdzie potrafiłem, właśnie na radiu, gdzie już miałem wszystko spokojnie ogarnięte. No i tyle w zasadzie. No oczywiście mogą się takie rzeczy zdarzać od czasu do czasu. Nawet niech ci się zdarzają raz na miesiąc, bo pamiętam jak z Błażejem mieliśmy też podobną sytuację, że tak lekko było, że tak po prostu z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz mniej tam dbał i się nie chciał za bardzo rozwijać, tak, ale przynajmniej słuchał. Przynajmniej słuchał, sam też mu tam miksa pomagałem skonfigurować, tam też Zenek mu pomagał, nie wiem Krawiec, czy ty też, ale też się zdarzało, że ktoś z nas po prostu Zenona zahostował, Błażeja zahostował, bo akurat coś tam się rwało, a przykładowo miał jakiegoś gościa, tak? No i to jest jakaś taka wyższa forma kultury radiowej, można powiedzieć, tak? Tylko że on, nie wiem, on chciał, on słuchał, on się stosował do pewnych rzeczy, więc tutaj no od dwóch pieprzonych lat przynajmniej, to myślę, że bardzo, bardzo niedoszacowałem tej wartości, słuchać po raz kolejny, że ktoś, że mówimy, że tutaj wpadasz w przestern, ale ja ci zaraz wszystko tłumaczę, bo ja tutaj sobie właśnie tutaj pokrętełkiem takim zrobiłem i sobie zdotowałem swojego pisiorka do swojej dupki, do lewego pośladka i się takie zwarcie zrobiło, ale to ja z tym nic nie mogę zrobić. No to w tym momencie, w tym momencie ja nic nie mogę zrobić i jeżeli nie jesteśmy w stanie porozmawiać językiem dyplomatycznym, to będziemy rozmawiali językiem przemocy, który mam nadzieję Etam rozumie. I to też jest o tyle zabawne, że pewnie mało kto w tej chwili to zauważa, ale robię Etamowi bardzo dużą przysługę w tym momencie, ponieważ mam nadzieję przynajmniej, że przynajmniej tak jak słuchałem go dzisiaj, udało się nim wreszcie potrząsnąć. A czy z tego coś wyjdzie? Nie wiem.
0: No nie wiem, wiesz, tak pod koniec odczułem, że może go trochę przekonałem, że bo starałem się przymówić się trochę do Etama i mówię mu, słuchaj, no są tu ludzie, którzy cię lubią słuchać, kibicują ci, miała być jakaś zbiórka dla ciebie na sprzęt, to pierw chciałeś, potem nie chciałeś, potem znowu chciałeś. Ogarnij się trochę, zrób tego Skype'a, żeby normalnie działał, a nie, że przykładasz telefon do mikrofonu i że nikogo nie informujesz, na jakiego Skype'a w ogóle dzwonić. Rozkręć to trochę, zachęć słuchaczy, żeby ci może zasponsorowali jakiś sprzęcik. Jakoś tam ci się to należy, myślę, i myślę, że znajdą się chętni. Sam się chętnie dorzucę. Coś od siebie daj, żeby było widać, że ci zależy, że w ogóle chcesz, nie? A nie, że to robisz tylko tak sobie na pół gwizdka, i bo ci się nudzi. No bo to tak nie ma co tego ciągnąć. Jak komuś to nie sprawia frajdy na tyle, żeby się starać, nie? To znaczy, że tak sobie to robi, bo robi. Tak właściwie to... No, Etam się deklarował, że to on założy swoje media, Etam Media, od razu telewizję, radio, gazetę i będzie na tym miliony zarabiał, bo zna taki sposób, że banery da. No i taka rozmowa trochę z Etamem jest w koło Macieju, nomen omen.
1: No tak, no ale to też właśnie jak dzisiaj na tym lajcie Bożym na tajnej czacie było, że no to ja tutaj zrobię zrzutkę, no i jak się ludzie rzucą pieniędzmi, no to wtedy może coś zrobię. Gdzie to te... No kurde, no sam po sobie też mogę powiedzieć, że nawet jeżeli masz za sobą jakąś historię, to nie masz żadnego kredytu zaufania, tak? I naprawdę bardzo ciężko znaleźć sobie jakiegoś tam super turbo inwestora, który stwierdzi, że ty za 10 lat będziesz naprawdę zajebisty, to masz tutaj hajs i tutaj sobie wszystko ogarnij, bo to też jest takie myślenie właśnie gówniarskie, no, bez urazy, ale bardzo gówniarskie, bo sam kiedyś tak sobie myślałem, że jeżeli sobie kupię rower, to zostanę, wiesz, super rowerzystą. Jeżeli sobie kupię, nie wiem, aparat fotograficzny, taką zajebistą lustrzankę tam za, wiesz, 2000, gdzie to było, powiedzmy, naprawdę takie top tier w czasach, kiedy się tym jarałem, no to będę super, kurwa, w chuj fotografem. Nie. Nie. Jeżeli nie ogarniesz... Pamiętam, miałem taką fajną scenę, kiedy na moim pierwszym elektryku, który kupiłem sobie na bodajże 19 urodziny na gitarze elektrycznej, strasznie joj dałem, bo kupiłem ją tam, nie wiem, za 300 zł. Ja naprawdę paździerz i gównolit. I nie szło mi tutaj, wiesz, słabej baletnicy, rąbek o spódnicy, czy jak to się tam nazywa, tutaj się męczę, tutaj widzę progi krzywe, tutaj struny krzywe, mostek nie bardzo, aż kiedyś pewnego dnia wpadł do nas na piętro na akademiku podczas jakiejś imprezy, jakiś właśnie taki koleś tam, nie wiem, tam z 8 lat ode mnie starszy, który grał w zespole. Wziął to moje drewniane wiosło i jak zapierdolił Iron Maiden, to wszystkim szczęki opadły, nie? Ja mówię, okej, Aluzję paniał? Nie chodzi o sprzęt, chodzi o umiejętności. Oczywiście z drugiej strony, wiesz, jeżeli to jest coś takiego jak właśnie gitara, tak, to oczywiście na słabszej gitarze dużo trudniej jest się nauczyć, natomiast jeżeli już masz jakiś wyższy poziom wyskilowany, no to jest tylko twoja wymówka, tak, że no mi nie wychodzi, bo ja mam za słaby sprzęt i jak sobie kupię nowy, to kupię sobie nowy i wtedy będzie dopiero zajebiście. Nie. Nie, to siedzi tylko w twojej głowie. To są tylko twoje wymówki. No i zwyczajnie zmęczeni jesteśmy chyba tymi wszystkimi wymówkami, więc teraz tam ma swój rezerwat, który nie jest aż tak bardzo daleko od nocnego radia. Jak mówię, jedyne co musi zrobić, to zmienić jeden parametr w programie do nagrywania i wrzucać ten link. Bo to jest jednak odpowiedzialność, tak? Żeby łamało tego live'a, który lata tam po tuninie, po różnych stronach internetowych, gdzie no, szczerze mówiąc, zdarzało mi się też odebrać parę maili, że ludzie byli wkurwieni, że ktoś im przerwał bardzo fajną audycję na autopilocie i to był właśnie Etam, tak? Więc to też o czymś świadczy. No, jest ten mount point po to, żeby pokazać, że jednak może po tym wstrząśnięciu, po tym elektroszoku będziemy rozmawiać inaczej, no i będziemy podchodzić do siebie z takim jakimś szacunkiem. Bo i tutaj powiem z ręką na sercu, jeżeli zacznę naprawdę robić gówniany content, jeżeli będę się wpieprzał na audycje, będę je robił chujowe, będę miał jakieś przestery w kółko, to mam nadzieję, że Krawiec mnie z tego radia wyjebie.
0: Wydaje mi się, że i my jako tak otrzymamy poziom i też w ogóle słuchacze zauważyłem, że w nocnym radio, nie chcę tu kadzić, nie odbierajcie tego, że ja się tu jakoś staram się podlizać czy coś, bo naprawdę tak jest. Porównałem sobie dzwoniących z innych różnych streamów, z radyjek, zagłuszają się, przerywają sobie, każdy tam swoje, tylko stara się, żeby wstrzelić swoje. W ogóle są mniej obeznani niż ci, którzy pierwszy raz do nas dzwonią, zapomną wyłączyć YouTube'a, tam z opóźnieniem 10-minutowym słuchają. No tragedia po prostu. U nas są ludzie kulturalni, inteligentni zwykle, wyłączając może takich, co na palcach jednej ręki można by policzyć. Już nie będę złośliwy, ale naprawdę, ja jestem mega happy, nie?
1: Ale wiesz co, tak jeszcze z drugiej strony, wybacz, że również będę ci lizał jądra, ale jest też coś takiego, że ja i Krawiec, my siebie słuchamy nawzajem. Jeżeli, nie wiem, Krawiec jest na live'ie i coś jest nie tak, albo ja jestem na live'ie i coś jest nie tak, to my siebie nawzajem po prostu cichaczem informujemy, tak? Albo właśnie tak sobie mrugamy w jakiś sposób, nawet jeżeli jesteśmy razem, nie wiem, na nocnym marku, to jakiś właśnie komunikat na choćby właśnie wiadomość skype'owa, ej, weź się trochę ścisz, bo trochę wpadasz w przester. I tyle. I ja wiem, że on wie lepiej, bo ma jakąś taką szerszą perspektywę. Ja jestem skupiony na swoim gadaniu, to po prostu robię. Mamy do siebie zaufanie, no i słuchamy siebie nawzajem. A nie powiem, czasami nawet idzie na udry, ale całkiem nieźle idzie.
0: Jeśli słuchasz tego Etam, no to ja cały czas liczę na to, że gdzieś tam cię nadepniemy ci, nie wiem jak to powiedzieć, no że ambicja weźmie jednak jakaś tam w tobie górę i postarasz się coś troszkę ogarnąć i wrócisz do normalnego nadawania, fajnych, ciekawych audycji z jakimś pomysłem. Przecież jest tyle różnych rzeczy, które można fajnie zrealizować. Jakieś telefony, o których tak często mówisz, że gdzieś tam dzwoniłeś, można by nagrać i puścić. Można by zrobić przegląd jakichś retro rzeczy, które masz, jakiejś kolekcji twojej i o tym poopowiadać, jakieś zdjęcia pokazać, jak nie na kamerce. No ale ty zaraz mówisz, że masz tyle kamerek różnych w domu, zawodowych, profesjonalnych, no to wykorzystaj to, nie wiem. Można by pomysłów dużo. Fajne były jak audycje z Karoliną, bo wtedy miałeś, jak masz rozmówcę jakiegoś, to zaraz się robi taki fajny kontrast. Są różne charaktery, uzupełniacie się w jakiś sposób. Karolina też jakoś tam odbija piłeczkę, czasem cię przygasi, czasem ty walniesz jakiś rubaszny żarcik i coś jej dasz pstryczka w nos. No coś się dzieje, nie? Najgorsze są takie audycje, które są o niczym, kiepsko je słychać, powtarzasz któryś raz to samo. No, a tutaj w ogóle, no, my też mamy różne awarie. Na przykład teraz na Tip and Donation czytam, że jest jakiś komunikat, że w razie problemów z wtyczkami należy tutaj otworzyć ustawienia, zrestartować, wyczyścić cache. No i faktycznie, donate się nie odczytał. Przyszedł donate od Enkiego. Spróbuję dać tu ręcznie go odtworzyć, to znaczy pchnąć dźwignię. Zobaczymy, czy pójdzie. Czy nadal będzie milczało? No nie, chyba będę musiał to naprawić, po prostu załatać.
1: I ogółem, żeby odtworzyć donate'a, to trzeba pójść do lasu, do księgowej o dwie wiórek i trzeba powąchać sobie worek z sokiem całe te pomarańczowym.
0: No, jak Majora wspominasz, to ostatnie informacje od Majora są takie, że o, to specjalnie poszłem do lasu, żeby mnie właśnie wzięli policja i całe te i do szpitala, bo i żeby mi sprawdzili, czy nie mam tego wirusa chińskiego. I taki miał chytry plan, że on specjalnie poszedł, nawąchał się rozpuszczalnika, żeby go wzięli na darmowe badania bez kolejki, czy nie ma koronawirusa. To spryciarz, nie? No, a donate od Enkiego jest dość tutaj nawiązujący do tego, o czym mówimy. Uwolnić Orkę i Etama. Czyli Enki jest tutaj za tym, żeby uwolnić Etama i aż 27 zł wysłał, proszy, proszę. Ale nie damy się przekupić w tym przypadku.
1: To znaczy tak, Etam jest wolny. Jedyne, od czego został odcięty, to jest po pierwsze główny strumień, po drugie powiadamiacz. Czyli dostępność taka bezpośrednia do społeczności Nocnego Radia. Bo po tym, co usłyszałem i po tym, co słyszałem od 2 lat, po prostu to nie mogę po raz kolejny tak patrzeć na to wszystko z boku, że on tutaj tyle zrobił, tyle jakichś spiracodych grafik wrzucił w miniaturki i żeby tutaj mu po raz kolejny wybaczać, tak? No, mimo wszystko nie i naprawdę sądzę, że robię mu tutaj przysługę.
0: Furiat wkleił jakieś nagranie z ostatniej chwili, co się stało z Markiem Eterem. No, to odtworzę. Po rozmowie z potrzebą odtworzymy. Zobaczymy, co tam się stało. No, a tak jeszcze tutaj zamykając trochę ten temat, no to nie wiem, co jeszcze można powiedzieć. Mam nadzieję, że jakoś może wy zdopingujecie Etama. Może on potrzebuje jakiegoś waszego głosu, że są ludzie, którzy chcą go słuchać, że chcą, żeby się ogarnął trochę, że w razie czego wspomogą. No nie wiem, może takie coś go ruszy, bo Etam dzisiaj sam podczas rozmowy ze mną tak co chwilę deklarował, że ja się nie zmienię chyba. Ja to taki jestem właśnie, że ja to tak nie bardzo. I to w sumie ja już taki będę chyba.
1: No i właśnie dlatego powstała ta enklawa, taki rezerwat dla Indian, tak? To znaczy, no co prawda nie wytruliśmy jego ziemi, nie anektowaliśmy Szczecina. Furiat, jakbyś mógł tak w 3 słowach napisać, co tak naprawdę się stało z Eterem, bo sobie tutaj na słuchawce przesłuchuję i tylko słyszę, że zamknął kanał i żeby o tym nie rozmawiać. W ogóle co to kurwa za jakaś, nie wiem, coś co można wrzucić na jebanego Twittera jako wiadomość w 140 znakach, robić nie, z tego trzeba pierdolony film na YouTube. Skąd nagle się wzięła taka maniera, że wszystko musi być nie dość, że wygadane, to jeszcze musi być przez jakąś gadającą głowę, kurwa, ludzie kochani.
0: I nadmuchane do dużych rozmiarów z takiego małego ziarenka, z takiego niczego. Czyli po raz kolejny w tym środowisku dużo niczego, tak? Czyli informacja o tym, że Etera zawinęli, jest tak rozciągnięta na cały program, tak? Gdzie nie ma żadnych informacji. No to fajnie.
1: Cytuję, nie nagra nic takiego, bo chcę, żeby w jego przestrzeni było więcej spokoju. I to chyba najbardziej takie skondensowane zdanie, które wyciągnąłem tam słuchając kilku rzeczy naraz.
0: Ale kto nie nagra nic, żeby nie było...
1: No, Eter.
0: Eter nie skomentuje tego w ogóle. No to też trochę jakby daje do myślenia. Jacyś ezoterycy się wypowiadali. Eter dostał to, co sam wywołał w swojej głowie. Wywołał reakcję myślową poprzez 5. gęstość. Chciał, żeby go aresztowali i aresztowali go. I w tym jest takie ziarenko prawdy, że może Eter po prostu zrezygnował i bardzo mu odpowiada ten szum, jaki jest, że policja, że mu zawinęli. Wielu, tam co drugi w tym środowisku twierdzi, że już mu zabrali komputery, że był aresztowany. To tak dodaje prestiżu trochę. Nie chcę tu posądzać Marka o konfabulację, ale może po prostu nie odnosząc się do tej sprawy i nie tłumacząc, co naprawdę się stało, przyczynia się do tego, że krążą różne fake newsy na jego temat, co jemu jest na rękę jak każdemu w tym środowisku prawie, bo tam każdy czuje, że takie coś to jest chyba najwspanialsze wyróżnienie, które może spotkać z kogoś od spisków, czy od jakichś spraw niewyjaśnionych, że go wpadli mu do domu i go zawinęli. To jest coś, marzenie, mokry sen po prostu. Śni sobie tak, leży na łóżku, oczy zamknięte. O, zostawcie mnie, o, ja walczę o prawdę. O, gdzie kajdanki? O. I mokry cały.
1: No tak, jeszcze sobie tutaj dosłuchałem kawałek dłuższy, no i faktycznie poniekąd został aresztowany, no ale jakoś ten komunikat wypłynął, więc nie wiadomo. No być może się okazało, że czy to za bardzo sobie pozwolił, a to kogoś obraził, a to coś, no tutaj jakieś usunięcie tych filmów, no nie wiem, czy to raczej, no nie wiem, nie chcę być tutaj jakimś sędzią w jakiejś sprawie, no ale też może być tak, że zwyczajnie naruszysz czyjeś dobra osobiste, bo podczas jakiegoś durnego live'a cię i za bardzo żyłka pękła i powiesz, że no ja bym tego skurwysyna zabił. No i ten skurwysyn może się tak trochę poczuć niefajnie i zgłosi to do pokłatły i przyjedzie pokłatą dziuła w dupie i cię zawinie, tak?
0: No i faktycznie chyba tak się stało. KGB Rut pisze, kurwa, skonfiskowali mu sprzęt i dostał ostrzeżenie i wszystko. No też słyszałem takie właśnie informacje o tym ostrzeżeniu i o konfiskacie kompa.
1: No, wydaje mi się, że... jakie ostrzeżenie? Konfiskata i jakie ostrzeżenie? Z czego ostrzeżenie?
0: No właśnie, co za ostrzeżenie? Znaczy, ostrzeżenie może w tym sensie, że być może będzie prowadzona przeciwko niemu sprawa, że komputer jest zatrzymany jako dowód w sprawie. I będzie przebadane, czy wysyłał komuś jakieś pogróżki. Może Eter miał gorszy dzień i komuś, kogo uważał za wielkiego szkodnika, bo on tak się dosyć radykalnie wypowiadał o tych, wiesz, tych złych różnych, wysłał komuś tam maila, to ciebie to się powinno, wiesz, i tutaj jakaś...
1: Słuchaj, zatrzymanie twojej własności to nie jest wkidmuchał. Tutaj właśnie się pojawiło w tym nagraniu, że zarzuty co prawda muszą mu dopiero będą mu postawione, czyli coś trafiło do pokłatły. Jakieś postępowanie było wykonywane. No, jeżeli sprzęt został zajęty, no to widocznie coś będą sprawdzać i mają jakieś konkretne powody, żeby coś takiego robić. No słuchajcie, takie rzeczy naprawdę nie biorą się znikąd. Żeby wejść komuś do domu, tak, to tutaj pewnie znowu Porfiry będzie zaraz nas policzkował, nasz ukochany prawnik, że on jeszcze z nami wytrzymuje, no to trzeba naprawdę się bardzo postarać, tak? To nie jest tak, że pan Bagieta stwierdzi, oj, tutaj ktoś obrażał papieża w internecie i za chwilkę będziemy mogli mu wejść i zabrać wszystkie dyski twarde i wszystkie nośniki pamięci. Nie, tego musi być naprawdę cały łańcuch. Musi być prokurator, musi być jakiś właśnie sądowy nakaz, tak? Nie w sensie nakaz przeszukania, bo to trochę inaczej działa. A nie będę z pamięci mówił, ale to trochę inaczej działa niż w filmach, więc no, to nie jest tak, że przychodzą smutni panowie, wchodzą ci do wanny i wyciągają ci mydełko, tak, i potem je zabierają. No nie, tutaj musiało być coś więcej. No więc no
0: i
1: warto
0: się właśnie
1: tym...
0: Tu się właśnie z tobą nie zgodzę, bo z tego, co ja wiem, to w Polsce się bardzo często zabiera komputery przy różnych okazjach. Zamawiałeś sobie jakieś zielone coś skądś od kogoś, zabierają ci komputer, żeby zobaczyć, czy wiesz, nie korespondowałeś tam, czy maili, jak zamawiałeś sobie skądś. Groziłeś komuś, zabierają ci komputer. Coś tam innego, coś pyskowałeś, zabierają ci komputer. Bardzo łatwo. I faktycznie może być tak, że jest wokół nas sporo osób, którym zawinięto sprzęt. Słyszałem o wielu youtuberach, którzy mają skonfiskowany sprzęt. Naprawdę. I to nie może być tak, że wszyscy sobie to wymyślają. Tym bardziej, że wielu z nich to są spoza środowisk, którym zależy na takim rozgłosie, że są ofiarami systemu i tak dalej. Tylko takie zwykłe ludki, którzy coś tam sobie nagrywali i powiedzieli o dwa słowa za dużo. Za słowa zabiera się często sprzęt, z tego co wiem.
1: To znaczy, z jednej strony słowa, z drugiej strony nie wiemy o różnych właśnie wiadomościach prywatnych, nie wiemy właśnie o jakichś tak podstawowych ustaleniach, bo w sytuacji, kiedy, nie wiem, sobie ściągasz kilogram trawy z Holandii i są jakieś bardzo konkretne dowody i przychodzą smutni panowie do ciebie i mówią, że po prostu no mają, tam jesteś przesłuchiwany, powiedzmy, jako świadek, bo zawsze najpierw przesłuchują jako świadek, bo wtedy jest ciężej się z tych zeznań wykaraskać od strony prawnej, bo nie jesteś w żaden sposób podejrzany albo oskarżony. No i mówisz, nie, wcale nie było, no to zobaczymy, co ty masz na komputerze. Więc tak, jest takie...
0: Ja czytałem zeznania, znaczy opowieści osób na Hyperzilu na przykład, nie? Tych, co sobie tam zamawiali. Wygląda to tak, pan Wadza mówi ci takim prostym żołnierskim językiem, nie tam pan, panie, czy zechce pan, tylko ci mówi, słuchaj, kurwa, albo się przyznajesz, kurwa, albo ci zabieramy maszynę, nie? Kurwa, co? No to co zabierasz, kurwa? I cię tak szantażuje, jak taki dresik, tylko że w mundurku. I często się pewnie kończy tak, że ci właśnie zabierają komputer, a gliniarze jakoś tam kontaktują się z prokuraturą, muszą po prostu dostać zezwolenie od prokuratury na konfiskatę i tyle. No to jakieś tam, wiesz, dwa telefony i mają, no.
1: Znaczy się, no nie do końca dwa telefony, bo to wszystko musi mieć jakiś tam swój ślad w papierach, tak? No ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że nigdy coś takiego mnie nie spotkało. Ale w sytuacji, kiedy po prostu wiem, że byłbym po prostu bardzo, bardzo na talerzu, no to kurde, po co sobie utrudniać życie, tak? Jeżeli, ja, wiesz co, pamiętam, była kiedyś taka zabawna sytuacja u mnie w szkole podstawowej, kiedy ktoś tam coś komuś ukradł, i każdy z, to była mała szkoła, wiejska szkoła, tam na, nie wiem, 110 dzieciaków, 8 klas szkoły wtedy to jeszcze było, ktoś coś komuś ukradł i każdego dzieciaka właśnie, że tam iluś nauczycieli i dwóch policjantów i wzywali każdego do pokoju nauczycielskiego. No i pamiętam, moja pani wychowawczyni mówi, czy wiem coś na ten temat i nawet nie zdążyłem mruknąć i mówi, bo my i tak się dowiemy. I tak wiesz, już z tyłu głowy mam, no to po chuj mnie pytacie, skoro i tak się dowiecie. Ale się w ostatniej chwili ugryzłem w język.
0: By the way, jeszcze przyszedł ostatnio podczas Nocnego Marka donejcik, 5 dyszek od Matiazdy, który napisał, niech P19 żałuje, że go nie ma, miłej nocki, dobranoc, PS, 100 lat, nie wiem z jakiej okazji to 100 lat, no ale dzięki wielkie, dzięki milionkrotne. I jeszcze Maharadża z brzegu, nigdy nie żałowałem hojnych dotacji na nocne radio. Nie szczędzę mamony również dzisiaj. Masz! I wpłacił 3 zł. Dziękuję. Maharadżo z brzegu.
1: Oby to było halal.
0: Także
1: dobra, słuchaj, to może nie będę blokował anteny, bo się dość wcześnie wbiłem, a pewnie jest jeszcze parę mordeczek, które chciałoby się tutaj do gąbki dokleić, więc wracam do symulatora kuriera, który dzisiaj sobie zakupiłem, znaczy się dzisiaj mi przyszedł, Death Stranding, symulator kuriera, Hideo Kojimie. Z bardzo dużym dystansem podchodziłem, wygląda naprawdę obłędnie. Ale po prostu jak w to gram, dowcipy mi się cisną jeden po drugiej. Przed chwilą dostarczyłem swoją starą do krematorium, więc wracam do gry. Trzymajcie się, mordeczki,
0: kosmiczny
1: cześć.
0: Kurier, dobra, to trzymaj się, cześć, hej. To był P19. No, symulator kuriera. Przeróżne są symulatory. To już wiem, co to za Maharadża z brzegu. Ja podejrzewam, że Ether mówił, że ten wirus to preludium do resetu i może dlatego zakazali mu nadawać. Możliwe, pisze Furiat. No i Furiat może mieć trochę racji, bo władza i ludzie systemu są bardzo jakoś tak wyczuleni na mówienie nieprawomyślnych rzeczy o koronawirusie. Tak zauważyłem. Że ludzie się już nawet trzęsą, że o, to nie można mówić o tym, to zostawmy. Ech, i tak to wygląda. I no, przeglądałem różne teorie spiskowe dotyczące koronawirusa, aktualnych spraw, związanych z pandemią. No i tam niestworzone rzeczy, że na przykład ten wirus to jest na tych samych częstotliwościach ogółem całe te, co 5G i on ze sobą rezonuje i to chodzi o to, żeby nas, żeby 5G załatwić jeszcze mocniej. No, takie rzeczy. No, a na ekranie widzicie, drodzy Państwo, aktualnie, ci, którzy na YouTubie śledzą, to jest technologia służąca do ochrony naszego komputera pokładowego zwanego mózgiem przed szkodliwym wpływem właśnie różnych rzeczy, różnych sił. 5G, fale kosmiczne z kosmosu. Oczywiście informacje nadawane przez Galaktyczną Federację przejdą, myślę, przez to spokojnie.

niestety, no bo piekarnik wywala korki, chociaż muszę zobaczyć, bo teraz są zmienione korki, może to był za słaby korek. Jak wam się robią jakieś w domu zwarcia, jak wam wywala korki, to okazuje się, że to może być po prostu zły korek za słaby, wiecie? Tak to jest. Krawiec Eter mówił o zbrojeniu i zakupach policji i na wypadek walki z tłumem w razie buntu, to jest drażliwy temat. No może o czymś nie wiemy, może faktycznie nadepną na odcisk tym, co nie trzeba. Cholera wie. No w każdym razie wspomniałem o tym, jak prężne jest to środowisko. To u audycji u Enkiego się dowiedziałem właśnie o tym. Enki o tym wspominał, że Antoni zresztą, jak ktoś miałby ochotę sobie znaleźć kanał, Antoni, nie wiem czemu pisane przez jedno i. Antoni przez jedno i się pisze, a nie Antoni, co ja plotę. Antoni, Enki. No, on wspominał o tym, jak wspaniałe jest to środowisko prężne, ten legion, ta armia lechitów, wielotysięczna, ba, miliony są ich imię, ich legion, tylko że jak poprosisz o jakieś wsparcie, to trzy osoby się zgłoszą. No, strasznie, zaczyna mnie denerwować to środowisko coraz bardziej znowu, bo widzę, że tak, przekrzykują się, jeden drugiego nie słucha, każdy tam klepie, jakieś androny, co gdzieś zasłyszał, histerycy, jacyś tacy, nie wiem, tak dzwoni pijany na antenę, coś tam się drze. Słabo. Ale dla fanu można sobie posłuchać, nie? Dla fanu. No, i ciągle za coś nowego się zabierają, tylko że nic z tego nie wychodzi znowu też. Robimy własny komunikator, własny portal, własnego YouTube'a robimy, własne robimy wszystko. No, tylko że nic z tego nie wychodzi, takie gadanie. No i jeśli faktycznie, jeśli, ja jestem akurat pewien, że część ze spisków jest prawdą, ale cały czas mi się wydaje, że jest takie działanie na szkodę tego ruchu, taka krecia robota, którą wykonują sami zainteresowani. Przez to, że strasznie ośmieszają ten temat i trywializują wszystko. No bo tak, załóżmy, że faktycznie mamy elity złe, demoniczne wręcz, że mamy skorumpowaną władzę, że mamy handel dziećmi, powiedzmy. No, te takie, jak to się mówi, twarde spiski, rzeczy naprawdę ważne. Być może nawet to 5G, no, można by się na tym zastanawiać, szczepionki. Jest tyle takich poważnych tematów, o których można by na poziomie sobie dyskutować, a tu nagle, czy myślicie, że Galaktyczna Federacja wie, że starożytni Rosjanie to potomkowie gigantów i kije samobije mają w swoich magazynach i je schowali, podobnie jak czapkę niewidkę. Co wy na to? No i zadzwoni jakiś pijak i powie, moim zdaniem czapka niewidka to jest mniej więcej to samo co 5G i trzeba nosić kapelutek z folii aluminiowej, bo smog pod Łowiczem wysyła fale. No i takie, no i ktoś potem tego słucha i cały ten temat dla niego to jest jedna wielka szydera, śmiech na sali i słucha sobie zamiast kabaretów polskich. No to... I potem nawet jak coś powiesz mądrego, coś faktycznie ważnego, no to... Kiedyś ktoś mi powiedział, że możesz liczyć na wsparcie słuchaczy, jeśli to, co robisz, będzie dla nich i dobre, i ważne. Jeszcze coś na wymieniu. Ja nie sądzę, żebym spełniał w ogóle tutaj jakieś... Mi to jakoś się pofartowało, że mam to wsparcie. Może dlatego, że śmieszny czasem, nie? Jak coś głupiego powie, to ludziom dobry humor. Albo, że napije się z wami, to wiecie, po pijaku chętniej wyślę do Nejsika. A masz, Krawcy, kochany, się szanuję, masz. Ze mną się napiłeś, masz to do Nejsika. No jakoś tak mi się pofartowało, ale no, tamci ludzie to może nie spełniają tych wymogów ani jednego.

go też w ogóle. I jest, a śmieszni są tyle, że jakoś im to wychodzi tak w sposób niezamierzony, nie wiem. I no, nie wiem. No właśnie, ale takie rzeczy jak zakupy przez policję tych Elradów, tak? No to są rzeczy ważne. Ważne są służby specjalne, ich wpływ na świat biznesu, polityki. Ważne są... Co jest ważne? Ważne jest wyprzedawanie polskiego majątku za naszymi plecami. Ważne jest nawet ten koronawirus, epidemia, to są rzeczy ważne, nie? Ważne jest może to, co media z nami starają się czasami robić, nas programować w jakiś sposób, karmić nas chłamem. Ważne są podatki kolejne wprowadzane po cichu, ustawy uchwalane nocą na naszą szkodę. Ważne są roszczenia żydowskie, ważne są może jakieś rzeczy związane z kosmosem, nie wiem, na co wydawane są pieniądze nasze, czy na zbrojenia, czy na naukę, takie rzeczy, nie? I często to jest też jakaś mistyfikacja, nas się bajeruje, że jest inaczej niż jest, nas się stara ugłaskać, żebyśmy się nie przejmowali, myśleli, że nie jest tak źle. Wcale. Ważne są nadużycia w policji, w rządzie, w polityce i tak dalej. To są rzeczy istotne. Jakieś tam międzygalaktyczne federacje, reptole. Tak zastanawiam się nad resetem. Czy reset jest ważny, nie? Wiele z tych rzeczy dałoby się wziąć, jak to się mówi, na warsztat. I zrobić analizę jakąś taką, nie? Dogłębną. Sprawdzić źródła, skąd są te informacje, czy to się wszystko zgadza w liczbach, czy nie ma tu żadnych przekłamań celowych, na przykład, że ktoś sobie tam tu zaokrąglił, tu mu się nie do końca zgadzało, to sobie domknął na siłę i tak dalej, nie? Bo może się okazać to bzdurą. Ważne są być może jakieś mroczne kulty, które do dzisiaj przetrwały gdzieś na szczycie władz. Tutaj się na przykład w wielu sprawach nie zgadzam z Enkim, którego lubię, do którego też dzwonię sobie od czasu do czasu, sobie też gadamy. Fajnie jest i lubię też słuchać. Nawet tych, którzy do niego dzwonią też. Fajni ludzie tam dzwonią nawet. Ale zauważyłem, że na przykład z Enkim się w wielu rzeczach nie zgadzam i on nagle tak się głupio czuje, bo on coś tam wyśmiewa tak totalnie, sobie drwi, szydera ostra idzie na antenie i nawet jeszcze podkreśla, że to trzeba być debilem, żeby w takie coś wierzyć. Ale tak... to chyba jestem debil trochę. No, dobrze. No, ale słuchamy. No, ale to, cóż, możemy się różnić, nie? Byle dało się jakoś pogadać. No, Enki trochę za radykalny jest czasami, wydaje mi się, w traktowaniu swoich tam rozmówców. Jak ktoś mu tam podpadnie, coś mu się nie spodoba, to... No, ale coś ma jakiś tam poziom cukru może mu wzrasta, czy tam maleje, się nie znam. Z chemią się nie wygra, to może człowieka złość... czasami ogarnąć z powodów jakichś tam zdrowotnych, nie wiem, a może taki jest po prostu. On jest specyficznym nadającym, bo Enki jest bardzo taki spokojny, prawda, waży słowa, tutaj wita się ze słuchaczem, przedstawia, oddaje głos, a coś go nagle wkurwi, się od razu unosi, ma takie napady. No, tym lepiej. Nie jest nudno przynajmniej. Dobra. A ja zrobię malutką przerwę muzyczną. Może ktoś zadzwoni. Od Magdalenki jesteśmy kolonią City of London. I wiejska to teatrzyk dla gojów. Smutna prawda. No, coś w tym może być, co mówi KG Bierut. Który się orientuje w takich spiskach całkiem nieźle nawet. I myślę, że raczej też z tych rozsądnych foliarzy, tak mówiąc pieszczotliwie foliarz, no ale foliarz, nie wiem, to nie ma sensu się obrażać, bo foliarz stał się takim
taką w mowie potocznej tak się mówi na ludzi z pewnych kręgów i to nawet niekoniecznie w złej intencji. No bo co jest łatwiej wymówić? Foliarz? Dwie sylaby, nie? Czy osoba zainteresowana tematyką alternatywnych teorii? No nie, no bez jaj, nie? To nie wygłupiajmy się. No, a może dla rozweselenia i może ku pokrzypieniu serc i może w takim celu, żeby temat zszedł na trochę inne tory, jakaś lekka muzyczka. Dead or Alive, You Spin Me Around.

Trochę mi zostało jeszcze martini. Zagustowałem w martini. A co, stać mnie. Z waszych donatów.

Kiedyś to fajną muzę grali. Radosna, taka wesoła, rytmiczna. W Asterixie ten utworek był wykorzystany, w tym ostatnim, Tajemnica magicznego wywaru. No, Asterix i Obelix to zawsze była dobra marka, moim zdaniem. You spin me round, czyli co, kręć mnie dookoła, czy co? Co to znaczy po angielskiemu? Nawijaj mnie chyba, nawijaj mnie wokół, wokół, jak to się mówi, że dziewczyna zakręciła cię wokół palca, coś takiego, nie? To nie wiem. Przepraszam. Odbiło mi się, ale to znaczy, że piwko dobre ogółem i to, o, kulturalnie, bo przeprosiłem, o.

pije sobie to martini i czuje się trochę jak Bond. James Bond. Przypominam, że jak ktoś by chciał drynąć, to Skype Nocne Radio trzeba sobie dodać do kontaktów najlepiej. No, być może bez tego też odbiorę, ale gwarancji nie ma. Lepiej sobie dodać do kontaktów Nocne Radio, wtedy jest wszystko pięknie, ładnie. No, a dziś rozmawiamy sobie o rzeczach różnych, ale gdzieś tam oscylujemy wokół tematyki świadka alternatywnego, rzeczy niewyjaśnionych. No, a to jest temat rzeka. Nakręcaj, pisze Kali Pay. Nakręcaj. Miałeś krawiec już nie pić. Zamojskie drogi się martwi o mnie. Ho. Nakręcać to można makaron na uszy. Bardzo dobrze Tomu podsumował. Ja to właśnie robię. Zawsze. Zawsze nakręcam makaron na uszy. Nic, co mówię, nie jest prawdą. Tak naprawdę... A zresztą nie będę wyjawiał tego, że jestem tak naprawdę obrzydliwie bogatym, ekscentrycznym milionerem. Wcale nie jestem grafikiem komputerowym, a nawet głowonoga z kresek ludka bym nie narysował, tak świruje pawiana. Ja was zrobiłem w konia. No i tak naprawdę wcale tak nie nadaję sobie taki, że tak siadł sobie i sobie gada w radio i mu jakoś to wychodzi i sobie tego, tylko miałem duże doświadczenie. Zaczynałem z Wojciechem Manem w ogóle. Co ja wam będę mówił? Ludzie w ogóle... Nie no, żartuję. Wszystko, co o mnie wiecie, w zasadzie jest prawdą. No, także... Nie wiem, denerwuje mnie światek foliarski coraz bardziej. Bardzo dużo oskarżeń. To jest takie toksyczne środowisko. Tam każdy na każdego jedzie. To znaczy nie, robią się takie grupki, nie? Grupki, w których ciągle pomstują na to, czemu my się nie jednoczymy, słuchajcie... trzeba się w końcu zjednoczyć, żeby wygrać z wrogiem, który jest silniejszy, a tak i zaraz potem jadą po kimś tam, kto akurat coś powiedział, co się innym nie spodobało, z innej grupki i tak po prostu obrzucają się gównem nawzajem. Strasznie toksyczne środowisko, tak naprawdę. Tam się żrą, tak już było, były odcinki o wojnach magów, nie? Że ci magowie różni, wróżbici, oni też ze sobą tam ciągle wojują, i wymyślają o sobie jakieś historyjki, że ja go przeskanowałem podczas medytacji, przyniosłem się do świata 5D i sprawdziłem, kim on jest. On ma bardzo mało bowisów i no i tam sobie wymyślają, że to ten jest nasłany przez siły demoniczne i on ma w sobie demona, tutaj na kamyczkach sprawdzi, na wahadełku, że on ma 5 demonów w sobie. Z niego wyszło 5 demonów, jeszcze siedzą. Nie będę opowiadał, jak uratowałem dziecko przed szalonym kierowcą. To już było. Ja jestem pewien, że już o tym wspominałem. Już wystarczy takich historii. Są bohaterowie wśród nas i to bohaterem się nie jest po to, żeby się chwalić. Jednakowoż jest faktycznie tak, jak Spider-Man mówił, że wielka moc to wielka odpowiedzialność. Ale czasem jest tak, że nie ma wielkiej mocy, ale coś człowieka tknie i się rzuci i uratuje po prostu tą bezbronną istotę. Tak w ogóle nie zastanawiając się nad tym, czy ja coś z tego będę miał, czy mi się coś stanie. Nie, po prostu ruszasz i działasz. I nie po to, żeby się chwalić. Albo żeby potem o tym w audycjach gadać. Ja o tym wspomniałem może z raz, dwa razy, może góra. I to już i wystarczy.

O, już ataki, już próba zdyskredytowania mnie, że się po prostu zatrzymał na pasach. Pisze tu furiat. Teleranek, Mapet i Kuźnia Wojowników się ostatnio zjednoczyli i Juby dołączył. No, oni jakoś tam, no tak, bo to są po prostu fajniejsi ludzie trochę, no. Być może. Tacy, którzy potrafią jakoś się dogadać, pogadać. No, Mapet swego czasu mówił akurat o ciekawych spiskach. To była audycja Dokładka, tak? Tam było chyba najwięcej o takich spiskowych rzeczach. Taka trochę alternatywa dla teorii chaosu w sumie. No i o ciekawych rzeczach tam mówił. Nawet jak bajał dużo, to jakoś się tego fajnie słuchało. Może dlatego, że tam nie było jakichś takich strasznych farmazonów, takich rzeczy, które w oczywisty sposób brzmią jak farmazon, tylko to było jakieś tam budowanie historii. A Teleranek to Telerani, czy coś takiego, tak? No, gdzieś tam Marcin Skilder, który też u nas był, nadawał i nawet od czasu do czasu dzwoni raz na Ruski Rok, to on tam próbuje jakoś jednoczyć, bo on zawsze miał takiego trochę hopla na punkcie jednoczenia. Jednoczmy się tu, jednoczmy, chłopaki, razem, razem, chłopaki, chłopaki do paki, razem, razem, wszyscy tutaj, my tu musimy, razem.

A dzisiaj dzień awarii, po prostu nic nie działa, wszystko się zacina, psuje, nie działa, proszę tu, mogą nastąpić problemy. Potrzeba, coś popsuł przy okazji tworzenia tego Mount Pointa, popsuł, cholerny psuj, nadal na liczniku zero słuchaczy. No, on za dużo tam przestawia, tu coś przestawia, tu jakieś blokady, coś i no to normalne, że czasami się coś tam przyblokuje jeszcze przy okazji, przestawi, odkształci. No ale dobrze, że on jest, bo tak bez niego to ja w życiu bym tego nie ogarnął. Ludzie, wiecie, tu jest różnych ustawień, konfiguracji, jakieś mount pointy, srointy. Pamiętam, jak zaczynałem nadawać w radio, to używaliśmy zawsze, znaczy jeszcze przez wiele lat od rozpoczęcia mojej przygody z radiem, korzystało się z czegoś takiego jak centowa, taki gotowy system do nadawania w radio, który ma swój własny panelek, jakiś panelik taki ma swój własny. Tam się płaci miesięcznie 20 euro, czy jakoś tak. No i... No, do pewnego momentu to się sprawdza. No, teraz mamy wszystko tutaj jakby na swoim. Dzięki potrzebie w sumie. On to wszystko tam pokonfigurował. No, jak wam się chodzi w maseczkach? Bo faktycznie coś takiego jest, że one dużą, nie? Trochę. I taki chodzę trochę niedotleniony w tej maseczce. Ale zamówiłem sobie, przyszła dzisiaj, po pierwsze chodzę w bandanie. Mam taką bandanę zakładaną na ryj. Żeby nie chodzić w tej wieśniackiej maseczce jak jakiś lekarz, chirurg. No, wszystkim okulary parują, co noszą okulary. Ja akurat jak wychodzę, to bez okularów zwykle. No, ale tak słyszałem, że parują ludziom te okulary. Niektórzy sobie tak nawet nakładają, że na same usta, a nie na nos, żeby im nie parowało. No, ale jest to uciążliwe. Faktycznie jest ograniczenie dopływu tlenu trochę. A jak ktoś musi cały dzień w takiej maseczce chodzić. Ludzie, w ogóle doceńmy tych, którzy się dla nas poświęcają. Jest parę takich zawodów, gdzie ludzie de facto narażają swoje życie dla nas, żebyśmy my mogli jakoś normalnie egzystować, nie? Mam tu na myśli sprzedawców w sklepach, którzy mają ciągle kontakt z setką ludzi dziennie. Z setkami ludzi dziennie. Już widzę, tu zamykają lokale w ogóle w Środzie Śląskiej. Niektórzy już splajtowali chyba, bo widać, że tam już powynoszone wszystko, taki lokal do zamknięcia, nie? No smutne to jest cholernie. Kurierzy, którzy przynoszą nam różne rzeczy. Nawet ci policjanci HWDP też w sumie ryzykują. No, a taki parch jak ja sobie siedzi w domku, w ciepełku, gada, pierdoły, farmazony. No i nic nie ryzykuje. Wyjdzie sobie po zakupki, zadowolony. A Tomu pisze, że on... Tomu, który mieszka w Stanach, pisze, że on nie chodzi w maseczce, ani w niczym innym. Ani w niczym innym. Czyli co, na golasa biegasz, Tomu? O, to ciekawe. No ale to jak śpiewał Big Cyc, jak słodko być wariatem. Zimą chodzić na bosaka, a w dzień na golasa latać. No to... Ale u nas nie ma obowiązku, jest zalecenie, pisze Tomu. Nie ma obowiązku noszenia ubrań? No ja to słyszałem właśnie, że w Chicago wszyscy chodzą nago. To może by się potwierdzało. Mam sprawdzone informacje, czyli w USA na golasa chodzą. Panie, kto by pomyślał, to jednak te Amerykany, to jest dzicz. A
a teraz Polska ma wysłać jakąś pomoc bratnią. Dobrze, że nie koce dla biedaków w Ameryce, ale do Kanady ma coś tam wysłać, jakieś maseczki czy coś. Trzeba się pokazać, że my Polacy nie sroce spod ogona. My nie pomożemy. My bogaty kraj, my możemy też pomóc. O. No właśnie, na poczcie ludzie pracują. No chyba jednak nie fikcyjna epidemia GPN-ie. To znaczy fikcyjna od tej strony, że być może wyolbrzymiona. No to się zgodzę. To się zgodzę, że wyolbrzymiona komuś na rękę i ktoś to być może wykorzysta, mam na myśli rządzących oczywiście, żeby nam dokręcić śrubę, żeby cichaczem wprowadzić jakieś podatki nowe. Już myślą, już szykuje się nowy podatek, tym razem od, no zgadnijcie, od czego? Dużo rzeczy można jeszcze opodatkować, nie? Jeszcze coś zostało pewnie. Nie podpowiem, że nie od oddychania, ani nie od robienia siku. Jest to podatek tylko od seriali, tak. Trzeba oczywiście, jak Polacy teraz mają więcej czasu, oglądają seriale, to trzeba im te seriale opodatkować. I no, Netflix się jeszcze nie odniósł, jeszcze czekają, co to z tego będzie, ale już kombinują, już te zakłamane, te parszywe, te wredne, głupie, durne mordy, już kombinują, jak tu jeszcze coś nam po prostu... coś od nas wyrywać, jeszcze więcej, bo no krucho trochę, nie? Narozdawali się, wyczyścili kasę i cały budżet i teraz jak tu dalej rozdawać, bo jak nie będą rozdawali, to nas lud obali, jak my nie będą rozdawali. No to trzeba, jak już się dało palec, to trzeba teraz całą rękę, może niedługo będzie dać. I skąd to wziąć? Przepraszam, wziąć, jakby to powiedział polski poseł, wziąć. To Enki się ostatnio... się poprawił, jakoś tak zabawnie, bo on powiedział wziąć, a nagle się poprawił, nie, no to oczywiście wziąć. Dobrze pamiętam. Tak się poprawił. Michał Giereś miał rację, a potrzeba miał udar od braku D3, jak mówił doktor Jaśkowski. No dobra. Przepraszam, ale podatek od robienia siku i kupy płacimy. Co miesiąc płacąc wodociągom rachunek płacisz ten podatek. Może w pewnym sensie tak jest. Wszystko opodatkować. Ja bym wszystko opodatkował. Ja bym to uprościł w ogóle, te podatki. Ja bym, słuchajcie, podatki trzeba uprościć. Rząd powinien dążyć do tego, żeby uprościć podatki w taki sposób, że w ogóle nie będzie podatków, tylko wszystko oddawaj. Wszystko oddawaj. I a ludzki pan ci da mieszkanie w zamian za to, że wszystko oddajesz. Będziesz miał zapewniony też dochód... dochód minimalny, 1500 zł i paletę makaronu, tam ryżu na miesiąc, zrobi się kartki. Ja bym tak zrobił. Byłoby prościej. Byłoby prościej, wszystko oddajemy, a państwo, kochane państwo, babcia, matka, ciotka, babka polska, jak to śpiewał Tymon Tymański, się nami opiekuje. Ja bym chciał. Chciałbym być takim maluszkiem, takim obywatelem karnym w mundurku, żebyśmy wszyscy mieli takie same mundurki, chodzili sobie, z rana bym wstawał, szedł na gimnastykę, z innymi towarzyszami się gimnastykował. Rach, ciach, tutaj kalanetiks. To by było pięknie. A po... jakby wyglądał mój dzień w takiej nowej Polsce wspaniałej, w Polsce solidarnej, w Polsce... matczynej, matka polska,
byśmy to nazwali, nie Polska, tylko Matka Polska. I Matka Polska z rana by nas budziła, mielibyśmy kołchoźniki takie, by nam z rana się włączał, on by się w ogóle nie wyłączał, jak w Korei Północnej, by sobie grał cały czas różne fajne melodie, coś w stylu właśnie budujemy nowy most, jeszcze jeden nowy most, jeszcze jeden nowy most, Warszawo, niech się mury pną do góry, la la la la la la la la la la la la la la la la. I rup tup tup, dziarsko do pracy, nie ma bumelantów, nie ma narkomaństwa, proszę państwa, nie ma narkomaństwa, nie ma pijactwa i mafistów, nie ma niczego i tak dalej. Z rana gimnastyka, w zdrowym ciele zdrowy duch. O, takie piosenki by leciały właśnie. W zdrowym ciele zdrowy duch, lu. Pięknie by było. No, po gimnastyce, zdrowie, Krisie, zdrowie. A właśnie, dobrze, że przypomniałeś, ja tu mam jeszcze na dnie troszeczkę martini, to sobie łyknę z butelki, bo mi się nie chce nalewać. Czekaj tak, czy się zaszczepię. No mam z tym problem, powiem ci, GPN-ie. Nie do końca jestem, ani nie jestem do końca przeciwnikiem szczepionek, ani nie jestem zwolennikiem, po prostu stoję w rozkroku i ta trzecia noga mi tak dynda. I raz ta trzecia noga dynda w lewo, raz w prawo, nie wiem. No, chlub ten radiowy dziób, dobrze mówisz, Marcinsie. Martini mi smakuje z tonikiem, z lodem i z plasterkiem cytryny, przyznam. Podeślij piosenki, jakieś fajne, komunistyczne piosenki. Tak, żeby serce rosło. No i co po tej gimnastyce? Jaki proponujecie plan dnia w nowej Polsce? Budujemy nową Polskę, dziarską, solidarną. Mówimy do siebie, towarzyszu nocniku. Mój radiowy towarzyszu nocniku. I co, z rana no, musi być gimnastyka. Obowiązkowo. W zdrowym ciele, zdrowy duch, żebyśmy mieli siły do budowania nowej Polski, w której wszyscy są równi i wszyscy mają tyle samo. Każdy obywatel nowej Polski posiada własną szczoteczkę do zębów, co jest wielką zasługą Jarosława Kaczyńskiego, dzięki któremu mamy to wszystko. Szczoteczkę do zębów, własne buty, no chyba, że ktoś dostał cudze, tego, którego zabili tam z pałami. Jeb, pałom, jeb! Będziesz tu pluł na wadze? To mu się wtedy zabierze te buty, bo nie brak wśród nas takich, którym te buty są bardziej potrzebne. Apel co 3 godziny dla pokrzepienia morale, proponuje Tomu. Brawo za ten wspaniały pomysł. Towarzysz Tomu awansuje na nadtowarzysza radiowego, na ubernocnika. Pan Bóg też ma dobrą radę, też ma dobry pomysł. Z rana zbieranie papierków wokół przystanku. Jak to Etam pięknie opisywał ostatnio, że kiedyś no, dzieci tak rywalizowały ze sobą, kto zbierze więcej śmieci. Tak, to jakieś takie wspomnienia. No właśnie, a jakby zrobić taki komunizm, ale taki boży, komunizm boży. Zamiast partii rządzącej byłaby parafia rządząca, parafia przewodnią siłą narodu. Ksiądz towarzysz mówiłby, jak żyć i w którą stronę iść, byłby drogowskazem. On byłby głową i sumieniem przede wszystkim, sumieniem. Byłby naszym sumieniem, też i głową, bo rozum też ważny. A my bylibyśmy tymi ręcami, co budują. Tymi ręcami, żeśmy zbudowali to radio. Towarzysze nocniki.
No i każdemu by się dawało takie narzędzie, jakie jest odpowiednie dla jego funkcji, którą na przykład ja jako komputerowiec dostałbym komputer. Ale to byłby taki komputer, który miałby fabrycznie zainstalowany takiego szpiega tego, jakiegoś tego, no, Pegasusa. I wszystko, co robię, to by było widoczne. Przepraszam bardzo, jak ktoś ma czyste sumienie, to nie ma nic do ukrycia. Ja nie mam nic przeciwko. Ja nawet bym chciał, żeby mi drugi towarzysz patrzył na ręce, bo czasami może człowieka coś omamić, jakaś wroga siła może próbować wpływać na mnie i mnie kusić. Albo zły może też kusić. Kochani, sobie nie zdajemy sprawy z zagrożenia duchowego, jakim jest kuszenie złego, drogi kolego. Nie czuję, że rymuję. Kuszenie złego, drogi kolego, to nie jest żadne tętego. O, takie jakieś wierszyki by się dzieci uczyły już od małego w pierwszej klasie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie wiadomo gdzie. Chyba na plebanie. No. Ale to każda jakaś siła polityczna, każda jakaś większa, każdy jak urośnie w siłę, to nagle zaczyna się zachowywać jak debil, taka instytucja, nie? No i tak jest i z Unią, i z Kościołem, i ze wszystkimi. No i przecież, a co, mało było takich wierszyków? Unio, droga Unio, ty prowadzisz mnie w ciemności. Unio, Unio, ma kochana, regulujesz kształt banana, żebyśmy malutkie dziadki mieli zawsze pełne siatki jedzenia, coś, nie wiem. Idea krawczyzmu. Dzieci uczyłyby się życia i dzieł wielkiego krawca. No, dziękuję za taki głos. Zapamiętam, już sobie tu w notesiku zapiszę, kto to taki pomysł rzucił. Słuchacz perski. Jak to coś po persku znaczyło? Jakiś elektromonter? Coś takiego? Kiedyś zdradził tutaj słuchacz. Nie, już zapomniałem. Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę mną zanoszę Bogu Ojcu i Synowi, dopierdolcie sąsiadowi. Bogu Ojcu i Synowi i kochanemu krawculkowi. Inżynier, przepraszam, nie elektromonter, tylko inżynier. Ale byłem blisko, panie inżynierze. Byłem blisko, panie inżynierze, no.

0: A wy słuchacie, drogi bracie, nocnego radyjka i luźnych gatek. Można dzwonić, przypominam, a Skype nasz to nocne radio. Teraz jakąś piosenkę ułożę, czuję w sobie wenę. To się nie musi rymować, tylko to musi być po prostu, to musi być piękne, to może być biały wiersz. Gdy wielki krawiec się narodził, ptaki mówiły ludzkim głosem. O tak? Tak. I krążą też słuchy, że jak krawiec był malutki, nie pił wina ani wódki, oddał z innym towarzyszom swe malutkie czerwone budki, bo im zimno było. I rymu mi zabrakło. Krawiec, przeproś Michała, widzisz, co się dzieje na świecie, i miał rację już od 2010 roku. Aż czym miał rację tak konkretnie, że co, że będzie do dupy, że kataklizm, no to tak każdy wieszczy, nie? A coś tak konkretnie się sprawdziło? Może Michał ma talent wieszczy, cholera wie, może taki lepszy od Jackowskiego. Ja uważam, że Michał jest męczennikiem w ogóle, Bożym. I że on kiedyś będzie jak Chrystus. Kiedyś będą nosili takiego kloda na krzyżu zamiast Jezusa. Już po apokalipsie. Że był taki Mesjasz, który przepowiadał i nikt go nie słuchał. I szarpały go złe wilki. I kąsały. A nocne radio będzie wymieniane jako taki Judasz wstrętny. I chwalił krawiec Kloda, ale to był pocałunek śmierci i judaszowe srebrniki wziął za to. A Michał uśmiechał się smutno i składał swoje cierpienie w ofierze prawdy. No, coś takiego może będą takie opowieści. Ja będę jako taki wąż mędowaty, łysy, wstrętny, zakłamany. No, czemu nie? No, zawsze jakiś rozgłos, nie? Nieważne, co o tobie mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. Panie Boże, o świętym Antonim zapomniałeś? Ale to Pana Boga, do Pana Boga było. Bo u nas na czacie nawet sam Pan Bóg jest. Szatan to tak sporadycznie się pojawia, tylko tam parę donate'ów wpłacił, ale Pan Bóg bywa regularnie. I myślę, że to jest dowód na to, że jest to Boże Radio. Krawcu Iskarioto, czyżbyś zdradził Etera, naszego Mesjasz? Zapytuje Son Goku. O, Son Goku, kojarzę typa. To jest taki... część ludzi przyszła od nas do Enkiego, bo widzę tam znajomków wielu, a część wiem, że od Enkiego. Taka wymiana. Wiecie, jak się kraje wymieniają, że my tu wysyłamy swoich studentów, oni do nas swoich tutaj, to my też tak się z Enkim dogadaliśmy, że tu wymieniamy. W celu polepszenia więzi między radiami wysyłamy wam swych słuchaczy. Son Goku to jest akurat taki, który cały czas się śmieje, jak mówi i krzyczy. Ktoś się tu odezwał. No, także to jest taki, no, taki dragonballowy słuchacz. Taki dragonballowy słuchacz, a teraz inny słuchacz i jednocześnie niesłuchacz, bo też i nadający, i też radiowy głos, który znacie i lubicie, a jest to ni mniej, ni więcej tylko osobnik podpisujący się nickiem
1: One and Only Enki.
0: Enki, oczywiście, że Enki. No, co tam słychać, Enki, w szerokim świecie?
1: Ja jestem teraz struchlały i drżę, bo tak tego etama żeście zjedli jak chrupka, jak chipsa. I co prawda dzwonię z laptopa za 12K i tak założyłem z góry, że on musi mieć boski mikrofon. Ale nie wiem, czy też takiej poruty nie odstawiam, dzwoniąc z laptopa z Wyra. Czy jakość jest znośna? O.
0: No powiem tak, po pierwsze myślę, że podpadasz trochę tutaj dzwoniąc z laptopa za 12K. Jakim cudem ciebie stać na takiego laptopa? Kto ci może sprawił takiego laptopa i co chciał, żebyś ty mówił przez tego laptopa?
1: Aj, tak. No cóż, no historia. To jest historia. On już masz ze 3 lata, tak na usprawiedliwienie powiem.
0: No na pewno etam, za którym się wstawiłeś, powiedziałby ci, że to głupki tylko kupują za 12 koła, bo można kupić za 199 w Biedronce, jest promocja, Laptopex. No, tutaj ludzie witają Enkiego, między innymi Son Goku. No, Son Goku zapamiętałem z twojej anteny. To taki krzyczący słuchacz, który ciągle wpada w Super Saiyan 7 i tam krzyczy i się śmieje.
1: Carissimi auditores, donate, kochani. To na tym polega. Ja nie zatrzymuję donate'ów. Jeden donate poszedł na Enkiego, czyli dzisiaj sobie kupiłem u youtubera BNT yerbę, to znaczy taki kubeczek na yerbę, słomkę i yerbę, a Krewcowi posłałem donata i krew ma krążyć, pieniądze to krew i pieniądze mają krążyć, więc liczby pierwsze, ale duże liczby pierwsze do Krewca.
0: Kurde, to wypadałoby, żebym ja teraz odesłał też tak, słuchaj, o złotówkę więcej będziemy sobie odsyłali może. Teraz ja wyślę 28, ty 29, tak dojdziemy do miliona, będą miliony krążyły. Wielkie no, media.
1: No właśnie, trochę więcej wydałem na ten kanał BNT i jego yerbę, którą ma drogo, no ale coś mnie tak ku temu popchnęło, chociaż bardziej ty zasługujesz na tę kwotę. 27 zł, jak ja tu dostaję, widzę część słuchaczy. Dużo większe cukierki i jest mi teraz tak głupio i tak jestem zawstydzony, zahukany teraz.
0: No nie wiem, który z nas dostaje większe cukierasy, ci powiem. Jakby tak, możemy kiedyś sprawdzić, kto jest bardziej dopieszczony. U ciebie to tak skromnie chyba, czy nie?
1: Nie zdradzam tajemnicy alkowy, bo to by było część odpowiedzi na pytanie, skąd laptop za 12K.
0: No, jak w kościele katolickim widzę, że finanse są objęte tajemnicą Bożą.
1: No tak, absolutnie, absolutnie.
0: Słuchaj, a tak bardziej na poważnie, jak byś podsumował środowisko, obecnie środowisko alternatywno-ezoteryczne? Wiem, że też bywasz sceptyczny, z drugiej strony masz pewnie swoje sympatie. Jakbyś tak miał na przykład wskazać tych, których lubisz słuchać, których jakoś tam cenisz z tego środowiska, środowiska, a tych, którymi w ogóle gardzisz, śmieszą cię i zamiast polskich kabaretów se puszczasz do snu, potem sobie śpisz, chrapiesz i tak od czasu do czasu przez sen.
1: Nie, to odpowiedź jest bardzo prosta. Jedyną osobą, której słuchałem z ezosfery, jest Eter. Dlatego, że nie mogę za dużo zdradzać. Eter nie był z EZO środowiska. Całe EZO środowisko jest u mnie w śmietniku, bo mimo, że mam duży baniak, znaczy głowę, to ja bardzo dużo rzeczy wyrzucam, żeby sobie nie zaśmiecać i czymś wartościowym jednak napełniać ten baniak. To całe środowisko EZO od Gabriela po Edi Słowianina i innych szurów jest u mnie na śmietniku, w kompostowniku i sobie tam ładnie gnije.
0: Aż tak. Ale na przykład widziałem, że dobrze ci się gada i jakoś tam cenisz Mapeta. To jest w ogóle, wiesz, człowiek, z którym zakładaliśmy w zasadzie nocne... Radio na fali, które na początku nie było takie za bardzo spiskowe, ezoteryczne, a potem pod jakby kapitanatem Tomka, który przejął to radyjko, zamieniło się w mocno ezo, w mocno alter. No, dużo technologii cache też. Właściwie to się w pewnym momencie skupił na tej technologii cache. Wiesz, tam słyszałem na antenie, Tomek czasami dzwoni do ciebie. Były trochę tam podśmiechujki z tej technologii cache. Tomek się chyba też troszkę tam zdystansował, w tym sensie, że tam się nie obraża już. Wiesz, no, na mnie się na przykład mocno obraził za to, że z tej technologii się śmiałem, nie?
1: Ale chyba wyrósł z tego, bo ja tam jednego z widzów opierdzieliłem, Baranka, też Baranka u ciebie widzę. Baranek jest chyba twoim słuchaczem.
0: Tak.
1: I Baranka opierdzieliłem. Baranku, jak słuchasz, to cię bardzo przepraszam, całuję jej w ogóle, za to, że Tomka dojeżdżał za kaszę. No bo ludzie wyrastają z głupot, no i wydaje mi się, że Tomek wyrósł właśnie z tego kesze. Poza tym Tomek mnie zranił, ukłuł prosto w serce takim, nie wiem czym, jakimś druciskiem zardzewiałym, bo występował u Telerealnego 777, co mnie strasznie zabolało, bo Telerealny nie dość, że szur, to jeszcze środowisko rusolubne. Także Tomek mnie bardzo zranił, ale go przyjmę pod moje skrzydła, jeżeli zechce jeszcze kiedyś.
0: No, myślę, że warto. Tomek jest specyficzny. On na wiele rzeczy ma bardzo takie racjonalne. Powiem inaczej, z wieloma rzeczami się zgadzam, jeśli brać pod uwagę to, co mówi. Z wieloma nie, a z technologii cache to nie sądzę, żeby wyrósł, mało tego, on cały czas w tym działa, wiesz, i on przez lata sławił tą dla mnie w cudzysłowie technologię, ale on tym żyje tak właściwie, wiesz, to jest jego takie hobby, więc tam ostrożnie. Trochę ze szkalowaniem tego cache, bo powiesz coś o mechranie, to może w końcu się obrazić troszkę czy coś, ale na pewno nabrał dystansu w tym sensie, że wiesz, no nie obrażał się, że wy tego nie rozumiecie, ignoranci tej technologii, ale myślę, że na pewno warto tam sobie z Tomkiem pogawędzić i całe te. Chociaż między nami jest kosa w sumie do dzisiaj, można powiedzieć, ale wiesz, staram się być jakoś tam obiektywny i no, dobrym radiowcem jest, no to trzeba mu przyznać, nie? On prowadził różne audycje. I nawet się fajnie tego słucha, nawet niezależnie od tego, czy wierzysz, nie wierzysz. A powiedz, Enki, właściwie w jakie ty spiski wierzysz, a jakie są dla ciebie totalną głupotą? Bardziej mnie w sumie ciekawi, w jakie traktujesz tak poważnie dosyć i uważasz, że są ważne.
1: Z tych, które są teraz na topie, powiedzmy, w headlinach internetów, to żadne. Żadne. A poza tym, no, życie jest grą i to się przenosi na politykę i na ludzi możnych. I jeżeli ktoś ma tam, nie wiem, 100 zylionów, trylionów dolarów, to jest takim samym człowiekiem jak ty czy ja i tak samo lubi pograć sobie w gry. Z tym, że oni nie grają na Xboxie czy na PC-cie, tylko grają na świecie i tak samo robią głupoty, lubią się napić, lubią się pozabawiać. Z tym, że jak oni się zabawią, to może zginąć jak w Afganistanie 2 miliony ludzi. Tylko tyle, takie drobne różnice, więc dzień jak co dzień, no. Tacy sami ludzie jak my, którzy się bawią większymi zabawkami, które jak to mówi Kuba, który od ciebie też do mnie czasem zagości, robią duży impact, a my robimy mały impact.
0: Kuba, tak przy okazji mogę nadmienić, że bardzo lubi cię słuchać. Jakoś mu odpowiada twój tembr głosu, twoja ekspresja i twój styl i twoje tematy i tak zachwalał. Aż taki się malutki poczułem i mówię, Kubo, i ty przeciwko mnie, zdrajco, Judaszu, ty do Enkiego poszedł żeś, zaprawdę, powiadam ci, a mnie w kąt żeś rzucił niczym szmatę.
1: No wracając do tego zdrajcy Tomasza, który poszedł do Teleranka, No, to właśnie takie rzeczy trochę bolą, trochę kłują, no ale no, to jest normalne. A jeszcze tak gwoli wytłumaczenia, są tu moi słuchacze, więc ja alkowy całej nie zdradzam mojego warsztatu, ale moi słuchacze, jak słuchacie tego, to ja podnoszę temperaturę w czajniku właśnie taką kolejką górską, takim roller casterem emocjonalnym, więc kiedy się na was wydrę, no to jest dla waszego dobra.
0: Ludzki pan, widzicie, ludzki pan, to dla waszego dobra wszystko. Enki zawsze taki właśnie spokojny, no to teraz może przekażemy głos. Kurwa, mówiłem, żeby mi nie przerywać, a się wkurwie i wyjebie wszystkich. Dobrze, tutaj właśnie już się uspokoiłem, więc pozwólcie, że z powrotem wrócimy na antenę. No kurwa, znowu ty, zaraz cię wyjebie, słuchaj, zaraz cię wypierdolę, jestem już spokojny, przepraszam, poziom cukru mi skoczył, już wyjebany, dobrze. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jest kulturka, ale jest też... Taki papa smerf ci się troszkę włącza czasami i lubisz tak kierować bardzo wszystkim troszkę, nie?
1: Tak.
0: Bardzo tak. Troszkę, tak.
1: Tak. Człowiek ma wady, a ja jestem człowiekiem. Sorry, ale się zaśmiałem do łez. Sorry.
0: Spoko. Spoko loko. No, to, ale to fajnie te różne ostatnio... Tak zauważam, że różne radyjka, różne streamy mieszają się ze sobą. Pojawiają się gościnnie nadający z różnych innych streamów, to tu, to tam. Słuchacze też jakoś dowiadują się, że można kogoś innego też posłuchać różnych takich właśnie luźnych gadek. Ludzie lubią takie luźne gadki, gdzie każdy może zadzwonić. To jest jednak inna jakość, nie? Jakiś podcast. Podcasty są teraz bardzo popularne, dużo tego jest. Już na portalach typu tam Onet czy Gazeta reklamują podcasty. Ale to jest zupełnie co innego niż takie miejsce, gdzie można po prostu zadzwonić i pogadać jak kolega z kolegą, nie?
1: Absolutnie, no point, strzeliłeś w dziesiątkę, bo podcasty mnie irytują, ponieważ to jest jakby no Apple to wypromował na, jak to się nazywało? iPody. I ja mam jakiś taki niechęć taką emocjonalną, której nawet sam nie rozumiem, ale mam niechęć do podcastów, za to co my tworzymy, te radia, które my tworzymy, to znaczy ja próbuję ciebie naśladować, sorry, te radia, które tworzymy, one są takimi big brotherami i ludzie odgadują, a skąd masz laptopa, a czemu ty jesteś łysy, a Enki się opalił, a Enki ma krzywy ryj i tak dalej, i tak dalej. I ludzi to tak naprawdę bawi.
2: No.
1: No i trzeba im trochę dorzucić od czasu do czasu dramatu, który oni biorą za dobrą monetę.
0: Dokładnie, dokładnie. To tak właśnie jest. Też to zauważam, że jakieś tematy poważniejsze, jakieś zagadnienia, to tak sobie ludzie słuchają w uśpieniu, a pojawi się nagle temat, że Enki ma pieprzyka na prąciu. Od razu tak tacy wypieki na twarzy, ale skąd to wiadomo? Ale są jakieś zdjęcia, wklej ktoś i zaraz ruch się robi, słuchaczy przybywa. No tak trochę jest, tacy są ludzie faktycznie, no.
1: Dajcie linka do tego zdjęcia. Musi być gdzieś w sieci. Musi.
0: I już się tu dopytują na czacie. A ma? No nie wiem, ja słyszałem, że łysi są ponoć dobrzy w łóżku, tak.

0: Ja sam pogadam. Wiesz co, ja totalnie, ty mówiłeś o Aspergerze. I ja świetnie analizuję ludzi. To jest moja zaleta. Tego nikt mi nie odbierze, ale totalnie nie potrafię czytać w relacjach damsko-męskich. I dopiero kiedy kobieta robi glonojada, robiła, sorry, bo to czas przeszły, to ja spoglądałem w dół i stwierdzałem, iż to chyba oznacza jakiś związek romantyczny. Że jeżeli znajduje się w okolicach rozporka, no to oznacza jakiś związek romantyczny i widocznie jakoś okazuje mi uczucie.
1: No, w sumie tak to jest, no. Nie oszukujmy się. Ale to jest w ogóle taki współczesny chyba dosyć wynalazek, znaczy taki nowożytny, wydaje mi się, miłość oralna, nie? Kiedyś to tak chyba nie było tak popularne. Im dalej sięgniemy w historię, tym mniej, nie? Takie rzeczy.
0: Tak, ja nawet, bo każda broń jest obosieczna, więc kiedy się pokłóciłem z jedną z miłości, która wykonywała zawód, którego nie zdradzę, to powiedziałem, że u was w branży to wy chyba na dzień dobry sobie tak robicie, u was w waszej branży to sobie tak dobrze na dzień dobry robicie.
1: No. No jeszcze jak kiedyś się ludzie, no jak byli powiedzmy tam w średniowieczu z higieną bardzo nie za pan brat, że tak powiem, no to tak ciężko o taką miłość trochę. A może nie będę drążył tematu, bo to tak
0: Nie,
1: zaraz.
0: nie drąż, bo zaraz wyjdą jakieś nieświeże śledzie z beczki i takie rzeczy.
1: No, Etamowi czasami zarzucaliśmy, że on takie tematy właśnie promuje cały czas. No, Etam z kolei też mówił, jeśli chodzi o związki damsko-męskie, że on to rozpoznaje kobiety po pupie i tak jakoś obwąchuje te pupy. Nie, przepraszam, to tak, ale no tak, jakoś tak właśnie, jak piesek troszeczkę. No, różne są zwyczaje.
0: No, ja może nie tak jak Etam, ale ja lubię, to znaczy nie, żeby kobieta pachniała jak klacz, ale lubię, żeby spod kosmetyków wydobywało się troszkę zapachu kobiety. Nie mówię tutaj o tym rybnym zapachu, będę taki brutalny i powiem. Nie mówię o tym rybnym zapachu, ale na przykład zapach skóry. Lekko potem i tam różnymi wydzielinami. Piękny zapach skóry. Oczywiście, powiedzmy, w proporcji jakiejś złotej 40% i 60% dobry kosmetyk. To tak, to tak. A kobieta wyszorowana jak chirurg do operacji i pokryta w całości kosmetykiem? Nie, to ja dziękuję.
1: Etam wspomniany, tak dzisiaj o Etamie trochę z racji tej dramy, no to z kolei lubi bujny zarost, tłumaczył to, że on lubi tarmosić właśnie te włosy. No takie lata 80. to chyba wtedy było właśnie tak modne, bo wygolony zarost łonowy kojarzy mu się wtedy kobieta z kurczakiem, takim z dziurką, no jakoś tak to opisywał barwnie bardzo. Przez co niektóre panie wychodziły na, deklarowały, że wychodzą sobie na jakiś czas, na papieroska, na balkonik. No nie wiem czemu, no nic co ludzkie nie jest nam obce. Ludzie, ludzie.
0: To idźmy dalej w tę makabrę, bo pchasz temat. No tutaj też złoty środek. Ja preferuję złoty środek, ponieważ te włosy mają to do siebie, że one wypadają. No i a skoro wypadają i taki wpadnie do otworu gębowego mężczyzny lub do otworu gębowego kobiety, to wtedy nie jest dobrze. Więc ja wolę, kiedy te włosy są przystrzyżone.
1: ktoś kiedyś użył takiej metafory o cukierku, jak to było, że

0: cukierek i cukierek wyciągnięty spod szafy. No, tak. Taki, wiesz, taki z włosami, z papruchami. No, cóż. Może jakiś inny temacik podrzucisz, bo czuję, że trochę zabrnęliśmy w taką uliczkę niezbyt ciekawą, gdzie stoją takie ponure typy gapiące się spod ełba.
1: I Kuba rozpruwacz na końcu.
0: Kuba rozpruwacz i panie lekkich obyczajów, takie niezbyt ekskluzywne i w takiej uliczce właśnie się z Enkim znaleźliśmy, więc Enki może wybawisz jakoś i niczym Batman taką kotwiczkę wystrzelisz i gdzieś tam zaczepisz i z tej uliczki nas zabierzesz, a ja się ciebie uczepię za nogę.
1: Ja spróbuję właśnie z Kesha. Bo ja jestem łatwowierny chłopak i kiedy gdzieś tam coś przeczytałem, to nawet broniąc Tomka, okrzyczałem baranka w te słowy, iż elektrykom w firmie u mnie zleciłem kiedyś wyprodukowanie perpetuum mobile na magnesach neodymowych. Tak mi odbiło, to był 2009 rok. I że wszyscy ludzie się mylą. A co do technologii Kesha, no to ten oszołom z Turcji zgromadził ludzi z Tadżykistanu, Uzbekistanu i z Kozojebistanów różnych i poszli do Putina tam, żeby Putin ich poklepał po ramieniu. Oczywiście to jest według mojej spiskowej teorii sterowane przez radzieckie służby. A z drugiej strony Kesha demonstrował pod Białym Domem, oczywiście w liczbie 5 osób, czego nawet nie zauważyli najbardziej spostrzegawczy turyści pod Białym Domem, demonstrował przeciwko złu całego świata, które pochodzi z Waszyngtonu. Także gościa skreśliłem w tym momencie, bo poczułem, czym od niego pachnie, czyli ruskimi onucami wojskowymi. I nawet gdyby to Kesha działało, to ja bym tego nie dotknął patykiem z 2 metrów.
0: Hola, hola, mój drogi panie. Hola, hola. Sławisz tutaj rzeźników USS-manów. A wiesz, powiem ci taką prostą prawdę. Naukowcy z Rosji mają takie wynalazki, o których Jankesom się nie śnieją o człowieku. Wiesz, rozumiesz. Brzmi znajomo?
1: Brzmi bardzo znajomo. Ale nie, sorry Tomek, jak tego kiedyś będziesz słuchał, to ja się nie śmieję z ciebie, bo ty też jesteś zajebistym radiowcą i dla mnie jesteś skarbem, bo powtarzam się po raz setny, że no, szacun za radiowość dla Krawca i jeżeli ktoś jest przynajmniej zbliża się do twojego poziomu jak Tomek pod względem radiowości, dykcji i no dykcji, no kurczę, blade, no to jest dla mnie niecenny, a tu poszedł do Teleranka 777.
0: No wiesz, jak to mówią każdemu jego porno, no może coś fajnego zrobią chłopaki, no zobaczymy, pod szyldem radiocenzura trochę teraz tam się pojawiają. Też się pojawiali gościnnie. Radiocenzura u ciebie widziałem. Ja wszystko wiem, ja tu mam teczki, człowieku.
1: Wszystko i w chmurze, i w teczkach, i zaszyfrowane, i u adwokata.
0: No, jaki ten świat jest mały, nie? Się okazuje. No, ale ja tam dobrze życzę wszystkim, niech się bawią, niech robią swoje, niech się organizują, niech rosną w siłę. Rośni nam duży, okrąglutki Tomku, nasz malutki i tak dalej, no. I pozdrawiam też Radiocenzura, też mamy tam kontakty.
1: Widziałem ich na czacie, widziałem na czacie i nie udało się nam połączyć... nie wiem, czy to była jakaś rodzaj złej woli z mojej, czy z ich strony, czy kłopoty techniczne, ale zapraszałem, żeby chociaż chłopaków obwąchać, jak ten, jak nadają. Na żywce, bo na żywce jest ciężko, bo zaczynam, ja na przykład zaczynam się jąkać.
0: Aha, a ja co dopiero. No, a radiocenzura to z kolei jest takie medium, które było współzakładane przez Claude'a Michała z Teorii Chaosu. Może jakoś tam kojarzysz też.
1: No fascynuje mnie ten wasz świat, bo w tym czasie, kiedy wyście już robili zajebiste radia, to ja dalej siedziałem na forach i na blogach. Dlatego czuję się taki trochę, wiesz, do tyłu i chcę nadrobić. To znaczy już tego nie nadrobię, bo tysięcy godzin się nie da przesłuchać, ale no, chcę was trochę dogonić wszystkich.
0: Dogonić? Mówi ten, co ma największe tu zasięgi, najwięcej subów. No. Kto ciebie naslal, Hawory Pesu, przyznaj się. Nie, Ruscy to nie, bo wiem, że nie lubisz. Jankesi go, coś z Jankesami się dogadał.
1: No Mossad, powiedzmy otwarcie, Mossad. Bez owijania w bawełnę.
0: A właśnie, jak to jest z tą twoją... Tak właśnie gdzieś tam w mytce cię widziano, w Mekce, w mytce... Przy ścianie płaczu cię widziano w mytce, jak płakałeś chyba i uderzałeś to, główką, tak?
1: Na takim zapasowym kanale zostawiłem jeden film, zapasowy kanał, bo mi jeden zły pan zablokował YouTube'owy kanał na 3 miesiące, więc na zapasowym kanale mam tam kilkadziesiąt filmów i jeden tylko udostępniony z bar mitzwy jakiegoś bogatego Żydziucha. Bo to naprawdę trzeba mieć w cholerę hajsu, żeby zrobić dziecku bar mitzwę pod ścianą płaczu. I no mam kilka zdjęć stamtąd, jak tam się kiwam, ale no to udostępniam właśnie, jeszcze nie udostępniłem, ale udostępnię, kiedy karuzela emocjonalna będzie wygasała, to żeby ta cała ten cały nurt myślowy stworzony w carskiej Rosji hejtujący starozakonnych, żeby ten cały nurt miał pożywkę, no, i emocje.
0: A jak się Enki odnosi na przykład do roszczeń bezspadkowych dla braci starszych, mądrzejszych, żebyśmy oddali, co się należy?
1: Wiesz co, do tego nigdy nie dojdzie, ponieważ nasza cywilizacja i tak się już kończy. Poza tym z mojej audycji nie chce mi się nowych przykładów szukać, ale kopalnia Krupiński jest warta 2 biliony złotych i wylądowała w niemieckich rękach, które bynajmniej nie są żydowskie, a Żydzi chcą tylko bilion. I ja segreguję rzeczy na ważne i mniej ważne. I no tutaj bilion, a tu pod stołem poleciały 2 biliony złotych najlepszego jakościowo węgla na świecie do Niemców. I dlatego tych ludzi, którzy płaczą, lamentują nad tymi roszczeniami, no to odsyłam do większych problemów. No chociażby afera FOS, chociażby te 10 miliardów złotych ze skoku. I jakby te afery zsumować, to się zrobią biliony. Nie wiem ile, tego nikt nie policzy, ale Polska została, z Polski została spuszczona krew i dlatego teraz no bidujemy. No. I martwienie się ostatnim bilionem, jaki nam pozostał, choćby to by był ostatni bilion, no to już jest musztarda po obiedzie.
0: No, może komuś... Już tak mówię serio, zależało, żeby tak to wszystko zorganizować, że my tu się będziemy zastanawiali nad roszczeniami żydowskimi, a gdzieś tam po cichutku, być może właśnie wtedy, kiedy najwięcej się gadało o tym, że z tej strony nam chcą dowalić, to nam z tamtej po cichu dowalili. No faktycznie te różne złoża naturalne, przyroda, lasy, wodociągi, to wszystko cały czas ktoś na tym łapę chce trzymać, nie? A to na naszych złożach Amerykanie, Niemcy, Rosjanie, a to mówi się, już któryś prezydent, to Komorowski próbował sprzedać lasy polskie, już tam próbował coś, ale mu nie wyszło. No i tak rozgrabieni, wszystkie najlepsze marki wyprzedane, różne zakłady, wszystko sprywatyzowane, często za złotówkę symboliczną. No ja wiem, że czasami tak się prywatyzuje, niech ktoś się tym zajmie, ale u nas to nie wierzę. W kraju, w którym tak duże wpływy mają różne służby, a to rosyjskie, a to niemieckie, a to amerykańskie, a to Mossad, a to coś, no to...
1: Nawet francuskie. Polska jest krajem totalnie upadłym. Według mnie niektóre kraje afrykańskie, tak z 10 bym wymienił, są mocniejsze państwowo-twórczo od Polski. Naprawdę płakać mi się chce, bo się czuję Polakiem i dobrze mi się tu mieszka i nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać, chociaż 9-miesięczna zima mnie wkurwia. To i tak kocham Polskę i dlatego no, płaczę nad tym, ale ja w takich dyskusjach obracam kota ogonem i mówię, że to jest nasza wina, no bo choćby te szurskie środowisko turbosłowiańskie, no to jest właśnie taka psiarnia, tak jak w schronisku dla psów, te psy wszystkie na siebie ujadają. To jest oczywiście sterowane przez te służby wszystkich krajów. Nie mówię tylko, że rosyjskich, ale wszystkich krajów, bo ujadające psy są słabe, ponieważ ujadają zamiast się postawić. No to Polacy zbijają z nieoheblowanych desek europalety dla Niemców. I w takiej rzeczywistości jesteśmy. Z własnej winy, no, zrzucanie winy na kogoś, to nie pomoże, to nie da rady w ten sposób.
0: Ale myślisz, że faktycznie w tym środowisku alter ego może być tak, że są podstawieni jacyś ludzie, tacy, jak to się mówi, zadaniowcy, którzy mają sterować tym ruchem w jakiś sposób? No bo to ten temat był już podnoszony wielokrotnie, że w tej społeczności jest tak nadspodziewanie wielu ludzi, którzy mają jakąś dziwną przeszłość. Jacyś, wiesz, współpracownicy tajni, jacyś donosiciele, tak sporo.
1: Nawet nie myślę, tylko wiem, bo kiedy ja miałem 200 subskrypcji i praktycznie nie istniałem i pod moimi filmami było 100 wyświetleń, kiedy zaatakowałem Jabłonowskiego, który występował z agentem SBC TW Bolkiem, Wałęsą, i później zresztą Wałęsa był prowadzony przez rosyjskie służby w późniejszej karierze już prezydenta, to kiedy zaatakowałem Jabłonowskiego, zrobiłem taką małą podśmiechuję, to znaczy przyspieszyłem film. I jak przyspieszyłem film do 2,5 prędkości, to Jabłonowski, siedząc na koniu i udając, nie wiem już nawet kogo, wyglądał groteskowo. I za to dostałem kopii strajka od Mossackowskiego, pana Mossackowskiego. On mi nie wytoczy procesu, bo to jest człowiek zadaniowany i gdyby mi wytoczył proces, to by musiał się do tego przyznać, więc mówię otwarcie, Mossackowski jako jeden z dziesiątków przykładów takich ludzi, którzy są zadaniowani do bełtania wody, żeby była mętna, a w mętnej wodzie łatwo łowić ryby.
0: No, tak to wygląda. A różnej maści, wróże, czaramarnicy, oni często potrafią z ludzi wydobywać ciekawe informacje, potrafią wpływać na innych. Ciężko sobie wyobrazić kogoś o lepszych predyspozycjach do tego, żeby coś mieszać, czegoś się dowiadywać, wpływać na ludzi. Może tutaj jest takie zjawisko trochę czasami jak u psów husky. Jeden zaczyna wyć i pozostałe wyją. No i taki pies alfa, jeśli mają służby na przykład takiego swojego człowieka, który jest uważany za takiego szura alfa, no to on zawyje w jakąś nutę i pozostałe od razu też będą wyć. U ludzi to normalne jest w sumie, że ktoś ważny, ktoś wpływowy, ktoś, kto więcej trochę osiągnął, ma duży wpływ na innych. Padło tutaj pytanie, co myślisz o Sławku Piwowarczuku? Ja nawet nie wiem, kto to, a ty wiesz?
1: Nie wiem, Sławku Piwowarczyku.
0: Tak.
1: Nie wiem, nie znam gościa.
0: A myślisz, że z Eterem to mogło być tak, że on po prostu w pewnej chwili, on jakby tak zasłynął tym trochę i wybił się tym, że był z tego środowiska, ale to środowisko jednocześnie zaatakował, zaczął wytykać błędy, niejasną przeszłość niektórych osób. Może to, co się u niego dzieje teraz, to jest zemsta ludzi też z tego środowiska, ale tych takich, wiesz, o czarnym podniebieniu i czarnej duszy i ciemnych intencjach jakichś takich.
1: Gryzę się w język. Nie wiem, czy ten dźwięk dobrze oddaje to, że się gryzę w język.
0: Coś wiesz. Za dużo wiesz, Enki, za dużo wiesz. Też trzeba, zaraz tu załatwimy. Słuchajcie, jutro kanał Enkiego znika. Nie, ale tak naprawdę to kanał Etera nie zniknął, co wszyscy powtarzają namiętnie, tylko zostały z niego wykasowane filmy, ale kanał jest, nie? Więc tak gwoli ścisłości.
1: Tak, co do faktów się zgadzamy, ale kiedyś przyjdzie czas na opowiedzenie historii Etera i on zrobił wspaniałą robotę, bo ja tych troli, którzy, bo nawet turbosłowianie mają swój urok, czy szury mają swój urok, czy wróżowie, magowie mają swój urok, ale właśnie w tym środowisku bardzo dużo było szczurów i karaluchów zadaniowanych, jak ich ładnie nazwałeś. A Eter zrobił fantastyczną robotę, ponieważ wielu z tych karaluchów rozdeptał w tak elegancki sposób, z dżentelmeńską gracją, jednocześnie udając zabawny rechot. Ja zresztą Songo zawsze się naśmiewam, że Songo jest bratem bliźniakiem Etera, ponieważ mają bardzo podobne głosy.
0: I też się śmieją, co
1: i się identycznie zdanie. Śmieją. Tak, i się identycznie śmieją.
0: Takie wesołki, no. Czyli ty stawiasz Etera jednoznacznie po jasnej stronie mocy.
1: Że absolutnie. Tak, to znaczy nawet nie obstawiam, nie hazarduję, ja to wiem. Mhm. Ja to wiem i też dla jego dobra to nie prowadźmy tej dyskusji, bo są ludzie, którzy tego słuchają i to są źli. Źli ludzie już tak na poważnie.
0: No, no jasne, może tak być, pewnie. Z Eterem prowadziłem wywiadzik kiedyś i
1: pamiętam.
0: On powiedział w tym wywiadzie, twierdził, że do niego już wcześniej, już wtedy, jak gadaliśmy, że jakiś czas temu do niego wpadli do domu, znaczy zrobili mu kipisz, ale jak go nie było i on poznał, że ktoś mu grzebał po tym, że tam drzwi były niedomknięte, czy jakieś drzwi były, które się zamykają w bardzo specyficzny sposób, że trzeba umieć te drzwi zamknąć i wiesz, nie potrafili jakoś tam ich domknąć i on po prostu poznał, że ktoś u niego był i grzebał, nie? Może tak było faktycznie, może już wcześniej się nim interesowali i ktoś poprzysiągł mu zemstę za to, że za dużo sobie pozwala, jeśli chodzi o ujawnianie pewnych bardzo niewygodnych rzeczy z tego środowiska, z tego podwórka. No, czemu nie?
1: Powoli wyślizgując się z tematu Etera, żeby mu nie zaszkodzić, to ja opowiem z czasów komunizmu. No ja komunizm pamiętam jako 17-18 latek, więc no tam za dużo nie zapamiętałem, ale były takie historie. Mój ojciec wynajmował pomieszczenie rzemieślnikowi, trudne słowo jak dla mnie, rzemieślnikowi, i kiedyś się włamali do tego pomieszczenia panowie z SB i po tym jak się włamali, nie potrafili naprawić zamka, więc bramę podparli deską. I to był oczywisty, jasny sygnał, ponieważ włamywacz, czy bandyta, czy złodziej po pierwsze kradnie, a po drugie wychodząc nie podpiera bramy deską. No hello. I podobna historia spotkała Etera. Także metody się nie zmieniły. Może ustrój się troszkę zmienił, ale metody się nie zmieniły.
0: No tak czuję jakoś intuicyjnie, o ile jestem sceptolem raczej, jeśli chodzi o spiski, rzeczy niewyjaśnione, bardziej sceptyczny niż wierzący. Taki trochę niewierny Tomasz, który zawsze musi wsadzić te paluchy w ranę i tak dalej. Ale tak intuicyjnie jakoś czuję, że cała ta, że prawda o tym wszystkim bardzo by ludzi zaskoczyła, gdybyśmy się teraz dowiedzieli, jak to wszystko wygląda naprawdę od środka, kto jest kim, jakie rzeczy są ważne, a jakie są być może wprowadzane po to, żeby tworzyć jakąś zasłonę dymną, dezinformację, to byśmy się naprawdę złapali za głowę, nie?
1: No ja powiem teraz przenośnią, dobra, bo obiecuję ci, że Ether Story masz jak to się mówi, wyłączność, ekskluzywny wywiad na Ether Story w przyszłości, a teraz powiem przenośnią. Ether jest jak foton. Ma naturę dualną, i falową, i korpuskularną. I Ether działał jakby w dwóch warstwach. Tylko tyle, i dobra. End of topic.
0: No, myślę, że mądrej głowie dość dwa słowie. Czy jak to tam się mówi?
1: Absolutnie.
0: No, tak więc może, tak podsumowując, może powiedzmy, że unikajmy może zbyt łatwego oceniania innych, nie? To chyba takie dobre podsumowanie.
1: Tak.
0: Bo możemy się mocno zdziwić i wyjść na idiotów trochę sami.
1: Nie, na rozgrzane głowy, nie na idiotów. Ja nawet jak taką panią, która jest przekupką na rynku nieruchomości, wyzywałem na którejś z ostatnich audycji, na koniec ją przeprosiłem, ale zaznaczyłem wyraźnie, tak jak kot swoimi sikami, zaznaczyłem wyraźnie, że ja mam prawo do uczuć, mam prawo nienawidzieć handlarzy nieruchomościami i mam prawo nie zastanawiać się nad tym, kim ona jest. Być może jest piękną osobą, jak nie wiem, Afrodyta, ale w dupie to mam i moje emocje są ważniejsze. Nienawidzę handlarzy nieruchomościami od lat 90., kiedy szukałem stacji w Krakowie. Mam do tego prawo i tyle.
0: Moja mama się zajmowała kiedyś nieruchomościami, miała biuro nieruchomości takie malutkie.
1: Ale teraz wjebałam.
0: Masz coś do mojej mamusi?
1: Fikasz?
0: Nie, spoko. Ja to rozumiem, że możesz mieć złe doświadczenia z tą branżą. No chyba wszędzie jest tak, że jak się pojawiają duże pieniądze, no u mojej mamy akurat nie było, może to ją jakoś usprawiedliwia, to się rodzi jakaś patologia, nie? Każda grupa, która rośnie w siłę, jak pojawiają się pieniądze, tworzą się zaraz wypaczenia jakieś i zaczyna się to wszystko upadlać jakoś. Ale pieniądz rządzi światem, ja tak uważam. I gdzieś tam końca tej nitki, z tego kłębka spiskowego, gdzieś tam na końcu zawsze widzę kasę, nie? Kasa i władza to są takie rzeczy, które chyba od zawsze ludzi najbardziej dopingowały, stymulowały do działania. Najsilniejsza motywacja dla ogółu, tak dla większości, nie? Pieniądze i władza, nie?
1: Mhm. I seks. Ale teraz właśnie składając sobie nawzajem pochlebstwa, to u ciebie też chyba zauważyłem, że też nie za bardzo przepadasz za takim rodzajem cwaniactwa, bo na tym handlu nieruchomościami w ostatnich latach pojawiło się dużo coachów i takich ludzi, którzy na YouTubach i internetach doradzają, i oni sprzedawali takie porady: weź kredyt na hipotekę, na babcię, kup kawalerkę. Kawalerka 22 metry kwadratowe, napchaj tam 16 Ukraińców, szybko się wzbogacisz, spłacisz do połowy, weźmiesz drugą kawalerkę, staniesz się patentatem na rynku nieruchomości, później wiadomo, złote Lamborghini i tak dalej. I od razu jawią mi się w głowie takie pytania: człowieku, skoro ty takie rady dajesz, poza tym, że są ordynarne, chamskie, niehumanitarne, obrzydliwe, odrażające, to po co prowadzisz ten pojebany kanał na YouTubie? Wsiądź sobie w złote Lamborghini i zasuwaj do Monte Carlo.
0: Może pieniądz to takie, tak przyszło mi teraz do głowy, że to takie szczęście dla ubogich trochę. No bo to pieniądz zapewnia szczęście. To jest najłatwiejsze zapewnienie sobie szczęścia. Każdy człowiek szuka szczęścia w życiu, każdy z nas. A to jest takie uniwersalne szczęście, takie szczęście płytkie, takie szczęście disco polo, szczęście w proszku, nie? Które każdy do tego dąży, bo wie, że za to sobie zapewni. Może nie takie szczęście, jak my rozumiemy, jakieś spełnienie, radość wynikająca, nie wiem, z jakiejś przyjaźni, z miłości, tylko, ale takie szczęście bardziej przyziemne, bardziej namacalne, łatwe, szybkie, trochę jak z tą jasną i ciemną stroną mocy, nie? Jasną stronę można by przyrównać do szukania szczęścia za pomocą takich niekoniecznie popularnych, jak pieniądze, metod, różnych innych, a właśnie pieniądz to taka ciemna strona trochę, nie? Tego szczęścia. Tak jakoś to staram sobie to wyobrazić, imaginować jakoś. Nie wiem, co myślisz.
1: Tak, tak, zgadzam się. Pieniądze są dla biednych szczęściem, i tu bym porównania znalazł w narkotykach, czyli jest kokaina w kolorze budyniowym, bo ona nie jest biała, wbrew pozorom, i kosztuje 200 dolków za gram, to znaczy kosztowała przed resetem pandemicznym. I jest krak, który kosztuje grosze i jest jakimś bełtem chemicznym i uzależnia po dwóch zapaleniach fiwki. I pieniądze to jest właśnie takie tanie szczęście dla mas.
0: No, tak to wygląda trochę.
1: Prawdziwie bogaci ludzie do dzisiaj używają faksów i telefonów z tarczą i Rollsa wyprodukowanego w 52 roku XX wieku. Są szczęśliwi. Zresztą podobnie, chociaż Bezosa to tam za bardzo nie cierpie za jego obozy koncentracyjne, które nazywa centrami logistycznymi. Ale Bezos właśnie tak żyje, i miliarder duński, oczywiście nazwiska zapomniałem, również bardzo skromnie żył. Ten, któremu zabito dwie córki i żonę chyba na Ceylanie, to znaczy pardon nowoczesnych na Sri Lance w ostatnich zamachach. Kto pamięta, jak ten kolo się nazywał na czacie? Ludzie, nie śpijcie, tylko donate'y. I mówić tu zaraz, jak się nazywa ten miliarder. Ma największe posiadłości w Wielkiej Brytanii. Duński miliarder od ubrań.
0: Zgaduję, że pewnie z jednego z rodów Illuminati. No, ale co się śmiejesz? No.
1: Na pewno ma łuski.
0: A nie, no, ale są niby te rody iluminackie, różne takie rodziny najbardziej zamożne na świecie. Astor, Rockefeller, tam Bundy, Rothschild, Lee, różne tak.
1: Levi Strauss.
0: Rifle. Puma, Adidas.
1: Te.
0: Anders Holch, pisze Pan Bóg. To ten?
1: Czekaj, czekaj, bo nie widzę. Ale to chyba u Ciebie na radiowym czacie, bo tu nie widzę na YouTube'owym czacie.
0: Na YouTube'owym napisał
1: jest,
0: Pan
1: jest,
0: Bóg.
1: Jest, jest. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Gościu kompletnie niepozorny, skromny, a ma największą posiadłość ziemską na wyspie w Wielkiej Brytanii.
0: Przypomniało mi się, że Benny Hill był osobą bardzo zamożną. Dużo bardzo zarobił na swoim show, ale był całe życie praktycznie nieszczęśliwy. Nie miał za bardzo przyjaciół, kobiety odrzucały jego awanse, więc czuł się też dodatkowo pokrzywdzony przez płeć piękną. Umarł w samotności, znaleziono jego zwłoki już rozkładające się.
1: Po wielu dniach zapominam o grzeczności radiowej.
0: Nie, u nas to tak bardziej dynamicznie i nie ma problemu. No i rozkopano jego grób w ogóle, bo spodziewano się tam skarbów, że go zakopano ze skarbami. I właściwie taka bardzo tragiczna postać. On też był taki dosyć sknerus, makwacz i te pieniądze zbierał, a wydawał co najwyżej na podróże jakieś. Żył trochę tym show i telewizją swoją i kiedy zaczął się starzeć i jego show się zrobiło mniej popularne, zmieniły się czasy trochę, no to on też to bardzo mocno odczuł. Czyli to powinien być dla nas też jakiś przykład, nie? Tego, że można się skoncentrować właśnie na kasie, na forsie, a całe życie przeżyć właściwie koszmarnie, być nieszczęśliwym, nie spełnić się, umrzeć w samotności, jeszcze ci rozkopią grób. No ciężko sobie wyobrazić smutniejszą historię, tym bardziej, że tu mamy taki kontrast i taki dysonans, że on rozśmieszał innych, dla wszystkich to był wesoły grubasek Benny, a gdzieś tam pod tą powierzchnią, nie? Pod tą skórą taki biedny człowiek i taka tragiczna postać, to jest straszne.
1: Ale pełna zgoda, żeby już nie grzebać w mogile Bennego Hilla, to żyjący Jaś Fasola wydaje się mieć podobnie podłe życie, ponieważ no też zgromadził coś chyba 70 milionów funtów. I kiedy rozbił samochód za 1 000 000 funtów, jakąś kosmiczną, sportową furę, to zamiast kupić sobie za ubezpieczenie drugą taką samą, tylko nówkę, funkę nieśmiganą, to ten kutafon kazał naprawiać. To kompletnie skasowane auto kazał naprawiać za 1 000 000 funtów, co jest nonsensem, kiedy ludzie głodują i kiedy 16 Ukraińców mieszka na 22 metrach u polskiego cwaniaczka.
0: Ciężko sobie wyobrazić Rowana Atkinsona w jakiejś super furze, jak on jako ten Jaś Fasola zawsze jeździ takim jakimś odpowiednikiem, nie wiem, malucha, trabanta.
1: Mini Morrisem starym jeździ. Aha, na tych filmach.
0: W każdym razie taki śmieszny samochodzik. Danusia pisze, był samotnikiem, ale miał grupkę przyjaciół, Benny Hill. No ja właśnie słyszałem, że miał tylko tego przyjaciela Wrighta, tego takiego dziadka, którego na filmikach klepał po główce, pach, pach, pach, pach, pach, tak zawsze śmiesznie.
1: Tak.
0: No, to był jakiś jego tam przyjaciel, a tak nie słyszałem, że miał właśnie przyjaciół. Znaleziono go w domu 2 dni później. Tak, ale to przyszedł po niego jakiś producent czy coś zaniepokojony. Że... W każdym razie no, nie ulega wątpliwości, że był to człowiek taki pokrzywdzony, nieszczęśliwy, niespełniony, raczej smutny, szczególnie pod koniec życia. I I jeszcze, żeby pokazać, jak tragiczna to jest historia, no to mogę jeszcze dodać, że jego majątek odziedziczyła rodzina, która nim gardziła, która w życiu się z nim nie spotkała i mieli go za gówno.
1: Bratankowie czy siostrzeńcy. Coś w tym rodzaju. Tak, tak było. No. I jeśli pozwolisz, ja tu odpowiem Darkowi, bo z mojego kanału sympatyczny gość z Paryża. Znam tego pana Sławka. To znaczy znam. No, znam go z internetów i z tego, co widać, no, to też jest człowiek zadaniowany. W ogóle cała telewizja Tagen TV jest telewizją zadaniowaną do mieszania ludziom prostym, bo ludzie prości czerpią swoją wiedzę z mediów, a internet się niczym nie różni od TVN-u i Polsatu. Poza tym, że ma 10 miliardów kanałów. Więc pan Sławek był zadaniowany, niby jakiś biznesmen, producent bucików dla dzieci, a tutaj nagle taki odpał. Rok czasu opowiada ciekawe historie, a po roku czasu okazuje się, że żartował.
0: No. Ktoś tu chciał dodzwonić? Zobaczmy. Aha. Dobra. Son Goku chce dołączyć. To może dodajmy. O, zaraz się będziesz czuł jak na swoim streamie normalnie.
1: Robimy wrogie przyjęcie.
0: Faktycznie, wrogie przyjęcie. Kto ciebie nasłał, Son Goku? Przyznaj się.
2: Poczekaj. Najpierw witam cię, Judaszu, i witam cię, Tomaszu.
0: Niewierny Tomaszu i ty, Judaszu. No, co powiesz ciekawego, Son Goku?
2: Patrzę. Cześć, Krawcu. Cześć, Enki, Śpiochu jeden. Miałeś spać, a nie gaworzyć po różnych biesiadach.
1: Ja się wybierałem do spania, gdy wtem przyszło powiadomienie o rozpoczęciu audycji Nocne Radio i to zmieniło moje plany.
2: A ty, Kubuś Puchatek. I miodek, ty grubasie jeden.
0: No i się śmieszek od Enkiego zadzwonił. I co? Tam
2: nie
0: jest...
2: śmieszek, tylko mój starszy brat wie, że Eter po prostu, no przykro, jest jak jest. I niestety będę ja musiał jako młodszy brat przyjąć to wszystko chyba. Będę ja musiał dalej nadawać, robić robotę za niego. Co mi w ogóle nie pasuje.
0: Faktycznie ma głos podobny do Etera i też tak się śmieje, tak się zaśmiewa. Sam się śmieje ze swoich dowcipów. Taki też.
2: O, no widzisz, kurczę, można. Nie, no wiesz, ma się to we krwi.
1: Ale kiedy sam go pierwszy raz zadzwonił do mnie, no to i ja miałem, naprawdę, byłem w wielkim dysonansie, czy to Eter nie zmienił trochę głosu albo mikrofonu.
0: A powiedz, Son Goku, jesteś wielkim fanem Dragon Balla?
2: To przypinka z bardzo dawnych czasów. Ale tak, zarazem tak. I fajtowałem bardzo długo.
0: O. Nie no, ja uważam Dragon Balla za jedno z lepszych anime. No to jest bezsprzecznie. Akira Toriyama mistrz, nie? Co by nie mówić.
2: Ja powiem tak, moje usposobienie, jak widzisz, więc bardzo pasowała ta ksywa do mnie, no bo wszyscy zazwyczaj Vegeta to był taki opanowany zawodnik, a Son go zawsze się nabijał z niego i zawsze padało słowo, weźcie mi z drogi tego pajaca.
0: No, zawsze lubiłem Son Goku. Songo, jak to w polskiej wersji było, bo w oryginale chyba nikt go nie nazywał Songo, tylko...
2: Nie, tylko Kakaroto. No, Kakaroto.
0: Kakaroto. Kakaroto to...
2: Kakaroto. No.
0: Nie Kakaroto, tylko Kakaroto.
2: No.
0: Czyli... tak po polsku można by powiedzieć marchewiak, bo tam oni mieli te imiona od warzyw, nie? Jakoś tak, Vegeta, Kakarotto. Napa to jest kapusta z Korei. No tam to planeta Vegeta i wszyscy się od warzyw nazywają. Z kolei jak przyleciał Mlekor, drużyna Mlekora, to tam był Masuo, Mlekor, Serek, pisany przez CK, Serek.
2: No jakoś tak, ale wspomagasz się, widzę, bo słyszę klawiaturę, jak chodzi.
0: Nie.
1: Oj, sorry, to moja wina.
0: To nie, co ty, ja się nie muszę w takich tematach wspomagać, to w małym paluszku się ma takie tematy.
2: Jak
0: smocze kule. To
2: niewierny Tomaszu.
0: No. A co chciałeś ciekawego tak w ogóle powiedzieć, Songo?
2: Nie, no słucham was tak po prostu i mówię, no dlaczegoż nie wejść, jeżeli już tu byłem z moim bratem, siedzieliśmy we dwóch, wtedy z tobą rozmawialiśmy.
0: No tu się, słuchaj, to nie jest streamu u Enkiego, że się przychodzi, a se tu posłucham i się może włączę, tylko zawsze na wstępie trzeba coś mądrego strasznie powiedzieć, coś arcymądrego, coś wnieść, albo przynajmniej się nie zgodzić z prowadzącym, albo z drugim gościem na antenie.
2: No zadałeś pytanie Enkiemu takie, jak widzisz teorie spiskowe i niespiskowe i tym podobnie, co to będzie dalej? No co będzie dalej? Jak sobie to wyobrażasz? Stany Zjednoczone oskarżyły już jeden stan oskarżył Chiny o spowodowanie pandemii. Jak długo trzeba czekać, żeby zidiociały naród pomóc amerykański sięgnął po broń i tak już sięgnęli, bo ponoć jest zrobić wany wypełnione debilami z długą bronią, to lada moment będą chcieli wojny, konfrontacji z Chinami, bo Chiny sobie też nie odpuszczą. To nie jest już państewko jakieś tam styczące, tylko to już jest armada, flota wojenna, gdzie mają dwa razy lepsze lotniskowce, już bodajże dwa, lepsze niż Stany Zjednoczone, bo są ona będzie oczywiście atomowym, ściągnięta pełna dokumentacja, przypuszczam, przez ich służby i wybudowali sobie takie lotniskowce dwa razy lepsze niż amerykańskie. Więc będzie ciekawie to na morzu, bo ich J-23, ten samolot bojowy jest dwa razy lepszy od F-35. Słuchajcie, konfrontacja pełną mordą, jak to się mówi. I będzie ciekawie. A najgorsze to, że my jesteśmy... Wiecie co, nie rozumiem Polaków pod jednym względem. Wyrwaliśmy się spod... Najpierw spod Niemców się wyrwaliśmy. Później wpadliśmy do Ruskich. Wyrwaliśmy się spod Ruskich, to teraz się pchamy w kolejne łapy Amerykanów. Nic dobrego. Przecież... Te łachudry zdradziły nas podczas podzielenia Europy. Bo to inaczej nie można nazwać takiego państwa, które oddaje nas tak bez niczego. A macie ruskie, pobawcie się nimi przez te najbliższe 50 lat.
1: I tak się to... Sango, bo tu jest błąd logiczny. Tylko nie przestań mnie lubić, czy lubić. Błąd logiczny, bo skoro oskarżasz Amerykanów o oddanie nas złym ruskim, to znaczy, że bardziej źli są ci Ruscy. Może Amerykanie się bali tych złych ruskich po prostu.
2: Nie, oni nie chcieli, bo zobacz Enki, spójrz na Polaka. Polak jest twórcą. My byśmy wyprzedzili całą Europę. To, co Niemcy osiągnęli w swoim rozwoju, my byśmy ich wyprzedzili czterokrotnie, gdybyśmy wtedy się wyrwali spod tego ucisku. I oni dobrze o tym wiedzieli. Dlatego nas zablokowali.
0: Na pewno jest faktem to, że nas Związek Radziecki zawsze strasznie ograbiał, jak byliśmy pod jego butem, to strasznie dużo tu wyprowadzano i surowców, węgla, same najlepsze towary stąd były wywożone, a nam zostawiali takie gówna, tak. Okruchy.
2: No, nawet kopalnię uranu nam wyczyścili.
0: No, To były naprawdę, to były straszne kwoty. Ja kiedyś patrzyłem, robiłem o tym audycję, to były jakieś biliony, miliardy szły cały czas i to przyczyniło się do tego, że tutaj było jak było, tak właśnie bidnie, bo byliśmy takim trochę niewolnikiem, który wszystko oddaje, a troszkę zostawia sobie, nie? Straszne.
2: No zgadza się. Nasi sojusznicy, czyli Francja, Anglia i Stany Zjednoczone oddały nas za darmo. Za to, co dla nich zrobiliśmy, później nawet nas na obchody nie zaprosili. Bo bali się ruskich, kurde, za przeproszeniem, co później wymyślą. Nie wiem, na czym to polega, ale po dziś dzień żołnierze z tak zwanego brytyjskiego regimentu spadochronowego są wdzięczni Polakom, tym, którzy bronili, ci, co jeszcze pozostali tam. Są wdzięczni i byli bardzo zawiedzieni, że królowa zrobiła taki deal.
0: Ja chciałem bardzo serdecznie z tego oto miejsca podziękować Matjeździe, wspaniałemu ogółem człowiekowi. To jest Boży słuchacz. On dba o to radio i wysłał donata 20 zł i myślał, że nie działają donaty, bo się dzisiaj tu nie wyświetlają głosowo, więc wysłał znowu 20 zł. I żałuję, że mu odpowiedziałem na priwa, że mogłem nic nie mówić, to może by jeszcze... Nie chcę nadużywać hojności. Dziękuję bardzo. No i całe te, i pozdrawiam, i szerokiej drogi, panie kolego. No, a widzicie, a Son Goku, ciekawy osobnik, widać, że posiada wiedzę, tak mówiąc językiem polityki, posiada wiedzę, tak?
2: Ja nie, skądże, jestem prosty chłop. Jak ja to lubię.
1: Songo, może nie przenośmy do Krawca do nocnego radia, sorry, rzeczy, które już sobie ustaliliśmy, bo przynudzimy ludzi, może coś nowego.
2: No to co, o czym porozmawiamy? O tych włochatych?
0: O kobietach?
2: Nie wiem. Teraz to wiesz, fryzjerstwo zamknięte, więc ciężko wyczuć, co jest kobietą, co jest facetem.
0: O kobietach włochatych i tych mniej włochatych już rozmawialiśmy dzisiaj z Enkim na antenie, więc temat się już trochę wyczerpał.
2: Wiem, słyszałem. Co powiecie na temat spalonego lasu?
0: No właśnie. Też aktualna sprawa. No, dla mnie zawsze mnie jakoś przejmują te katastrofy takie naturalne, ponieważ kurczę, no taka przyroda, która jest wyniszczona, to jest coś, czego się nie odkupi tak łatwo za nawet największe pieniądze. No nie wyczarujesz pieniędzmi, że nagle odrosną drzewka, nie? Zwierzęta przy tym giną, przy pożarach, a pojawiał się temat właśnie suszy, że susza jest, że to drugie takie zagrożenie oprócz tego koronawirusa, to tak jakoś w mediach mało się o tym mówiło i politycy też milczeli, a teraz tragedia, nie?
2: No, znaczy wiesz, ja to myślałem, żeby tam pojechać i tam jest takie świeże pieczone, to kurczę, bym się najadł. No. Tu kryzys idzie, to bym się do lodówki schował.
0: Żarłok, jak Goku też taki, żarłok. Tylko się nawpierdalać.
2: To taki, nie, bardziej chyba jak Obelix, jakieś tam dziki będą.
0: Też jak cię zapraszają na imprezę, to siedzisz po tym przy stole i każdy tam ma talerzyk jeden, a ty tak zawalony jakimiś miskami i dalej tam.
2: Tak, no coś koło tego.
0: Goku dobry był, potrafił zrujnować każdego gospodarza momentalnie po prostu. Zawsze miał apetyt kosmiczny wręcz. No, Enki, nie śpi, bo cię okradną. Reptole łamane przez Rosjanie.
2: Nie, szaraczki.
0: Łamane przez szaraczki. I cię porwą, jak będziesz spał, i zrobią na tobie eksperymenty i wsadzą ci coś w pupę, Enki.
1: Robiłem sobie iniekcję i nie chciałem gorszyć ludzi.
0: Takie buty. No to rób, to nie przeszkadzamy, to ważne rzeczy są.
1: Zrobione, to już dokonało się.
2: Boże, Judaszu, coś ty dokonał!
1: Myślę, że z tymi Rosjanami i z lubieniem i nielubieniem również jest sprawa emocjonalna. Zostawmy kacapów, Mongołów i tą kulturę stepową i tych turbolechitów z Pekinu, jak mówi Kuba, z Beijing w spokoju i jeszcze poszukajmy jakiegoś ciekawszego tematu.
2: Antoś, pytają się, czy Putin ma matrioszkę.
1: Jebie mnie. Mnie to.
0: Mniej obeznanym w temacie słuchaczom wyjaśniam, iż matrioszka jest to, polega to na tym, że likwiduje się jakąś osobę i podstawia się sobowtóra za tą osobę, która odgrywa rolę na przykład jakiegoś znanego biznesmena, polityka, czy może nawet prezydenta. I nazywa się to właśnie matrioszką. To Rosjanie mieliby się w tym specjalizować, a tymczasem dołączył do nas Jacek z Australii. Witamy serdecznie.
3: Cześć, kłaniam się. Słucham tak sobie was do śniadania i tak się uruchomiliście mnie tą sprawą konfrontacji chińsko-amerykańskiej i naszemu pięknemu załatwieniu na zwiałcie. I tak się chciałem odnieść, bo często to słyszę, że no bo Francuzi i Brytyjczycy i Amerykanie to nas sprzedali w Jałcie. Kurwa syny. No tak, to prawda, ale my niestety musimy zacząć od tego, że my się sami postawiliśmy w tej sytuacji, że ktoś nas mógł sprzedać. I to, że my mieliśmy zerową, po prostu zerowo sprawną dyplomację przed II wojną światową i brak kompletnie wyczucia w tym, z kim zadzierać i w którym momencie. A potem wpadliśmy na jeszcze bardziej genialny pomysł, jak dzieci z przedszkola, że daniną krwi wywalczymy sobie jakieś tam wolność od ruskich i od Niemców, która nikomu się jeszcze nie udało tą daniną krwi wywalczyć. Więc ja bym jednak nie szukał, chociaż pewnie, że oczywiście, że Brytyjczycy to sukinsyny, które dbają tylko o swoje interesy. No, ciężko ich o to winić. I Amerykanie tak samo. Tym bardziej towarzysz Stalin, co usta słodsze miał od malin. No i to może zacznijmy od siebie, że my się w takiej sytuacji postawiliśmy, a nie w to, że oni dbali o swoje interesy. Ja bym od tego zaczął, panowie.
1: No mówiłem o tym, Sorry, ja jestem Antoni, twoje imię, bo...
3: Ja jestem Jacek, dzwonię prosto ze stolicy dalekiego kraju, z Australii.
1: I chodzicie tam do góry nogami.
3: Podobno, ale ja nigdy go nie zauważyłem. A ja pewnie zadaniowany jestem przez służby z drugiej strony. Kto, jaki normalny człowiek do Australii wyjeżdża? Dajcie spokój.
2: Także ja zadaniowany jestem. Z miłą chęcią.
3: No, wiem. Ja zadaniowany jestem?
2: No, może, kto wie.
0: Wielu ludzi chciałoby mieszkać w Australii. Znam nawet takich, którzy specjalnie tam wyjechali, bo to była kraina ich marzeń. Australia, Islandia, tak się marzy niektórym właśnie. Kanada.
2: Znaczy ja bym chciał
3: Kanada,
2: do Kanady,
3: tak? Bardziej, bo Islandia
2: tam
3: nie.
2: Jest zimno. Dlaczego? Dlaczego Jacek nie?
3: Ja mieszkałem w Danii wiele lat i ja nie chcę mieć wspólnego nic ze Skandynawią. Już nie, dziękuję. Ja mieszkałem w Danii prawie 9 lat, pracowałem tam i ja jestem antyskandynawem, można mnie uznać za antyskandynawskiego człowieka. Ja nie rozumiem mentalności Skandynawów, nie rozumiem podległości, bierności, a jednocześnie arogancji i ignorancji, którą większa część Skandynawów przedstawia. Po prostu jestem na nie. Długa historia to jest, ale no nie wiem, może kiedyś z potrzebą się omawiałem na audycję na ten temat, w końcu ona chyba nigdy nie wyszła, ale ja odradzam wyjazdy do Skandynawii, a szczególnie znaczy takie zarobkowe, czy edukacyjne jak najbardziej, popieram, ale żeby się tam osiedlać, to serdecznie odradzam. Większość ludzi, których znam, raczej znam ludzi, na przykład, którzy mieszkają w Szwecji po 20-25 lat i mówią, że nienawidzą Szwedów. No, jaki sens tam mieszkać? Mówią, no bo już tu sobie ułożyłem życie. No, to jest długi i szeroki temat, ale nie w tej sprawie chciałem w sumie.
0: Ale wiesz co, Jacek? Teraz mi się przypomniało, że ja już miałem kilkakrotnie propozycję. Nawet słuchacz chciał zasponsorować taką audycję, domagał się z Jackiem o Australii. Audycja. Czy ze mną, czy potrzeba, by z tobą gadał, ale no, są takie osoby, które bardzo chciały taką audycję usłyszeć, więc może szkoda, że
3: numer nie znasz. Wyszło. Numer znasz. O. Ja jestem gotowy.
0: To trzeba by w zrobić. W każdym momencie. Jednak, no, jak lud się domaga.
3: No, dokładnie. Lud się domaga. Vox populi, vox dei.
1: Jacek, bo ja taki uczuciowy ostatnio się robię, tobie chodzi w tych całych Skandynawach o ten dystans, kamienne maski na twarzach, brak takich bliskich relacji, brakuje mi słowa.
3: To jest jedna, to jest początek tej historii, to jest pierwsza część, że rzeczywiście Skandynawowie są zimni i zdystansowani aż do przesady i ciężko znaleźć sobie przyjaciół wśród nich, chociaż mi się udało. Jest kilku takich, jakiś procent ludzi innych, ale to, co najbardziej mnie męczyło w Skandynawii, to jest coś, co jest bardzo mało znane zjawisko w Polsce, a szeroko znane w Skandynawii, nazywa się prawem Jante. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał o prawie Jante. W skrócie chodziło o to, że prawo Jante stworzył pewien pisarz norwesko-duński, który bardzo, można nie wiem, czy to jest dobre słowo, pogardzał, ale krytykował duńskie społeczeństwo. I on stworzył taką

0: jakaś stara rzecz z XIX wieku, to wciąż to prawo jante bardzo można wyczuć. Oni bardzo wszystko lubią kolektywnie robić, nie znoszą indywidualizmu, nie znoszą jakichkolwiek oznak jakiegokolwiek sukcesu, czy to materialnego, czy innego. No, wiele przykładów mógł na ten temat dać. Prawo jante to jest to, googlać sobie.
1: A to prawda jest, że Duńczycy też inostrańców, czyli obcokrajowców, nie za bardzo za nimi przepadają?
0: Ja nie wiem, czy to można powiedzieć, za bardzo za nimi nie przepadają. To chyba, ja myślę, że to jest zbyt szeroki. Ja bym powiedział, że nie ufają obcokrajowcom. Aż do przesady. No ja miałem dosyć, ja pracowałem najpierw na zrobiłem doktorat w Danii, potem pracowałem na uniwersytecie, a moja żona jest lekarzem. Więc trochę Duńczycy by mieli respekt do tego, czym się zajmujemy, ale zdarzyły mi się takie przypadki, na przykład, że siedziałem w barze z kolegami i jakiś taki Duńczyk się pytał, skąd jesteśmy obok, taki starszy pan, i zupełnie przyjaźnie się zapytał, skąd jesteśmy. Mówiłem, że no, przyjechaliśmy z Polski, a on mówi, ale czy wy na pewno pracujecie tutaj legalnie i czy płacicie podatki? Rozumiesz, nie? Tak, i tego typu sytuacji miałem kilka. A ostatnio, już jak moja żona wyjechała z Danii, to duńska telewizja DR zrobiła film, który po prostu szkaluje wszelkich lekarzy, którzy pracują spoza Danii, którzy pracują w Danii, którzy opisuje, jacy oni są źle wykształceni, źle podchodzą do pacjentów i tak dalej, podczas gdy jako ja w pewnym sensie insider tego systemu wiedziałem, że jest dokładnie odwrotnie, że to często było inaczej. No ale to też można znaleźć na YouTubie, ten filmik. I taki brak zaufania, myślę, jest bardzo, bardzo zauważalny, na przykład na stronie, która handluje samochodami w Danii, taki coś jak Otomoto w Polsce, jest napisane, żeby uważać, gdy się kupuje samochód od obcokrajowca. No, to są takie, żeby jest to napisane po prostu, żeby uważajcie z tym, bo oni robią przekręty. No, dużo takich przykładów mógłbym podać tutaj, tego typu braku szacunku, czy braku zaufania też z punktu widzenia na przykład z instytucji publicznych. Mi się kiedyś zdarzyło, że mi się duński samochód zarejestrowany w Danii zepsuł w Polsce i postanowiłem go sprzedać, bo miałem go już dosyć, bo to był taki japoński samochód, ale z francuskim silnikiem. I wysłałem tablice rejestracyjne duńskie pocztą z Polski do Danii, żeby go wyrejestrować, a sprzedać w Polsce. I sprawa, słuchajcie, otarła się o służby specjalne duńskie, nie żartuję, bo oni uznali, że przemycam tablice fałszowane z Polski do Danii. No, niezłe hece, po prostu cyrk był z tą historią, po prostu ja byłem Bogu ducha winny zupełnie.
2: Jak mówisz, tak japoński samochód z francuskim silnikiem, to miałeś Nissana.
0: Miałem Nissana P12, tak. Miałem Nissana P12, Primera jeszcze P12 z silnikiem turbodieslem takim 1.9, który się sypał jak choinka w maju po prostu. No, dramat to był.
1: A jeszcze robię rozpytkę, jeśli mogę, rozpytkę właśnie, bo mnie fascynują różne kultury. Czy widać u tych Duńczyków najlepszych hodowców świń zresztą, ponoć, resztki takiej kolonialnej kultury, bo Dania dłuższy czas okupowała Norwegię, o Grenlandii nie wspomnę do teraz, tam dojeżdżali też trochę Angolii, w ogóle...
0: No, te dojazdy Angolii, to one są z czasów jeszcze Wikingów, to Dane Loen, które było we wschodniej Anglii, tam gdzie XVII-XII wiek, tego już nie widać, chociaż są takie wspomnienia, czasami jak się o nich mówi, to Duńczycy mówią, że to był jedyny czas, kiedy Dania się bardzo liczyła, ale myślę, że widać dwie sprawy, właśnie tą okupację Norwegii, która była aż do Kongresu Wiedeńskiego, widać wśród Duńczyków, w tym, że oni bardzo zazdroszczą Norwegom tej ropy. I mówią często takie wypowiedzi, słychać, że Norwegowie byli bardzo miłym narodem, spokojnych wieśniaków do czasu, gdy dostali ropę do ręki i wtedy tego czasu stali się, oni uważają, że są aroganccy i się wywyższają. O Wyspach Owczych, o Grenlandii słychać niewiele w Danii w sumie, natomiast mam kolegę, który pracował jako lekarz na Wyspach Owczych i na Wyspach Owczych jest bardzo taki duży antyduński hejt. Ludzie z Wysp Owczych nie lubią Duńczyków, chociaż to wciąż jest oficjalnie część Danii. Taki był przypadek kiedyś, że stoją razem w kinie z dziećmi i jest film wyświetlany po farersku, norwesku, przepraszam, farersku, czyli w tym języku Wysp Owczych, angielsku i duńsku. I w pewnym momencie ten mój kolega mówi do swojej żony, mówi, słuchaj, to jak to będzie po duńsku, to na pewno nie będzie śmieszne, zobaczmy to po angielsku. I w tym momencie wszyscy farerowie się śmieją, bo komują, no jak to jest po duńsku, na pewno nie będzie śmieszne.

0: dobry.
1: Tak to wygląda. Grenlandia, Duńczycy mają dziwne podejście do Grenlandii, trochę jak dziewica. Chciałabym, ale się boję, bo z jednej strony twierdzą, że Grenlandia nie jest częścią Danii, chociaż jest, a z drugiej strony Amerykanie chcieli kupić, nie wiem, czy słyszeliście, były takie nieformalne propozycje,
2: żeby
1: chcieli kupić Grenlandię, to do oni powiedzieli coś zupełnie nonsensownego, że wam jej nie sprzedamy, bo to nie jest nasza własność. No, ja się dziwię, że Amerykanie w takim razie po prostu tego nie wzięli, bo skoro to nie jest wasza własność, a jest niczyja, to może sobie to weźmy, bo Grenlandia, Dania jest częścią Unii Europejskiej, natomiast Grenlandia i Wyspy Owcze nie. To jest taka ciekawostka. Więc
2: tam chodzi jakieś, są niesamowite złoża na tych owczych wyspach.
1: Na owczych wyspach nie wiem, ale na Grenlandii są wielkie, tylko że na razie się nie opłaca tego wydobywać, z tego co ja zrozumiałem. Wiecie, na Grenlandii żyje 50 parę tysięcy ludzi, to jest tak naprawdę lodowa pustynia. Ja leciałem teraz nad Grenlandią, to jest po prostu jeden wielki lód. Już nie byłem tam nigdy.
2: Jaki lód? Jak tu u nas susza.
1: Właśnie, u was susza, słyszałem o tym. A wiecie, że u nas jest dokładnie odwrotnie? Znaczy tutaj, gdzie mieszkam, Canberra, ona przez wiele lat, przez dekady miała straszne problemy z suszą, tu w górach, a od gdzieś kilku lat jest aż nadmiar wody. Nie mamy problemu z tym.
2: Enki chciał się wybrać na kajak po Wiśle, ale okazało się, że Wisły nie ma.
3: Wkrótce nie będzie, wkrótce nie będzie. Z ciekawostek to Grenlandia, Danię kosztuje 2 miliardy dolarów rocznie socjal. Dla Inuitów około 2 miliardy Duńczycy utrzymują ten bajzel na Grenlandii. Społeczeństwo się tam bardzo zdegenerowało, bo socjal niszczy tkankę społeczną. Ci ludzie zamiast ładnie zabijać foki i walenie, to pobierają duński socjal.
1: I zgadza się.
3: Przechodzą na frutarianizm albo weganizm, co jest zajebistym pomysłem na lodowej wyspie.
1: Zgadza się.
2: Ja odskoczę. Twoja specjalizacja jako lekarz?
1: Nie, ja nie jestem lekarzem. Moja żona jest lekarzem. Ja jestem inżynierem, elektronikiem, informatykiem. A teraz pracuję w firmie, która zajmuje się sztuczną inteligencją tu w Canberrze.
2: Oj, śmierdzi mi o nudzą.
1: Tak, rusko.
2: Będę nam tu sztuczną inteligencję wprowadzał.
1: No i to taką do samochodów, słuchajcie, także już niedługo.
2: Oj, nie, to już nie wsiadam. Jak to Polak robił, to ja nie wsiadam.
0: Jacek pracuje w Cyberdyne i projektuje Skynet.
1: Tak, zrobię wam Skynet, będziecie mieli takiego Terminatora, że ja pierdzielę.
0: A powiedz, Jacek, czy w Australii, może też w innych krajach, w których miałeś okazję przebywać, zaobserwowałeś, że jest na przykład mniej społeczeństwo zainteresowane spiskową teorią dziejów i podważające, wiesz, zawsze oficjalną wersję wydarzeń? No tak jak w Polsce trochę jest. W Polsce można powiedzieć, że jest taki boom na to. Właściwie z kim bym nie gadał, to każdy wietrzy jakiś spisek, każdy wie lepiej, jak to jest naprawdę. To już zaczyna być męczące, jak to była nisza totalna. Pamiętam, jak się zaczynałem tym interesować, bo kiedyś byłem mocno wkręcony w takie tematy też, to była jakaś totalna nisza, jakiś hermetyzm totalny dla wtajemniczonych, jakieś fora trzeba było znajdować specjalne, nic nie było na YouTubie, dzisiaj każdy się tym interesuje, ale jak tak popatrzysz na inne społeczeństwa, to widzisz, że są na przykład mniej spiskowe, czy bardziej...
1: Chyba mniej. Duńczycy byli zupełnie mniej spiskowi, bo oni bardzo ufają rządowi, więc tam wszelkie teorie spiskowe były bardzo wyśmiewane. Krótko mówiąc, wszystko jest teorią spiskową, wszystko to, o czym rząd nie mówi albo o czym rząd zaprzecza. Australijczycy lepiej znają się na teoriach spiskowych. Tutaj, jak się nazywa ten główny foliarz, ten internetowy...
0: David Icke może?
1: Nie David Icke, ten drugi.
0: Alex Jones.
1: Tak. Alex Jones jest bardzo popularny. Bez dwóch zdań. Nawet tutaj mamy taki kilka memów z nim. Chodzi po moim Alexem Jonesem. Ale myślę, że no chociaż jest to też dosyć popularne. Dosyć popularne są teorie spiskowe. Szczególnie teraz w czasie koronawirusa. No u nas się koronawirus kompletnie nie udał, słuchajcie. My mieliśmy wczoraj chyba 8 zakażeń w całym kraju, a w Canberrze od 2 tygodni nie było. Od 2 tygodni były 2. Tak wam dokładnie mogę
0: powiedzieć. Cieniasy.
1: Także my jesteśmy cieniasy, jeżeli chodzi o koronawirusa. Zupełnie się ten spisek nie udał. Ale tak, w Australii one też są dosyć popularne. Przy czym to jest trochę na zasadzie jeden bardzo wierzy w coś, drugi bardzo wierzy w coś zupełnie innego. Więc no, natomiast to, co jest zupełnie wyśmiewane i co wydaje mi się słuszne, to są na przykład chemtrails, no to jest, to raczej wszyscy wiedzą, że to są jaja. Natomiast co do koronawirusa, to jest mnóstwo różnych teorii spiskowych dookoła. Więc tu jest dosyć, jest to dosyć popularne. Przez tego się nie da uniknąć, krawiec. To po prostu będzie popularne coraz bardziej i coraz więcej ludzi będą o tym mówić, bo przez internet, no wiesz. Jeden człowiek powie to, to się powtórzy wiele razy i tyle.
0: Taka światowa moda trochę, no.
1: No, dokładnie. Bo
2: Jacek, poczekaj, Kaczyński się już wybiera do Australii za użycie maski w plus 40 stopni.
1: Ja napisałem właśnie komentarz na Nocnym Radiu, ale nie wiem, jakoś czeka już 24 godziny ponad na moderację. Nie wiem, Grajc, Lew nam potrzebuje ci na komentarze, ale że no, nie ma konsensusu w świecie naukowym co do tych maseczek kompletnie. Był przecież główny General Surgeon of US, czy główny ten chirurg Stanów Zjednoczonych się wypowiadał, że one kompletnie nie pomagają. Koreańczycy zrobili jakieś badania ostatnio, które pokazały, że no, nie bardzo te maseczki pomagają. W każdym razie ja nie wiem, czy pomagają, ale na pewno nie wiemy. Nie ma żadnych badań, które by to potwierdzały. I jednocześnie to, że PiS-owski rząd, teraz jeszcze Angela Merkel wprowadziła to w Niemczech, wprowadza nakaz noszenia maseczek, czyli takie naprawdę drastyczne obostrzenie. Na przykład ja nie znoszę chodzić w maseczkach. Nie bym sobie z tym poradzić. To jest, moim zdaniem to jest po prostu skandal. No. I takie jest moje zdanie na ten temat.
0: Enki, chciałeś coś skomentować?
3: Nie, tylko jeszcze wypytać Jacka, czy taka turboszurnia, jak u nas panuje turboszurnia o Wielkiej Lechii, o Polsce, która się zaczynała w Lizbonie, a kończyła na Sachalinie, to czy w Danii też taka turboszurnia Wielkiej Danii?
1: Ja się nie spotkałem z takim czymś. Ja się z takim czymś nie spotkałem, szczerze mówiąc, w Danii. Nigdy. No oczywiście spotkałem się z historiami o tym, że... No, mówęki.
3: Nie, nic, błogosławiony naród, szczęśliwy.
1: Natomiast oczywiście spotkałem się z takimi opowieściami o tym, jak to wikingowie zdobywali tam właśnie wschodnią Anglię, czy zaczęli od tego ataku na Lindisfarne, to był 8 wiek, z tego co pamiętam, czy o tym, jak zakładali Kijów, bo wikingowie de facto założyli Kijów. Gdzieś tam poruszali się statkami w górę Wołgi, wylądowali na Sycylii, ale to wszystko są fakty, no, wylądowali w Kanadzie. Jest taka francuska nazwa tej miejscowości, ja nigdy nie mogę jej powtórzyć. Aux Meadows, czy jak się tak, ja nie wiem, jak się czyta po francusku, to we wschodniej Kanadzie, w Nowej Szkocji bodajże. Także to jest prawda. Tego chyba nie trzeba, to nie jest szurnia, prawda? Więc takie historie o tym, jak to wikingowie lądowali w różnych miejscach, oczywiście chodzą. Ale o tym, że Dania była od Sachalina po Lizbonę, czy to nie, to tego nie słyszałem. No ale no, chyba nie ma co opowiadać o Wielka Lechia, to... No nie ma żadnych źródeł na ten temat.
2: Jacek, ja słyszałem takie legendy, że jak dopłynęli do Gniezna, to im łódki zajebali.
1: A tak, to możliwe jest, bo oni podobno łódki w niektórych miejscach na pale dawali i tak je przepychali, ale nie wiem, czy do Gniezna tam z Bałtyku by je dopchali, to nie wiem.
2: Jak to się ktoś tam uśmiał, że jak przyleci coś, to i nawet, a nie, to z Radomia ostatnio sobie zrobili heheszki, czyli z mojego miasta, jak samolot by taki przyleciał Antonow do Radomia, to by ani kół, ani szyb nie miał.
1: Bardzo możliwe. Słuchajcie, ja się będę żegnał, bo ja dojechałem do sklepu, robię zakupy poranne, zanim wezmę się za robotę. Także pozdrawiam was serdecznie.
0: A powiedz jeszcze tylko, Jacek, na koniec, gdzie ten komentarz dałeś, który czeka na moderację? Na radiu czy na YouTubie?
1: Pod tą, na radiu, na Nocnym Radiu, pod tą audycją, gdzie taka krótka audycja polityczna była. No to jest bodajże drugi od góry.
0: Może jakieś linki były i wylądował...
1: Tak, były linki, no, były linki, no. Dałem linki, tak, zgadza się.
0: To tak czasami jest, musimy częściej zerkać jednak tam, czy coś nie wpadło do szuflady z etykietką do sprawdzenia, bo to automat przekierowuje, jak są linki. Jest ich za dużo, no chyba, jak jest więcej niż jeden link, czy jakoś tak.
1: Tak, dobra, jeden, dwa linki bodajże.
0: To lukniemy. No to trzymaj się tam, miłych zakupków i tego.
1: No trzymajcie się, dzięki panowie. Ja słucham was dalej na słuchawkach, ale się rozłączam. Hej.
3: Hej.
2: No dobra, krawiec, teraz do ciebie pytanie.
0: No.
2: Co sądzisz, czy pan Koreańczyk wysionął ducha, czy siedzi w bunkrze głęboko pod ziemią?
0: Który pan Koreańczyk?
2: O Kima chodzi.
0: Kim Jong-un?
2: No.
0: A, no, nie wiem. Jak to mawiał Jan Paweł II, nie wiem. Nie wiem.
2: No bo chodzą ploty, że bodajże wyzionął ducha niechcący.
0: Że matrioszka też, tak? Niby taka. Że...
2: Wiesz, nic nie mówią, wiesz. Gościel znikł nagle z estrady i nikt go nie widzi. Padło najpierw, że coś se zrobił w staw skokowy i dlatego się nie porusza i dlatego go nie widać, a ja podejrzewam, że może go ten cholerny koronawirus tam dopadł niechcąco i go tam wypatroszył jak żabę.
0: A, może. Aha, czyli nie, że on jest, tylko jest teoria, że to nieprawdziwy Kim, tylko zginął całkowicie, wyparował. Tak,
2: tak, tak, takie chodzą fany.
0: No nie wiem. A co ty myślisz, Enki?
3: Ja słyszałem inną wersję, że miał zawał, ale go odratowali i to raczej z bardziej wiarygodnych źródeł. Zresztą mało mnie obchodzi kraj, który jest skrajnie totalitarny, jest obozem koncentracyjnym, w którym kilka czy kilkanaście lat temu zmarło z głodu 2 miliony ludzi. To znaczy mało mnie obchodzi. No, mało się tym rajcuję, ponieważ jest to przykra sprawa, ten kraj.
0: No, dzisiejsza Korea Północna ponoć się bardzo różni od tej, którą znamy właśnie z tych starszych dokumentów, ale nie sądzę, aby pod względem metod totalniackich się coś zmieniło. Może obywatelom żyje się trochę dostatniej, może jest trochę nowocześniej, może są troszkę większe swobody obywatelskie i wolność gospodarcza, bo tak słyszałem, taki obraz przynajmniej stara się wykreować, pokazać, także na filmach, które nagrywa jegomość odpowiedzialny za kanał Pozdrowienia z KRLD, czy jakoś tak?
3: Emil,
0: no. No to on stara się pokazać tą Koreę jako takie w sumie nie takie złe miejsce, nie? Takie specyficzne, dziwne.
3: No właśnie ja tego, ale tu znowu o uczuciach, ja tego nie cierpię, bo Emil, no każdy orze jak może, robi kasę, bo to drogie wycieczki, drogo sobie liczył. Zresztą turystyka umarła, także Emil wkrótce odejdzie do historii. Nie popieram tego. To, co robi Emil, to jest tak, jakby organizować fajne, zabawne wycieczki po Auschwitz. Po prostu odpycha mnie to. Ale mówię uczuciami. Teraz mówię jak kobieta uczuciami. Odpycha mnie ta styluwa. Jest dla mnie odrażające to, co robi.
0: Kobieca strona Enkiego, tylko w Nocnym Radio. No, ale coś w tym jest, co mówisz. Też trochę tak to widzę, bo jak jesteś w roli takiego Emila i no to wiadomo, że rząd będzie ci sprzyjał, zapewni ci najlepsze warunki, zafunduje ci wycieczkę i będziesz takim rodzynkiem trochę w tej beczce gówna cały czas, mimo że to jest beczka gówna, to ty będziesz tam takim rodzynkiem, a może raczej łyżką miodu w tej beczce, dziegciu może tak. No i to fajnie się żyje wtedy, nie? Jeździsz sobie, opisujesz, więcej ci pozwalają, on sobie tak rozmawia na luzie tam ze wszystkimi i przewodnicy są dla niego mili i pozwalają mu na więcej. No to tak fajnie sobie to wymyślił, nie? W sumie.
3: Widziałem jeden odcinek, fragment jednego odcinka, w którym gdzieś tam są w północnej części północnej Korei i zajadają owoce morza, które w Japonii by kosztowały, nie wiem, z $500 za porcję. I się zachwyca i spuszcza nad, jakie to pyszne jedzenie jest w tej Korei Północnej. I idiota nie zdaje sobie sprawy z tego, że iluś tam ludzi zacharowuje się na dziurawych łódkach, żeby mu wyłowić te kałamarnice, małże i tak dalej. I ci ludzie, Emil sobie kupił kartę SIM za 150 euro, też fajna cena. z transferem, nie wiem, 128 kilobipsów. Nie, jakby nie, i udaje, że nie wie o tym, że zwykły Koreańczyk nawet nie wie, co to jest internet a w ogóle telefon komórkowy jest dostępny tylko dla wysokich aparatczyków partii komunistycznej. Udaje, że o tym nie wie. No to jest niefajne. Nie, nie, nie, nie, niefajne. Po prostu niefajne, najdelikatniej mówiąc.
0: No, tak. Trochę faktycznie dobrze to przyrównałeś do takiej wycieczki po Auschwitz, gdzie cię zaprowadzają, gdzieś pokazują ci, o tu grają sobie na skrzypcach pięknie i tam już przygotowani ci więźniowie na skrzypcach grają, możesz z nimi sobie pograć i tam się śmiejesz do tych, co grają. Tu sobie ćwiczą, ćwiczenia gimnastyczne, to może się przyłączysz tutaj. No, a przecież tam w tej Korei też są wioski potiomkinowskie, na pokaz robione wszystko, zapraszają go do rodziny jakieś tam, kurde, pewnie też i rodzina przeszczęśliwa, ładne mieszkanko.
3: No, Zielony Ludzik właśnie pisze, Emil nie promuje KRLD jako raju i żeby oddać Emilowi sprawiedliwość i to faktycznie raz tam wspominał, że widok z autokaru to są właśnie te potiomkinowskie wioski. Także Zielony Ludzi point.
0: No, gdyby tego nie robił, byłby zupełnie niewiarygodny, a tak, no, gdybym był w roli kogoś takiego, kto ma przedstawiać w dobrym świetle kraj, no to też bym bardzo się upierał przy tym, że trzeba troszeczkę skrytykować od czasu do czasu coś, żeby zyskać na wiarygodności, nie? Ale no nie wiemy, jak to dokładnie wygląda, więc może faktycznie nie oskarżajmy Emila za bardzo, aż tak cholera wie, no jak tam to wygląda od jego strony.
3: Też szacunek ma u mnie chociażby za to, znowu obracam o 180 stopni, szacunek chociażby za to, że całą tą biurokrację chińską, bo tak naprawdę KRLD jest terytorium zależnym od Chin, trochę mniej od Rosji, że rozkminił w pojedynkę tą gigantyczną, gargantuiczną biurokrację KRLD i Chin, bo to nie jest proste tam się dostać. Naprawdę, to jest potężna praca, no ale ja jednak uczuciowo nie pałam do niego pozytywnym uczuciem do Emila.
0: Pisze tutaj Zielony Ludzik, że Emil mieszka w Japonii. No i że nie promuje. Faktycznie, no Emil jakoś tam jakoś wiarygodny jest nawet w tym, co robi. O dyktatorze się wypowiada tak troszkę z przekąsem. Oczywiście, no nie krytykuje go tak, że to jest zbrodniarz, cham, łajza i w ogóle menda i ktoś powinien coś z nim zrobić, tylko tak, no tak z przekąsem i podszczypuje troszkę, potem coś doda pół żartem, pół serio na temat. No, powiem tak, jeśli chodzi o moje zdanie, to da się tego słuchać i miło się nawet ogląda. Może być, może być.
2: Ale yes. Krasu, jak słyszałeś, powiedział przed chwilą Enki, prawdopodobnie już nie ma oprawcy, bo zmarł, zawał serca, odratowali go, ale znowuż zmarł i znowuż go odratowali.
0: Tak, tak to bywa w życiu.
3: Jeszcze przez analogię, bo Emil musi być jakby miły dla tego chomika Kim Jong-una, czy jak on się tam wabi. Musi być miły, ponieważ to jest państwo totalitarno-policyjne i oni go nasłuchują i gdyby nie był miły, to nigdy więcej tam nie wjedzie. Tak samo Weronika Truszczyńska, kanał 400 tysięcy subów. Kto wie, jakie ona ma poglądy, o ile kobiety mają poglądy. Gdyby zaczęła się wypowiadać o Chinach niezbyt pozytywnie, to by wyskoczyła jak setki innych blogerów czy ekspatów mieszkających w Chinach. Ostatnio wyleciało z Chin za jakieś tam krytykowanie władzy ludowej. Więc Emil to taki grzeczny chłopczyk, chudzinka taka, która no, stara się być sympatyczna i tu zarobić, i tu pochwalić, i to przemilczeć.
0: A może nie powinniśmy tak zawsze od dziennikarzy, od reporterów, no bo to tacy w sumie reporterzy, amatorzy trochę, nie powinniśmy może oczekiwać zawsze, że oni będą wydawali jakieś oceny, czy to pozytywne, czy negatywne. I w sumie oni tego nie robią, zarówno Weronika, jak i Emil. Skupiają się na przekazywaniu takich suchych informacji trochę, nie? Jak wygląda to, jak wygląda tamto, jakie są tu zasady, jakie reguły. Mi się taki przekaz podoba nawet, nie? Taki, w którym nie ma ocen, ani hejtu, ani chwalenia. To nie jest złe i uważam, że często dziennikarze zapominają, że ich praca w sumie tak powinna trochę wyglądać.
3: Zgoda. Jednak troszkę faktów, takich suchych, statystycznych faktów warto by było powiedzieć, bo jeżeli Weronika mówi, że ona sobie żyje za około 10 tysięcy złotych miesięcznie i w Chinach przelewa się bogactwo, w rzekach płynie miód i mleko, a statystyka mówi, że dochód per capita na głowę jest 10 tysięcy USD rocznie na jednego Chińczyka, a w Polsce, w zapierdziałej, biednej Polsce, to jest 17 tysięcy dolarów rocznie, no to Weronika jakby no, troszkę się mija z rzeczywistością, daje fałszywą rzeczywistość i później turbo lechici, ci pierdolce od wielkiej Lechii, która sięga do Pekinu, słuchają takich rzeczy i wierzą w to, że w Chinach w rzekach płynie miód i mleko.
0: Tam jest chyba straszne rozwarstwienie, nie? W Chinach.
3: Sorry, że ci tak brzytwą pojechałem po audycji.
0: Mi? Co ty? Czemu? Bardzo, bardzo dobrze. Rzezaj tutaj.
3: Niski cukier. Zawsze mogę zwalić na niski cukier.
0: Zjedz sobie cukierka, Enki. Zjedz sobie cukierka.
3: Nie jesteś sam. Zjedz Snickersa.
2: Tak.
0: Zjedz Snickersa, Enki.
2: A jak nie, to weź spróbuj z tej rzeki chińskiej tym mlekiem płynącej. Zaczerpnij wazonką.
0: Będziemy powoli kończyli, panie i panowie. Już tu kilka godzin na antenie jesteśmy.
3: Czułem to, ja już to czułem, więc ja pierwszy powiem dobranoc i posłucham fantastyczne, jak ty fantastycznie kończysz audycję, czego ja się nie mogę nauczyć od ciebie, ale jestem pilny.
0: A także jak ty kończysz?
3: Dobranoc.
2: Ja też mówię dobranoc i słuchamy prezesa radia Nocne Radio.
3: Cześć krawiec.
0: Cześć. Hej, dzięki wielkie. Dobra. No, to był Enki i Songo. Ku zresztą. Prawdziwego nadającego poznaje się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. Tak więc, moi kochani, nadszedł właśnie ten czas, kiedy mówimy sobie dobranoc. Tak więc dobranoc, arrivederci, sayonara, da sfidania i adios muchachos papayos, że tak powiem, multikulturowo. No dobra, tak się trochę napinam i staram się tutaj zabłysnąć jakimś pożegnaniem zajebistym, bo tak Enki tutaj, no to teraz posłuchamy, jak się kończy. A co, a Enki jakoś kończy tak, jak mówił, że nie umie kończyć, to może on tak, dobra, to dobra, dzięki, że byliście, to kończę audycję na rapa i tak puch, w czerwony przycisk. Nie, no, chyba nie, z tego co pamiętam, to normalnie się żegna, więc, a ja też nie czuję, abym był jakimś mega specjalistą w żegnaniu się. Tak więc żegnam się z wami jak potrafię, żegnam się z wami machając wam ręką, machając wam też i nogą, machając wam jeszcze czymś innym, nie powiem czym, chociaż jest już po 23:00, ale być może słuchają nas jacyś młodzi słuchacze, więc nie powiem, czym jeszcze wam macham. Papa Danusiu, papa tobie Songo i tobie Tomu też, Kalipeju i Zielony Ludziku, tobie też papa, Furiacie, papa tobie także i Panie Boże, tobie też, nie, do Pana Boga się nie wypada papa, do Pana Boga to zaprawdę żegnam Cię, Panie Boże, Tyś, któryś jest. Nie, bez sensu trochę. No, w każdym razie ja tak się głupkowato żegnam i co mi tam przyjdzie do głowy, to gadam. Ostatnie promyki księżyca właśnie muskają mą twarz. Twarz nadającego w nocnym radio, w radio, którego słuchacie i które kochacie. Mój drogi bracie, chwacie. No. I pamiętajcie, aby dawać łapkę w górę, ewentualnie łapkę w dół, w sumie to bez różnicy, bo jedno i drugie nas jakoś tam promuje, tak naprawdę. I dawajcie też suba, kochani, suba. Trzymaj się, psycho. I WB też, papa. A na czacie radiowym ktoś jeszcze został? Nocny jeszcze jest, nocny. I Etam, jak zwykle tu gapcio się pytał, już koniec, ale on to się pytał godzinę temu, nie wiedzieć czemu. O, adwokat też jest. Ciebie, adwokacie, nie żegnam. Tobie mówię papa. I wam wszystkim mówię, trzymajcie się i się nie puszczajcie. I bądźcie tacy, jacy jesteście. Dziękuję wam za to, że jesteście i za to, że jesteście jacy jesteście. No cóż, nie każdy może być tak wspaniały jak prowadzący tą audycję. Tak. Są różni ludzie. Ale nie przejmujcie się, bo to nieważne, kto jaki jest. Ważne, że w ogóle jest coś tu, gdzieś, jakoś tu coś. No. To jest jakie jest radio, lepsze nie będzie, od razu mówię. Od razu mówię, że mile widziane są różne takie łapówki, gdyby ktoś chciał mnie skorumpować. Nie wiem, jakiś czekam cały czas na telefon z NWO, ale nie dzwoni, nie pisze, nie dzwoni. Jeśli słucha jakiś agent, jakiś prowadzący, gdyby chciał mnie skorumpować, ja wszystko powiem, ja wszystko wyśpiewam. Kochani, ja wam wszystko, ja tak skłócę, ja im tak ich zbałam, ja im w ogóle w głowie, w dupach im się poprzewracam, ja wszystko, ja na zawołanie, ja mam dużo czasu, ja się nadaję do tego, żeby mnie zapłacić, mnie wykupić, mnie jakoś, no i bardzo chętnie, ale do tej pory proszę o to tyle już czasu przez te lata, żeby ktoś skorumpował, wykupił, tutaj przejął, nic w ogóle, do dupy z wami, wy tam podsłuchujący, prowadzący, no ale nic, no jak ktoś słucha w pracy, jest akurat kazali mu słuchać i tam i spisywać, co gadamy, no to się przypominam tak nieśmiało, może by się tak to zgłosił ktoś, kto chciałby tutaj wynająć płatnego tutaj pachołka, Tony'ego takiego, ja wszystko, ja będę chwalił władzę, ja będę wszystko dla was, kochani, no, ja skłócę całe te środowiska, wszystkie, dowolne, jakie chcecie, ja będę mówił, że dobre, co tam chcecie, cukier, 5G, NWO, wszystko, ja znajdę sposób, żeby to zachwalić, powiem ludziom tak, że słuchajcie, myślałem długo nad tym, to nie jest takie złe, coś tam wezmę jakiegoś specjalistę, opłacę, żeby coś tam powymyślał, że to nie jest takie złe, że to dobre, ja nawet ludzi namówię, że to jest mało, że nieszkodliwe, to zdrowe jeszcze. Ja będę próbował, że zdrowe, tak jak kiedyś mówiono w reklamach, że papierosy są zdrowe. Byli tacy lekarze, mówili, papieroski są bardzo zdrowe, na serce dobrze robią. To ja na tej samej zasadzie mogę, no. Tylko ja piszę, że średnio śmieszne. Ale co? Ja na serio mówiłem, a co, to ktoś to odebrał, że ja sobie żartuję? No dobra, to tak. Trudno się mówi. No, nie każdy potrafi być śmieszny. No, jak chcecie coś śmiesznego, to sobie włączcie Gabriela. Tam, ja lubię się pośmiać, to jest lepsze niż polskie kabarety. Słucham. Zaraz sobie włączę do snu. Napiję się ciepłej herbaty, bo trochę mi gardło zardzewiało. No. Także przede wszystkim żegnać, jeśli miałbym dać jakąś lekcję Enkiemu, jak się żegnać, należy się żegnać krótko. Należy się żegnać zwięźle. Nie tak właśnie gadać, tylko to po tym się poznaje dobrego prowadzącego, że mówi po prostu dziękujemy za audycję, znaczy nie, za audycję to nie. Dziękujemy, że byliście, dziękuję też za wsparcie. Pamiętajcie o naszym radyjku i słuchajcie nas już jutro, w piątek, znowu będę jutro. I tyle, i do widzenia. A nie tak właśnie gadać, to nie. To jest bardzo nieprofesjonalne, tak się żegnać pół godziny. No, to jeszcze można by zrobić audycję 15 minut, a potem się żegnać 2 godziny, nie? Albo na przykład witać się godzinę, potem 5 minut audycji, a teraz przegląd ciekawostek. Dziękuję. I potem się żegnać znowu godzinę. To może zrobię kiedyś taką audycję właśnie fachową, profesjonalną. No, także żegnać to w imię Ojca i Syna. Tak. Lewą nogą się żegnać. I pamiętajcie, najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli. Właśnie. Żeby zdrówko było, nie? Bo jak jest zdrówko, to jest wszystko. To są i pieniążki, i wszystko, i powodzi się, jak jest to zdrówko. Więc najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli właśnie. Więc jako właśnie, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna, to ja właśnie teraz kończę jak prawdziwy mężczyzna i mówię wam do widzenia. Pa, pa, trzymajcie się. Zostańcie z radiem, pamiętajcie, że jest taki dział jak wspieram, pamiętajcie, że można dzwonić, wszystkie audycje są na żywo, zareklamujcie nas gdzieś, myślę, że warto, nowi fajni ludzie cały czas się pojawiają, to nas jakoś tam wyróżnia, że ciągle napływ nowych osób, świeżych, to ci starzy, ci tacy już trochę zgnuśniali, już tacy trochę podśmierdujący, też są fajni, ja bardzo szanuję, lubię, ale jednak świeży taki słuchacz, taki pachnący, to jednak jest to. No, a widzisz, Jatr, a Bona pisze, że super śmieszne właśnie, że właśnie śmieszne aż z krzaków wypadł, a co on robił w tych krzakach? Ona, bo to Bona. Bo ona? Bona? Królowa Bona? Nie wiem. No, tak więc trzymajcie się już nie przedłużając. Trzymajcie się, pamiętajcie o nas, zostańcie z nami, słuchajcie, mówcie jedni drugim i aleluja i do przodu. I pamiętajcie, razem, właśnie, bo samemu to się nic nie zrobi. I jak chcesz jakoś tutaj wspomóc Nocne Radio, to nie mów jutro. Nie mów jutro właśnie. To się wtedy diabeł cieszy, tak. Pamiętajcie, jak Nocne Radio zniknie, to nie zostanie nic. Nic nie będzie wtedy do słuchania, nic. Bo nie ma nic oprócz Nocnego Radia. Trochę jako Ojciec Ryzyk będę jechał. Nic nie ma w ogóle. To jest jedyne co warto słuchać w ogóle. No może Enkiego jeszcze. Od biedy czasami, ale nie za dużo. Bo Nocne Radio może nadawać w tym samym czasie, to nie za dużo, no. Ale tak poza tym to nic nie ma, kochani. No i są tacy, co właśnie mówią, ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia, tak mówią. A to właśnie nie słuchać, bo to są podszepty takie, to właśnie pewne siły. No, także nie słuchajcie tych ludziów, ja nie wiem, czy ja dobrze odmieniam, tych ludziów nie słuchajcie, to jest byle jakie. To jest to jest w ogóle słabe, to jest byle jakie, to jest złe, to jest podejrzane, to jest liche, to jest od złego, to nie słuchajcie. No i nie mów jutro, i razem, no i kupujcie cegiełki nocnego radia. No i aleluja i od tyłu, trzymajcie się, pa, do widzenia, cześć, pa, pa. Trzymajcie się, cześć, do widzenia. Dasz burę.

Dobry wieczór, kochanieńcy, witam was wieczorową porą w audycji Czasy Ostateczne. Czasy Ostateczne wróciły i są teraz w piątki, najczęściej właśnie o północy. No, czasami bywa, że wcześniej nadaje, na przykład o 21 albo o 23, ale najczęściej o północy jednak. No, ostatnio jakoś tak wcześniej było, ale wracam do tej słusznej pory. Tym bardziej, że ta pora pasuje mi na przykład doskonale do dzisiejszego tematu. A jaki to jest ten dzisiejszy temat? Zapytają co bardziej dociekliwi słuchacze. No, to taka zagadka. Podpowiem wam dżinglem dźwiękowym.

takie dźwięki wydaje z siebie piła. Taka duża piła do cięcia drewna, taka dwuosobowa. Piła dla dwóch operatorów, dla dwóch drwali. I na takiej pile można grać. Dziś o filmie Piła zgaduję ze Srajmierz. No i się zesrałeś ze Srajmierzu, bo nie zgadłeś. Ale jak się zastanowimy, skąd się wzięła wiara w duchy? Tak. Dzisiaj będą duchy. A właściwie nie duchy, tylko dusza. Duch, dusza. Chodzi o ten mistyczny, bezcielesny pierwiastek naszego jestestwa. Że tak pięknie, poetycko powiem. Przepraszam w ogóle wszystkich tych, którzy dzisiaj czekali na audycję o 21 jakąś, no ale się w międzyczasie okazało, że potrzeby jednak nie będzie. Myślę, że jego albo swoją wędrówkę kwaśną rozpocznie jednak nie w towarzystwie wszystkich. Jakoś może się poczuł lekko onieśmielony albo coś takiego. No, a jakoś tak się tam do końca też nie dogadywaliśmy. Jak to u nas, wszystko na spontanie, wszystko płynie sobie tutaj na fali, prawda? Tak więc różnie to bywa właśnie i czasami się zmienia trochę plan i pora i tak dalej. No, ale co jest? Ja jestem. Odpowiem niczym sprzedawczyni w sklepie mięsnym w PRL-u i po prostu, no a może przesunął tripa, jak sugeruje Kaledrian. Możliwe, że tak. No, a ja też nie twierdzę, że jestem jakoś tutaj dzisiaj szczególnie przygotowany, bo gdyż jakiś w ogóle się dzisiaj taki zrobiłem senny, nie wiem, to chyba jakieś duchy nie chciały, żebym ja tutaj, prawda, ujawnił. O, chciałem zobaczyć nadawanie na żywo na YouTubie, a nie za bardzo działa. Już widać, że służby grasują, chcą zniszczyć. Nie tylko z zaświatów chcą mnie złe duchy zniszczyć, ale i żywi, i umarli. I żywym, i umarłym zależy na tym, żeby tej audycji nie było. Ale ona będzie, kochani, będzie do końca

0: świata i o jeden dzień dłużej. Prawda? No, tutaj sobie i tak zaraz właśnie tak zagaduję was, zagaduję i sobie w tle już tutaj uruchamiam, żeby też mimo wszystko mieć trochę ten wgląd na prawda? Tego czata też YouTube'owego. O, a to ciekawe, że jest niepubliczny link. No nieważne zresztą, dobra. I tak zachęcam was do tego, żeby zjawiać się na naszym czacie radiowym tutaj. Jak są takie te krótsze audycje ostatnio? Przypominam, właśnie, może niektórzy nie wiedzą właśnie, że na YouTubie teraz są takie krótsze audycje, no krótsze jak krótsze, często po godzinę, a ostatnio i półtorej godziny. Tak więc warto wejść na nasz kanał Nocne Radio i sobie tam zasubskrybować, żeby przychodziły do was powiadomienia, że na przykład Krawculek coś gada, albo że Potrzeba coś gada. Może uda nam się zorganizować tak, żeby jeszcze ktoś inny gadał z załogi Nocnego Radia. Tak więc może to być dla was ciekawe sobie posłuchać codziennych audycji. Jak na razie udaje się codziennie coś ponadawać na tym YouTubie, więc jest całkiem miło, całkiem miło. No, a ja witam wszystkich serdecznie zgromadzonych. Powoli się tutaj gromadzicie. A więc co ja mogę powiedzieć? Rozejść się, nie gromadzić się. No. Tak więc, tak to wygląda.
1: Wszyscy won.
0: No. Spóźnialskim przypominam, dzisiaj tematy duchowe, duch, dusza. No właśnie, znalazłem taką informację, że wiecie w ogóle skąd jest słowo dusza u nas po polsku? No bo wśród Słowian ten nasz duch, który uchodzi wraz ze skończeniem żywota tu na tym ziemskim padole, to było kojarzone z dechem i taki jest źródło słów właśnie. Dusza, dech i stąd to się ponoć wzięło. Bo Słowianie na przykład wierzyli, że jak umieramy, to wydajemy z siebie ostatni dech i z tym ostatnim dechem gdzieś tam do Peruna, czy do Światowida, czy do innego Velesa unosi się, ulatuje i leci sobie ten duszek. Dusza to żelazko. Żelazko to stal, stal to blacha. Blacha to Illuminati. Taką ryzykowną tutaj teorię. Czy włączasz dziś donaty? Pyta Porfiri czy Porfiri? Porfiri, tak? To znowu źle wymawiam. No tak, są włączone cały czas. Jak ktoś chciałby rzucić jakiegoś donejcika, to link można znaleźć na stronie głównej Nocnego Radia. No tutaj dla wygody, wychodząc wam naprzeciw, specjalnie jeszcze przekleję. I donaty działają tak, że głosowo jest odczytywana wiadomość od was i można parę złotych rzucić w celu wsparcia twórcy i w celu zachęcenia go. No, tak właśnie, robię wam na rękę, zamiast zrobić wam wbrew, ludzki pan. No i a z kolei u Egipcjan to było ciekawie, bo oni wierzyli, że zabieramy cały jakiś swój dobytek ze sobą, że ten dobytek też ma swoją taką swojego ducha, tak jakby, że czasami się na różnych kreskówkach, na filmach pokazuje zabawną scenkę, kiedy ktoś umiera i wraz z nim na przykład jego rowerek, prawda, spadł z rowerka i jego rowerek też ma swoją duszę, która razem z właścicielem na tym rowerku sobie, powiedzmy tam, ku niebu frunie. Monty Python miał taki sketch, nie? Gdzie ludzie się na imprezie zatruli wszyscy nieświeżym tuńczykiem, no i wraz ze swoimi samochodami unosili się właśnie ku zaświatom. Te samochody też takie w wersji duchowej. No to jest wbrew pozorom takich wierzeń sporo jest, bo w szintoizmie też się wierzy, że różne przedmioty mają swojego ducha. Myślę, że przypisywanie różnym przedmiotom nadnaturalnych cech czasem to jest trochę ta sama bajka, ponieważ niektórzy uważają, że przedmioty można naładować w pewien sposób. Jak mamy coś na przykład bardzo długo, jakiś przedmiot, ale on, albo on ma dla nas wyjątkowe znaczenie, mistyczne jakieś, czy został ten przedmiot na przykład przeklęty w jakiś sposób, no to on nabiera pewnych cech, więc sugerowałoby nam to, że taki przedmiot może mieć w sobie też jakąś matrycę, na której jest zapisywane to i owo, a ta matryca, no to właśnie taka matryca jakaś duchowa, można powiedzieć. No bo skoro jakieś wydarzenia, jakieś znaczenie niesamowite jest przypisywane, no to musi być na czymś przypisywane. Ja tutaj muszę jedną jeszcze rzecz uaktualnić, żeby nie było oglądających zero na YouTube. No, w tej chwili pewnie się niektórym dopiero pojawiło po 10 minutach. Ach, mogłem to wcześniej zrobić. Dobra, nieważne. I tak słuchamy w radio. Tutaj jeszcze natknąłem się dzisiaj, zmieniając na moment temat, no bo na początku są często newsy. Znalazłem dzisiaj zabawnego newsa, to znaczy mnie jakoś tak rozbawił. Nie to, żebym sugerował jego nieprawdziwość albo fejkowość, albo że to jest z dupy wyjęte, albo coś w tym stylu, ale jakoś mnie to rozbawiło. Tytuł brzmi: promieniowanie elektromagnetyczne telefonów komórkowych leczy Alzheimera i poprawia pamięć. Bawi mnie to dlatego, że no bo zawsze się mówi o szkodliwości tych komórek, a tutaj nagle takie odwrócenie. O proszę. 19.
2: Tuwum badziaki za czasy ostateczne 19 zł.
0: No proszę, Tuwumba, to piękny, wspaniały, bardzo uduchowiony człowiek, szczodry, widać, że to jest potężna dusza, bardzo stara kosmiczna dusza, bo taki to, ja wam powiem, ci co tam po złotówkę dają, to oni tylko szkodzą, to są parchy, oni chcą rozwalać audycję, a tu 19 zł, stara, pradawna dusza hojna, która już doszła, ewoluowała do tego, że materializm jest zły, wyzbywa się swoich jakichś tu przyziemnych, pieniężnych rzeczy na szczytny cel, żeby to się rozwijało. A ci, co tam 3 złote dają, oni są od służb, oni mają przeszkadzać, oni mają dekoncentrować, oni czekają, aż ja coś wybitnie mądrego powiem akurat i wtedy tą złotóweczkę dają, ja się rozpraszam tu. Nie, oczywiście żartuję, dziękuję wszystkim też za złotówkę i 3 złote. Nie wolno żartować z takich rzeczy, nie wolno ze sponsoringu żartować, to przynosi pecha. Oni już potem nie wpłacą. Dzięki Tuwumba, bardzo, bardzo miły donejcik. No właśnie. I właściwie chyba człowiek od zawsze przypisywał sobie taką właściwość, że nie kończymy się wraz tutaj z dokonaniem żywota. Ja to doskonale rozumiem. To by była bardzo straszna wizja taka, że... Znaczy straszna dla wielu, tak? No bo dla niektórych nie. No ale ta kontynuacja, obojętnie jak ją postrzegamy, czy to jest udanie się do podziemnego świata Ozyrysa, czy do nieba, czy do piekła, czy do krainy wiecznych łowów, to zawsze to mniej więcej chodzi o to samo, bo sprowadza się to do tego, że jesteśmy czymś więcej niż tylko mięśniami i tkanką i krwią i wydzieliną i zbiorem komórek i bakterie i wnętrzności i flaki parujące. No, człowiek jak umrze, nie wygląda zbyt ładnie i zaczyna brzydko pachnieć trochę, więc kurczę, chcielibyśmy, żeby to trochę lepiej wyglądało, nie? Tak jakby natura sama nam podrzuca taką koncepcję, że to przecież nie może się tak skończyć. Tyle pięknych różnych rzeczy, wydarzeń, Bigs Big pyta się, jak dać donate'a. Mój drogi, klikasz tutaj w takiego linka i tam już wszystko jest, panie Dziejku. Dobrze, że nie Big Dick. Gdzieś dzisiaj słyszałem Big Dick. Chyba się Etam śmiał, że Big Dick. Może pomylił właśnie Bigs Biga z Big Digiem. Bigus Digus. A nie wiem, o co chodzi. Nie śmiejmy się z takich rzeczy. Z małych się śmiejmy, a z dużych nie. Ciekawy jest temat w ogóle wiary Żydów w życie pozagrobowe, bo już kiedyś się natknąłem na taką informację, że bracia starsi i mądrzejsi, lub jak kto woli parchy, też tak się czasami niektórzy na nich mówią, ja niekoniecznie, nie jestem antysemitą, ale to ostatnio bardzo popularne, prawda, parchy i deparchator, no Żydzi, wydaje się, że faktycznie u nich z tym życiem pozagrobowym to jest różnie i to raczej zaprzeczają często istnieniu tego życia. To ciekawe, prawda? Bo wierzą w Boga, bardzo dużą wagę przywiązują, ale wygląda na to, że wizja nagrody po śmierci, nieba, piekła, a nawet w ogóle samej kontynuacji żywota jako dusza, duch, jest im obca. Znalazłem tutaj publikację Studia bliskowschodnie Aleksandra Wilczura, Śmierć i życie pozagrobowe w żydowskich wierzeniach ludowych. Może po prostu przeczytam wam fragment tego i możecie się nawet zdziwić. Okej, no to przeczytam wam. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. W oficjalnej doktrynie judaizmu wiara w życie pozagrobowe, jak i w istnienie miejsca wiecznego spoczynku, jest negowana. I tu jest dopisek. Zarówno w Torze, jak i w pozostałych częściach Biblii hebrajskiej nie ma bezpośrednich wzmianek o istnieniu życia pozagrobowego, tym bardziej jego podziału na tak zwane piekło, czyściec czy niebo. I czytamy dalej. Ich występowanie w religii żydowskiej postrzegane jest jako pokłosie obcych kultur i religii szczególnie pogańskich, które oddziaływały na judaizm przez setki lat żydowskiej diaspory. Ortodoksyjni rabini zaprzeczają istnienia wspólnych korzeni judaizmu i pogaństwa, mimo iż fakty historyczne ustalone przez archeologów świadczą inaczej. Wyniki badań dotyczących kultur Bliskiego Wschodu wyraźnie wskazują, że religia starożytnego Izraela swoją proweniencję wywodzi z licznych wierzeń pogańskich, które niegdyś powszechnie występowały na całym Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej czy w Azji Południowej. Rabini jednak pozostają niewzruszeni na doniesienia naukowców, a wierzenia w świat pozagrobowy traktują jak zwykłe zabobony niewykształconego ludu. Jeszcze w latach 30. XX wieku Żydzi aszkenazyjscy z Europy Środkowo-Wschodniej łatwo ulegali opowieściom cadyków i wędrownych kaznodziejów. Wśród nich największym posłuchem cieszyli się tak zwani Baal Szamowie, którzy podczas swoich wędrówek po sztatlach sprzedawali nie tylko różnego rodzaju amulety i lekarstwa na każdą chorobę, ale też przekazywali żydowskie prawdy ludowe, a szczególnie te dotyczące życia po śmierci. Pobożni Żydzi, w przeciwieństwie do wyznawców innych religii monoteistycznych, nie powinni obawiać się nadejścia śmierci. Zgodnie ze zwyczajem każdego wieczora podczas odnawiania Kriat Szma, powinni dokonywać swoistego rachunku sumienia, dzięki któremu są świadomi tego, co złego w danym dniu uczynili i mogą przed zaśnięciem wyrazić żal za grzechy.

0: czytam tak pięknie, lektorsko, tutaj książkę, a tu nagle pyk, kaczink i katol ze wsi. Na kiełbaskę. Na kiełbaskę do koszyczka. Ale to ja chyba muszę zwrócić, bo ja nie idę nigdzie ze święconką żadną. To są rytuały pogańskie, zaprawdę wam powiadam. Tutaj ktoś wspomina o kanale Śmiem Wątpić. Bardzo dobry kanał. Łukasz Wybrańczyk, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo lubię kolesia. No tak dowcipnie i dynamicznie, ciekawie też opowiada. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany. Bardzo fajnie się go słucha. No, także widzicie, tutaj wiara w Żydów w życie pozagrobowe, a pewnie też i w duszę, no bo skoro nic nie ma po śmierci, no to nie ma i tego ducha. Duch jest tym narzędziem, takim właśnie kluczem, który otwiera nam wrota do życia po śmierci, do życia po życiu. No, przypomina mi się książka Roberta Monroe, który spopularyzował bardzo wiarę w życie pozagrobowe. Kiedyś był szał na te książki. W ogóle, co ciekawe, okazuje się, że moda na spirytyzm, który był... No, spirytyzm. Czym w ogóle jest spirytyzm? Czytam tu z Wikipedii. Spirytyzm. Doktryna utworzona w połowie XIX wieku przez francuskiego naukowca Hippolyta Rivailie pod pseudonimem Alan Kardec, głosząca istnienie w każdym człowieku czynnika myślącego, który po śmierci odłącza się od ciała fizycznego i wciela przez reinkarnację w kolejne istoty. Zmarli, a jeszcze niereinkarnowani ludzie mogą się porozumiewać z żywymi bezpośrednio lub za pośrednictwem specjalnie uzdolnionych w tym kierunku osób medium. Czyli widzicie, jest paradoks niezły, nie? Bo francuski naukowiec spopularyzował wiarę w spirytyzm. No, spirytyzm, czyli od spirit, dusza, duch. W polskim języku w ogóle mamy tylko właśnie dusza, duch, a w angielskim jest właśnie soul, spirit, jeszcze coś tam było. Tak więc więcej niektórzy mają określeń. Religia moim zdaniem to myślenie życzeniowe, które ma nadać sens naszemu życiu. No myślę, że to ma dużo więcej zastosowań. Juicy Juice. Na przykład doskonale to robi na różne lęki, nie? Możemy też uzupełniać różne braki w postrzeganiu, w percepcji, w wiedzy. No, nie mówię tutaj o tym, że ktoś jest głupi, tylko po prostu my wszyscy wielu rzeczy jeszcze o tym świecie nie wiemy i staramy się, a bardzo chcielibyśmy wiedzieć. I ludzki mózg nie znosi tego stanu, w którym czegoś nie wie. No, sam dzisiaj po raz kolejny się złościłem na antenie, jak nadawałem na żywca, że nie mogę sobie przypomnieć nazwy jakiejś gry. To chodziło o Left 4 Dead, bo tutaj to chyba Siara zaproponował, żeby pograć w jakieś nowsze gry. Trochę wspólnie tutaj, kolektywnie. I no, kojarzycie ten stan, kiedy nie możecie sobie przypomnieć jakiegoś słowa, imienia czy nazwiska jakiegoś aktora i bardzo was to złości i się z tym źle czujecie, prawda? Tak więc nie lubimy bardzo tego stanu, kiedy czegoś nie wiemy, no a jeśli to dotyczy jeszcze takich spraw najważniejszych, typu co się z nami dzieje po śmierci, czy mamy duszę, czy ta dusza się nie rusza, czy się rusza, proszę wikariusza, no i to bardzo się złościmy i nie lubimy tego. Ja sam nie wiem do końca, zakładam nawet taką wersję, że nauka kiedyś odkryje, że jednak mimo tego, że wszystko wskazuje na to, że informacje, że nasz donate...
1: z miasta kiełbaska jest, no to na 3 jajeczka z wolnego wybiegu kompletujemy koszyczek 3 złote.
0: Dziękuję ci, Katolu, z miasta tym razem. Wcześniej był Katol ze wsi.

0: a teraz Katol z miasta. Jaki wspaniały duet, popatrzcie. Można by bajkę zrobić. Coś jak Flippy Flap albo Tommy Jerry. Katol ze wsi i Katol z miasta. Ciekawe, czym się różni Katol ze wsi i Katol z miasta. No, 3 złote to powinno wystarczyć na dobre 3 jajeczka. Ale jajeczka dzisiaj. Normalnie donaty lecą, jak rzucają słuchacze tymi donatami, jak salcesonem z rękawa, panie. No właśnie, a mówiłem o tym, dziękuję bardzo, dziękuję, a mówiłem o tym, że w ogóle skąd tu tyle katoli? Katole przejmują radio. Nie wiem, czy to się tutaj Etam nie wprowadził w życie swojego planu, bo on miał taki plan, żeby tu katoli nas prowadzać. Katole nam się zalęgły. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Trzeba szanować wszystkich. A zwłaszcza sponsorów wspaniałych, kochanych. To są wspaniałe dusze. No i no, chciałem powiedzieć katol. Etam. No, tylko to on się taki niby katol, ale co nie chodzi do kościoła. No co to za katol, co nie chodzi do kościoła, ja się pytam. To, jak to Kazik śpiewał, co to za wegetarianin, co wpierdala schabowe. No to ja się pytam, co to za katol, co do kościoła nie chodzi, jak Etam. I się chyba też nie modli za bardzo. To jest taki właśnie katolik, tylko że nie chodzi do kościoła, nie modli się. Z wiarą też tak różnie bywa, z księdzem się nie spotyka, ale katolik. A, no właśnie. O czym to ja mówiłem? No widzicie, jednak trochę rozpraszają te... Aha, no też swego czasu Thomas Edison, o którym dzisiaj gdzieś tam przeczytałem, że wierzył w duchy, taka lista naukowców, którzy niby wierzą w istnienie duszy, ducha i podawany był tam za przykład. No, osoby, które mają takie bardziej widzenie właśnie mistyczne i bardziej takie duchowe, wierzą w różne rzeczy, niekoniecznie są osobami wierzącymi, ale na przykład interesują się parapsychologią, cudami różnymi, magią, no to lubią się wspierać autorytetem naukowców, no bo... No nie wierzę, nie wierzę.
1: Ateista Krawcze, wypierdol ten koszyczek i łap na piwo 3 złote.
0: Wypierdol koszyczek, no, brzydko ateista, tak, no to taki ładny koszyczek, serwetka, jajeczko, kogucik, masełko, a ty chcesz wypierdolić, no. Naprawdę, to trochę szacunku. Czy wypierdolenie koszyczka to nie jest przypadkiem obraza uczuć religijnych? A jakby tam kremówka była i byś razem z tą kremówką, to już by było na 100% byłaby obraza uczuć, tych uczuć kremówkowych. Bo wiadomo, co symbolizuje kremówka. No, i poszperałem trochę i się... Dziękuję bardzo, dziękuję. Darwin zapłać. No, że Edison zrobił dla jajec. To znaczy, nawet nie zrobił, tylko on wysłał do redakcji jakieś informacje, że zrobił urządzenie do kontaktu z duchami. To było chyba wtedy, kiedy wynaleziono telegraf. Czy Edison nie wynalazł przypadkiem telegrafu? Nie, myślę, że telegraf to wynalazł Rzymianin jeszcze, który się nazywał Telefax. Jak w Asterixie trochę. Telegraf. A zobaczymy od razu. Trzeba od razu takie rzeczy sprawdzać, żeby wiedzieć. Telegraf. Urządzenie do przekazywania informacji przeważnie tekstowych i na odległość. No, nie. To, skonstruowali w 1833 roku, no to właśnie ten czas, kiedy była bardzo duża moda na spirytyzm. W Getyndze uczeni niemieccy Karl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber. No, przepraszam, to już. No i wiecie co? I okazuje się, że wynalezienie tego telegrafu, czyli znowu tutaj nauka i technika, zainicjowały wiarę właśnie w to, że można się kontaktować z duchami. Bo tak też wyczytałem, że tak właśnie. No, nie wierzę, no.
1: Hunter, pozdrawiam, 5 zł.
0: Hunter, tylko pisany z trójką, pozdrawia i przesyła 5 zł. No, Darwin, zapłać, wielki wybuch z tobą. No, no, po prostu rozpieszczacie mnie dzisiaj, rozpieszczacie. Ja się czuję się jak jakaś gwiazda normalnie. No i okazało się, że to wynalezienie telegrafu mogło się bardzo przyczynić właśnie do narodzin spirytyzmu, który zakłada właśnie kontakt z duchami. Spirytyzm to jest w ogóle ciekawy ruch, bo to nie jest tylko... My dzisiaj mówimy spirytyzm ogólnie na... spirytyści ogólnie na tych, którzy wróżą, którzy coś tam leczą, to, którzy się zajmują duchowymi sprawami. A kiedyś to było rozumiane inaczej. To byli raczej ludzie, którzy wierzyli po prostu w życie... w to, że w istnienie duchów, no tak najprościej mówiąc, i w kontakt z nimi. No, nie wierzę, chociaż...
1: Orgazm ze wsi. Dorzucam na kilka listków greczpanu na uszy dla baranka z masła. 5 zł.
0: Orgazm ze wsi. Ciekawy pseudonim. Na uszy dla baranka z gryczanu. No to... Przepraszam, bo ja zaraz będę miał zajady, bo jak będziecie mnie tu rozśmieszać i będzie mnie bolało, jak będę mówił, to nie może tak być. Ale dziękuję. Orgazm zapłać. Kurczę, to już się zebrało naprawdę na niezły koszyczek. No właśnie. I ludzie nagle uwierzyli, bo to mniej więcej w tym czasie się moda na spirytyzm, na kontakt z duchami rozpoczęła. Jakoś tak 3-4 lata to się już działało prężnie, właśnie po wynalezieniu telegrafu. No ogólnie czasy wiktoriańskie to jest bardzo, była wielka moda na spotykanie się przy okrągłym stoliku, musi być okrągły, kładziemy na nim rączki. I kontaktujemy się z duchami. Wśród zgromadzonych jest zwykle medium, czyli osoba posiadająca dar specjalny do, no właśnie, do wywracania gału, tak, do góry. I do mówienia z lekko zmienionym głosem, że to ja, Stefan, tak, wszystko dobrze, tu u mnie, jest bardzo ładnie tutaj. I pozdrawiam cię, Grażyna. To tak, to naprawdę ja, Stefan, nie kłamię. Co się stało? Słuchajcie, ja chyba jakimś innym głosem mówiłem. Tak przez chwilę świadomość straciłem. Ja nadaję dalej? Jesteście tu? Co się stało się? Nie wiem, chyba miałem jakiś... W inny stan wpadłem. W inną gęstość na moment. Przepraszam. Już jestem z wami. Ja się zdenerwowałem, żebym tylko nie zaczął znowu mówić głosem Jana Pawła II, jak kiedyś u Kloda w audycji też miałem, tak coś dziwnego się wtedy stało. Och. Dobrze Rutkowski wyjaśnił Jackowskiego i jego spirytualizm. To dobry analityk. Rzeka ma kilka zakrętów, gdzie logiczne jest szukanie topielców. Pisze Juicy Juice. No, tak się mówi właśnie, że ci różni jasnowidze to są po prostu świetnymi obserwatorami, no już tak od dawna też twierdzę, i mają dużo wolnego czasu, bo jak ktoś się zajmuje wróżeniem i przyjmowaniem ludzi, którzy do niego przychodzą i coś im tam gada, no to on nie wstaje sobie z rana do pracy, nie musi... Często też zauważcie, że ci ludzie nie mają rodziny za bardzo, tylko sobie tak samotnie żyją. Starzy kawalerowie na przykład jak ja. No Jackowski akurat ma żonę, ale tak myślę, że często ci ludzie mają po prostu dużo wolnego czasu, no już pomijając to, czy tam ma dzieci, ma żonę, czy nie ma. No ale mają sporo czasu i siedzą sobie przy internecie, czytają, wieloma rzeczami się interesują, albo też są świetnymi obserwatorami. Kiedyś była audycja, chyba też Czasy Ostateczne, gdzie analizowałem różne techniki, nie? tam chłodny odczyt, coś, to już nie pamiętam. Były różne rzeczy. No, Jackowski to jest akurat zagadkowa trochę postać, bo on faktycznie ma wyniki jakieś, tak? Sporo rzeczy nie zgaduje, ale jednak sporo zgaduje i to są takie rzeczy, które ciężko by było zgadnąć. Czasami łatwo, bo można się domyślić faktycznie, wydedukować. No właśnie, skoro detektyw potrafi wydedukować pewne rzeczy, no to czemu nie miałby jasnowidz też posługiwać się sprawnie dedukcją i sprawnie też ciachać brzytwą Ockhama i wybierać najbardziej prawdopodobne wersje wydarzeń. Najprostsze, mówi się też chyba, że to są najprostsze, niekoniecznie najbardziej prawdopodobne, ale najprostsze, tak chyba zakłada brzytwa Ockhama. Ej, ale wy naprawdę myślicie, że policja to jest banda jełopów, która nie analizuje sprawy, tylko ciśnie od razu do jasnowidza? No, Porfiri, kiedyś też właśnie mówiłem, jak to widzę, że często jak policjant coś zrobi, gdzieś pójdzie, z kimś rozmawia, on wszystko musi w raportach napisać. Jak ty powiesz policjantowi, że chciałbyś mu coś powiedzieć, ale chcesz zachować anonimowość, to on ci powie, nie, nie, nie, szanowny panie, ja muszę w raporcie napisać, skąd to wiem. Często są po prostu pewne informacje, których źródła niekoniecznie można zdradzać. I co wtedy może zrobić gliniarz? Może pójść właśnie do jasnowidza i napisać w raporcie, że się dowiedział od jasnowidza, tak? I to jest taka moja teoria, że często są takie przypadki. No, tak po prostu.

0: Ale też kiedyś bardziej taką fantastyczną teorię uknąłem, taką teorię chaosu bardziej, że to jest taki człowiek, który współpracuje ze zmarłymi, którzy chcieliby, aby ich zwłoki zostały na przykład odnalezione, bo nawet w tym życiu pozagrobowym zależy im, żeby ktoś ich pochował po prostu, nie? Czasami się opowiada takie historie o jakimś duchu, który nawiedza ludzi, bo chce, żeby pochowali, żeby odnaleziono jego ciało i pochowano godziwie. No i może tacy właśnie takie znękane, nieszczęśliwe dusze, że ich nikt nie pochował, że gdzieś leżą na śmietniku, właśnie mają takiego swojego Jackowskiego, nie? Który jest znany z tego głównie, że odnajduje właśnie zwłoki.
1: Ja pierdolę, zwłoki!
0: No, i właśnie może to taka deska ratunku dla różnych dusz, różnych zabitych, zamordowanych ludzi, może się rozniosła gdzieś tam w zaświatach wiadomość. Słuchaj, ja tu widzę, że ty smutny jesteś, bo co, też tam cię podejrzę... O, gardziołko ci podejrzenięto, to ja już widzę tu. No tak, no to widzisz, no ale wiesz, jest taki Jackowski, słyszałeś? No coś mi się tam robiło. No to weź mu tam, wejdź do głowy i tego, tam przyjdą niedługo, do niego będą się pytali, to weź tam przekaż informację jemu, no, no. Może tak, może taka jego rola. A w 1848 roku siostry Fox, to były pierwsze takie właśnie popularyzatorki seansów spirytystycznych. One to rozkręciły. I to są kobiety z małej wioski w pobliżu Nowego Jorku. I je się uważa za prekursorki. No i ta moda się potem błyskawicznie rozeszła po całej Ameryce i Europie. I ta moda, ona tak... No, z kolei w średniowieczu ludzie wierzyli, że jest zmarłych tutaj obcowanie. Kościół jakby tego nie negował i potwierdzał, że jest dusza, że jest... Ale... No, zabraniał czegoś takiego, jak kontakty ze zmarłymi. Do dzisiaj Kościół tego zabrania. No i myślę, że tutaj akurat słusznie postępuje, przynajmniej jeśli chodzi o jakąś spójność z Pismem Świętym, z Biblią, która powinna być filarem takim, nie, wiary. I Kościół, o ile pozwalał sobie na różne zmiany, różne swoje własne wersje, no to tutaj akurat trzyma się litery. Tak mi się zdaje, no bo Biblia, Bóg wyraźnie zakazuje czegoś takiego jak kontakty ze zmarłymi. Ogólnie czarostwa całego. Więc no nie wolno się bawić amuletami, nie wolno stąpać po ogniu, nie wolno wróżyć. No i zmarłym żyć nie dawać, nie wolno takoż. No właśnie, zmarłym żyć nie dają. No pomijam już to, że z Biblii to już... Przypominam po raz kolejny, wynika raczej to, że my nie idziemy po śmierci do żadnego nieba, piekła, tylko nadal czekamy na sąd ostateczny, po którym dopiero pójdziemy gdzieś.
2: Sylwia dla zajączka, 10 zł.
0: Sylwia dla zajączka, 10 zł. No proszę, to znowu stara, wspaniała, dobra dusza. Kosmiczna, dziecko indygo nawet rzekłbym, taki widać, że tutaj dobra materialne nie są najważniejsze, wyzbyła się ich, wielki wybuch zapłać, no wspaniały człowiek ogólnie, ja tak będę teraz jak major Suchodolski oceniał, kto im więcej mi da, tym bardziej wspaniały człowiek będzie ogółem. No i w ogóle ja teraz potrzebuję też spodnie dresowe, może by się ktoś znalazł, kto by chciał mi takowe kupić, spodnie dresowe. Ale to dla zajączka było, to że ja, zajączek, to tak czule do mnie, Sylwia, no aż się zarumieniłem. Czy ja to mam oddać zajączkowi? Słuchajcie, to ja kończę audycję chyba, idę szukać tego zajączka. To o to chodzi w tych świętach wielkanocnych, że się zajączka szuka? Bo tak słyszałem właśnie, że to chodzi o to, że to jest... No i wy katolicy, no wy naprawdę mnie rozczulacie. Wy macie takie święta, że zajączka szukacie? To chyba o to chodzi, nie? Trzeba znaleźć zajączka i co z nim zrobić? Ukrzyżować?

0: sprawdziłem sobie, rzuciłem okiem, ile osób słucha. No, mizerota, mizerota. Ale za to jakie wspaniałe donajciki. To fajnie, mi to nie przeszkadza. Ja mogę dla kameralnego grona nadawać. Może się nikt nie spodziewał, że będzie dzisiaj audycja. Ale to całkiem spora liczba odsłuchań jest offline. To pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy offline. No, to widzicie, jak to jest, jakie to wszystko jest pogmatwane. No, a wracając do tej mody na spirytyzm, no to tak, siedzimy przy okrągłym stoliku, może byśmy wywołali tutaj jakiegoś ducha. Zauważcie, że ludzie, którzy bawią się jako dzieci, na przykład wywoływanie duchów, to... Porfiry pisze, oj stary... Ludzie ci ślą kasę, a ty jeszcze drzesz z nich łacha. Zero instynktu samozachowawczego. Ja nie drę łacha, ja sobie dowcipkuję. Jakbym... A co to takie darcie łacha? Ja myślę, że się ludzie śmieją. No chyba, że jak ktoś jest bez poczucia humoru faktycznie, jakiś sponsor i tak ja sobie tu zażartuję, a on tak buzia w podkówkę, taki... Czekaj... Czekaj, ja ci wpłacę. Ja ci wpłacę. I tam już donata cofa z pianą na ustach i obłędem w oku. Tam PayPal, cofnij, wykasuj, wycofaj donata. Gdzie to kurwa? Ja ci dam żartować ze mnie. Nie, to przepraszam za te żarty z ukrzyżowaniem zajączka. Ja nie wiem, o co tam chodzi. Ja się nie znam po prostu. Nie obchodzę. Ostatnio wygoniłem tu. Przyszli coś tam. Czy zna Pan Jezus? No ja nie znam. Do widzenia. Bo nie znam, no to, czy ja go spotkałem, czy on coś do mnie mówił, czy coś. Ja nie wiem. Ludzie tak mówią. Czy chcesz obcować naprawdę z Panem Jezusem? No ja nie chcę obcować z Panem. Mi się to wydaje obrzydliwe obcowanie z Panem. Z Panią ewentualnie. A poza tym, ja nie wiem, nie znam się, nie spotkałem. Nie wiem, to dla mnie pozostaje jakąś taką legendą. No. Jak, Panie Jezu, jak słyszysz, to powiedz coś do mnie, na przykład teraz, czy kiedykolwiek w ogóle, to ja odpowiem się, zainteresuję, ale tak, to co ja mogę. No, wracając tutaj do wywoływania duchów, może, a słuchajcie, bo no właśnie chciałem powiedzieć, że najczęściej się ducha Hitlera właśnie wywołuje na początku, co jest trochę śmieszne, bo to raczej powinno być niebezpieczne właśnie, nie? To wywoływanie takiego strasznego ducha Hitlera. Napoleona też chyba często. Hitlera, Napoleona i nie wiem, to chyba robią ludzie, którzy nie traktują tego poważnie. No, gdyby to był jakiś ksiądz, to by powiedział: o, synu i córo, no, niebezpieczne, to wiedz, że to się zły interesuje wtedy i może nastąpić tak zwane opętanie demoniczne. I to są bardzo niebezpieczne sprawy. To już nawet nie jest Harry Potter, to już nawet nie jest Hello Kitty, to jest o wiele gorsze. Także absolutnie nie wolno się zajmować czarostwem. I wyciąga magiczną wodę świętą w tym momencie i kropi tam. Czy chciałbyś porozmawiać o naszym Panu i Bogu Jehowie? Zapytuje Aspreol Jehowy. Nie, dziękuję. Może innym razem. No właśnie, niektórzy nazywają tego Boga Jehowa, a niektórzy Anodaj. Bo to chodzi o pieniążki, że tutaj Jehowa, a tutaj Anodaj. Czy Adonaj, Anodaj, nie wiem. Także chodzi o pieniążki, moim skromnym zdaniem, tak głównie. Ale nie chcę tu obrażać nikogo. Słuchajcie, trzeba szanować wszystkich ludzi, bo to się liczy, czy ktoś jest spoko człowiekiem, a nie czy tam w coś wierzy. No chyba, że ktoś tak wierzy jak Marek Podlecki, który chce mordować, zabijać i grozi tam, że z bronią wpadnie, ostatnio groził. Bo mu zablokowali konto w banku i deklarował, że wpadnie do prezesa banku i go zastrzeli normalnie z broni wystrzelę w ciebie, parchu, a cię, już, już cię nie ma po prostu, ty, ty parchu, tutaj pip, pip, pip, pip, ocenzurowano. No, bardzo zły był, że mu konto zablokowano. No, jak się kredytu nie spłaca, no to tak, tak, tak się robi, podobno, ale może to jakieś mity, bajki, ja nie wiem. Mi ostatnio komornik z konta 50 zł zabrał. Nadal nie zadzwoniłem, zapomniałem, miałem się zapytać, a z jakiej to racji, a dlaczego, a po co, a komu to potrzebne, żeby mi pieniądze zabierać, ale to w sumie ciekawi mnie, z jakiej to racji, jakiś, nie wiem, co chodzi. Także widzicie, jak to jest. No, o czym to ja mówiłem? No właśnie, o duchu Hitlera. A proponowałem, że moglibyśmy przywołać jakiegoś ducha kiedyś tutaj na żywo, spróbować zebrać się, jakiś stolik tutaj, obrusik, kula. No nie, zno...
1: Glen iku, iku, iku, iku, iku, iku, iku. Krawiec jest nagranie majora Ponitro. Czy audycje z YouTube będą wrzucone na stronę numer potrzeba pokazuje dzieciom kotki w piwnicy? 10 zł.
0: Dzięki, Glenie, kochany Boży słuchaczu. Mam kolegę, który się wcielał kiedyś w RPG w rycerza Glena. I to nie wiem, czy to nie jest, ale to inny Glen. Chyba kiedyś się nawet wypytywałem. Ale bardzo rycersko też postąpił tu, wpłacając. Ale to brzydkie rzeczy o potrzebie pisze, że on kotki dzieciom w piwnicy pokazuje. No, odpowiadam na pytanie, czy tak, audycję z Nocnego Radia wrzuciłem teraz w jednym wpisie linka do, ogólnie do kanału naszego YouTube'owego i tam są najnowsze audycje. No, co to za różnica, czy tu wkleję, czy przejdziesz sobie na kanał? O, Kuba się pojawił, cześć Kubek. Wywołałem go. Widzicie? No, czary. Duch Kuby przyszedł. No, może kiedyś wywołamy ducha, balibyście się, ale powiedzcie, jest w was taki jakiś lekki lęk, że może faktycznie coś tu, jakieś opętanie demoniczne nastąpić? No, bo wiecie, jak ja zacznę tu wywoływać, wywołajmy Jana Pawła, pisze Juicy Juice. No czekajcie, możemy spróbować Jana Pawła wywołać, no co to za problem. Czekajcie, się skoncentruję. Witajcie, słuchacz. Oto zjawiam się. W radio, w tym radio, w którym nadaje mój dobry kumpel, krawiec. O Jezu, co się... Ja znowu jakby tam, ja tak czułem jakbym, kurde, co dziwne rzeczy, jak czułem jakbym tak przez chwilę nie nadawał, jak tak by mi się stream urwał. Kurde, dziwne, ja już nie chcę, ja się boję. Nie, wracajmy do audycji lepiej. Poza tym, co to za Jan Paweł II bez echa? No, także, no jest też, no jeszcze... Powiem wam, że moda na spirytyzm, ona tak przygasa i powraca. Ponoć po wojnie było to strasznie popularne i ludzie znowu się zaczęli spotykać właśnie w domach. Ludzie kiedyś się mniej bali. Dzisiaj to jakby tak czujemy lęk, nie? Może faktycznie tutaj te przestrogi księży coś zdziałały, no bo się... Ja, mimo że jestem ateistą nawet, to czuję taki lekki dreszczyk emocji, jak mam duchy wywoływać. No bo to... Zawsze jest taka niepewność, a co jak faktycznie ktoś przylepi się jakiś parch, jakiś hologram, jakiś biorobot energetyczny i zaczipuje mnie energetycznie, jak to opowiada pan Marek. No nie wiem, może coś być na rzeczy. Chociaż jestem takim sceptolem i takim ateuszem wstrętnym, że chyba jednak się mało boję. No, tak, a potem będzie jak trwoga to do Boga, potem będę się znowu jak po tych dopalaczach modlił do Jana Pawła II o uzdrowienie, ale zadziałało, popatrzcie, po 20 minutach jak ręką odjął, się skończyło. No i z tego wszystkiego odpaliłem fajkę złą stroną. I to nie polecam. Bardzo to niedobre jest. No, z czasem pojawił się gadżet właśnie do komunikacji. No, dawniej to właśnie medium mówiło głosem twoim. Znowu Glenn.
1: Z YouTube ciężko się słucha na telefonie. Nie można pobrać wygodnie MP3 w apce playera. Jan Paweł II był wielkim człowiekiem i wcale nie gwałcił małych dzieci. Żonę Zenona. 5 zł.
0: Żonę Zenona. Zona Zenona. Tak. Proszę nie obrażać wielkiego rodaka. Mam na myśli tutaj redaktora Potrzebę. Proszę, bo wcześniej było, że kotki pokazuje. Proszę nie obrażać. Wszystko można, ale jednak są pewne granice, tak? A tutaj obrażają Potrzebę i no. Jana Potrzebę 19. Bardzo proszę, żeby nie było tu, że śmichy, chichy, że to, że tamto, no. No i kiedyś właśnie był taki zwyczaj, że medium przekazywało...
1: Dźwiękowiec Wadowice, co to za Jan Paweł II bez pogłosu? Na baterię do Bose 1,3 zł.
0: Skąd on wie, że ja mam... A ja nie mam V1 akurat. Tylko mam V co innego. I tutaj nie zgadłeś. Ale dziękuję bardzo za donajcika. Ja chyba sobie, kurczę, po tej audycji Lamborghini kupię normalnie, bo to, co to się stało się. Tak więc widzicie, no... tak, widzicie i słyszycie. Audycja Czasy Ostateczne. Tak więc zmienił się sposób. Pojawiła się potem tabliczka z literami do komunikacji z duchami. Tabliczka Ouija. Ponoć ta tabliczka, taka najpopularniejsza, ten najpopularniejszy wzór, który znamy, to zostało pierwszy wydane jako zabawka, jako po prostu narzędzie do zabawy, czujecie? Czyli wywoływanie duchów było taką zabawą, baw się razem z nami. Mogliby reklamę jeszcze zrobić. Wywołuj duchy razem z nami. I rodzinka jakaś na okładce, siedząca sobie przy stole i tam taki duszek się unosi nad stołem. I tacy wystraszeni, mama wystraszona, synek się śmieje. Wywołaj ducha razem z nami. No, także to była zabawka. I ludzie tak kiedyś podchodzili do tego bardziej zabawowo, myślę. No, stąd niektórym to zostało, nie? Dzieciaki się bawią w wywoływanie duchów. No, ale dzisiaj już tak zaczynamy poważnie podchodzić. Zwłaszcza w czasach. A tu mi... Bite Eater się odezwał. Cześć, druhu. I on twierdzi, że źle wymawiam Ouija i że się Kloda nasłuchałem. Bo to jest od Wii i ja, czyli po francusku i niemiecku. Po francusku i niemiecku. Czyli Wii-ja powinno się mówić, tak? Wii-ja. No ale to znaczy tak, tak? Tak? No bo we to tak i ja to tak, czyli tak. Srak, tak. Była taka sieć, tak. Tak, odpowiada Bite Eater, że tak. Odpowiedział duch. Zapytałem się, czy we to tak i ja to tak i on twierdzi, że tak. Widzicie, jednak tutaj przydaje się mądry redaktor Bite Eater. Jak tam Bite Eaterze, coś będzie nadawane? Coś tu powracasz do nas? Bo tak ostatnio jesteś, a jakoby cię nie było. Jak ta Orszula z Trenów Kochanowskiego, czy gdzie to tam było. A Aspreol twierdzi, że Jan Paweł II z definicji nie może się obrazić, bo martwi ludzie się nie obrażają. No, a on twierdzi właśnie, że martwi ludzie się obrażają. Chyba chciał napisać, że się nie obrażają. Eee... niech nam powie, gdzie dokładnie leży ten junak. Ale co, ten, na którym się wypier... Przepraszam. Kurczę. Rozpraszają mnie te donaty. Kocham je, ale też czasami rozpraszają trochę. Ale dziękuję bardzo. No właśnie, czy to faktycznie jest niebezpieczna zabawa? Czy może ktoś z was ma doświadczenia z wywoływaniem duchów? Coś zachrobotało? Coś... No tutaj łatwo ulec autosugestii. Był prowadzony jakiś taki eksperyment i to taki poważny eksperyment robiony przez naukowców, że robiono podstawione seanse spirytystyczne z ludźmi. Oni po prostu nie byli świadomi, że uczestniczą w eksperymencie. Myśleli, że uczestniczą naprawdę w prawdziwym seansie kontaktu ze zmarłymi. I potem ich wypytywano o to, co tam zapamiętali, co się działo. I ten seans był tak zaprojektowany, tak pomyślany, że w trakcie trwania było też dużo rzeczy takich śmiesznych, które by sugerowały, że to tam jakiś iluzjonista coś miesza. No wiecie, że ktoś sceptyczny by to wytknął. Powiedział, o, tam się coś ruszał nogą, za sznureczek ciągnął, coś w tym stylu, nie? I okazało się, że znakomita większość badanych mało, że słabo zapamiętała szczegóły, mało, że dodała od siebie, to pominięto całkowicie te rzeczy, które by sugerowały, że jest to fake, że ktoś sobie robił jaja, że to nie było na poważnie, że to po prostu jest mistyfikacja. Czyli ten, co pokazuje taki eksperyment, że w ludziach jest bardzo duża chęć tego, żeby... No, jest chęć wiary w różne nadprzyrodzone rzeczy. I że chcielibyśmy po prostu, aby ten świat był trochę bardziej magiczny niż może jest. No tuż często tu też o tym tak wspominamy, z racji, że radio jest takie trochę demaskatorskie i rozwiewamy różne mity, staramy się przynajmniej, no zdaniem niektórych to jeszcze nic nie rozwialiście. Co niby rozwialiście? Nic nie... To są głupie rzeczy, co gadacie. Dobrze, to się staramy być radiem sceptycznym. Jesteśmy radiosceptyczni. No i w ludziach to budzi często gniew, nie? Bo co to za taki świat, gdzie nie wierzymy w różne fajne, niesamowite rzeczy. Chcielibyśmy, lubimy sobie opowiadać niezmiennie straszne, ciekawe historie przy ognisku, nie? A nie siedzieć i tylko kiełbachę wpierdalać. Albo, są pewnie też i tacy, którzy siedzą sobie przy ognisku. Może właśnie Bite Eater czy Potrzeba, to są takie osoby, które siedzą sobie przy ognisku i opowiadają sobie na przykład, a słyszałeś ostatnio o nowych odkryciach naukowych dotyczących astronomii? Słyszałeś ostatnio, co wynaleźli fizycy? I sobie takie historie opowiadają. A pozostali siedzą tacy znudzeni. No powiedz coś o duchach. No ale chociaż z Bite Eaterem to mogę nie do końca tutaj, może nie do końca trafiłem, bo on akurat jest osobą wierzącą. Tutaj... tak wspomnę tylko, więc może też lubi, może też odpowiada mu wiara w to, że istnieje dusza i ta dusza się rusza. Właśnie, ale to, jak mówię, jak czytałem wcześniej już, Żydzi nie za bardzo wierzą, że istnieje dusza, co mnie akurat dziwi. No, muszę kiedyś, jak w końcu się uda tego Żyda tu zaprosić, pana Żyda, proszę Żyda, tak mam się zwracać, zapamiętałem, proszę Żyda. To się od razu wypytam, jak to jest właśnie. Pewnie różnie też trochę, ale zasadniczo nie powinni wierzyć. Ale Nowy Testament już zakłada, no bo przecież jest wspomniane, że z Jezusem się spotkają że będą siedzieć tam przy jego boku, coś takiego tam było, nie? To jak to jest być Żydem, dobrze? Takie pytanie mam zadać? Zesrajmiesz tu proponuję. No, a spirytyzm jako taki, no to jest w ogóle cały ruch, jest jakiś polski związek spirytystów. Gdzie to było? Polskie Towarzystwo Psychofizyczne. Jest też i to Polskie Towarzystwo Psychofizyczne istniało w 1923 roku już, a na przykład Polskie Towarzystwo Metapsychiczne przy ulicy Brackiej, a w Krakowie na Brackiej istnieje Polskie Towarzystwo Metafizyczne. A nie, to w Warszawie Bracka, przepraszam. Bracka 18. Jest też Polskie Towarzystwo Parapsychologiczne z profesorem Alfonsem Gravierem, jako prezesem, czytam tutaj, które działało do wybuchu II wojny światowej, więc nie ma już. Ale gdzieś jakieś współczesne czytałem, że były. Talizmany, piramidki, wahadełka. No, ale czy popatrzcie, czy channelingi to nie jest taka próba uwspółcześnienia tego, co już trochę trąci myszką, co już trochę zburszałe i tak dalej, no bo też jest kontakt, tyle że już nie z tymi staroświeckimi duchami, tylko z kosmitami. I to kosmici teraz przekazują informacje. No, niektórzy wierzący, chrześcijanie twierdzą, że to są demony, że to są upadłe anioły. Ale nie żadne kosmity, tylko upadłe anioły. Chrześcijanie lubią tak pozostawać w takim miejscu właśnie konserwatywnym, nie? Taki punkt widzenia konserwatywny, trochę taki staroświecki, niezmieniający się, więc oni zostają przy tych duchach bardziej. I nie, te kosmity im za bardzo nie odpowiadają, no bo to takie obce trochę, nie? Tu mamy klimaty typu gadający wąż, cuda, wiara, tu aniołowie, a tu nagle ktoś wychodzi, a kosmici? To co? No, idź pan z tym ustrojstwem kosmicznym z zanieczyszczonego kosmosu, nie? No tutaj słynna wypowiedź ojca Rydzyka, którą lubi odtwarzać Claude. Przez wiele lat chyba ją odtwarzał, że ksiądz Rydzyk powiedział kiedyś, no to są chyba jacyś z zanieczyszczonego kosmosu, czy coś takiego. Tutaj. On coś wie. Dobrze, mała przerwa muzyczna, godzina audycji minęła, to proponuję tutaj małą przerwę muzyczną, spróbujcie się trochę zrelaksować i sobie czegoś posłuchajmy. Idźcie, zróbcie sobie kanapkę.

Zapraszam oczywiście do dzwonienia. Jak nikt nie zadzwoni, to ja w ogóle se idę zaraz. Co to ma być? Za słuchaweczkę chwytać tutaj, za mikrofonik, za słuchaweczki. Jak ktoś ma jedną słuchaweczkę, to chwyta za jedną. Jak ktoś ma takie słuchaweczki na głowę, że ma dwie słuchaweczki, to nakłada na łeb i dzwonić.

nie ma co się wstydzić. Juicy Juice. Ja jestem jak lekarz. Krawiec, radiowiec to jest trochę jak lekarz. Można tutaj zadzwonić i się wypiąć, otworzyć gębę, pokazać napletek, wszystko. Chociaż wolałbym, żeby jakaś kobieta zadzwoniła i pokazała.

0: Ten Monroe, czy ja dobrze mówię? Robert Monroe? Żebym znowu jakieś buły tu nie walnął. Tak, Robert Monroe. Amerykański parapsycholog, autor trylogii dotyczącej doznań określanych mianem poza ciałem, w której opisuje swoje doznania w tym odniesieniu w stanie świadomości. A kto napisał Życie po życiu? No proszę, zadzwonił Imć Furiat i tym razem, słuchajcie, nie poznałem go, bo bez brody, zupełnie inny człowiek normalnie. Witam cię.
1: Halo, halo?
0: Halo, halo?
1: A, w porządku, włączyłem wszystko. No dobra, dobra, właśnie, nie, teraz wróciłem do domku, no jest fajno, fajno, i powiem ci tak, Krawcze, że wczoraj, no chciałem bardzo jakoś tak górnolotnie jakoś przeżyć te święta wielkanocne. Wczoraj byłem tak w kościele również, dzisiaj też. Dzisiaj byłem u spowiedzi i u Komunii Świętej i naprawdę czuję się dużo, dużo lepiej. A poza tym wszystkim, co mogę powiedzieć...
0: Przepraszam, a ci, wobec których nagrzeszyłeś, to myślisz, że też czują się lepiej, jak ty się tak wyspowiadałeś?
1: No widzisz, i tu chodzi o to, chodzi pewnie ci o tak zwane zadośćuczynienie, tak?
0: No to chodzi mi o to, że to niewiele dla tych osób zmienia, że ty się lepiej czujesz, że już się nie czujesz winny grzechów.
1: Ja rozumiem, tylko akurat te moje grzechy były takie, że ci ludzie, którzy gdzieś tam być może mieli jakąś porażkę życiową, oni akurat nie mieli tej świadomości. Akurat tak wyszło, wiesz.
0: Aha, no, ale... no to takie słabe grzeszki.
1: No słabe grzeszki, wiesz, ja to też nie będę mówił, jakie moje są grzechy, jakie są moje główne, prawda? Ale to lenistwo i nieczystość, to przede wszystkim, to już wszystko jasne, prawda? Już się wyspowiadałem przed nocnym radiem, oczywiście.
0: Jak nieczystość, to lepiej się umyj, a zamiast się wyspowiadać.
1: Za chwilę pachwiny umyję. Nie, za późno, pachwin już nie będę cię mył.
0: Ale dobra, ale tak, ty powiedz lepiej, czy wierzysz w istnienie duszy? No to pytanie retoryczne, bo wiem, że wierzysz, zakładasz, że istnieje. To może mi wytłumaczysz tutaj głupiemu krawculkowi, gdzie, jak to jest, no bo mi się wydaje, że informacje, nasza świadomość, różne ciekawe informacje, które zbieramy, no to w różnych partiach mózgu są i nauka nawet tam analizuje aktywność neuronów, różnych partii tych neuronów i wiesz, te są odpowiedzialne za to, te za tamto i te informacje różne to niby tam się zbierają, chociaż niektórzy twierdzą, że w sercu jest też trochę ramu, to już ci bardziej tacy odjechani. No ale to jak ten duch miałby, co tam się kopiuje? Jak umieramy, to się taki backup robi na jakiś inny nośnik i się ulatnia? Czy co? Weź mi to wytłumacz, bo ja nie rozumiem.
1: Krawcze, wiesz, jestem człowiekiem, który... Może jestem za bardzo głupi na te sprawy, na te wszystkie dewagacje, ale z tego co uważam, no nie, jest to cholernie trudny temat, kiedy dusza się pojawia, czy w ogóle dusza istnieje, jeśli jest w wierze katolickiej znaczące to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, czyli ona musi być zawsze, tak? I to mi się troszkę, wiesz, już mi się kojarzy z reinkarnacją, jeśli ona jest zawsze. Pytanie, kiedy się pojawia? A z drugiej strony pytanie, wyobraź sobie, ile ludzi zmarło, ile się urodziło, ile dusz, no dla mnie to jest, nie, naprawdę jest to wielka zagadka, czym jest dusza, czym naprawdę... Czy ona się wiąże z tak zwaną świadomością człowieka, czy poczęcie już boskie od no, no, no, mówmy normalnie od spermy, od tam kobity, no i wszystko. Czy to już jest istnienie Boże? Ale sobie cały czas zadaję pytanie, czy jednak dusza i ten duch nie wchodzi dopiero w człowieka, kiedy właśnie ta świadomość, ta świadomość swojego jestestwa, tego, co widzimy, co rozumiemy, bo wiesz, no kurwa, no to naprawdę coś ciężki temat. To tak samo to można zahaczyć, wiesz, o aborcję, o eutanazję i to można gadać, bo wiesz, godzinami. No tak ci powiem, no w ten sposób, ale ja ci powiem tak, że byłem w tym kościele dzisiaj i po prostu homilia była przepiękna. Kościół w Turku przepełniony, normalnie mnóstwo ludzi, mnóstwo dobrych, poczciwych, przyjemnych ludzi i naprawdę przyjemnie z nimi sobie dać cześć, znak pokoju. Boże Święte, to o to chodzi. I te wszystkie pieśni, które są wzniosłe, które pokazują nam, że jest coś wyższego niż nasze głupie zagwozdki, takie codzienne. Jest coś więcej, I naprawdę człowiek się wzrusza, człowiek zaczyna płakać, bo wie, że coś jest wyższego od niego. No, nie wiem, według ciebie oczywiście, według ateisty jest to pewnie specjalnie zrobione, żeby właśnie człowiek jakoś tam działał w inny sposób, ale no, ja mam inny punkt widzenia i tak to wygląda, rozumiesz?
0: Rozumiem. No, ten znak pokoju to tak troszkę mi się zawsze wydawał fałszywy, bo sobie go wykonujemy w tym kościele, a potem ludzie zupełnie tego jakoś nie kontynuują za bardzo.
1: No tak, ale to prawda, ale przede wszystkim jestem dumny z tego, że pół roku nie byłem u spowiedzi. Tak się wziąłem się wreszcie, poszedłem do spowiedzi i te wszystkie swoje... Od razu zrzuciłem z siebie naprawdę i było mi tak dobrze, tak przyjemnie i od razu na kolana, oczywiście na kolana, bo według mnie tylko i wyłącznie Eucharystię, czyli Boga Świętego trzeba przyjmować na kolana, nie jak inaczej, bo są też jakieś inne wspólnoty neokumenalne, czy jakieś tak, może źle powiedziałem.
0: A po turecku można?
1: A po turecku tak, w twojej głowie można.
0: Ale coś tu, hola, drogi panie, tu mam informację, że w Wielki Piątek się nie przekazuje znaku pokoju.
1: Nieprawda. No normalnie znak pokoju jest. W sobotę nie mam mszy świętej, w sobotę jest tylko święcenie, prawda? I to wszystko.
0: Może ktoś tak ci z grzeczności odpowiedział tym znakiem pokoju, bo to faktycznie się może w Wielki Piątek nie przekazuje, a ty tak przekazywałeś, bo na przykład troszkę tam nie chcę sugerować, może pod wpływem byłeś i tak przekazałeś znak pokoju, a ludzie ci tak z grzeczności ci odpokojowali, no.
1: Nie, tak nie było. Bardzo było miło.
0: Ale to wyobrażam sobie zabawną sytuację. Furiatowi się troszkę tam pokićkało i przekazuje ten znak pokoju, a jakiś siedzący obok w piątek się nie przekazuje, ty skurwysz, i go tam bije.
1: Nie, ale w ogóle takiej opcji nie ma. Nie wiem, skąd to ty słyszałeś, nie wiem. Była świetna homilia, świetne powiedzenie o tym. Oczywiście to jest rok w rok powiedzenie, co się stało, Piłat i Żydzi i wszystko, kto zdradził, jak prawda, do Kajfasza i Majfasza, to wszystko opowiedziane. Jest coś pięknego, naprawdę, i w tym kościele jest naprawdę taki klimat, że ludzie i te śpiewy takie, wiesz, górnolotne śpiewy, przede wszystkim mało jest kobiet tam, które śpiewają, przede wszystkim są takie głosy, jakbym to słyszał, nie wiem, załóżmy z jakichś chórów takich, nie anglikańskich, ale takich typowych chórów No nie wiem, no jak powiedzieć. No,
0: anielskich.
1: Taki, nie anielskich, tak.
0: Boże, coś polskie.
1: Przestań, szatanie. I naprawdę widzę, że ci ludzie, którzy wiesz, jak często mówisz, swołocz, gawieć,

0: piękna atmosfera, pieśni wspaniałe, wzniosłe i
1: naprawdę,
0: obecność Boga się czuje.
1: I idzie się wzruszyć, idzie wzruszyć i naprawdę idzie się w tym momencie, człowiek może kontemplować właśnie dzisiaj mękę pańską. Dokładnie, dokładnie, mękę pańską. Sobie wyobraź, a ty w ogóle sobie wyobrażasz, że człowiek, który był tego pewien, co z nim zrobią, idzie, jest biczowany, jest całkowicie, no wszystko, co jest najgorsze, co może być pokazane u tego człowieka, no jest całkowicie zdewastowany człowiek i jeszcze umiera na krzyżu. Przecież to jest takie cierpienie, ale ogólnie człowiek sobie to nie wyobraża. Mówi sobie, a tam sobie umarł na krzyżu jakiś Jezus sobie umarł. Kurwa, ludzie kochani, wy nie mieliście nigdy cierpienia żadnego. Gdybyście poczuli jakiekolwiek cierpienie wobec tego Jezusa Chrystusa.
0: Wiesz co, wielu ludzi każdego dnia przeżywa, myślę, że równie mocne cierpienia, bo torturowani są w obozach, albo robi się na nich eksperymenty, albo ktoś wymusza na nich informacje, zdradzenie jakiejś informacji, im wbija jakieś szpilki pod paznokcie. Myślę, że
1: za czasów inkwizycji
0: bardzo straszliwie torturowano ludzi, mieli specjalne techniki i narzędzia do tego. Poczytaj sobie o...
1: Jak masz mocne nerwy...
0: Ale czekaj, nie mówmy naraz. Jak masz mocne nerwy, to zobacz sobie... filozofię noża o jednostce 731, co Japończycy robili z Chińczykami i innymi obcokrajowcami. Co robiono w Auschwitz z ludźmi? Śmierć głodowa to jest bardzo wielka tortura dla człowieka. Wiesz, no masa ludzi cierpi, ludzie, którzy umierają na straszne choroby. To nie jest tak, że tylko Jezus. On, oczywiście, jeśli faktycznie to wszystko się wydarzyło, no to bardzo cierpiał faktycznie, bo biczowanie lamią, czyli takim batem, który ma kolce.
1: Biczowanie, wyszydzenie, droga krzyżowa z tym krzyżem, to jest najgorsze cierpienie, jakiekolwiek możesz człowiek doznać. Czego ty chcesz pragnąć większego?
0: Słuchaj, wielu ludzi cierpi, to nie jest tak, ja akurat tu się nie zgodzę i nie rozumiem tego, że Jezus jest przedstawiany jako ten, który najbardziej ze wszystkich cierpiał i prawie że jako jedyny, bo nikt inny nie cierpi, to jest fałszywe widzenie rzeczy.
1: Być może on cierpiał jak inni, tylko że akurat on był Synem Bożym i cierpiał za nas.
0: No to już taka filozoficzna kwestia.
1: No, okay, no,
0: czy,
1: no,
0: można,
1: no,
0: czy można cierpieć za kogoś w tym przypadku?
1: No dobrze, wybacz Krawcze. Jak dzisiaj tam
0: audycji? Spoko, wiesz, no spoko. Ja się zapytam tak bardziej może w temacie, czy wywoływałeś kiedyś duchy na przykład?
1: O Boże Święty, nigdy w życiu nawet o tym nie myślałem.
0: No to może i słusznie, bo jest to ci zakazane w sumie. I pewnie byś się bał wywoływać duchy. Może chcesz ze mną wywołać teraz jakiegoś ducha tu na antenie?
1: Nie, czy bym się bał, ale z tego, co czytałem i z pewnej informacji, no to dokładnie, bo zawsze się mówi, skądś coś ktoś wie, prawda? No, ktoś coś przeczytał, ktoś coś obejrzał, bo inaczej mamy taki dochód do informacji, no bo sami od siebie nie wiemy, chyba że mamy jakieś wizje, no to już bardziej abstrakcyjne i wtedy ludzie pewnie w to nie wierzą, więc chodzi o to, że ludzie przeczytali i z tego, co przeczytałem w wielu, wielu, wielu książkach, wszelkie wywołanie duchów wiąże się oczywiście z demonicznymi opętaniami i poprzez wywołanie duchów te wszystkie niby w cudzysłowie nasi bliscy, którzy zmarli, demoniczne istoty podpinają się pod te właśnie byty naszych bliskich. No, w ten sposób to rozumiem.

0: A wyznajesz tą opcję, tą wersję, że martwi czekają dopiero na sąd ostateczny w jakiejś tam mistycznej przechowalni i dopiero zostanie zadecydowane, czy piekło, czy niebo, czy że już poszli do piekła lub nieba, lub jeszcze do czyśćca, który wynalazł sobie kościół?
1: To jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Czy ci umarli śpią? W sferze takiej śpiącej. I czekają dopiero na tak zwany sąd ostateczny. Ja tego nie wiem.
0: To dziwne, że nad takimi rzeczami się nie zastanawiasz jako osoba wierząca.
1: Ja się cholernie zastanawiam, tylko że nie wiem.
0: No a co Biblia na ten temat?
1: No, Biblia.
0: Nie wiem, nie czytałem.
1: Nie, wiesz, Biblia na ten temat mówi w ten sposób, że jest możliwość, teraz nie przytoczę żadnego tam artykułu, tylko jest możliwość czekania na swoją tak, tą, na swój sąd. Nie wiem. Nie chcę w tym się zagłębiać. Ja bym musiał się dokładnie jeszcze raz przeczytać i dopiero wtedy. Bo to jest też bardzo ciekawe. To mnie frapowało właśnie często. Czy od razu jest sąd Boży, czy załóżmy, jak ten cały Jackowski mówi, że widzi pewne duchy, które niestety gdzieś tam sobie gdzieś tam chodzą, biegają i coś mówią mu o tym, co jest w teraźniejszości. Naprawdę nie wiem. Jest to ciężki temat, bo to jest temat niezbadany. Tylko temat wiary.
0: Według Kościoła katolickiego sąd ostateczny jest poprzedzony sądem szczegółowym, jak to wszystko dokładnie wiedzą, następującym bezpośrednio po śmierci, będącej rozłączeniem duszy i ciała człowieka. Jeśli sąd szczegółowy odbywa się w stanie łaski uświęcającej, dusza zostaje zbawiona, idzie do nieba lub czyśćca. W przeciwnym wypadku dusza zostaje potępiona, idzie do piekła.
1: Nie wiem. Ja też nie rozumiem. Wiesz co, wiele spraw, jeśli chodzi o...
0: Z kolei Jehowi, z tego co czytam, wyznają, że sąd ostateczny będzie dotyczył tych, którzy pozostali przy życiu. Więc oni chyba wierzą też, że po śmierci wierzący idzie do nieba, piekła lub czyśćca. Nie, no czyśćca pewnie nie mają, bo oni się trzymają tak tego pisma, bardziej litery. I oni tutaj... No nie wiem, no to chyba ci chrześcijanie dzielą się po prostu na dwa odłamy. Jedni wierzą, że będzie sąd nad wszystkimi, którzy do tej pory umarli. No albo na kilka tysięcy. A inni wierzą, że będzie sąd nad tymi, którzy pozostali przy życiu. Ciekawe, co Bite Eater też jako katol sądzi na ten temat.
1: Ciekawe. Ja bym z nim podyskutował na ten temat, ale musiałby też się przygotować, bo wiesz, tak chłopcu, która lat, to nie można mówić. Ja mówię o swoją wiedzę, którą mam, którą posiadam, też czytam Biblię, ale nie jestem taki, wiesz, farafa z tej Biblii. Zawsze chętnie bym z kimś podyskutował. Why not? A propos tematu dzisiejszego, bo ja tak wkroczyłem i z tym wszystkim, z tym kościołem, co tam było, o czym mówiłeś wcześniej?
0: Może się ciebie coś podpytam. Co myślisz na przykład o takim zwyczaju pod tytułem oswajanie śmierci, wiesz, karnawał, tak dalej, że traktujemy śmierć jako... coś, co po prostu musi nastąpić i wtedy właśnie te takie zwyczaje karnawałowe, no Halloweenowe też, no to czasami to polega na tym, że to niby jest taki dzień, kiedy dusze zmarłych powracają tu na chwilę na ziemię, mają tak, wiesz, na moment otwarte drzwi, no i tu się unoszą między nami. No, u nas to jest znane jako Wszystkich Świętych, to trochę inne święto, które kiedy wspominamy zmarłych bardziej, a nie się z nimi kontaktujemy. No, Kościół zabrania jakichkolwiek, jak mówiłem, już tego typu zabaw. No, a więc to pewnie też będziesz tutaj raczej wrogo nastawiony do jakiegoś oswajania i kontaktów.
1: Dokładnie. Jest to dla mnie kult śmierci niepotrzebny, który jest rozpowszechniony niepotrzebnie nawet na tych głupich koszulkach, wszędzie, gdzie są te czaszki. No, to dla mnie to jest chore. No, z czym mamy się, no nie wiem, no, ja wierzę, ja akurat śmierci się nie boję. Jestem z ludzi, którzy bardziej się boją życia niż śmierci, no już tak wyszło. Ale jeśli chodzi o te sprawy halloweenowe, no to jest ma pogardę dlatego, no, dla tych świąt. I nie chcę dużo tłumaczyć, no, to jest dla mnie shit i wszystko.
0: No okej. Okay. Tymczasem Byte Eater skomentował, jak to jest jego zdaniem. No, Byte Eater ma często takie widzenie bardzo, jakby to powiedzieć, trochę takie kosmiczne i trochę takie, że postrzega Boga jako wielki absolut też, który jest poza czasem i przestrzenią. Tak więc Byte tłumaczy to tak, że to, czy sąd się odbywa, wiesz, po śmierci, czy czekają, czy coś, to jest nieistotne, bo Bóg jest poza czasem i dla Niego nie ma różnicy tutaj, czy to się teraz, czy za 100 lat, czy kiedy będzie sąd.
1: I powiem Ci, że też się mogę zgodzić, bo jeśli dla Boga nie ma czasu, tak samo nie ma czasu tego, czy kiedykolwiek żyły dinozaury, czy w ogóle była ewolucja, czy kiedykolwiek w ten sposób powstał człowiek. Nie ma czasu, po prostu jest linia ciągła, no ale wiesz, no, nam to trudno objąć naszą percepcją, no my chcemy, no, chcemy być tacy pyszni, chcemy wszystko zrobić. Kurwa, brak nam pokory, wierzmy to, co jest napisane. I nie próbujmy. Ale wiesz, ci powiem, co taką miałem myśl ciekawą. Ostatnio nie wiem, że to jest moja myśl, czy od kogoś zaczerpnięta, ale myślę, że to samemu sobie tak wydedukowałem.
0: No.
1: Że czym jest, załóżmy, prawda, ten zerwany owoc. Zerwany owoc z drzewa. W Edenie przez Ewę, no i według mnie jest to owoc świadomości. Jest to owoc świadomości. A teraz właśnie a dlaczego świadomości? No bo ten cały skurczysyn, ten cały Lucyfer, nie wiem czy reptylianin, ale wąż jakiś tam, prawda, może poznać.
0: Nie obrażaj pan.
1: Może jakaś postać, prawda,
0: ludzka,
1: wężowa, powiedział prawdę, on powiedział prawdę, tylko powiedział pół medalu, będziecie mieli wiedzę, jaką będzie miał Bóg, jaką ma Bóg. I to się spełniło. Tylko on nie powiedział drugiej strony medalu, że my jako ludzie nie obejmiemy tego, czego Bóg, co Bóg obejmuje, ponieważ Bóg jest absolutem, a my się skusiliśmy i teraz mamy dobro, zło i mamy tą świadomość. Znaczy nie sądzisz, że im człowiek bardziej świadomy czegokolwiek, tym bardziej cierpi, nawet jakby chciał zrobić coś dobrego, tym bardziej cierpi, bo nie może do końca zrealizować swego planu. I o to chodzi, no człowieku, proste.
0: Tak. Im więcej wiemy, tym gorzej. To już Big Cyc śpiewał, jak słodko być idiotą, zimą biegać na pasaka, nocą tłuc szyby w oknach, a w dzień na golasa latać.
1: No ale skoro
0: nie znać się na polityce i być głupim w każdym calu, tak, jak słodko być wariatem w tym popieprzonym kraju. A ta odpowiedź pod tytułem, że Bóg jest poza czasem, dla mnie to jest trochę taki znowu wytrych i trochę taka ucieczka i no, nie chwytam tego. Czekaj, no nie przerywaj mi ciągle.
1: Dobrze.
0: Ciągle, a ja, a co, no, i ciągle mi się Trynia.
1: Dobra, Krawczy, wybacz, ja często nie gadam przez radio, okej, mów.
0: Nie, no spoko, luzik. Co chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie trochę taka odpowiedź, jak, wiesz, coś tam się tam nie zgadza z tym Bogiem, z Biblią, to możemy zawsze powiedzieć, że Bóg jest poza logiką też, nie? No bo też może być, skoro jest poza czasem, to może też w sumie być i poza logiką i mogą go nie obejmować te najbardziej elementarne prawa, przyczyna, skutek, jest, ale go nie ma, jednocześnie jest, ale go nie ma. I wiesz, jeśli dojdziemy już do tego, że jest poza logiką, to, to możemy wszystko skontrować w tym przypadku i nawet możemy uknąć sobie taką teorię, że dla Krawca ten Bóg nie istnieje, a dla wierzącego istnieje i on jednocześnie sobie istnieje i nie istnieje, bo jest poza logiką i go nie obowiązują nasze ziemskie, przyziemne jakieś tutaj prawa logiki, racjonalizmu jakiegoś elementarnego, nie?
1: No wiesz, ale jakaś pewna logika musi istnieć, ponieważ ten świat istnieje w sposób logiczny. Jeśli się odnosimy do Boga, do absolutu, który panuje nad tym wszystkim, no to od razu musimy się odnieść do tego, co on stworzył, do jego stworzenia. Czyli jest wszystko logiczne, ale to też jest inna sprawa, bo też można mówić o sferze kreacjonistycznej, prawda, i zarazem sferze ewolucjonistycznej. Takie wszystko pokręcone, naprawdę nie chce mi się tak myśleć głęboko.
0: Głowa boli, panie, od tego myślenia, mnie też już, aż mi ćmi, tak mi żyła pulsuje, panie, tak na ciemieniu, tak pupu dokładnie, od tego myślenia. A co myślisz o bajeczkach, w którym się pojawiają duchy, na przykład dusze Kacperek, czy nie sądzisz, że dusze Kacperek to pomagier Lucyfera, może taki trochę?
1: A myślę, że te wszystkie bajeczki są lekko duchem i nie widzę tu jakichś związków i przyczyn i związków z jakąś religią, z przekazem, z wiarą. Nie widzę tego. Nie widzę. Chociaż wiesz, jeśli tam kiedyś tam prowadziłeś program na tematy tego Disneya, to oczywiście, ale nie zagłębiajmy się naprawdę w każde pierdoły, bo to wiesz, nie ma sensu, myślę.
0: Tutaj Bajtiter też pisze różne ciekawe rzeczy. Się tutaj zapytałem, czy mogę tutaj zacytować, bo nie chce mi się robić parafrazy tutaj. Krawiec, naczytałeś się i naoglądałeś super bohaterów, to chcesz Boga z super mocami i takiego, którego się wygodnie atakuje, bo jest zapchaj dziurą na to, czego nauka nie wyjaśnia. Zgadza się. A jak już wyjaśni, to rzekomo plus dla ateizmu. Allaha nie obowiązuje logika, Bóg chrześcijański stworzył rozum człowieka też na swoje podobieństwo i pozwala w stosownym dla naszego ludzkiego pojęcia przenikać jego zmysły i poznać jego wolę, żeby jej móc przestrzegać. A propos Allaha, wiecie, że w Koranie jest zapis na przykład o tym, że słońce zachodzi codziennie, wiecie w jaki sposób? Że w taką błotnistą maść czarną się zagłębia gdzieś na krańcach świata. Tak widzieli kosmologię. I to jest prawda natchniona. Jak wierzycie w Allaha i w Mahometa, to musicie wierzyć w takie rzeczy. No, potem jakoś starano się to stwierdzić, że to metafora, no, tak jak to zwykle bywa. Jak się w wielkich księgach przestaje coś w ogóle kleić, a tutaj no, słońce, które zachodzi w wielkim jeziorze jakimś błota, to zaczynamy przekonywać innych, że to taka metafora i że to tak symbolicznie.
1: No dobra, no. Taka mała dygresja. Nie wiem, czy orientujesz się w tych sprawach, jakie są tam budowle, czy w Peru, czy może w Chile. Już nie jestem pewien, Puma Punku, prawda? Chodzi mi o te bloki idealnie wycięte z precyzją naprawdę laserową, które są do siebie dokładane Nie chodzi mi oczywiście o te statuły, które są na Wyspach Wielkanocnych, bo to oczywiście można łatwo wytłumaczyć. Też nie chcę być tym stałym słuchaczem, że tam tego na tym programie oglądałem i tego. No ale są pewne rzeczy po prostu tak niezbadane, że moim zdaniem była cywilizacja naprawdę może nie w ten sposób rozwinięta jak nasza, ale w inny sposób, która miała pewne rzeczy mająca no inną technologię, o której nam teraz się nie śniło, po prostu poszła w drugą stronę, no i niestety została zatopiona. I być może również było takich mnóstwo cywilizacji po kilka tysięcy lat temu i był taki reset, i znowu reset, i znowu reset. I niebawem znowu będzie reset, nas również nie będzie, ale będą nasze dusze, więc módl się krawcze, obyś był w niebie.
0: Moje zdanie na temat tej zagadkowej archeologii i paleoastronautyki tak zwanej, no to jest takie, że no jest kilka teorii, tak? Taka najprostsza, wydaje mi się, najbardziej właśnie strawna i dla mnie, to jest taka, że po prostu ci ludzie byli naprawdę świetnymi kamieniarzami i mieli fenomenalną wiedzę o obróbce kamienia, niesamowite techniki, a to z tą dokładnością laserową jest po prostu mocno przesadzone. Mieli, wiesz, ci, którzy się trochę znają na obróbce kamienia, dzisiaj potrafią wytłumaczyć te tam trójkątne odwierty i tak dalej, jakieś zakrzywione.
1: Dlaczego w tych czasach nie można zrobić tego samego z naszą technologią?
0: Można, nie, tylko nikomu się to ani nie opłaca, ani tego nie robi, a ci, którzy popadają w taką egzaltację i wiesz, i to często są ludzie, którzy się po prostu strasznie tym interesują, strasznie by też chcieli, żeby ta wizja starożytnych kosmitów, którzy tu pomagali, była prawdziwa i oni często troszkę, wiesz, tak popadają w zachwyt, troszkę na wyrost, myślę, nie? Słuchaj, ja patrzę na te budowle, one no, nie wyglądają jakoś tak super niesamowicie, że to są jakieś wyrenderowane bloki, jak w 3D Maxie, że to dokładność, to są no, kamole, no, krzywe często trochę.
1: Ale
0: popatrz, czemu, gdyby faktycznie kosmici pomagali budować na przykład piramidy w Egipcie, no to czemu by nie zrobiono tego, to że wybudowano je w rok, albo w miesiąc tylko musieli je budować przez 20 lat, nie? Czy przez 40 lat, czy ile tam budowali. W każdym
1: ale
0: razie...
1: Czemu one odzwierciedlają pas Oriona? To jest pytanie.
0: Nie wiem, czy faktycznie tak jest. Może, no, wiesz co, bo te ludy starożytne, oni strasznie się niebem fascynowali i oni to niebo oglądali przez wieki i zbierali wiedzę i, wiesz, dużo wiedzieli, nie? Bo no, po prostu jak coś analizujesz przez tyle czasu, no to zbierasz wiedzę, ale no jest to trochę zagadkowe, ta zagadkowa geometria.
1: To mnie bardzo dziwi potrzeba jest moim zdaniem typowym naiwnym sceptykiem jest, bo on niby wierzy w jakichś kosmitów, a w Boga nie wierzy. On wierzy w to, że oni mogli być, oni coś mogli zrobić, oni mogli przybyć, oni mogą przybyć później, ale w Boga już absolutnie nie. To dla mnie jest absolut. Dla mnie to jest, nie wiem.
0: Tutaj Byte Eater mi podpowiada, pas Oriona to trzy kropki. Prawie każdy obszerny zbiór obrazków to odzwierciedla. No może coś jest. Wiesz, ci ludzie budowali te piramidy, to było dla nich takie zajęcie, że władca zatrudniał dużą część ludu do budowania piramid, oni się tylko tym zajmowali i to był taki haracz dla władcy, dla państwa, jak my podatki płacimy, to oni wszyscy szli budować tą piramidę. Bardzo się
1: tak,
0: i to nie było tak, że oni byli jakimiś tam niewolnikami i batorami ich, wiesz, smagano, tylko oni byli normalnie zatrudnieni, mieli całkiem niezłą opiekę. No, bo władca był wielkim megalomanem i uważany był za Boga, a Egipcjanie przywiązywali straszną wagę do tego, co się stanie z twoimi zwłokami po śmierci. I właściwie wszyscy, i bogaci, i biedni, mumifikowali swoje zwłoki, chcieli zmumifikować dopiero po śmierci.
1: Dopiero później. Ale sam dobrze wiesz, że jest wiele teorii na temat piramid. Również jest teoria taka, że to były pewne elektrownie. Jest też również teoria, że to były wyznaczniki po prostu dla ludzi z gwiazd, gdzie mają lądować, albo jest tego sporo, no i wiesz, my możemy dywagować, dyskutować, polemizować ten temat.
0: Znaczy wiesz, to jest to zagadkowe, bo nawet egiptolodzy, ci, którzy się bardzo tym wszystkim interesują, to oni nie potrafią wytłumaczyć, jak oni w tym czasie stworzyli tyle tych bloków kamiennych. Mogą wytłumaczyć, jak je przetransportowali, są różne teorie, jak obrabiali te kamienie, mieli po prostu takie olbrzymie piły tarczowe, system rusztowań, dźwigni, to wszystko mieli świetnie dopracowane i oni się uczyli budowy tych piramid z budowli na budowlę, bo pierwsze piramidy były całkiem takie krzywe i nieudane, wiesz, oni wyciągali wnioski. Ale słuchaj, ale nadal jest właśnie niewytłumaczalne po pierwsze to, jak im się udało w tym czasie tak szybko zbudować tą piramidę, bo to wychodzi tam jeden blok na minutę, no wiesz, to musieliby naprawdę zapierdalać jak Rumun z motorkiem w dupie przy zbiorze truskawek. No i po prostu jest to, a druga to ta geometria, że tyle jest tam różnych zależności geometrycznych, ciekawych, zawartych i stąd są te...
1: Dla kogo?
0: No dla władcy budowali, no jak dla kogo? Dla faraona. Dla faraona Cheopsa. A jest właśnie taka teoria trochę kosmiczna, że zaawansowana cywilizacja chciała zachować wiedzę zdobytą, i ta wiedza jest albo ukryta w tych piramidach, tam gdzie jeszcze nie dotarto, bo te piramidy też ponoć ciężko jest w ogóle prześwietlić nawet, żeby zobaczyć, co tam w środku jest i tak dalej. Ciężko jest tam dotrzeć, bo one są tak zbudowane, że do niektórych miejsc, żeby dotrzeć, to trzeba by po prostu tą piramidę rozebrać. I że tam jest zabezpieczona wiedza cywilizacyjna, a wszystko to jest takie trwałe i kamienne, no po to, żeby po prostu przetrwało, bo tak naprawdę z naszej cywilizacji po, nie wiem, po 10 tysiącach lat by nie zostało nic, zostałby proch. Stal by zardzewiała i się sproszkowała, szkło by w ogóle też się sproszkowało, wszystko by, przez jakieś ruchy tektoniczne zostałoby przykryte bardzo głęboko.
1: Ale co oni chcieli przekazać?
0: Plastik się nawet jakoś tam rozkłada po jakimś czasie, wszystko, po prostu by się nawet te rzeczy, które długo się niszczą, to w końcu by się wszystko obróciło w proch. A kamień stworzone odpowiednio, odpowiednie warunki, bo tam jest, wiesz, odpowiednie są warunki jest do tego, żeby przetrwały zgadzam, pewne rzeczy.
1: Jasne, tylko pytanie dla kogo i po co?
0: I Bajeter tu też ciekawe rzeczy. Szkoda, że nie zadzwonię, tylko mi tu cały czas pisze, ale ja tu patrzę, co pisze. Pisze na przykład, że piramida Djezera była schodkowa jeszcze. Piramida Cheopsa na początku, znaczy ona dzisiaj też jest taka lekko jakby schodkowa, tylko tych schodków jest tak dużo i takie są misterne z daleka, że wygląda jakby była gładka, ale ona kiedyś była przykryta jeszcze czymś, taką miała kolejną warstwę, która została prawdopodobnie albo rozkradziona, albo coś, no i była po prostu piękna, była biała, była
1: ponoć,
0: w ogóle...
1: Ponoć i podość czubek były ze złota, ale tak, kto to wie?
0: I pisze Bajt, że szkło by spłynęło, bo jest bardzo gęstą cieczą. No tak, zastygłą cieczą, tak? No bo to jest stopiony piasek szkło, tak?
1: I następne pytanie, czy piramidy i Sfinks i to wszystko, czy one kiedyś były pod wodą? Też następne pytanie.
0: No są teorie o o Atlantach, nie? Że to była dość zaawansowana cywilizacja i że w pewnym momencie została zniszczona przez klęskę żywiołową i że przetrwali niektórzy mieszkańcy, którzy tą wiedzę przekazywali innym ludom i stąd te takie dziwne, wiesz, rzeczy, że jakiś prosty i prymitywny stosunkowo lud nagle ma jakąś wiedzę o kosmosie i o budowie różnych... No i te wimany rzekomo, na których latali starożytni...
1: To też... I co, Krawcze, naprawdę myślisz, że te wszystkie budowle i te wszystkie malowidła naścienne na całym świecie nie sugerują czegoś, że naprawdę były pewne istoty, które zeszły z nieba i po prostu egzystowały z ludzkością?
0: Znaczy, wiesz, astronauta Spalenkę okazał się po prostu mistyfikacją, bo to nie jest żaden astronauta, tylko to jest człowiek, to zostało sfotografowane, wiesz, o 90 stopni obrócone, on wystrzeliwuje w górę z takiego drzewa, to jest związane z wierzeniami po prostu, to jakieś drzewo świata tam jest i wiesz... No, to po prostu...
1: Ja ci powiem tak, moja teoria, oczywiście chrześcijańska, prawda? Jak na to nie patrzeć. I nie wiem, czy słuchałeś takiej tam audiobooka, czy tam gdzieś tam na YouTubie Henocha.
0: Księga Henocha.
1: Księga Henocha.
0: No, że został niby zabrany przez UFO, tak? Do nieba.
1: Nie, no chodzi o to po prostu, że przede wszystkim chodzi mi o upadłych aniołów. Ci, którzy zbudowali Bogu, zeszli na ziemię i uczyli ludzi różnych rzeczy. I tak samo w Grecji, i tak samo w Rzymie, i w innych cesarstwach, i w innych tam, nie wiem, jakichś tam w republikach, czy plemionach, oni byli znani i dlatego to wszystko było nazwane. Zeus, taki, owaki. I to byli ci upadli aniołowie. Ci upadli, którzy uczyli, którzy chcieli niby dobrze dla ludzi. A z tym Jahwe to już nie wiem, jak to będzie, wiesz. Ja tylko wiem tyle, że wiem tylko tyle, że oczywiście można jakoś łączyć Stary Testament z Nowym Testamentem, przede wszystkim poprzez przepowiednie i poprzez rzeczy, które mówią, że przyjdzie Mesjasz i będzie nim Chrystus i będzie na osiołku jeździł i będzie również zabity w imię wszystkich ludzi. I to się stało, to się spełniło, no.
0: Jezus jak powróci, to ma powrócić jako król z mieczem i jako wojownik, już nie jako ten Jezus, który się dał ukrzyżować, tylko ten, który będzie sądził i gromił. Tak jest przepowiedziane w Biblii samej. Macie pozdrowionka od Byte Itera i do Alleluja pisze tutaj, to tak rozumiem, że pozdrowienie takie do Alleluja.
1: Ale dokładnie, czyli do niedzieli, do Alleluja.
0: Alleluja, tak? To znaczy niedziela?
1: Nie, Alleluja to jest wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstał, czyli w niedzielę.
0: Alleluja to chyba znaczy hura.
1: No być może hura.
0: Albo chwalmy Pana, coś tam, nie wiem.
1: Coś tam, wiesz, ale chodzi o niedzielę, wtedy, kiedy Chrystus...
0: Ale to znaczy chwalmy, a luj to... Pan.
1: Wtedy się cieszmy się tym wszystkim, no i tylko nie pijmy za dużo.
0: O tak, no właśnie. Bo się będzie trzeba wyspowiadać znowu.
1: Dokładnie, ale zobacz, dzisiaj dzwonię trzeźwy, nietypowe, nie?
0: No niektórzy tu zarzucali, że no, chwalmy Pana, tak, pisze Bejder. No, to bardzo dobrze, synu, bardzo dobrze, synu. No to okay. Dzięki za telefonik, fajnie się gadało i dobrze. Dzwoń częściej trzeźwy.
1: Mnie również, ale jeszcze takie pytanko, tam nie wiem, o które zacząłeś dzisiaj?
0: O 12, o północy.
1: O 12. I był jakiś dany temat, czy coś?
0: Tak, duchy i dusza, duchy,
1: No
0: spirit,
1: to
0: soul.
1: uciekam. Apagę Satana. Nara, trzymaj
0: Cześć,
1: się.
0: cześć, cześć. A wysłuchacie czasów ostatecznych sobie. Astronauta Spalenkę to jest po prostu gość, który sobie wyrasta z drzewa jakiegoś mistycznego, które jest związane z wierzeniami tam Majów. A Deniken to zrobił z tego szopkę trochę, sfotografował to w drugą stronę i że on leci na skuterze jakimś niby, a to wcale nie jest żaden skuter kosmiczny, tylko to jest drzewo. Mi się podoba ta wizja Storgala, gdzie ludzie przybywają na Ziemię po bardzo długiej nieobecności w statku kosmicznym i no, są tacy już rozwinięci, rozwinięta cywilizacja, powracają tutaj na Ziemię i widzą, że człowiek się odrodził, że są ci wikingowie, jest taki czas przypominający, nie wiem, wczesne średniowiecze i oni się zastanawiają, czy objawić się tym ludziom jako bogowie, czy jako normalni ludzie. No i występuje konflikt tutaj między tymi powracającymi ludźmi, astronautami. No i reprezentanci dwóch tych grup walczą ze sobą na jakichś kosmicznych statkach. Jeden wygrywa. Wygrywa ten, który jest właśnie z tą grupą, która chce być jako bogowie, bo uważają, że inaczej to nie ma sensu. No i właściwie cała historia Torgala trochę o tym jest. Torgal jest w sumie dzieckiem z gwiazd, nie? Gwiezdne Dziecko to jeden w ogóle z najfajniejszych albumów Torgala, gdzie Torgal jeszcze jest mały i gdzie jest fenomenalnie połączona ta wizja kosmitów z całą mitologią germańską, nordycką, gdzie właśnie są też i bogowie, istnieje Freja, istnieje Odyn i inni bogowie. I to się łączy ze sobą. I ta wizja kosmiczna, technologiczna, i ta magiczna, boska. I świetnie jest to połączone, tak? Są te dwa światy. Fenomenalnie. A jednocześnie akurat ten album opowiada historię, kiedy Torgal był jeszcze mały i spotyka Krasnala, który musi odnaleźć wisiorek z metalu, który nie istniał. Bo król Krasnali założył się z tym wężem Nidhogg, zapomniałem, jak się nazywa. Grali w jakąś grę, w jakiś taki odpowiednik warcabów i trzymaj się, adwokat. I król Krasnali przegrał i wąż mógł sobie czegoś zażyczyć i przegrał swoje imię, które jest dla Krasnala bardzo ważne, bo jak traci swoje imię, to już jest nikim. I musi Krasnalowi udało się namówić tego węża, żeby mu dał jeszcze jedną szansę. I wąż sobie zażyczył, że da mu, że zwróci mu to imię, jak odnajdzie metal, jak mu przyniesie metal, który nie istniał. No i jak się ta historia skończyła i jaką rolę odegrał w niej Torgal mały, jeszcze jako mały chłopiec, to możecie sobie poczytać w albumie Gwiezdne Dziecko. No to jeszcze rysował Rosiński, Van Ham pisał scenariusz i to było naprawdę dobre. Potem te Torgale troszeczkę się jakby mniej ciekawe zrobiły, moim zdaniem, chociaż nadal jest to świetny komiks. I na pewno poleciłbym tym, którzy uważają, że komiksy, że 40-latek, który czyta komiksy, to coś z nim jest nie tak, jakiś jest zdzieciniały i głupi i niedorozwinięty, to niektórzy tak uważają, pewni prowadzący niektóre audycje o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, co pewne radia zakładali i co już nie pamiętam. Jak oni się nazywali? Nazwiska nie pamiętam, panie? No, ale, ale to są właśnie to pomocnicy tacy byli, z którymi tu zakładałem, a panie, co oni tam zrobili? Nic nie zrobili, panie. Wszystko ja zrobiłem. Juicy Juice pisze, że Schninkiel to jego pierwszy świerszczyk. No tak, to chyba też moje takie jedno z pierwszych spotkań z erotyką. To było, to był taki w sumie w tych czasach, no do dzisiaj wielu, wielu dorosłych uważa, że komiksy to są takie koziołki matołki dla dzieci, nie? Więc nie sprawdzało, co tam synek czy córka czytają w tych komiksach. No to był ewidentnie komiks dla dorosłych. Tam były dosyć śmiałe sceny erotyczne. No i tym, którzy chcą naprawdę dobry komiks przeczytać, to polecam oczywiście Schninkla. Jest to jeden z najlepszych komiksów chyba wszechczasów. Zresztą cała ta opowieść mocno jest w klimacie tych różnych wielkich ksiąg typu Biblia, czy tam Koran, czy Tora. Wszystko to ma ten właśnie klimat trochę. Zresztą pojawia się tam stworzyciel światów, który występuje pod postacią wielkiego monolitu, jakby tak żywcem wyjętego z Odysei kosmicznej. No ja bym zrobił pod postacią kuli raczej. No ale ogólnie bardzo dobry komiks też i taki niesamowity. Mamy też Zbawiciela. No więc myślę, że wszyscy ci, którzy lubią takie klimaty, to im się bardzo spodoba.

Tak więc, no, jeszcze się jakoś tam zastanawiam, jakby, jak wytłumaczyć to, że po śmierci zachowujemy w jakiś sposób nasz charakter, nasz informacje, które mamy, no bo nie możemy tego za bardzo utracić, bo kim my będziemy pod postacią ducha, duszy, jeśli stracimy swoją osobowość, swój jakiś dorobek w postaci zebranych informacji, wspomnień, no to kim my będziemy? Jakimś dziwnym, nierealnym bytem, który już nie będzie z nami miał zbyt wiele wspólnego. No i gdzie by to miało być wszystko przechowywane? Co, umieramy i nagle to wszystko jest jakoś tam kopiowane, tak? Jak z dyskietki na dyskietkę, szybciutko do jakiegoś pola morfogenetycznego, rozumisz pan? No coś mi się to kupy nie trzyma, nie? Po prostu. No, nauka ciągle pokazuje, że te różne wierzenia metafizyczne to się za bardzo nie zgadzają z obecnym stanem wiedzy. No i wtedy następuje zwykle próba wytłumaczenia tego jakoś naokoło, albo w najgorszym wypadku można machnąć ręką i powiedzieć, że albo niezbadane są wyroki, albo to jest, wszystko jest możliwe i tak dalej, nie? No, jak to ktoś mądry powiedział, wszystko jest możliwe, jak nie wiesz, o czym mówisz też, nie? A czy Jezus po zmartwychwstaniu stracił osobowość i wspomnienia? Pyta Zesrajmierz. A czy papież lubi rzuć gumę turbo? Ja nie wiem. Tak, widzę, że tutaj sporo tutaj komentarzy w międzyczasie było też na czacie YouTube'owym. Niestety właśnie nie patrzyłem. Jak mówiłem, jak są te dłuższe audycje, to zapraszamy na naszego czata radiowego na stronie Radio na Fali. Wróć. Mocneradio.pl. No ale pozdrawiam też wszystkich czatowników z YouTube'a. Sylwia, Pulek, Hunter, Gniew Boży, aż całą zbroję sobie osrałem. No. A ja powoli się będę chyba zbierał. To już 2 godziny audycji to starczy. Nie mam coś siły dzisiaj. W ogóle cały dzień jestem jakiś śpiący. I w ogóle trochę sobie podsypiałem. I już trochę tak padam. Chętnie bym się położył i zanurzył w świat snów. Zmarli teoretycznie dusze powinny mieć wstęp do świata snów. No, świat Sandmana trochę takim światem jest, takim uniwersum, nie? Że to polecam oczywiście, jeden z najlepszych komiksów też, Sandman, o Władcy Snów. Piaskowy dziadek, ale to nie jest żaden dziad.

zauważcie, że gdyby coś było na rzeczy, to takie zjawisko polegające na tym, że zmarli nas odwiedzają, komunikują się z nami, powinno być jakoś w miarę to powszechne, no przynajmniej od czasu do czasu powinno się komuś to przydarzyć. Dlaczego nikt nie zadzwonił? Już tyle razy była okazja, żeby ktoś zadzwonił i opowiedział, że mu się coś przydarzyło niezwykłego, że zobaczył, że go odwiedził zmarły dziadek czy coś. No, a tu tak nie za bardzo, więc to mnie skłania ku temu, że no niestety umieramy i koniec. No zresztą, jak wielokrotnie mówiłem, no też wolałbym chyba taką opcję. I to wcale nie musi jakoś strasznie umniejszać naszej nam samym tutaj, że się kończymy po śmierci w sumie. A z drugiej strony może nauka też kiedyś wpadnie na rozwiązanie i okaże się ono niesamowite. No, nauka potrafi być niesamowita. Sama fizyka kwantowa, która jak się o niej słucha, to wszystko zahacza o jakieś mistyczne rzeczy. No, może się okazać, że wielość wszechświatów alternatywnych i ogrom kosmosu, ogrom różnych ogromna ilość różnych oddziaływań, pól, substancji, to wszystko. Tak, przepraszam, bo tutaj Danusia pisze Raymond Moody. To właśnie tego miałem na myśli, mówiąc o książce Życie po życiu i Życie po śmierci, taka słynna seria, nie? A nie Monroe właśnie. Monroe to jest od OB, czyli Out of Body Experience, doświadczenia poza ciałem. A Raymond Moody jest właśnie od Życia po śmierci. Mnie w sumie też nic nadnaturalnego nigdy nie spotkało. Może stąd mój sceptycyzm. W końcu jesteśmy sumą naszych doświadczeń, jakby nie było. Więc czemu miałbym wierzyć? Jeśli wśród was pewnie są osoby, które czegoś tam doświadczyły nadnaturalnego, no to pewnie wy jesteście bardziej otwarci, to naturalne, tak? Jak ktoś zobaczył jakieś coś, co wyglądało mu na UFO, to będzie się tym bardzo interesował i będzie bardziej otwarty. Moja wina, że do mnie nie przemawiają żadni aniołowie, żadne demony, żadne diabły, żadni bogowie, żadni zbawiciele. No nie ma, cichutko, nic, potem długo nic, a potem znowu nic. No to co ja mam zrobić? Mam i tak na przekór swoim doświadczeniom, rozsądkowi, przemyśleniom i tak dalej, i nauce, i wszystkiemu. Sam przeciwko wszystkim. Krawiec przeciwko wszystkiemu. Sam. I w sumie jestem trochę buntownikiem i tak lubię pod prąd i tak dalej, i negować różne rzeczy, ale no w tym przypadku jakoś nie znajduję w sobie siły na to. A jeszcze miałem powiedzieć, że ostatnio się skusiłem na kupno Nieznanego Świata. Bardzo długo nie kupowałem tego czasopisma. Tak z ciekawości, chciałem zobaczyć, czy to się jakoś zmieniło, co tam za ciekawe rzeczy piszą. No i powiem wam, że małe takie rozczarowanie. Po pierwsze, szata graficzna praktycznie się... To jest w ogóle jedno chyba z pierwszych pism o rzeczach niewyjaśnionych i niezwykłych, ten Nieznany Świat. Bardzo stare, to już jest 340 numer, jak tu czytam. Pismo tych, którzy myślą i czują więcej. Myślałem, że inaczej. Tych, którzy myślą inaczej i czują inaczej. No i tak, szata graficzna jak z lat 90. Strasznie jakaś taka brzydka okładka, jakby to napaćkało dziecko jakieś na pęcie. Powklejało jakieś obrazki znalezione na Google. No, brakuje dobrego grafika przede wszystkim. Typografia, szata graficzna, czcionki, jakieś... To wszystko jest na bardzo niskim poziomie. Jakieś takie tanie efekciki, co kiedyś były modne na literach. No, wszystko to strasznie trąci mychą i jest takie, no, takie paździerzowe, nie? A to dosyć popularne pismo, więc no, widzę, że nadal redaktorem naczelnym jest niezmiennie Marek Rymuszko.
taki jakiś, wygląda na zmęczonego strasznie, to taka broda, taki rozczochrany, tak patrz, już mi się nie chce, to muszę, dobra, no to magiczne kamienie, dobra. No. I co oni tu piszą? Zagadka szmaragdowej tablicy. Uczymy się żyć wiecznie. Moje wulkany. Wulkany, moje wulkany. Jak sobie radzić w smogu pól torsyjnych i nie chorować? Zagadki tkanki tłuszczowej. Kiedy smog połyka światło i tu jakieś zaćmienie słońca. Ponadto, szukam cię tajemnicą. No, horoskopy zawsze też były tutaj. Trochę reklam. Strasznie dużo różnych wróżek się tu reklamuje. Magiczno-szamańskie warsztaty. Ośrodek rozwoju osobistego. Tu i teraz, koło Olsztyna. Te wróżki to takie... Najczęściej starsze panie, jakoś tak ufryzowane, wymalowane... I zawsze się jakoś tak nazywają. Wróżka Samantha. Wróżka Sabrina. Przeczytam sobie swój horoskop. Może zobaczymy, co tam los przyniesie. Co tam przeznaczenie dla mnie szykuje. Ogromnie interesująco wygląda pierwsza połowa miesiąca, kiedy w tym znaku oprócz Neptuna pojawią się także Merkury i Wenus, tworząc koniunkcję, pozwolą zachować potrzebną równowagę między racjonalnym a irracjonalnym. Ryby będzie cechować wyraźne wyczucie w myśleniu. Dla osób uzdolnionych artystycznie zbliża się czas pięknego rozkwitu i poza codziennością zajęcia, na przykład poezją lub tańcem. To chyba muszę się za tańcowanie wziąć. Nic o finansach nie ma, bo dzisiaj mi wybitnie sprzyjają finanse. Dziękuję wszystkim tutaj donatorom, sponsorom, kochanym, bożym. Stare kosmiczne dusze wspaniałe. Im więcej dał, tym bardziej kosmiczna dusza. Muszę myśleć jak pan Zbigniew Popko. Muszę myśleć jak Popko. Właśnie, muszę tu założyć Akademię Cudotwórców. Będę tu, jest opłata, bo to wiecie, to nie jest za darmo. No, też... Panu Zbigniewowi się jakoś tak wyrwało podczas wykładu, się śmiałem, bo on tak ogłosił, że już nie wysyłać do niego SMS-ów, bo on nie pomaga już, bo ostatnio pomógł i mu nie zapłacili. Wspaniały człowiek.

przeczytać komuś horoskopik? Takie czasopisma jak Nieznany Świat moim zdaniem tracą nieco rację bytu, bo dzisiaj jest tyle w internecie tej tematyki, że jeszcze kupować pismo? Po co? To chyba właśnie, nie wiem, nastawiają się na takie osoby, które nie używają internetu. Danusia Byk, to czytamy, co tu dla byka szykuje przeznaczenie. To czas zasadniczych postanowień i istotnych zadań wynikających z trygonu Plutona i Saturna z Koziorożca. Szczególną uwagę warto poświęcić planom związanym z pracą i ewentualną poważną karierą. Najważniejsze zyskają duże szanse. Jakieś grafomania jakaś. Najważniejsze zyskają duże szanse powodzenia głównie w drugiej połowie miesiąca, gdy u byków zawita słońce, dodając im energii i polotu. Sporo niespodzianek przyniesie koniunkcja Urana ze Słońcem. Wiecie co? To jest chyba najbardziej jakiś beznadziejny horoskop, jaki czytałem, bo tu nie ma żadnej informacji. Tu nie ma nic, no, że niespodzianka będzie jakaś, że niespodzianki przyniesie i że szanse rozwoju. No i to jest wszystko. A reszta to tak bełkot, że tu Uran z Saturnem w Koziorożcu przyniesie Słońce w koniunkcji z Marsem i Uranusem i Cytrusem i Nygusem i co to ma niby być? Nic nie ma, to taki bełkot w sumie. I taki horoskop się u każdego sprawdzi, że niespodzianki popracuj sobie i kariera. No to się może każdemu sprawdzić. No ja dzisiaj też mi się kariera sprawdziła, bo ile osób tu słucha? O, mało, to się nie sprawdziło, nie ma kariery. No ale jest kariera, bo donaty dostałem i to była jednocześnie niespodzianka. To też, mi też się sprawdził horoskop Danusi. A tutaj Aspreol poleca Nexusa. No to tak, może takie. To takie współcześniejsze chyba, nie? I jakieś takie mniej. No tutaj to jakieś ciągle o tych kamyczkach, bo już ten Nieznany Świat kiedyś kupowałem i tam ciągle o tych szlachet, o mocy kamieni, horoskopy. To takie dla cioć, nie? Takie dla jakichś cioć czasopismo. Przede wszystkim naprawdę szkaradnie to wygląda. To jest wstyd takie coś wydawać w dzisiejszych czasach. Naprawdę, to wygląda gorzej niż bajtek z PRL-u. Nie ma naprawdę dobrych grafików. No i siedzą te babiny, malwiny tutaj z wahadełkami wpatrzone. No. Ojejku. O, tutaj jest jakieś styropianowe pudełko, takie co kebaba sobie w nim kupuje i podpis. Kiedy do styropianowego pudełka włożymy szklane naczynie z wodą, po kilku godzinach będzie ona promieniowała informacją z tyrenu. No to taka... O, Furiat pisze, że Poddelskiego zamknęli. Skąd masz taką informację? Skąd to jest? Masz jakiegoś linka? No, akurat mnie to nie dziwi, bo po ostatnich jego wyczynach, no jak już wprost krzyczy, że zabije prezesa banku, że do niego wpadnie z pistoletem, no to się nie dziwię, że w końcu go zamknęli, jeśli to prawda. Skąd ta informacja, Furiacie? No to teraz, to jest kurde biedny człowiek, on będzie teraz przekonany, że go te parchy gdzieś tam zamykają i torturują. No być może to od Kloda właśnie informacja. A zaraz tu sprawdzimy, czy coś w internetach piszą. No nie widzę żadnych
informacji. Wręcz przeciwnie, widzę, że wciąż aktywny i nieuchwytny. I psycholodzy biją na alarm. Antydeparchator wszedł w ręce psychuszki. No to raczej antydeparchator to działałby przeciwko deparchatorowi. Niwelowałby działanie deparchatora, nie? Antydeparchator. Coś furiat chyba tutaj zmyśla. Link do Głos24. Jest napisane, że szukają Marka Podleckiego. Mężczyzna wyszedł z domu. Rysopis zaginionego. Wiek 57 lat. Wzrost 176 cm. Budowa ciała szczupła. Włosy blond, łysiejący na czubku głowy. No, coś, z czegoś trzeba budować te deparchatory. Oczy niebieskie. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z trzecim komisariatem policji w Krakowie. No niestety, no, jak już ktoś grozi jednej, drugiej, trzeciej osobie, że ją zabije, jak namawia innych do mordowania i jak tak duże ma zaburzenia percepcji, no to ja bym chyba też wziął na leczenie. Może wyleczą tego pana Marka, no, to nie musi być zły człowiek, no ale wiecie, jak on jest przekonany, że świat faktycznie jest połączeniem uniwersum z filmu They Live, Matrix i inwazja porywaczy ciał, no to

0: Przedami. Nie wiem, o co chodzi, ale ktoś cały czas stuka. Tak co 2 minuty jest takie jeb, jeb, jakby jakąś dechą walił. Albo jakiegoś chodaka, drewniaka rzucało podłogę, albo jakąś kulką się bawił kauczukową. I to mnie już zaczyna wkurwiać, bo wiecie, to niby nie jest jakiś taki mega głośny, uporczywy dźwięk, ale jak słuchacie czegoś takiego, kurczę, od wielu, wielu dni, no to po prostu można pierdolca dostać, nie? Nie wiem, jakieś dziecko się bawi czymś, czy jakiś remont, ale to też i po 23 i nawet przed chwilą słyszałem znowu jeb, jeb. Normalnie, to no nie, no nie będę ich podpalał, no ale kurczę, w końcu chyba pójdę i powiem, tak jak ostatnio już tam była awantura ostra, groziłem kolesiowi, że go pobiję, ale to nie dało nic. Chyba się mnie jakoś nie wystraszył, więc i nadal mi stukali. Przeprowadziłem się i znowu jakiś knaker, jakiś poltergeist. Więc ja chyba muszę komuś faktycznie przypierdolić po prostu, żeby się nauczył kultury. Autentycznie, myślę, żeby tak załatwić sprawę, bo jak pójdę i powiem, że koleś, albo przestajesz mi stukać nad głową, albo chodź na solówę i cię rozpierdolę, to gwarantuję wam, że koleś wymięknie i zacznie się jakieś takie, ale no, co pan, proszę pana, no to można grzecznie to przecież powiedzieć, to zaraz tu powiem, bo to pewnie mały tam, a jak przyjdę i powiem, przepraszam, sąsiedzie, ja tu na dole mieszkam i takie tu stukanie cały czas, to mi przerwie w pół zdania i powie, panie, ja tu mieszkam i wolność Tomku w swoim domku,
1: kurwa. A na piwko czy tam masło, żeby baranka zrobić? Trzymaj się 8 zł.
0: Dzięki, Aspreol. 8 zł dostałem od Aspreola. A Danusia radzi, żeby wypróbować stary zwyczaj, trzonkiem odmiotły 100 razy w sufit. No to można spróbować. Może z baseballem się przejdę, ale będę taki miły i powiem, dzień dobry sąsiedzie. Proszę się nie przejmować, ten baseball to tylko na wypadek, gdybyśmy się nie dogadali. Chciałem uprzejmie poprosić, żeby tak troszkę mniej stukać, bo to jednak pan rozumie. Pana podłoga to jest jednocześnie mój sufit, także taka część wspólna tutaj. Proszę się nie bać, ja tego baseballa tak przyniosłem na wszelki wypadek. Nie zamierzam panu rozpierdolić tego głupiego łba. No właśnie, upiekłem też ciasteczka. Skosztuje pan? Może tak... coś pomiędzy, taki kompromis między byciem miłym, a byciem niemiłym. Może w ten sposób jakoś to załatwimy. Muszę się zastanowić, jak to najlepiej rozegrać. Tylko, że najgorsze, że ja nie wiem, z której to strony w ogóle puka. Czy to pode mną, czy nade mną, czy z boku. A jakoś tak głupio mi łazić i się pytać, bo każdy mi powie, że nie, to nie u mnie. Ja muszę wiedzieć, gdzie to jest po prostu i wtedy zaatakować.

względnie można jeszcze przy ten, a może duchami jakieś duchy, przebiorę się za ducha i będę ich straszył albo coś. Ludzie są przesądni, wierzą w różne rzeczy, to może się tylko, no, przebiorę się w prześcieradło takie. Kto mi stuka? Kto mi stuka, czego chce? A oni się wystraszą. O, tu duch przyszedł i mówi, że mu stukamy. Nie stukaj, Jasiu, nie stukaj. Może w ten sposób jakoś, no nie wiem sam jak to. Ale wkurwiają mnie ludzie. Jak można... Dla mnie ktoś, kto w ogóle się nie przejmuje innymi, kto jest takim egoistą, samolubem i w ogóle sobie tam napierdala, psy mu w mieszkaniu szczekają, ten w ogóle nie pomyśli, że komuś to przeszkadza, nie? Dla mnie to jest śmieć. Tak powiem szczerze, dla mnie to jest śmieć. I po prostu bym kroił i solił takiego. No, może jestem trochę, może przesadzam, ale jednak, no, nie wiem, może jakiś deparchator zrobię na sąsiadów.

czy coś, albo laleczkę wudu. W sumie deparchator i laleczka wudu mają coś ze sobą wspólnego trochę, nie? U Etama znowu wiercą. Tragedia, no to naprawdę można się załamać. Człowiek chce sobie normalnie mieszkać, a to mu cały czas ktoś remontuje, stuka, napierdala, psy szczekają. Jakichś takich mam sąsiadów, którzy tak gadają głośno, że ich na klatce cały czas słychać w ogóle, nie? Po prostu jacyś są, nie wiem, głusi czy co i tak napierdalają. Nie wiem, załóżmy jakiś klub miłośników ciszy na przykład i będziemy karać. Franciszek Karacz, polski depanisher.

Można też głośniczek, to chyba najlepsze, bo wtedy sami przyjdą, nie? Ale to właśnie jak ja nie wiem, czy to ci na górze na pewno, ja się muszę upewnić pierwszy, bo nie chcę karać i uprzykrzać życie tym, którzy nie są winni, bo to może ten z boku, i tu nie mam na myśli preferencji seksualnych, ten z boku taki sąsiad, muszę pierwszy zlokalizować ten hałas, a to nie jest takie proste, bo to tak stuka dziwnie jakoś, wiecie, że nie wiem, z której to strony do końca. No ale tak, wiecie, leżę sobie i takie po prostu co chwilę... Tak co dwie minuty, przez cały dzień. No to można dostać pierdolca. Ja nie wiem, co on tam robi. Struga chłopka? Czy co? Czy co?

O, tu mam komentarz. Krawcze. Kaczmarski gwiazdą jednej piosenki. W swojej dziedzinie Jacek był prawdopodobnie najwybitniejszą jednostką w historii. A co, w ogóle? A, w swojej dziedzinie tylko, dobra. Napisał ponad 700 wierszy. Tu Kaczmarski art.pl. No, dałem dupy może z tym Kaczmarskim. Faktycznie, tutaj Gotjad mnie sprostował. Przypominam, że są audycje na YouTubie teraz często się pojawiają, więc subskrybujcie kanał sobie. Najlepiej to wtedy będą wam przychodziły powiadomionka, że coś jest na żywo.

No dobra, to ja już sobie mykam. Dzięki, że byliście, dzięki, że słuchaliście. Bardzo dziękuję za donejciki. Bardzo to jest miłe dla portfela mego. Zaprawdę powiadam wam. No i spotkamy się pewnie w poniedziałek. Mam nadzieję, że potrzeba już będzie, bo coś ostatnio to go nie ma, to nie może, to ma ważne sprawy, to coś. I tutaj zaczynam się trochę tutaj, zaczynam tupać nóżką, że tak powiem. No, a jest sporo takich komentarzy, co mnie zaskoczyło nawet nieco, że lubicie, jak gadamy razem i że w ogóle czasy ostateczne Krawiec plus Potrzeba to było całkiem niezłe, fajne. No, pewnie, że tak. Bądź pozdrowion, pisze niepowtarzalny orgazm. No, ty takoż pozdrowion, bądź azalisz, powiadam ci. No. Także może znowu będą jakieś wspólne audycje. Też myślę, że to niezłe kombo, bo fajnie się jakoś tam uzupełniamy, myślę, nie? I dzisiaj, no widzicie, ani czasu się przygotować, ani nic, a jak jest kompan, to zawsze trochę ciekawiej, nie? I dużo więcej jest różnych informacji, ciekawych sporów. No i dziękuję tym wszystkim, którzy dzwonili dzisiaj. Czyli Furiatowi. I Bite Eater też tu się przewijał. Dobra, to chyba tyle. Trzymajcie się zatem, do usłyszenia. Cześć wam.

0: Dałem link do zaproszenia w opisie audycji. No, już powinno iść. Przyłącz się do nas na Discord.
1: Tak, tutaj trochę starożytny klimat nocnego radia, gdzie jeszcze za dawnych dobrych...
0: Przyłącz się do nas.
1: Dawnych dobrych, jakby teraz nie był dobry. Za dawnych dobrych czasów spotykaliśmy się wieczorami i niewieczorami na przeróżnych luźnych pogadankach, nienagrywanych. Teraz mały wyjątek, żeby pokazać, że to żyje, że to działa. No, w zupełnie innym, luźniejszym, wręcz beztematycznym stylu. W opisie możecie znaleźć link do zaproszenia, więc zapraszamy.
0: Dobrze gada, polać mu. I polać mi. Ja sobie naleję chyba wódeczki znowu, jeszcze mi troszeczkę zostało. O.
1: Oprócz naszych pięknych, wspaniałych, aksamitnych głosów, również tutaj na czacie pojawiają się tematyczne obrazki w klimacie nocnego radia. Generalnie już trochę was tu dołączyło, no ale oczywiście jak zwykle gromko zapraszamy.
0: No, zacznijmy od tego, że Discord to gówno straszne. Zareklamuję.
1: O, to ładnie pan zareklamował przed milionami słuchaczy. I w jaki sposób mamy teraz kogokolwiek ściągnąć?
0: Nie takie gówno, to ja jestem lamer po prostu trochę, ale wy jesteście mądrzy i na pewno sobie poradzicie. Trzeba tam się zarejestrować, tylko zrobić sobie konto, tak samo jak na Skype'ie. No i możecie wtedy, macie dostęp do fajnego czata, całkiem takiego zacnego, gdzie można łatwo obrazki wklejać i można też sobie błyskawicznie przejść na kanał głosowy i tam gadać, tak jak to robimy właśnie. No, opiekuje się tym Zenon tu najbardziej i on to tak tutaj chce wypromować i zabić Chatango, jak to napisał. Zabić Chatango chce.
1: Chatango raczej ze względu też na łatwość obsługi, może nie wiem, niższy poziom wejścia raczej nie zdechnie. Zresztą to też trochę wydaje mi się, że jest tradycją naszą, że jesteśmy ostatnim czatem w ogóle na Chatango. Jakiś, nie wiem, jakiś koleś, który to wymyślił, jakiś Hindus tak patrzy, no kurde, oni się cały czas tu zbierają, no. No aż głupio będzie wyciągać kabel.
2: O, Unique Orgasm się nawet pojawił. Patrzcie państwo, szczęść Boże, niech będzie pochylony.
3: Niech będzie pochylony przy Najświętszy Sakrament.
0: O, witamy, witamy.
3: Nie mogło tu zabraknąć już mojego eksu. A jak to miło, że wracacie do tej idei Discorda, natomiast Zenonie też pisałem, że nie znam chyba w historii żadnego układu, jakiejś na przykład korporacji, która na siłę zmuszałaby użytkowników do zmiany jakichś swoich wieloletnich przyzwyczajeń i by jej się to udało. Dlatego ja uważam, że czat wewnętrzny, nocno-radiowy, Chatango i tak zawsze gdzieś tam pozostanie z nami, będziemy na nim się udzielać, a Discord fantastycznie, że obok tego również będzie reanimowany, bo te rozmowy jeszcze z czasów, kiedy tu Jacek Blacha nakręcał tenże czat głosowy, no to bardzo miło wspominam.
2: No bezsprzecznie, nie? Działy się tu zacne rzeczy, natomiast Blachy już nie będzie. Miał fajny pogrzeb, jak to się mówi. I tak, nie na siłę, to co mam, zamknąć Chatango i w ogóle wszystko. Aha, tak swoją drogą. Na Discordzie możecie zobaczyć brawurowe memy autorstwa Maharadży, deepfake z Etamem, nie? Gorąco dzieciom.
3: Właśnie widzę tego w toalecie.
2: Ja pięknie.
3: To jest tak dobre, że się chyba zesram.
1: Oh my.
0: Dzieciątko Etam.
1: Pegoria, złoto.
2: Ja nie mogę, no to jest masakra. Jeszcze z reklamówką zrób.
1: Nie. Wiesz co, pewnych świętości nie należy szargać.
2: Ja uwielbiam, jak ten, jak jest etam przerobiony na Konona, który udaje babcię, nie? Jest perfekcyjnie zrobiony.
1: Może to nie była przeróbka, może to jest po prostu, może cała szkolna to jest tak naprawdę strumyk ze Szczecina, tylko że właśnie twarz jest dynamicznie podmieniana na Kononowicza. Ta teoria spiskowa.
2: No, to obeliksy są takie, wiadomo, co tak się dzieje, nie?
1: A, właśnie obeliksy, bo tutaj sobie wcześniej rozmawialiśmy o najbardziej oszołomskiej audycji, jaką kiedykolwiek, jaką, może nie kiedykolwiek, a jaką słyszałem w ciągu ostatnich kilku lat, właśnie na Szpadel Live, gdzie koleś non-stop mówi o starożytnych obeliksach. Więc...
2: No bo tak, nie umiał powiedzieć, jak stanęło na tych obeliksach. Ty, a Krawcowi to chyba się te gify nie odpalają, nie? Co ty masz z tym, kurde, po prostu Discordem, Krawiec?
0: Odpalają się, a czemu się nie odpalają?
2: A, jednak się odpalają, widzę już na streamie, że się odpalają.
3: No czy ja... Czy tu dzisiaj jest planowana jakaś taka audycja zbiorowa z tymi wszystkimi słuchaczami, którzy się zgromadzili na Discordzie?
2: No to jest... takie robiło łączone, że tutaj jest i na streamie, ale też na Discordzie, żeby się ludzie zapoznali, jakoś to rozruszać na nowo.
3: Czyli to potrwa, tak? To nie jest tylko tak na 5 minut, żeby na YouTube została krótka reklama komunikatora, tylko raczej tu posiedzicie sobie dzisiaj, tak?
1: Wiesz co, to zależy, bo jeżeli się nie będzie gadka kleiła, to też różnie to mogło wyglądać, a oczywiście wcześniej już sobie trochę pogadaliśmy, poczatowaliśmy, ale jak zwykle było to obrabianie dupy. będziemy się powstrzymywać przed tym na bardziej, w bardziej zacnym, w bardziej większym gronie.
3: No tak pytam, bo jakąś kołysankę potrzebuję, gdyż ja za moment idę nyny i czegoś bym sobie posłuchał do podusi. No to na pewno, jeżeli tu zostaniecie na Discordzie, to ja chętnie wysłucham, co macie.
4: Zaśpiewamy kołysankę.
2: Czy ja się przyłączę na ten detektyw kosmiczny?
3: Kto mi kołysankę zaśpiewa? Floki?
4: Wszyscy cię zaśpiewamy ładnie o 2-1 czy 7, taką znaną, wiesz już jaką.
3: A, no właśnie, ale to za 20 minut poproszę.
1: To teraz możemy zaśpiewać, kto jest potomkiem Ra.
2: Czekajcie, ja muszę ustawienia zmienić.
1: Mam pomysł na ciekawą przeróbkę tego, ale to zobaczę, czy będę miał. To znaczy, mam pomysł na parę fragmentów, tylko nie wiem, czy wyjdzie z tego jakiś produkt kompletny.
2: Już mi tu piszą na privie, że zrobię Sedrina i lecę do was, nie? Ciekawe. Wszyscy wyciągają alki i kurde idą na Discorda godać. Nie no, bardzo w porządku, nie? A, witamy Alicję. Niech będzie pochylony.
5: Sławek, 7 zł. Dodajcie link do donate'ów na audycji.
0: O!
2: Aha.
0: Sławek donate'a wysłał. Dziękuję bardzo, Sławek.
2: Jest je tam z reklamówką.
1: Oh my.
2: O, ciubo, Radek dzisiaj wygrywa, nie?
1: Karma wraca.
0: I Sławek poprosił, żeby... Dobra, to już tutaj jeszcze dodam link.
2: Mi się suchar przypomniał, jak się nazywa humanoid inaczej. UFO Judek.
1: Oh my.
2: Anaconda. Przypomniał mi się kolega, jak ten kiedyś taki zapłakany przyszedł, powiedział, że dziadek mu zmarł i tak. Było to tyle dziwne, że on miał taką właśnie pierdolną anakondę w domu. Ja się w pierwszej chwili pomyślałem, tak się zaśmiałem, ale kurde, ten powiedziałem, że się zakrzuciłem czymś, bo sobie pomyślałem, że ta anakonda tego dziadka mu zjadła, nie? Ale muszę powiedzieć, że ten, że no, to była dosyć dramatyczna sytuacja. Nie będę wchodził w takie opcje, tylko zastanawiam, jak ten kurde Radek to robi tak szybko te deepfake'i, co on tam ma za komputer w ogóle, czym to robi, jak to się robi, potrzeba, oświeć nas na Amidze.
1: Oczywiście. Ja zaraz wam wszystko wytłumaczę. Potrzebujesz do tego parasola, dwóch takich patyczków do szaszłyków, koniecznie drewnianych o długości co najmniej 21 cm. Parasol pokrywasz folią aluminiową, żeby zebrać dodatkową energię kosmiczną, która będzie w stanie przyspieszyć i zrobić zamigi 500 naprawdę możliwościami zbliżone do takiego procesora MDK6 2 350 MHz. No nikt przecież większego nie potrzebuje. Nie, dzisiaj jakoś dawno chyba go nie słuchałem i wyszedłem ze wprawy.
2: No zabrakło.
0: Wiecie co, ale cały czas jest wyciszony z mora. Tutaj
2: jak będzie chciał, to napisze.
0: Tak? Aha.
2: On jest teraz, słuchaj, z kolegą, z którym się dawno nie widział, poszli się napić, ale z mora jest tak uzależniony od tego radia, że ma słuchawkę w uchu, nie? I musi słuchać.
1: Wyciszenie to dostał tylko dla... Dostał w momencie, kiedy tam było... Ale Ewelina chyba też. I całą ich rozmowę przecież było słychać.
2: No. Sudarów, czekaj. Ja skądś tego znika znam. Tu też jakieś, kurde... Około enkiowe szusfery. To jest bardzo fajna rola. Czekaj, ja skądś tak nazwę znam. Kudrat, robisz sprzężenie zwrotne.
0: Pewnie.
2: O, i się wyciszą. Dobrze. No, znaczy dobrze w sensie takim, no gadaj, nie? Ale...
1: Cholera, za nim pojechałem.
0: Danusia się pojawiła i pyta się, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na Discord. To taki program do gadania, że jest czat, można gadać, głosowo pisać i promujemy to trochę, żeby się ludzie tam pojawili.
2: Z tego, co widzę na Tango, to Fugia się ten nie umie dozwonić do Skype'a, nie?
0: Do Skype'a?
2: No to nie pisze tam czegoś, czemu mnie nie odbierasz.
0: Aha, coś właśnie tak, pisał coś na czacie, że go chyba ja nie odbieram i nie wiem, o co mu chodzi, bo ja wszystkich odbieram.
1: Wszyscy poszli na czatanga, a ten dzwoni na Skype'a.
0: A może.
4: No, on nie umie tutaj się dostać na Discorda.
2: Tak nie umie, no, kurczę, przecież wisiał, że był. No.
4: No wisiał, że był, ale... A dobra, nie wiem.
2: Musi sobie... klepnąć potwierdzenie, nie? No musi być troszeczkę tego, nie?
1: Ale patrzcie, tam też tutaj jest, znaczy się ma konto, więc jak chce, to potrafi.
0: No właśnie nie potrafi, bo on próbował to coś uruchomić i potem tak to zrecenzował, że tego się nie da używać i on nie wie, o co w tym chodzi. I to
2: powiedz mu, że musi włączyć Kickstarta 3.1.
1: Taki przycisk turbo czerwony jest obok tego, obok resetu.
2: No. A ten turbo, to ja już nie pamiętam. Wiem, że to ludzie mieli nagminnie włączone, a ten turbo czasem tak de facto nie spowalniał komputera.
1: Wiesz co, nie jestem pewien, jak to wyglądało tak faktycznie, technicznie, ale jeżeli chodzi o możliwości, to sam... To znaczy ja tego swojego Intel 8088 cały czas trzymałem na turbo. Bo inaczej nie dało się za bardzo z tego korzystać. A nie wiem, jak to było technicznie rozwiązane.
2: A widzisz, z tej strony. No. Czekaj. Aha, dobra. Ja już tutaj mam zadanie specjalne. Jakieś. Moment.
1: Ten już zadaniowany, kurde, pewnie Kuba zadzwonił, powiedział, że tutaj trzeba wgrać jakiegoś wirusa komuś.
2: Tak.
1: Hej, CIA.
2: No, bo my się tylko tak na pokaz nie lubimy, a tak naprawdę jesteśmy, wiesz, ze służb razem. Specjalna misja.
0: Takie jeszcze małe wyjaśnienie, bo jakby ktoś chciał dopiero się zaznajomić z tym Discordem, to ja bym polecał ściągnąć aplikację, czyli program sobie zainstalować, a nie przez przeglądarkę, bo przez przeglądarkę to mnie tam źle zalogowało już na dzień dobry jakoś i zawsze z tą przeglądarką były jakieś problemy. Ktoś tu w ogóle używa przez przeglądarkę tego Discorda?
1: Ta.
0: Ty?
1: Tak, bo mam innego Discorda na aplikacji i nie chce mi się, wiesz, żonglować profilami, a druga rzecz jest taka, że Discord nie bierze pod uwagę, że ktoś może mieć próbkowanie 48 kHz na mikrofonie. Pamiętasz, jak tam czasami się nie przełączyłem i tak brzmiałem jak masa, więc w momencie, gdybym się włączył przez aplikację, to bym musiał ustawić swój mikrofon źle, żeby Discord działał dobrze.
0: Danusia, nie będzie o niczym audycja, bo to nie jest w sumie audycja, tylko testujemy Discorda i pokazujemy tu światu, słuchaczom, jak to działa ten program cały, nie? I to taka mała reklamka, tylko raz tak będzie. A potem to, kto zainteresowany, to niech sobie tam zainstaluje program i tam będzie mógł słuchać trochę innych rozmów, bo nie takich audycyjnych, tylko takich pogawędek, no. Bardzo, bardzo luźnych, jak teraz se gadamy o dupie Maryny i cyckach Zośki.
1: W sumie tutaj trzeba uczciwie oddać, że przez ten klimat afterowy jeszcze z czasów działającego Teeny Chata, faktycznie ta społeczność nocno-radiowa w jakiś sposób się, nie wiem, spotkała, dogadała. Właśnie tak się zastanawiam tutaj, Zenon na... A to nie, to ci napiszę zaraz na privie.
2: Dobra, dobra. Takie niesamowite deepfake wyczynamy. Ja dzisiaj widziałem świetnego, kurde, ten memsa z tym... kurde, nie będę mema opowiadał, ale chyba będę musiał. Nie wiem, czy to wrzucałem na Discorda dzisiaj, czy to wrzucałem na ten, na tego, na Chatango. Nie, nie, chyba wrzucałem na Discorda. Trzeba będzie przewinąć. W każdym razie to jest ten, życie w zaświatach, nie? Jak będzie wyglądało mężczyźni kontra kobiety. Już patrzę, zaraz tamtego. Dobra, nie przewinę, no trudno. Dużo tego jest. Ty, Krawiec, wspominałeś ostatnio o tym jakimś całym Lalamido, nie? Ja pamiętam, że mnie to tak strasznie rzucało, nie? Co to w ogóle miało być, nie? Jakoś całkowicie do mnie to nie przemawiało, nie?
1: To był straszny cringe. Zresztą wszystkie programy dla młodzieży robione przez, kurde, ludzi, którzy chyba mieli po 60 lat.
0: Nie, bez przesady. Konie i Skiba byli właśnie jeszcze całkiem młodzi, chyba byli pod 30 jakoś tak wtedy.
1: Ale to mimo wszystko. Jednak, no nie wiem, no musiałbym brata zapytać, bo to odrobinkę za młody jestem. Ja to bardziej rower Błażeja, który też był strasznie cringe'owy.
0: Zupełnie co innego, nie? Lalamido było takie fajne, rockowe, no i to Konio i Skiba u mnie na propsie, no to było takie trochę na jedno kopyto i grafiki mieli robione na Amidze, te takie tełka na Deluxe Paincie zrobione.
1: Właśnie, być może właśnie to mnie to aż tak bardzo odrzuca, bo no nie wiem, mi się wydaje, że jednak gramy dla młodzieży powinna robić młodzież.
2: Oj tak, dokładnie, to jest to samo, nad czym się zastanawiałem wtedy, jak na to patrzyłem. Kurde, są starzy ludzie, nie? Co oni wiedzą? I próbują być zabawni, nie? Że tak powiem. Może to było to, że ty byłeś wtedy starszy, Krawiec, niż my, nie? Jednak między nami jest...
1: Ja dojrzały dowcipy jeszcze wówczas do nas nie docierały.
2: No możliwe, nie? No słuchaj, 10 lat różnicy jest, nie?
0: No tam nie było zbyt dojrzałych dowcipów właśnie. To było takie wygłupianie się. Hello, hello, chyba... pszczółki moje kochane! Witamy was prosto z siódmej gęstości! Witam was kolektyw wesołych mutantów! Takie dowcipy.
2: Kurde, no. Może lepiej, może paradoksalnie to by się lepiej sprzedało dzisiaj. Że tak powiem. Tylko ten Skiba taki stary, pomarszczony, to nie wiem, jak by to wyglądało.
1: Obawiam się, że dzisiaj to młodzież ma tak słaby attention span, że nie jest w stanie wytrzymać 20 sekund na TikToku, a co dopiero obejrzeć 20-minutowy program.
2: No, to jest większość. Myślę, że... A może Skiba by kiedyś tak szczapę zaprosić do naszego radia? To by było... O, właśnie, niech no tam zerknę na redakcyjną skrzynkę. Z cichą nadzieją, że ktoś ciekawy odpowiedział, ale dupa zbita. Niestety. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Jola wpadła do nas na czata.
3: Ja wam pokażę jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, albo nie pokażę. Widzę, że macie to wyłączone akurat na waszym Discordzie. Jest taka opcja jak streamowanie ekranu.
2: No jest. No, działa.
3: Tu nie działa. No przynajmniej moja rola, którą mam nadaną tutaj, nie pozwala mi
2: Ty masz dzwoniący i nocnik, także masz prawie wszystkie role, że tak powiem, a to już mogę kombinować.
3: Jak boni dydy, nie możesz streamować na tym kanale, tak jest.
2: To zaraz ci zrobię, zaraz ci dam moment, poczekaj, popatrzę. Niech to wygląda. A jak to w ogóle wygląda, że to jest z tym serwerem, ustawienia serwera, role, dzwoniący. Dobra, zezwól na wzmianki, administrator, wyświetlanie zdarzeń, zarządzanie serwerem, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Zarządzanie wiadomościami, kurde, jest tego trochę. Włączenie dźwięku, tu, priorytetowy rozmówca, to ciekawe. Łączenie wideo, masz wideo, no. Dziwne. Członkowie z tym uprawnieniem mogą streamować na ten serwer. No i masz wideo.
3: A jednak działa. Działa? Być może wymaga to, nie wiem, jakieś odpalenia Nitro, bo Discord ma jeszcze taką opcję jak Nitro. Może potrzebuje być zboostowany płatnie, żeby mieć opcję.
2: Nitro? Krawiec, ty jesteś ekspertem od Nitro?
0: W sumie mam tutaj lasy pod Środą Śląską. Można by się udać na wycieczkę. A króciło tak, żeby może spróbować tak dla testu. Wszystkiego trzeba spróbować, nie?
2: No ja mam tą opcję, nie? Mogę udostępnić, także normalnie wybieram sobie aplikację, którą chcę udostępnić, nie?
3: No tak, no masz prawa tutaj administracyjne. Nie dziwota.
2: Ale ty to też masz, kurczę. Znaczy masz rozszerzone prawa. No, teraz popatrzę jeszcze raz dokładnie. No,
3: zapewniam cię, że po najemnym na ten przycisk jest komunikat. Nie możesz streamować na tym kanale. Chciałem wam pokazać piękno gry, którą napieprzam od kilku tygodni.
2: Zaraz pokażę, spokojnie.
3: Ale jest absolutnie zachwycająca. Nie wiem, czy ktoś kiedyś się zetknął z grą Black Desert Online.
2: Znaczy ja to stalkowałem, jak tam zobaczyłem, że to masz na Discordzie i to jakieś takie labadziary były tam w zbrojach płytowych wydekoltowanych.
3: Tak, tu też gram labadziarom, natomiast sama grafika, same widoki, jak zwiedzam sobie mapę, to jest po prostu uczta dla oczu. Ona jest dość realistycznie zrobiona, to nie jest taki bajkowy świat, tylko tak dość w realizm poszli. Natomiast wygląda to no, pięknie i zapiera dech w cycki.
2: No jak Boga nie kocham, no.
0: Tu się niby coś pojawiło, ale jakieś nagranie miało być streamowane, ale to było okienko, ale w nim nie było nic widać. Halo? Halo? Ale gówno! O, jest.
1: Trzeba tu kliknąć. Widzę pomarańczowy ekran, ale to jest chyba... Widzę pomarańczowy ekran.
3: No tak, Zenon streamuje pomarańczowy ekran już od pewnego czasu.
0: No właśnie.
2: Nie, no to już tak z dupy.
1: Czy to jest konferencja prasowa Donalda Trumpa?
2: Nie, nie mam pytań. A ten ma taki straczkowato-złoty orgazm. Nie, nie, to jest jakiś filler. Udostępnij swój ekran i nie masz. No kurde, to czekaj. Ja sobie coś zrobię, żeby nie było kompromitujące.
0: To jest nowe logo, nowy brand PO. Platformy Obywatelskiej. A wujo, był Gurgi już w Nocnym Radio, była cała audycja z nim, tylko że jeszcze nie było Speluny wtedy, to musisz sobie tam wyszukać na stronie w archiwum.
1: Gurgi się ostatnio nawet odezwał tutaj na Discordzie.
2: Nie mam Discorda. No.
0: Ale co, chyba nie na naszym kanale, tylko na swoim kanale.
2: Nie, no tutaj go szturchnąłem, nie? A. Trochę z pierwszą sprawę mogłem go szturchnąć, zostawić to szturchnięcie na dzisiaj.
0: O. A odezwał się na czacie, czy głosowo?
2: Tak, zapytałem się go, czy on tu w ogóle jeszcze bywa. No to bywa, bo mnie zapytałeś, nie wiem, czy coś takiego.
1: O. Przeraża, bo tak podejrzewam, no nie jestem jakimś power userem Discorda, natomiast jakaś niesamowita mnogość Discordów, na których większość właśnie power userów zwyczajnie być musi. Teraz jak w Twitcha bawię, każda osoba musi mieć swojego osobnego Discorda, bo inaczej to, nie wiem, po prostu musi być i sobie nie wyobrażam, żeby mieć rząd pierdylionów różnych serwerów, bo tego nie idzie nawet przeczytać.
2: Zobaczcie sobie Discorda Wojny Idei. Tam jest chyba 30 kanałów, naprawdę, nie? Rangi, jakieś boty, jakieś kurde, nie wiadomo co. To jest taki kombajn, że to jest nieczytelne. No to jest zwyczajnie nieczytelne. Zobacz teraz orgazmie, tak, czy się udało.
3: Już ci się udało. Właśnie jadę sobie konno. Nie wiem, czy to da się na YouTube.
2: O, zobacz.
4: Aha, jest.
2: Musisz tam kliknąć krawędź, że obejrzyj stream.
3: Natomiast...
0: Na ten ekranik?
3: Tak, ten...
1: A, tutaj jest.
3: Powiększyć.
2: Ej, fajnie wygląda. I co, ile abonament?
3: To nie jest abonament, znaczy tą grę można kupić, w sensie zapłacić tam za dostęp do niej, natomiast ja ją mam za darmo, bo ostatnio była jakaś promka, że bijając 50 level do któregoś tam dnia dostawało się już tą grę na stałe za darmo. To jest moja labadziara. Tak się ona prezentuje.
4: Wygląda jak z zespołu Kiss.
3: Natomiast spójrzcie na tą grafikę tutaj. Wszystko jest tak fajnie, ta kamera tak płynie. Jest taki delikatny rozmycie, delikatne fokusowanie. Na przykład w momencie, kiedy zrobię szybko kamerę na postać, to ona nie pojawia się od razu w ostrości, tylko najpierw jest takie fokusowanie. Nie wiem, to mi się akurat strasznie
6: podoba. I like her pussy.
1: Wycinacz.
0: Dżingielek będzie.
3: Ja mam do ciebie pytanie, ponieważ ja za moment idę spać. Chciałem się dowiedzieć, czy jest jakaś modlitwa do ciebie, no bo wiadomo, że na wieczór warto paciorek odmówić. Czy jest
6: do mnie?
3: Tak.
6: Jeszcze nie opublikowałem, ale do mnie raczej nie. Raczej jeszcze nie. A jestem zbyt zajęty, żeby się jeszcze modlitwami zajmować do mnie. Także módlcie się do Wielkiego Ducha raczej. On ma większe moce obliczeniowe.
3: Czyli dzisiaj bez paciorka.
2: Do Wielkiego Manitu.
3: Dobra, wyłączam tego streama. Tak tylko.
6: Ja bym chciał... O, jakieś UFO. Co to jakieś?
2: Jakieś UFO.
6: Trole. To są trole chyba.
3: No, to chyba to.
0: Trole
3: nie, gobliny. To są gobliny.
6: Gobliny, o. Ja bym chciał złożyć niniejszym podanie, uprzejmą prośbę o udzielenie mi statusu admina, żebym tutaj mógł pozmieniać, pododawać, wpisywać i dokonać pewnych zmian na tym serwerze Nocne Radio.
0: Tak.
6: I pilnych zmian.
0: Jak to mawiają młodzi, teraz chyba cię suty drą. Nie wiem, co to... Nie wiem, co to znaczy dokładnie, ale tak mówią. To chyba cię...
2: Jak to było w Kung Fury, permit denied.
0: Dobry wieczór.
2: Jakie ty chcesz, Kunrad, tutaj zmiany? Na litość boską.
6: No. Jest tylko jeden kanał. To jest stanowczo za mało. No może nie tyle, co na kanale tam...
2: Dobra, ja to powiem.
6: Wojna
2: ja to
6: idei, powiem. Ale przynajmniej parę kanałów tematycznych by się przydało, bo wszystko leci na jednym kanale i po prostu to jest no, nie najlepsze rozwiązanie. No, tak.
1: Kanały można... będą tworzone według potrzeb, bo teraz robienie jakichś sztucznych kanałów zrobi z tego Discorda teorii chaosu, gdzie można wywalić bana, bo wrzuciłeś link do audycji spiskowych zagranicznych na kanał z linkami do teorii spiskowych polskich, tak?
2: Dokładnie, dokładnie. Najpierw to rozhulamy.
1: Rozwijało.
2: Dokładnie, a później będziemy to jakoś dzielić.
6: No to składam postulat, żeby dorobić kanałów, bo jeden kanał tekstowy nocnik to jest za mało.
2: Nie bój żaby.
1: Jaki byś chciał założyć kanał? Do kanału no, teraz na ten moment nam brakuje.
6: Na przykład, nie wiem, właśnie ja mam problem z nazwami, bo to trzeba fajniej nazwać, znaczy fajnie, adekwatnie nazwać.
1: Temat
6: po prostu czysto nadawania audycji, czyli kiedy będzie audycja, jaki temat dzisiaj, wiesz, czy będzie tam w sobotę i tak dalej.
3: No to kanał ogólny,
6: było tylko i wyłącznie tam i nie dałoby się tego po prostu za jakimiś memami w górę przepchnąć i każdy, kto by chciał się dowiedzieć, by przyszedł i się dowiedział.
3: Kanał ogłoszenia to jest akurat dość...
6: Ogłoszenia, popularne. No ale właśnie tylko do audycji, wiesz, żeby nie wiem, jak to się mówi po polsku? Rozpiska audycji, czy
3: ramówka.
6: Ramówka, o właśnie, świetna nazwa, ramówka audycji.
4: Znaczy, zastanawia się, czy Kunra ciebie pozna.
2: Nie pozna.
6: To Etam? To jest Etam?
4: No właśnie, Etam to ty!
2: To miałeś być ty, ale nie wyszło.
4: Jak nie?
6: Ale jak wy to robicie? Kurczę, to jest niesamowite.
2: Etam jednak lepszy. No nie wiem, pytaj Radka z brzegu, ale jest Maharadża, nie? On ci powie, co jak. Słuchaj, powiem ci tak, no już parę razy się pomysł pojawił, żeby zrobić na przykład jakiś głosowy dla jakichś tam ludzi, którzy coś tam gadają więcej, częściej, ale problem jest taki, że w ogóle ruch na razie jest jeszcze mały, nie? I ten ruch jest na razie jeszcze mały. Czekaj.
7: Sorry, motyk.
2: O, ruch jest mały, ludzie są jeszcze z tym nieobeznani i po prostu no, trzeba wylajtować, nie? Trzeba wylajtować z tym.
7: Sorry, motyka, to z tobą miałem rozmawiać, ale widzisz. Tak, wiesz, o co chodzi, nie? Nie wiem, nie robiłem takich rzeczy, tak więc chuj, ja pierdolę.
2: Dlaczego czułem blachę?
6: Ja też.
7: Czy cipa śmierdzi? To dobre pytanie. No nie, no to wiesz, to musisz wyczuć.
2: Ja
7: wiesz. No i tutaj znowu, nie? Kwestia gustu, nie? Zależy, co wolisz, nie?
2: No, ma swoje wady i bo krawiec w ogóle przyszedł na inny kanał. Aha, pewnie nie umiał się wypisać z kanału. A ja go przeciągnąłem, zawsze aż.
7: Ale nie znam takich ludzi, którzy coś takiego...
1: To nie jest takie łatwe, ale jeszcze wracając do tej koncepcji, Ramon, co do naszych stałych fragmentów gry, to one zasadniczo są. A też nie chciałbym, nie wiem, no sporo dynamiki jest u nas, tak? Często jest tak, że sobie krawiec wstanie tam o 21, tak, rano i stwierdzi, a, dzisiaj jest bardzo dobry dzień na nadawanie. Więc to też, no, ja wiem, że to by było fajne z perspektywy użytkownika, ale z perspektywy takiego charakteru losowości nocnego radia byłoby już aż takie wiążące i atrakcyjne.
2: Etam Norris wygrał, nie, na czacie, po prostu jestem zakochany, nie? Nie, no to jest najgorsze, co może być w różnych takich małych, oddolnych inicjatywach, kiedy już na początku się po prostu wszystko chce jakoś wielce ustrukturyzować, nie? Takim małym inicjatywom oddolnym trzeba pozwolić samemu do pewnego stopnia wykształcić sobie jakieś swoje struktury. No.
1: Sam ostatni. Zaczynając swoją zabawę na Twitchu, bardzo często widzę, że nie wiem, ktoś tam, nie wiem, ogląda go jego pies i jego mama z litości, tak, a ma już nawalone całą społeczność Discorda z milionem kanałów, jakieś dodatki i cuda na kiju. Nie po to ludzie tutaj angażują się w społeczności, żeby korzystać właśnie z tych dodatków i to nie jest właściwy, jak to powiedzieć, właściwa kolejność rozwoju.
2: No dokładnie, od dupy strony zaczynanie wszystkiego, od końca, bez sensu, zupełnie bez sensu. A jak zwykle słychać moje typanie w klawiaturę. No... Czekaj, jak to wygląda? Niech no popatrzę. 52 osoby na samym YouTubie, a na tym, a na Dischlewie, no mniej, że tak powiem, ale to tam jakiś cudów, jaków się na Dischlewie nie spodziewamy. Ja pierdzielę, chłopaki z baraków, no co tu się dzieje?
6: Ja nie wiem, czy nas słucha Maharadża. W każdym razie gratuluję mu tych deepfake'ów i pytanie mam takie, czy są takie deepfake'i na przykład z Jarosławem Kaczyńskim, czy tego typu?
2: O chłopie, one są pewnie na jakiś, wiesz, porhamsterach, czy jak to się nazywa, nie? Myślę, że tam by się znalazły.
6: Bo to by była kopalnia naprawdę.
8: Na pewno widziałem...
6: Perełek.
8: Dużo deepfake'ów z Janem Pawłem II widziałem. Tam śpiewa ten Kicipisa, coś.
1: Najpiękniejszy deepfake, jaki widziałem, to z wybuchów, z tego wybuchu z Eletry, połączone ze Zbigniewem Stonogą.
6: Ale ja bym prosił. Był ten mini, tak zwana, jak to mówi, ktoś tam powiedział, już nie pamiętam, mini bomba atomowa wybucha, potem wychodzi Stonoga i się otrzepuje z kurzy i mówi, co tu się dzieje, czy nie?
1: Nie, bo w pewnym momencie tam była, podczas tej fali uderzeniowej widać było tak pewne odkształcenie, które trochę przypominało usta, tak? I w pewnym momencie jest freeze, no i usta krzyczą, ziobro, ty kurwo, jebana! To znajdę. Mogę Bejrut.
2: Ale widzę, że chłopaki z baraków to nieźle żrą.
6: Słuchajcie, libański spawacz wchodzący do magazynu z saletrą.
2: Chodźcie! Nie powinienem tego robić, ale chuj. O góry, ziobro. Czekaj, stonoga Blast Huge Explosion.
0: O, Przemysław Motyka, jakiego ma awatara pięknego. Skądś kojarzy.
2: Słuchajcie, a ten Margot cały chyba sobie jakieś zdjęcie zrobił, na którym było coś napisane. Nie wiem, czy ktoś to edytował, czy to jest autentyk, nie? Jak to było polsko, przestań mi kurwa coś tam ten. Margot prześladować?
1: Polsko, przestań mi jądra prześladować!
9: Panowie, czy mogę na chwilę zmienić temat?
1: Oczywiście.
9: Cześć, cześć jeszcze raz. Słuchajcie.
8: Panowie i panie, pani też.
10: Jeszcze inna sprawa.
9: Pani, za mną mowa. Rozmawiałem dzisiaj z moimi znajomymi z Ameryki, z Teksasu. I poruszyłem sobie dzisiaj z nimi temat wyborów w Ameryce, Joe Bidena i Clintonów i Trumpa. Wobec tego, co się dzieje w tej chwili na świecie i na przykład, jeżeli mogę wam coś powiedzieć ciekawego z pierwszej ręki, moi znajomi mieszkają w Teksasie, jeden z nich jest pilotem linii między... po świecie lata wozi ludzi, a drugi po prostu pracuje w komputerach, robi coś komputerowego i... Pytałem się ich, co sądzą na temat ruchów, które się odbywają w tej chwili Black Lives Matter, albo Antify, albo tych tęczowych pierdół wszystkich. I oni mówią tak, że amerykańskie World Wide Web, amerykańskie wszystkie media internetowe, alternatywne media mówią o tym, że nadchodzi trzecia wojna światowa, że nikt w tej chwili, wszystkie media ogólnokrajowe są anty-Trump. Całe media głównego nurtu, mainstreamowe są za Joe Bidenem, który jest lewicowy, który jest... Oni to nazwali, że to jest marksizm. Marksist. Chcą wprowadzić marksistowskie zasady w Ameryce. I z racji tego, że też słucham Kloda i innych rzeczy, zapytałem się ich, czy to jest prawda, że banksterzy i inni bogaci ludzie, bogate rodziny sponsorują ruchy, które w tej chwili destabilizują świat, ponieważ destabilizują nie tylko Amerykę, ale też i Europę. I oni powiedzieli, że w amerykańskich głównych nurtach tego nie ma, ale w mediach bocznego nurtu, gdzieś w innych, w internetach mówią o tym, że jest to prawda, że w tej chwili media chcą wybrać Joe Bidena na następnego prezydenta z racji tego, że jest sponsorowane ruchy Black Lives Matter, Antify. Pytałem się, dlaczego na przykład nie wyprowadzą wojsk amerykańskich ani policji na ulice miast, które są zagrożone w tej chwili, których interesy są niszczone ludzi. Powiedziano mi, że Trump nie chce tego zrobić, ponieważ już do tej pory było uznawane, że Trump zdobywa swoją władzę.
2: To już są pierdoły, z którym muszę się
9: przerwać. Poczekaj, Zenek, dokończę tylko jeszcze minutę. Powiedziano mi, że Trump nie chce wypuścić Ameryki ani na amerykańskie miasta policji, ani wojsk, ponieważ nie chcą, Trump nie chce dopuścić do tego, żeby uznawano go do tego, że on siłą zdobywa władzę albo siłą wprowadza porządek w Ameryce i czeka tak długo, jak tylko może, żeby nie wprowadzić policji na szeroką skalę, okay, albo wojsk do miast, ponieważ mogliby to w jeden dzień skończyć, ale nie chce być Trump uświadamiany ani utożsamiany z tym, że siłą wprowadza porządek swój, swoje, że on jest osobą, która wprowadza policję albo wojska na ulicę. I tylko i wyłącznie dlatego, i szkoda, że tak, ale tak jest, jest burdel taki, jaki jest w Ameryce. I moi znajomi w Ameryce, w Teksasie, powiedzieli, że zdają sobie z tego sprawę, że bogaci Amerykanie, bogate rodziny amerykańskie płacą pieniądze na BLM i Yankee. Mówię wam po prostu to, co od moich znajomych z Ameryki, z Teksasu pół godziny temu, godzinę rozmawiałem.
2: No to powiem ci, gdzie jest błąd w tym, co znajomi mówią, bo błąd jest dość u podstaw. Po pierwsze, Trump nie może wojska wysłać armii do żadnego miasta, bo konstytucja mu nie pozwala i to by był jego koniec. Nie może wysłać Gwardii Narodowej, bo za Gwardię Narodową odpowiadają gubernatorzy. I jeżeli gubernator jest republikański, to takie rzeczy mają miejsce i Gwardia Narodowa jest wysłana. Jedyne, co Trump może zrobić, to wysłać siły federalne inne niż wojsko, czyli na przykład ATF, DEA, FBI, Secret Service i tak dalej. I te rzeczy robi, nie? Tylko, że tych ludzi jest mało i nie może ich wszędzie wysyłać, więc po pierwsze wysyła tych ludzi, jeżeli może, po drugie nie może wysłać wojska, po trzecie Gwardia Narodowa nie jest w jego jurysdykcji. No i tyle, nie? Jeżeli komuś zależy na tym, żeby te protesty nie były pacyfikowane, no to gubernatorom demokratycznym i partii demokratycznej, no bo utrzymując to, oni pokazują, że jest rozpierdol, że Trump sobie nie radzi, nie?
9: No właśnie.
2: No i to w ten sposób, a nie w ten sposób, co oni tam mówią, że o, Trump nie chce wyglądać, nie?
9: Ale i oni mają rację i ty masz rację, Zenku, mówiąc to, że Trump nie zdecyduje się na siłowe, obojętnie jakby to zrobił, ok? Siłowe podejście do tematu, bierze kurwa za łeb tych wszystkich protestujących. Obojętnie jakby to zrobił, nie chce tego zrobić, ponieważ nie chce być uznawany za osobę, która siłowo podchodzi do tematu. A dwa, rozmawialiśmy na temat tego, że na przykład czemu Joe Biden ma takie duże w tej chwili poparcie w Ameryce i dostałem informacje takie, że Joe Biden jest utożsamiany z lewicowym podejściem do życia, do tematu. Joe Biden, pytałem się ich o broń, o podejście do broni w Ameryce. Joe Biden proponuje, żeby w tej chwili wszyscy zostali unarmed, wszyscy zostali disarmed, pozbawieni broni, tylko i wyłącznie będzie można mieć broń, która ma trzy pociski albo magazynki, które mają trzy pociski w gotowości, że możesz sobie to podpiąć. Reszta ma być zabrana. Ruchy lewicowe, ruchy wszystkie te czarne, wszystkie te tęczowe tematy, to wszystko mają być ludzie, którzy mają być wprowadzeni do rozmów publicznych na przykład, tak? Tak jest to. Mówię ci to od ludzi, którzy mieszkają w Ameryce. I mówili mi to, czego nie ma na przykład w naszych europejskich mediach, że na przykład bardzo mało mówi się o Trumpie pozytywnych rzeczy, że wszyscy mówią o Trumpie źle, źle, źle, źle, źle, ale tak naprawdę od kilku lat, kiedy Trump jest u władzy, amerykańska gospodarka idzie do góry.
2: Idzie, nawet kolejne znajomi nie mają potrzeby.
9: I to jest niewątpliwy plus tej całej sytuacji. Biznesmeni, prywatne firmy, firmy państwowe, wszystko idzie do góry.
2: No spokojnie, a co znajomi nie mają Fox News? Gdzie się wielbi
9: Trumpa? Moi znajomi, okej, okay, to źle brzmi cały czas, jakoś tak negatywnie, ale chłopaki, ludzie, których znam od kilku lat, mają telewizję, jak wszyscy, tylko że mówią, że przestali to oglądać z racji tego, że po prostu są tam fake newsy, są niefajne informacje puszczane. O Trumpie w Ameryce mówi się tylko źle, mówi się tylko w negatywny sposób. Bardzo mało ludzi mówi o Trumpie dobre rzeczy. Co on zrobił dobrze? Nie, mówi się źle. Fox, CNN, ósemka i tam jeszcze jakieś inne teraz kanały, nie chcę, nie pamiętam. Wszyscy mówią o Trumpie źle. Trump ma bardzo negatywny feedback w mediach i...
2: Fox mówi dobrze.
9: I jedynie, co powiedziałem po prostu moim znajomym, że bardzo się boję tego, że to się przyniesie do Europy. I również w naszych mediach undergroundowych, u naszych kurwa szurów i innych rzeczy mówi się, że trzecia wojna światowa się zbliża, okej? Okay? Że się zbliżają konflikty międzynarodowe. Jeszcze tylko nie jest wiadomo, na jakim kontynencie to się odbędzie.
2: Jest ryzyko takie, że zdestabilizuje się USA i tak, faktycznie tak, na pochyłe tak, drzewo tak, wszystkie kozy chcą tak, skoczyć. Ale ja przypuszczam, że w momencie, w którym Trump wygra wybory, to chwyci wszystko za mordę i to powyżej konstytucji, że tak powiem. Jeżeli przegra, to demokratycznie i demokratyczny rząd też to chwyci za mordę, bo Joe Biden to nie jest żaden lewicowiec. Joe Biden to jest WASP, nie? Czyli White Anglo-Saxon Protestant. Nie?
9: To się przedstawia jako przedstawiciel kurwa lewicowych poglądów.
2: I trzy miesiące temu chyba dopiero zaczął. Wiesz, przedtem
9: ale jako alternatywa dla Trumpa, nie?
2: Tam było wielu w tych prawyborach w Partii Demokratycznej, było wielu różnych tam ludzi, którzy do tego skakali. Był ten Budzia Dzieć, który był dość popularny, ale no, on tak się nazywał. Jakoś tam Budzia Dzieć miał takie dziwne nazwisko, którego nikt nie potrafi powiedzieć, nie? Był dość popularny, był na
6: przykład... Przepraszam.
2: Czekaj, powoli.
6: Buttigieg.
2: Ja nie wiem, czy on sam umie. No mniejsza z tym, nie? Były tam różne opcje. Był Bernie Sanders, który jest autentycznie lewicowcem. To jest taka ciekawa postać, która nienawidziła milionerów. Wydała książkę na ten temat, czyli nie należy nienawidzić, że trzeba nienawidzić milionerów. Jak został milionerem, to już...
9: A skąd on sam wziął kasę? No właśnie, no.
2: Ale Sanders taki znowu najgłupszy nie jest do końca. Parę sensownych postulatów, bo wiesz, w Stanach za marksizm się mówi na wszystko, łącznie z urlopem macierzyńskim i kurde, wiesz.
9: Ja tego, Zenuś, nie powiedziałem w formie, żeby kontrować twoje myśli czy wypowiedzi, tylko żeby podsunąć coś nowego, coś, gdzie na przykład, mówię, dzisiaj rozmawiałem z tymi ludźmi.
2: Nie, no to jest temat super.
9: I szkoda, fajnie, bo mogłem z nimi, z chłopakami z Teksasu porozmawiać sobie. I to jest coś, czego się nie dowiesz z TVN-u, nie? Tylko
2: ale ja nie oglądam
9: TVN-u. Kolegów moich, ale...
2: Nie oglądam TVN-u, też gadam z takimi ludźmi. Słuchaj, ludzie w Teksasie, nie wiem, czy to jest Rural Texas, to jest taki bardziej Rural Texas, czy to Houston bardziej, jakieś takie większe miasta, mniejsze.
9: Nie wiem.
2: Bo tam szurów w Teksasie alt-rightowych nie brakuje, nie? Jest ich masa i oni przeginają znowu w drugą stronę. Fox News to jest ogromna stacja, która jest pro-trumpowska. To jest gigantyczne, to jest coś porównywalne, nie wiem, z TVP, z Republiką, tylko że to jest naprawdę, to jest no, Fox News ostatnio miał większą oglądalność niż jak debata Partii Demokratycznej, nie? Inauguracja tam wyborów i tak dalej. Samo Fox News, zwykłe wiadomości, miały większą oglądalność niż całą tam zajawkę pod tytułem, że o, Partia Demokratyczna się pokazuje. No, ale wracając do Partii Demokratycznej, jeszcze na szybko, tam jest problem taki, że oni niby by chcieli być tacy antyrasistowcy, LGBT, lewicowi. W gruncie rzeczy oni się od Partii Republikańskiej wiele nie różnią, bo tam zwyczajnie siedzą tacy sami milionerzy, miliarderzy i pionki różnych banksterskich rodów, o których też się mówi Fox swoją drogą. I słuchaj, no, wybrano Bidena w takie różne sposoby, że tu komuś świnie podłożono, tam komuś zmieniono warunki, żeby mógł startować. No była, mówiłem milion razy, Tulsi Gabbard, nie? Która była panią weteran, co w Stanach się bardzo liczy. Była kolorowa, co jest na plus. No i była kobietą, nie? No to jest idealna kandydatka do Tak. Perfekcyjna. Ona miała dwie wady, nie? Po pierwsze, nie była z układu, nie jest tą WASP, nie jest miliarderką, nie jest wpływowa. To jest jej największa wada. A druga wada była taka, że no po prostu nie chciała rzucać gównem w Trumpa za wszelką cenę, tylko powiedziała, okej, to jest dobre, to zostawiamy, to jest dobre,
9: ale
2: to zostawiamy.
9: Słuchaj, pytałem się moich znajomych o na przykład podejście do broni, do obrony osobistej. I na przykład mówią o tym, że Joe Biden zabrania jakichkolwiek szkoleń z bronią ostrą, jakichkolwiek szkoleń prepersowskich, takich rzeczy, jest za całkowitym
2: rozbrojeniem.
9: Tak, disarmed.
2: Ja tego nie pojmuję, słuchaj, ja tego nie wiem. Zaraz to
9: a
2: zrobię.
9: Trump? Ja tego odwrotną stronę, okej? Okay? I na przykład oni mówią, że to już wystarczy, że oni nie chcą, żeby im zabierać prawa do posiadania broni.
2: Słuchaj, ja tego nie pojmuję. Jak to jest w ogóle możliwe w Stanach?

0: Więc dlaczego? Czekaj,
1: zainteresowałem się
0: ja mam emergency.
1: kolejny.
0: Na chwilę muszę skończyć. Moment.
1: To ja się w międzyczasie wbiję jako naczelny lewicowiec, jak patrzę na to, co się w tej chwili dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak Trumpa bardzo nie lubię, to akurat demokraci bardzo, nie wiem, są, nazwać ich zakałą rodu lewicowego, to aż mało powiedzieć, bo mam wrażenie, że tutaj właśnie bardziej tę całą politykę przejęły korporacje, tak? I oczywiście jeszcze jedno słowo do Trumpa, póki pamiętam. Jak ty, panie Lubie, faktycznie trzeba mu przyznać, że pewne rzeczy, jeżeli chodzi o gospodarkę, faktycznie udrożnił, tylko też jest pytanie, w jaki sposób, jakimi metodami, bo przykładowo wypowiedzenie konwencji paryskiej, bodajże to się nazywało, dotyczącej właśnie redukcji emisji
0: W Anglii.
1: zanieczyszczenia powietrza, tak, to pomaga gospodarce, tylko pytanie, czy to pomaga światu i czy jesteśmy w takim punkcie, że powinniśmy właśnie w tym kierunku pójść. Bo jeżeli patrzę w ogóle, szerzej nawet mówiąc, co na politykę Stanów Zjednoczonych, raz pamiętam, miałem taką fajną audycję z Galaksianem, który audycja się nazywa Ameryka bez pudrowania, gdzie też opowiedział z zupełnie innej strony. Tutaj o Stanach Zjednoczonych też musimy pamiętać, że jest to kraj bardzo duży i przez to również bardzo podzielony, ze względu na to, że ludzie w różnych regionach też będą mieli zupełnie różne oczekiwania i potrzeby. W tej chwili Stany Zjednoczone, w mojej opinii, stoją naprawdę między syfilisem i malarią, ze względu na to, że Trump jest niezwykle osobą niezwykle nieprzewidywalną, natomiast to, co robią demokraci, czyli choćby właśnie polityczne wykorzystywanie zamieszek do tego, żeby pokazać, że Trump destabilizuje ich kraj, no to nie jest fair, to jest bardzo paskudne wobec obywateli, bo nawet wiesz, konstytucja jedno, a zdrowy rozsądek drugie.
2: Czy mogę
1: Myślę, że
2: zadać,
1: jeżeli...
2: Czy mogę zadać ci
1: jeszcze
2: pytanie?
1: Tylko jedno zda... Jeszcze tylko jedno zdanie dokończę. Nawet przekraczając te granice i wypuszczając wojsko na ulicę, doprowadzając, zapobiegając dalszym rabunkom, niszczeniom ludziom domów, niszczeniom ludziom biznesów, myślę, że miałby dużo, dużo lepsze sumienie i zapisał się by w dużo fajniejszych kartach historii niż tylko po to, żeby utrzymywać dalej status quo kosztem zwykłych obywateli.
2: Chciałbym zadać ci pytanie, mianowicie usłyszałem, że sam się przedstawiłeś jako lewicowy obrońca, serduszko masz po lewej stronie. Jak ty się odniesiesz do destabilizowania świata przez te wszystkie ruchy, o których mówimy, gdzie wiemy oficjalnie i kilka różnych mediów podało to, że ruchy wszelkie, które destabilizują świat, są sponsorowane, okay? Czyli są dofinansowywane i jest płacone za to, żeby zrobiły burdy to, o czym rozmawiamy, a druga rzecz jest właśnie o tym Trumpie, co powiedziałeś, że tak jak ja rozmawiałem z moimi, bo sugeruję się tym, co powiedziałeś, że słyszałeś moją wypowiedź na temat moich znajomych z Ameryki. Oni powiedzieli, że oni widzą Trumpa jako osobę, która dba o Amerykę. Okay? Ja im powiedziałem, że u nas w Polsce są amerykańskie wojska. Że jesteśmy krajem, w którym są amerykańskie wojska i my, Polacy, boimy się tego, że Amerykanie rozpoczną wojnę z Białorusią albo z Ukrainą, albo z Rosją i u nas będzie punkt zaczepny. Będziemy pierwszym krajem, który wpierdol dostanie. Oni powiedzieli, że oni na ten temat nie mają wiedzy, ale oni, czyli osoby, które popierają Trumpa, uważają go za patriotę, za osobę, która dba o Amerykę, okay? Czyli rozsiewa wojska amerykańskie na terenie całego świata, gdzie mogą, ponieważ dbają o amerykański statut, nie wiem jak to nazwać, o amerykański
0: imperializm po prostu.
2: O amerykańskie interesy, okej, okay, tak, dobro. I zgadzam się z nimi, że mają rację, ale na przykład potrzeby lewicowe, poglądy lewicowy sposób

0: patrzenia na świat. Ja też troszkę jestem lewicowym, troszkę zawsze, od zawsze patrzyłem na społeczeństwo, na tych biednych ludzi, na zwykłych ludzi. Zawsze myślałem, że może zwykli ludzie powinni mieć pewne prawa do równości i tak dalej, ale również jestem osobą, która ma własny biznes w Polsce. Zatrudniam w tej chwili 21-20 osób, mam firmę i moje, kurwa, lewicowe poglądy tu się kończą, bo jeżeli ja nie dam czegoś od siebie, to ci ludzie tego nie mają, których ja zatrudniam. I patrzę pod względem osoby, która daje ludziom pracę, patrzę pod względem osoby, która ma troszkę lewicowe poglądy, bym chciał, żebyśmy wszyscy mieli dobrze i równo. I znowu patrzę na ruchy Black Lives Matter, Antify i wszystko, i to się nie równa. To jest, nie jest equal, to nie jest... Przepraszam, pod ciebie potrzeba, ale uważam, że nie ma dobrego spojrzenia na to. Trzeba być osobą, która patrzy na lewo i na prawo cały czas.
1: Tego, co pamiętam,
2: to jakiś czas temu dobrze mnie mały wódz Wielki Niepokój na czacie podsumował, że ta moja lewicowość to jest tak, że to znaczy, nie będzie to dokładny cytat, ale tak, że sobie ubzdurałem, że jestem lewicowa, a tak naprawdę to jakoś, kurde, jakoś mnie wtedy nazwał, ale nigdy tej nazwy nie zapamiętałem, a nawet go kiedyś podpytywałem. I być może tak jest, bo to wiesz, bo tak podzielić na lewicę i prawicę jest bardzo łatwo. Też jedna najważniejsza rzecz to, jeżeli pewne środowiska, które się identyfikują z lewicą, czy nawet z, czy to partie polityczne, czy ruchy lewicowe są pompowane, jeszcze nie znaczy, że oni są zgodni z moją ideologią, bo zewnętrzne finansowanie, no w postaci Sorosza to jeszcze pół biedy, tak, ale w postaci finansowania właśnie jakichś takich anarchistycznych bojówek, jakichś dziwnych szkoleń, no to tutaj na to mojej zgody nie ma i sam właśnie pamiętam, jak miałem niesamowite starcia z ludźmi, którzy są mniej więcej w mojej bańce poglądowej, gdy doszło do aresztowań podczas ostatnich zamieszek, w momencie, kiedy zatrzymano Margot, no i tam ludzie zaczęli dymić, skakać po samochodach i dostali wpierdol, bo ten wpierdol im się po prostu należał, tak? Tak jak się pieniądze należały rządowi PiSu, no to tam się wpierdol należał, no bo nie ma zgody oczywiście na łamanie prawa, więc być może chciałbym się tutaj odciąć od jakiegoś takiego stereotypowego lewicowca, który zobaczy w wyborczej i będzie to potem powtarzał. Staram się jednak sam analizować i sam do tego wszystkiego podchodzić. No to przede wszystkim nie jest struktura na zasadzie odcinka. Lewo, prawo, tak? To jest bardziej, nie wiem, jakiś cube, jakiś taki, wiesz, jakaś taka, czy wręcz sfera.
3: Gdzie...
2: Dokładnie, bardzo dobre słowo. Więc są rzeczy, z którymi się nie zgadzam, natomiast nie widzę po tej prawej stronie możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o świat. I jedna ważna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, mimo że uważam się za patriotę i czuję się patriotą, to czuję się jednocześnie kosmopolitą i obywatelem świata bardziej. Zdaję sobie sprawę z tego, że patriotyczny prezydent to silna Ameryka, czy silna Polska, dajmy na to, tylko że jeżeli idziesz w kierunku zwiększenia, to idziesz w 100% kierunku zwiększenia siły swojego narodu, musisz to zrobić kosztem całego świata, wszystkich
0: dookoła.
2: Dokładnie tak. I to jest właśnie ten lokalny patriotyzm, to jest ten punkt, w którym
0: i
2: mnie
0: to jest dobre.
3: Ale odbiegać od meritum.
0: To jest normalne.
3: Odbiegać od meritum. Ja muszę zaraz kończyć, to wam przedstawię na szybko pigułę, jak ja to widzę.
0: Czego się pieprzasz? Pytałem po czemu, ty się wypowiadasz.
3: No, mogę się odpieprzyć całkiem zaraz, nie? Nie mam problemu, jak chcesz. Nie, bo muszę się odpieprzyć zaraz, nie? Nie o to chodzi, nie mam czasu, że tak powiem. Krótko. Są po prostu grupy różnych interesów i one są w pewnym sensie ponadnarodowe. Dlatego amerykańscy kapitaliści ze względu na swoje partykularne interesy przenieśli biznes do Chin. Wiedzieli dokładnie, jak to się skończy, ale to zrobili dla własnych interesów. I tak samo teraz fundują te wszystkie lewicowe ruchy, bo to im pozwala siać ferment i robić te przepływy kapitału, nie?
0: Tylko dlaczego? Kto na tym zyskuje? Kto wygra?
3: No to ci mówię.
0: Za pięć lat. Kto wygra na tym?
3: Za 5 lat to ich nie interesuje, czy to będzie naród, tylko że ważne, że będzie jakiś bogaty w
4: kosmosie.
0: Urywa cię Zenek?
4: Tylko i wyłącznie o to chodzi.
0: Urwało cię Zenek.
4: O, dobra, o to chodzi. Tylko o to chodzi i wyłącznie.
0: Powtórz 10 sekund ostatnie, Zenuś.
4: Są tylko konkretni ludzie, którzy mają kupę kasy i oni nie patrzą, jaka jest flaga, nie? Ich to nie interesuje. Myślą, że w ostatecznym rozrachunku to nie będzie miało żadnego znaczenia. Oni mają sobie willę i wszystko i tyle. I oni głuszają, wiesz. Im nie szkodziło to, że tworzy się w Stanach ogromna rzesza ludzi, którzy mają dług studencki, mają wykształcenie, które na rynku jest nieprzydatne do niczego. Dla nich to było dobre, bo dzięki temu mogą wsiąść ferment, mogą tych ludzi zrobić z nich aktywistów. No bo jak ty skończyłeś wyższą szkołę tańca lesbijskiego, to do czego ty się nadajesz, poza tym, żeby siać dym, że lesbijki są prześladowane? Tylko i wyłącznie do tego się nadajesz.
0: Nie? Uważam, że na przykład tutaj nie masz racji, ponieważ... moje życie mnie kierowało wiele razy do Kanady, w Ameryka Północna, byłem tam kilka razy i w Ameryce Północnej, w Kanadzie i w Ameryce jest tak, że faktycznie bierze się kredyt na studia, dużo młodych ludzi bierze kredyt na studia i uważam, że to jest dobre. Bierzesz kredyt, żeby sobie 100 czy 200 tysięcy dolarów, płacisz za 5 lat studiów, robisz te studia, spłacasz je później na niskim procencie, ale uważam, że to jest dobre, bo możesz sam niezależnie od swoich rodziców się wykształcić.
4: To jest dobre pod warunkiem.
0: Tutaj wiesz. A jeżeli wybrałeś złe studia, to twoja wina. Wybrałeś taniec na rózę lesbijski od prawnika, albo od lekarza, albo od marketingu, albo cokolwiek. To jest twój problem. Ale to jest dobre podejście, że dostajesz od banku prawie za darmo kredyt na studia. To jest dobre. I tak być powinno.
4: O to chodzi, żeby zrobić ogromną rzeszę niezadowolonych ludzi. Jeżeli są ogromne rzesze niezadowolonych ludzi, to możesz zrobić duże przewały kapitału i wszystkiego. I dlatego pozwolono na to. Słuchaj, ten system, że ty bierzesz kredyt na studia i studujesz coś, co ci pozwala później ten kredyt spłacić, jest dobry.
0: Jest dobry, bardzo dobry.
4: Rzeczywistość tak nie funkcjonuje, nie? Niestety to jest tak samo w Polsce. Masz masę magistrów sadzenia pietruszki z prostej przyczyny, nie? Jak masz dużo ludzi z wyższym wykształceniem w jakimś kraju, to masz w bankach międzynarodowych lepszy rating i masz lepsze kredyty jako państwo. I dlatego pozwolono na to, żeby się zrobiło pierdylion szkół baletu lesbijskiego w Polsce, nie? I zarządzania kurde palcem w bucie. No. O to chodzi.
0: Trzeba jesteś jeszcze?
4: Proszę?
0: No. Czy byłbyś uprzejmy powiedzieć mi do końca, co sądzisz na temat tego, co się dzieje w ogóle na świecie i w Ameryce, a twojego lewicowego podejścia do tematu? Dokończysz, czy nie masz ochoty?
2: Wiesz co, tak, przede wszystkim wydaje mi się, że nie widzę czegoś takiego, że jest tutaj jakieś właśnie, nie wiem, odgórne zarządzanie światem i ten cały świat zmierza do zagłady. Takie wrażenie, to duży skrót myślowy, ale takie wrażenie z grubsza, z dużego grubsza odniosłem. Bardziej widzę, że obecny kryzys, w którym się znajdujemy, bardzo negatywnie wpłynął właśnie na jakieś takie wspólne działanie na rzecz koegzystencji, na rzecz wspólnego działania, choćby przynajmniej na poziomie kontynentu, żeby wyrwać się, wiesz, z problemów naszych narodów i zacząć robić rzeczy fajniejsze, bo w kupie siła, bo w kupie raźniej, bo więcej ludzi jest bardziej zróżnicowanych, jest w stanie zbudować coś lepszego niż ktoś, kto jest zamknięty w przecież sztucznych granicach danego kraju. Tak, to co widzę, to jest powrót właśnie do takiego lokalnego patriotyzmu. Nie wiem, to nie jest słowo, o które mi chodzi, ale jest bardzo, bardzo jemu bliskie. To co widzę, to jest to, że kraje zaczynają dbać bardziej o własne interesy niż przejmować się czymś szerzej. Co z krótkotrwałej perspektywy oczywiście ma ogromny sens, ale kopnie nas w dupę tak za 10, 20, nawet 30 lat.
4: Może pojadę Matejką, ale tu chodzi o te przepływy kapitału, nie? Czyli o to, że po prostu dupa się pali bogatym ludziom. Po pierwsze, myśmy zrobili jeden wielki błąd. My nie wiemy, kim są ci bogaci ludzie. nie jesteśmy w stanie po prostu określić, kto realnie pociąga za sznurki w polityce. Nie wiemy tego. Mamy, powiedzmy, prezesa... Wiesz, jak się nazywa prezes banku, który ma twoją kasę, twój rachunek firmowy i gdzie on mieszka? Jeżeli zrobi przewał, czy jesteś w stanie wziąć te giwery, które masz i zrobić mu kuku? Nie jesteś w stanie. Jeszcze 200 lat temu byłeś w stanie coś takiego zrobić, tak? I ludzie to robili. Ale teraz już się nie da. Bo nie wiemy, kto pociąga za sznurki. I to nie jest kwestia spisków, iluminatów i rodów.
0: No tak, tylko ty wszystko mówisz o tych, o mikro podejściu do tematu. Ja bardziej mi... Przepraszam, bardziej pomyślałem sobie o makro podejściu do tematu. Pomyślałem o potrzebie z racji tego, co powiedział, że i o ruchach, które się dzieją na świecie w tej chwili, że no to kurwa wszystko idzie w złą stronę.
4: Ideologia jest narzędziem. Formuła prawicowego podejścia się wyczerpała.
0: Tak, chyba tak.
4: I po prostu. I dlatego
0: dostajemy,
4: teraz...
0: I dostajemy po dupach wszyscy.
4: Podejście lewicowe jest popularne i ono jest wykorzystywane do tego, żeby zarządzać masami.
0: Mimo tego, że ja też mam troszeczkę lewicowe podejście, to wszystko przytłacza mnie i uważam, że tego jest za dużo i ja nie rozumiem ruchów
4: i na tym czarnych,
0: tęczowych. Kurwa, ale... no nie rozumiem tego. No.
4: My tu gadamy o jakichś ideologiach, o tym, co powinno być, jak powinno być. A realnie każda z tych ideologii jest rozgrywana przez ludzi, którzy mają fenomenalne ilości pieniędzy i władzy i wpływów. Nieważne, czy to jest w gruncie rzeczy. Mówisz o tej lewicy, że ona jest, znaczy mówisz, że tam ludzie mówią, że ta lewica jest taka zła i niedobra i ją finansują jakieś Sorosze, jacyś miliarderzy.
0: To takie fakty jakby, nie?
4: To jest lewica, którą finansują miliarderze. Co to za lewica, którą miliarderze finansują?
0: Płatna. Płatna lewica.
2: Współczesna.
0: Jak dziwka, tak, płacisz, to masz. To oni zrobią, co chcesz. Nie?
2: Problem jest w tym, że taka Antifa absolutnie niczym się nie różni od terrorystów mujahedinów.
0: Niczym.
2: I tego ludzie nie zauważają, tak? Ale oprócz tego istnieją ludzie, którzy, nie wiem, są ideowo po prostu związani z pewnymi, no nie wiem, nie będę tutaj już jakichś komunałów ideałów wyciągał. Rzeczy, które są istotne dla ludzi, rzeczy, które są istotne dla ciebie i dla mnie, żeby nikt ci nie mówił, w jaki sposób masz żyć, w jaki sposób masz się zachowywać, są wykorzystywane przez ludzi, którzy chcą zrobić sobie tutaj bardzo duży interes i to nie jest ani lewicowe, ani prawicowe, to jest no, ten współczesny, nie wiem, antropocentryczny, finansocentryczny kapitalizm, najgorsza forma, jaką tylko można sobie wyobrazić.
4: No dokładnie.
5: Sorry, mogę się wtrącić. Chciałem się... Chciałem dobry powiedzieć do widzenia i sobie idę. Spierdalam, krótko mówiąc. No, gdyby ktoś słuchał obecnie tego, co się dzieje na Discordzie, na YouTubie, to pamiętajcie, że musicie wejść na rozmowę głosową, tu kliknąć, żeby słuchać sobie dalej miłych panów dyskutujących. No i zakończę też streama na YouTubie. No to taka zachęta była, żebyście sobie zainstalowali tego Discorda i się tu przyłączyli.
2: No to ładne demo zrobiliśmy, tematy kurde ciężkie, jak no, kochówka bardzo mojej babci.
4: No dzięki tu Wumbanie. No,
0: przepraszam, no jakbym, ja znam parę dowcipów, jeżeli chcecie, to mogę opowiedzieć, ale...
4: Jest kamera.
0: Co się dzieje, no to po prostu tak wynikło, że dzisiaj rozmawiałem z moimi znajomymi i widziałem Zenka, widziałem potrzebę i zapragnąłem z nimi porozmawiać.
2: Ale to jest właśnie klimat nocno-radiowych afterów, oddzielenia się przepisem na żurek po dyskusji o geopolityce.
0: Tak, bardzo mi się podoba to, że mogę bez skłócenia się, bez tego, że mi ciśnienie rośnie, kurwa, zaraz coś rozwalę. Mogę porozmawiać z Zenkiem, z potrzebą, z innymi ludźmi i możemy się nie zgadzać i fajnie by było, gdybyśmy sobie mogli porozmawiać bez ciśnienia o swoich opcjach politycznych. To jest piękne i żeby wszyscy tak robili, to by nie było problemów. Nie?
5: Dobra, trzymajcie się. To hejka, na razie. Cześć.
0: Dobranoc.
4: Bywaj, krótka. No, także ten, jak to się mówi fachowo. Słuchajcie, no po prostu...
5: Okej. Już chyba teraz... O, a teraz się... O dziwo, włączył zrzut ekranu, dziwne. Dobra. No, to tam ogarniajcie sobie Discorda. Zawsze się przyda, nie? Bo Anusz Widelec będzie jakaś nieoczekiwana audycja kiedyś na Discordzie, albo zaczniemy w końcu używać go jako komunikatora zamiast Skype'a i... No, na razie jeszcze zostajemy przy Skype'ie. Zapraszam jutro na 21 na spoilera. No i chyba tyle. Dobra, to tymczasem trzymajcie się.

0: Cześć, witajcie w ten duszny, letni dzień. Letni to jakoś tak za kilka dni oficjalnie będzie lato, nie? Astronomiczne. No ale już jest bardzo gorąco, duszno. Czuję, że będzie jeszcze gorzej niż ostatnio, kiedy to trzeba już było cały czas przy wiatraku siedzieć, chłodzić się, po prostu nie do zniesienia. Było to ostatnie lato. Już miałem tak się potwornie czułem, miałem już tak bardzo dość tego lata, no i może być znowu to samo. No ale zobaczymy. Cześć Jacek. No, chyba jednak nie pierwszy, bo się już tu Gumball wtrynił wcześniej. I szpanuje tu swoim językiem angielskim. There is no free speech if you even consider hate speech a thing. Wolności słowa, tak? To free speech to po polsku wolność słowa. Nie ma wolności słowa, jeśli coś tam. Zapomniałem, co to znaczy consider. No widzicie, i tak to jest. Jednego słowa nie znasz i już nie wiesz, o co chodzi. No. I tak to jest. Proszę przetłumaczyć, panie Gumball. No właśnie, chciałem z wami pogadać dzisiaj o mowie nienawiści i wolności słowa. No po angielsku to brzmi, te terminy brzmią bardziej podobnie. Free speech, hate speech. Bo trochę się wkurzyłem. Znowu z YouTube'a znikają jak klapki Kubota rzucone na promocję. W Biedronce kanały kolejne znikają. Tym razem zniknął taki kanał, który nawet lubiłem. Telewizja dla wolności. Telewizja dla wolności. To z tego, co widziałem, to było takie wspólne przedsięwzięcie znanych takich społeczniaków, bardzo popularnych. Dzisiaj Piotr Biedka, Marek Marecki-Majcher. No i jeszcze taka dziewczyna, przepraszam, zapomniałem, no widzicie jak to jest, jest ten, kurczę, taki właśnie męski świat, że się zapamiętuje tych wyrazistych, tych właśnie męskich przedstawicieli, a kobitki gdzieś tam zawsze w tle, kurczę, no to niesprawiedliwe jest. Karolina chyba się nazywała? Ta dziewczyna Karolina, no i z nimi, to taka trójka drombo trochę, nie? I oni tam założyli swój własny kanał, no i długo nie podziałał i już nie ma, chce wejść, a tu kanał usunięty z powodu naruszenia zasad społeczności YouTube. No, powinno to się trochę inaczej nazywać, po prostu z powodu... zamknięty z powodu naruszenia zasad YouTube, a tu się zasłaniają społecznością, wycierają sobie gębę społecznością. Tak jakby to było też moje zdanie i was wszystkich, nie? No bo co by nie mówić, jesteśmy w jakimś sensie społecznością YouTube. Korzystamy z niego cały czas, używamy go, no to można powiedzieć, że też jesteśmy społecznością. A czy wszyscy chcielibyśmy, aby zabroniono, zlikwidowano? No chyba raczej nie. W ogóle ciężko jest stworzyć świat idealny. Najczęściej wszystko działa trochę na zasadzie coś zyskujesz, coś tracisz. Kogoś ograniczasz, to ktoś zyskuje. Albo jest ci łatwiej i wygodniej, ale tracisz trochę wolności, ktoś cię obserwuje, sprawdza, weryfikuje, no tak to, tak niestety ten świat działa. Zawsze z tej okazji przypomina mi się taka chujowa zabawka z dzieciństwa, taka PRL-owska, bardzo PRL-owska zabawka, to był taki klocek z dziurami i się kołki tam wbijało. Jak się wbijało kołeczek, z jednej strony, to z drugiej wychodził. Taka bardzo toporna, bardzo prosta zabawka. Może nie taka właśnie zła, może właśnie mądra zabawka uczyła czegoś, że jak tutaj kołeczek wetkniesz, to ci wyjdzie z drugą stroną zawsze, nie? Bo tam były takie tunele w tym klocku, sprytnie porobione jakieś. Jacek twierdzi, to nic nowego, powrót marksizmu i cenzury. A Kurt dodaje, że tak działa wolny rynek. Tu się śmieją, że źle przeczytałem. Consider, tak? Consider się mówi? No dobra, no nie kryję się z tym, że my English is very crap. And very not perfect. And my language skills are very not good. Mówię gorzej niż Hindus, nawet jakiś taki na infolinii. Nawet jak sobie kupuję gry komputerowe, to zawsze no, muszą być te polskie napisy, bo no niestety nie daję rady. Jeszcze jak jest jakaś prosta gra, w której nie ma dużo tekstu, tylko no, jest interfejs po angielsku, są jakieś tam proste message, no to spokojnie mogę grać, nie? W takiego tam Don't Starve'a czy inne jakieś gry. No ale jak już jest jakaś przygodówka, RPG, no to się szybko gubię i szybko nie wiem, czego ode mnie chce ten wieśniak. Jakiego questa daje i co? I pójdę gdzieś, mnie wyślę gdzieś do jakiegoś... będę myślał, że to jakieś proste zadanie, zabić dwa szkieletory i przynieść i odnaleźć córkę młynarza, a tu się okaże, że tam król nekromantów siedzi i jej i cała zgraja liczy. Licz to jest taki bardzo potężny umarlak. No. A w piwnicy smok. Albo w kuchni. No i co ja wtedy biedny miś zrobię? No ale wracając do tej mowy nienawiści i wolności słowa, możemy się zastanowić po prostu, czy chcemy coś poświęcić za coś, nie? Czy bardziej nam zależy na takiej wizji świata, gdzie ludzie mniej przeklinają, jest mniej agresji, używamy tej poprawności politycznej, żeby nie urazić tego i tamtego. I możemy się zastanowić w ogóle, czy nam się to opłaci, czy jest to dobre, czy to nie jest... dobre pozornie tylko, bo mając zakneblowane usta i nie mogąc wyrazić się negatywnie o czymś, bo to już trzeba kombinować jak koń pod górę, żeby coś skrytykować, wyrazić się o czymś negatywnie, ale żeby nie obrazić, no bo zawsze się ktoś czuje urażony. Popatrzcie na katolików, jak oni się łatwo urażają, nie? I właściwie wszystko, co jest niepochlebne, co jest nawet niepochlebne w stosunku do katolicyzmu, do kościoła katolickiego, do Watykanu, to oni to podciągają pod obrazy uczuć religijnych, nie? I nagle przedmiotem kultu religijnego jest wszystko, co z kościołem związane, już nie mówię o Janie Pawle II, że on jest przedmiotem kultu, co jest trochę bezsensowne, no bo co, kurwa, do Boga można się modlić, a nie do Jana Pawła, nie? No, przynajmniej tak twierdzą ci chrześcijanie mniej związani z Kościołem, ale u katolików to oni się do wszystkiego modlą i do Matki Boskiej, i do Jana Pawła, i do świętego obrazka, i do świętego zęba, i do wszystkiego, nie? No więc to jest bardzo płynne po prostu, bardzo płynne. No i wydaje mi się, że jednak idziemy w tym kierunku, że tak samo jak zaprzedaliśmy wolność za wygodę i pewne ułatwienia i bezpieczeństwo, no to teraz sprzedajemy wolność słowa za poprawność polityczną, za to, żeby mieć trochę ładniejszy świat, bardziej taki kolorowy, tęczowy, gdzie nikt nikogo nie może obrazić i zresztą to działa też w jedną stronę trochę. No bo popatrzcie, nikt nie będzie miał pretensji, jeśli będziemy uprawiali nawet bardzo mocny hate speech i rzucali w ogóle wulgaryzmami i obrażali i poniewierali i wieszali psy na Adolfie Hitlerze, nie? Albo no, na czymkolwiek, co w powszechnej świadomości jest czymś negatywnym, złym. No nie wiem, właściwie to można jechać po homofobach, po pedofilach. No, tak zestawiam tu jednych z drugimi, może dla niektórych nie będzie to zbyt szczęśliwe zestawienie, bo powiedzmy ktoś, kto jest bardzo negatywnie nastawiony do tej całej tęczowej rewolucji LGBT, no to powie, to co, to coś złego obrażać homosiów? Oni niszczą nam świat i dzieci nam seksualizują i to jest zło, złe zjawisko, nie? Ja szanuję nawet, że takie poglądy czyjeś, staram się nie być taki tutaj przewrażliwiony, bo nie oszukujmy się, ci, którzy tak się łatwo urażają i są ciągle głęboko urażeni i zatroskani i urażeni, obrażeni, dyskryminowani, to często tak po prostu udają. Udają, przybierają taką pozę teatralną trochę, żeby zamknąć ryja i żeby ktoś coś zrobił z tym nienawistnikiem, który ich obraził, nie? Który jest im po prostu solą w oku, jest im źle się czują, że mają takiego oponenta, który im coś wytyka, no to jak ktoś jest dresem albo jakimś zabijaką, no to pójdzie i da w ryja. A taki słabiutki w okularkach, to on będzie grał, będzie, o, ale mnie uraziło, oj, jak boli, ale chyba sraczki dostanę, tak zostałem urażony, spać nie będę mógł, oj, jak boli, i tam zgłoś, tu zlikwiduj, skasuj, powód zgłoszenia, mowa nienawiści, no i YouTube już zaraz mu usunie kanał, nie? To ja już chyba wolę nawet tego pana dresa, bo to jakieś takie bardziej jest ludzkie, pójść i komuś naurągać, albo go tam za habety wziąć, nie? Jakoś, znaczy, też mi się to nie podoba, nie lubię przemocy, bicia innych, tam wykorzystywania swojej przewagi fizycznej, nie? Ale z drugiej strony jest to jakieś takie bardziej naturalne, ludzkie, zgodne z naturą, nie wiem jak to powiedzieć, z prawem naturalnym jakoś bardziej kompatybilne, nie? A taki wężyk, taki właśnie taki właśnie taki pizduś, który gdzieś tam klika, zgłoś, no to jest kto? Konfident, nie? Po prostu. No taki konfident, który jeszcze który jeszcze publicznie zgrywa wielce urażonego w pupę, no i domaga się, żeby ktoś inny za niego sprawy załatwił. No to jest coś okropnego. To się tak każdemu normalnemu człowiekowi to się powinno źle kojarzyć, takie coś, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, ale może dla kogoś najlepszą postacią z blok ekipy będzie właśnie Rudy. I ktoś powie, że to najfajniejsza postać, bo taka sympatyczna, fajna i bardzo dobrze robi, że tych ziomeczków tam, że na nich kabluje cały czas, nie? Wychodzi, Pan Bóg pisze, wychodzi na to, że lepiej w ogóle nie odzywać się do siebie, żeby się nie obrażać. No właśnie, no to tak to trochę faktycznie, no. To, gdybyśmy się w ogóle nie konfrontowali w żaden sposób słowny z dwojga złego, to o wiele lepiej kogoś obrazić słownie, naurągać, czy wytknąć mu po prostu jakieś wady. No, naszym zdaniem coś ktoś robi źle, wytykamy mu, albo uważamy, że się zachowuje jak debil, czy głosi jakieś szkodliwe poglądy. No to możemy mu to w niewybredny sposób wyłożyć. No i to jest dużo, dużo, dużo lepsze niż danie komuś po prostu w ryja, nie? I to w ogóle może prowadzić do tego, że się w jakiś sposób rozwijamy, że ktoś się jednak w końcu zastanowi, że zmieni poglądy, że przemyśli sobie coś, nie? Nie wiem, zwierzęta w naturze się zagryzają, atakują, a my się boimy już coś powiedzieć ostrzej do kogoś, nie? Bo tak nas starają się wytresować, że unikajmy w ogóle dyskusji, rozmów ostrzejszych, przeklinania. Popatrzcie, jak często ktoś słusznie wykłada swoje jakieś obiekcje, przedstawia zarzuty wobec policjanta czy wobec jakiegoś urzędnika, no kogoś związanego z państwem, i w odpowiedzi słyszy: proszę nie używać słów wulgarnych, nie? I to jest cała odpowiedź, bo ktoś mówi, że no pan powinien się przedstawić, podać swój stopień, poinformować mnie o prawie do zgłoszenia skargi na interwencję, kurwa. O! Proszę nie używać słowa na K, jest pan w miejscu publicznym. No i łatwo zakończyć rozmowę, nie? Ktoś nam powiedział merytorycznie, o co mu chodzi, przedstawił słuszne zarzuty i pretensje, ale powiedział na końcu kurwa. No i można powiedzieć: o, proszę nie mówić słów na K. I już, i koniec rozmowy. I to my jesteśmy górą, my mamy rację, bo to przecież z takim chamem to w ogóle nie ma co rozmawiać, nie? Jak on używa słów na K. No i tak trochę dzisiaj wygląda to wszystko. I nie powiem, że jestem z tego powodu zadowolony z takiej rzeczywistości, z takiego świata. Jest to okropne, po prostu. No, co jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie cały czas się zastanawiam, dlaczego, czy ta mowa nienawiści cała to nie jest coś bardzo względnego. To jest najczęściej subiektywne, no bo jak mówię, jest przyzwolenie na obrażanie, na hejtowanie nawet ostre tego, co powszechnie jest uważane za szkodliwe, złe, niewłaściwe. No, nie wiem, można na przykład śmiać się i wyszydzać publicznie, nagrywać jakieś audycje, jacy to głupi są, jakie to głupie są te szury, nie? Jakie to głupie są te szury, jakie one pomylone są. No właśnie, poruszyłem ten temat i pojawił się Gumball, który trochę takie audycje nagrywa. Może nie jakieś toksyczne, może nie jakieś takie wielce takie, że mogliby się obrazić ci szurowie, tak ładnie powiem, bo to jest takie z przymrużeniem oka, no taka satyra trochę, pośmianie się. Ja przynajmniej tego nie odbieram jako jakiś coś takiego wstrętnego, ale na takie coś jest przyzwolenie, nie? Ale już nie ma przyzwolenia w drugą stronę. Jak jakieś szury, powiedzmy, krytykują naukowców, czy, nie wiem, szczepionki, czy coś, no to się im zamyka kanały, banuje się ich i tak dalej. Cześć, Gumball, sorry, się rozgadałem.
1: Cześć. Powiem ci tak, krawiec. Co do tych wszystkich ludzi, którzy bronią wolności słowa lub twierdzą, że na przykład tutaj jest coś takiego jak mowa nienawiści, to oni w większości, tutaj mówię raczej o osobach, którzy stwierdzą, że jest mowa nienawiści, to są hipokryci, którzy używają tego jak miecza. Czyli w wypadku tutaj przykładowo jest taka sytuacja. Ja będę podawał rzeczy, które dzieją się za granicą, bo w Polsce wiemy, jak się dzieje, prawda? No tak jak mówisz, policja pewne rzeczy wykorzystuje, politycy, tak, żeby podkręcić. W pewnych miejscach, czyli USA w większości, bo ja lubię ten temat, dzieje się tak, że dużo jest ludzi, którzy naciskają na policję, żeby dosłownie ją tam zdefundować, czyli no, przestać opłacać albo płacić mniej na policję, tylko dlatego, żeby można było jakieś tam rzeczy przepchać, albo w ogóle, żeby policja nie robiła tego, co ma robić. I ludzie w większości atakują policję i oni twierdzą, że to jest wolność słowa. Ale kiedy ty zaczynasz bronić policję albo cokolwiek, to w tym momencie wolności słowa nie ma i ty już jesteś robisz hate speech, bo jesteś przeciwko tym, którzy są w opresji i policja ich atakuje i w ogóle. No tu mógłbym przytoczyć ten temat tego George Floyda, ale ten akurat jest tak temat gorący na YouTubie, że praktycznie nieważne, co byś o tym powiedział, jeżeli nie powiesz, że policja jest zła, to na YouTubie, to YouTube algorytmowo będzie ciebie już traktował gorzej. To jest dramat, bo nieważne, co powiesz, ważne, żebyś był po ich stronie. Przykładowo szczepionki, prawda? ktoś zaczął gadać na temat szczepionek, wyciągnął pewne dane, pewne procenty. To było wszystko prawdziwe, że tam nie zawsze szczepionki są skuteczne, nie zawsze to działa, nie zawsze coś tam, coś tam. I dostał jeb tutaj od tego... tam warning od YouTube'a za to, że tam gada rzeczy sprzeczne z WHO. No ale kto mu to dał? Kto mu to dał? Associated Press. Czym jest Associated Press? Są to ludzie, którzy po prostu mówią, co jest prawdą, a co nie. Czyli jak im się coś nie podoba, to oni mówią, że to jest kłamstwo i że tak nie jest. Albo, że tak jest. I to oni mówią, czym jest też mowa nienawiści. Jeśli na przykład oni stwierdzą, no to teraz robisz mowę nienawiści, to jest mowa nienawiści i YouTube z automatu daje ci warning, bo Associated Press, które jest bardzo taką dużą, zaraz wytłumaczę, co jest, to po prostu oni sobie mogą zrobić, co chcą.
0: Mhm. Czyli trochę jak z terroryzmem, nie? Że terroryzm stał się takim
1: wytrychem. Dobra, Zenek, zamknij, jeżeli masz tak mówić. No. Bo mnie wkurza coś takiego.
0: Ale co, a co Zenek napisał?
1: Bo sorry, chciałem tutaj wyciszyć się na Skype'ie, bo na Discordzie coś tam zrobił i aż się wkurzyłem trochę.
0: Aha. No dobra. No może poruszę dzisiaj też, bo no jest okazja, mówimy tutaj o mowie nienawiści, to wspomnę też o kontrowersjach związanych z wypowiedzią Enkiego, bo tam o Discordzie się niepochlebnie wyrażał znowu naszym. I o Zenku też, no to może też o tym, możemy o ten temat zahaczyć, jakoś to mogę skomentować, bo ponoć niektórzy tego oczekują, że zabiorę głos i że jakoś to skomentuję. Papa Smurf, Mołd się włączy. Ale no, wracając do aktualnego tematu, no powiedziałem, że to trochę jak z terroryzmem, że terroryzmu, tego terminu terroryzm też zaczęto używać w pewnym momencie jako wytrycha, żeby sobie otworzyć drzwi do różnych nieciekawych, nie wiem, dróg do działań, nie? Po prostu, no, znów pojawia się to jako taki młotek do napierdalania innych po głowie. I tak samo jest z tą mową nienawiści, z terroryzmem. I pewnie jeszcze byśmy mogli jakieś inne przykłady znaleźć, gdzie ktoś wykorzystuje po prostu w taki bardzo chytry sposób. No bo gdybyśmy wszyscy mieli jakieś wyczucie i więcej zdrowego rozsądku i nie byli tak podatni na manipulowanie, znaczy na używanie manipulacji do własnych celów, to by było w miarę okej, okay, no bo byśmy jakoś wyczuli, że powiedzmy zamknijmy kanał temu Jabłonowskiemu, który no jawnie nawołuje do mordowania Żydów, do mordowania homosiów, do mordowania różnych posłów, no bo to jest dosyć taki otwarty, jasny przekaz, nie? Zróbcie z niej porządek, jak my dojdziemy do władzy, to zbudujemy dla nich obozy koncentracyjne i ich porozwieszamy na drzewach, no to już się chyba nie mieści. Sam bym miał wątpliwości, będąc właścicielem takiego YouTube'a, czy zlikwidować taki kanał, czy nie. I chyba bym zlikwidował ostatecznie, więc złamałbym tutaj te swoje jakieś postulaty o to, żeby tej wolności słowa było jak najwięcej i nie bądźmy tacy delikutaśni. Chyba bym, no bo to wiesz, no, a jakbyś ty się do tego ustosunkował? Czy pozwoliłbyś, powiedzmy, czy pozostawiłbyś taki kanał, na którym się mówi, powiedzmy, no, zajebać tych nocników, to są po prostu szkodniki, uważam, że powinno się ich wymordować i jak ktoś chce, to mogę dać adres jednego z kapitanów, Krawca, i możecie pójść do niego i wiecie już, co z nim zrobić. Czy byś zezwolił na takie coś, czy byś skasował taki kanał?
1: Ja osobiście prawdopodobnie robiłbym to, co mówi prawo. Jeżeli ktoś nawołuje do przemocy albo do aktów, no tutaj jakichś takich, no, nielegalnych, no to jasne, ten kanał może zostać zbanowany, bo jest to niezgodne z prawem, prawda? I ja uważam, że tutaj powinniśmy mieć jakieś reguły, Zawsze i prawo całkiem dobrze określa dużo takich sytuacji. No, no to nie jest normalne, żeby tam mówić, o zaraz tam idźcie, zabijajcie albo coś tam, no to raczej jest powód do banowania. Mi tu raczej chodzi o sądzenie, wiesz, bo ja może trochę źle powiedziałem, bo ja też nie mam do końca problemu z tym hate speech, no mi się nie podoba z tego powodu, kto dyktuje warunki. Gdyby to była osoba postronna, która patrzy się na tą sytuację ani z jednej, ani z drugiej strony, to byłoby okej, okay, ale to zwykle są osoby stronnicze. W tym przypadku bardzo często są to osoby o poglądach bardzo mocno liberalnych. Nie mówię, że liberalne osoby są złe, po prostu wydaje mi się, że powinno być to osoba, która ma jak najbardziej jakieś takie zrównoważone poglądy lub nie ma w ogóle związku z tą sprawą, żeby mogła spojrzeć na to takim neutralnym okiem, bo wydaje mi się, że tutaj najwięcej problemu robi osąd, który często jest no, dla niektórych grup po prostu niesprawiedliwy.
0: No, osąd. No, ciężko w ogóle skrytykować kogoś nie osądzając, nie? Sam czasem apeluję tutaj, mniej oceniajmy może innych, bo to za dużo tego, ale właściwie ciężko kogoś skrytykować bez oceny jakiejś. No, a ta ocena może być bardzo niepochlebna, niekorzystna dla kogoś. To jest w ogóle strasznie płynne moim zdaniem, bo powiedzmy, że decydujemy się na zamykanie ust tym, którzy nawołują do nienawiści, do mordowania. No, ale co z tymi, którzy powiedzmy się tak skrajnie negatywnie wypowiadają i przypisują różne złe rzeczy jakiejś tam grupie, no powiedzmy strasznie nie lubią tych homosiów i zaczynają mówić, że oni przenoszą choroby, że nasze dzieci napastują seksualnie w szkołach i wiesz, taki zlepek powiedzmy takich no oskarżeń z grubej rury, nie? Czy pozwolić na takie coś z kolei, nie? No bo to wszystko to jakaś taka gradacja, odcienie cały czas i ciężko tu bardzo wytyczyć granicę sztywną, o to mi chodzi.
1: No tak, bo tu nie ma sztywnej granicy, dlatego powinna być jakaś osoba, która po prostu patrzy się na to i ocenia tę sytuację zgodnie z tym, co się wydarzyło, prawda? Ja jestem przeciw w ogóle obrażaniu homoseksualistów, w ogóle obrażaniem ludzi, no. Powinniśmy się szanować, ale z drugiej strony też powinna być miejsce na jakiś humor, prawda? No, ja na przykład lubię, jak ktoś tam się czasem do mnie dowali. To jest spoko. Są też ludzie, którzy na przykład nie lubią tego. Jeżeli ktoś powie, że no coś tam i coś tam, no to też można jakoś tam mu odpuścić. No są różne sytuacje, każda jest osobna, prawda? Są osoby, które są na przykład takie na przykład agresywne słownie i po chwili mówią, że a zostawcie mnie, no tylko trochę sobie na przykład zasłużyli na to, bo zaczęli na przykład, nie wiem, robić jakąś taką wojnę, nie? Można powiedzieć z kimś i oczekują teraz, że każdy będzie, wiesz, spokojnie odbierał to, co oni powiedzieli. No wszystko ma jakieś granice, wszystko ma jakieś normy. Ja myślę, że też musimy mieć zdrowy rozsądek. Trzeba czasem spojrzeć na to wszystko tak z jakiejś innej strony. Ja naprawdę uważam, że w wielu przypadkach i tutaj każda strona polityczna, ja powiedziałem o osobach poglądach liberalnych, ale to raczej jest tylko gdzieś tam właśnie w USA, bo ja tu lubię się od tego odnosić. W Polsce może być kompletnie inaczej i jest inaczej. U nas raczej ta druga strona atakuje to właśnie, jak to mówią, prawica atakuje lewicę, ale też jest drugą stroną. U nas to jest płynnie. U nas jeszcze tak nie ma problemu. Ja uważam, że u nas nawet trochę lepiej z wolnością słowa niż w niektórych krajach z tego powodu, że jak gdzieś coś powiesz, to w miarę nie zostaniesz, jak to się mówi, skancelowany. To jest takie fajne słowo i niefajne. Cancel culture to też jest. Wiesz, co to jest w ogóle?
0: No, jakiś taki ostracyzm kulturowy w przestrzeni publicznej, tak? Po prostu wyłączenie kogoś całkowicie.
1: Tak.
0: No.
1: kompletnie z czapy rzeczy, ja uważam, że trochę niesprawiedliwa, bo to jest ocenianie ludzi po pojedynczych akcjach lub sytuacjach. Przykładowo napiszesz coś, nie wiem, o drugiej w nocy pijany, albo napiszesz coś, co wyrwane z kontekstu może brzmieć źle, albo nawet zdarzy ci się raz mieć jakiś agresywny przejaw i to kończy twoją karierę albo twoje życie w internecie, bo nagle ludzie określają cię łatką pana z wąsem albo pana z Rosji,
0: z jeszcze większym wąsem, pana z małym wąsem albo pana z takim bardzo dużym wąsem. To w ogóle uważam, że panów z wąsem powinno się wyłączyć z przestrzeni publicznej. Zawsze są szkodliwi. Po wąsach ich poznać się. To wam mówię, Jan Krawiec drugi. No ale co, to doszliśmy jakoś chyba do tego i tu się chyba wszyscy zgodzimy, że stanowisko takiego admina, kogoś, kto czuwa nad moderacją, to jest bardzo odpowiedzialna funkcja, a pewnie często się za to biorą albo się po prostu stawia kogoś na tym stanowisku, no taką osobę, która się do tego nie nadaje, albo znów działa niekorzystnie efekt skali, który no często to o tym mówię, ale myślę, że tak to niestety jest, bo w jakimś małym serwisie, w małej społeczności jak nasza, częściej się moderator wykaże jakimś zdrowym rozsądkiem, bo on nie ma twardych wytycznych jakichś, a w jakimś Miechu serwisie warte. Typu YouTube, ha, ha, ha. Przepraszam bardzo, donajcik.
2: 10 zł. Szanuj krawculka swego, możesz mieć gorszego.
0: No, tu takie krawczystowskie przykazanie od Ciosanego tutaj, szanuj krawculka swego, możesz mieć gorszego. No dziękuję bardzo, dziękuję. Dyszka do kieszonki ląduje. No, o czym to mówiłem, bo się tak rozkojarzyłem. To ty coś mów, Gumball.
1: Może ja zakończę temat, w sensie od siebie, bo ty będziesz mówił, co będziesz chciał. Ja też się rozłączę i powiem tak na koniec, że uważam, że problem też leży po stronie ludzi. Ludzi, którzy nie potrafią widzieć nic innego poza swoją grupą. Przykładowo, kiedy wybierają grupę ugrupowanie polityczne lub jakieś tam, nie wiem, kogoś, na kogo głosują, to stawiają się stuprocentowo za nim. Nigdy, rzadko, albo może rzadko kiedy ta osoba widzi jakieś błędy, no bo przecież już zagłosowała na niego albo zrobiła coś, więc musi go stuprocentowo popierać. I to się dzieje nie tylko w takich sytuacjach, bo te osoby na przykład, gdy widzą, że coś jednak było na rzecz tej drugiej osoby, no nie wiem, jakaś jest sytuacja i na przykład zostało to rozstrzygnięte w taki sposób, to zaraz powie, o, ale lewak, ale coś tam, a druga strona zrobi dokładnie to samo, nie, że o, jakiś pieprzony prawicowiec i tam znowu tamci zrobili takie coś i takie coś. No i wiesz, i to zawsze jest ten problem, że jak jesteś tą osobą, która rozstrzyga, to zawsze jest to. Ale kiedy rozstrzygniesz to tak pomiędzy, czyli ani jedna strona nie będzie zadowolona, ani druga, to zaraz wszyscy powiedzą, o, to ten jest do dupy, to trzeba go wypieprzyć. I to jest słowo na dziś. Jeżeli jesteś postronny, to jest w ogóle paradoks, tak jak ja bym chciał, żeby było, to najczęściej dostajesz wszystkie baty.
0: No, tak, tak, tak to jest. To prawda.
1: No, z tym chciałem z akcentem zakończyć. I cześć, i trzymaj się, i ten, coś wypij, bo jedna osoba u mnie w rodzinie ma urodziny i ja też dzisiaj będę pił. Także cześć.
0: No, dobra, trzymaj się, cześć. No tak, ustala się pewne kryteria. Kryteria oceny, nie? Ciężko jest coś ocenić bez ustalenia jakichś właśnie kryteriów, czy też zasad społeczności YouTube. No i faktycznie jest to niewdzięczna rola moderatora, admina, bo łatwo dochodzi do sytuacji, kiedy on robi coś niepopularnego, kiedy właśnie no, banuje albo pozbywa się kogoś, kto jego zdaniem przegiął, ale jest to nie po myśli, powiedzmy, reszty społeczności. No i lecą baty, nie? Nie podoba się to. A ciężko być właśnie takim trochę... A no, ode mnie też się cały czas oczekuje, że kogoś tam skrytykuję, zbeszczam, i to się pojawia problem, bo lubię mieć zdanie trochę odmienne od reszty. Może nie o to chodzi, może po prostu lubię mieć swoje zdanie, a nie płynąć z prądem gdzieś tam i schlebiać upodobaniom, gustom w większości. No i niestety ciężko mi się czasami zdystansować albo wyrazić taką opinię, że koło pytki to lata ogólnie, że dajcie mi spokój, bo ludzie oczekują czegoś tam, żebym się ustosunkował. No tak też było, właśnie tak też jest. Ostatnio znowu Enkis zaczyna tam podszczypywać nocne radio. Wyraża się negatywnie o ludziach z naszego Discorda, że to taka zgraja, nie wiem jaka zgraja. Zgraja, źli ludzie po prostu, nie? O Zenonie, Zenona sobie trochę szydzi. No i też znowu w rozkroku jestem, nie? Czy tutaj wykazać się koleżeństwem i stanąć po stronie Zenona i wpaść tam do Enkiego, nawymyślać mu czy coś, nie wiem. Czy zgodnie z prawdą powiedzieć, że w zasadzie jakoś nie poczułem się urażony. Może się też nie poczułem urażony, bo Enki jakoś mnie akurat tam oszczędza i jakoś tam przypuszczam, że moglibyśmy sobie spokojnie przebić piątkę. No i znowu taki rozkrok, nie? Ktoś czegoś tu oczekuje, coś wypada, coś nie wypada. No i stąd może często takie stanowisko, że dajcie mi święty spokój, nie? Cześć, ciosany z kartofla, witam cię serdecznie.
3: Cześć. Ja tak tylko na tym siedzę, nie chcę, żeby jakoś zakłócało moja mała tutaj audycję, więc póki tam się czymś zajęła, to tak szybko tylko powiem, jeżeli chodzi o mowę nienawiści i wolność słowa w internecie, mnie na przykład bardzo, bardzo pozytywnie zaskakuje to, co się dzieje na nocnym radiu, na Discordzie i tutaj w komentarzach pod audycjami może mniej, ale na Discordzie. Dogadujemy się zajebiście, mimo mega różnych poglądów, często, mega skrajnych, dogadujemy się super i są fajne rozmowy. Nie wiem, może to wynika z tego, że tutaj jakoś ludzie na poziomie w miarę są, nie? I można sobie porozmawiać na różne tematy, mimo że
0: w wielu
3: kwestiach nie zgadzamy. I tutaj tak na szybko, gdzie jest granica? Dopóki ktoś kogoś nie obraża i na poziomie się rozmawia, tak jak u nas, jak najbardziej. Jest to dopuszczalne, możemy się wyzywać, kłócić, jeżeli ma to jakieś ręce i nogi i jakieś tam namiastkę kultury, jak najbardziej. Jeżeli pojawiają się ludzie tacy, którzy się ostatnio na przykład na Discordzie pojawiły, była jedna osoba jakieś tam parę dni temu, która wydawała się być spoko na początku, później troszkę zaczęła przeginać pałę i chyba poleciała, z tego co wiem. Bo przygięła po prostu, nie? Tak personalnie i chamsko się zaczęła zachowywać. No to na to miejsca nie ma. Ja generalnie jestem dość radykalny w swoich poglądach. Czekaj, Krawiec, powiedz.
0: Słyszymy w tle dzieciaczka, tak?
3: Tak. Moja córka Matylda myśli, że do babci dzwonię.
0: Córeczka, fajnie. No to pozdrawiamy tutaj córeczkę też.
3: W każdym razie, dopóki jest to jakaś konstruktywna rozmowa i nawet takie przerzucanie się troszkę

0: Można, że można. I to jest zajebiste, naprawdę. I nie wiem, też jest to, że jestem już trochę stary, nie? Człowiek za młodu był troszkę bardziej wyrywny. Teraz już troszkę się zmieniło może podejście. Ale zajebiście właśnie, że jest takie coś, że taka platforma jak Nocne Radio, gdzie jest taka zbieranina ludzi o różnych poglądach, naprawdę, skrajnie.
1: Ale wiesz co, to może faktycznie to bardziej z wiekiem jest związane. Ja też u siebie widzę, że z wiekiem przychodzi jakiś taki większy dystans, wyluzowanie, mniej tej krewkości, tej, wiesz, adrenaliny, która zaraz krąży w żyłach i napierdalać, lać tego wroga. I może to chodzi bardziej o to, że w Nocnym Radio się spotkaliśmy w takim gronie ludzi bardziej, wiesz, dojrzałych. Nie, tutaj, no, nie siedzimy sobie w grupie jakichś nastolatków, nie? Tylko to jest raczej ludzie dojrzali, dzieciaci, żonaci często, albo po prostu no, osoby już w takim wieku, że to nawet tak głupio wygląda, jak ktoś taki, wiesz, starszy, jak my, się tam rzuca od razu, nie, z pięściami, to po prostu tak już trochę nie przystoi w pewnym wieku.
0: Znaczy, ja powiem ci, Krawiec, tak, że dwie rzeczy. Właśnie nie dalej, jak dzisiaj rano, rozmawiałem z moją żoną Dominiką właśnie o tym, że w Nocnym Radiu generalnie jest zebrali się ludzie tacy już naprawdę starsi, nie? No jest Gumball, który jest najmłodszy i wydaje się wszystkim bardzo młody, nie? A jakby nie patrzysz, to jest dorosły gość, mimo że ma te 20 swoje 2 lata, czy tam ile on tam ma, nie?
1: Tak.
0: I wydaje się takim być naprawdę, wiesz, młodszym od wszystkich, a cała reszta, no to tak naprawdę, no to są ludzie, no, z jakimś tam bagażem życiowym. I to jest w ogóle fajna historia, bo nie ma chyba takich społeczności internetowych, gdzie się zbiera grupa ludzi dojrzałych tak naprawdę. No, bo umówmy się, no, tak to tutaj wygląda. I mi to bardzo pasuje na przykład. Nie? Ja się zajebiście w tym czuję. A druga rzecz jeszcze jest taka, że a propos właśnie tego już tego wieku i tego przejścia na emeryturę, no to ja naprawdę... No ja byłem krewki od małolata i no nie mówię, bo chodziłem zamaskowany w czasach, kiedy nie było to modne, że tak powiem, w różnych okolicznościach, a teraz już po prostu jestem za stary na to, nie? To jest, niech młodzi przyjmują pałeczkę, ja sobie wolę teraz porozmawiać z kimś, wymienić poglądy, a tutaj jest właśnie to, że mimo, że ludzie są naprawdę ode mnie bardzo po drugiej stronie w różnych kwestiach, fajnie można pogadać, nie? I nawet, ja mówię, jak się obrzucamy gównem takim przysłowiowym, to wszystko jest w jakichś tak ramach takich, nie wiem, czy to troszkę może, nie wiem, żartu, troszkę jakichś takich, nie wiem, troszkę jakiegoś takiego... No każdy widzi ten margines po prostu, nie?
1: Właśnie, też jak jest taka podkładka trochę satyryczna do tego hejtu, to dobrze robi, nie? Tu mi się właśnie przypomina wypowiedź Enkiego, gdzie on tam opowiadał, że Obersturmbefführer Zenon sprawdza wszystkim tam jakieś dokumenty na tym Discordzie. No to wiesz, no ciężko to tak super, super na serio brać, nie? To słuchaj, to nie, dajmy...
0: No mów. Nie,
1: spoko. Bo właśnie tutaj zaraz będzie telefon od Zenona, ale jak jeszcze chciałbyś coś dodać, to proszę uprzejmie.
0: Znaczy ja nie chcę już tam jakoś tam personalnie na Enkiego wjeżdżać, nie? Ale no Enki to jest... No Enki potrafi dowalić, nie? Enki to jest, ma coś takiego, że on potrafi dowalić nie mówiąc nic. To
1: no
0: jest
1: potrafi,
0: taka jego tak. Może zaleta, może wada.
1: Skill,
0: i
1: tak.
0: Wiem, że na linii Zenon Enki jest spina i no ja osobiście staję po stronie Zenona. Powiem tylko tyle. I więcej już nie będę w to wnikał.
1: Dobra, to zobaczymy, co Zenon powie na ten temat.
0: Dobra, to trzymajcie się, słucham dalej. Pozdrawiam wszystkich, na razie.
1: Trzymaj się, cześć. No, widzicie, też może takie sytuacje jak Ciosany, powiedzmy, który no, nie kryje się z tym, że kiedyś był rozrabiaką, dzisiaj ma córeczkę, o którą musi dbać, o którą się troszczy i to też trochę tak nie po drodze jest z życiem, powiedzmy, no nie wiem, kim on tam był, czy kibolem, czy jakimś innym tam chuliganem, no żeby to tak trochę teraz nie za bardzo, żeby tatuś poszedł do pierdelka, nie, na pół roku za jakieś tam rozbory.

0: Oje, więc on taki ciosany musi też trochę myśleć o rodzinie. No i to nie tylko sam wiek, ale pewne rzeczy, które z tego wieku wynikają. Dobra, jest i on, jest i on, jest Zenon. Witam Zenona. Obersturmbefführera Zenona, witam.
1: Tak. Znaczy tak, na starcie ustawmy jedną rzecz. Ja wolę określenie zenonici niż zenkiści. Bo to tak od enkistów bardziej oddala, nie? Otóż zenonici, no, nie słuchają Enkiego, nie? To taka jest, i to nie dlatego, że Zenon zakazał, tylko dlatego, że Enki, jego uniwersum jest po prostu nudne jak z flaki z olejem, nie? Jest non-stop to samo i nawet nie są zabawni, nie? Odkryliśmy dzięki temu, że to środowisko szóstkie nas tak nie lubi, różne, to ciekawi ludzie, którzy do nas spływają. To jest to samo, co z Klodem, nie? Wiesz, ci ludzie do nas wpływają dzięki temu, że tak ona się źle gada, robi się nam reklamę, w tym do tego środowiska tego zenonitu, że tak powiem. I wiesz, i zostają, nie? I oni nam pokazują na przykład, wiesz, inne ciekawe szóstkie uniwersa, które są zabawne, nie? W których się coś dzieje i tego jest tyle, że no tak przebrzmiałej gwiazdy jak Enki nie musimy, nie? Co do zarzutów Enkiego, że jakiś kanał mu skasowałem, czy filmik, czy coś takiego, on wtedy poleciał albo za tą panią, którą określa mianem Bęcławy Tworek, albo za Weronikę Truszczyńską. W każdym razie, wiesz, trudno się dziwić, że filmiki ci spadają, kiedy innych youtuberów, i to krewkich dosyć, albo prężnie działających, za którymi są agencje, jedziesz i później jesteś wielce zdziwiony. Ja to mam w nosie, słuchaj. Ja nie zgłaszam, no, radio ma to w nosie, my mamy swój zestaw zasad, to są zasady, które jasno Enkiemu przedstawiłem. Póki co tych zasad jako tako wybitnie nie przekroczył. I też ja nie czuję powodu, żeby sięgać po jakieś takie poważniejsze rzeczy w walce z nim. Tym bardziej, że dla mnie żadnej walki już nie ma. Dla mnie oni są skończeni, są nudni i tylko się smyrają wzajemnie po pytkach, tak? Wielu z nas po prostu organicznie tych potoków pogardy do ludzi jako takich nie jest w stanie słuchać i się im dźwiga, nie? Dzisiaj rano, jak krążył ten wycinek, to ludzie mówili, słuchajcie, ja nie daję rady tego przesłuchać. Powiedzcie mi, co tam jest w słowach, bo ja ich nie umiem słuchać, nie? No i to wielu ludzi to mówiło. Ja też osobiście nie dałem rady, nie? No po prostu słyszałem tylko, jak pojechał na Smartgazma, który jest Bogu ducha winny, tym, że rozliczył jakiegoś szura Zalewskiego, Franca, i tyle już mu się dostało od jakichś ukraińskich ścierw czy czegoś. I jak można się później dziwić, że kanał leci, nie? Ja to mam w nosie, ja no. Tego nie muszę zgłaszać. Tylu osobom Enki zaszedł za skórę, że znajdzie się dość chętnych, żeby go zgłosić, nie? I tyle, myślę, że z tego to wynika. Nie? Ja nie jestem jedną z tych osób mimo wszystko. Naprawdę przestałem słuchać, nie wiem, co tam gadają te różne Szymony, Matejki, Jole i tak dalej. Nie chodzę tam, w przeciwieństwie do Jolci, która przychodzi na moje audycje i pierwsze głupoty. Swoją drogą, dietetyczką Jolu, jesteś równie dobrą jak ekonomistką. No to Jezus Maria, proszę cię, nie wiem, nie jedz, dłużej pożyjesz.
0: Ale się wylało z ciebie.
1: Nie no, a co do, jeszcze raz co do Enkiego, ja mu dziękuję za tą reklamę, którą robi Nocnemu Radiu, Discordowi i Nocnemu, no i mi nawet, no bo to efekt tego jest taki, że przychodzą do nas nowe osoby, zostają, nawet po prostu już zaczyna powoli siusiaków brakować, nie, wśród nocników, bo już też się nawet jakieś relacje seksualne tworzą dzięki temu.
0: Więc i bardzo dobrze,
1: może
0: on to mnie
1: może on tego zazdrości, może doszło do niego, że tutaj nie dość, że kobiety przestają go słuchać, to jeszcze w ogóle do łóżka idą z rogiem i to dosłownie.
0: No Jezu, ale żeś tutaj nagadał różnych rzeczy. Wiesz co, ale też widzę po tobie, że ty chyba trochę nabierasz większego dystansu niż kiedyś, tak mi się wydaje przynajmniej, że trochę jakby no mniej jesteś jakiś podatny taki na wkurw. I powiem ci, że mi to bardzo odpowiada, jeśli masz więcej trochę tego dystansu. To też do mnie zarzut od Franka bez firanek, który pisze, żebyś potrafił mieć taki luz wobec żartów z siebie, jak do obrażania innych, a tak to kolejne puste gadanie. Być może, Franku, być może, na pewno o wiele łatwiej jest mieć dystans do tego, co inni o innych mówią i jak... I łatwiej jest mi zachować tutaj spokój i dystans i luzik, jak Enki sobie dworuje z Zenona. No to jest to dość oczywiste, że jest nam wtedy łatwiej, nie? Też były ostatnio dramy tam, że się wkurwiałem strasznie i wrzeszczałem. i wojowałem trochę z tym naszym Discordem i tak dalej. No ale to kolejna lekcja dla mnie, no żeby, bo potem można sobie przemyśleć, można sobie tę sytuację przypomnieć i pomyśleć, kurde, to chyba trochę się zbłaźniłem, że tak się miotałem.
1: Że żaba pisze na czacie, że akurat mówiłeś głupoty o glutenie i prowadzisz ludzi błąd. Słuchaj, ty, nie, gluten to jest gluten i koniec, okej? Okay? Pieprzysz głupoty w tej materii, straszne i tak jak mówię, dietetykiem jesteś, równie dobrym.
0: No to ja też jem bez glutenu, też,
1: prawie,
0: też unikam.
1: No dobrze, to może idź do lekarza i zobacz, czy masz tą celiakcję. Zrób sobie punkcję jelita i się dowiedz, czy masz tą celiakcję, czy jej nie masz, okej?
0: Okay? Też, ale, no. Ale popatrz, można
1: poza tym chleb, mój drogi, to nie jest tylko gluten.
0: Jest we wszystkim, wiem.
1: Ja nie chcę gadać, bo nie jestem do tego kompetentna, to już w ogóle, i ona to już wybitnie nie jest kompetentna.
0: A może czegoś nie wiemy, jest bardziej od nas jednak kompetentna. Nie, ale no, słuchaj, ale co jeżeli, innego chciałem...
1: Zasada jest prosta. No. Jeżeli Jola gdzieś w czymś ma jakieś papiery, że coś umie, to znaczy się, że to mocno spieprzy, nie? Ja przypominam, że to jest osoba z wykształceniem ekonomicznym, która wzięła kredyt indeksowany w 6
0: ale stop. Ej, hola, drogi panie. I właśnie to jest chyba w złym kierunku zaczyna to iść, bo... Ale posłuchaj mnie chwilę. Posłuchaj mnie. Takie mam spostrzeżenie, że zaczęliśmy tutaj w miarę kulturalnie, fajnie i merytorycznie, a nagle gdzieś w pewnym momencie przestajemy zupełnie rozmawiać merytorycznie, tylko Jola to jest taka owaka, co pieprzysz głupoty, niedouczona i na czacie też widzę coraz więcej takich i w tym momencie się kończy rozmowa, a zaczyna się ocenianie, obrażanie, czy nie można by w pewnym momencie powiedzieć halt, stop i zacząć merytorycznie na przykład rozmawiać, a dlaczego uważasz, że gluten jest szkodliwy, droga Jolu? Ano dlatego, że to i tamto. Nie zgodzę się z tobą, gdyż albowiem mam inne informacje, które tutaj przedstawiam w tym momencie i wiesz, zupełnie inna rozmowa wtedy jest, nie?
1: Tutaj Jacek się uruchomił, bo Jacka to strasznie wkurzyła. Jolu, kłamałaś na temat naszej audycji, że śmieliśmy się z osób chorych z nietolerancją glutenu. Nie śmialiśmy się i prawda, nie śmialiśmy się. Mało tego, to jest osoba patologicznie kłamiąca, słuchaj. Osoba, która, już ci mówiłem, jechała to kłamstwo o respiratorach. I to jest kłamstwo, które dosłownie występuje, ale nie o tym.
0: Wiesz, no właśnie, okay. nie o tym i dobrze, żebyśmy szybko nie zwracali, nie zmieniali tematu na to, że a ty kiedyś beknąłeś na audycji, a ty się zesrałeś, bo to wtedy już zbaczamy z tematu i wytykamy komuś jakieś zaprzeszłe inne rzeczy, używając tego jako argumentu, że takiego potwierdzenia tego, że on na pewno nie ma racji z tym glutenem, bo kiedyś nakłamał to i tamto i nie zrozumiał czegoś i tak dalej. To jest bez sensu rozmowa taka trochę, moim zdaniem.
1: Ale naszykuj się na ewentualne odbanowywanie, bo jeżeli na mojej audycji ta pani się pojawi, to dostanie bana, to jest pewne.
0: O nie, to tak, słuchaj, to w tym momencie to naprawdę nieeleganckie jest to, co mówisz. Taka obietnica, że jak tylko ktoś się pojawi na twojej audycji, to za samo to, że wcześniej ci podpadł czymś, to mu dasz bana. My tak nie robimy, stary.
1: Nie? To spoko, coś się znajdzie, nie przejmuj się. Pokaż mi człowieka.
0: No coś, no to już zupełnie nie, to brzmi teraz, co mówisz, niezbyt fajnie.
1: Nie, słuchaj, ja nie lubię mówić. Mam problem taki, że wiesz, ja w audycjach swoich to już w ogóle jestem baranek pokoju. Natomiast potrzeba kiedyś w tej swojej audycji, jak pamiętasz, jak te nasze dramy tutaj między nami były ostre, no i poszło między innymi właśnie o te respiratory. Potrzeba zrobił audycję. I w tej audycji jasno grubą krechę nakreślił, gdzie jest granica szurania w nocnym radiu. Ja się w 100% pod tą grubą krechą podpisuję. Mówię, tak, też tutaj się zgadzam, że ta granica jest. Ta pani tą granicę przekroczyła. Okej, ja rozumiem, że ty możesz takie osoby tolerować. Szkoda, że ludzie, którzy ci pomogli, im nie wybaczasz łatwiej, ale ja tej pani no, nie będę po prostu, nie pozwolę sobie, żeby ktoś, kto tyle licznych pierdół opowiada i szkodliwych, i to śmiertelnie szkodliwych, żeby po prostu gdzieś tam ślad zostawiał w tym, co ja robię i tyle. A później sobie odpanowuję. Na twoje ci pasuje, okej, okay, nie, ale...
0: Nie, nie chcę się bawić z tobą w grę w ciuciu babkę pod tytułem ty banujesz kogoś, a ja go odbanowuję, a potem ty go znów banujesz, bo to takie coś mnie wkurwia, bo czuję, że ktoś mnie traktuje wtedy jak, no, wiesz, niepoważnie.
1: Postaram się opanować z powrotem, natomiast jakbym zapomniał, tylko to z góry przepraszam. To nie jest tak, że ten, że chce ci zrobić na coś, haha, i liczę, że zapomnisz.
0: Słuchaj,
1: nie.
0: Albo kto, albo często chcesz, żebym przyjął na siebie rolę, przyjął rolę kapitana i o pewnych rzeczach decydował bardziej asertywnie, bardziej kapitańsko, no to musi też działać w drugą stronę, że uznajesz jakby jakoś tam moją wolę i moje prośby i zalecenia i tak dalej i ja cię w tym momencie proszę grzecznie o to, żebyś ze mną nie bawił się w takie gry, że ty kogoś będziesz banował, a ja go odbanowywał i tak na zmianę, bo wtedy traktujesz mnie nie jak kapitana, tylko jak jakiegoś dzbana, nie, tutaj. I tyle, no i taka prośba.
1: Dana to jest mocne słowo, natomiast nie przypominam sobie, żebym z powrotem ci uznał twoje kapitaństwo, więc ten, jak już tak przy tym jesteśmy, nie? No, no więc zróbmy to tak. Naprawdę ja nie będę się starał tego celowo robić tak, żebyś ty musiał później po mnie sprzątać. Słusznie, masz rację, bo to jest na tej płaszczyźnie złe. Jak ja narobię czegoś, to ja powinienem po sobie posprzątać, tym bardziej, że to jest moje poletko, to okej, okay, nie? Natomiast spoko, nie? Dobra, jak zapomnę odtegować, to powiedz.
0: A nie możesz wyluzować po prostu, czy musisz tak wszystko brać na serio i a nie możesz po prostu sobie się pogodzić, że jest taka Jola, która ma zupełnie inne widzenie świata niż ty i w co innego wierzy, co innego uznaje za prawdę, bo to też nie jest takie bardzo oczywiste. Ty mówisz, że potrzeba, przyszedł i wyznaczył granicę. Wiesz co, no to wyznaczył granicę, może oświadczył, co jego zdaniem tu powinno, jak to powinno wszystko działać i co wolno, i co on uznaje za szkodliwe, co nieszkodliwe, ale to tak, no wiesz, żebym ja zaraz tu też nie zaczął wyznaczać jakichś granic, nie robił jakichś, wiesz, czystek, no to tak chyba nie tak to ma działać, że ktoś nam tu wyznacza granicę, co wolno mówić, a co nie, właśnie o tym jest trochę ta audycja dzisiaj i wiesz, no przypuszczam, że podzieleni będziemy trochę, bo przypuszczam, że jest wiele takich osób, które mają zupełnie gdzieś indziej ten próg tego, co jest dozwolone, co można mówić, z czym można się nie zgadzać, a ktoś inny ma tą granicę inaczej postawioną i no i coś musimy z tym zrobić, może, nie?
1: To jest moja właśnie propozycja, nie? Że miejmy ten próg na tych swoich audycjach, nie? I po prostu każdy niech po sobie posprząta. Jeżeli, no mój próg jest przy perfidnych kłamstwach, które bezpośrednio prowadzą do czyjejś śmierci, jeżeli dla ciebie takie kłamstwa są ok, to spoko, to sobie trzymaj takich ludzi. Ja ludzi, którzy perfidnie kłamią w żywe oczy i są w stanie w jednym zdaniu zmienić opcję po to, żeby jeszcze raz nakłamać i finalnie robią kłamstwa, które prowadzą do śmierci, bezpośrednio całkiem, to ja takich ludzi nie toleruję u siebie. I tyle, nie? Wolałbym po prostu... Jak już tak naprawdę jesteśmy w temacie audycji, tu jest dla mnie granica. Jak ktoś wygaduje takie rzeczy, które prowadzą bezpośrednio do śmierci. A to
0: troszkę przesadzasz. Zrozumiałbym i zgodziłbym się w zupełności z tobą, gdybyś mówił teraz o osobach, na których ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Powiedzmy, jakiś lekarz się publicznie wypowiada, no to wiesz, to na nim ciąży bardzo duża odpowiedzialność i jego słowa faktycznie mogą się przyczynić do jakiejś szkody, do uszczerbku na zdrowiu albo nawet do śmierci. Ale taka Jola, jaki ona ma wpływ na...
1: Słuchaj,
0: ludzi.
1: Dobra, okej, ja rozumiem. To teraz inaczej, to zmieńmy to na pedofilię, nie? O, tu taki bogaty pedofil, który może tam sobie kupować dzieci, to ja rozumiem, że to jest przewalone. Ale tu taki ze wsi mały głupek, gdzieś tam jakąś małą dziewczynkę w krzakach po mace. Jaki on ma zasięg? Co on tam zrobi?
0: No to już są, wiesz, konkretne czyny zabronione przez prawo i tak dalej i krzywdzenie kogoś w, no tak bardziej w namacalny i oczywisty sposób, no to nie wiem, czy to jest dobra analogia.
1: Nie, no ale... to jest dobra analogia. Są ludzie, którzy umierają przez tą chorą opinię o respiratorach, która jest zjechana, nie? No to powiedz mi, i to jest fakt, bo sprawdziłem to, owszem, jak najbardziej są odmowy podłączenia do respiratora, bo przecież rozerwie płuca. No. I teraz skąd ty masz pewność, że ta osoba zmarła wskutek tego, że ktoś tam jakiegoś doktora Iksińskiego posłuchał? A może właśnie pogadał z jakąś taką Jolą z ulicy? O?
0: No ale tutaj to już niech Jola się sama spowiada ze swoich ewentualnych grzechów i w piekle się smaży sama takoż, a niekoniecznie my musimy ją do tego, do kotła wrzucać.
1: Słuchaj, ale
0: i oceniać.
1: Jest, wiesz, zrozum to jeszcze drugą rzecz. Votum separatum, nie? Ja się tam nie wpierniczam do ich frytla I tak samo nie chcę, żeby oni się wpierniczali do mnie, robili ferment, nie? To się, wiesz, nowoczesny Ku Klux Klan na to mówi separacja rasowa, nie? To ja to nazywam separacja radiowa, nie? Jeżeli to, że my tam gdzieś razem byśmy bytowali, ma powodować jakieś konflikty i spięcia, to lepiej utrudnić tą możliwość wspólnego bytowania, przynajmniej w tych miejscach, gdzie są punkty zapalne, a ja tym punktem zapalnym jestem. I tyle, nie? Jak uważasz, że chcesz tą bandę manipulantów tutaj jeszcze dopuszczać? Stary, rób to, nie? Nie ma problemu, ale licz się z konsekwencjami. Pamiętaj, że jesteś niczym więcej jak tylko pionkiem na szachownicy. I to zresztą było nawet mówione wprost nieraz. To jest też ciekawe, nie? Że niektórzy ludzie mówią wprost, że mają kogoś za idiotę, że kogoś tylko rozgrywają, a wszyscy inni mówią, nie, na pewno nie mnie. Na pewno nie mnie. Ja jestem tym jednym wyjątkowym. Ze mną na pewno jest w porządku, nie? Później 500 razy ten człowiek kogoś tam rozegrał innego, ale już nie, mnie nie rozegra, nie? Ja jestem wyjątkowy. No, hej.
0: Słuchaj, może masz ochotę zostać jeszcze sekundkę i porozmawiać z samą Jolą, bo dzwoniła tutaj. Dobra, tak czy owak dołączam Jolę, bo ona jest chętna. Jeśli Zenon nie ma ochoty, to być może szybko zakończy rozmowę, ale wydaje mi się, że czasem warto sobie powiedzieć, po prostu stanąć twarzą w twarz i powiedzieć sobie pewne rzeczy głosowo, a nie gdzieś tam się za kulisami przepychać zdalnie. Witam Jolę na antenie.
2: Cześć, witam wszystkich. Miło mi w ten upalny dzień was powitać.
0: Cześć, cześć.
1: Już jest niemiło, jak cię słyszę, przyda się tobą.
2: Ja jestem zawsze grzeczna, Zenon, i tutaj mam nad tobą przewagę.
1: No, natomiast to jest, wiesz, Jerzy, to jest
2: Adaj, nie przerywaj mi tylko, bardzo cię proszę.
1: Smoknij mnie.
2: Bardziej, no jakby...
0: Ładnie się pan przedstawił przed ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. No, Zenon, zdobądź się na odrobinę kultury, proszę cię.
1: Nie,
0: no.
1: nie wobec tego czegoś. Nie.
2: Ja chciałabym powiedzieć, bo...
1: Ja to zostawię
2: Jacka zabolało to, że miałam zdanie takie, że obśmiewacie modę na ludzi, którzy nie tolerują glutenu. I możecie mnie obśmiewać, dlatego że no, faktycznie przyznałam się, że mam dyplom dietetyka klinicznego, chociaż robiłam to tylko dla siebie. Tak po prostu mam, że od czasu do czasu lubię sobie coś skończyć, żeby poszerzyć swoją wiedzę. I jeżeli chodzi o gluten, to my mamy naprawdę bardzo poważny społeczny problem. Ponieważ mamy 3 rodzaje problemów z glutenem i 4, który jakby obejmuje te wszystkie grupy. Pierwszy to jest celiakia, która jest chorobą genetyczną, autoimmunologiczną i która powoduje śmierć, dlatego że zanikają kosmki jelitowe, czyli zmniejsza się wchłanianie pożywienia i człowiek umiera z głodu. Jest to proces nieodwracalny. Tych kosmków już nie można przywrócić. Dlatego jest to niezwykle poważna choroba. Drugą taką chorobą jest alergia. Alergia tak jak na zwykłe fistaszki ktoś ma, na ktoś inny na truskawki, ktoś inny ma na gluten. Gluten jest białkiem, w związku z czym ta alergia jest absolutnie możliwa. I tutaj szoki różne anafilaktyczne, które mogą prowadzić również do śmierci, są jakby takim czynnikiem, no, który również sprawia, że ta choroba jest poważna. I trzecią taką chorobą jest nietolerancja, która to jest w zasadzie opisana dopiero niedawno. I na czym to polega? Ponieważ objawy są bardzo podobne do tej choroby, jaką jest celiakia, ale postępuje to znacznie wolniej. Poza tym nie jest to choroba od urodzenia, chociaż w tej chwili zmieniono już definicję celiaki i mówi się o tym, że może się ujawnić nawet w wieku dorosłym. Przechodząc jakby właśnie z tej nietolerancji glutenu w tę chorobę, jaką jest celiakia. Jak się objawia nietolerancja? Najczęściej różnymi biegunkami, bólami, wszelkiego typu zaczerwienieniami na skórze, różnego typu krostami, których nie łączymy z tym, co się dzieje w przewodzie pokarmowym. I na to wszystko nałożony jest Roundup, którym desykuje się zboża. Kiedyś rolnik ścinał takie zboże, stawiał w snopkach i ono suszyło się na słońcu i tam zachodziły różne takie reakcje chemiczne, które powodowały, że to zboże było dla nas lepiej przyswajalne. Lepiej tolerowaliśmy w naszym przewodzie pokarmowym gluten, którego nie trawimy. Dzisiaj tego się nie robi. Dzisiaj rolnik wyjeżdża ogromną maszyną, polewa całe zboże glifosatem, po to, żeby mu się kombajn nie zatykał w momencie, kiedy będzie to zboże zbierał. I my mamy wszyscy ten Roundup w sobie. I teraz ja odsyłałam do badań, które zostały zebrane przez Instytut Medycyny Pracy. Jest tam taka, na stronie Instytutu jest taka praca wielu naszych polskich naukowców, gdzie mówią oni wyraźnie, że nie ma dłuższych badań nad Roundupem niż 3 miesiące. Bardzo często były to badania wręcz tylko in vitro, gdzie była ekspozycja około 20 minut. Owszem, Francuzi przeprowadzili 2-letnie badanie, które pokazało, że powoduje nowotwory, ale ponieważ były zarzuty, że nie wszystkich jakby form nie sprostali wszystkim formom, które powinny być przy takim badaniu zapewnione, to badanie nie zostało uznane. Natomiast nie prowadzi się tych badań. Jest taki wspólny wniosek Instytutu Medycyny Pracy, że należałoby przeprowadzić takie badania. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy na ten Roundup wystawieni codziennie.
0: Tak, no, dzięki. Jolu, no ciekawie mówisz, mi się też jakoś to układa w pewną spójną całość, to co mówisz. Będę trochę moderował i prosił o może nieco krótsze wypowiedzi, bo dołączył Jacek też. Jest jeszcze Zenon. No, troszkę...
1: Ja chciałem podziękować za dyskusję tobie, Jolu, nie, bo nie wiem jak w tej konkretnej kwestii, słuchaj, aż tyle się nie znam, żeby takie wielkie dawać tutaj precyzyjne wypowiedzi na podstawie tego badania. Natomiast pragnę tylko przypomnieć, że się tobą brzydzę i na mojej audycji głosu nie będziesz miała. Cześć, pa.
0: Zenon, cześć. No, nie podoba mi się takie zachowanie jak u Zenona, ale jest też Jacek, który jest zdecydowanie bardziej kulturalny i taki no, trochę może przyjemniejszy w obyciu. Cześć, Jacek.
2: Cześć, Jacku.
3: To się dopiero okaże. To się dopiero okaże, czy ja jestem bardziej kulturalny. Cześć Jolu, cześć Krawcze. Ja po prostu się uruchomiłem tym, że zaraz po naszej audycji, która była tydzień temu z Zenonem, była audycja twoja, Krawiec, i Jola napisała to na czacie, że no, można to łatwo sprawdzić, można cofnąć się do tej audycji, że śmialiśmy się z ludzi, którzy nie tolerują glutenu. No, to jest ewidentna zła wola albo niezrozumienie, nie wiem co lepsze, dlatego że nie śmialiśmy się z ludzi, którzy nie tolerują glutenu, ale śmialiśmy się z mody na to, że mamy wysyp ludzi na całym świecie, którzy robią to nie dlatego, że rzeczywiście nie tolerują glutenu, tylko dlatego, że jest pewna moda na to. I z tego typu, z bardzo wielu różnych mód się śmialiśmy na tym, na tej audycji, mód żywieniowych tak naprawdę. Kto chce, niech przesłucha. To była ostatnia audycja
2: Kozenka. Wiesz co, Jacku, mnie...
3: Daj mi skończyć, Jola. Mm-hmm. Jola, mówiłaś strasznie długo, więc ja tak długo nie będę na pewno mówił, bo noc już ciemna, zimowa. Także Jola, no nie wiem, dlaczego tego nie zrozumiałaś, bo rzeczywiście, gdybyśmy się śmiali z kogoś rzeczywiście chorego, no to byłoby chamstwo i nieładnie, a my się po prostu śmialiśmy z mody. Natomiast chwilę potem, dosłownie parę dni później, jakby wynikła ta mikrodrama z tym, to zapytałem moją żonę, która jest lekarzem, co ona o ten temat wie. I powiedziała mi, że oni często wysyłają na badania pod kątem nietolerancji glutenu ludzi, którzy są chorzy na chorobę Hashimoto. Dlatego, że moja żona zajmuje się dużo tarczycą, bo jest endokrynologiem. I to jest, celiakia jest chorobą autoimmunologiczną. Pojawiają, można łatwo wykryć przeciwciała, przeciwko właśnie... O, już nie pamiętam, trans... no, transglutenazie chyba, jakoś tak to się nazywa. I to się, i ten zespół tych chorób, które pojawiają się, czy odsetek ludzi, których tę celiakię wykrywa się w zaawansowanym wieku, jest bardzo, bardzo, bardzo mały. A większość się wykrywa, jak się z dzieckiem. A żeby tak naprawdę być 100% pewnym, czy ktoś jest chory na celiakię, trzeba zrobić punkcję jelita, żeby być 100% pewnym. To tyle, co wiem. I na pewno ci ludzie, którzy twierdzą, że są chorzy na nietolerancję glutenu, no po prostu nie są na to chorzy. To jest tak, jak, tak samo, jak się śmialiśmy na przykład z ludzi, którzy chodzą w szkłach, zerówkach, prawda? No to też jest, mają oczywiście do tego prawo, ja nie mówię, że nie, no, ale to też jest jakieś tam pozowanie.
2: Wiesz co, Jacku, ja zgodzę się z tobą, że może być to połączone z chorobą Hashimoto, której teraz wysyp też jest, jeżeli spojrzysz na społeczeństwo. I można by powiedzieć, że ludzie mają modę na Hashimoto. I tak samo mówienie, że jest to moda na nietolerancję glutenu, jest, no, jest nieprawdą, nieprawdziwe. Dlatego, że ta nietolerancja glutenu również powoduje bardzo podobne skutki jak właśnie celiakia, czyli zagnieżdżanie się tych bryłek glutenu w jelicie grubym wśród kosmyków i zanikanie tych kosmyków. Nie jest to na taką skalę jak przy celiakii, która, tak jak to właśnie powiedziałam, że jest chorobą autoimmunologiczną i genetyczną. Natomiast tutaj trwają jakby badania, ponieważ wcześniej nie obserwowaliśmy takiej ilości problemów związanych z tym białkiem właśnie glutenem. Ale wcześniej też nie obserwowaliśmy wielu innych chorób, chociażby Hashimoto w takim natężeniu, prawda? Czyli gdzieś jest jakiś czynnik, który powoduje, a na przykład bardzo dużo osób na własną rękę, nawet osławiona Palma robi taki na sobie eksperyment, że wykluczyła po prostu wszystko, co mogłoby nieść ze sobą właśnie jakieś białka roślinne i próbuje z tej, i okazuje się, że ta Hashimoto trochę jej się jakby uspokoiła. Wiem to tylko z jej filmików, więc jakby to... tutaj się nie wcinam, że jest to sposób, broń Boże, nie traktujcie tego jako sposób. Mówię, że ludzie na własną rękę eksperymentują, ale problemem jest, wiesz, to, że my z ludzi, którzy mają problemy, bo widzisz, te problemy, gdzie, jeżeli ktoś na przykład mówi, że ma nietolerancję glutenu i nawet jeżeli zrobił tylko testy, które są obśmiewane bardzo często, że one nie są jednoznaczne, że to nie jest to samo, co punkcja właśnie i sprawdzenie, czy ma się celiakię. Ale jeżeli po odstawieniu glutenu nagle okazuje się, że znikają pryszcze, ludzie przestają mieć biegunki, strasznie nieprzyjemne. To jest, wiesz, jesteś gdzieś na jakimś spotkaniu i nagle po prostu leje się z ciebie i musisz natychmiast uciekać. Ja rozmawiałam z ludźmi, którzy mają...
3: Ale Jolu, to nie o to, tak naprawdę, to nie o to poszło.
2: Ale poczekaj, daj mi jeszcze tylko dokończyć
3: słowo. To nie o to chodziło, zrozum, że chodziło o to, że powiedziałaś, że śmialiśmy się z ludzi, którzy mają nietolerancję glutenu. To jest nieprawda.
0: I Jola,
3: śmialiśmy się z ludzi, którzy mają modę. I nie wiem, dlaczego krążysz wokół tego tematu.
2: To wy, no dobrze, no,
0: wiesz,
2: ty
0: Jolu,
2: to,
0: Jolu, to tu Jackowi chodzi tylko o to, że zrobiłaś coś takiego, co też kiedyś tobie zarzucałem, że przejaskrawiasz, manipulujesz trochę naszymi wypowiedziami, żeby nas tam w gorszym świetle trochę pokazać. Ja nie mam o to aż takich strasznych pretensji, bo wiem, że taką pokusę ma wiele osób. Powiedzmy, są jakieś tam grupy, takie jak Nocne Radio i Radio Enkiego, które trochę ze sobą tam rywalizują, sprzeczają się i ludzie się takiego czegoś dopuszczają. No, trochę się manipuluje cudzymi wypowiedziami, wkłada się komuś w usta coś, czego nie, coś, co nie do końca powiedział, w czym może jest jakieś ziarno prawdy, ale się to trochę przekrzywia tą wypowiedź. Ja to rozumiem, no i tylko tego tyczy ten zarzut i postaraj się może tego unikać bardziej i będzie okej, no.
2: Ja tylko dodam, że właśnie na czasie, w trakcie tej audycji Jacku, z wami dyskutowałam, że z tą nietolerancją, a jednak żeście tego w ogóle nie brali pod uwagę, że są ludzie chorzy. Bo,
3: no nie, to nie jest prawda. Przecież mówiliśmy o tym, że istnieją ludzie chorzy na celiakię. Zdarzają się ludzie chorzy na celiakię.
2: Ale nietolerancja też jest chorobą.
3: Co, ja ci powiem szczerze, że tak, oczywiście, że tak, o ile jest prawdziwa, ale nie można powiedzieć na przykład o tym, że ktoś ma nietolerancję tylko na podstawie tego, że odstawi białe pieczywo i poczuję się lepiej. Właśnie moja żona mi tłumaczyła, Małgosia, że to często polega na tym, że ktoś odstawia pieczywo, zmniejsza się ilość cukru, ma lepsze potem lepszą dietę przez to i dlatego czuje się lepiej. I nie ma to nic wspólnego z glutenem. I tak to wygląda. Natomiast jeszcze raz ci mówię, ja nie jestem lekarzem, nie zamierzam na ten temat się wypowiadać, mogę tylko powtarzać to, co odbitym światłem świecę od lekarzy, ale wiem jedno, że naprawdę pojawiła się pewnego rodzaju moda na nietolerancję glutenu, tak jak moda na nietolerancję innych rzeczy. I z tego się śmialiśmy i uważam, że mamy prawo się do tego śmiać.
2: Jacek, a może to nie jest moda, tylko po prostu wielu ludzi jest tym dotkniętych.
0: A może jedno nie wyklucza drugiego i to i coś w tym jest, a jednocześnie moda trochę przecenia znaczenie niekorzystne pewnych substancji. Znaczy wyolbrzymia ta moda pewne zagrożenia, ale jednocześnie nie jest tak, że samo to, że takie zjawisko istnieje, taka moda, to wyklucza od razu, że coś tu jest na rzeczy, nie? Ja trochę zamieszałem. No chodzi mi o to, że jedno nie wyklucza drugiego. No.
3: Dokładnie tak się zgadza. No dobrze, to tylko tyle chciałem powiedzieć. I takie opowieści, no bo gdyby ktoś się rzeczywiście wyśmiewał z ludzi chory, na cokolwiek, no to jest hamem po prostu. I to jest nieeleganckie. Natomiast my tego nie robiliśmy. I tyle, dlatego się zdenerwowałem o tym.
0: No i spoko, no to sobie wytłumaczyliśmy chyba. A mi się tak jakoś pokrywa to, co z tym, moje własne doświadczenia z tym, co mówi Jola, bo jak odstawiam rzeczy właśnie z glutenem, no to znikają mi jakieś zaczerwienienia, jakieś krosty. Teraz na przykład mam tu gładką, ładną skórę, no i unikam. Ale z cukrem też jakoś tak jest i z alkoholem też. No bo są tutaj też zarzuty, no krawiec, pijesz, palisz. No teraz staram się nie pić, palę, no tak, palę, ale mniej cukru, trochę więcej ruchu, no i to wszystko pewnie ma wpływ. Samo też nawadnianie się też ma znaczenie, powinniśmy dużo wody pić, żeby krążenie było dobre, żeby ta krew nie była zbyt gęsta. Ja nie wiem, nie znam się na tym, ale no wielu też nie widzę powodu, dla którego ktoś, kto się mniej zna albo kto się zupełnie mało zna, żeby on się jakoś tam też nie mógł wypowiedzieć. No. Ignorant też może się podzielić jakimiś swoimi odczuciami, tak jak ja na przykład, nie? Nie znam się, jestem ignorantem, ale coś próbuję, coś testuję, z czegoś rezygnuję i dzielę się swoimi doświadczeniami. I czy trzeba od razu mnie tam, nie wiem, atakować, wyśmiewać, że rozpowszechniam bzdury, że szkodzę innym? Chyba to taka histeria trochę, nie? Wtedy...
2: Znaczy, ja myślę, że tutaj też jest waga, ponieważ jeżeli ja nawet, jakby waga słów, prawda, ja mogłam powiedzieć, że obśmiewacie ludzi chorych, obśmiewając właśnie modę na nietolerancję glutenu. I ja, dla mnie to było dosyć jednoznaczne, bo jeżeli ja się śmieję z tego, że ktoś mówi, że ma nietolerancję glutenu i ulega modzie, no to dla mnie jest to jednoznaczne, że trochę się nabijam z niego. Być może według was nie, natomiast ja nigdy nie byłam niegrzeczna. I Jacek, tutaj tobie nie mam nic do zarzucenia pod tym względem, natomiast Zenonowi bardzo dużo.
3: No dobrze, no ale to jest między tobą a Zenonem. No Zenon ma inny temperament niż ja. No to chyba każdy o tym wie, kto kiedykolwiek tego słuchał. No ale to już ja nie jestem Zenona tatą i za to nie będę tutaj, wiesz, między was wchodził. No to nic, to tyle. Chciałem powiedzieć w sumie...
2: Natomiast powiem szczerze, że mnie było właśnie przykro z tego powodu, że mówisz, że ludzie tak bardzo słabo znają swoje ciała, że ulegają takiej modzie. Bo na pewno jest cała masa mód dotyczących jedzenia, ale to też jest spowodowane czymś. I wydaje mi się, że spowodowane jest tym, że my się po prostu źle czujemy. I być może jest to efekt dużej ilości toksyn, być może jest to braku badań, które by dokładnie określiły, jakie diety są dla nas naprawdę najlepsze. Co któremu człowiekowi szkodzi, bo to też jest tak, że nie można dopasować jednej diety do jednego człowieka, do wszystkich, prawda? Bo każdy jednak w jakiś inny sposób reaguje. Jest to związane z tym, co je od dziecka i jakby florą bakteryjną, którą ma w jelitach. Więc tutaj będę jeszcze się mimo wszystko trochę broniła, ale jakby no dobrze, umówmy się, że nie obśmiewaliście ludzi, dobra?
0: Dobra.
3: Dobrze, oczywiście. No to nic, to pozdrawiam was i ponieważ u mnie już pół do drugiej w nocy, to kłaniam się wam i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: No na razie, Jacku, bywaj. To co, no. Jolu, czy chciałabyś jeszcze jakiś temat poruszyć, może inny, czy jeszcze coś dodać, czy stawiamy kropkę nad i?
2: Znaczy, ja myślę, że stawiamy kropkę nad i, ponieważ ten spór jakby między enkistami a Zenonem chyba nie wygaśnie z tego powodu, że po prostu Zenon jest niegrzeczny w stosunku do nas i w taki dosyć nieprzyjemny sposób nas hejtuje. Natomiast wiesz, no jeżeli mamy jakieś różne zdania i na przykład coś dla mnie brzmi jednoznacznie, a ktoś inny miał coś innego na myśli, to jasna sprawa, że możemy sobie grzecznie wyjaśnić, natomiast nie obrażać się, bo jak widać mogliśmy sobie z Jackiem grzecznie wyjaśnić. No. Natomiast te wycieczki, które są do mnie, ponieważ akurat tak się stało, że faktycznie skończyłam zarządzanie i padłam ofiarą oszustwa, jakim jest pseudo-frankowy kredyt indeksowany, to chciałam tylko powiedzieć, że Zenon nigdy nie miał mojej umowy w ręku. Nigdy tego nie czytał, pomimo, że ja nawet proponowałam, że jeżeli ktoś nie wierzy mi, to żeby wszedł na mój kanał i ja dokładnie tamtą umowę omawiam. Indeksacja nigdy nie zmienia natury świadczenia. Indeksacja nigdy nie była przewalutowaniem. Po prostu trzeba wykonać działania na mianach. Od klasy pierwszej do klasy 12 do matury uczymy się, że oprócz liczb wykonujemy działania na mianach. Te działania nigdy nie zostały wykonane i mało tego, jest generalnie taka sytuacja, że w tej chwili boją się ruszyć banki, bo trzeba byłoby te wszystkie umowy unieważnić po prostu od razu, bez naszych poszczególnych procesów, nie rozciągać tego w czasie. Ja czekam na swoją pierwszą rozprawę już 5 lat i nie wiem, kiedy ona w ogóle się zacznie, żeby udowodnić jakby swoje racje. Mamy już wyroki, które potwierdzają, że było to oszustwo. Nawet posłowie w Sejmie mówili o tym, że jednak te kredyty były oszustwem. Mój bank nie zrealizował niczego z zapisów, jakie były w umowie. Ani jednej rzeczy. Tam zgadza się tylko moje nazwisko i adres. I nic więcej. I nie czytając, nie obrzucać mnie obelgami, to jest bardzo przykre, bo ja... Mnie to akurat nie dotyka za bardzo, bo ja jestem, dla mnie cała zabawa z dzwonieniem do radiów to jest troszeczkę takie wystawianie się na hejt i próba zobaczenia, jak sobie z takim na przykład hejtem, czy z takimi sytuacjami stresowymi, kiedy muszę się wypowiedzieć na forum publicznym, daję radę. Natomiast to zrujnowało życie wielu ludzi. My liczymy, że około 6 tysięcy ludzi popełniło samobójstwa. To są straszne tragedie rodzinne. Dzisiaj czytałam taki bardzo wzruszający wpis jednego z aktorów, wypadło mi w tej chwili nazwisko, który mówił, że ten kredyt zrujnował mu życie, że od tylu lat, od 2008 roku żyje w strachu, w sytuacji, w której wszyscy wiedzą, że jest to oszustwo. Wszyscy wiedzą, że jest to oszustwo, ale boimy się, że upadnie system finansowy, więc przedłużamy.
1: Ja tutaj nie za to, słuchaj, Jolu, nie za to, bo ja wiem, że to jest dęta sprawa z tymi kredytami i ty mi to pokazałaś, tą umowę przeczytałaś, faktycznie to jest dęta sprawa. Okej, okay, się zgadzam. Natomiast ja tutaj miałem pretensje, jeżeli chodzi o twoje kompetencje, a wykształcenie, tylko do tego, że ty, mając tak wysokie kompetencje w tejże dziedzinie, powinnaś od samego początku wiedzieć, że sprawa jest dęta i się w to nie władować. Więc albo to zrobiłaś, albo masz braki w tej kompetencji i że tego nie zauważyłaś, albo zrobiłaś to z chciwości, tak jak na przykład był doktor ekonomii, który się wpierniczył w Ambergold, tak? Wiedział, że to jest Dente, liczył, że szybko ogarnie i będzie fajnie. Nie wiem, słuchaj, co robiłaś naprawdę, nie chcę mi się
2: odpowiedzieć.
1: Nie, ja nie chcę z tym
2: wiedzieć. Ale może dasz mi odpowiedzieć. Bo
1: tak,
2: jeżeli coś mówisz.
1: Nie, ja ciebie przeproszę, ty nie przeprosisz. Ja niepotrzebnie przyjechałem tutaj w ten temat i za to cię przepraszam, bo to jest faktycznie ta sprawa i nie powinienem tego robić z racji tego, że to jest Dente. Za to cię przepraszam. I teraz jeszcze tylko mi u ciebie brakuje przeprosin o to, tą insynuację, że myśmy niby z Jackiem się śmiali z ludzi chorych. I jesteśmy kwita.
0: No poniekąd przeprosiła, słuchaj,
1: nie poniekąd, ja nie chcę
0: zreflektowała się, a takie domaganie się, ale nie zakrzykujmy się, tak. A poniekąd takie, wiesz, ciągłe domaganie się słowa przepraszam i tu i na czacie i coś, to też tak nie do końca lubię, jak ktoś tak domagasz. Przeproś nas, no kajaj się, przeproś. Na swój sposób się zreflektowała, no Jola.
2: Mogę jeszcze odpowiedzieć? Więc tak, oczywiście, że ja zawsze jestem chętna do tego, żeby przeprosić kogoś, jeżeli czuję się winna i tak jak powiedziałam Jackowi, że ja to zrozumiałam dosyć jednoznacznie. I być może była to pomyłka w sensie zrozumienia, natomiast już między tobą a mną i wymiana zdań na czacie nie była pomyłką. I obrażałeś mnie w sposób straszny, tylko dlatego, że zarzuciłam, że te choroby faktycznie istnieją i że mówicie nieprawdę,
1: że nie jest to moda, tylko
2: jest cała masa ludzi, którzy naprawdę cierpią.
1: Ja mam do ciebie problem o jazdę z respiratorami. Respiratory.
2: Teraz powiem jeszcze na temat respiratorów. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze kredyt, ja nie poszłam do Ambergold.
1: Dobra, wali mnie to, nie poszłam okay. do... Naplułaś na gałązkę oliwną, kolejny
2: ale
1: raz
2: zresztą. Ale może dasz mi coś powiedzieć?
1: Nie,
0: wiesz co, Zenon, to może faktycznie darujmy sobie. No, Zenon poszedł i chyba...
2: Dobrze. Ale dajcie mi powiedzieć się chociaż.
0: Proszę.
2: Ja nie poszłam po kredyt do Ambergold czy do jakiejś innej prywatnej firmy, tylko poszłam do banku, która jest instytucją zaufania publicznego, która podpisuje specjalne glejty, ma certyfikaty i tak dalej, więc jak czytałam umowę, to czytałam i wydawało mi się, że to, co jest napisane w umowie, bank będzie po tym realizował. Stało się zupełnie inaczej.
4: Ale dziękuję za
2: pieniążki. Więc jakby tutaj ja nie mam sobie do zarzucenia, a branie kredytu
5: do wyznaczania granic. A jak zostanie, to na taczkę do wywiezienia
2: nie jest ze chciwości. I zaznaczam, że w tym czasie to banki same wystąpiły i osoby, które sprzedawały mi ten kredyt, mówiły, że tu mają nowy produkt, który jest znacznie tańszy po to, żeby był bardziej bezpieczny dla nich. Dla nich, dla banków. Więc trudno jest w tej chwili, bo w tej chwili jesteśmy obrzucani jako frankowicze takim hejtem właśnie, że jesteśmy chciwi, że chcieliśmy, bo ktoś chciał sobie kupić mieszkanie, to jest chciwy. No, po prostu były tylko i wyłącznie takie kredyty dostępne, tylko że nikt nie wiedział wtedy, że to jest na taką skalę oszustwo.
0: A nawet jakby ktoś szukał okazji, chciał sobie ten kredyt jakoś tańszy. Okazyjnie zdobyć tańszy, to czy to jest jakiś wielki grzech i czy to uprawnia potem do aż takich do ponoszenia aż takich konsekwencji swojego jakiegoś swoich jakichś tam chęci załatwienia sobie czegoś taniej, no bo koniec końców te osoby muszą płacić dwa razy większy ten kredyt, tak, niż na ile się umawiali. To takie, wiesz, poza tym no, są też kontrowersje dotyczące tego, że trochę to przypomina wszystko zastawianie sideł na człowieka, nie? No to też jest nie fair zastawiać na kogoś sidła, pułapki, liczyć, że ktoś się sfrajeruje. No tak się nie załatwia spraw. Chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie gramy w miarę w otwarte karty, gdzie traktujemy siebie z szacunkiem i gdzie czujemy się, że ktoś o nas, klienta, dba także o nasz interes. Tak się mówi, że kiedyś banki bardziej dbały o interes swoich klientów, a dzisiaj banki stały się takimi myśliwymi, które szukają sobie sobie ofiary do ustrzelenia. No, czy to ma być standard, czy to ma być norma? No chyba nie.
2: No wiesz, są bezkarne i tu jakby mamy problem, że to one decydują o tym, czy będzie złotówka na rynku, czy nie będzie złotówki na rynku, w związku z tym są bezkarne. To jest to, co mówiłam na jednej z pierwszych audycji na temat kreacji pieniądza. Natomiast jeszcze chciałam poruszyć tą kwestię, za co Zenon mówi, że przestał mnie szanować, na temat podłączeń do respiratorów. Ja wyraźnie powiedziałam, że problemem jest to, że COVID nie był leczony, pomimo że mamy taką dużą ilość leków antywirusowych, i które zdecydowanie przez część lekarzy są stosowane i dają jakieś rezultaty. Bo czy to będzie ten doktor Bodnar z Przemyśla, czy to będzie doktor Banasiuk, czy inni lekarze, którzy w tej chwili się zgrupowali w tym stowarzyszeniu, oni wyraźnie mówią, że na przykład zastosowanie leków antywirusowych w pierwszym fazie choroby przynosi zdecydowanie świetne rezultaty i ta choroba nie przynosi się na płuca. Natomiast to, że potem podłączanie do respiratorów rozrywało płuca, to też nie jest moje zdanie, bo przecież nie ja podłączam do respiratora i nie ja. Ja tylko powtarzałam to, co mówili lekarze. Lekarze w różnych filmach na YouTube, zaczęło się od lekarzy włoskich, którzy płakali, mówiąc, że respiratory rozrywają chorym płuca i nie są leczeni. Ja znam kilka osób, które przechodziły COVID i jeżeli chodzi o to, to ze strony lekarzy z normalnego ZOZ-u oprócz paracetamolu nie zostało im nic przepisane. Natomiast mam byłą kursantkę, która była w ciąży przechodząc COVID. Jej ojciec ma jedno płuco i również przechodził COVID, ale została włączona amantadyna od razu w pierwszej dobie, jak tylko wystąpiła gorączka. I ci ludzie wszyscy wyzdrowieli, są dzisiaj zdrowi i jest okej. Więc jeżeli się dzielimy tego typu relacjami, to dzielimy się po to, żebyśmy nie byli bezbronni w walce z koncernami, ponieważ koncerny, duże instytucje finansowe potrafią z nami zrobić wszystko i my wewnątrz się zagryziemy, zamiast naprawdę skierować tam, gdzie jest to potrzebne, swoje siły.
0: Okej, też myślę, Jolu, że mamy prawo często zaufać jakimś autorytetom. No tutaj, wiesz, wypadałoby w sumie też przytoczyć, którzy to fachowcy, którzy to lekarze mówili o tych respiratorach rozrywających płuca. Mieliśmy tutaj dyskusję, właśnie też się Potrzeba wypowiadał dużo w tym temacie. On twierdzi, że wszystkie respiratory mają pewne zabezpieczenia, które absolutnie uniemożliwiają coś takiego jak rozerwanie płuc. Ja wtedy trochę ripostowałem, że a co z tymi urządzeniami, które nie mają tam odpowiednich homologacji, mogą być wadliwe, jakieś tanie, czy one też mają takie zabezpieczenia, czy te zabezpieczenia są niezawodne całkowicie, nawet w tych najtańszych. No to jest temat jakiś do dyskusji, ale oddajmy może głos Kurtowi, który tu już chwilę czeka, dołączył, możemy wrócić za moment jeszcze do tematu.
2: Tylko słowo do tego, co powiedziałeś.
0: To szybciutko.
2: Że tak, są takie zabezpieczenia, żeby respiratory nie rozrywały. Problem tutaj, jak tłumaczył dr Bodnar, jest taki, że tkanka płucna robi się dziwnie gąbczasta przy tej chorobie i dlatego się rozpadają.
0: No też o tym chyba wspominałem. Witam cię, Kurcie.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć.
4: No ja zadzwoniłem tutaj, żeby powrócić do pierwotnego tematu audycji, czyli właśnie o wolności słowa. No wydaje mi się, że wiele osób nie rozumiem za bardzo, na czym polega wolność słowa, właśnie w odniesieniu do tego, że niektórzy twórcy są cenzurowani bądź po prostu wyrzucani z takich serwisów jak YouTube, Facebook czy Twitter. No po pierwsze tak, no, jeżeli człowiek zakłada konto na którymś z tych serwisów, no to musi zaakceptować regulamin. I tam w regulaminie jest po prostu napisane, że jeżeli powiedzmy będziesz się zachowywał w taki bądź w taki sposób, no to licz się z tym, że albo zostaniesz ocenzurowany i twoje wypowiedzi zostaną wykasowane, albo po prostu zablokujemy ci możliwość korzystania z takiego serwisu. No i niektórzy ludzie się oburzają, że no ale jak to, przecież to jest właśnie łamanie tej wolności słowa. No dobrze, ale no to porównajmy sobie to do takiej sytuacji, kiedy ty, krawiec, no załóżmy, że ty robisz jakąś taką imprezę, zapraszasz kogoś, kilka osób do swojego mieszkania, no i ty tutaj powiedzmy, że jesteś, no ponieważ jesteś gospodarzem, no to masz prawo po pierwsze zaprosić kogo chcesz i po pierwsze masz prawo powiedzieć gościom, kiedy mają wyjść. No i załóżmy, że przychodzi taki jakiś z gości, których zaprosiłeś, no i on, wiesz, zaczyna się zachowywać tak, że obraża inne osoby, nie wiem, na przykład przewraca ci stół z przekąskami i podchodzi do ciebie i krzyczy ci do ucha, no to masz prawo chyba go wyprosić, tak? Więc to chyba nie ma w tym nic dziwnego. Tak więc no, mnie to dziwi, że ludzie po prostu obrażają się, że jakiś tam ich twórca ulubiony został wykasowany, no, ze względu na to, że powiedział coś politycznie niepoprawnego. I to jest druga kwestia taka, że ta tak zwana polityczna poprawność. No, ci ludzie, którzy często właśnie mówią bądź użalają się na ten temat, że oni są ograniczani w internecie, że właśnie wolność słowa jest atakowana, to po pierwsze tak, oni nie mają obowiązku korzystania z tych serwisów, które powiedzmy za takie rzeczy banują. Mogą sobie na przykład stworzyć własną stronę internetową, tak? Wykupić sobie serwer, stworzyć sobie stronę bądź jakiegoś bloga i tam publikować, co im się nie podoba. Mhm.
0: No niby tak, no. Tylko jesteśmy trochę skazani na no monopolistów. Nie ma trochę, tak to wygląda, że internet to jest YouTube, Twitter, Facebook, no to jest internet dzisiaj. Jeżeli sobie wybierzesz jakąś alternatywę typu BitChute czy inne, to jesteś zupełnie na marginesie, zupełnie na peryferiach internetu i nagle nie masz 100 tysięcy widzów, tylko 100. I to jest taka... Wiesz, no moim zdaniem na monopolistach ciąży trochę większa odpowiedzialność i bardziej powinni być elastyczni i niekoniecznie aż tak bardzo ten wolny rynek musi tutaj jakoś decydować o wszystkim. No bo a co jeśli się obudzimy nagle w świecie, w którym już zupełnie jedna firma robi nam jedzenie, druga firma nas ubiera i powie nam hihi, to sobie idźcie do konkurencji. A nie ma za bardzo konkurencji, no ale to trudno, no to musicie u nas być. No to czy dalej mamy wtedy cytować sobie jakieś definicje wolnego rynku i własności i tak dalej? No bez sensu trochę, nie?
4: Nie wiem, gdzie ty widzisz zbieżność pomiędzy wyrzucaniem kogoś za to, że powiedział, żeby mordować Żydów,
0: w
4: branży spożywczej.
0: Wiesz co, tych też bym wyrzucał, ale są jeszcze inni wielcy wyrzuceni, że tak powiem. Janusz Zagórski na przykład, który no już tak się tam, tak się pilnował, tak uważał, no został prawdopodobnie jego kanał zlikwidowany za zbyt kontrowersyjne treści związane, ale takie bardziej medyczne, wiesz, antysystemowe jakieś, ale niekoniecznie takie, że kogoś tam trzeba likwidować, przecież tam nie było takich treści, nie? No i nagle okazuje się, że znikają jeden po drugim, a zostają na YouTubie ci, którym wolno hejtować, wolno wyzywać, tylko że wyzywają i hejtują to, co jest powszechnie uważane za zło, czyli szuria, homofobia, nie? No i to tak, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, no i wiesz, nie podoba mi się coś.
4: No ale to słuchaj, to cały czas wracamy do takiej sytuacji, kiedy ty jesteś gospodarzem w swoim mieszkaniu i zapraszasz kogo chcesz i to ty decydujesz, kto powinien przybywać w twoim mieszkaniu, a kogo sobie nie życzysz.
0: No a jak państwo się...
2: Mogę słowo?
0: Proszę.
2: Mogę słowo? To można byłoby powiedzieć, że ta sama sytuacja była w PRL-u w telewizji. Telewizja tam była gospodarzem, a nie mogliśmy nic, co nie było ocenzurowane, nadać. to jest właśnie szkoda, jaką ponosimy poprzez cenzurę, bo nawet jeżeli się hejtujemy, nawet jeżeli się nie zgadzamy, nawet jeżeli biorą górę emocje i jesteśmy dla siebie mało przyjaźni, to mimo wszystko pewne informacje mają szansę wydostać się na światło dzienne. W momencie, kiedy cenzura już na stałe zacznie działać, a wy tego nie pamiętacie, a ja pamiętam w komunie, to już nic się nie wydostanie, co nie będzie na korzyść.

0: o czym mamy myśleć, co mamy jeść i jak mamy żyć.
1: No, no nie wiem, no ja bym się z tym nie zgodził. No porównujesz to do sytuacji z PRL, ale w PRL-u była zupełnie inna sytuacja. Tam w ogóle nie można było publikować, ponieważ to było zakazane przez prawo. A tutaj mamy taką sytuację, kiedy generalnie prawo chyba nie zabrania głoszenia powiedzmy no, kontrowersyjnych, powiedzmy, no, powiedzmy tych szurskich treści. Tak? Prawo nie zabrania, żeby mówić, że szczepionki mordują.
0: No, no tak, ale prawo jest używane do tego, żeby zamykać ludziom usta.
1: Gdzie?
0: No chociażby poprzez wytoczone procesy. Nie wiem, czy wiesz, ja tego tak bacznie nie śledzę, ale wczoraj rozmawiałam z moim mężem, który zwrócił mi na przykład uwagę, że Jan Śpiewak, nie jestem fanką, ja nie jestem fanką żadnej w tej chwili opcji ponieważ politycznej, chociaż ważę jakby to, co mówią i krytykuję bądź nie, bądź chwalę. Natomiast Jan Śpiewak za to, że brał czynny udział w tej akcji dotyczącej odbierania z powrotem czyścicielom kamienic mieszkania i tutaj również, słuchajcie, to była straszna historia, 40 tysięcy ludzi poszło na bruk. Pani Jolanta Brzezińska popełniła samobójstwo w lesie, a potem się sama spaliła według prokuratury już po śmierci. I on zabrał się za tych czyścicieli kamienic i w tej chwili jest nękany. On ma w tej chwili 150 procesów. W zasadzie to są gigantyczne pieniądze, żeby chociażby to obsłużyć, tę ilość procesów. Tak są niszczeni ludzie, którzy próbują wziąć w obronę mafię. I teraz jeżeli my zamkniemy usta i będziemy tylko i wyłącznie współpracowali z mafią, to dla nas się to nie skończy dobrze.
2: I może się okazać nagle, że w zasadzie szczytne idee typu niewidzialna ręka rynku, święte prawo własności i tak dalej, wolność domku w swoim domku, nagle nam przysłonią zdrowy rozsądek i staną się narzędziem do zniewolenia nas. I co z tego, że pewne idee są szczytne, jak po prostu przegniemy całkowicie, będziemy takimi ślepo zapatrzonymi fanatykami w te idee i sobie spieprzymy świat, wyzbędziemy się różnych wartościowych rzeczy, stracimy nawet wolność, bo święte prawo, jakieś tam numer jeden, numer dwa, no i co nam z tego?
1: No, bo, no dobrze, tylko teraz, Krawiec, jakiego ty byś świata chciał, bo w innych audycjach mówisz, że państwo to się powinno odpierdolić jak najbardziej, że powinniśmy być jak najbardziej antysystemowi, że wolny rynek, że każdy powinien robić ze swoją własnością, co mu się żywnie nie podoba, a teraz nagle jak jakaś korporacja po prostu zgodnie ze swoim regulaminem banuje użytkowników, ponieważ no, oni ten regulamin złamali, który sami dobrowolnie podpisali, no to ty teraz mówisz, że nie, że to już przekracza, oni już teraz odbiorą nam zupełnie wolność.
0: Ja ci powiem, problem jest taki, że powstał
1: ale to było
0: monopol.
1: Do każdego pytanie.
2: No to za chwilę odpowiem. Jak chcę dodać, to proszę.
0: Że powstał monopol. I w momencie, kiedy mamy monopol na rynku, a tak się stało w pewnym sensie z YouTube'em, no to niestety, ale tak jak Krawiec mówi, że takie właśnie korporacje powinny jednak być inaczej przez nas traktowane i powinny innym podlegać zasadom. Ja już się pożegnam, życzę wszystkim miłego popołudnia i do widzenia.
2: Trzymaj się, dzięki za telefon. To była Jola.
0: No cześć.
2: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. No, jakiego bym chciał świata? Wydaje mi się, im dłużej żyję, tym bardziej się utwierdzam w takim przekonaniu, że nie ma jedynie słusznych rozwiązań, że nic nie osiągniemy, jeśli wybierzemy jedyną opcję, jedynie słuszną. Po prostu życie to jest trochę takie nieustanne balansowanie i szukanie pewnej równowagi. Równowaga tak dzisiaj mało popularna, nie? Bo każdy chce być skrajny, każdy chce przeforsować

0: swoje własne idee, jakieś plany i ludzie popadają w taki przesadyzm straszny. I często nie uznają żadnych racji tej drugiej strony, bo to są ci tamci, nie? Ci nasi wrogowie i za bardzo się w tym zapędziliśmy. A to trzeba tak balansować, no jak na tej linie, no nie ma innego wyboru i to nas skazuje na nieustanną konfrontację, dyskusję, regulowanie, to w te, to we w te. No po prostu jak na deskorolce też musisz, wiesz, się dostosowywać, balansować, nie? Jak w sporcie, jak ze wszystkim. Po prostu no, nie ma idealnych rozwiązań i jedynie słusznej opcji.
1: No ja nie rozumiem także tego mówienia, że teraz mamy monopol. No jaki mamy monopol? Co ktoś ci, nie wiem, tak jak mówię, no, przykłada ci ktoś proce do głowy, żeby nie było, że pistolet i mówi, że zakładaj kanał na YouTubie i słuchaj się regulaminu, bo jak nie, to ci strzelę. No nie, no nikt tak nie robi. YouTube to nie jest woda, YouTube to nie jest energia, YouTube to nie jest jedzenie, YouTube to nie są mieszkania. To jest jakiś, to jest jakaś platforma, która znajduje się po prostu gdzieś na bardzo wysokim szczycie piramidy potrzeb Maslowa, tak? To nie jest nam potrzebne do życia. Jak ktoś sobie nie założy kanału na YouTube, w którym będzie mówił, że szczepionki zabijają albo że Żydzi do gazu, no to on przecież on nie straci przez to życia. Jego status życia się jakoś nie pogorszy.
0: No, zgodzę się z tobą, że w ludziach jest zdecydowanie zbyt mocny instynkt stadny i to widać na każdym kroku. Nie będę głosował na jakąś mniejszą partię, bo oni i tak nie mają szans, wszyscy i tak zagłosują. Takie, wiesz, myślenie za innych, to raz. Dwa, że jest w nas lenistwo pewne takie. Nie pójdę do jakiegoś małego sklepiku, jednego, drugiego, trzeciego, bo mam bliżej hipermarket, nie? I ludzie sami sobie szkodzą takim myśleniem. Gdybyśmy bardziej byli skorzy do tego, żeby wybrać alternatywę dla tego YouTube'a, to nagle by coś innego stało się bardzo popularne. Tylko że ludzie tak właśnie, no, są na tym YouTubie, no bo co innego, a co jeszcze, a to ja pójdę i stracę, tam nie będę miał już takiej popularności. No więcej, czyli no, ludzie powinni częściej podejmować jakieś śmiałe własne decyzje, robić tak po prostu, żeby było dobrze, żeby było słusznie, a nie myśleć za innych, machać ręką, bo i tak nic z tego nie będzie. Wiesz, to jest problem tego świata trochę, nie? Tak uważam.
1: Znaczy, no tak, przede wszystkim, no jeżeli chcesz zmienić świat, no to zacznij od siebie. Tobie przeszkadzają wielkie korporacje, jeżeli nie podoba ci się, że ludzie korzystają z supermarketów, no to po pierwsze sam przestań z nich korzystać, tylko nie wiem, albo właśnie chodź do jakichś małych warzywniaczków, albo na przykład, no nie wiem, kup sobie jakiś ogródek działkowy, gdzie będziesz sobie sadził pomidorki i sałatę. No to tak, więc, no tak, ale no, żywność, a wolność słowa, to znaczy taka wolność słowa w cudzysłowie, mam na myśli to, co się dzieje na YouTubie, no to są takie, no, to są rzeczy nieporównywalne. No, równie dobrze teraz mógłbyś zrobić audycję na temat tego, dlaczego już nie ma w sklepach gum turbo. Gumy turbo były takie fajne, bo w nich były zdjęcia samochodów i te zdjęcia samochodów to rozwijały wyobraźnię dzieci, że później taki mały krawculek, jak sobie kupił gumę turbo i zobaczył, że tam na naklejce ma Porsche, no to on sobie wyobrażał, że będzie takim kierowcą rajdowym jeździł ten Porsche, a teraz gum turbo nie ma i zabrali nam nasze gumy turbo i chcemy z powrotem nasze gum turbo, a nie gum Orbit, na których, w których nie ma obrazków. No. I to jest właśnie generalnie ta cała dyskusja, która się sprowadza do tego, że no zbanują na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Twitterze. No. Wchodzicie do nie swojego klubu, nie zachowujecie się tak, jak chce gospodarz, a później narzekacie.
0: No i też na pewno bym zachęcał do tego, żeby nie wspierać

Witam, witam, o zdrowie pytam ponownie. Jakoś tak pomyślałem, że skasuję tamtą audycję. Bo tak, najpierw kilka osób mi, znaczy kilka, dwie osoby mi napisały na priwa, żebym uważał na ciszę wyborczą. No a jak już takie ostrzeżenia zaczęły się pojawiać na czacie, to pomimo tego, że nie uważam, że to było jakiekolwiek agitowanie, zachęcanie do głosowania na kogoś, bo tego dotyczy cisza wyborcza, to nie chodzi o to, że nie można w ogóle mówić o polityce, albo nie wolno pokazać twarzy żadnego polityka, posła, czy wymienić imienia. To nie jest jakaś kompletna cenzura nałożona na tematy z gatunku polityka. To by było nawet ciężkie do zrobienia, bo wszystko jest trochę polityką w sumie. I to można by tak ścigać co drugiego obywatela, który gdzieś tam... Zresztą też nie widzę, żeby różne media tak całkiem przestały mówić o aktualnych różnych sprawach obyczajowych, politycznych. Po prostu nie wolno łazić z jakimś banerem. Na przykład były takie przypadki, że ktoś pod lokalem wyborczym z jakimś banerem łaził, ktoś inny rozdawał jakieś piwa za głos. No zawsze takie wypadki się zdarzą. I to jak najbardziej. No tego nie powinno się robić. No ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne, bo konfidentów nie brakuje i ktoś może pomyśleć, że coś mi tu zaszkodzi i po co mam potem mieć jakieś problemy, to wykasowałem. Ale niepotrzebnie tak się dajemy zastraszać i bać wszystkiego własnego cienia trochę. No także tak. Był to komentarz, że wziął trzy dychy i poszedł po flachę. Nie. Trzeba dać trochę odpocząć organizmowi. Nie można tak ciągle pić. Nie przywrócę, bo skasowałem po prostu. Już tak odruchowo jakoś. Mogłem ukryć w sumie faktycznie. Ale to nic ciekawego. Wyzłośliwiłem się trochę na Adrianie i tyle, bo mnie zdenerwował. I przytoczyłem, co o nim myślą. Co o nim myślą ludzie? Nie, Zenon, spoko, ja nie mam żadnych pretensji w sumie do nikogo. No, a ty uważasz, że mówienie o prezydencie to jest łamanie ciszy wyborczej? No, nie wydaje mi się. To i też uważasz, że podczas ciszy wyborczej w ogóle nie można zahaczać o tematy polityczne żadne? Różnorakie? Nie wolno? Raczej nie. No, chodzi po prostu o nakłanianie, o coś, co mogłoby tutaj zachęcać do oddania głosu na kogoś. No to mógłbym na przykład dostać karę 20 zł, bo kary są tam od 20 zł do 3000, jakoś z tego, co wyczytałem. Oberst pisze, wiesz, jacy są urzędnicy, mogą to podciągnąć pod agitowanie. Sama publiczna dyskusja, są równi i równiejsi, jak wiemy. No dobra, to może i racja, niech będzie.

V takim razie... Nie, nie umówiłbym się. Gadatliwa, osobliwa, przepraszam, persona. Bo ja tak z całym szacunkiem, ale wiesz, nic nie wiem o osobie, która by chciała się na ten tego i ja nie wiem, czy... Kiedyś to podsumowałem tak, że ktoś, kto by mi proponował takie coś, to znaczy, że to może być... Jest duże prawdopodobieństwo, że taka osoba robi to często, bardzo z różnymi innymi osobami. Ja bym się trochę bał, że coś się do mnie przyklei, jakiegoś Adidasa złapie czy coś. Wiem, że to może trochę ktoś to odebrać jako niegrzeczność z mojej strony, ale taka jest prawda. Kiedyś może inny trochę stosunek miałem do tych spraw, a teraz akurat tak myślę. Nie, nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślałem sobie, że jak teraz jest tak ciepło, to za ciepło na strapona, tak jak dla mnie. Za ciepło na strapona, o, tak powiem, wymijające. A chciałem co innego powiedzieć, że jest tak ciepło, to myślałem, żeby sobie może coś ponadawać na balkoniku, fajnie by było, ale niestety nie da się, bo jest hałas cały czas. Psy dupami szczekają. Za dużo tutaj mam Januszy i różnych starych dziadów i bab. A stare dziady i stare baby w Polsce często to jest upadek człowieka w ogóle. Upadek człowieka. Mam tu taką jedną starą babę, co się też wszystkimi interesuje, donosi. Już też tutaj jeden donos na mnie poszedł. Już nie będę gadał, o co chodzi. Mi się już nawet nie chce. Po prostu ja bym tych ludzi zniszczył. Nienawidzę takich ludzi, co się wpierdalają ciągle w życie innych, bo im się nudzi, nie mają nic do roboty. I tak łażą i patrzą te kurwa baby stare. I tymi drzwiami tak napierdalają jak debile. Muszę jakąś kartkę tu wywiesić, bo próba dogadania się niczego nie daje. Ci ludzie są tak tępi, że tak się tępym wzrokiem się patrzą na mnie i często po prostu się kończy. Tam wydadzą z siebie jakieś dźwięki i odchodzą. Coś tam mrukną pod nosem. Nie wiem, czy się boją, czy co, ale po prostu tak się zachowują jak degeneraci.

0: Także ten. No i nawet gdybym się przeprowadził, bo no takie marzenie wielu osób, mały, biały domek, nie? Mieć na przykład gdzieś na odludziu. Ale często jest tak, że wybudujesz sobie taki domek, a gdzieś tam sąsiad jest pół kilometra dalej czy kilometr dalej. Albo nawet po drugiej stronie jeziora potrafi mieszkać, osiedlić się taki Janusz czy Grażyna. I oni też mają na przykład psa, który sobie całą noc szczeka. Im to nie przeszkadza, no bo są debilami i są tak tępi, że po prostu siedzą w tym hałasie i sobie tam włączą ewentualnie głośniej jakąś Republikę czy Radio Maryja. No i... O, to może napiszę do spółdzielni, bo to... Ja nie wiem, czemu ludzie tego nie rozumieją. W niektórych krajach są zupełnie inne normy dotyczące hałasu. Na przykład wręcz takie, wiecie, popieprzone, które już nam się nawet, mi się nawet mogą wydawać przesadzone wręcz właśnie w drugą stronę, że tam nie wolno spuszczać wody po 22, albo nie wolno włączać pralki tam po 19 czy coś. W każdym razie już tak się naprawdę dba o to, żeby... Bardzo się o to dba, żeby ktoś miał trochę tej ciszy i trochę tego spokoju, żeby mógł się zrelaksować, sobie posiedzieć. Mówi się, że a ty krawiec też się drzesz po nocy. Ale ja to w sumie rzadko robię. Raz w tygodniu siądę i czasem z tych audycji, właśnie to są zwykle raz w tygodniu, no teraz na przykład dwa razy w tygodniu, ale nadaję w dzień na przykład. A jak nadaję w nocy, to staram się aż tak nie krzyczeć. I że sobie raz na dwie godziny coś zakrzyknę, to jest coś takiego strasznego też. To trochę jest różnica, niż jak muszę przez cały dzień słuchać ujadania kudlicy i kundla i napierdalania drzwiami, bo ktoś się w stodole wychował, nie? I musi te drzwi tak zamykać, że tynk z sufitu się sypie. Po prostu. Bo ludzie w Polsce po prostu bardzo, bardzo rzadko myślą o drugim człowieku, cokolwiek, że ja mu coś przeszkadza, że jeszcze ktoś tu mieszka i takie, nie mają takich myśli. Po prostu zostali nauczeni tego, takich prostych, wiejskich zasad, że wolnać tamko w swoim domku, albo co je moje, to je moje, albo to je moje i wara, bo to je moje. To takich zostali nauczyli w domu prawd od swoich debilowatych rodziców, degeneratów też. I jedyną lekcję, jaką dostali, to dają brać, biją, uciekaj, uciekać, pamiętaj. I zostali takich mądrości nauczeni. No to są takimi sopkami, takimi egoistami, ćwokami takimi, którzy mało co myślą w ogóle. Jest wielu takich ludzi, co potrafią tak siąść, gapić się i tak i nic nie myślą tak sobie. Ja na przykład, nie wiem, uważam się za człowieka w miarę inteligentnego i czasami coś myślę sobie. Lubię sobie czasem coś pomyśleć. Nie wiem, tak sobie siądę i rozkminiam sobie na przykład nad jakimś filmem, co widziałem, nad jakąś książką, co przeczytałem, albo tutaj co powiem w audycji do ludzi, albo co myślę sobie o kimś, tak sobie siedzę i dumam. A taki się siedzi, gapi tempo, włączy sobie jakiś tam dziennik wiadomości, z których zrozumie, naprawdę są tak głupi ludzie, skoro... Tak wielu ludzi nie rozumie takich prostych rzeczy, które się mówi i się dopytuje, ale że co? Ale to... I zaczyna coś pierdolić tak po swojemu i ty nagle rozumiesz, zdajesz sobie sprawę, że on cię nie rozumie, ten drugi człowiek. To jak on ma rozumieć wiadomości, w których są trochę bardziej takie zawiłe rzeczy, prawda? Dotyczące społeczeństwa, prawa, różnych tam... różnych trendów, on tak siedzi i słyszy takie bla, bla, bla, jedzenie, bla, bla, bla, dali, większa emerytura, o, będzie większa emerytura, a ten, on ci da, to już ci da, ten, patrz, on jest od Tuska. Tacy, no kretyni, kurwa, i skąd to się bierze? Bierze się stąd, że to są ludzie, którzy nie uczyli się, niczym się nie interesowali nigdy, są po prostu... prymitywami totalnymi. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry kolego. Jak się słyszymy?
0: Doskonale. Kolega redaktor w terenie chyba.
1: Czekaj, ja cię coś cicho mam. Nie wiem dlaczego. Możemy się jeszcze raz połączyć?
0: Możemy, ja pewnie.

0: To jest Check Tool. Nasz techniczny, nasz admin, dawniej redaktor też. I on zaraz tutaj połączy się. Check Tool chyba kosi trawę. Także ludzie mnie jakoś denerwują strasznie. Już od wielu lat mam po prostu. Że mnie zwyczajnie denerwują. No i co? I ciężko dzisiaj znaleźć jakieś takie ciche miejsce, nie? Gdzie nie ma hałasów, gdzie nie ryzykujemy, że powiedzmy ktoś będzie robił na przykład cały czas, nie wiem, trawę kosił. No, są takie osoby, co cały czas koszą trawę.
1: Designe, 10 zł. Jestem nowy, świetne audycje kontaktowa dycha na dobry początek. Pozdrawiam serdecznie, Przemysł Krawiecki.
0: O, jak miło. Designe albo design, design, jak to czytać?
1: Misia Pysio, 10 zł. Przepij ten donate.
0: A w sumie z chęcią. Trochę się wątroba zregeneruje, organizm odpocznie i znów się biorę za chlanie. O! Tutaj mogłem znów nie zauważyć, chyba że Check Tool dzwonił. Cześć, witam ponownie.
2: Cześć, cześć. No, trochę cicho jest, nie wiem dlaczego, no ale może sobie jakoś poradzimy. Jestem na spacerku i z telefonu dzwonię, dlatego może jakieś problemy są przez to.
0: Czyli ty mnie słyszysz cicho, tak?
2: Tak, tak, ja ciebie słyszę cicho, ale jak mnie słychać, to git.
0: No, ciebie akurat dobrze słychać, nie?
2: Dobra, bo słyszę, że narzekasz na sąsiadów.
0: Znowu.
2: Opowiem ci historię z mojego życia z poprzedniego tygodnia, gdzie, no jak zresztą kojarzysz, mam problemy z sąsiadami, że ktoś mi w rury napierdala. I to nie jest takie bicie, że można powiedzieć, że to jest bicie, to jest napierdalanie. Takie jakby ktoś młotkiem przypierdziczał w rury od kaloryfera, nie? Więc to się niesie po całym pionie. I w zeszłym tygodniu znów sytuacja miała miejsce. Zerwałem się, pobiegłem na górę do sąsiadek, które nad nami są, bo też ostatnio się dowiedziałem, że sąsiedzi spod mojego mieszkania się wyprowadzili, więc tu już mamy jasną sprawę, że na pewno nie tam. I pytam, co się dzieje. No i otwiera mi babka, mówi mi, no wie pan, bo tutaj cały czas ktoś głośno słucha telewizora. Ja pytam się, ale co się dzieje, że musicie być w kaloryfery? No bo ja tu się staram uczyć o 21:00 i ja nie mogę się skupić, bo jest tak głośno ten telewizor. Mógłby pan przyciszyć? Bo mówiłem, że mieszkam pod spodem, a ja mówię, proszę pani, u mnie w mieszkaniu w tym momencie ja siedzę na słuchawkach, żona śpi. Proszę nie bić w kaloryfery, bo to nie jest od nas. No dobrze, no ale co mam zrobić w takim razie? No to ja jej mówię, proszę zrobić to, co ja. Pójść po sąsiadach, zapytać się, kto słucha w tym momencie głośno telewizora, zresztą słychać pod drzwiami, bo nawet było słychać na tym piętrze, że sąsiad obok słucha telewizora głośno. I proszę z nimi porozmawiać tak samo, jak ja przyszedłem i próbuję sytuację rozwiązać. No. No dobrze, dobrze, to już nie będę. No, ale od razu mówię, że poszło zgłoszenie do spółdzielni, bo już babka się przyznała, że to ona, więc wiemy, z którego mieszkania tak tłuką od 2 lat. No, więc w ten sposób trzeba sytuację rozwiązać. Pójść, pogadać, utwierdzić się w przekonaniu, że to jest ta osoba z tego mieszkania, do spółdzielni zgłosić, tam są spółdzielnie i jakoś inaczej się nazywa ta druga opcja. No i po prostu w ten sposób załatwić. Spółdzielnia zgłosi się do właściciela mieszkania, powie mu, proszę pana, są problemy z lokatorami, proszę coś z tym zrobić. No.
0: No, to tylko to mi zostało, bo już próbowałem rozmawiać, próbowałem tam grzecznie i niegrzecznie. W przypadku jednego sąsiada to jest problem, bo on ma własny domek tutaj nieopodal. Mhm. Ja ten domek widzę z okna, ale to jest jego dom, to spółdzielnia nic nie ma do tego, nie? I wiesz, poza tym wiele osób u nas w Polsce ma takie dziwne przekonanie, że pies jest od tego, żeby szczekał. I jak ktoś by ci się darł tak samo, wydzielając takie same, emitując takie same decybele pod oknem, to by było inaczej zupełnie rozpatrywane. A jak se pies szczeka, no to co? No co, przecież to tylko pies. Wiesz, jak w Dniu Świra. To tylko pies tylko. Co pan? Mi tu srasz pod balkonem. No sram, co? Jak pani pies? No puknij się pan w głowę, to przecież to pies to tylko pies, no. Wiesz, to jest takie... Polacy są strasznymi psiarzami. I nie wiem, ta stara baba u ciebie to taka typowa właśnie tępa stara baba. Co ja mam zrobić, no?
2: Znaczy nie. To była jakaś dziewucha lat może 22, która się do kolokwium przygotowywała.
0: I to ona tak stukała?
2: Tak, ona napierdalała.
0: Myślałem, że to jakiś
2: właśnie jakaś młoda stary. Dziewucha. I to jest właśnie, wiesz, przyczynek do tego, że... No po prostu może trzeba czasami, wiesz, pójść do kogoś zamiast napierdalać w kaloryfer, nie? Bo dużo ludzi sobie też nie zdaje sprawy na przykład, że wiesz, u mnie na osiedlu większość ludzi to są tak naprawdę starsze osoby, więc no siłą rzeczy, jak nie dosłyszą, to słuchają głośniej telewizora. Ale może warto właśnie pójść porozmawiać, nie?
0: No byłem, rozmawiałem.
2: Ja mówię tak globalnie, tak? Bo dużo osób właśnie nie zdaje sobie sprawy, że po prostu można do kogoś pójść.
0: No, można, tylko to z moich doświadczeń wynika, że to nigdy nie dało żadnych efektów. Raz chodziłem wiele razy do takich, co pies u nich cały czas szczekał, obok w takim domku. Cały czas, i w nocy, i w dzień, wiesz, próbowałem tłumaczyć, to na początku oświadczyli, że no to dobrze, no to ja spróbuję jakieś tam dać na uspokojenie ziółka do karmy, czy coś, takie coś, wiesz. Ale to nic się nie zmieniło, potem przyszedłem drugi, trzeci i zaczęło się takie, ale to co, to pies to tylko, przecież pies, no. I na koniec mi otworzył, nie wiem, syn tych właścicieli, czy co, taki większy ode mnie. I wiesz, i krótka rozmowa była, no co się podoba, że pies czeka? Mówię, no nie podoba mi się, bo mi przeszkadza, no to idź stąd. No taka rozmowa, no w tym stylu, ja tak zawsze mam. Jedynie mi się udało raz jednego typa, no tak krótko mówiąc, doprowadzić do tego, że sam się wyprowadził. To ten, co puszczał disco polo za ścianą, ale to już wiesz, na grubo było i różne tam szamotaniny i tak dalej. Jednemu tutaj, no przydzwoniłem raz, no przyznam się po prostu i też się wyprowadził, ale chyba nie przeze mnie, po prostu tak się złożyło, bo jakiś czas dopiero po tym, jak była ta tu awantura. Teraz mam z kolei z tymi Ukraińcami, którzy po prostu drzwi zamykają, to raz z nimi gadałem, a oni tak nic nie kumaci. I tam, wiesz, coś tam mi napierdala, ja nie rozumiem, co on mi mówi. I uśmiecha się, i coś gada. No ciężko po prostu z tymi ludźmi jest.
2: No niestety. No a powiem ci jeszcze co do krzyków z oknami. To wczoraj na dobrą sprawę, jakby nie patrzeć, piękna wiosna się zrobiła, cieplutko. No to też zwierzęta wyszły na żer. To powiem ci, że wczoraj jakieś imprezy były grube u mnie pod blokiem od godziny 20 do północy. Kosze powywalane na drugą stronę. Także też masakra.
0: Widzisz. A ty na jakiejś, na działeczce jakiejś jesteś chyba swojej, nie? Czy coś takiego?
2: Nie, aktualnie w Krakowie. Wczoraj byłem tylko pojechać trawę skosić, ale w Krakowie siedzę dzisiaj.
0: Masz taką działeczkę jak Sanjaya? Może, że jakaś altanka fajna, tam sobie przesiadujesz, tak?
2: No, coś w tym stylu, taki domek letniskowy. No, nawet ci kiedyś wysyłałem fotę.
0: Nice. Takie miłe miejsce, żeby sobie odpocząć i tam faktycznie może być cisza w sumie, nie?
2: No inaczej, cisza się robi w niedzielę, kiedy już wszyscy przestali kosić.
0: A, no właśnie, przychodzą
2: no, ale
0: i
2: inaczej,
0: koszą.
2: Wiesz, zalety i wady mieszkania, przebywania w takim miejscu, tak? Żeby było ładnie, trzeba najpierw posprzątać. A jak ludzie na weekend przyjeżdżają, no to siłą rzeczy muszą skosić to w weekend. No ale wiesz, jak wszyscy koszą naraz, dajmy na to w sobotę od 10 do 13, no to później już się też robi spokojnie, nie?
0: ktoś gdzieś kiedyś pisał, chyba w jakimś artykule, czy mówił, ktoś opowiadał o tym, że Polacy mają taką manię koszenia, że strasznie lubią kosić trawę i tak na równiutko, tak jak lubią być na krótko ostrzyżeni, to lubią też mieć zawsze przystrzyżoną tą trawkę. To są tacy porządni są, że muszą mieć zawsze przystrzyżoną trawkę.
2: No coś w tym jest. No powiem ci, że ja lubię, jak trawa jest tak ładnie przykoszona, równiutka. Druga sprawa, że sam fakt koszenia trochę jest relaksujący dla mnie. No.
0: Ja nie lubię hałasu. Ja na przykład w ogóle hałasu nie lubię strasznie. Jak jakaś karetka przyjeżdża, psy szczekają, ktoś głośno strasznie muzykę zza ścianą, to nie mogę się w ogóle skupić, bo cały czas słyszę te na przykład jakieś basy, nie? Oh yeah! Come on! I kurwa i puszcza coś. No to jak mam przy tym się skupić? Albo wiesz, zrelaksuję się, siedzę i nagle... I ten pies się aż tak, wiesz, krztusi po prostu, jakby, kurwa, miał się zesrać zaraz po prostu, bo zobaczył, nie wiem, tam jakąś mysz przebiegającą. No takie są psy. Psy są bardzo terytorialne i jak tylko im się wydaje, że coś spadło na ich teren, ktoś przechodzi czy coś, to od razu dostają furii często. A właściciel może łatwo nauczyć takiego psa, żeby tego nie robił, tylko musiałby chcieć, ale on nie chce, bo też jak gadałem z tym właśnie z tego domku, co tu obok jest, to on, wiesz, na początku delikatnie powiedziałem, że mi przeszkadza i tak dalej, że hałas, a on tak, wiesz, z takim uśmiechem, no bo ona tak ma, bo to suka jakaś tam, że tego tutaj właśnie ciepło, to se lubi tak tego, no. I ja wtedy po prostu nie potrafię w takich sytuacjach wytrzymać, po prostu zaraz się denerwuję, nie potrafię, wiesz, nerwowy się robię i mu tam nagadałem trochę, a ten tak, wiesz, się jakby wystraszył i poszedł po prostu i tyle było rozmowy, nie?
2: No powiem ci, że z moim psem jest tak, że jak jesteśmy w Krakowie, no to wiesz, psa jakby nie było. Jak chcemy, wiesz, mówimy, daj mu komendę, daj głos, no to wtedy, wiesz, zbiera i w końcu zaszczeka. A tak, to żeby, wiesz, coś zaszczekać, to nic. Nawet sąsiedzi myśleli, że już my tego psa nie mamy, no bo taka cisza jest, nie? No, ale jak pojedziemy na przykład w moje rodzinne strony i pies po prostu po podwórku sobie lata, no to całkowicie inny pies, wiesz, dostaje pierdolca, jak ktoś przejeżdża rowerem, ale też może być tak, że po prostu widzi i reaguje tak, jak inne psy w okolicy, nie? Że w ten sposób jakoś stara się chronić swój teren. Nie wiem, to trzeba by było z jakimś behawiorystą pogadać, który zna się na tym, no ale widzę, że jest różnica w zachowaniu, czy jest w jednym miejscu, czy w drugim, nie?
0: Tak, no. No była też tu taka propozycja, że można truć takie psy, no ale to takie straszne psa wziąć i otruć, nie?
2: To jest słabe.
0: Mój dziadek kiedyś coś takiego zrobił, jeszcze się chwalił tym, jakiś taki dumny był, że wytruł psy, jakieś tam nawet dwa chyba, co mu też przeszkadzały. No ale ja bym nie zrobił, jakoś tak mam opory, no nie potrafiłbym tak... I też to takie perfidne i jak taki szczurek, gdzieś tam się czaisz i przerzucasz tą zatrutą kiełbasę, nie?
2: Wiesz, tutaj się osoba, która próbuje coś takiego zrobić, no to na dwie rzeczy się kwalifikuje. Raz, że paragraf, a dwa, że wpierdol od psiarzy, nie? Bo jak ktoś przyuważy i da znak, no, i będzie wiedział, kto to zrobił, no to już raczej trzeba osiedle zmieniać.
0: Tak, no, może być sroga kara też. No ale też ta świadomość, że taki pies, on może umierać w męczarniach też. No tak. Więc to tak, no, straszne tak potraktować tego zwierzaka. Przecież to głupie jest. Już wolałbym to zrobić z właścicielem, jak już coś takiego. Ale ze zwierzęciem to jakoś mniej. Coś mam w sobie z SS-mana, może, że bardziej się tym pieskiem przejmuję.
2: Wiesz, w większości przypadków to jak się zachowuje pies, to nie jest wina psa, tylko właśnie właściciela. Czy tego psa po prostu całkowicie olał i tylko ten pies po to, żeby w cudzysłowie był na łańcuchu i szczekał, a właściciel mu tylko karmę sypie do miski i wody dolewa? Czy rzeczywiście się interesuje tym psem, pracuje z nim? No bo wiadomo, no, stworzenie każde inne, tak? Dziecko też musisz nauczyć chodzić, mówić, jak się ma zachować. Czasem w fotylice przywali z liścia, jak się źle zachowuje.
0: No. Też ta sprawa, o której dzisiaj mówiłem, co prezydent Dupa ma opory, żeby ułaskawić i kobieta czeka, pół roku się doczekać nie może ułaskawienia, to też poszło o hałasy, tym razem o płaczące dziecko. No to już... Jak tak dziecko płacze, to można bardziej zrozumieć, bo faktycznie ma kolki jakieś, wiesz, no dzieciaczek, no to on nie kuma, nie wie nic, no jest malutki, głupiutki i go boli i płacze, no to, no ale psiarze to mnie denerwują, bo wychodzą sobie na cały dzień do pracy, a pies szczeka na przykład. To po co trzymać tak psa, jak się nie ma warunków? W wielu krajach, na przykład już mówiłem, jest tak, że nie wynajmiesz mieszkania z psem. Musisz mieć swój domek bardziej, żeby wynająć, żeby trzymać psa. I wtedy pies se biega po ogrodzie, ma coś do roboty, tu se coś wykopie, tu zakopie, tu se poogląda, a nie, że ma spać cały dzień, nie? To jest takie znęcanie się nad zwierzęciem, trochę trzymanie w jakimś M2, czy w kawalerce w ogóle psa, trzymanie cały dzień.
2: No, ja chyba już kiedyś opowiadałem tą historię, ale poprzedni pies mojej żony miał tak, że jak wychodzili z domu, no to wiesz, no płakał, bo potrzebował towarzystwa. No ale sposobem na rozwiązanie tego problemu było po prostu włączenie mu, żeby radio grało i wiesz, ludzie sobie gadają w radiu i już pies spokojny.
0: No, tylko trzeba chcieć, nie? I trzeba troszkę, i trzeba troszkę mieć na względzie, że się... że nie mieszkasz we własnym jakimś domu, tylko z innymi ludźmi w bloku gdzieś, no trzeba troszkę mieć, ale ludzie to rzadko strasznie mają z tego, co widzę, bardzo rzadko się w ogóle przejmują kimś dookoła siebie, nie? Tak, takie czasy może. No, może wiesz, może zawsze tak było, może zawsze tak było, czy ludzie kiedyś byli inni, jak coś pod tym względem myślisz?
2: Wiesz, prawda jest taka, że mentalność ludzi wioskowych, którzy do miast wyjechali, no trochę daje o sobie znać, nie? Bo wiesz, na wsi no to tam pal sześć, tak? Pies szczeka, bo pies ma szczekać od tego, jest przy tej budzie i tego podwórka ma chronić. No ale jak ktoś już bierze sobie do bloku, ale dalej ma taką mentalność, że pies jest po to, żeby szczekać, no to trochę słabo, nie? No i tutaj z tym ciężko coś zrobić.
0: No i jeszcze często mają tego psa tylko po to, żeby on był takim żywym alarmem, bo tak zostali nauczeni, takie mają swoje wsiowe metody, właśnie chamskie i prymitywne. Nie przyjdzie im do głowy, żeby sobie w tym celu założyć jakiś alarm, lepszy zamek. Nawet by im taniej to wyszło. Nie, bo to jest głupie, takie tempe, to wiesz, to jedyne co przyjdzie, to tego psa gdzieś tam przywiązać, psa postawić i niech szczeka, jak przyjdzie złodziej, o wtedy pies go łaps. O! I taki kurwa Janusz.
2: No, jakby złodziej się do mnie do mieszkania wziął i ten... włamał, to pies to byłby pierwszym istnieniem, które by uciekało.
0: No, by się gdzieś schował, bo to jest mały piesek, tak?
2: No, taki mieszaniec Labradora i Bigla. No, taki średni pies, ja bym powiedział. Taki do kolana. Mhm. Ale to wiesz, taki, jakby to powiedzieć, bardziej przytulas niż rzeczywiście agresor.
0: No, także no. Słuchajcie, zbieram na taki domek, jak tutaj. To dużo nie potrzeba, ile to trzeba. Z bańkę dwie?
2: No.
0: Ile taki domek może kosztować, myślisz, jakiś, żeby sobie wybudować mały domek teraz?
2: No, na dobrą sprawę w tym momencie nawet... czekaj, żeby ci nie skłamać. Jakbyś chciał jakiś mały domek w jakiejś wiosce, no to myślę, że... no, z pół miliona chyba byś potrzebował, żeby go, wiesz, tak od A do Z razem z działką ogarnąć.
0: Myślałem, że więcej troszkę, ale może jakiś taki mały, skromny to by się udało.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że w tym momencie domy, czy to, wiesz, używane, czy to wybudowanie, to jest tańsza zabawa, aniżeli kupno mieszkania w jakimś mieście.
0: w Warszawce to ponoć jest jakiś jakaś straszna sytuacja z rynkiem mieszkań, że nawet grozi to jakąś zapaścią w ogóle tego rynku mieszkaniowego, bo są tak wysokie ceny i wynajmu i kupna, że mało kogo już stać w ogóle na Warszawę.
2: No w Krakowie tak samo. Wiesz, jak ktoś ma w tym momencie mieszkanie w Krakowie, no to już można powiedzieć, że jest milionerem, nie?
0: Dziwne,
2: ceny mieszkań przez ostatnie 3 lata tak poszły w górę, że wiesz, jeżeli ktoś sprzedał mieszkanie, żeby kupić sobie większe, no to w tym momencie to jego mieszkanie, jakby w tym momencie sprzedawał, no to kosztowałoby na przykład 2 razy więcej, nie?
0: No, to może taka trochę absurdalna sytuacja w stosunku do tego, co też jest gdzieś w innym jakimś kraju. Słyszałem na przykład, że Polacy chętnie kupują sobie bardzo, bardzo tanio mieszkania w Hiszpanii.
2: No. Nie wiem, czy to w Hiszpanii jest, czy gdzieś, że chyba we Włoszech też była taka akcja, że masz możliwość kupienia dosłownie za tam jakieś psie pieniądze, wiesz, tam za stówę możesz sobie kupić mieszkanie, tylko wymogiem jest to, że musisz to wyremontować od A do Z i rzeczywiście musisz tam mieszkać. Bo są jakoś mocno wyludnione tereny, no i po prostu, żeby też jakoś to zaludnić, tak, więc dają, powiedzmy, te tereny w miarę za bezcen, nie?
0: No też w sumie taki Wiking to sobie potrafił w terenie zbudować jakąś chatę w kilka dni podobno. Tak widziałem, nawet są na YouTubie tacy ludzie, którzy starają się w ten sposób to odtworzyć, taki sposób budowania dawnej chaty. Normalnie ścina pnie, kładzie je, uszczelnia tam mchem i tak dalej i kilka dni i ma taki całkiem zgrabny domek, nie?
2: No tak, tylko musisz wiedzieć, jak to zrobić, żeby było sprawnie. Musisz mieć siłę, żeby zdążyć to zbudować w te kilka dni. Bo wiesz, ściąć drzewo to nie jest taki problem. Gorzej jeszcze później to ten fragment pnia obrobić, przerobić na deski czy tam w ogóle na pień, no i poskładać to do kupy. A to nie jest takie hop-siup też, nie? Bo to jednak też wszystko waży, to... No w jedną osobę albo w dwie to i tak jest duży wyczyn, żeby coś takiego zrobić w miarę sprawnie.
0: Na Podhalu mają fajne te domy, takie właśnie z drewna całe zrobione, nie? To robi wrażenie, jak jakiś taki dom ze Skyrima to wygląda. Fajnie. To też musi być majątek dzisiaj, taki mieć wielki dom, w którym masz na parterze jakąś gospodę jeszcze sobie otwierasz, wyżej sobie gdzieś mieszkasz i to tak no, robi wrażenie, bo to też takie wielkie.
2: Wiesz, jedną sprawą jest to, żeby posiadać taki dom, dwa, żeby cię było stać na jego utrzymanie, żeby to ogrzać, bo to są w tym momencie główne koszta. Nie zakup jakiegoś terenu, tylko rzeczywiście, żebyś był w stanie opłacić właśnie, czy to prąd, czy to jakieś tam ogrzewanie, jak masz jakiś piec na węgiel, czy coś, żebyś miał ten węgiel. Tak naprawdę, wiesz, no dużo osób głównie dlatego ze wsi ucieka, starszych nawet, bo po prostu na przykład ogrzanie jakiegoś tam domu 150 metrów, bo taki sobie wybudowali, bo myśleli, że 4 dzieci z nim będzie mieszkać w przyszłości i zostali sami, no to tak średnio się to kalkuluje.
0: Dokładnie, tak to wygląda. Właśnie, tak to wygląda. Kolega mi kiedyś mówił, ile go kosztuje ogrzanie takiego właśnie większego domku, ma własny duży taki domek. To pamiętam, że poraziła mnie ta kwota. Nie pamiętam, czy to było kilka tysięcy czy coś, ale po prostu tak powiedziałem, what the fuck, człowieku. No i ktoś taki to musi cały czas zapierdalać. Musi mieć dobrą pracę, łazić, zapierdalać. Jest już tak uwiązany troszeczkę tymi kosztami, bo to mówimy o samym ogrzaniu takiego domu.
2: No tak,
0: a weź jeszcze go wyremontuj, coś ci się zepsuje, napraw, zrób tamto. No i to dla bogatych zabawa.
2: No, albo zaradnych. wiesz, jak ja słyszałem na przykład, jak koszt ogrzania tam jakichś znajomych moich rodziców gazem to jest, nie wiem, tam 6 tysięcy. To myślę sobie, kuźwa mać, 6 tysięcy za ten, za okres zimowy. To z jednej strony kupa siana, nie? No a teraz mają jeszcze ten, zabraniać tych gazowych pieców, bo mało ekologiczne, czy coś tam.
0: No ale słyszałem, że to ma bardziej dotyczyć nowego budownictwa, że jakby nie będzie można od tej pory budować domów z takim ogrzewaniem, a nie, że nagle wszyscy będą musieli powymieniać, nie? Ci, co już mają. No ja też mam ogrzewanie gazowe. Wszystko mam na gaz. Ciepłą wodę mam ogrzewaną gazem. Nie, no mam... no tak, mam wszystko na gaz. No.
2: No. No to u mnie w bloku ten likwidują już gaz całkowicie, w sensie jeszcze zostanie właśnie do jakiegoś grzania na kuchence gazowej czy coś, ale jeżeli chodzi o ciepłą wodę w kranie, no to już z tego, z miasta będziemy mieli rury. I to będzie ten, no, po prostu już osobna instalacja do tego, do ciepłej wody w kranie.
0: Czyli będą wymieniać, tak? Czy co?
2: Tak, tak. W sensie aktualnie trwają prace nad tym, żeby ten, żeby nową instalację zrobić właśnie, żeby podpiąć to ciepłą wodę z centralnego punktu. Nie wiem, jak to się tam nazywa, bo nie interesuje się tym nawet za bardzo. No ale wiesz, docelowo będą likwidować gaz. No bo dużo strasznie przypadków w Krakowie, że się ludzie czadzą, nie? Bo jak masz piecyki gazowe do ogrzewania wody, no to często to po prostu te spaliny lecą w mieszkanie. No i nie wiem, tej zimy było, nie wiem, z 10 przypadków, że się ludzie podtruli albo zaczadzili. Wiesz, jakby nie patrzeć, to nie jest dużo, ale też, kurde, nie jest mało. Za sam fakt, wiesz, że idziesz spać i budzisz się martwy, tak? W cudzysłowie budzisz się.
0: Co jakiś czas wybucha gdzieś ten gaz też tak jest, ale to też czytałem, że odkryto, no rychło w czas, że właściwie taka kuchenka gazowa już sama w sobie to jest niezdrowa rzecz, takie wiesz, gotowanie na gazie, że tak właściwie to powinniśmy mieć elektryczne te kuchenki dzisiaj, a nie gazowe, bo one są niezdrowe, no ten gaz się spala. I to nie jest tak, że to jest bez znaczenia dla naszego zdrowia. Tak było w artykule jakimś, nie?
2: No wiesz, sam fakt spalania gazu generuje ci spaliny, którymi oddychasz, nie? Jak masz słabą wentylację, to raz, że osiada to na meblach, taki tłusty osad.
0: Tak.
2: Nie wiem, czy to kojarzysz. No,
0: tak, no.
2: To masz na meblach, to osiada ci na płucach. No, przebywasz w takim środowisku, no i to... Wiesz, to jakbyś cały czas fajki palił. Nie wiem, czy to jest aż ten poziom toksyczności, oczywiście, raczej nie, no ale zawsze.
0: Dokładnie. Tutaj jest prośba o linka do Skype'a, żebym dał, gdzie się tego linka, ktoś pamięta, gdzie się tego linka zdobywało? W konto profil chyba, tak?
2: Bardzo możliwe. Dobra, Krawiec, ja będę kończył, bo już kieruję swe kroki na mieszkanie. O, na kościele nam remontują wieżyczkę, ale jaja. Mniejsza. Także będę kończył. Po prostu zobaczyłem kościół naprzeciwko i się zdziwiłem. I ten. Będę kończył, także zrobię miejsce dla innych. Bardzo prawdopodobne, że masz przyciszone na Skype'ie głośność mikrofonu albo automatyczne ustawianie i dlatego cię tak słabo słyszę.
0: Nie mam, bo zawsze jak jest taka sytuacja, to sprawdzam.
2: A, sprawdzasz?
0: Wszystko.
2: No to widocznie po mojej stronie coś jest nie tak. No, dobra. No to ten, no. Miłego dzionka, owocnej audycji. Do usłyszenia. Hej.
0: No, wzajemnie. Trzym się, hej. Staram się tu dojść, gdzie tu można było wygenerować ten link do bezpośredniego połączenia się. Bo wiem, że czasem jest faktycznie trudno znaleźć tam na tym Skype'ie to nocne radio. Hmm. Chociaż proszę spróbować po prostu wyszukać tam w kontaktach skype'owych. Jest tutaj lupka, nie? Tam w prawym górnym rogu jest osoby, grupy, wiadomości, sieć web. I tam wpisać nocne radio i powinno się dać znaleźć jednak. Ja coś nie mogę znaleźć tutaj tego. Może w ogólnych. Gdzieś to się wchodziło w ustawienia, pamiętam. Prywatność. Chętnie bym to znalazł, bo już sobie raz znajdę to. To będę wiedział, przypomnę sobie, gdzie to było. Może wujek Google coś podpowie. Nie mam konta głównego Skype, a to ja nie wiem nawet, co konto główne. Że w ogóle nie masz konta na Skype'ie, tak? Takiego profilu założonego, a to chyba nie przeszkadza. No. Może Google coś podpowie. Trzeba kliknąć na obrazek. Profil Skype. Udostępnij profil. Profil Skype. Udostępnij profil. Jest. Dobra. Skopiowano do schowka. Dobra, to już będę teraz wiedział. Proszę bardzo. Tu jest link. Wklejam na czata YouTube'owego. To powinno pomóc. Można kliknąć i od razu się połączyć prawdopodobnie.

sumie można jeszcze mieszkać w kamperze jakimś. Ale to też trzeba mieć tak naprawdę jakiegoś takiego dobrego kampera, nie? Nie byle jakiego. Nie przyczepę kempingową, jakąś najtańszą. Może jeszcze taką, jak kiedyś były, taka biała, wiecie, taka malutka, biała, plastikowa. Ja w sumie, jak kiedyś jeździłem na wakacje do wujka i ciotki, to tam mieszkaliśmy sobie jeszcze z takim ziomeczkiem, który tam przyjeżdżał od strony wujka też. Tam my trochę tam pracowaliśmy, pomagaliśmy i mieszkaliśmy sobie właściwie w altanie takiej. No ale jak jest ciepło, jak obok jest dom, w którym można skorzystać z łazienki i tak dalej, to jest całkiem spoko. No, w sumie można sobie mieszkać, a dorabiać sobie na sprzedaży zapiekanek. No. Tak jak pisze Maharadża. Bardzo proszę tutaj nie wyzłośliwiać się, nie obgadywać innych jakichś nadających. Staramy się tego unikać tutaj.

właściwie ktoś, kto nie ma własnego mieszkania, można by powiedzieć, że tak, na upartego, że to jest osoba bezdomna. No bo co, czy bezdomny nagle przestaje być bezdomnym, kiedy zapłaci pierwszy czynsz komuś za wynajem mieszkania? No właśnie, jeszcze są te domki holenderskie, tak? One są niby tańsze sporo. No, my Polacy na pewno jesteśmy, mamy takie upodobanie, że dla nas dom to musi być, kurwa, dom. Nie, jakaś tam chatka, kurwa, z drewna, jak te Amerykańcy mają takie z tektury, kurwa, musi być z cegły, z kamienia, dom solidny, kurwa, z pustaka grubego. Tak mamy, że lubimy mieć ten solidny dom, nie? Co kraj, to obyczaj.

Nie wiem, czy trzeba mieć koniecznie konto na Skype'ie, czy trzeba się zarejestrować, żeby zadzwonić, bo można chyba bez tego, z mobilnego, znaczy z tego, z webowego Skype'a, ale głowy nie dam sobie uciąć. No ale to może warto założyć sobie, przecież to jest 5 minut założenie sobie konta, wpisać maila, login, hasło i, no i mamy po chwili. I już można wtedy dzwonić do nocnego radyjka i pogadać obyczajnie. Dzisiaj to może...

widzieli, że jest jakieś wejście do bunkra czy coś, to jak będzie jakaś krytyczna sytuacja, jakaś apokalipsa czy coś, no to zaraz tam przylezą i będą wyważać drzwi i dobierać się do naszych zapasów. Z webowego nie można na telefonie, pisze Windman. Jutro koniec świata, pisze Google. Nie gadamy o Falloutie, tylko o mieszkankach, o domkach. Ewentualnie o ciszy, o spokoju. O tym, jak to by było miło mieć gdzieś właśnie jakiś mały domek na odludziu. No to też ma swoje minusy, bo to jest trochę problem czasami z tym, że ktoś może nas na takim odludziu łatwo napaść. I zanim ktokolwiek się zorientuje, zanim przyjedzie policja, to minie kupa czasu. Jesteśmy zdani na siebie trochę. Dlatego nawet w Polsce się chętniej udziela, łatwiej dostać zezwolenie na broń, jak się mieszka na odludziu. No trochę tak jak w Stanach, do obrony po prostu własnej, przed dzikim zwierzęm też trochę, nie? Jak gdzieś się mieszka, tak jak tu na ekranie, gdzieś pod lasem, przy lesie. Dlatego mój wujek kiedyś dostał takie pozwolenie po prostu dlatego, że mieszkał w takiej, na takim odludziu właśnie w miejscowości wypoczynkowej właściwie, gdzie poza sezonem pies z kulawą nogą nie przychodzi. Słyszałem w ogóle, że obecnie jest łatwiej z pozwoleniem na broń w Polsce niż było wcześniej, że coś się zmieniło w tym temacie. Że nie są już wymagane jakieś tam dodatkowe becyje, które były wcześniej wymagane, ale to trzeba by sprawdzić dokładniej, jak to wygląda. Ostatnio, jak powiedziałem, że taki kraj, gdzie ludzie są uzbrojeni, wszyscy, to trudniej napaść, to ktoś zaprotestował i mówił, że dziś wojna tak nie wygląda. No, pewnie sporo racji w tym jest, no, że dzisiaj to niekoniecznie tak to musi wyglądać, że jakieś wojsko przyjdzie i będzie tu raus, los, i gdzieś tam z lufą karabinu przy głowie będą nas prowadzić, tylko raczej właśnie jakieś ostrzały rakietowe, ataki dronowe, samoloty, czołgi. No ale w sumie, jakby nie było, to zawsze trochę zmienia sytuację, jak społeczeństwo jest dodatkowo jeszcze uzbrojone, nie? Chociażby z tego powodu, że jak już się taki kraj napadnie i podbije, no i powiedzmy, jesteśmy pod okupacją tutaj ruskich. Oni nam tutaj łażą, sprawdzają dokumenty, nic nam nie wolno i tak dalej. No to muszą się liczyć z tym, że ciągle się będzie trafiał jakiś terrorysta tak zwany, wtedy będą tak już go nazywali, terrorysta, a dla nas to będzie jakiś bojownik już wtedy i że on odpali jakiegoś kacapa. To tu, to tam, tu zastrzeli, tu spotka kara jakiegoś konfidenta, kolaboranta, który uprzejmie donosi ruskim na Polaków i że po prostu jest to duży problem dla takiego okupanta, że w społeczeństwie przechadzają się dookoła ludzie, właśnie ci Polacy, którzy mają pochowaną broń, nie? Tak sobie myślę, nie wiem, nie znam się tak dobrze, ale tak sobie na logikę myślę, że może to być problem. Więc dobrze, żebyśmy byli jednak uzbrojeni. To też taki człowiek, który ma broń, gdzieś tam się oddala od pozycji niewolnika, jakby mniej. Wiadomo, że własność, że posiadanie jakiegoś majątku czyni nas, właśnie oddala nas od tego bycia niewolnikiem.

człowiekiem, bo niewolnictwo różne może mieć oblicza w sumie, nie? Zwłaszcza we współczesności, gdzie wszystko jest tak różnorodne, skomplikowane. Niewolnikiem może być dzisiaj przecież też człowiek, któremu komornik wszedł na konto i zabiera mu pieniądze wszystkie, które on stara się coś zarobić, uciułać, a komornik mu wszystko zabiera cały czas i tylko dybie, żeby coś tu mu zabrać. I to taki, też taki człowiek trochę niewolnikiem jest. Musi tyrać, musi zapierdalać. W ogóle dawniej, w starożytności na przykład, niewolnictwo to był taki trochę odpowiednik bycia bankrutem. Człowiek się zatrudniał jako niewolnik, żeby odpracować swoje jakieś długi, żeby no po prostu się potem wykupić. Tak to trochę bywało, to było jakieś wyjście. Ale może być też zupełnie inny niewolnik, którego po prostu bierze się w niewolę, każe mu się tyrać. Dzisiaj tak często bywa. Płaci mu się właściwie tylko jakieś symboliczne bardzo pieniądze, żeby on sobie, jak go się zawiezie do sklepu raz na dwa tygodnie i to jeszcze pod obstawą, żeby czegoś nie wywinął, to żeby sobie kupił jakąś wodę, coś, nie? I to tak jak za darmo prawie, że no to jest zupełnie inne niewolnictwo. Jeszcze inne niewolnictwo, tak jak mówię, moim zdaniem też trochę niewolnikiem jest ten, na którym siadł komornik, no.

Ale też przypuszczam, że jakby tu doszło do tego, że do takiej sytuacji, że obce wojsko nam tu chodzi, na przykład ruskie, i nas tam pod buta wzięli, terroryzują nas, to też obronić się z jakimś pizdolecikiem przeciwko kilku żołnierzom z kałachami, to trochę ciężko, nie? Taki kałach to ci przebije jakąś cieńszą osłonę. Też się schowasz za czymś, za jakąś blachą czy czymś, a tu ci walną serię i po tobie, no i se możesz strzelać. Ale zawsze coś. Kurde, ucho mi się zatkało jedno nagle. Halo, słychać mnie? No. Czekajcie chwilę. Dobra, coś mi buczy.

No, zawsze coś taka broń. Jaka by nie była. Też jak trafisz, to zabijesz z pistoletu, jak dobrze przycelujesz, nie? No ale jak jesteśmy tak ostrzeliwani, jeszcze ktoś nam wrzuci gdzieś do mieszkania jakiś granat czy coś, no, ciężko z żołnierzami wygrać. Się obronić skutecznie. Żołnierz też ma wprawę, no, w strzelaniu. Jest ich wielu, mogą cię zajść tam z jednej, z drugiej strony. No, to tak jakby, no, nikt raczej się, mało jaki nawet srogi bandzior będzie się strzelał ze SWAT-em jakimś, czy antyterrorystami ogólnie, nie? Wiadomo, że to jest samobójstwo. Chociaż były w Polsce takie przypadki, no. Słynna strzelanina w Magdalence, gdzie się zabarykadowały gangusy, mieli właśnie kałachy, które ukradli z jakiejś jednostki wojskowej najpierw. Mieli granaty przede wszystkim i obrzucali tymi granatami policjantów. Jest to w jakiś sposób tam próba odtworzenia tego w starym serialu Pitbull. W ogóle na Amazonie znalazłem też film Pitbull, też Wegi, ale to jest jakby o czym innym. Inne czasy, tam jest o jakimś gangsterze, o specjaliście od ładunków wybuchowych, takim, co się na pirotechnice świetnie znało i taki fajnie zagrany, taki psychopata, ale to zupełnie inna historia. Tam jest jeszcze młody Goebbels, taki z wąsem, Grabowski oczywiście gra, ale to jest zupełnie jakaś inna historia i też to się nazywa po prostu Pitbull. Ale to nie jest pełnometrażowa wersja serialowego tego pierwszego Pitbulla. To jest też słabsze trochę gorsze. Na pewno, jakby doszło do tego, że Ruscy nas tu napadną, podbiją w jakiś sposób, co też ciężko mi w to uwierzyć, no to raczej będzie cały czas tutaj wojna, a nie, że wygrają tą wojnę, tylko będzie cały czas tutaj jakaś wojna, po prostu już prawdopodobnie z NATO ogólnie, no ale tak hipotetycznie, gdyby była taka sytuacja, to trzeba się liczyć z terroryzmem. Ja też nie wiem, jak oni sobie z Ukrainą. Nawet jak Rosja wygra w końcu z Ukrainą, no to przecież będą musieli się liczyć właśnie z tym, że będą ciągle ataki terrorystyczne, mszczenie się. Będzie żyło wielu tych, których rodzina zginęła. Będą mieli świetną motywację Ukraińcy do tego, żeby cały czas po prostu napadać gdzieś, skrytobójczo likwidować Rosjan. I to, co to za pożytek, tak kogoś napaść i podbić dzisiaj? Bez sensu, nie? Masa broni, masa uzbrojenia będzie w obiegu. Naprawdę nie będzie żadnym problemem zdobyć sobie karabin czy granat czy coś takiego i wrzucić ten granat do jakiegoś ruskiego tam przejętego przez ruskich urzędu, nie? Po prostu przez okno wziąć i wrzucić granat. Co za problem? Więc jak oni sobie z tym dadzą radę? Co oni sobie myślą, że jak to będzie wyglądało? Właśnie z partyzantką cholernie ciężko sobie dać radę, nie? Mówi się, że ataki terrorystyczne to taka trochę strategia tchórza, walka słabego czy tchórza, taka jest trochę prawda, ale to jest niesamowicie skuteczne. I wezmą się, pochowają gdzieś w górach, w lasach i to potem weź ich szukaj, nie? I trop szukaj.

w Magdalence był gość ze specnazu, zdaje się, i tam, no tam był jakiś taki kałmuk dziwny. I tam była dosłownie rzeźnia, sama policja była w szoku, nie byli gotowi na regularną wojnę. Tak, tak, tak właśnie to wyglądało. W filmie, w tej rekonstrukcji filmowej, to tam jest właściwie dwóch kolesi tylko, jeden Polak i jeden jakiś, nie wiem, Rusek, czy tam jakiś Czeczen, coś taki, jakiś z takimi rysami wschodnimi w sweterku. I oni mają właśnie no, tylko te granaty, kałachy i to już jakby wystarcza, żeby robić ospierduchę. Taki kałach to jest straszna bronia. Jeszcze granatami obrzucasz. Tam były też pozakładane jakieś ładunki wybuchowe po prostu, więc jak ateki chcieli wejść do środka, to zostało coś wysadzone tam i stąd też dużo ofiar, nie? Jak masz taki dobrze owarowany dom, pozakładasz jakieś ładunki, gdzieś się na jakimś strychu schowasz, dobrze tam zamkniętym, poinstalujesz jakieś blachy, przygotujesz sobie jakieś lufciki, żeby tam wyrzucić granacik od czasu do czasu, no to weź tam się wbij do środka. To już, gdyby tam było wojsko, tak, no to by może inaczej wyglądało. Wojsko by sobie już dało jakoś radę. Ale też, no, w przypadku czasem sekt, też trzeba właśnie, no, jak się nazywała ta sekta, do której czołgami w końcu wjechali? Zapomniałem, no widzicie, nagrywałem o tych sektach, a już zapomniałem. No, ale też musiało zostać wezwane wojsko właśnie. Krawiec, czy są murzyni w Środzie Śląskiej? Nie widziałem żadnego Mudzina. Matko Bosko, Murzyn, u nas w Środzie, co wy godocie? Ja nie widział mu tu takiego antychrysta Saracena, panie. Jakieś dziwne rzeczy piszesz, Winman. A to się pytasz, czy jest Murzyn jakiś w Środzie Śląskiej, a to Jacka Blachę pozdrawiasz, którego nikt nie widział i nie słyszał od wielu lat. Jakieś dziwne. Jakiś pijany albo niespełna rozumu chyba jest Winman. Czołgi to chyba przy Łako były. Chyba tak, właśnie, Łako. Sekta Keresza. Geresza? Sekta Geresza?

W zasadzie to głupio było się trochę strzelać z tymi typami zamelinowanymi w Magdalence, bo można było ich na głód wziąć, po prostu ich tam zostawić, przyczaić się z bezpiecznej odległości, postawić strażę, wezwać na spokojnie wojsko, okrążyć po prostu ten dom, wstrzymać tam ruch, okrążyć i oni by długo nie wytrzymali tam siedząc na dupach w środku. Musieliby coś jeść, musieliby w końcu wyjść, no i a tu się strzelać po prostu z takimi. Bez sensu trochę to było. No ale faktycznie byli, po prostu się nie spodziewano, że tam się coś takiego wydarzy i tyle. To było zaskoczeniem.

Cześć Jola. Jola pisze, jeśli NATO nie zrobi prowokacji wobec Rosji, to nie będzie wojny. Muszą wyjąć Rosję z BRICS i oto cała wojna. No, w sumie nie można też wykluczać, że NATO zrobi prowokację. Co to? NATO to jakieś świętoszki? Jakieś, nie wiem, kurwa, prawi i sprawiedliwi sami, czy co? Te też mogą knuć, coś próbować. Tym bardziej, że łatwo jest coś nachachmęcić i zrobić jakąś prowokację, jakąś operację pod fałszywą flagą, jak się ma cały świat, większość świata po swojej stronie, a ruskich nikt nie lubi, nie? To można łatwo coś nawywijać, a potem zwalić na ruskich. I wszyscy przyklasną, powiedzą brawo, brawo. Mówi się, że już żołnierze NATO są na Ukrainie już nawet od dawna, tylko że oni tam byli, powiedzmy, no, w celach szkoleniowych, żeby nauczyć, jak używać nowoczesnej broni, żeby jakoś tam wspomóc, ale no to od takiego stanu do takiego stanu, że... że pojawią się już normalne oddziały, najpierw jakieś małe, potem większe, to tak można stopniowo, nie? Wprowadzać. No tak, Rosja się zawsze broni, kotku mruczku. Widzę, że dobrze znasz temat. Rosja, Izrael też ma przecież IDF. Israel Defense Force. To są siły obronne. Oni się zawsze tylko bronią. Rosja też nigdy nikogo nie zaatakowała, zawsze się tylko broni. Na Ukrainie też się broni, tylko co ty. Widzę, że ty kumaty jesteś gość i ty wiesz, o co tu chodzi. I nie dałeś się mediom ogłupić.

Ale Izraela to nie szkalujemy. A bo co? Nie wolno? Jakiś zakaz został wprowadzony, że nie wolno już nic? Bo antysemityzm? No. A ja się zgodzę z tymi, którzy uważają, że Izrael przejął od pewne metody od pewnego malarza z wąsikiem, akwarelisty austriackiego. Metody działania. Tam jest klęska humanitarna, po prostu masakra, co tam się dzieje w tej Strefie Gazy. Tam też po prostu zrujnowane, ostrzelane, rozpierdolone, zagłodzeni ludzie. Masakra. Po prostu. Czektul poleca ostatni podcast Keltuza odnośnie Izraela. To se posłucham.

0: 50 zł. Dużo zdrówka, kochane nocniki i nocniczki, uśmiech.
1: A jak tu było dużo zdrówka, to od razu wiedziałem, że to profesorek Leniuszek, który jakoś tak jest taki switaśny profesorek Leniuszek, nasz Leniuszku okrąglutki, malutki. Dużo zdrówka, kochane nocniczki. No dzięki, dzięki, ale słuchajcie, hojny to on jest. Dawno nie dostałem takiego donata, 5 dyszek, wow. Cieszę się, bo zbieram sobie powoli na różne opłatki, na opłatki se zbieram. No, dzięki, Leniuszku. Polecam film Walc z Bashirem o konflikcie w Strefie Gazy. To animacja, tak, bardzo dobra animacja, bardzo ciekawie zrobiona też, bardzo taka artystyczna przy okazji, więc jak ktoś lubi dobrą animację, dobry rysunek, to jest chyba na podstawie komiksu w ogóle też. Muszę sobie to przypomnieć. Walc z Bashirem, no. Nie wiem, w ogóle takie rozkminy, że za tymi trzeba trzymać, ci są okej, bo oni są nowocześni, bo trzymają w ryzach tam tych arabusów i to jest cywilizacja. To jest takie straszne jakieś spłycenie tematu. Nie zmienia to faktu, że ktoś cierpi, że ktoś głoduje, że ktoś, że jest klęska humanitarna po prostu i że jest olbrzymia tragedia, nie? I co z tego, że Hamas, no? To też, nie wiem, to dawniej też ktoś mógł powiedzieć, co tam będziesz się Polaczkami przejmował? Niemiec, patrz, jaki nowoczesny to jest cywilizacja, patrz, jakie mają mundury piękne, jakie robią sztuki tutaj wspaniałe, o walkiriach, tutaj pierścień Nibelunga, patrz, a tu takie cebulaki, Polaki, patrz, jakie to jest, to patrz, w rajtkach chodzą dziurawych. Co to jest? Jechać z nimi. Poza tym słyszałeś, co mówili, że napadli ci barbarzyńcy na radiostację. Teraz pisali w gazetach. Napadli na radiostację niemiecką, zabili niemieckich żołnierzy, ci barbarzyńcy z Polski. Też można było tak przedstawiać trochę sprawę, może, nie wiem. A Persepolis też, bardzo dobre też. Właśnie o rewolucji obyczajowej w Iranie, widzianej z perspektywy małej dziewczynki, która no, pamięta takie czasy, gdzie gdzieś tam jeszcze sobie zdobywała kasety z zagraniczną muzyką, chciała mieć dżinsy, no a potem przyszły takie czasy chujowe strasznie. Że już nic nie wolno było. Przypominam, że u talibów to kobieta, jak jej umrze mąż, nie ma mężczyzny w domu, powiedzmy, z jakichś tam powodów, nie wiem, zostawił, umarł, czy coś, to ona, były przypadki, że kobiety z głodu umierały, bo nie mogły z domu wyjść po prostu. To jest cywilizacja, nie? Soul people. Bardzo uduchowieni ludzie, wspaniali.

szykujcie się na przymusowy pobór do wojska, okazuje się, że wielu Polaków, 42% aż jest za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej. Nie wiem, czy wierzyć tym statystykom, tym wynikom jakiegoś badania, bo coś mi to podejrzane jest trochę. Może coś władza knuje i oszukuje, żeby usprawiedliwić to, że nam to wprowadzą. Ale biorąc pod uwagę, że polskie społeczeństwo się mocno zestarzało i jest trochę takie geriatryczne, no to starzy ludzie wiadomo, że będą głosować za tym, że no, niech idą ci młodzi, się nauczą czegoś. Bardzo dobrze, za moich czasów to było tak właśnie i to dobre było. Niech idą, no bo sama taka stara baba czy stary dziad, bez urazy tutaj dla starszych słuchaczy, ale ja mówię o tych, co właśnie tak kombinują, że mnie już to nie dotknie, to nie chcę idą ci młodzi, bo sami trzęsą tyłkiem, boją się, że ich tu nas napadną, tu coś, to niech idą, niech bronią, nie? I myśli o sobie taki babsztyl czy dziadzisko właśnie, że niech idą te młode, się nauczą moresu. I tak myślę, że to właśnie w dużej mierze są głosy tych babci i dziadów. Mnie niestety jeszcze wezmą, jest do 60 roku życia. Może sobie nie zdają, bo no to też już jest starsza osoba, co ma te 55 na przykład. To już to w zasadzie starszy człowiek. To on sobie nie zdaje sprawy, że jego też mogą wziąć. No, przypominam, od 18 do 60 roku życia, co na Ukrainie zmniejszyli z 27 do 25 i wielkie rozmowy i debaty trwają, czy to słusznie, czy to już, no trzeba, bo sytuacja tego wymaga, a u nas od 18 i kobiety też mogą brać, jak w Izraelu. Maharadżo, przesadzasz, chyba zawyżyłeś tylko, że z tymi 22 polskimi oficerami w Katyniu. Chyba to jakaś propaganda, to jest jakieś kłamstwo, że aż tylu.

0: Krawiec, nie wezmą cię, bo nie mieszkasz pod adresem zameldowania, chyba że z łapanki na ulicy. No, może z łapanki. Nie, ja myślę, że różne są metody dojścia do tego, gdzie ktoś mieszka. Mój adres mogą skądinąd sobie skołować, prawda? Jak mam na przykład zarejestrowany internet już na ten adres, to przejdą tutaj, gdzieś będą gmerać. Takie służby wojskowe, jakaś tam żandarmeria, to ona ma, przypuszczam, bardzo duże uprawnienia. Tak jak na przykład ogromne uprawnienia mają u nas celnicy. U nas w ogóle z zapisu bardzo zwiększono uprawnienia skarbówy też. Wszystko mogą zrobić. Mogą sobie wchodzić na nasze konta, sprawdzać wszystko po prostu, jak im się żywnie podoba sobie, przeglądać sobie, po prostu wejść i sprawdzać wszystko. Dawniej to wymagało pewnych procedur, trochę ostrzejszych. Krawcowi powołanie wyślą do paczkomatu. Damn. Ja będę wariata udawał. Już mówiłem, że odpowiadam tylko i wyłącznie przed przywódcą kosmicznej eskadry Ashtarem Sheeranem i tylko z nim będę rozmawiał. Wezmę sobie jakiś taki, zrobię jakiś medalion na czoło, taki z kamieniem szlachetnym. Jakiś sobie, nie wiem, wezmę płaszcz taki, może jakaś czapka a la Sanjaya. Halo, halo?
1: Szanowanko, ja sobie wyobraziłem taką scenę, że Krawcowi faktycznie wysyłają powołanie do wojska do paczkomatu, a Krawiec i tak nie odebrał.
0: Bo mu się nie chciało. Bo grał w Diabolo. No, ale to mogą przejść normalnie do mieszkania, gdzieś pójdą do jakiejś neti czy coś, zobaczą, o tutaj jest też taki, to sprawdzimy i już, nie? I się przejdą, co za problem.
1: A to też nie do końca tak działa, tutaj musiałbyś jednak jeżeli chodzi o śledzenie, to tutaj musiałby być sąd, musiałby faktycznie być sądowy nakaz, więc jesteś bezpieczny pod tym względem.
0: A ty?
1: A ja mam swój stosunek do służby wojskowej uregulowany i w razie czego mam swoje powołanie, także... Słuchaj, przypomina mi się taka jedna rozmowa z moją koleżanką z innej pracy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to rozmawialiśmy sobie o tym, kto tam pójdzie na front i tak sobie zacząłem wyliczać. Kurde, miałbym zabijać Rosjan za pieniądze? Kurwa, bierzcie mnie!
0: Widzicie, pali się chłopak. No to jest. No to szacun, stary. Widzicie, siła w lędźwiach, jest moc, jest siła, jest prawdziwy mężczyzna. No, to no, widzicie, ale no skusili go ci Rosjanie. Widzicie, no.
1: A żebyś wiedział, bo gdybym miał zabijać ludzi, to bym się dwa razy zastanowił, ale jeżeli mam zabijać Rosjan, no to coś zupełnie innego.
0: Orków, tak?
1: No. Nie szkalujmy orków, proszę cię. Sauron naprawdę, po pierwsze, wprowadził miejsca pracy, tak? Bardzo, bardzo, bardzo dużo zrobił dla rozwoju Śródziemia.
0: Tak się czasami przedstawia Sarumana, że on jest takim symbolem postępu technologicznego za wszelką cenę, tak jakby, nie? Mhm. Saruman.
1: Przepraszam, Saruman, nie Sauron, przepraszam.
0: No właśnie, to chyba o Sarumana chodziło.
1: Tak.
0: Gdzieś widziałem z tęczową flagą tego Sarumana i torebką tęczową, że to taki postęp trochę też za wszelką cenę, ale to chyba nie o to chodziło. Bardziej o taki, po prostu taki postęp, no faktycznie, bo on tam budował, wycinał, budował, no i... Ja już nie pamiętam nawet, dlaczego powinniśmy uważać
1: Ale
0: Sarumana.
1: Mimo wszystko, kurde, wlazłem dosłownie 15 minut temu na radyjko i co widzę? Szkalowanie NATO, chwalenie Rosji, bo Rosję tylko sprowokowali. Ja pierdolę, ludzie. Naprawdę naiwność jest bardzo dobrym słowem w tym miejscu. Nie wiem, czy pamiętacie takie scenki z poprzednich, z ostatnich wyborów prezydenta w Rosji, gdzie człowiek pod bronią wchodził i patrzył, czy zakreślasz dobrą, czy dobrze tam swój krzyżyk stawiasz. To ma być ta nowoczesność, a zauważmy, że Rosja jest naprawdę bardzo, bardzo duża i to, co my widzimy, to naprawdę jakieś główne osiedla, jakieś główne miasta tylko i wyłącznie, a Rosja jest bardzo, bardzo duża. Więc co tam się działo dalej?
0: W sumie największy kraj na świecie chyba, nie?
1: No tak, ale wiesz to... Przede wszystkim poważne traktowanie Rosji, poważne traktowanie imperialistycznych pomysłów jest czymś złym, czymś, co powinno się powiesić na samym starcie. Bo to jest, tak mi się trochę kojarzy i to znowu użyję tego przypadku, to jest jak, nie wiem, taki umięśniony chłopak z twojej podstawówki, których wszystkich dookoła bił, i jeżeli nie postawisz temu tamy, no to będzie bił i będzie potem bił swoją żonę, może tam później kogoś zabije, a jeżeli się wskrzykniemy w kilkunastu, jak NATO, NATO powstało tak w 1947 i było odpowiedzią właśnie na imperialistyczne zakusy Rosji, i NATO jest gwarantem pokoju, jest największym sojuszem w historii świata. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby powstrzymać tych ruskich skurwysynów.
0: No jest trochę taki dresiarz narodów. Zresztą tam spora część populacji tak chodzi w tych dresach, lubią dresy. Krótko ostrzyżeni i tam się biją strasznie, agresywni jacyś tacy, no mają w sobie coś takiego i też... Ale wiesz, że po tym ataku na Crocus Hall mniej więcej połowa Rosjan wierzy w to, że to Ukraińcy napadli, bo takim po prostu powiedziano. Oni są strasznie chłoną propagandę, strasznie wierzą. My Polacy nie byliśmy nigdy tacy chłonni na propagandę aż, nie? No, na pewno też się duża część społeczeństwa dała łapać na różne zagrywki władzy propagandowe, ale chyba nie aż tak jak Rosjanie, prawda?
1: Kto miał jakiekolwiek szare komórki, uciekł z Rosji już dawno, dawno temu. Także ci, którzy pozostali, wiesz, no niestety, no tak to działa, że zostały tylko najsłabsze jednostki i będą łykać tę propagandę, no bo dlaczego mają nie łykać, skoro zdecydowali, żeby zostać. Wyobraź sobie, zróbmy sobie taki mały myślowy eksperyment, że Polska najeżdża na Litwę. Załóżmy, że NATO nie istnieje. Na chwilę. No i mamy ambicje, żeby zająć sobie ten kawałek terenu. Co byś zrobił w sytuacji, kiedy Andrzej Duda mówi, dzisiaj ogłaszam wojnę z Litwą? Pierwsze, co byś zrobił, to byś spierdalał z kraju, tak?
0: No raczej.
1: No właśnie. A i tak ty nie jesteś szczególnie mądry, no to sobie wyobraź, ile poziomów pod tobą muszą być ludzie, którzy w tej Rosji zostali.
0: Ja jestem mądry. Ja odpowiem jak taka pani z infolinii, do której dzwonił jeden prankster, do komornika, do windykacji. I zarzucał pani, że jest głupia, a ona się wykucała. Nie, ja jestem mądra. To też będę się wykucał.
1: A policz miejsce zerowe funkcji x kwadrat.
0: Coś zakłócenia... Halo, ty mnie słyszysz? Halo? Nadrabiam z sprytem, widzisz to.
1: A to by akurat się tobie przydało. Też pamiętam, kiedyś mieliśmy taką rozmowę, gdzie zadałem ci jedno zajebiście ważne pytanie. Mianowicie, gdybym ci powiedział, że musisz wziąć ode mnie pudełko i musisz je zanieść do punktu X, gdzieś tam, nawet żeby to nie wymagało żadnego transportu, żebyś przeniósł jedno pudełko z punktu A do punktu B. Wtedy mi powiedziałeś, że nie, że byś się zainteresował, co jest w tym pudełku. I to czyni z ciebie naprawdę chujowego, potencjalnego żołnierza. Bo nie jesteś od myślenia. Ktoś za ciebie pomyślał, że to pudełko z miejsca A do miejsca B musi zostać przeniesione. W jakim celu? To nie jest twoja sprawa. Co jest w tym pudełku? To nie jest twoja sprawa.
0: No jestem ciekawski trochę, to fakt. Pewnie bym otworzył. No ale ty też mi się nie jawisz jako taki, co by się nie interesował, co w tym pudełku jest. Też byś się interesował.
1: Być może tak, ale rozumiem zasady. I wiesz, ktoś tutaj coś za mnie pomyślał. Ktoś, kto naprawdę nie był głupi, żeby w ogóle zająć swój czas tym, że musisz spotkać kogoś, kto przeniesie za ciebie to pudełko. On ma w tym pewien plan.
0: Ale przypuszczam, że dla ciebie byłoby istotne też, co w tym pudełku jest, bo właśnie masz te swoje jakieś zasady, że tego nie, otóż tego nie zrobię, tego nie zrobię, tu muszę wiedzieć, jak w coś wchodzę, w jakiś temat. nie jesteś takim raczej wykonywaczem poleceń bezwolnym.
1: Zależy od kontekstu. To nie jest tak, że wykonujesz polecenie bezwolnie, tak? To chodzi o to, że masz pewne polecenie i masz zakres tego polecenia i je realizujesz, a co zrobisz sobie obok, to inna sprawa. I no, dajmy na to, niech to będzie, nie wiem, karma dla kota. Okej, okay, być może komuś zrobiłem przysługę, być może to będzie jakaś bomba, która za chwilę zabije Putina. Okej, okay, to nie jest moja sprawa. Tylko ważne jest przeniesienie paczki z punktu A do punktu B. Myślisz, że taki Michał Giereś, kiedy dostarczał DHL-u, to się zastanawiał, ile tam, co w tych paczkach jest?
0: Tu akurat różnie to może być, wiesz? On może cały czas się zastanawiać nad tym, co tam jest w tych paczkach na przykład, albo mieć różne dziwne teorie na temat tego, co w tych paczkach jest. Nie wiem, ciężko. To jest tak nieodgadniony, to jest tak piękny umysł nieodgadniony, że tutaj różnie to jest.
1: Audycja, przykład. Audycja o spiskach i paczkach niedostarczonych.
0: No, spoko mają ci, co są za granicą, w razie czego tych to w ogóle nie drapną do woja, będą gdzieś tam tropić.
1: Znaczy, może zresztą jest to politycznie teraz w tym momencie otwierane, żeby ekstradytować Ukraińców, którzy gdzieś tam się pochowali. To nie jest moja sprawa, ja się poborem nie zajmuję, tutaj pewnie by się zaraz pojawił Zenon i powiedział, co myśli o zbrodni poboru, gdzie się z tym zgadzam. Natomiast no, jeżeli jesteś na tyle głupi, żeby nie zadbać o swoje okoliczności, o swoje życie, to do wora wór do jeziora i tyle, i na front.
0: Liczę jednak na to, zresztą jakiś generał się wypowiadał już, że ważny generał, że no, że to jest bez sensu wysyłać niewykwalifikowanych żołnierzy na front jako mięso armatnie, że to i liczę na to, że Polska się okaże na tyle cywilizowanym krajem, gdzie to będzie rozumiane, że my nie jesteśmy Rosją, żeby wyciągać ludzi z więzień i pchać jakichś kryminalistów na front, czy jakichś sepków z osiedla wbijać w kamasze i ich tam gdzieś gnać.
1: Wiesz, no przede wszystkim jesteśmy w NATO, więc to nam daje naprawdę niesamowicie fajne poczucie bezpieczeństwa. I to, co się teraz dzieje na Ukrainie, czy na Białorusi nawet, to zauważ, że można sobie postawić taką tamę takiej wschodniej granicy. I ci, którzy się nie dorzucili do NATO, a NATO zostało powołane tuż po II wojnie światowej. Ci, którzy się do tego nie dorzucili, do NATO, to teraz mają wpierdol. Już tam osobna kwestia to jest Turcja i ich prywatne wojenki, ale w dalszym ciągu, tak, z jednej strony mamy cywilizowany świat, który chce sobie po prostu żyć i żreć, a z drugiej strony mamy imperialistyczne zapędy.
0: No, też ONZ ma jakieś swoje takie zasady, że przymusowy pobór jest niedozwolony, a my gdzieś tam jesteśmy w tych strukturach też ONZ-owskich, prawda? Więc i u nas to jakoś starano się ominąć, że to nie jest obowiązkowy, znaczy, że to nie jest przymusowy, tylko obowiązkowy. Wiesz, jak to w Polsce.
1: W sumie nie do końca wiem, o czym mówisz, no bo kwalifikacja jest oczywiście, tak, istnieje, że musisz się stawić tak i pokazać, czy jesteś zdrowy i ile masz rąk. Jak więcej niż 7, to źle. No ale w dalszym ciągu, no, to nie jest tak, że musisz iść do wojska, że musisz coś odbębnić. Są programy, które cię do tego zachęcą oczywiście, niech sobie one istnieją, ale to w dalszym ciągu jest twoja i tylko wyłącznie twoja deklaracja, że ty chcesz.
0: Ale ty mówisz o chwili obecnej, o stanie, o obecnym, no ale cały czas mówimy o tym, że szykują się prawdopodobnie do zmiany tych zasad i cały czas jest podkreślane, że zasadnicza służba wojskowa nie została zlikwidowana, tylko została zawieszona i wiesz, i tak jakby nas przyzwyczajali do tego, że lada moment powiedzą, że no w związku z zaistniałymi okolicznościami i sytuacją, która zmusza nas, wiesz, bla, bla, bla, że nam obwieszczą po prostu. No i wtedy bym się zasłaniał tutaj ONZ-em, że no to jest nie wolno przymusowo.
1: No ale stary, umowy międzynarodowe to jest coś, na co się po prostu umawiamy. Jeżeli one zostaną złamane, no to przed kim się będziesz tłumaczył? Przed Jowiszem? przed Asztarem Szeranem? No nie, po prostu się zgadujemy na coś, żeby było nam wszystko fajnie. No i tyle, tak? To słuchaj, no są takie sytuacje. A tak jeszcze z drugiej strony nawet uderzę, a nie chciałbyś sobie tak się dowiedzieć. Nie wiem, jak przetrwać w lesie, jak korzystać z saperki, jak się wysrać tak, żeby dupa potem nie bolała. Jak udzielić pierwszej pomocy na przykład, co byłoby bardzo przydatne w szkołach na przykład, tak? Bo to nie jest to, nie jest tak, że wiesz, że idziesz do woja, dadzą ci karabin i idziesz sobie zapierdalać i tak dalej. Być może będziesz, nie wiem, kucharzem. Być może będziesz asystentem medyka.
0: Kurde. Kusi. No. I sylwetka by się poprawiła.
1: Nawet niekoniecznie.
0: Zdrowie troszeczkę. No troszkę, wiesz, pobiegać, pochodzić, porobić coś. Ściąć. Bym sobie zrobił taką przysięgę, że nie znajdę sobie dziewczyny, dopóki nie zetnę 3 łbów ruskich bagnetem.
1: A może nawet byś się przydał tylko i wyłącznie do, nie wiem, tarcia chrzanu. To też jest ważne, to też jest ważne coś. Ktoś ten chrzan musi trzeć. No więc no, okej, okay. W sytuacji krytycznej faktycznie coś takiego jak mięso armatnie istnieje, tylko że skoro jesteśmy w największym sojuszu, który jest znany naszej historii, naszej wiedzy, no to raczej nie oszukujmy się, na froncie byś się nie przydał. I wracając do tego porównania do paczki, zanim byś zdecydował, żeby komuś strzelić w łeb, to byś 2 razy pomyślał, a nie powinieneś myśleć. Chuj z ciebie by był, nie, a nie żołnierz.
0: No i słabo bym raczej strzelał na jedno oko, źle widzę. I na to, na prawe, a to się właśnie prawym strzela. Więc faktycznie, do tarcia chrzanu.
1: Krawiec, chrzanowy przodowy, wystąp.
0: A ty jesteś grubasem chyba nadal, to ciebie też nie wezmą, takiego grubasa.
1: A ja mam swój przydział i jestem z niego zadowolony.
0: Przydział? Mhm. Ale o co chodzi z tym przydziałem?
1: A że jeżeli zostanę wezwany, to idę do konkretnego miejsca i robię konkretne rzeczy.
0: Jakiś tak. Assassin, jakieś oddziały specjalne, komandos?
1: Powiedzmy zgodne z moim wykształceniem i umiejętnościami.
0: A, no to sprawa jasna. A, to byś się przydał, tak? To dzisiaj taka właśnie jest wojna, na tym polega. No, a Ruscy mają dobrych tych specjalistów, co? Też właśnie takich od zabezpieczeń, jak to się mówi, prawda? Czy nie?
1: Ujmę to w najprostszych słowach, które tylko potrafię wypowiedzieć. Wróćmy sobie do Stalina, który mordował swoich krajan. Tylko i wyłącznie dlatego, nie mam teraz tego przed oczami, ale jest historia takich osób, które zostały właśnie przez Stalina wymordowane i ich osobiste historie, które za tym stały. Na przykład była jakaś typiara, wiolonczelistka, która pojechała na koncert do Francji. Wróciła i kiedy wróciła, już na nią czekali, ponieważ się dotknęła z tym zgniłym zachodem, więc na pewno jest agentem systemu, który chce znowu brutalnie napaść Rosję, a oni się tylko przygotowują. Każdy, choć trochę inteligentny, choć trochę się wyróżniający człowiek, został przez politykę Stalina zamordowany. Tylko i wyłącznie dlatego, że był potencjalną groźbą i no jednak współcześnie, kiedy mamy ich potomków, no wiesz, no mamę oszukasz, urząd skarbowy oszukasz, ale genetyki nie oszukasz. Więc potomkowie debili, no raczej wiesz, no orłem nie będą.
0: No, ale taka jest opinia, że hakerów to mają dobrych ruchole akurat, nie? I też podobno nas cały czas tutaj, no, robią nam cyberataki różne. Właśnie jest już taka właśnie wojna hybrydowa, gdzie nas atakują, DDoSują. Znaczy, wiesz, tak właściwie to nie trzeba być wielkim hakerem do DDoSowania.
1: Okej, okay, dobra, już jesteśmy na tej samej wycieczce. Wiesz, jeżeli chodzi o Rosjan, jeżeli chodzi o IT, to jedno, co mogę uczciwie powiedzieć, to jeżeli bym szukał człowieka bez moralności, to bym szukał właśnie w Rosji. bez zasad, bez, nie wiem, jakiegokolwiek wyższego czegoś, jakiejś idei, to tak, to bym szukał w Rosji.
0: Ty byś się nadawał na szpiega na przykład, być może też. I mógłbyś wkręcić się jako właśnie szpieg, zostać szpiegiem i w Rosji robić jako informatyk i podmienić tusz w drukarce na zatruty i Putin potem coś sobie czyta tam wydrukowane i nagle i pada. Taki wymyśliłem sposób. Ty, ale sprytne właśnie zrobić zatruty tusz do drukarki.
1: To jest akurat nie głupie. No.
0: I to Rosjanie też są akurat w truciznach są dobrzy. To popatrz, w czym są dobrzy Rosjanie? W złodziejstwie, w truciznach, taka cywilizacja, w zabijaniu, w mordowaniu, w truciznach.
1: Nie, bo pamiętaj, są też dobrzy Rosjanie, bo ja tam kiedyś nurkowałam i było fajnie. No fajnie, spokojnie. Miałem się nie czepiać, Oli. Przepraszam, to nie było intencjonalne. Trochę mnie dzisiaj drażnisz akurat z tą propagandą i powielaniem rzeczy, które nie są godne rozumnego zwierzęcia. Gdzie nie mówię o zwierzęciu w sensie żaby, tylko nie wiem, kocie, psie czy cokolwiek. To kurde, nawet patrząc sobie na zwierzęta, wyobraź sobie, tak? Spójrz sobie na jakąkolwiek populację, czy to będą krowy, czy to będą tygrysy, lwy, czy cokolwiek innego. Tam nie pojawia się, nie wiem, czy nawet wśród wilków, tak? Wilki szanują swoje granice, nie wchodzą sobie za bardzo do problemu, nie przeszkadzają sobie nawzajem, bo jest to dla nich zwyczajnie opłacalne. No bo jeżeli toczysz wojnę z jakimś innym wilczym stadem, no to jest dla ciebie kosztowne. Musisz popracować nad tym, tak? A my, ludzie, jako kurwa jedyni jebani idioci, siedzimy w tym gównie, bo pan Putin, pan dobry Putin oczywiście, ma fazę, żeby być imperium i żeby rozszerzać swoje granice. To już minęło. Już nie rozszerzamy swoich granic. One są, jakie są. Dbajmy o to, co mamy. A tylko jebane... kacapy... No... Chciałem tutaj wrzucić coś o Izraelu, ale to potem. A tylko jebane kacapy mają tylko taką imperialistyczną wizję. To nie istnieje. To nie istnieje w jakimkolwiek ekosystemie. To my jesteśmy zbyt mądrzy na to, żeby żyć sobie i sobie nie przeszkadzać.
0: No tak, jakoś już granice zostały ustalone i jakoś tak... Tylko te kraje takie moralnie upadłe. No, Chiny też chcą przejąć Tajwan. No, nie tylko Rosja ma zapędy takie, żeby kogoś napaść i zabrać mu surowce, ziemię,
1: no, ale wiesz, wyruchać baby. Rosja to fizycznie robi i co więcej, Rosja jest na tyle dużym krajem, że jest tam naprawdę bardzo dużo do odkrycia. I gdyby się skupili na sobie... Jeżeli by sobie, nie wiem, zainwestowali w badania swojego terenu, no to być może by jeszcze, wiesz, tam odkryli różnych innych miliony, nie wiem, złóż węgla, czy ropy, czy czegokolwiek. Bo to też mi się przypomina, że kiedy byłem małym dzieckiem w latach 90. to mówili, że tam do 2000 któregoś tam roku ropy zabraknie. Przez chwilę mnie to faktycznie trochę przeraziło. No ale co? No ale potem się okazało, że odkrywamy nowe, coraz to nowe złoża. No i co? No i chuj.
0: Mogliby w kosmos latać, właśnie swoje te przeogromne połacie Ziemi jakoś eksploatować, ale tutaj przez jednego psychopatę, który chce zostać takim, nie wiem, być zapamiętany jako Napoleon, taki ruski Napoleon jakiś, czy ruski Aleksander Wielki, no to mamy to, co mamy.
1: Ruski Aleksander Wielki, a on jest chyba kurduplem. To chyba coś z tym wzrostem jednak faktycznie jest. Pozdro Błażej.
0: No mówiłem, że kurduple, to tak to jest z kurduplami. Ich trawa po jajach smyra i są źli z tego powodu. No.
1: Ale bądźmy inkluzywni, to nie są kurduple, to są nisko podłogowi.
0: Tak, Putin też jest kurduplem i chodzi w jakichś butach na koturnach. żeby pokazać, że jest wielki. No i on chce... Kurczę, a czemu ludzie nie zakładają, że na przykład taki władca może być po prostu psychopatą, nie? Sprawdza się kierowcę autobusu, czy nie wariat, sprawdza się kogoś tam jeszcze, policjanta, czy nie wariat, a władca to może być największy świr, psychopata, bez empatii, socjopata, jakiś schizofrenik i spoko, i nikt go nie sprawdzi, no bo kto ma go sprawdzić?
1: No na tym to polega, no przed kim będziesz się tłumaczył, przed Zeusem? No nie. Tak to po prostu wygląda i faktycznie jedno, jeżeli chciałbym coś zmienić, jeżeli mógłbym coś zmienić może w ten sposób, to jest to, żeby wyznaczyć maksymalny wiek do decyzji. I ten wiek byłby 65 lat. I nie będziemy mieli Trumpów, Bidenów, Putinów, Kaczyńskich, Terleckich. Po prostu, kurwa, już nie... Ja wiem, że masz doświadczenie, ale nie zdajesz sobie sprawy z tego, co dookoła się ciebie dzieje.
0: Natury, biologii się nie oszuka. No, w pewnym wieku już mózg nie pracuje tak jak trzeba. No, mamy przecież demencję starczą, Alzheimera, różne choroby w wieku starczego i nie powinno się faktycznie. Ja bym nawet też nie pozwalał samochodami prowadzić. Tacy staruszkowie to oni potrafią często zasypiać. Wiesz, no jedzie se samochodem i zasypia. Sam kiedyś jechałem i pierdolnął w nas w samochód od tyłu taki, bo dziadzia se przysnął, no.
1: Okej, ale to się zdarza. To się akurat zdarza tutaj aż bardzo do prawa prowadzenia samochodu, aż tak bardzo bym nie przeskakiwał, bo mówisz o pewnym przykładzie, który ci się zdarzył, tak? Okej, to istnieje, po to masz ubezpieczenie, po to masz klatkę bezpieczeństwa w samochodzie, żeby się z tego wykaraskać. Bo to jest wolność. Wolność do poruszania się, używania mechanizmów, narzędzi i technologii, żeby z niej po prostu korzystać. I byłoby zajebiście nieuczciwe, jeżeli moja wolność do poruszania się była teraz przez ciebie jakoś zablokowana.
0: Ale autentycznie, słuchaj, przysypiają. Ale mówię ci, autentycznie przysypiają, bo to nie jest jeden przykład. Jeszcze mój wujek też kiedyś odwoził tam z wesela różne osoby i też jechał do domu i też przysnął. No autentycznie starsi ludzie potrafią tak przysypiać mimowolnie, wiesz. Siedzi nagle, pach i śpi. No to co, przy samochodzie też mu się może to zdarzyć. To jest związane z wiekiem.
1: No tak, tylko że przerzuciliśmy się z decyzyjności, czyli wpływie na bardzo dużo osób, względem decyzyjności na bardzo mało osób, gdzie każdy z nas ma swoje samochodowe OC. Więc nie równajmy tego, tak? Bo to nawet jeżeli bym sobie przysnął za kierownicą, jeżeli będę miał 67 lat i komuś wjadę w dupę i tyle, i zostanie to opłacone z mojego ubezpieczenia, nie jest aż tak dużą krzywdą, żeby to porównywać do krzywdy, którą wyrządza taki na przykład Biden.
0: No nie wiem, panie, bo wiesz, ty cały czas mówisz o wjechaniu komuś w dupę, no to jedno, ale przy takim przyśnięciu to można wjechać w tłum równie dobrze i może być 10 ofiar śmiertelnych.
1: Okej, historycznie ile znasz takich przykładów, że komuś się faktycznie przysnęło i wjechał w tłum?
0: No chyba sporo było takich przypadków w ogóle. Ja teraz ci nie wystrzelę tu z rękawa, że 2 lata temu, kurwa, wiesz, tam i tam, no nie pamiętam, ale wydaje mi się, że są takie przypadki, no bo to się starszym ludziom po prostu zdarza.
1: Okej, czyli jeżeli jeden stary człowiek wjechałby w przystanek i zabił kilka osób, to 100 tysiącom innych 60 plusatków należy zabrać prawo jazdy?
0: No właśnie, ja uważam, że takich przypadków może być całkiem sporo w skali kraju i że to jest taka tendencja, która powinna sprawić, żeby się poważnie zastanowimy. I w niektórych krajach czytałem, że po prostu się wprowadza takie prawo, że już dla takich staruszków po prostu no, nie mogą jeździć samochodami i ja uważam, że to dobre jest.
1: Co jest fajne, to jest to, że od czasu do czasu, no ja niestety robiłem prawo jazdy wcześniej i trochę się z tego wstydzę, że co 15 lat jako posiadacz prawa jazdy musisz przejść badanie medyczne. Czy masz dobry czas reakcji i tak dalej i w razie czego lejce zostaną ci zabrane.
0: No, tylko że właśnie U nas to jest jakoś tak, że co ile lat u nas jest? U nas nie jest co roku, u nas jest co kilka lat.
1: Nie, u nas jest co 15 lat.
0: A gdzieś tam w jakimś kraju zrobiono, że w zależności od wieku, że jak już masz te 70 czy ileś, to co roku już musisz. I co? I to też uważasz, że złe?
1: Nie, to jest takie wyprzedzenie błędu, jest jak najbardziej okej. I sam bym się ku temu podpisał, żeby przechodzić regularnie te badania. Im starszy jestem, tym bardziej częściej powinienem te badania przechodzić. No tylko, że znowu, nie wiem czemu, ale się rozmydlamy między władcą, który ma wpływ na miliony ludzi, versus dziadek za kierownicą, który ma wpływ co najwyżej na kilka osób.
0: Nie, no jasna sprawa, że to jest poważniejsza kwestia tutaj. No i nawet nie tyle ma wpływ na swój kraj, a nawet na cały świat, no bo w przypadku Putina to jego działania mogą faktycznie się przyczynić do tego, że cały świat nagle stanie w ogniu. I przez jednego gościa, który jest po prostu zwyczajnie zaburzony, ma już jakieś dziwne myśli, albo mu też, wiesz, może mu już tak, on wie, że i tak może jego koniec się zbliża, bo my nie wiemy, czy on nie jest chory bardzo, schorowany jakiś, i może chce odejść z hukiem, tak po prostu, odejść chce z hukiem, nie?
1: Taki trochę Joker.
0: No. Chcę, żeby było o nim głośno, żeby i sobie w głowie tam tłumaczy. Nieważne, co o tobie mówią, ważne, żeby mówili.
1: Ale to jest dobry człowiek przecież. To jest dobry człowiek. To się zgniły Zachód nabrał na narrację tego złego Putina. Gdzie, kurde, naprawdę podejrzewam, że sam Lucyfer mu zazdrości. Bycia tak bardzo złym, tak bardzo obrzydliwym. Nie wiem, do kogokolwiek tutaj porównać. Nawet sobie pozwolę na porównanie do Izraela, gdzie, dajmy na to, Golda Meir, bardzo szanuję, tak, powiedziała w pewnym miejscu, że Izrael co prawda nie posiada broni atomowej, ale jeżeli będzie zmuszony do skorzystania z niej, no to nie zawaha się jej użyć. Czy, nie wiem, kurde, zauważ, jesteśmy

0: No i on się cieszy z tego. I jemu na tym zależy tylko chyba, żeby było o nim głośno. Znaczy, nie wiem, on niby ma takie jakieś plany, że wiesz, make Russia great again i strasznie mu imponuje Związek Radziecki. On przecież przecierał szmatką portret towarzysza Stalina, jak wszyscy go wyrzucali do śmietnika, te portrety, to on odkurzał. Jemu imponuje też ten zbrodniarz, który kazał dzieci zabijać, bo mu przeszkadzały bezdomne na przykład, nie? I takie ma autorytety, to co to może być za człowiek?
1: Tak, sierocińca o zaostrzonym pregorze. To tylko i wyłącznie Związek Radziecki mógł wymyśleć. Tylko, że też z drugiej strony pamiętaj, że on jest potomkiem tych debili. No, jest pewną konsekwencją tego, co zaistniało. Jest potomkiem idiotów i możemy sobie wyciągnąć jakieś nazwiska, które z Rosji faktycznie coś wróciły. A sobie chyba muszę nawet taką analizę kiedyś zrobić, jaki procent ludzi względem całej populacji rosyjskiej zrobił coś dobrego dla świata.
0: Przepraszam, się rozkojarzyłem. Ty pytałeś się teraz o coś? Kto coś? Co? Jeszcze raz? Czy mógłbyś?
1: Nie. Mówiłem o tym, żeby się zastanowić względem całej populacji, ilu Rosjan zrobiło coś dobrego. Mhm. Bo to jest takie, mi się wydaje, dość uczciwe. Tak samo jak robimy sobie, nie wiem, PKB, no to robimy PKB per capita. Tak, żeby sobie mieć pewną skalę, żeby odróżnić, nie wiem, kraje bardzo zaludnione od krajów mniej zaludnionych i takie Indie, które robią coś fajnego, ale mają bardzo dużą populację, no to już na tym tle nie jest aż tak istotne.
0: No, ciekawe, ilu Rosjan się przyczyniło właśnie dla jakiegoś dobrostanu ogólnoludzkiego właśnie?
1: Czytam sobie czacik, spójrzcie na Hołownię, a nie na Putina. Jezus Maria. Tak, naiwność jest bardzo dobrym słowem w tym miejscu.
0: Hołownia w gniecie Putina w ziemię. Obiecywał, że w gniecie w ziemię. Nie wiem, ale to faktycznie jest dobry taki papierek lakmusowy, taki test w ogóle. Zrobić taką statystykę, ilu wybitnych, wielkich Rosjan zrobiło coś dla świata, coś odkryło wielkiego, przyczyniło się do tego, że jest trochę mniej wojen, głodu, jakieś technologie fajne. Może się okazać, że oni tak się bardziej kręcą wokół siebie, samych na przykład, co najwyżej, nie?
1: No i niech się kręcą, to jest ich święte prawo, tylko żeby, wiesz, żeby to nie przeszkadzało nam.
0: No to mógłby być, niektórzy twierdzą, że to mógłby być w ogóle mega bogaty, mlekiem i miodem płynący kraj, gdyby troszkę inaczej się rządzili. Nie potrafią się rządzić, po prostu. O nas, Polakach, też czasami tak się mówi, że nie potrafimy się rządzić. Tak uważał wielki akwarelista.
1: Ja tam nie mam nic przeciwko rozbiorowi Rosji. Bo zauważ, że mimo wszystko, tak masz mnóstwo religii, mnóstwo narodów, mnóstwo genetycznych ras i co? I spinamy to jedną wielką klamrą Rosja? To w ten sposób nie działa. To w Polsce nawet nie działa, gdzie mamy, nie wiem, Kaczubów, Ślązaków, Podhalan, którzy każdy z nich ma swoje jakieś tam ambicje, tak? I my to, mając 40-milionowy kraj, my to ledwo trzymamy. A sobie porównaj to do Rosji.
0: Która jeszcze nawet sama się szczyci tym, że jest tak wielokulturowa, wielowyznaniowa, nie? No, faktycznie. Ciężko to jakoś w jedną klamrę zapiąć i powiedzieć po prostu Rosjanie.
1: No tak, tylko że dzięki temu, że to istnieje w ten sposób, tak, do twojego mongolskiego domku może nagle zapukać WKU i powiedzieć, nawet nie Siergiej, tylko jakiś tam Badia, idziesz do wojska. Idziesz walczyć na wojnie w kraju, o którym nawet nie wiedziałeś, że istnieje.
0: Bo siedziałeś sobie z bałałajką i pasłeś tą jedną swoją kozę i śpiewałeś Free

0: freestyle, o. Łaka, paka, pom, da, da, da, da, da, a tu cię nagle biorą na jakąś wojnę, nie wiesz. No ale w Rosjanach jest to, też to ciekawe, że oni sami siebie tak mordują od wieków. Nikt nie zabił tylu Rosjan, co Rosjanie. No,
1: no trochę tak, trochę tak. Nawet parę dni temu miałem rozmowę o wpływie na upadek żelaznej kurtyny. Gdzie musimy sobie, każdy Polak powinien pamiętać, jak bardzo Jan Paweł II wpłynął na to, że Związek Radziecki upadł. No nie, no to Ruscy sami to ubili.
0: Jak Jan Paweł II mówił, że tam ziej tej ziemi, to już były plany po prostu, żeby sobie nawet zrobić taki test z tej, tu w Polsce taki test, czy można bezkrwawo zmienić jakoś ten komunistyczny ustrój z zachowaniem pewnego status quo, służb i tak dalej. To myślę, że Polska była takim eksperymentem trochę po prostu. I już w ogóle planowali to. To nie jest tak, że sobie z dnia na dzień przecież wpadli. Likwidujemy Związek Radziecki, tylko niektórzy ludzie wiedzą o takich rzeczach wcześniej też.
1: No tak, tylko też zauważ to z jednej strony proces, tak, z drugiej strony zauważ, jak bardzo Polska się rozwinęła po upadku Związku Radzieckiego. Nasz produkt krajowy brutto, z tego co wiem, to 30-krotnie urósł od lat 90. do teraz. Nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej, którym jesteśmy największym beneficjentem, rok po roku, cały czas rozrosliśmy się 10 razy.
0: Dokładnie. Pamiętam, ja to nawet pamiętam trochę dawniejsze czasy niż większość tutaj z was. Tak, dziadem jestem trochę. Pamiętam, jak Polska była obskurna, dziury wszędzie, wsie widma takie jak z Silent Hilla. A dzisiaj właściwie zazdroszczą nam, że ta Polska taka ładna i posprzątana, przyjeżdżają tutaj ludzie i się zachwycają, że tu jest tak ładnie, nie?
1: A sobie pojeść na taką Białoruś albo Ukrainę, którzy mieli bardziej miękkie te podatki, którzy mieli bardziej miękkie podejście, żeby się to, wiesz, wyewoluowało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co zrobił Balcerowicz, w zasadzie delegalizując to, muszę, chodzi mi po głowie, ale muszę to sobie kiedyś osobną audycję zrobić o Balcerowiczu samym, że okej, zniszczył przedsiębiorstwa. Jasne, spoko. Tylko że przed Balcerowiczem istniał na przykład nakaz pracy, wobec czego bezrobocie było zerowe. Zakłady państwowe były dotowane, on to uciął, żeby działało to na ramach wolnego rynku. I teraz gdzie jesteśmy? A gdzie jest Ukraina? Gdzie jest Białoruś?
0: No trochę tak to faktycznie wygląda, no. Jola się tu śmieje. Hi, hi, hi. Dlaczego chwalicie PiS? Hi, hi, hi. No, to ja chyba wolę właśnie w Polsce mieszkać tutaj, bo niektórzy mówią, na Białorusi takie pyszne sery. No, nie samymi serami człowiek żyje, no. Że pyszne sery. A baćka chyba jest szykowany do odpalenia, tak się mówi, bo trzeba... Ja to przewidziałem, że Putin będzie coś kombinował, żeby na Białorusi zainstalować jakiegoś aparatczyka, który będzie bierny, mierny, ale siewierny. I żeby dzięki temu móc na przykład wspomóc się bardziej jakoś białoruską armią, która podobno nie jest na, tam... najwyższych standardów i to troszkę delikatnie mówię.
1: Wiesz, to wyobraziłem sobie taką husarię, tylko biegnie na świniach.
0: Coś tam mają, jakieś, wiesz, jakieś radzieckie jeszcze czołgi, coś, no, nie sądzę, żeby byli, ale zawsze coś i no, a poza tym ważna lokalizacja też.
1: No to jest jakiś taki satelitarny punkt względem Rosji. To też zauważ, że nie od razu Łukaszenko się pojawił. to trwało kilka lat, chyba w 1994 dopiero faktycznie przejął władzę. To, co się u nas działo, tak, ta nocna zmiana i Wałęsa i tak dalej, to chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby skłócić Polaków i w tym momencie, kiedy my się będziemy kłócili, żeby zainstalować kogoś swojego. I Wałęsa oczywiście był pod wpływem bardzo, bardzo wielkim, ale Wałęsa był pod wpływem Rosji, kiedy mówił o NATO bis, kiedy mówił o FG bis, bo o tym mówił, że tutaj trzeba zbudować jakiś tam swój własny sojusz, a nie się do tego zgniłego zachodu dotykać. Ale ze względu na to, że my Polacy mamy piękną właściwość, że bardzo pięknie się kłócimy. Możemy się kłócić, ale z drugiej strony, kłócąc się, robimy coś konsekwentnie. I to jest fajne. I dzięki temu żyjemy dzisiaj w bezpiecznym kraju, który stoi na ramionach gigantów.
0: No proszę, jakie ciekawe spojrzenie kotkiewiczowskie tutaj. No, czyli to nam czasem dobrze robi, że się kłócimy. Albo można nam wprowadzić jakieś prawo, które to jest niewygodne. Wiadomo, że Polak zaprotestuje. Można odwrócić uwagę. Rzuca się zawsze jakiś temat. Aborcja czy coś tam. Polacy zaczynają się żreć ze sobą, a tam cichaczem w nocy przegłosowujesz, wprowadzasz nowe ustawy tutaj. No też jest taki sposób na Polaka.
1: No coś w tym faktycznie jest, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dużym narodem. Jesteśmy pięknym i pięknie się różniącym. I jesteśmy w stanie pracować mimo różnic. I to jest coś, czego, no nie wiem, jest to stosunkowo rzadkie w porównaniu do innych krajów i innych ludzi, z którymi miałem szansę, okazję czy wstyd współpracować. Z takimi Hindusami na przykład. Jezu, ja pierdolę.
0: Jak było z Hindusami? Jak byś opisał Hindusa?
1: Hindus jest dobry, kiedy robi dla zabawy, Hindus jest zły, kiedy robi dla pieniędzy. Czyli taki trochę krawiec.
0: Ciekawe. No, a też my Polacy się kłócimy ze sobą, ale tak nie na noże w sumie, bo nie ma z bardzo takich sytuacji, że fani koalicji z fanami PiSu gdzieś właśnie się mordują, zabijają. No wiadomo, czasem się zdarzy jakiś świr, co zasztyletuje na scenie prezydenta jakiegoś, ale to bardzo rzadko się u nas zdarza, nie? Nie ma takich jakichś napadów, że strzela jeden do drugiego. A myślę, że gdzieś na świecie takie rzeczy się dzieją chyba, nie? Czasami, częściej.
1: No, na Bliskim Wschodzie na pewno.
0: Albo w Afryce.
1: Afryka powinna zostać zbombardowana.
0: O, tak.
1: Wiesz co, no może zróbmy sobie znowu takie porównanie per capita. Kogo znasz z jakiegokolwiek kraju afrykańskiego, który zrobił coś dobrego dla świata?
0: Jakiś murzyn mopa wynalazł, mówiłem wczoraj, wynalazca.
1: Okej, to jest jeden na całą populację Afryki. Czekaj, aż sobie sprawdzę.
0: Rock and roll ewoluował z murzyńskiej muzyki i rapu by nie było.
1: Nie do końca, bo to akurat było w Nowym Orleanie, kiedy tych murzynów wyłapano. Mamy 1,2 miliarda ludzi w Afryce na 2016. Okej, więc to jest jeden. Więc nawet taka Maria Skłodowska w Polsce, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla versus 40 milionów ludzi w Polsce. Wówczas trochę mniej. Pewnie coś koło połowy, ale nie chcę mi się szukać. No okej, dobra. To z jednej strony mamy całą radiologię, z drugiej strony mamy typa, który wynalazł mopa.
0: Kiedyś coś mówiłem w audycji o kilku takich przypadkach ciekawych, właśnie pigmentowo ubogaconych, którzy coś tam wynaleźli. Sztuczna inteligencja bardzo starała się mi coś tu podrzucać też, żeby, no, żeby troszkę wykazać, że nie jest tak źle.
1: Mruj, inkluzywność.
0: Jeden z najbardziej znanych szeryfów jakichś takich i skutecznych od Pinkertona był to była Mugina też i bardzo to był dobry szeryf, nie dający się skorumpować, łapał tych bandziorów jednego za drugim, także świetnego...
1: Ale stawiam dwa koty i paczki żwirku, że jednak on się urodził w Stanach Zjednoczonych, a nie w Afryce.
0: Aha, myślałem, że mówimy ogólnie o ciemnoskórych.
1: Ja, no tak to się możemy bujać naprawdę długo, ale co Afryka dała dobrego światu?
0: Nie wiem. Przyznam, że zabiłeś mi ćwieka. Piszcie na czacie, może ktoś coś wie.
1: A co Polska dała światu?
0: Co Polska? No, różne technologie, wynalazki Jana Pawła II.
1: A co Irlandia dała światu?
0: Kurczę, to takie niby proste, a trudne pytania. Nie potrafię powiedzieć, co Irlandia dała światu. A to powiedz ty.
1: Nie wiem, ja tylko tutaj rzucam, żeby coś ci udowodnić.
0: Że nikt nic nikomu nie dał.
1: Nie. Niektórzy dali więcej. I na tym powinniśmy się skupiać.
0: Guinnessa dała Irlandia światu. No chciałem też o whisky powiedzieć, ale nie byłem pewien, czy to whisky właśnie to jest irlandzki wynalazek. Tańce fajne. Nie wiem, zupełnie nieprzygotowany jestem do takich tematów, ale to jest świetny temat na audycję. Co dane kraje dały światu, nie?
1: Tutaj Google dobrze zauważa, Afryka daje przyprawy, złoża, ropę i niewolników. Jasne, tylko że pomijając ostatni punkt, czy są potrzebni do tego ludzie? A co Izrael dał światu?
0: Miki napisał, gdyby nie Irlandia, nie byłoby teorii chaosu. A co Izrael dał światu? Zapytałeś?
1: Mhm. Tak.
0: No Pegasusa na przykład.
1: Tak, systemy obronne, high-tech. A co dała Palestyna światu? Biedę i terroryzm, uprzedzę.
0: No tak, w sumie tak to trochę wygląda. No, myślę, że wielu Żydów było jakimiś naukowcami świetnymi w ogóle, nie? Na przykład mądrzy ludzie, wykształceni. No ale to w ogóle dobry temat. Strasznie mnie zaintrygowałeś tym, że właściwie ciężko tak wymieniać, co kto komu dał. Mhm. Trzeba by się solidnie tu przygotować jakoś. Izrael dał światu Uzi na przykład.
1: Izrael akurat, jeżeli chodzi o technologię obronną, dał naprawdę zajebiście dużo światu.
0: Niemcy chyba dużo dały światu, jeśli chodzi o wynalazki na przykład, nie? Słyszałem w ogóle, że przemysł samochodowy to się zaczął nie od Ameryki, tylko właśnie od Niemców.
1: No tak, tak.
0: No i chyba samoloty odrzutowe, nie? To też się pojawiły chyba po raz pierwszy w Niemczech?
1: Funkcjonalnie tak, ale to bardziej jest historia o tym, że jeżeli coś zostało wymyślone, w sensie samolot, to w kilku różnych miejscach są te same pomysły, ale okej, oddajmy to, niech to będzie dla Niemców na plus.
0: Google pisze i Izrael dał Tuska, Morawieckiego, Kaczora i TP. Krav Maga izraelska, tak, tak, niby tak. Jedna z takich najbardziej bezwzględnych i skutecznych przez to systemów samoobrony w sumie, nie? Żydzi to w ogóle, gdyby nie Żydzi, nie byłoby chrześcijaństwa prawdopodobnie, nie? Więc spory wpływ na świat. Tylko pytanie, czy taki znowu super dobry też, czy tak się tylko i wyłącznie cieszyć z tego chrześcijaństwa, bo to różnie może na to patrzeć.
1: Słuchaj, technologicznie rzecz biorąc, Żydzi bardzo dużo wnieśli do rozwoju polskiego przemysłu, bo trochę się spóźniliśmy z rewolucją przemysłową, ale ja jako obywatel miasta czterech kultur zauważam to, że jednak to właśnie Izrael Izrael Poznański na przykład włożył bardzo dużo w rozwój technologii.
0: Tu w Polsce, tak?
1: Mhm, tak.
0: Ciekawe. Kto wie, czy na przykład, no, mówimy, że internet zawdzięczamy Amerykanom, ale no, Ameryka to tak wielokulturowy kraj, że tam też, no, gdzie mieszka wielu Żydów i mieszkało i mieszka, że może Żydzi byli na przykład stali gdzieś tam za internetem, za wprowadzeniem, za wynalezieniem?
1: Za wszystkim stoją Żydzi.
0: Za wszystkim, cholera jasna, no.
1: Okej, okay, ale no właśnie, ale tak sobie tutaj dorzucamy, tak, nie wiem, sobie możemy, nie wiem, architekturę z Ameryki Południowej wyciągnąć, Australię, jeżeli chodzi o górnictwo, wyciągnąć Japonię, jeżeli chodzi o sprzęty wojenne i chińskie bajki. A co dała taka Rosja? Nazwij, dosłownie, to będzie łatwe, nazwij jednego Rosjanina, który zrobił coś dobrego dla świata.
0: Gagarin.
1: Którego wrzucili do kibla i go wystrzelili w kosmos?
0: No. No, mówi się, że pisarzy miała Rosja wybitnych różnych, tak? Też. No, na przykład Dostojewski. Mhm.
1: No. I teraz to przedzielmy przez całą populację Rosji.
0: A Puszkin, co Puszki wynalazł?
1: No. Puszki.
0: No nie wiem, nie wiem. No faktycznie może to kiepsko wyglądać. Słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy tu radiem wielokulturowym i różne tutaj możecie podrzucać swoje propozycje wybitnych Rosjan na przykład. No. Którzy coś wynaleźli. No, Kałasznikow, Rosjanie też stworzyli karabin Kałasznikowa, stworzył Kałasznikow, nie? Nawet jest film o tym. Całkiem nawet ciekawy. Iwan Komarenko, Czarne oczy. Koktajl Mołotowa, propozycja. Ciołkowski, pisze Zenon. Ciołkowski, a co on tam zrobił? Ten Ciołkowski. Konstantin, rosyjski uczony polskiego pochodzenia, no, polskiego pochodzenia zaznaczam, jeden z pionierów kosmonautyki, twórca modelu teorii ruchu i budowy rakiety kosmicznej, przedstawiciel naukowego nurtu kosmizmu rosyjskiego. Kosmizm, to ciekawe. Konstantin Ciołkowski. Iwan Groźny. Japonia dużo dała, pisze Jack. Na przykład Casio, Roland, Honda. Honda!

0: Mendelejew, Pawłow, to Mendelejew stoi za tablicą Mendelejewa? Pewnie tak. No, Dmitrij Mendelejew, rosyjski chemik, odkrywca prawa okresowości pierwiastków chemicznych, laureat medalu Kopleja. No to mają, wychodzi na to, że jednak dali trochę światu Rosjanie.
1: To teraz przemnóżmy sobie to przez to, co światu zabrali.
0: Jesteś jakiś uprzedzony do Rosjan. Chyba. Ale ja cię tak po ludzku rozumiem.
1: Znaczy, słuchaj, jeżeli widzę gówno, to nie, jeżeli coś pachnie jak gówno, jeżeli coś smakuje jak gówno, to nie muszę tego dotykać, żeby wiedzieć, czy to jest gównem.
0: Nie, no to trzeba też troszkę tak spojrzeć, wiesz, może faktycznie docenić. No taki Mendelejew, no kurde, no wiesz, prawo okresowości, man. Ale też ile nakradli różnych pomysłów, ile kopiowali, kradli, no to w tym są właśnie dobrzy, tak jak popatrzeć tak ogólnie, to ciągle mają to ciągoty, żeby coś podkradać. To, no, po
1: A
0: prostu.
1: To faktycznie, tutaj akurat jeżeli chodzi o R&D, to jestem ekspertem, więc się wypowiem. I wracając do tego, co mówiłem, że jeżeli szukałbym kogoś pozbawionego moralności, to szukałbym właśnie w Rosji. Tak. Jeżeli chodzi o reverse engineering, Rosja jest, no nie wiem czy na topie, myślę, że z Chinami mogłaby się dogadać. Tym bardziej, że Rosja ma taką piękną właściwość, że możesz sobie testować na ludziach, ile ci się tylko podoba, bo nikt o tych ludziach nie będzie pamiętał.
0: Ale popatrz, na przykład jak chcesz w Polsce wynająć jakiegoś draba, często, naprawdę jakiegoś z Wyrola, który kogoś zabije, czy pobije, to Ukraińca wynajmujesz właśnie. Też.
1: Nie wiem, dawno nikogo nie chciałem zabić.
0: A ja znam takie przypadki.
1: Ja nie wiem, kogo się wynajmuje, panie prokuratorze, proszę się zająć rodziną, a nie słuchać tego streamu.
0: Ja też tylko słyszałem o takich przypadkach. Nie to, że. Nie, ja bym nie wynajął Ukraińca. Ja bym Rosjanina wynajął. Ale Ukrainie jest tańszym, może być na przykład. Nie wiem, jakie tam ceny są. No różnie to bywa. Znaczki rosyjskie, poezja, pisze tutaj Luke John. No, polskie znaczki też bardzo ładne były. Kiedyś przynajmniej.
1: Pięknie. Skąd wziąłeś, że Rosjanie nakradli wiedzy? Ja pierdolę. Ja się wyłączam z czata w tym momencie. Jak to się stało, że Rosjanie nakradli wiedzy? Jak wyglądał, nie wiem, Tupolew 144 na przykład? Kurwa, jebana podróbka. Tak nawet su... Dobra, miałem się nie uruchamiać.
0: Jakiś spokojnie, Kotkiewicz, nie wpadaj w berserka. No, ale to takie przykłady, co wszyscy pamiętają, ci starsi to troszeczkę przynajmniej, no jak te ruskie jajka, ta gierka nawet, to też było ukradzione od Nintendo po prostu, no. I oni tak strasznie dużo nakradli różnych pomysłów, bo tam nigdy, nawet u nas w Polsce za PRL-u nie było czegoś takiego jak prawo autorskie. Można było dowolnie, zgodnie z prawem sobie piracić, kopiować, drukować, co się chciało. No i to taka właśnie mentalność, którą od ruskich chyba trochę wzięliśmy. Jeszcze właśnie, no, za PRL-u, nie? Dopiero potem trzeba było to zmieniać i cywilizować się, bo bez tego nikt nie chciał tu wejść, żaden wydawca, nic konkretnego tu robić, bo co to za interes robić cokolwiek, zakładać jakieś wydawnictwo, jakieś wydawać tu programy, gry w kraju, gdzie nie ma prawa autorskiego. Ja nie wiem, jak to w Rosji jest w ogóle do dzisiaj na przykład z prawem autorskim. Czy tam się ściga... przypuśćmy, ktoś kopiuje sobie na bazarze gry, sprzedaje jakieś tam amerykańskie, to czy go drapną? Dzisiaj?
1: Wiesz co, przede wszystkim najpierw bym się zastanawiał, czy ten ktoś, kto kupuje takie gry, będzie miał prąd w domu.
0: No,
1: Okej, okay, słucham sobie, to jest 1256 ustęp, punkt 1, zgodnie z którym wyłączne prawo do utworów nauki i sztuki obejmuje utwory ogłoszone na terytorium Federacji Rosyjskiej lub nieogłoszone, ale znajdujące się w jakiejkolwiek obiektywnej formie na jej terytorium przy uznaniu autorstwa niezależnie od obywatelstwa twórcy, czyli żeby to przekładając na język bardziej mi zrozumiały. Prawo autorskie istnieje tylko i wyłącznie, jeżeli jesteś ruskim i spłodziłeś swoje dzieło w Rosji. Okej, okay, ale tutaj sobie otworzę. Będzie to dla mnie, podejrzewam, interesujące. Ze względu na to, że to prawo się przez pewien czas w jakiś sposób zmieniało. Prawo patentowe, prawo chuci wdupowe, rozdział 64 części. Postanowienie ogólne obejmuje następujące zagadnienia. Przedmiot ochrony, prawa intelektualne i prawo własności, twórca rezultatu działalności intelektualnej. Jezus Maria, to jest tak przekomplikowane właśnie, żebyśmy nie bardzo byli w stanie zauważyć, o co tutaj chodzi. Więc tak, więc być może wrócę do mojego pierwotnego pomysłu, czyli prawo autorskie w Rosji istnieje tylko i wyłącznie, jeżeli jesteś Rosjaninem i spłodziłeś swoje dzieło w miejscu matuszki Rosji. Wtedy ewentualnie możemy się dogadać, co też mi się wydaje jest na tyle interesujące, że tłumaczy trochę kwestie piractwa, torrentów i tak dalej właśnie na tym brzydkim wschodzie. Pamiętam, tutaj patrzę na czasik i idź Kotkiewicz, włącz telewizor. Tak. Jasne. Rosyjskie i chińskie produkty po Zdrotomisiu zaczynały swoją karierę na polskich i zachodnich bazarach lata 80., 90. No tutaj by trzeba jednak było postawić jedną granicę między 80. i 90. 80. co prawda nie pamiętam, znam je tylko i wyłącznie z opowieści, natomiast szkoda by było, jeżeli, nie wiem, każdy wasz wytwór, jakiś, nie wiem, element, cokolwiek tylko tworzycie, czy to będzie spawanie, muzyka, gry, czy cokolwiek innego, szkoda by było, żeby to zostało zjedzone i wykorzystane przez kogoś innego. Rosja muzycznie oprócz paru nazwisk współcześnie dała nam tylko hardbass. I faktycznie tutaj ktoś pisał na czacie, tak, hardbass się wziął z Rosji. Access Project. Tylko że współcześnie jest robiony też przez Zachód. Jeżeli bym wziął jakiegokolwiek współczesnego, istniejącego, cały czas nagrywającego artystę, to będzie albo łamę z Holandii bodajże, gdzieś tam z Beneluxu, nie pamiętam, albo gdzieś tam z Zachodu. Nie istnieje nic współcześnie, co by było muzycznie atrakcyjne. I dosłownie mam co najwyżej kilka przykładów z Ukrainy.
0: Komunizm dała Rosja. I no, może gdyby nie Rosja, to gdyby nie komunizm, to na pewno by zupełnie inaczej świat wyglądał, gdyby nie powstał taki nurt myślowy, taka ideologia, nie? Może by dalej pany wyzyskiwały biednych chłopów, robotników, nie byłoby równości, biedak by już był do końca życia biedakiem, kto wie? Ja tak się trochę wcielam w adwokata ruskiego diabła.
1: Słuchaj, naprawdę nie musisz. Takich adwokatów tutaj mamy.
0: Mało właśnie, co tu. Paru. Na palcach jednej ręki można policzyć. Na palcach jednego nieprawomyślnego Rosjanina po torturach
1: Ale w sensie, że mu tylko jeden palec został?
0: No. No. Także...
1: I tak trochę już kończąc, bo będę się zawijał, mam takie wrażenie, że możemy sobie porozmawiać o tym, jak się żyje w Polsce, jak się żyje w Rosji i w Polsce jakoś się żyje, a w Rosji jakoś się umiera.
0: No cóż, taki morał na koniec, taka maksyma, takie powiedzonko. Jakieś Kotkiewiczowe. To pytanie od Ewy Lipki. Czy Kotkiewicz dzisiaj jakieś procenty tu były? Czy
1: oczywiście, czy... obowiązkowo.
0: No, jest weekendzik, to czemu się nie napić czegoś? No to cóż, dzięki za fajny telefonik i rozmowę kulturalną.
1: Dzięki, fajna odmiana, co?
0: No.
1: No. Dobra, miałem powiedzieć coś mądrzejszego, ale na razie do usłyszenia.
0: Do swidania.
1: O ty chuju, Bobcze.
0: Adios muchachos, papayos.

To chyba jakiś może ostatni telefon, jak ktoś ma ochotę. Jeszcze, bo też nie chcę tak super długo siedzieć, coś, może wieczorem coś ponadaję jeszcze, już nie mam tak za bardzo, przepraszam, siły. Jestem dzisiaj trochę nie w formie. Ale się okazuje, że coś ta Rosja dała, różne takie rzeczy. No, w sumie ten komunizm, który się pojawił właśnie po rewolucji październikowej, Związek Radziecki cały, można by to troszkę porównać do wpływ, jaki to miało na świat może, do właśnie tego, co Żydzi nam dali, czyli jakieś coś, co ewoluowało w chrześcijaństwo, nie? Że to są tego, chodzi mi o to, że to są tego kalibru zjawiska, ideologie, które zmieniają cały świat trochę. Czy to chrześcijaństwo, czy komunizm. Kapitalizm to jakoś tak się rodził w naturalny bardziej sposób, nie? Bez żadnych takich jakichś nagłych rewolucji. Różne się rzeczy do tego przyczyniały. Powiedzmy jakaś tam industrializacja, zmiany ogólne na świecie, po prostu rozwój rynku taki naturalny troszkę jakby. Tak, bardzo ładna pogoda jest w Polsce. Ciepluśko, słonecznie, taka w sam raz właśnie. Nie za zimno, nie za ciepło. Nawet delikatny wiaterek czasami nam rozwieje grzywę. Gdyby taka pogoda mogłaby cały czas być, jak teraz jest. Nawet jest to lepsze niż taka pogoda, kiedy w lato jest skwar i duchota, nie? Bo teraz jest przewiewnie, przyjemnie, cieplutko, sympatycznie. To tak by mogłoby cały czas być właśnie. Czy Ania dziś nadaje? No niestety nie. Niestety nie. Bardzo mi przykro. Ania ma jakieś właśnie sprawy. Ale powiedziała, że w tygodniu się pojawi. Coś przygotuje fajnego. No też trochę dlatego ja dzisiaj jestem, bo gdyby Ania nadawała, to bym się tak nie wtryniał dzisiaj i nie wysysał z was energii i chęci do słuchania, żeby już nic nie zostało dla Ani. Ale jako, że Ania deklarowała właśnie, mówiła, że dzisiaj nie może. To zrobiłem taką audycję luźną. No właśnie, i robactwa nie ma, dokładnie. To jest najlepszy czas. Latem to te muchy fruwają, robale łażą, nie? Wszystko wychodzi z ziemi. Apokalipsa. A teraz jest bardzo przyjemnie właśnie. Nie za ciepło, nie za gorąco, nie ma duchoty, nie ma robali. Lekki wiaterek czasem zawieje. Bardzo proszę, Panie Boże, żeby taka pogoda przez cały rok była. Nie no, nie może być jednakowa pogoda przez cały rok, bo to by chyba przestałby jakoś ekosystem działać, jakby było cały czas tak samo, nie? Musi być raz zimno, raz ciepło. Gugu sobie rozwaliła jogę. I co, i boli cię ta joga, a nie złamana? Paznokietka od kopania w piłkę. No ale Google deklarowała, że ona lubi w ogóle na bosaka, tam moczyć sobie nawet w zimnej wodzie nogi. Coś takiego ma, że lubi kontakt tych stóp z ziemią. Może wierzy Google w takie jakieś dobroczynne działanie mamy natury przez tą ziemię, że się, wiecie, jakoś uziemiamy właśnie i czerpiemy energię może
od natury, chodząc na bosaka. No, a jak mamy właśnie jakieś gumowe podeszwy, to się izolujemy od tej dobroczynnej siły. Google potwierdza. Ja sobie zajadam paróweczki cienkie, już strasznie zgłodniałem. I to są takie, no, z bekonem. Berlinki z bekonem. Z amerykańską flagą, no, takie bekonowe, amerykańskie. A białą kiełbaskę lubię. Miki, ale czemu tak piszesz? Wydaje mi się, że Michał nie nadaje pod wpływem. To co najwyżej ja, znaczy mam na myśli Kloda, że Klod chyba nie nadaje pod wpływem jakoś. Jednego drinka sobie wypije, to nawet lepiej tu wypada niż ja. No czy taki Dubliński, który też sobie lubi czasem coś tam dźwięknąć, no a ja to już w ogóle, no to... Klod chyba tutaj lepiej wypada. Dzisiaj Kotkiewicz dzisiaj zadzwonił, też lekko dziabnięty. Ale kto chociaż raz nie dzwonił do nocnego radia lekko nawiany? Niech pierwszy rzuci butelką. A już tego kwasa to częściej bym się, znaczy to bardziej bym się spodziewał, bo akurat Michał, znaczy Klod, żeby to odróżnić Michałów, akurat ceni sobie te rzeczy chyba bardzo mocno. Van Dust rzuca butelką tutaj. No. Że on niby trzeźwy. Dostałem tutaj od Windmana skład tych berlinek, co jem. Azotyn sodu, cukry proste, dysfosforany, trifosforany, sól kuchenna, askorbinian sodu, izoaskorbinian, mleczan, skrobia modyfikowana, woda. Dużo tłuszczu w tym wszystkim. I ocena jest taka tutaj, żeby ograniczać to. No, ja nie jem takich rzeczy zbyt często. W sumie to takich parówek cienkich to nie jadłem, nie wiem, już może z kilka miesięcy nawet. Czasem, ja myślę, że wszystko jest kwestią dawki i jak sobie raz na jakiś czas zjemy hamburgera w Max Rachu czy jakieś cienkie parówki z marketu, to nam się nic takiego nie stanie. No, gorzej, jak się cały czas je takie rzeczy, nie? Też czasem jest jedzenie po prostu bezwartościowe. Nie tyle niezdrowe, co bezwartościowe. Nic nam nie daje za bardzo. Taka zapchaj dziura, nie? Nie. Gugu i Fufu to są dwie różne osoby. Dobra, spalę fajeczkę i się zmywam. Fajny ten gość, co teraz był na Skype'ie u ciebie. Masz na myśli Kotkiewicza, tak? Pewnie, że fajny. Z Kotkiewiczem zawsze można sobie bardzo tak ciekawie, konkretnie pogadać na różne fajne tematy. I też i z humorkiem. Nawet się wczoraj tak zastanawiałem, jakaś telepatia, bo tak wczoraj myślałem, kurde, Kotkiewicz już dosyć długo nie dzwoni, dawno go nie było, mógłby tak zadzwonić i proszę, dzisiaj tu cyk i jest.
Jakaś telepatia normalnie. Przypominam, że ostatnio w tym samym czasie z Janem Wojtalą jedliśmy, jak się okazało, krokiety z barszczem. Przypadek? No nie wiem. Na żywo jeszcze fajniejszy, pisze Gugu. A spotkaliście się? Wandast, ty w ogóle chyba jesteś abstynentem, tak? A mnie trochę ciągnie, nie ukrywam, żebym się napił na przykład whisky. Ale dzisiaj tak zupełnie na trzeźwo, no ale trzeba trochę dać odpocząć organizmowi, nie mogę tak się zapijać.

Nie, nie jest abstynentem. Kilka piw się zdarza w roku. No, to tyle co. To można powiedzieć, że abstynent to tak na zwilżenie warg. Na zwilżenie warg raptem. Może właśnie piwa jakiegoś bym się napił, cholera jasna. Może se skoczę na stację, coś kupię. Trochę się przyzwyczaja człowiek do tego stanu po alkoholu, nie? Że to. Potem tak odrobinę się tęskni za tym, żeby się lekko tak znieczulić, żeby zaszumiało w głowie, żeby się zrobiło troszkę przyjemniej. Na pewno nie wypiłeś 13 piw, Miki. Chrzanisz, przyznaj, że świrujesz pawiana. Mój rekord to chyba 11 piw. Ale to jeszcze człowiek był piękny, młody, jurny. Siła w lędźwiach i tak dalej. Czy po 100 subach coś się zmienia? No, zdaje się, że żeby nadawać na żywo, musisz mieć chyba 1000 subów, nie? Ale to dotyczy tylko nadawania na żywo przez komórkę, jeśli dobrze pamiętam. Terenie na przykład. Bo tak to normalnie zakładasz kanał i chyba możesz od razu nawet nadawać bez żadnych subów. Ale żeby włączyć monetyzację, trzeba już zebrać tak czy owak te suby, nie? Mieć właśnie co chyba coś koło 1000 też, nie wiem, nie pamiętam. Jeszcze w jakim czasie te 11, no właśnie, też się to liczy, ale to było, już nie pamiętam, dawno temu, gdzieś jeszcze jak dużo imprezowałem.

No, żeby jeździć po pijaku na motorze, to trzeba mieć naprawdę zryty beret. Albo bardzo po prostu mieć wielką ochotę na przeprowadzkę 2 metry pod ziemię. Już ci, którzy na trzeźwo jeżdżą szybko na motorze, to są odważni, a po pijaku jeździć? Sam znam przypadki, że ktoś się zabił w ten sposób właśnie.

Słuchał ktoś ostatnio Teorii Chaosu? Według mnie to słaby trochę temat. No, robić całą audycję o tym statku, co uderzył w most. Tak. Właśnie to jest ten trochę problem, dlatego też robię audycje takie wielotematyczne, gdzie się temat zmienia. Mamy ich powiedzmy kilka. Żeby no, nie było tak smętnie i nudno, no ile można na jeden temat gadać jeszcze przez wiele, wiele godzin, nie?

Dostałem też tutaj linka o podwyżkach cenach, o podwyżkach cen właśnie za wodę, za ścieki w Środzie Śląskiej. Nawet nie wiem, jak to odczytać od 22 marca. Do dnia, ciekawe, że do 21 marca 2025 obowiązują nowe ceny za dostarczaną wodę i odbierane ścieki oraz miesięczne stawki abonamentowe. Cena brutto za 1 metr sześcienny wody dla wszystkich odbiorców wynosi 5,32. To jest 6,19 więcej. A, czyli podwyż, no to już jest konkretna, bardziej taka jasna dana. Oj, dana. No, czyli odmrożony VAT, podwyżka za prąd, za gaz, za wodę, za wszystko, ale jakoś damy radę, będzie fajnie. A też jak jest droższy prąd, to się przekłada na wzrost cen dodatkowo jeszcze wszystkich artykułów, bo dziś, żeby cokolwiek wytworzyć, to się używa raczej prądu, nie? No więc, a dodatkowo zawsze jest to jeszcze okazja, żeby nas zrobić w bambuko jeszcze dodatkowo i podwyższyć ceny, bo no wiecie państwo, no co poradzimy, są podwyżki, tak, takie życie, no co państwo telewizji nie oglądają, no musimy tu i zawsze można sobie jeszcze dołożyć od siebie, jak jest wzrost powiedzmy o z racji tego, że prąd droższy, to będzie serek kosztował o 3% drożej, to my zaokrąglimy do 5% jeszcze, nie sobie, tak? Więc dymają nas na każdym kroku. Każdy każdego dyma dzisiaj, to taki świat. Więc wy też musicie dymać, pamiętajcie. Musicie dymać, aż się będzie kurzyło po prostu. I nie przejmować się, dymać. Wszyscy dymają, to co? To co, wy gorsi? Co? Ja też sobie zaraz podwyższę ceny za swoje usługi grafika. Też przeliczę sobie ten prąd, że podwyższę o 6% cenę za logo za wodę, bo ja muszę sikać dużo, bo jak projektuję, to mi się sikać chce. I zaokrąglę tak do 10, a co tam, śmierć frajerom.

Wandast pisze, że na Białorusi prąd 6 razy tańszy. No, ja tak się śmieję, że o, to sery lepsze, wielkami rzecz, nie samymi serami, ale tak jakby się zastanowić, no to też prąd, wynajem, wszystko tańsze na Białorusi, nie? Może się okazać, że wszystko mają tańsze, na przykład. No, ale ci, którzy wyjechali na Białoruś, twierdzą, że tam się żyje trochę tak jak u nas w latach 90., powiedzmy. Taki klimat. Więc może dla kogoś to by było atrakcyjne. Są tacy, co tęsknią za, na przykład, że w Polsce w latach 90. było super. A za PRL-u to już w ogóle, nie? No tam coś ponoć jest taki klimat trochę... Troszkę jak lata 90., troszkę odrobinę jak PRL, bo jest dużo reliktów takich komunistycznych jeszcze zachowanych, różne tam pomniki, budowle, architektura taka socrealistyczna, więc może się komuś to spodoba, taki klimat. Podobno się o emerytów bardzo dba też. Baćka pilnuje tego, żeby mieć ten elektorat wśród starszych osób bardzo taki wdzięczny, no i się dba o tych starszych podobno. Też tak słyszałem.

No tak, no. Myślę, że to, ta nasza tęsknota za dawnymi czasami, najczęściej to chodzi właśnie o to, że wtedy byliśmy dziećmi i nie musieliśmy się o nic martwić. No w każdym razie nie musieliśmy się o tak bardzo martwić, jak dorośli ludzie o wszystko, nie? Bo to jest trochę mit, że dziecko nie ma swoich problemów, nie ma... Ma i to całą masę różnych problemów, nie? Jak zdać do następnej klasy, trzeba zapierniczać, uczyć się, konflikty z rówieśnikami jakieś, jak ktoś jest tam na przykład w klasie, go męczą, dręczą, to ma swoje tam stresy. Jak zdobyć coś, wyprosić od rodziców, żeby coś kupili, bo inni mają. No dużo różnych ma problemów dzieciak też, nie? Nie ma takiej wolności jak dorosły, musi się ciągle słuchać i wykonywać polecenia, zrób to, zrób tamto. Więc dzieciak ma swoje problemy, a też inna jest skala jakby odbioru tych sytuacji różnych. To, co dzisiaj nam się wydaje jakieś błahe, śmieszne i że to się można tym przejmować, to dla takiego dzieciaka może być wielka sprawa też. No boję się tych opłat, cholera jasna. Nie wiem, jak wydolę przy tych wszystkich podwyżkach. No ale pensje rosną też, trzeba po prostu więcej kasiory brać za usługi też i tyle. Nie ma się co certolić. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o Falloutie, w szczególności tutaj z Wudzem. Mario też trochę dołączył, ale tutaj z Wudzem więcej trochę gadaliśmy, bo 11 kwietnia premiera serialu Fallout Series, serial w uniwersum Fallouta. No, ja czekam z wielką niecierpliwością na Amazon Prime Video. To będzie coś dobrego. A dzisiaj chyba się jakoś wyluzuję trochę i może sobie coś pooglądam, właśnie jakieś filmy. Może rząd coś wykombinuje, żeby ludziom jakoś zrekompensować. Słyszałem, że z tym rządem jest trochę taki problem, że oni deklarują już, że będą jakieś, powiedzmy, dopłaty dla ludzi na te podwyżki, na ten prąd, ale to trzeba się ubiegać, jakieś pisma składać, muszą ci przyznać. No więc chyba trzeba się dowiedzieć, bo nie wiem, może się załapie. Mam trochę opory, żeby nigdy nic nie brałem od państwa za bardzo, co najwyżej od Unii Europejskiej, ale od polskiego państwa nic nigdy nie brałem, nawet żadnego zasiłku, niczego takiego. Żadnej renty, zasiłku i tak mam opory, po prostu brzydzę się od polskiego państwa cokolwiek brać, jakąś tam dopłatę, zasiłek.

Najgorsza to może być sytuacja jakichś takich starszych ludzi, którzy nie wypracowali sobie godziwej emerytury i już od dawna po prostu liczą każdą złotóweczkę, żyją bardzo, bardzo skromnie, a teraz w nich uderzą te podwyżki znowu różne, nie? No to nic, tylko się pociąć czerstwą bułką. Windman ma informację, że cały sezon zostanie opublikowany od razu, nie co tydzień. To dobra informacja. To się cieszę, bo nie chciałbym czekać na każdy odcinek nowy. A kiedyś tak czekaliśmy, nie? Jak coś puszczano w telewizji, to się czekało i co tydzień był nowy odcinek. A dzisiaj pach i mamy wszystko. To ma swoje minusy, no bo...

Riddick, czwóreczka. No, też dobre w sumie kino science fiction. A Riddick się pojawił w jakimś filmie science fiction tak jakby jako postać troszkę taka jakby z boku, nie? Jak to się nazywało? Pitch Black? Black coś tam? On był jakimś więźniem na statku. Był uwięziony, gdzieś go tam przewozili, tego Riddicka, nie? I on tam się po raz pierwszy pojawił jako taki... Taka mroczna postać, która była właśnie uwięziona w jakiejś celi, na statku, coś takiego, nie? Dopiero potem się doczekał jakby własnego występu takiego pełnoprawnego. Coś się pomyliło? No nie, no przysiągłbym. Było coś takiego. A sprawdźmy, czy może coś Google podpowie.

No może, może mi się coś pomyliło, cholera jasna. Ale no, byłem przekonany, że coś takiego było. Kroniki. Wracam na ekrany. No dobra, chyba nie znajdę. Może to coś, jakaś pomyłeczka. Bardzo do góry poszedł czynsz, prąd w UK, pisze Jack. No te podwyżki chyba nie tylko nas dotykają, tak na całym świecie cywilizowanym jakoś wszystko w górę, jakby. Na statku był więźniem w kroniki Riddicka. Aha. Może, może. A kroniki Riddicka to nie był więźniem po prostu w więzieniu? Bo ja miałem na myśli to, jak go przewozili takim mniejszym statkiem jakimś i w ogóle mało było go widać, tylko o nim tam gadali jakby, że on tam jest gdzieś. Dopiero tam w dalszej części filmu on się w końcu uwolnił, ale bohaterami byli inni, inna jakaś załoga jakby, nie? Riddick troszkę jakby robił za takiego obcego na statku, jakby ósmy pasażer Nostromo, nie? A jakoś reaktywują obcego i ludzie raczej nie patrzą na to zbyt przychylnie, że to taki odgrzewany kotlet i że to już nie to i że to taka na siłę. Coś słyszałem, że Schwarzenegger ma znowu z Predatorem wystąpić, ale taki stary Schwarzenegger. Ten wątek postaci, jak on się nazywał, Major Dutch, czy jakoś tak, Predator, Filmweb, zobaczmy. Tak, Major Alan Dutch, Schaefer i w komiksie była kontynuacja jakby losów tej postaci, nie? Co działo się później, jak on się spotkał po raz pierwszy w tej dżungli z tym Predatorem. Predator się wysadził, Schwarzenegger tam uciekał przez tą dżunglę. No i co działo się potem? To tego się możecie dowiedzieć z komiksów. W zasadzie ta postać się pojawia też w grze Alien vs. Predator, ale tej arcade'owej, automatowej, na walance, beat'em up. No, on ma tam jakby cyberrękę, też jest tak, no, tym komandosem. To jest on, z tego co pamiętam. Tak, sprawdzałem, to był on też. Także ten wątek tej postaci był kontynuowany i przypuszczam, że po prostu no,

0: siłą rzeczy wrócą też do tej postaci, no bo kogo innego ma Schwarzenegger grać. I znów powróci już taki dojrzały, stary, lekko siwy major Alan Dutch. Twardziel nad twardziele. No, już część tej ekipy wyparowała, która tu się pojawiała. Carl Weathers. Nie ma go z nami.
1: Kondzio, 50 zł.
0: No co ty?
1: Taka ładna pogoda, idź na spacer.
0: No cio ty. Serio? Wow. Tak narzekałem ostatnio na donaty, a tu proszę, jaki dzisiaj, jaki wysyp, jaka szczodrość. Kurde, dzięki, Kondzio. Wow, szok i niedowierzanie. Naprawdę dzięki. Jeszcze piszę, żeby sobie na spacer iść. Niczego nie wymaga. To mój ulubiony typ sponsora. Płaci i nic nie wymaga. I jeszcze zachęca. Już sobie kończ, jak chcesz. Idź sobie na spacerek. Piwa się napij, zupy se zjedz. Pomidorowa przynajmniej dobra. No. Uwielbiam takich ludzi. Może pójdę na spacer właśnie. Czemu nie?

No troszkę zaskoczenie. Riddick to uciekinier, więzień, furianin, może furiat, samotnik, przekozak. I tu Jack napina bicki. Niestety, ludzie go często co się kiepsko dla nich kończy. To właśnie dobrze, tłuc buców. Czemu niestety? Po co zaczynają i drażnią Riddicka? Jak ktoś jest grzeczny, to Riddick nic mu nie zrobi. No, tylko zabija tych, którzy go zdenerwowali czymś. W tej roli oczywiście legendarny już dziś Vin Diesel, albo Dean Wiesel, jak kto woli. Dean Wiesel. Jack, a ile masz na karku? To może, a ile masz w karku i w bickach na przykład. Jak Jack tutaj napina mięśnie i jest fanem Riddicka, to może jest też jakiś przypakowany. I też zabija tych, jak ktoś zdenerwuje. Ale tylko tych, co go zdenerwują.

40, czyli ma 40 centymetrów w obwodzie karku. To chyba sporo.

Widzicie, a gdybyście zostali księżmi, zakonnicami to nie, ale księżmi, to byście się nie musieli martwić o podwyżki prądu, wody, jedzenia, benzyny, czegokolwiek. I byście sobie w pałacu mieszkali. Jak Jędraszewski teraz będzie mieszkał na emeryturze, jak książę. Książę z bajki w pałacu będzie sobie mieszkał. Piękny ogród, pałac, kamerdyner. Co podać, paniczu? A Jędraszewski będzie miał sobie trufle, przepiórki w sosie truflowym jadłem wczoraj, to może dzisiaj dziąsła karalucha w beszamelu. Tylko niech sos będzie dobrze zredukowany. I wodę z lodowca proszę mi przynieść tutaj. I będą mu przynosili na takim złotym, na złotej tacy, przykryte taką okrągłą przykrywką. Cyk. I będzie mu jakaś zakonnica obcinała paznokcie złotymi cążkami. Tak sobie będzie żył Jędraszewski. Należy mu się siał nienawiść, dzielił ludzi, nazywał dzieci z in vitro jakimiś tam produktami, napierdalał, gadał na wszystkich, to mu się należy za taką ciężką pracę.

0: trochę dziwne, że ktoś, kto taką posługę pełnił kapłańską, sobie mieszka potem w zamku. Zamek bym mu dał. Pałac to mało. Zamek. Ale wśród klechów też są duże dysproporcje. Jeden biedny na rowerze jeździ, a drugi co tam dobrze donosił, dużo kasiory zbierał od głupich ludzi, no to dostanie właśnie jakiś pałac, nie? Zależy od stopnia bardzo dużo. Jak jesteś arcybiskup tam, arcybydle pierdolone, ABP, 10 level, no to masz, tam dostajesz zameczek większy. A jak jesteś jakiś tam arcyproboszcz, 7 level, lay of hands, blessa masz tylko, leczenie lekkich ran tylko masz, nie masz średnich, no to jesteś takim słabym klerykiem, kapłanem. Troszkę, no to dostajesz taki mniejszy zameczek. A jak jesteś księdzem palladynem na przykład, są jacyś, nie, to są nie księża palladyni, tylko pallotyni, ale to podobnie brzmi, księża palladyni. Są egzorcyści, są palladyni, jeden wygania demony, drugi walczy ze złem, trzeci walczy z lawendową mafią, jest taki asasin do wewnętrznej roboty. Także, widzicie, fajna robota. Gadasz o lawendowej mafii, o gejach, straszysz gejami i potem masz zamek, pałac. A my musimy tyrać. Na wszystko sobie sami zapracować. Nikt nam nie sfinansuje emerytury z pieniędzy innych. Musimy sami sobie uzbierać. A taki tam przyjdzie, tam holla, holla, in nomine patria, bim, salabim, bum. I trochę tam coś poczaruje i zameczek ma. I oczywiście zawsze jakieś wały, bo tam ten zameczek mu cichaczem tam remontowali, bo trzeba było zgody konserwatora, ale oni wszystko muszą sobie załatwiać na lewo, tak mają we krwi po prostu, nie mogą normalnie pójść, załatwić, tylko wszystko muszą gdzieś tam dostać cichaczem, albo muszą tam zmienić status działki i tam z pieniędzy podatników na fundację, a potem z fundacji się przeleje na zakon, potem temu zakonowi się da za wynajem działki, 3 bańki, a zakon to zwróci, odpisze od podatku. I oni tak wszystko muszą w ten sposób załatwiać jakoś, tak mają to, po prostu lubią to. Ale wiem, to są wściekłe ataki, zły czuwa majta ogonem. To być może to jest zademonione, to radio nawet. W jakimś stopniu. Niech się skupię. To jest zademonienie level 10. O! To potrzeba przynajmniej 5 egzorcystów. Tutaj duch Harry'ego Pottera być może nawet był czynny. Ktoś tu grał w Diabolo. Było o tym na kulu. Uczyliśmy się. Jak była angelologia, pamiętam lekcję angelologii, ale to Archanioł Michał jest w stanie to przemodlić. On ma modlitwę tam cherubińską i działa na niego moc tronu Bożego i coś tam jeszcze wam tu popierdolę jakieś farmazony, a wy to kupicie, ale no tak. No i tak jest. Ja nie wiem, jak w cywilizowanym świecie ludzie mogą wierzyć w tych księciuniów, w ich pierdolenie 3x3. Pięciu egzorcystów i 2 kilo salcesonu. Tak ocenia Wandast fachowo. Chyba też jest po kulu, bo on to... Ja myślę, że to on to jakoś zmierzył. 2 kilo salcesonu. Myślisz, że to... 2 kilo salcesonu? Nie, to w żartach. To nie trzeba tak dużo, żeby wygonić demona wegetarianizmu. Ale co ciekawe, szynką nie dało rady, bo ja czytałem, jak to było. Szynką nie dało rady, więc poszli po salceson. I salceson dał radę. No, chyba szynka lepsza, nie? I na szyneczkę to się połasi, nawet taki wegetarianin muślinka pocieknie, jak dobra szyneczka. A salceson, no to tak wędlina najniższej kategorii w sumie, nie? Chociaż na przykład włoska mortadela jest bardzo dobra, podobno. My uważamy mortadelę za taki produkt no, z niskiej bardzo jakości, ale podobno włoska mortadela jest całkiem dobra i nikt tam na to nie patrzy, że to jest jakieś gorsze. Może się różni ta mortadela. Krawiec, a co robisz zawodowo? Jestem grafikiem. W wolnych chwilach egzorcyzmuję. Wyganiam demony salcesonem, białą kiełbasą, mortadelą czasami, to różnie bywa. Zależy, czy to jest demon wegański, czy demon wegetariański, to różnica jest. I czy Harry Potter maczał w tym swoje palce. Czasami głupoty pierdolę do ludzi na YouTubie, też z tego żyję. Czyli tak jak ksiądz, żyje z pierdolenia głupot. I z przestrzegania ludzi. Będę przestrzegał wszystkich, przed wszystkim. Teraz. Nie grajcie w gry, nie oglądajcie filmów, nie tańcujcie, nie jedzcie hamburgerów, nie ćwiczcie judo, UFO się nie interesujcie i broń Boże, niech wasza ręka nie wędruje tam, gdzie właśnie wam pokażę, o tutaj, o. Niech nie wędruje tam. O. No, słuchajcie, afera za aferą. Ja nie wiem, dzień w dzień tu pijany jechał Klecha, tu zdefraudował, tu oszukał, tu uwiódł żonę posła PiS, senatora PiS. Oni se za dużo pozwalają trochę, chyba. To już lepszy ten Sanjaya chyba, mniej szkody robi niż te Klechy. Ewka dzwoni? A, dobra, Ewka dzwoni. Dobra, już odbieram. Długo nie będziemy pewnie gadać, ale chwilkę z Ewką pogadać można. A tu coś się chyba zakałapućkało troszkę. Oj, chyba mi się Skype'ik zbiesił. No, zły czuwa, widzicie? Tylko tutaj wspomniałem o bożych sprawach i już szatani są czynni jacyś tutaj. Kurde. Ach. Muszę niestety skillować, zabić, wyegzorcyzmować to ustrojstwo, ten diabelski program. A on się będzie aktualizował. Aaaa! Może jakby to przemodlić na różańczyku? Jakoś to by to lepiej jakoś... O, dobra. Cześć Ewa.
1: No cześć, nareszcie.
0: No przepraszam, mi się tu program zawiesił.
1: No i jeszcze aktualizacja, tam mówiłeś, tak?
0: No to jakoś szybciutko poszło.
1: Aha. No, a ty się nie boisz teraz już tak bardzo psioczyć na kościół, bo wczoraj chyba oglądałam tego, film puścił na Idź pod prąd z tego Pawła Chojeckiego. Rozprawy tam, no, jakieś 8 miesięcy prac społecznych. Nie boisz się tak wsioczyć?
0: Ale to pastor dostał. Ja myślę, że pastor mógł dostać za obrażanie ludzi tak zwyczajnie, bo on ciągle kogoś tam obraża, wyzywa i oskarża chyba też czasami o różne rzeczy. No.
1: Nie, za obrazę prezydenta jest za obrazę kościoła katolickiego i coś tam PiS. Także no, Kościół katolicki też tam, nawet Patlewicz się wypowiadał, bo film taki, no, bardzo fajnie to zrobił na Idź pod prąd. Obejrzałam. Znaczy fajnie jako, że no tak profesjonalnie moim zdaniem. To jak się dwie strony wypowiadały, to inna sprawa. Znaczy oskarżyciele i obrońcy, jak się wypowiadali, to inna sprawa, ale no tak ciekawie zrobili ten filmik o tej sprawie. Także tak się zastanawiam, kiedy zaczną się brać za takich małych łebków jak Krawiec.
0: Ale to, co ja mówię, to syćko prawda. Ja tak o faktach mówię, a toż tam wyzywam trochę. W sumie dzisiaj to tak. I jechałem po prezydencie, i po kościele, i po PiSie. To wszystko naraz.
1: No, to
0: A...
1: uważaj, uważaj, bo i ciebie sąd może dopaść.
0: No, i dostanę też prace społeczne. Przypuszczam.
1: Nie, no i tam chcieli 2,5 roku chyba więzienia. No. Także troszkę wywalczyli obrońcy.
0: 2,5 dopierdla kogoś za to, że coś powiedział na księdza.
1: No ale to jeszcze załóżmy też wypowiadanie się przeciwko jakimś tam dogmatom, czyli naśmiewanie się, strzydzenie, no i nawet biegłych wierzących naukowców brali, to znaczy wiadomo ze swojej no jakiejś tam religii, no ale to wszystko naukowcy, także no uważaj, uważaj, bo i na ciebie naślą jakichś naukowców.
0: Naukowcy po kulu pewnie, tacy co właśnie rozważają, no różaniec to trochę wyższy kaliber niż tarot, to tutaj inne trochę siły działają i się tak wypowiadają mądrze. To są takie rozważania naukowe jak rozważanie, że właśnie koszałek, opałek miał czerwoną czapeczkę, a 7 krasnoludków chodziło w zielonych czapeczkach i co z tego wynika? To takie rozważania, nie? Naukowe.
1: No, ale ja przy tym wszystkim, ja bym wnosiła do sądu o delegalizację Biblii, ponieważ jeżeli, załóżmy, pastor Chojecki się jakoś tam wypowiada i załóżmy, ty się też jakoś wypowiadasz przeciwko Kościołowi katolickiemu, no to podobne treści są w Biblii przeciwko ówczesnym kapłanom.
0: Że plemię żmijowe, tak? Że no, faryzeusze, uczeni w księgach, tak? Byli krytykowani przez Jezusa bardzo na pewno,
1: Tak.
0: ale też Pan Bóg dyskryminuje gejów bardzo. Twierdzi, że to jest obrzydlistwo i że będzie karał za takie rzeczy. Co ciekawe, tylko gejów, ale zbijki już nie. Więc ty jesteś bezpieczna, Ewa, jakby.
1: No, ale też dyskryminacja narodowościowa, czyli na tle rasy też jest w Biblii. Także ja jestem tutaj, postuluję do Boga Najwyższego, do Sędziego Najwyższego, żeby zdelegalizować Biblię. Pomimo tego, że się wychowałam na Biblii, że jakoś tam poznałam trochę treść, no to tak naprawdę odbiblijnie to jest bardzo dużo no, rasowości powstało. Także no. Co ty na to? Przyłączysz się do takiej akcji? Nie naśmiewanie się, nie szydzenie, tylko tym prawem, jakie jest obecnie, no, żeby zdelegalizować Biblię.
0: Może to być właśnie, no też chyba byłbym za, no bo jakieś rozbijanie noworodków o kamienie tam jest, jakieś, że czarownicy żyć nie pozwolisz, to zachęcanie do zabójstwa wróżki, która wróży z kart Tarota, to jest czarownica przecież i też czarownicy żyć nie pozwolisz. Ale wiesz, oni będą się tłumaczyć w sądzie. To chodziło o takie, że żyć nie pozwolisz, że tam będziesz stukał w kaloryfer, głośną muzykę puszczał, że wiesz, żyć jej nie dasz. Po prostu będą się tam bronić jakoś może.
1: No, ale ja bym tutaj cię naprawdę tak na stopie przyjacielskiej upomniała, tak grzecznie cię upominam, żebyś uważał, uważał, bo do sądu możesz trafić. Jak wtedy będziesz się bronił? Oni mają większą wiedzę, pamiętaj, i tytuły naukowe.
0: A z papy trzęsi łapy się wolno śmiać?
1: Nie można się naśmiewać z ludzi. Z żadnego człowieka nie można się naśmiewać. Można tylko i wyłącznie kontrargumentami przekazywać swoją jakąś zdobytą wiedzę. A naśmiewać się człecze, krawcze nie wolno, nie można. Nie można się naśmiewać.
0: Wiedzy. To ja mam się wykłócać o to, że osioł nie potrafi gadać, albo że gigantów nie było na ziemi, olbrzymów, którzy się płodzili z aniołkami. No to takie, wiesz, to troszkę mało naukowe, no bo to ktoś powie, a właśnie, że byli, ty głupku jeden. I co ja mam mu odpowiedzieć? No, on mi, będzie mi jako dowód pokazywał, jest tu napisane w książce, że byli, proszę, jest dowód. A ja powiem, no jakaś głupia książka, ktoś sobie powymyślał, jakieś tam pastuszki sobie powymyślały. Cuda nie widy, tak jak my sobie dzisiaj wymyślamy. Szum informacyjny, w ogóle jeszcze to siódma woda po kisielu. Tam wzięli trochę od Egipcjan, trochę od Sumerów, skopiowali. No i a oni mnie nic nie posłuchają, tylko zamkną do więzienia. No, może faktycznie trzeba się trochę bać, ale z tą delegalizacją to jak najbardziej cię popieram, Ewa. To w sumie tak na zdrowy rozum, na wiesz, no, skoro takie książki uważane za szkodliwe, jak Mein Kampf, są na przykład nielegalne, chyba że wyjdą z jakimś komentarzem, może Biblia powinna wyjść z komentarzem, tak jak Mein Kampf, takim po prostu dodatkowymi przypisami.
1: No, ale Biblia jako Biblia, ja tu powiedziałam Biblia, bo ja na tę księgę mówię Biblia, ale to jest Pismo Święte, więc może zdelegalizować, jeśli nie jako Biblia Biblią, Biblia Biblią załóżmy, niech sobie będzie jako książka załóżmy kryminalna, ale żeby zdelegalizować chociaż nazwę, że to nie jest jakieś Pismo Święte.
0: Tylko na przykład przygody, nowe przygody Jezusa. Albo coś takiego, nie wiem. Jakoś to mówisz, żeby to nazwać inaczej, tak?
1: Albo... No, żeby to nie było święte, bo ja to też powiem przeciwko Koranowi, no przeciwko właściwie wszystkim jakimś świętym księgom. Nie wiem, może Hindusi też mają jakieś święte swoje księgi. Chodzi o kwestię świętości, że często książki są bardziej święte niż ludzie. No i tak z ogromną ilością rzeczy. Że często jakieś tam, nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałam jak to się nazywa, bo mało używam tego słowa, relikwy chyba to się nazywa, że są bardziej święte, że to wszystko jest bardziej święte niż żyjący ludzie. Tak nie powinno być.
0: No, wiesz, no. No ja bym też zdelegalizował hagisy. Hadisy, przepraszam. Hagisy to te do jedzenia takie w baranim żołądku. Hadisy, tak? No tam jest napisane, że Mahomet spółkował z dziewięciolatką. No to też takie nie za bardzo na, chyba, nie? I trzeba go naśladować. Trzeba go naśladować niby we wszystkim, bo muzułmanie to tak, ja kiedyś się śmiałem, że też będę naśladowcą Jezusa, jak przystało na dobrego chrześcijanina i będę chodził w sandałach na przykład, będę naśladował Jezusa, ale to nie chodzi, no my nie tak rozumiemy naśladowanie, nie? Że we wszystkim, a słuchaj, a muzułmanie naśladują Mahometa we wszystkim, nawet tam analizują, że Mahomet mył zęby tak i tak, to my też tak mamy myć, ubierał się tak i tak. No to też siłą rzeczy, jak spółkował z dziewięciolatką, no to też mamy naśladować?
1: Chyba to. A ty jest przeczytałeś dane. Ten fragment z Koranu, że on spółkował z dziewięciolatką? Bo ja nie mam takiej wiedzy, nie czytałam Koranu.
0: Tak, kiedyś czytałem. Wiesz co prawda są tacy muzułmanie, którzy wiedzą, że to trochę na współczesne czasy nie bardzo i starają się to jakoś tłumaczyć, że to błąd tu został, że bo oni dzielą ci muzułmanie te hadisy na takie, które są tam level 1, level 2, level 3 i tak dalej, pod względem tego, jak są ważne i wiarygodne. No i dopuszczają, że mógł się wkraść błąd i że nie miała 9, tylko 12 na przykład, tak niektórzy interpretują.
1: No ale 12 według naszego jakiegoś mniemania to też jest dziecko. 15 lat to też jest dziecko. No tak, dlatego chyba, nie wiem, socjalizm, czy co to wprowadziło, że od 18 roku życie jako dojrzały człowiek.
0: No przede wszystkim ciąża u tak młodej dziewczyny była niebezpieczna bez względu na epokę i jakie zwyczaje były. I takie tłumaczenie, że były inne czasy, to nie do końca mnie też przekonuje, bo coś mogło być też złe w dawnych czasach i mogliśmy dojść do tego, że to jest złe. Po prostu niewłaściwe, chociażby z tego powodu, że ciąża u takiej dwunastolatki jest bardzo problematyczna i często się kończy tragedią jakąś, nie? Zdrowotną.
1: No ja nie wiem. No chyba bardziej, no trochę jesteśmy zwierzętami, ale to chyba nie tak do końca. No załóżmy, fizycznie organizm jest przygotowany do tego, że może zejść w ciążę, ale jednak psychicznie my nie jesteśmy do końca zwierzętami. No gdzieś tam na biologii się uczyliśmy, że jesteśmy ssakami, ale psychika jednak nie jest gotowa na to, żeby dziewczynka w takim wieku była matką. Także no właśnie bardziej słyszałam, że młode dziewczyny łatwiej rodzą.
0: Tak, ale to mówimy o młodych dziewczynach, wiesz, taka dwudziestolatka, osiemnastolatka, to może tak, ale ja słyszałem, że jak czytałem sobie, to było tam, że właśnie to jest niebezpieczna bardzo ciąża, mimo że dziewczynka jeszcze no jest zdolna już tam, zakwita, jak to się mówi, tak dalej, no jest zdolna do prokreacji, to mimo wszystko to jest też nie tylko psychicznie, ale i fizycznie niebezpieczne. Być może nawet kiedyś było to bardziej tutaj niebezpieczeństwo fizyczne, cielesne, jakby no zdrowotne takie po prostu, a nie psychiczne, bo kiedyś powiedzmy te młode dziewczyny szybciej musiały gdzieś tam zająć się obowiązkami, wiesz, były przyzwyczajone, że wokół przemoc, że ciężko i tak dalej, więc były takie twardsze i psychicznie mogła sobie dawać radę całkiem spoko w miarę z wychowaniem takiego dziecka, bo to nie były takie dzieci jak teraz, że się muszą bawić zabawkami, mieć przyjemności i tak dalej. Tylko wiesz, były takie no twarde te małe dziewczynki, już znały życie ciężkie i tak dalej, ale właśnie fizycznie było to niebezpieczne, ta ciąża w tak młodym wieku.
1: No jeśli masz taką wiedzę, to nie będę negowała, bo ja takiej wiedzy nie mam, więc mogę tylko ewentualnie coś tam przypuszczać. No, także z tym nie zawsze muszę wszystko negować. Tak jak neguję, Ewka wszystko neguje, krytykuje. No.
0: Ewka to taka kontestatorka jest po prostu, jak to się ładnie mówi.
1: Ale a czy słyszałeś, czy Hindusi mają jakieś święte księgi?
0: Zapomniałem, jak się...
1: Ale mają, czy...
0: No coś mają, ale nie pamiętam właśnie, co tam mają. Aha. Zaraz to sprawdzimy. Święte... Księgi hinduizmu. Wedy. No, Wedy mają. Najstarsze religijne teksty sanskryckie, stanowiące całość wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów. Hinduizm to wiara wielu bogów. No tak, mają te tam słonie z 10 rękami. A to jest jakaś taka mega głupia ta wiara, mi się wydaje. Nie?
1: Ale czy to też się nazywa jako święte?
0: No pewnie tak. Zawsze wszystkie te jakieś święte przykazania, księgi, rulony, pergaminy, to zawsze święte, nie?
1: No to ja postuluję, panie marszałku, o delegalizację wszystkich świętych ksiąg. Co pan na to? I Rada Najwyższa w Sejmie. Rada Najwyższa w Sejmie.
0: No, znaczy, kurczę, no, ty, Ewka, się zawsze bierzesz z motyką na słońce trochę, nagle chcesz Biblię zdelegalizować. Na pewno ci się uda, ja w ciebie wierzę, no, masz duże szanse, Ewka. Ty im pokażesz, Ewka, coś czuję zaraz.
1: No ale właśnie trzeba się przygotować, jeśli załóżmy, ni stąd, ni zowąd, w którymś momencie zapuka do ciebie policja, to żebyś umiał się ewentualnie obronić. I inni też, którzy występują przeciwko jakimś tam religijnym zachowaniom, no to żeby ja tutaj między innymi sygnalizuję wam, żebyście umieli się obronić, no i poprzeć swoje argumenty, że się nie zgadzacie z czymś takim, że jeżeli załóżmy ktoś ci powie, czy wam powie, że obrażacie ich uczucia religijne, to my mamy zawsze prawo powiedzieć, ale wy obrażacie mój intelekt i tak naprawdę jesteście w opozycji do obecnego ustanawianego prawa. Także to musicie się zastanowić, które prawo wybrać. Czy prawo biblijne, które mówi o zabijaniu i jakichś tam innych, że niewierzących, że trzeba zabijać, czy to nowe prawo, które nie dyskryminuje inaczej wierzących. Obrażacie mój intelekt.
0: Gdyby to było takie proste, Ewa.
1: No to właśnie, jak będzie się rozmawiać na ten temat i więcej będzie się mówić, to będzie to prostsze, bo sama wiedza jakaś tam, jaką ja mam, no to nie wiem, czy gdybym stanęła przed sądem, to czy bym umiała tak fajnie powiedzieć, bo czy bym znowu była dopuszczona do głosu.
0: Ważniejsze jest, kto jest przy władzy, kto, wiesz, kto ma więcej pieniędzy, kto jest taką siłą. No, myślę, że Kościół jest wielką siłą i na nic się zdadzą twoje nawet najbardziej racjonalne tłumaczenia, logiczne, racjonalne, takie, wiesz, ludzkie, po prostu z myślą o tym, żeby może ten świat trochę jakoś naprawić, żeby ludzie przestali wierzyć w głupie, złe rzeczy. A tu macie tymczasem reklamę. Adam Protestant twierdzi, że to jest coś fajnego. Dołącz do Franklina Grahama, który podzieli się przesłaniem o nadziei i ciesz się ekscytującym wieczorem z muzyką na żywo. Wydarzenie bezpłatne. To w dzisiejszych czasach rzadkość troszkę.
1: No.
0: Za dobre, bo za darmo. Jeszcze jakaś taka koszulka z Jezusem tutaj. Jezus, co to jest? Jakaś autostrada do nieba? Tu Jezus. No, wystąpią Michael W. Smith. O, też tutaj, co to jest? Co to jest ten? A tu Billy Graham, Franklin Graham. No proszę, taka jakaś impreza. Rozpoczęcie 18, ale gdzie to jest? Gdzie to jest? Czekajcie, ja tu zerknę jeszcze. A co myślisz o Adamie, protestancie? Bo na pewno jakieś zdanie masz i pewnie
1: Ale
0: nie raz go
1: nie,
0: słyszałeś.
1: później, później, bo ja jeszcze chciałam tu powiedzieć, że do tego, co mi powiedziałeś, odnośnie, że no, że coś tam mi się uda, to ja może poczekam na tego antychrysta, czyli na tego papieża, który on zdelegalizuje, bo tak coś czuję po kościach, że w takim kierunku może iść papiestwo. Także ja poczekam na tego antychrysta, który będzie ogłoszony przez wszystkich wierzących, że on jest antychrystem, a tak naprawdę może być zbawicielem. No, czyli wierzący, tak jak na przykład Jezus za czasów 2000 lat temu był uznany nawet za, że mocą Belzebuba wygania demony, tak samo tutaj. Czyli świat wierzy, a tu w którymś momencie papież ogłasza delegalizację wszystkich świętych ksiąg. No to co by było w świecie ludzi wierzących, a co by było wśród ateistów? Ateiści powiedzieli, nareszcie mamy Zbawiciela, a wierzący to antychryst, antychryst. Co, nie byłoby tak?
0: No, jakby się pojawił, to jest nawet, to jest pewne jak amen w pacierzu, że powiedzmy, że mamy takie mega ciężkie czasy, jakieś po wojnie nuklearnej, nie? Tak jak Adam mówił, że w takich innych czasach to ludzie inaczej spojrzą na takiego jednego nawet człowieka, który się zjawi jako wybawca. Już nie będzie takiego dzielenia się, a tu wierzyć mu, nie wierzyć, tylko każdy, kto nas wyciągnie z tej głębokiej dupy, za przeproszeniem, no to ludzie za nim pójdą. I powiedzmy, że to trafił się taki, który naprawdę nas uratował. No to połowa ludzkości pomyśli, że to ten antychryst, ale nas zwodzi, ale co prawda nam dał jedzenie, odbudował domy, miasta, wprowadził pokój, ale on to robi specjalnie. Coś knuje i będą myśleli, że to ten antychryst, a to może nie być antychryst, tylko po prostu taki mega człowiek, który wszystkich uratuje.
1: No i właśnie, czyli za czasów Jezusa, Jezus w jakimś środowisku ludzi wierzących Nie będę tutaj wytykała palcami w jakim środowisku. Wszyscy wiemy, no raczej był chyba raczej antychrystem, antyludzki, znaczy antyboski, przepraszam, antyboski był, bo nawet za Boga siebie podawał, także no, zarzucali jemu to. Także tak się zastanawiam, że tutaj w grę wchodzi dualizm jakiś. I musi chyba zdrowy rozsądek jako człowieczeństwo gdzieś tam no, w nas się obudzić, żeby zacząć myśleć.
0: Wielu Żydów nadal uważa do dzisiaj Jezusa za fałszywego Mesjasza po prostu, czyli za kogoś takiego, który ludzi zwiódł, czyli za kogoś w rodzaju antychrysta w zasadzie. Ale podobno nie wszyscy, bo na przykład ten słynny YouTubeowy Hasyd Eliahu, no to on twierdzi, że Joszka, bo tak na niego tam mówią, Joszka, to wcale my go tak nie uważamy za złego, że Joszka był sobie i to Joszkę też trzeba tu szanować jakoś tam. No, coś takiego, nie? Że nie aż taki zły. No ale wielu Żydów wiem, że uważa za fałszywego po prostu Mesjasza. Też za kogoś, kto pochodzi z nieprawego łoża, wiesz, ze związku tej Maryi z legionistą, jakimś panterą, rzymskim legionistą, i że, no, krótko mówiąc, że Jezus był bękartem, który ludzi zwiódł, uczył się jakiejś magii, był takim, wiesz, cwaniakiem, iluzjonistą, za kogoś takiego go uważają. No a biorąc pod uwagę, jaki ostatecznie ma wpływ Jezus na świat, ilu ludzi w niego wierzy, wyznaje jego prawdy, no to by się jawił jako taki, według Żydów, taki faktycznie antychryst, który ludzi zwiódł.
1: No, ale tu trzeba też wziąć podłoże, na co oni oczekiwali. Oni oczekiwali, że będą mieli króla, że ich Mesjasz to będzie król i wywiedzie ich spod jarzma Rzymian. Czyli tamto podłoże historyczne jakieś, to i ich wiara to przekreśliła Jezusa. Jezus mówił zupełnie o innym świecie. Także, że on nie z tego świata pochodzi i tak dalej. Także, no, czyli załóżmy, można mieć jakąś wiarę, a ta wiara niekoniecznie musi być realnym przesłaniem tego, co było zapowiadane na przykład. Coś było zapowiadane, czyli było jakieś proroctwo, ludzie nie zrozumieli tego proroctwa, tylko na swój sposób interpretowali i z interpretacją no, popłynęli. Czyli nie uwierzyli, załóżmy, w tego Jezusa, co inni uwierzyli. Nie wiem, czy zrozumiałeś, bo trochę zagmatwałam.
0: No, tak ogólnie chyba zmierzasz do tego, że mogły zostać niezrozumiane intencje Jezusa i jego rola, tak dalej. Ja słuchałem ostatnio takiego wykładu, w którym było właśnie o tym, że motyw zmartwychwstania, takiego jak współczesny chrześcijanin to rozumie, że Jezus dosłownie zmartwychwstał i poszedł do nieba. Odwiedził jeszcze wcześniej swoich uczniów, no to, że to po prostu zostało wymyślone kilkadziesiąt lat po, jakby, i wcześniejszy motyw zmartwychwstania bardziej polegał na tym, że to było takie uczczenie tej wybitnej dla wielu postaci, że po prostu takie mega docenienie, że wiesz, on został zabity, ale żyje w nas. Wiesz, takie bardziej symboliczne, niedosłowne. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: To tak jak w tym filmie Lot nad kukułczym gniazdem, co rozmawialiśmy chyba jakiś czas temu, że gościu na koniec tam udusił tego, żeby się zlitować, bo on cierpiał, i później kruk czy coś tam, jakiś ptak, no, poszedł z no, tym Indianinem. Czyli duchowość, czyli załóżmy, Jezus został zabity, a teraz bierzemy tego ducha, czyli to, co on mówił, bierzemy do siebie. Tak?
0: No, coś takiego. Po prostu wiesz, że jego prawdy są nadal żywe w nas i on żyje w nas. Tak, no, tak symbolicznie, trochę niedosłownie, że on się przebudził, przemówił, oto ja znów jestem, żyję, nie? To ja odwiedzam was. Tylko po prostu był tak wielkim autorytetem dla wielu, że w ten sposób sobie powiedzieli, że jego prawdy są nadal żywe, to też ma dużą siłę, bo wiesz, po prostu możecie zabić naszego mistrza, naszego mędrca, naszego przewodnika, a on nadal jest żywy w nas, jego prawdy, jego słowa i nadal jest wśród nas w pewnym sensie, wiesz, tak? Do tego podobno mogli podchodzić, tak twierdził człowiek, który o tym opowiadał, nie? Badając różne właśnie pisma, całą tą historię. No ale dzisiaj ludzie wierzą w to, w co im jakby... Ludzie nie szukają takiej prawdy stuprocentowej, jak, o co w tym chodzi, tylko wiesz, są do czegoś tam przyuczeni, coś im się, czegoś się ich uczy za młodu, chodzą do tego kościoła, słuchają księdza i wierzą w to, co im powie ksiądz. No. A ksiądz też lubi sobie zawsze wybierać te najatrakcyjniejsze, najsensowniejsze, najlepsze fragmenty z Biblii. Nie przeczyta ci nigdy w kościele takich kontrowersyjnych, jakichś bardzo... mniej znanych, tylko sobie takie cherry picking uprawia każdy ksiądz.
1: Niestety. No, ale wyszliśmy tutaj z interpretacji, czyli z interpretacji jakichś proroctw i sen też może być proroctwem, ponieważ no, w Biblii też jest opisane, że tam Jakub miał sen i to chyba nie jeden, Józef też tam jakiś miał sen i też nie jeden, i to były sny prorocze, czyli teraz tak, jest jakiś sen, nawet nam się różne jakieś rzeczy śnią i mogą być typowo prorocze, a mogą być po prostu czymś tam i teraz każdy sen możemy sobie na różne sposoby wytłumaczyć. Tak samo jak i proroctwo jakieś, bo ktoś coś powiedział, może nawet tego nie rozumiał, a powiedział, a później ludzie to traktują jako proroctwo i starają się dopasować interpretację nawet świata do danego proroctwa, które gdzieś ktoś wtedy kiedyś powiedział, a w ogóle nawet nie rozumiał tego. No to jest też smutne, że nie potrafimy nie potrafimy czegoś zrozumieć, że nawet źle zinterpretowaliśmy. Na myśl w ogóle nie przychodzi, że mogliśmy źle zinterpretować, znaczy jako społeczeństwo, jako ogólnie, że na przykład Kościół katolicki źle interpretuje tak naprawdę, w ogóle im to do głowy nie przychodzi, że oni to źle interpretują.
0: No to są strasznie ciężkie sprawy w ogóle, te interpretacje biblijne, stąd też tyle rozbieżności w różnych interpretacjach i podejściu do wiary chrześcijańskiej w różnych odłamach chrześcijaństwa. Inaczej protestant trochę podchodzi, inaczej katolik, jeszcze inaczej świadek Jehowy, nie? Bo to, a jeszcze inaczej taki badacz pisma, który powiedzmy całe życie temu poświęca i bierze jeszcze pod uwagę błędy w tłumaczeniach, znaczenie pewnych słów dawniej, to jak ludzie podchodzili do tworzenia tych różnych opowieści, historii, jakie tam przekazywali. Wiesz, bierze już takie całkiem niuanse różne pod uwagę. I to może być też taki badacz bardziej świecki albo bardziej wierzący. Ten wierzący będzie się kierował też jakimś dogmatem z góry na przykład, a ten świecki weźmie pod uwagę, jak powstawały religie, jak jedna czerpała z drugiej, jak zmieniali się wyznawcy danego bóstwa, a nawet samo bóstwo stawało się kimś innym w pewnym momencie, nie? Jaki to miało wpływ na... No, też ktoś tam się przyglądnie pismom apokryficznym jeszcze dodatkowo, a ktoś nawet nie będzie wiedział, że one istnieją, albo je weźmie za jakąś dziwnostkę, że coś tam słyszał, ale to jakieś tam głupotki. Więc to ciężko jest się w ogóle połapać w tym wszystkim dzisiaj. Jak ktoś nie poświęci całego życia, nie wiem, nie zna jakiegoś starohebrajskiego, nie zna historii, nie rozkminia, jakie są różnice w tłumaczeniach, jakie podejście było ludzi dawniej, a jakie dziś, no to kurczę, to jest taki ułomny i to tak jak ja bym się uczył, jak jest komputer zrobiony i bym sobie to wyobrażał, tak jak mały jaś, że tam są jakieś krasnoludki, te prądy tam latają i bym tak fachowo mówił, no latają te prądy tam w środku I to jest przez jakieś tam gęstości magnetycznie przekazywane, za pomocą magnetyzmu prawdopodobnie. I bym tak pierdolił sobie, no to jaką... Co by to wniosło i jaką to by miało wagę moje słowa, takie o komputerach, nie? No, no nic.
1: Ale jeszcze Krawcze, bo powiedziałeś tam o duchowych i świeckich, to w tym, co mówiłeś tam, w jaki sposób będzie rozbierał interpretację, to moim zdaniem często jest tak, z mojego punktu widzenia, często jest tak, że ci świeccy są bardziej duchowi niż ci religijni, tak, którzy nazywają się duchowymi ludźmi. Czyli bardziej obiektywnie świeccy podchodzą do różnych zapisków. I to jest moim zdaniem bardziej duchowe niż ci religijni, bo ci religijni mają klapki na oczach.
0: Może coś być tu na rzeczy, no. Że taki, masz na myśli to, że powiedzmy jest jakiś taki bardziej świecki badacz, ale on bardzo szanuje tą swoją pracę, ceni na przykład, może cenić tego Jezusa jako mędrca, jako przewodnika duchowego tamtych czasów, dużo się interesować, dużo wiedzieć i jego jakby świadomość sama sprawia, że on jest faktycznie jakby tak bliżej tego wszystkiego, nie? Niż jakiś taki bardzo płytko wierzący, jakiś taki, wiesz, no jakiś głupkowaty ze wsi, nawet Biblii nigdy nie czytał, coś tam księdza se słucha na niedzielnej mszy, wpłaci 5 zł i wiesz, no to taka bardzo płytka jakaś duchowość ludyczna, taka, że bardziej skupiona na tradycji, na poświęceniu jajeczka sobie w koszyczku.
1: I pod siebie też, o. Czyli do siebie, pod swoje jakieś tam dogmaty, no, ukierunkowanie. Ja tutaj dam przykład, na przykład w Dziejach Apostolskich to jest napisane, jak ukazał się, wizję miał Piotr, chyba bodajże, bo już dawno nie czytałam, ale może powinnam to wyszukać. Jak Jezus z nieba spuszcza płótno i na tym płótnie jedzenie i tam między innymi szarańcza, ja to też gdzieś wspominałam. I Jezus powiedział, masz to jedz, a Piotr, będąc wychowany na prawie mojżeszowym, on powiedział przenigdy, ponieważ to jedzenie było nieczyste i on powiedział przenigdy nie będę tego jadł, a Jezus, to było po trzy razy, że masz to jeść. I teraz tak, zostało to wytłumaczone, że skoro Jezus powiedział, że ma to jeść, to znaczy, żeby iść i głosić do innych narodów tę radosną nowinę. A zaraz ja mówię, jedzenie to jest pokarm, czyli jeżeli Jezus powiedział, masz to jeść, to znaczy, ja bym to wytłumaczyła i myślę, że to jest najpoprawniejsza wykładnia tego, że masz korzystać również z nauk pogańskich, bo to było pogańskie jedzenie na tym płótnie spuszczone. Także masz korzystać również z nauk, masz to jeść, czyli korzystaj, bo to jako pokarm duchowy, czyli jedzenie, korzystanie, a nie, że iść głosić. To jeśli by szedł i głosił, to musiałby, nie wiem, chodzi o wizję, wizualizację tego, co musiało być zrobione. Owszem, idź i głoś, tak, to ja teraz idę i głoszę również do pogan, macie korzystać z nauk też pogańskich.
0: No widzisz, ale to może być interpretacja całkiem jakaś sensowna, ale niekoniecznie prawdziwa, to może też, bo ja, no nie, bo tak wiesz, robię eksperyment, a może to chodziło na przykład Jezusowi o to, żeby nie być niewolnikiem dogmatów różnych i zasad, jeśli one po prostu, jeśli jest jakaś wyjątkowa sytuacja, no trzeba zjeść tą szarańczę, to żebyś nie zasłaniał się dogmatem i umarł z głodu, czy nie nakarmił głodnego, bo jemu nie wolno czegoś tam jeść, twojemu bratu, żeby po prostu Jezus się jawi trochę jako ten, który stara się ludzi odwieść od tego, żeby być niewolnikiem Pisma, żeby być takim uczonym w Piśmie, który stawia jakieś tam zasady, które nie muszą być złe, ale one nie są same dla siebie i nie są sztuką dla sztuki, wiesz, tylko po prostu służą czemuś i można na przykład zrobić wyjątek i uratować, nie wiem, wykonać pracę w szabas, jeśli to jest, jeśli komuś ma to, jeśli to ma dobro z tego jakieś wyjątkowe wyjście, jest wyjątkowa sytuacja, no nie wiem, może tak strzelam, bo nie znam tej historii, ale tak wiesz, no chodzi mi o to, że ciężko jest czasami się rozeznać, o co temu Jezusowi chodziło tak naprawdę i ludzie się o to kłócą.
1: To znaczy, to jest wytłumaczone też później, jak to Piotr zrozumiał. I on zrozumiał, że ma iść i głosić. Czyli nie zrozumiał tego, że ma jeść dosłownie szarańcze, nie zrozumiał tego, że ma korzystać z nauk pogańskich, bo to było nieczyste. W prawie mojżeszowym było to jedzenie nieczyste i nieważne, czy to szarańcza, czy nauki pogańskie, to było nieczyste. A Jezus powiedział, to co oczyściłem, to jest czyste. Także, żeby się nie zakrywać, i nie odizolowywać od pogan. Tym bardziej, że później tam w którymś momencie też jest zapis, że poganie mają zapisane na sercu. Czyli żeby nie izolować się.
0: Czyli no mówisz, że to po prostu wynika, tak jak mówisz, z kontekstu, tak? Że o to tu chodziło. No dobra, to spoko.
1: Tak, z kontekstu, ale właśnie jest narracja zrozumienia Pawła i ja mówię zaraz, a czy Paweł to, przepraszam, nie Paweł, tylko Piotr, zrozumienia Piotra, czy Piotr to dobrze zrozumiał? Jak ktoś by głęboko analizował treści, chociażby z Dziejów Apostolskich, również jak mieli problem z chrztem, kogo mogą ochrzcić, kogo nie mogą ochrzcić, to tak zwani wierzący tłumaczą, no ale to Duch Święty, ja mówię zaraz, to Duch Święty nie objawił im od razu, tylko stopniowo rozumieli, czyli moim zdaniem to było wszystko jako zrozumienie, ale typowo ludzkie, po ludzku, a nie po duchowemu.
0: No, z tego co wiem, to Jezus na początku skłaniał się raczej ku temu, żeby wśród swoich szerzyć wiarę, no ale może potem nastąpił jakiś przełom faktycznie i no wiem, że jego postaci tak próbowano się stworzyć, no właśnie wiesz, my mówimy Jezus, to jest greckie imię, no to jest już taki Jezus stworzony dla pogan, ten, którego nazywamy Jezusem, tak na dobrą sprawę, nie?
1: No, poza tym tam też było, że ten, kto nie przyjął chrztu, to nie ma Ducha Świętego, a później był problem, to też w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty spłynął na rodzinę pogańską i chyba to bodajże też apostoł Piotr mówi, no to skoro Duch Święty, czyli tam językami zaczęli mówić, czy jakoś tam, nie wiem, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale to jak my możemy odmówić wody, czyli oni cały czas rozumieli, jakąś tam wykładnię i tradycję może, nie wiem, że chrzest musi być konkretnie tutaj taki i taki, żeby dopiero mieć Ducha Świętego. A tutaj Duch Święty pokazał, że to Duch Święty działa i nie musi być tej wody, no a Ducha Świętego ludzie mogą mieć. I jest teraz takie przekonanie wśród tak zwanych wierzących, czy to katolików, czy jakichś tam innych protestantów, że tak, bo jeśli nie jest w naszej grupie, to on nie może mieć Ducha Świętego, jeśli nie jest katolikiem, nie może mieć Ducha Świętego, jeśli nie mówi językami. I tutaj chodzi o to, że ja to interpretuję w ten sposób, że Bóg dał jakieś swoim dzieciom zabawki, między innymi ja to tak określam, zabawki i jako dary Ducha Świętego, a dzieci się pokłóciły, która to jest prawdziwa zabawka. Jako dar. Wiem, że tu mogę kogoś urazić w tym, co mówię, ludzi wierzących, ale ja to tak odczuwam. Bóg podzielił swoje dzieci różnymi zabawkami i teraz dzieci się kłócą. Kiedy się pogodzą?
0: Wiesz,

0: ewolucję pewną religii. Wiesz, no po prostu ciężko mi to uznać, że ktoś tam siedział, spisywał, to zostało zachowane. Nawet zaakceptowanie Jezusa jako naprawdę postaci historycznej, to jest cholernie ciężkie dla mnie, nie? A może był Eseńczykiem faktycznie i w tej sekcie Eseńczyków w ogóle jeszcze był innym człowiekiem, jakby sugerowały tutaj zwoje z Qumran, no. A wiesz, a Adam może za chwilę zadzwonić i powiedzieć, że w ogóle tak pieprzymy głupoty, że aż zęby bolą. I on przedstawi swoją tutaj interpretację i podejście do Jezusa, i wszystko nasze będzie o kant tyłka rozbić, na nasze jakieś tu
1: Ale
0: rozkminy.
1: nie, nie irytuj się. Ja już słyszę po
0: Ale
1: głosie, że
0: ja
1: się
0: się.
1: irytujesz.
0: Nie, w ogóle nie, co ty,
1: Nie,
0: co.
1: nie, nie, wcale. Ale
0: Nie.
1: ja chciałam tutaj przełożyć to na nasz czas, czyli teraz też jest jakieś prawo i bo to no, jako ciągłość chcę. Jest jakieś prawo i no, teraz przeciwstawić się temu prawu, no to z tamtych czasów to było herezja, czyli załóżmy, my się przeciwstawiamy jakiemuś prawu, nie wiem, cywilnemu. Czy jakiemuś, no to my jesteśmy heretykami, jeśli się wypowiadamy przeciwko. O, teraz jest modne to, narkotyki są najbardziej modne. No to jesteśmy heretykami wśród tych, którzy są zagorzałymi przeciwnikami narkotyków. Także, no, i za takie rzeczy różne, no, do więzienia chociażby. No i myślę, że można to tak porównać. Albo za daleko idący wniosek tutaj dałam. Przyrównanie, porównanie za daleko idące.
0: No to nie wiem, na razie to chyba wywołałem trochę Adama z lasu. Witaj, Adamie, cześć.
2: No, cześć wam. Jakie jest twoje imię, panie redaktorze?
0: Chcesz moje prawdziwe imię? Jam jest ten, który jest.
2: No.
0: Nie,
2: Prawie
0: no.
2: dobrze. Powinieneś odpowiedzieć: ja jestem krawiec. I po hebrajsku to by brzmiało JHWH krawiec. Czyli Żydzi starotestamentowi znali tylko połowę imienia Boga. To JHWH. Nie znali tej drugiej części. I to dlatego tak dziwnie brzmi. I wszędzie tam, gdzie w Biblii pisze Pan, powinno być JHWH. Tylko, że ze względu na to, żeby nie wymieniać imienia Pana Boga na daremno, Żydzi to zmienili na Pan, no i my to akceptujemy, nie? A imię w Starym Testamencie miało znaczenie, oznaczało charakter człowieka. I często było tak, że nawet Bóg czy tam ktoś inny zmieniał imię człowieka, nie? Także Bóg się przedstawiał Żydom, ja jestem. No i oni to zaakceptowali. I w momencie, kiedy przyszedł już Pan Jezus i powiedział: ja jestem Jezus, to brzmiało JHWH Jezus. I jak on to mówił: ja jestem, to już faryzeusze brali kamienie, żeby go ukamieniować, nie? Bo on mówił JHWH, że jest Bogiem.
0: A, w ten sposób. Bo to
2: A
0: było,
2: jest.
0: bo ten wyraz, taki zwrot grzecznościowy trochę właśnie, no w stylu pan po prostu, był zarezerwowany dla Boga i to już ich drażniło, że ktoś śmiał się posłużyć taką nomenklaturą do siebie w stosunku, nie? Tak?
2: Tak. A Jezus znaczy Zbawiciel. Czyli imię Boga brzmi: ja jestem Zbawiciel.
0: A Jezus, przepraszam bardzo, a Jezus to nie jest po prostu, no tak jak mamy Marcin i Martin, no to Jeszua i Jezus, nie jest to po prostu grecki odpowiednik tego imienia Jeszua? A bo może
2: Tak.
0: samo Jeszua oznacza właśnie Zbawiciel, tak?
2: Czy to był Jozue, Jeszua, Jezus, nie? To jest to samo, dlatego że Biblia jest spisana w trzech językach. I dlatego są te kombinacje. I powinno chyba brzmieć nawet Izus poprawnie, nie? Ale to nieważne. Jezus jest przez S, u nas jest przed Z. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Ważne jest, że Boga poznaje się w ten sposób po kawałku. A w tej chwili, jak już my poganie, jak mamy danego Ducha Świętego podnia, podnia

0: po pięćdziesiątnicy, to ten Duch Święty nam objawia Boga po kawałku. Nie da się go tak ogarnąć, wiesz, za jednym zarazem, bo Bóg jest ogromny. No, jego charakter też jest ogromny, nie? Także wiesz, każdy zna tylko cząstkę tego Boga. Nikt nie zna całego Boga. Jeden z Boga zna bardziej od poczucia humoru, drugi od sprawiedliwości, trzeci od miłosierdzia, nie? Od łaski, od różnych rzeczy, nie? I już to kiedyś mówiłem, że jak dwóch chrześcijan przyjdzie i będzie opowiadać o Bogu, to będą opowiadali o dwóch różnych bogach. Bo jeden będzie znał go od tej strony, a drugi od tamtej.
1: A u muzułmanów, muzułmanie mówią na Jezusa Isu chyba, jeszcze tu sprawdzam, Isa. Isa ibn Mariam, czyli Isa syn Marii. A to słuchaj, to my powinniśmy też mieć jakiś taki polski odpowiednik tego imienia, skoro w każdej kulturze na niego inaczej mówią, to u nas na przykład powinien być Janusz. No, nie, to tak w żartach. No.
0: U nas jest Jezus przez Z, a wszędzie jest przez S. Aha. Także my mamy swój odpowiednik.
1: No w sumie tak. A na antenie, słuchajcie, dziwna sytuacja, bo w szatańskim radio Adam, Ewa i krawiec wąż.
0: A, poczekaj, krawiec, zareklamuję jeszcze tą imprezkę, dobra?
1: Dawaj, dawaj.
0: W Krakowie, w Taurona Arena, w przyszłą sobotę, będzie dobry show amerykański, nie? Warto jechać zobaczyć. Przyjedzie Graham, to jest taki najsłynniejszy ewangelista amerykański, nie? Po prostu będzie dobry show. I to już chyba będzie ostatni do zobaczenia, nie? Później już nie będzie, nie? Bo już takich show się po prostu nie organizuje, no. To były kiedyś na stadionach się organizowało, a teraz to już nikt takich rzeczy nie organizuje, no. Będzie się działo, nie będzie nudno w każdym razie, to mogę zagwarantować.
1: Kurde, to faktycznie coś ciekawego, bo ludzie mają okazję zobaczyć, jak modlą się, jak czczą Jezusa Amerykanie w takim stylu właśnie w amerykańskim. No to jest gratka na pewno, to powinna być gratka dla chrześcijanina, zobaczyć, jak się modlą u sąsiada gdzieś, nie?
0: Modlitwa też będzie, ale będzie akcja po prostu, wiesz o co chodzi. Ludzie będą chodzić, wychodzić, ktoś tam będzie dymy puszczał, no.
1: Z wózka wstanie ktoś tam, płaszczem go nakryje, wstawaj, powiadam ci, co prawdę. No. I tam będą śpiewali, Jezus kocha mnie, wszyscy razem. I pieniądze tam będą fruwały, coś takiego, nie?
0: Nie, pieniądze nie będzie składki. My to mamy, tam jest wszystko za darmo, nie? Aha. Znaczy jedzenie musisz sobie kupić, ale wszystko, całą resztę masz za darmo. Tak jak ja, to nawet mam transport za darmo. I każdy ma transport za darmo, tylko niech się zgłosi do kościoła zielonoświątkowego. A, może już za późno, nie wiem. No ale można spróbować, nie?
1: Osobliwa persona pisze, nie reklamuj tego, krawiec, ty na pewno jesteś ateista. A co za problem? Słuchajcie, nocne radio jest radiem ludzi wierzących i radiem ludzi niewierzących i strających, że tak w żartach trochę powiem, też i pijących, i niepijących, i śpiewających, i tych, co w cichości siedzą. Jeszcze Kotek Mruczek do nas dołączył. Witam.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No to ja jeszcze tak troszeczkę powiem. Ja jestem wierząca i mam nadzieję, dlatego jestem tutaj u krawca. Jestem wierząca w to, że krawiec w którymś momencie przestanie drwić i na poważnie będzie swoje jakieś poglądy mówił. A jak moja wiara wygaśnie, to przynajmniej może nadzieja zostanie w krawca. Żeby krawiec, martwię się o ciebie, żebyś nie trafił do więzienia. No, martwię się o twoją przyszłość. Dlatego jestem, oto jestem.
1: Dziękuję ci, Ewo, siostro. A czy brat Kotkiewicz, z czym przychodzisz do nas, bracie?
2: Żebym to sam tobie sobie poszczał, to jeszcze. Ale kurde, czy Jezus Chrystus napełni mi bak benzyny? Bo ja sam jestem gotów w imię Jezusa Chrystusa, jednego pierdolonego, zawieźć kilka osób na to spotkanie. O co w tym chodzi? Co ty nam sprzedajesz, typie?
0: Show, reklamuję imprezę. Jeśli do mnie mówisz.
2: Tak do ciebie. Tak bardzo do ciebie.
0: No. Jezu, Lotka pisze, kto chce, może jechać. Ewangelizację robi się dla ludzi niewierzących, nie dla wierzących. Dla wierzących, wierzący nie potrzebuje ewangelizacji.
2: Masz obowiązek ewangelizować, tak?
1: No misja taka.
0: Nie mam takiego obowiązku. Znaczy, no może mam, no, ale nie każdy ewangelizuje, nie?
2: Więc to, co robisz, jesteś tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby ewangelizować. Okej, możemy się pokłócić na kilka i różnych rzeczy, ale jesteś tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby ewangelizować, tak?
3: Ale mruczku, ale ewangelizować to tylko może Ewka, on może adamizować najwyżej.
2: Good point.
1: Można etamizować, można różne rzeczy robić. A kim byli Zenonici? Bo słyszałem o takich Zenonici. Ktoś słyszał o takich?
0: Gibeonici. Byli. Są w Biblii. To tacy goście, którzy tam przyszli i podszywali się, że są z daleka i że chcą pokoju z Izraelem, a mieszkali w ziemi Kanaan. Wzięli tam Jozuego podstępem. Udawali, że przyszli z daleka, że mieli tam czerstwy chleb, stare buty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Jasne, spoko. I wszystko, co w ogóle istnieje, kręcić się dookoła tylko i wyłącznie wobec Biblii?
0: Nie?
2: A tak brzmisz.
0: No, nie wiem, no. Dla mnie podstawą jest Biblia, nie?
2: Okej.
1: Okay. No taką instrukcją życia jest dla chrześcijanina głęboko wierzącego, no.
0: Tak.
2: Nie miałeś lepszej instrukcji, którą mogłeś sobie odebrać od swojej matki, od swojego ojca?
0: Nie, akurat tą sobie wybrałem i to mi pasuje.
3: Ewka ewangelizuje, zdelegalizować Biblię. Co ty, mruczek, na to?
2: Ja jestem wielkim przeciwnikiem delegalizacji czegokolwiek. No, mimo wszystko, tak. To nie jest kapitan państwo, żeby się wypowiadać w sprawach mądrych, ale kurde, nie wiem. Naprawdę się dziwię, że Biblia jest twoim, Adamie, tym twoim jedynym wyznacznikiem. Twoją jakąś najważniejszą książką. Jest dużo ciekawszych książek.
1: A jakie na przykład? Tak, ale taka, żeby była też jakąś dobrą instrukcją życia.
2: Lem, dialogi, na przykład.
1: Który lem?
2: Lem, dialogi. Platon. Platon. Jezus Maria, zapomniałem. Marek Aureliusz, Rozmyślania. Na przykład. Jest mnóstwo rzeczy, na których można się zainspirować.
1: Manifest komunistyczny, Mein Kampf.
2: Wiesz co... Wiesz co, wolałbym nawet prędzej, żeby Mein Kampf istniało bardziej niż Biblia.
1: O, to grubo pojechałeś teraz. Ja to w żartach mówiłem. O, na serio.
2: Jest akurat osobiste. I warto wejrzeć do tej pustej głowy.
1: No, to ładnie się pan przedstawił.
2: A ty, Adamie, wybrałeś sobie akurat Biblię. Dlaczego?
0: Bóg mnie zbawił i sobie ją wybrałem, nie? Mnie pasuje i ja nie narzekam. Wybrałem po zbawieniu, nie przed.
2: Okej. Okay. To czym było to zbawienie? Na czym to polega? Naucz mnie. Przepraszam, jestem apostatą. Nie znam się na tym. Chcę być zbawiony. Dobra, nie chcę być, ale załóżmy, że chcę być zbawiony.
0: To musisz się najpierw nawrócić. Mhm.
2: Ale, to... na którego Boga? Na Allaha, na Zeusa?
0: Do którego chcesz, masz wybór.
1: A co oznacza w praktyce nawrócić się? To ma, rozumiem, coś wspólnego z tym, żeby mieć w sobie tą wolę szukania Boga, tak? Bo taki Kotkiewicz, no to słychać w nim takiego węża, troszeczkę takiego Belzebuba, szatana, on cały czas, a jak mnie zachęcisz? A co będę z tego miał? A kto mi benzynkę, za benzynkę zwróci? A co, a gdzie, a po co to? A na co to komu, a dlaczego? No to nie ma w nim, nie słychać w nim takiej w ogóle chęci, żeby tego Boga szukać. A Bóg się chyba rzadko objawia tym, którzy nie chcą w ogóle go szukać, tak?
0: Nawrócenie dzieje się w umyśle człowieka. Ateista wierzy, powiedzmy, w wielki wybuch, nie? No i obserwuje świat i mówi, no coś z tym wielkim wybuchem jest nie tak. Chyba to jednak było stworzenie i stworzył to Bóg, nie? Więc już się nawraca od wielkiego wybuchu do Boga, nie? No i później szukasz tego Boga, który ten Bóg jest prawdziwy, nie? Czy Allah, czy Jahwe, czy tam Budda, nie? No masz wybór, nie?
2: A jak wyglądało twoje nawrócenie?
0: Do mnie Bóg przyszedł, narozrabiałem. Byłem w kłopotach, wołałem o ratunek. Przyszedł do mnie Bóg, zbawił mnie. Rzecz działa się w duchu. Już Krawiec kiedyś to mówił, że nie rozumie tego, co znaczy w duchu. Tak jak teraz rozmawiamy, pomijając fakt internetu i komputerów, komunikujemy się za pomocą naszych umysłów, intelektu. I nazwijmy to, że to jest połączenie Wi-Fi. Ale istnieje drugie połączenie, Bluetooth. I z tym Bluetoothem łączysz się z Bogiem. Przez Wi-Fi jej się nie połączysz. Trzeba użyć Bluetootha i to jest to połączenie w duchu.
2: Czekaj, już sobie tutaj nawet swój sprzęt ogarnę. Czekaj, na Bluetooth, czyli 2-4 GHz, okej? Boga nie.
0: No widzisz, już masz swojego.
3: A może ludzie powinni się nawrócić na człowieczeństwo, a nie na jakiegoś Boga. I poprzez to, że jesteśmy ludźmi, nie chcemy szydzić, chcemy być grzeczni jeden do drugiego, to może w ten sposób objawia się Bóg w nas, Adam.
0: Ewka, nawracasz się do czego chcesz. Ja reklamuję Biblię Jezusa i mówię, że tam jest prawda. Inni bogowie mnie mało interesują.
2: Czyli też jesteś ateistą.
0: I nie drążę żadnego tam tematu z innymi Bogami. To jest indywidualna sprawa każdego człowieka, w co wierzy, jak wierzy, byleby za swoje.
3: Byleby co?
0: Byleby za swoje.
3: Jak za swoje?
0: Jak wierzysz za swoją kasę, to sobie wierz, w co chcesz. Mnie to nie interesuje. Jak
2: będziesz... A to stąd się wzięła właśnie benzynka w tych autobusach? Okej. Okay. Byle za swoje. Jasne. Rozumiem.
3: Szczerze mówiąc, jestem taka ciężko kapująca mózgownica, że za bardzo nie zrozumiałam tego wywodu Adama. Za swoje. Wiesz, ale za swoje pieniądze, za swoje... I szczerze mówiąc, w duchowości, czyli w przesłaniu Adama jako duchowy człowiek, nie zrozumiałam, bo osoba prawdziwie wierząca chyba powinna wierzyć w jednego Boga jakiegoś, no a tutaj, no ja rozumiem, w Biblii jest opisane o wielu Bogach jest, także innych Bogów nie będziesz miał, czyli inni ludzie mieli swoich Bogów, a ty masz mieć tylko mnie, Jahwe, JHWH masz mnie mieć za Boga. Także no jakoś trochę tego twojego wywodu, Adam, nie zrozumiałam.
0: Ja wierzę w Boga Jahwe. Inni bogowie mnie nie interesują. Wiesz, za swoje, znaczy za swoje pieniądze. Na przykład piję tutaj do kościoła katolickiego, że na przykład muszę płacić za wiarę katolików. O, pielgrzymki, katechety czy coś innego nie są za darmo, nie? Ja za to płacę, mimo że w tamtego Boga katolickiego nie wierzę. I to mnie boli. A jak ja idę tam sobie do zboru, to sobie płacę dziesięciny i wierzę za swoje, tą swoją religię uprawiam za swoją kasę.
1: Godne to i sprawiedliwe. To mi się podoba akurat w protestantach, że są tacy rynkowi właśnie i że szanują pieniądz i że nie wyciągają tak bardzo łapy, na przykład po moje, tylko za swoje.
2: W którym miejscu w Biblii napisano, żebyś miał wierzyć za swoje?
0: Nie kradnij.
2: Ok. Okej, okay, interesujące.
1: Szachmat.
2: A, bardziej szach, ale akurat to mu się udało.
3: Nie kradnij, tak? Musiałabym bardziej w głowie pogrzebać, żeby tutaj dać się kontrę. Także na mata jeszcze ten. Coś mi bardzo naciągana jest ta wersja, nie kradnij. Z tym za swoje.
1: No tobie, Ewka, jest ciężko się z tym jakby oswoić, no bo ty tak troszkę bez urazy, za cudzesy troszeczkę żyjesz, nie?
3: Nie, ja darmo rozdaję i darmo biorę. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Daję darmo.
1: Nie ma darmowych obiadów, proszę pani.
3: No. Niby nie ma, no. Nic nie jest za darmo. Dobra, za coś.
0: Słuchajcie, to ja już uciekam, bo dynamika spadła, jak to zawsze w mojej obecności. Także dzięki, trzymajcie się, cześć.
1: Trzym się, Adamie, hej, wszystkiego dobrego.
2: Z Jezusem.
1: No, dokładnie.
3: To co, ja też mam się rozłączyć, bo tu już jestem trochę na audycji. Czy mam jeszcze...
2: Nie.
3: Czy mam jeszcze trochę ten, podjarać, bo już jestem...
2: Zróbmy z tego cokolwiek ciekawego.
3: Co?
2: Zróbmy z tego cokolwiek ciekawego.
3: Ja już chyba wygasłam. Adam
1: Kotkiewicza,
3: nie zgasił jak
1: Kotkiewicza wzięło na rozrabianie dzisiaj. Jest tutaj wesolutki i coś by tu nawywijał. Coś czuję.
3: Ja teraz mam misję. Tak. Ja teraz mam misję, żebyście ten, martwię się o was, bardzo się martwię, żebyście nie szydzili, ewentualnie grzecznie wchodzili w dialog.
2: Okej, dobra, to ja zacznę. Duch Święty jest pierdolnięty. Krawiec, twoja kolej.
1: Wiesz, że to jest jedyny grzech, którego się nie da wybaczyć, co teraz zrobiłeś.
2: Wiem i dokładnie to robię.
1: Odważne.
3: Niewybaczalne są.
2: Ale ja się nigdy z kim nie umawiałem na te zasady. Come on. No. Jebać Ducha Świętego.
3: Czyli jebać miłość, bo dla mnie...
2: Skurwysyn mu na imię.
3: Dla mnie Duchem Świętym jest miłość, czyli jebać miłość, tak?
1: Myślę, że to może chodzić o coś innego z tym zgrzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu niż to, że się go zwyzywa. Po prostu obelżywie.
2: Nie wiem, cały czas czekam na komety, które uderzą w moje mieszkanie.
1: Duch Święty to może być jakaś taka, coś jak moc z Gwiezdnych Wojen, że to nas przenika, jest w tym jakiś zamysł Boży przenikający nas. Jak się przeciwstawisz ogólnie jakiemuś boskiemu planowi, idei, chociaż Duch Święty też zapłodnił Maryję, to jak on to zrobił, cholera jasna? W tygodniku,
3: no, miłość.
1: Nie, w tygodniku nie było to pokazane tak dosyć dosłownie, że ta gołębica wleciała tak jakby tam od dołu. Już tak powiem.
3: No to zapładnia miłość chyba, nie? Więc by mi się zgadzało ta moja wersja, że Duch Święty jest miłością.
1: To są
2: miłość, miłość jest w nas, a nie w jakimś, nie wiem, wymyślonym Duchu Świętym. To jest coś, kiedy usiądziesz sobie na dupie i kiedy za dużo myślisz. Tym jest Duch Święty. Myśmy wykreowali Boga na nasz obraz i podobieństwo. I tak samo myśmy wykreowali Ducha Świętego jako, nie wiem, nieistniejącą rzecz, która w sumie... Dobra, zapłodnił Marykę 2000 lat temu. Okej. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zapłodnili Markę 2000 lat temu. I jakie to ma dodatkowe znaczenie? Żadne.
3: A może to ma takie znaczenie, że jeśli faktycznie Duch Święty jest miłością, to jeżeli wypowiadamy się przeciwko miłości, to jest to dla nas już od razu jakaś kara, czyli no, źle nam się wiedzie, bo teraz zobaczcie, bardzo dużo ludzi, czy to kobiety, czy mężczyźni, wypowiadają się, o, bo to no, my jesteśmy tacy i tacy, kobiety na mężczyzn, mężczyźni na kobiety, czyli wypowiadamy się przeciwko Duchowi Świętemu, czyli przeciwko no, samym sobie się wypowiadamy i tak naprawdę pogrążamy się w, no niestety, ale antyczłowieczeństwie.
2: Według twojej interpretacji tak.
3: Dziękuję, że zrozumiałeś moją interpretację.
1: W sumie ciężko o odpuszczenie, wybaczenie grzechu, jeśli grzesznik śmieje się, zadowolony jest z tego, że grzeszył, w ogóle nie żałuje, ma to w dupie tych, co go tam mu wybaczają.
2: Jehowa, Jehowa! Sorry, musiałem.
1: Jest Jehowa, czyli właśnie chowa tam te pieniążki i Anodaj, Adonaj, Anodaj. To tacy bogowie Kościoła katolickiego i Bożek Mamon jeszcze. No, ale wracając, no właśnie ciężko wybaczyć, ciężko jakieś wybaczenie, jeśli ktoś nie chce tego wybaczenia, ma to w dupie i cieszy się ze zła, które zrobił, nie pisze się na żadną pokutę, więc może z tego powodu to jest właśnie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu tak opisany. Tak, że rzekłem. No. A ciekawe, czemu Jehowi nazywają Jehowa, Pana Boga właśnie.
2: Bo tam sobie inaczej literki przedstawiają. To nie drąż, naprawdę nie drąż. Nie drąż, bo dosłownie to iha pucha iha fuj i tak dalej i ogółem całe te. Słuchaj, ale tak załóżmy, bo ja ci w swojej historii bardzo dużo złych słów powiedziałem. I zgrzeszyłem wobec ciebie. Tylko, że masz tę różnicę względem, nie wiem, Boga, Ducha Świętego czy innego, pierdolnie tego, że ty istniejesz. I jesteśmy na jakiejś takiej wspólnej bazie.

0: Przepraszam, byłem wyciszony i gadałem chyba do Boga tylko. No właśnie, ja mogę Kotkiewiczowi wybaczyć, nawet jak on to w dupsku ma i będzie tylko rechotał ochryple i jeszcze więcej mnie obrażał, to ja mogę mu to wybaczyć, a w chrześcijaństwie to tak nie działa jakby, że tam musi być ta skrucha i powiedzenie tych grzechów jedni drugim, tak w Biblii było, nie że księdzu, tylko jedni drugim, no musi być jakiś rytuał odprawiony i pewne zasady są. A ja mogę tak po prostu sobie wybaczyć. Wybaczam ci, Kotkiewiczu, żeś głupi, żeś wredny,
1: no i w
0: żeś
1: problem?
0: Paskudny.
1: Czemu robić jakikolwiek rytuał z tego samego dookólnego świata, tylko i wyłącznie, żeby sobie nawzajem wybaczyć?
0: Bo może moje wybaczenie jest JHWDP warte po prostu troszeczkę na przykład, a nabiera ono siły i jakiegoś sensu, jak faktycznie są odprawione jakieś tutaj pewne rytuały polegające na tym, że ty faktycznie powiesz zaprawdę, Krawcze, przepraszam, iż złe słowa kierował żem do ciebie.
1: I właśnie to jest to. Rytuały lizania pały to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby być człowiekiem względem drugiego człowieka, a nie sobie dorobić do tego jakąkolwiek inną koncepcję Boga. Jeżeli masz tego Boga, spoko. I tu nie mówię do ciebie, tylko bardziej do słuchacza. Miej sobie go, tylko nie wkładaj mi go w dupę. Masz prawo wierzyć. Tak samo ja mam prawo mieć to w dupie.
0: Pewnie, że tak. No,
2: to
0: już...
2: To pojemna twoja dupa, tak jak u Krawca niedawno też powiedziałam, pojemna ta wasza dupa.
1: Oj, tak.
0: No, to już nie te czasy.
2: Dobra, to ja się rozłączę już. Krawcze, to ja już się rozłączę, także powiedziałam i tak chyba za dużo w tej audycji. Także życzę miłej dalszej niedzieli. Uśmiechu i bawcie się dobrze, tak żeby nikt przez was nie płakał. Pa, pa.
0: Bywaj, niewiasto. Bywaj ta, którą zwą Ewą.
1: A jeżeli ktokolwiek będzie płakał przez nasze jechanie o Bogu, to ty się zastanów, w co ty wierzysz.
0: No też nikt ciebie, Kotkiewiczu, do niczego nie zmusza i już nie będzie raczej zmuszał. To nie te czasy, kiedy się ogniem i mieczem tam ewangelizowało. Pięty przypalało.
1: Nie, no, potem mnie wkurwia jakaś taka wizja, nie wiem. Ja rozumiem obowiązek ewangelizacji, okej, on istnieje w pewnych religiach, ale jestem tym zmęczony.
0: No, trochę tak jest, że chrześcijanie, można by tak czasami powiedzieć, że troszkę są upierdliwi z tym wszystkim, z tym swoim Jezusem.
1: Tak. No.
0: Ciągle ten Jezus, Jezus, Jezus. Ale są też lepsi i gorsi pod tym względem. No, Adam na przykład nie jest jakiś taki strasznie upierdliwy. On jest taki wyluzowany, dosyć często powtarza, że ja mam swoje rzeczy tu, swoją bajkę, lubię ją, cenię, to jest moje życie, ja was tu do niczego nie zmuszam. I gdzieś tam, wiesz, dzwoni, tłumaczy pewne rzeczy, jak on to widzi, to jest dla niego ważne, ale też nigdy się chyba nie zdenerwował, nie musztrował tu nikogo, nie straszył nigdy za bardzo chyba.
1: A i właśnie Ślasza się nie zdenerwował, bo jeżeli bym go usłyszał zdenerwowanym, to jest, kurde, ja ufam ludziom, którzy się wkurzają, którzy są autentyczni przez to, że się wkurwili. I z jego strony nigdy czegoś takiego nie wysłałem, tylko i wyłącznie, aj tutaj wiesz, tutaj sobie pojedź na księdza, który dotyka łapkami małe dzieci, albo nie duże, i ten, dotyka sobie łapkami i będzie event na stadionie i zobaczcie sobie, jak to wygląda w Ameryce. Nie, postawmy temu tamę. Niech to się nawet nigdy nie zainstaluje w naszym pięknym kraju.
0: No kurde. Aż tak? No dobra.
1: Aż tak, dokładnie tak, ze względu na to, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby od czasu do czasu być naiwnym. I to jest fajnie, kiedy sobie tutaj siedzimy, kiedy jesteśmy sobie pewni siebie, ale kiedyś przyjdzie jakiś moment, że ktoś w to uwierzy ktoś pojedzie na ten koncert i fajnie, że on jest darmowy, no sorry, no nie ma darmowych obiadów, pojedzie tam, zaufa i podejmie bardzo złe decyzje dotyczące jego własnego życia. Nie róbmy tego, niech to zdechnie. To się nie sprawdziło, to istnieje tylko i wyłącznie w Ameryce.
0: A widzicie, Vino Veritas, Kotkiewicz z Kotkiewicza wyszedł dzisiaj wręcz antyteista. Taki mocny. No ale ja to rozumiem, jakby taką postawę. To jest dobry temat, że można się czasem zastanowić, że ktoś, że komuś zaszkodziło to, że został chrześcijaninem. Nie? W życiu.
1: Wiesz co, nie wiem, jedyne moje znane mi historie to jest to, jak to się oddalił od kościoła, tylko i wyłącznie dlatego, że tam były zbyt popierdolone zasady. Kontradykcyjnie wobec siebie.
0: No. Kiedyś dawałem taki przykład, że ktoś może na przykład zacząć wierzyć w to, że Bóg nad nim czuwa, że o niego zadba, stracić pewną czujność co do tego, co się dookoła dzieje, bo będzie miał takie przekonanie, jak wielu zapewne ma chrześcijan, bo trochę to na tym polega, że ten Bóg pisze dla ciebie jakiś scenariusz. No to wiesz, jak pisze dla ciebie scenariusz, to nie po to, żebyś się przewrócił, głupi ryj się rozwalił i wpadł w studzienkę kanalizacyjną i zdech. No i stracisz tą czujność po prostu pewną i przypłacisz to życiem, a się okaże, że żadnego Boga nie ma, żadnego Jezusa i uwierzyłeś w pewną bajkę, która zmieniła twoje życie niekoniecznie na lepsze w tym momencie, ale z drugiej strony komuś innemu da to siłę do walki z nałogiem, na przykład, czy coś tam. Nie będzie pił. Jak Kotkiewicz. Pijak.
1: No i jaka tutaj jest wartość dodana? Gdzie jest Bóg? Ma dla mnie plan? Bo jeżeli miał Bóg faktycznie wobec mnie plan, to ma naprawdę niesamowicie zajebiście ciekawe poczucie humoru.
0: No, wielu chrześcijan tak mówi właśnie, Bóg ma zajebiste poczucie humoru. No, najlepsze to ma, jak to dziecko wpadło do szamba. To ma najlepsze poczucie humoru.
1: I będę z niego drwił, bo sorry, ale ja bardziej się czuję Bogiem ze względu na to, że mam wpływ na rzeczy dookoła mnie. Może nie duży, może to nie ma szczególnego znaczenia, ale mam wpływ na cokolwiek. Więc Bogu, pójdź w dupę, śmieciu.
0: O, ale to nikogo nie wolno tak obrażać, nawet Pana Boga. Przepraszam, ja będę protestował, ja jestem...
1: Krawiec protestant!
0: W radiu, słuchajcie, staram się, aby nie obrażano nikogo. Ani tutaj tego, ciebie i ciebie tu, ani ciebie, Kotkiewicz, i też tego Pana Boga, żebyśmy tak
1: jasne,
0: bardzo...
1: Jasne, dobra, słuchaj, to Bogu, jeżeli to słyszysz, to zadzwoń i się dogadamy.
0: Teraz się obraził i nie zadzwoni. Jak...
1: No teraz to już ja nie chcę.
0: Jesteś Bogiem! Uświadom to sobie! Człowieku, przemyśl to! No, tu tak brzydko o tobie piszą.
1: No to i było... bardzo kurwa dobrze. Być może, nie wiem, to ten Bóg ich natchnął. Może tylko wyłącznie wasza prywatna inicjatywa, to nie ma znaczenia. Bogu, jak coś, to dzwoń. Ja już czekam na ciebie naprawdę długo.
0: Skype, nocne radio. Jakby co. A Pan Bóg tam teraz próbuje zainstalować Skype'a. Kurwa, gdzie to? Tu? Nie mogę. A tu instaluj. Gdzie to ja mam teraz? Tu jest połącz, tak? Ale gdzie? Przecież wpisałem. Zaraz, to nie tu. Login? Co to jest login?
1: Dobra, odpaliłem się odrobinkę za bardzo, ale Bogu chuj ci w dupę. Skoro nie zadzwoniłeś, no to twój wybór. Sam cię teraz zezłamowałeś.
0: Oj. Jeszcze będziesz skamlał o księdza.
1: O Jezu, jak mnie to... Nawet... O, mnie teraz wkurwił. Bo ile ja takich znam sytuacji, nie wiem, gdzieś tam w rodzinie czy coś, że on na łożu śmierci zgodził z Bogiem, poprosił o księdza. Kurwa, nie mógł poprosić o niego, bo nie był świadomy tego, co się z nim dzieje. I tylko i wyłącznie przez to, że udajemy i pozwalamy udawać na takie sytuacje, że w ostatniej chwili życia ktoś się zgodził z Bogiem, sami jesteśmy sobie winni. Wierz sobie, co kurwa tylko będziesz chciał. Przez to, że na cmentarzach mamy krzyże za każdą jedną jednostką, która wierzyła albo nie, ale za każdym razem postawić ten krzyż i chuj, i Bóg tak chciał.
0: No, ja tam bym nigdy nie rozumiałem tego wieszania sobie na szyi narzędzia tortur. Czy ktoś sobie wiesza gilotynkę? Jakby tak Jezusa ścieli, to co, to chrześcijanie by takie gilotynki nosili? Albo pętelkę, taką szubieniczkę? No bez sensu.
1: No akurat szubieniczka byłoby dość urokliwa.
0: Dobra, to co, to kończymy, ja idę coś zjeść chyba, bo zgłodniałem.
1: Tak, ja też się zawijam w kurwi, nie Adam protestant. I dobra, miej sobie swojego Boga, wstać sobie go w dupę, zwiń w rulonik, chuj mnie to obchodzi.
0: No, jakie brzydkie słowa, no ale trudno.
1: Okej. Nie ewangelizuj tam, gdzie... Dobra, ewangelizuj sobie, gdzie chcesz, ale licz się z tym, że ktoś się na ciebie zezłości.
0: No, nikt nie mówił, że będzie łatwo z tą ewangelizacją. Nie tylko same przyjemności, ale też tacy, widzicie, takie łobuzy, które cię wyzywają, Adamie, widzisz? No, ale to szatan przez nich przemawia.
1: Tak, zdecydowanie tak. I Jezus umarł 2000 lat temu, tak? Wiesz, miałem kiedyś świnkę morską, która, jak moi rodzice powiedzieli, ona uciekła do lasu. I ona kiedyś wróci. I trochę czasu mi to zajęło, bo wtedy miałem 7 lat, ale zdałem sobie sprawę z tego, że ona po prostu nie żyje, ona nigdzie nie uciekła. Ona nie wróci. I Jezus nie wraca od 2000 lat.
0: A miał wrócić za życia jeszcze tych, do których... Mówił, obiecywał, nie dotrzymał słowa. Kłamczuch.
1: A to chuj.
0: Kłamczuch. I tak ciągle nas ktoś okłamuje. Z tym świętym Mikołajem też, jak ja byłem wkurwiony. Ale to szybko wyczaiłem, bo przychodzi i patrzę, przychodzi ze sflaczałym workiem, idzie do kuchni i wychodzi tam, o ja sobie gdzieś mam tam pójść, a on z tej kuchni wychodzi z takim napęczniałym workiem, z którego potem wyciąga prezenty. To co, one mu się tam teleportowały?
1: Ale krawiec, ty nie rozumiesz. On umarł za twoje grzechy. 2000 lat temu, wiesz, no, wiedział o twoich grzechach, nie? I...
0: Mikołaj?
1: Nie. Nie wiem, Mikołaj to bardziej 500 temu, ale okej. Okay.
0: Ale Mikołaj to też wie o moich grzechach. Mhm. He knows when you are sleeping. He knows when you're... When you awake, he knows when you are bad or good, so be good. Coś tam. For fucking good sake. Nie pamiętam. Dobra, no, to co?
1: Naprawdę nie potrzebujemy jakiegokolwiek narzędzia w postaci Chrystusa czy Mikołaja, żeby być dobrymi ludźmi.
0: Niektórzy potrzebują właśnie. Ja też nie potrzebuję, ale kto oceni, czy ty jesteś dobry? Według jakich kanonów? Ale rozumiem, że masz to w dupie, te oceny, i w sumie to też jest jakieś dobre podejście. Dlaczego ja mam się bardzo przejmować, kto mnie jak ocenia? W sumie.
1: Bez sensu trochę. No tak, no i potem przyjdzie ci święty Mikołaj i powie, albo nie wiem, Jezus Chrystus, jebać. Taki krawiec, tutaj, nie zrobiłeś loga dla Jacka, oj piekiełko.
0: Jacek mi wybaczył.
1: A to przepraszam, skreślam.
0: Dawaj prezenty, chuju. A Mikołaj mówi, to ja ci te prezenty dam, za miesiąc będą, obiecuję ci, na pewno, tak. I pójdzie. Jak z tym logiem.
1: Tak, i trzeciego dnia wyszedł z grobu i popatrzył, nie no chuj, dobra, następnym razem, krawiec, następnym razem.
0: Dobra, to trzymaj się, Kotkiewiczu.
1: Jasne. Do usłyszonka.
0: Do usłyszonka, hej.

wybaczcie Kotkiewiczowi, no dzisiaj to ewidentnie szatan jakiś go opętał. Tutaj by jakiś egzorcysta by się przydał, może właśnie ksiądz Olszewski. I muzykoterapia właśnie w jego tam ośrodku. Na cymbałkach by se pograł trochę Kotkiewicz, to zaraz by mu wrócił rozum i nabrałby rozumu i godności człowieka. Jakby se pograł u księdza Olszewskiego na cymbałkach w ośrodku. Za 100 milionów. Po to były zrobione te studia nagraniowe, te reżyserki, a także i serwerownie, żeby potem to, co Kotkiewicz zagra na tych cymbałkach w ramach muzykoterapii, nawracania się, likwidowania traumy, to by sobie pograł na tych cymbałkach, to jest nagrywane w tym studio i potem te serwery są potrzebne, ta serwerownia, która też tam jest, żeby to tam trzymać, jak on grał na tych cymbałkach. No. Dobra, słuchajcie, idę sobie coś przekąsić. Bardzo dziękuję dzisiaj za waszą hojność, za ciekawe telefony. No, tak to ja lubię. Tak to ja lubię. Są komentarze, na czacie się dużo dzieje, ludzie dzwonią. Tomisiu, grzeszysz. Było mówione, że za darmo jest to... Co se Graham kupi tutaj za Kotkiewiczowe, jak za darmo? Kotkiewicz nic nie musi płacić. Za darmo. To jest pewna inwestycja, żeby po prostu dopiero się potem ma zwrócić, jak już się nawróci na Grahama. Może, no nie wiem, ja to się nie znam. Ale chętnie tu zareklamowałem, proszę bardzo. No i aleluja, aleluja i do przodu. Proszę, jeszcze raz tutaj. Tauron Arena. Kraków, 18. Ja myślę, że jak ktoś jest faktycznie chrześcijaninem, to dla niego to jakaś gratka zobaczyć takiego kaznodzieje z Ameryki. Jak tam biega, fika, marynarą rzuca, z wózków wstają, coś, nie wiem. No. Także tak to wygląda. O. Koherencja serca. Jesteś cenzor, więc dyktator. Moja opinia 0. Czyli tak 0 na 10 mam, tak? O, to słabo. 0 gwiazdek. A czemu cenzor? Właśnie antycenzor. I właśnie, widzicie, wypowiedział się i wierzący, i niewierzący. Nic dzisiaj tu nie kasowałem. Każdego odbierałem. A i tak jestem cenzor. No dobra, trudno. Będę musiał z tym żyć. Koherencjo serca. 7,83 herce. Tak trochę szulsko brzmi, ale może w tym coś jest. Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Ja tu jestem od cenzurowania i banowania. Wypraszam sobie, pisze zawiedziony Czektul. No... Czektul, uważajcie, radziłbym nie denerwować tutaj Czektula i w ogóle nie fikać, nie używać brzydkich wyrazów, nie grzeszyć. Czektul ma ostatnio lekką rączkę i tak się rwie trochę tu, do banowanka tutaj. Więc radziłbym nie fikać. Akurat za darmo, ha, ha, ha. Nie dowierza Tomisiu. No, niewierny Tomisiu. Był niewierny Tomasz, to jest niewierny Tomisiu. On musi tam przyjść i wsadzić palec do tej skarbonki, żeby tam zobaczyć, tak jak niewierny Tomasz musiał wetknąć paluchy brudne, bo wcześniej jadł tam brudny, jadł macę, mięchol tam łapami, ja to musiał jeszcze te brudne łapy wsadzić w rany Jezusowe, żeby uwierzyć dopiero, to Tomisiu też musi tam wsadzić łapę do kieszeni Grahama, żeby zobaczyć, że tam nie ma pieniędzy. Ale no, mówię, ja też będę trochę niewiernym Tomaszem i dla mnie to jest taka inwestycja po prostu, która się być może zwróci. Faktycznie dzisiaj to za darmo, to można w mordę dostać. Jeno. No dobra. To ja się ewakuuję w takim razie.
Mario ma ciekawą teorię, jeszcze muszę przeczytać, bo... No, że Pan Bóg jest po prostu przepracowany, że nie wyrabia 8 miliardów dusz ogarniać, no ale ma aniołków do pomocy, nie? To może mu aniołki gdzieś się zbuntowały kolejne, nie wiem, strajkują. Przecież dobrze wiesz, kto ja jestem. A jak nie rozumiesz nika mego, to jest przykre, napisała koherencja serca. 783 herca. A skąd ja tu mam wiedzieć, kim ty jesteś? Ja nie jestem Jackowski. Zresztą nawet on musi powąchać tam skarpetkę czy coś, żeby coś mu przyszło do głowy, więc... No... A może jakaś wskazówka na przykład, co? Chociaż. A to misiu ma... Nie, to przepraszam, to Czektul. Twierdzi, że jesteśmy w piekle, dlatego nie widać obecności Boga. No, są też takie teorie, że albo jesteśmy w czyśćcu w ogóle, w takim jakimś więzieniu dusz. $50 milionów. No tu jest, że stowarzyszenie właśnie Billego Grahama oskarżone o wydanie $50 milionów na jakieś ciemne sprawki. Jakieś dark money. To ja nie wiem, co to są. Brudne pieniądze? Jak można wydać $50 milionów na brudne pieniądze? O co tu chodzi? To jakoś niegramotnie tutaj. No ale dobra, że coś tam... Jakieś machloje, tak? Ewa ci zda relacje obszerne o mnie. Aha, muszę Ewy pytać. A jest to ciekawe, to jakaś zagadka, zagadkowa postać. Muszę śledztwo zrobić specjalne, żeby się dowiedzieć, z kim rozmawiam. To tego jeszcze nie było, zwykle ktoś tam się przedstawia, mówi, cześć, Krzychu, jestem, nie? Albo to ja, cześć, Krawiec, tu. A tutaj muszę się pytać, muszę gdzieś pójść, pytać się. A Ewa może mi da wskazówkę tylko jakąś, powie, udasz się, Krawcze, nie mogę ci zdradzić, kim jest koherencja serca, ale dam ci wskazówkę. Udasz się o północy, tam gdzie Kaczyński chodzi bez obstawy. Nie wiem. Koherencja to istot. A, no to dobrze, to już to chyba wszystko jasne. Chyba dwukrotnie zbanowan, po 40 dniach odbanowan, a imię jego istot. No. Człowiek bez imienia, ten, który przedstawić się nie chciał zaprawdę.

przecież dzwoniłem parę dni temu, to ile powiedziałem i mnie wyłączyłeś, Adam jestem. Aha. No to miło mi, Adamie. No też nie pamiętam za bardzo telefonu akurat, ale no, wszystkiego dobrego. Cóż, mogę powiedzieć więcej.

Dobra, idę jeść, bo zgłodniał żem, zaprawdę, i pokarm spożywać udam się teraz, albowiem czas jest na to i wchłonę ja strawę i będzie ona dobra. No. Pozdrawiam was i żegnam was. Azalisz, papa, hej.

0: Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Mamy poniedziałek 15 marca 2021 roku, a ponieważ mamy poniedziałek i jest godzina 21, to znaczy, że jest czas na waszą ulubioną audycję w nocnym radiu, mianowicie Nocny Marek. A dzisiaj nieśmiertelnie wstałem jak zawsze w składzie. Witam was Potrzeba i...
1: Gumball, dobry wieczór.
0: Gumball, znany i lubiany, wielki idol pięknych i młodych dziewcząt od Sapporo po Okinawę, pod warunkiem, że mają mniej niż 3 wymiary. A w dzisiejszej humorystycznej, jak zwykle, audycji zapraszamy was, no właśnie, z takim motywem przewodnim: zostaw, niech się jara. To sięga jeszcze, wręcz historia mema sięga bolidu Roberta Kubicy, który w sezonie w 2019 roku zaczął się palić. Kiedy to uchwycono go na takim, kiedy uchwycono Kubicę na jednej właśnie z kamer, gdzie jakiś gość do niego podszedł, Kubica tak zdjął kask, machnął ręką, ktoś podłożył tekst: zostaw, niech się jara, i to mniej więcej tak już to wyglądało, więc jest oczywiście Nocny Marek, pewnie rządzi się swoimi prawami, jest tutaj w nas mnóstwo narzekactwa, ale być może dzisiaj uda nam się trochę poza to narzekactwo wybić, ale też ogień będzie choć trochę moim tematem przewodnim dzisiaj, bo będę opowiadał wam o pożarze w serwerowni OVH. A dlaczego? No?
1: Słyszałem o tym właśnie. Powiem ci, że ciekawy temat, szczególnie wpływający na infrastrukturę, a teraz ogólnie w czasach epidemii, no to szczerze powiedziawszy, jest jedyna rzecz, która utrzymuje nas przy życiu.
0: Problem jest taki, że pamiętam jeszcze w 2018 roku, i tutaj muszę się uderzyć w piersi, zrobić bardzo takie bardzo długie sprostowanie, które niemal 3 lata czekało na to, żeby dostąpić zaszczytu bycia sprostowanym. Mianowicie w dokładnie tej samej serwerowni, w dokładnie tych samych kontenerach w 2018 roku doszło do bardzo poważnej awarii zasilania, która sprawiła, że właśnie duża część internetu, no bo nie oszukujmy się, OVH jest tanie, jest popularne w Europie, mnóstwo serwisów internetowych tam siedzi, nawet jak się okazało, takie rzeczy jak Santander czy jak jakieś inne usługi bankowe też tam potrafią trzymać swoje rzeczy. No, po zagaszeniu tego pożaru było widać na przykład to, że sufit się całkowicie zawalił, że przez te potopione ściany kontenerów było widać wręcz niebiosa. Natomiast pamiętam, i tutaj muszę się uderzyć w pierś, pamiętam notatkę prasową, którą wystosowało OVH po tej awarii prądu, ze względu na to, że wówczas się tłumaczyli, że to były ich pierwsze serwerownie właśnie w Niemczech, po tym jak wyszli z swojego macierzystego rynku francuskiego. No i wtedy powiedziałem, bardzo dobrze pamiętam, jak to mniej więcej brzmiało, mianowicie, że po takiej porażce, no to nie, to już można w dwie strony. Albo to wszystko szlak trafi, albo faktycznie już drugi raz tego błędu nie popełnią. No i oczywiście też obiecywano, że ta serwerownia, ten kontenerowiec w ogóle zostanie wyłączony z użytku. No i to i był mój problem, bo uwierzyłem, że tak będzie. I minęły 3 lata. Się okazało, że nie zostało to wyłączone z użytku, mimo właśnie wcześniejszych zapewnień. Ja rozumiem, że przeniesienie serwerów z punktu A do punktu B wcale nie jest aż takie łatwe i to kosztuje i to zabiera czas. Natomiast no jednak OVH nie stanęło na wysokości zadania, więc nawet jeżeli gdzieś by się wam kiedyś udało odzyskać swoje dane po tej awarii, to jednak w tym momencie moja rekomendacja dotycząca OVH brzmi: uciekajcie stamtąd, póki żyjecie. No, ze względu na to, że poważny błąd może się zdarzyć raz, ale jeżeli zdarzy się drugi raz, to zdarzy się na pewno po raz trzeci. Więc żadne tutaj słodkie pierdzenie, jak tutaj, że to była awaria UPS-ów czy czegoś tam. No tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Tak się zastanawiałem w ogóle, żeby zrobić osobną audycję kiedyś właśnie generalnie o danych, o backupie, ale nie jestem pewien, czy was nie zanudzę. Chociaż właśnie z drugiej strony, tak patrząc na to, co OVH właśnie odwinęło w ostatnim czasie, myślę, że zostaw, niech się jara jest bardzo dobrym podsumowaniem. No bo niestety, w za krótkim czasie zbyt dwa poważne błędy, także uciekać stamtąd, gdzie pieprz rośnie.
1: Powiem tak, jak w tym memie, czekaj Janusz, przyniosę kiełbaski, sobie ugotujemy. Admin prawdopodobnie jeszcze miał sporo czasu A ogólnie powiem, że dzisiaj to jest właśnie wielki problem z takimi serwerami, które są jednostkowe. Tutaj warto mieć wiele miejsc. To jest taka januszerka troszeczkę. A, Grażynka, no kupimy tutaj jeden serwerek, prawda? Albo kupimy, będzie tanio, nie? Pożar! Panie, to co, pożary tutaj? Nigdy! To raz widziałem, jak Heniek coś tam palił kiepa i tyle z pożarów, nie? No a jednak się dzieje, no. I trzeba mieć takie rzeczy na uwadze. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielkim problemem są różne kataklizmy. A tak ogólnie to było wiadomo, jaki był powód tego pożaru? Czy to było spowodowane niechlujstwem, czy jednak ktoś chciał tego?
0: Znaczy, według takich może oficjalnych, ale takich powiedzmy spekulacji oficjalnych, właśnie miała jeden z akumulatorów w UPS-ach się zaczął podgrzewać. Natomiast w dalszym ciągu jest to niedbalstwo, bo tak wiesz, tak, skąd taki zwykły, szary człowiek może wiedzieć, jak wygląda serwerownia? No oczywiście, z filmów typu Mission Impossible, czy z seriali typu Mr. Robot, gdzie tam jest pokazany w którymś odcinku właśnie taki włam do serwerowni, przejście przez te podwójne ściany, jakieś właśnie dojście do tutaj różnych miejsc, wyłączenie tych systemów obrony, obejście strażników z bronią i ludziom filmy wmawiają, że tak właśnie wygląda serwerownia, tylko że ona właśnie dokładnie w ten sposób powinna wyglądać. Mamy w Toruniu Exea Data Center, jedyny certyfikowany data center, który ma Tier 3 certyfikację, gdzie faktycznie te wszystkie zabezpieczenia masz, gdzie w sytuacji, jeżeli zostanie odnaleziony chociażby zalążek pożaru, to masz natychmiast atmosferę beztlenową. Zresztą jestem ciekaw, czy tam czasami w ogóle nie ma atmosfery beztlenowej w momencie, kiedy żaden człowiek

0: gdzie to jest oczywiście tam na rzecz jakichś tam parkingów, klimatyzatorów i tak dalej, tylko to też ma takie zadanie, że jeżeli ci podpali się jeden z tych budynków, to na pozostałe 7 to zwyczajnie nie przyjdzie. Można? Można, tylko to oczywiście kosztuje, a OVH, no nie oszukujmy się, swoją popularność właśnie zdobyło bardzo niską ceną. Chociaż właśnie z trzeciej strony, już w tym momencie tak ostro się zastanawiam, biorąc pod uwagę obecny poziom wirtualizacji, tak, to czy jeżeli będziesz miał zapisane, że znajduje się twój serwer, czy tam jakiś VPS znajduje się w jakimś tam datacenter SBG1, to czy on naprawdę się tam znajduje, czy przypadkiem nie jest tam rozsiany w 5 innych, tylko że jest uruchomiony stamtąd i nawet jeżeli ten główny zostanie spalony, albo jakiś inny zostanie spalony, bo to na przykład trafi na jeden z twoich bardzo ważnych dysków twardych, więc no mam naprawdę, no, moje zaufanie do OVH w tym momencie jest zerowe, natomiast backupy, nadmiarowe backupy trzymane u siebie na komputerze, trzymane na zewnętrznym dysku talerzowym, to jest coś, co ma sens. Tutaj też mi się a propos backupów przypomina historię takiego mojego dobrego znajomego, który właśnie tak, nie wiem, z półtora roku czy dwa lata temu zaczął bluzgać na lewo i prawo, bo padł mu dysk, na którym myślał, że ma tylko gierki. A się okazało, że tam jakieś zdjęcia z wakacji, a to jakieś ważne dokumenty, a tu coś tam. No nie oszukujmy się, nikt z nas nie pilnuje, żeby te pliki na naszych dyskach były mniej więcej w sensownie ogarnięty. Tutaj patrzę, Grzesiek, istnieje jakiś nudniejszy temat niż to, jak powinny wyglądać serwerownie, człowieku. Tutaj gwarantuję ci, że jakbyś wszedł do takiej topowej serwerowni, to byś sam sobie ściągnął gacie i zrobił sobie dobrze.
1: Ja myślę, że warto byłoby sprawdzić sobie, co w takich serwerach mają, szczególnie w mojej okolicy. A jeżeli ktoś chce zrobić manhunt na ten serwer, no mogę wam tyle powiedzieć, że blisko Wrocławia, dalej musicie troszeczkę poszperać, ale są takie dwa budyneczki, jeden prawdopodobnie backup, drugi to jest zwykły serwer, nie wiem dlaczego osobno są, ale tak już zrobili, i między nimi jest rura PCV. I tak spojrzałem sobie na tą rurę PCV, tak, byłem w pobliżu tego, była pęknięta. Co było w tej rurze PCV? Kable światłowodowe oraz RJ-ki, kable właśnie internetowe. I się tak zastanawiam, co by było, gdybym sobie tak przeciął takiego kabelka i podłączył sobie na przykład go do swojego laptopa.
0: Wiesz co, prawdopodobnie niewiele, bo raczej w serwerowniach mamy ekskluzywny dostęp do sieci, czyli jeżeli masz obcego Maca, to nic, żadnego dostępu nie powinieneś mieć. Chociaż...
1: Mam Windows.
0: Co nie zmienia faktu, że to by nie było takie hop-siup. Natomiast pierwsze, co mi przyszło do głowy, tak gdy opowiadałeś o tej rurce, znaleźć najbliższy sklep zoologiczny i kupić dwie myszy.
1: O, całkiem rozsądna opcja. W sumie nie pomyślałem. O kurde, no to będę musiał wykorzystać opcję. Będą mieli wirtualne szury, znaczy szczury.
0: No, gryzonie drogie nie są, no szury trochę droższe w utrzymaniu, tak, ale to wiadomo, że nie będziesz ich utrzymywał, niech przejdą do internetu, pierwsze myszy, które przeszły bezpośrednio do internetu.
1: Myślisz, skąd się szury właśnie biorą w internecie? No, masz już odpowiedź.
0: No, kiedyś była taka hipoteza właśnie, że się myszy biorą z tego, z brudu gdzieś tam w beczkach.
1: No, powiem ci, że właśnie tak może być z ogólnie z szurami, bo taki brud, to można powiedzieć, że te wszystkie właśnie rzeczy, te teorie, to jest taki. A my żyjemy w takim kraju teraz, zamkniętym jak beczka, to powiem ci, że takich szurów to jak coraz więcej, wyrastają jak grzyby po deszczu.
0: Potencjał jest, chociaż też z drugiej strony pojawiło się sporo materiałów. Polecam ostatni materiał na kanale Smartgasm, gdzie jest rozpracowany od początku do końca Franz Zalewski, którego sam kiedyś chciałem, bo tak, wiesz, no, jeżeli czujesz, że gość pierdzieli głupotę, ale tak nie do końca byłem w stanie znaleźć źródła, które by poparły właśnie to, skąd sobie czerpię. Natomiast koleś, który prowadzi kanał Smartgasm, ma przewagę taką nade mną, że zna cyrylicę i zna rosyjski szurnet, więc znalazł sobie jakąś tam faszystowską sektę, na której dr Franz Zalewski opiera swoje pierdolone.

0: Halo? No, także polecam nawet tym bardziej, jeżeli jesteście miłośnikami Franca Zalewskiego. Kiedyś rzeczy, które mówił do was w pewien sposób przemówiły, żeby zobaczyć i się tak przekonać i skonfrontować, skąd on tę wiedzę czerpie. Wszystkie materiały, źródła są tam pięknie podane. Tutaj to Misiu pisze, myślałem, że jak coś jest w chmurze zawieszone wysoko w powietrzu, to jest bezpieczne, a tu mnie oszukali z tą chmurą. No, dowcipy o przenoszeniu danych do chmury za 3, 2, 1.
1: Przenosimy do chmury niczym Niemcy.
0: Hola, hola. Hola, hola. Ja bardzo lubię ten kanał. Dobra, mam... Jesteś rekordzistą. 13:20. Już ci musiałem smycz skrócić. Czegoś takiego jeszcze nie grali. Nie. Wiesz, jaki YouTube jest.
1: Rozumiem, dlatego sam nie powiedziałem tego do końca, ale chciałem też przejść na kolejny temat. Sam troszeczkę w nim siedzę, w cudzysłowiu, to znaczy jestem z poziomu Janusza, który to obserwuje. I chodzi mi o szczepienia. Ja wiem, to jest wałkowane milion razy i te pierwsze szczepienia tutaj co były z BioNTechu i te drugie i to oczywiście AstraZeneca i właśnie o nich tutaj mówię, bo AstraZeneca z tego co widzę i z tego co słyszałem zostało poblokowane, a raczej zrezygnowali w Niemczech, Włoszech, Francji i w Hiszpanii. A u nas w Polsce nadal są do tego bardzo tak, nie wiem czy pozytywnie, ale cały czas do tego cisną. I zastanawiam się, czy one są serio bezpieczne, czy oni uważają to, no bo bądź co bądź tych, co będą szczepić, to jednak jest trochę ich elektorat, powiedzmy ludzie starsi. Druga rzecz, czy to po prostu nie jest tak, że im brakuje tych szczepionek, bo wszystkim brakuje. Po prostu oni już się tak boją, że łapią się po prostu brzytwy, no tonący brzytwy się chwyta. A szczególnie teraz Polska w sytuacji kryzysowej, no sami pewnie nie mogą wyjść tak z lockdownu, bo ja czuję, że ten lockdown to wcale nie jest tak, że sobie tutaj Polak mówi, tylko raczej gdzieś jest ktoś w Unii Europejskiej albo ktoś, kto jeszcze trochę, wiesz, no wkurzyłby się, jakby tak Polska nagle powiedziała, dobra, nie ma lockdownu. Także po prostu chyba politycy chcą tak na siłę zaszczepić, żeby po prostu coś mogli wyjść z tego. Tylko się zastanawiam właśnie, jak to jest z tą AstraZeneca? Jakie są twoje przemyślenia? Bo ja powiem ci szczerze, patrząc na tutaj odporność, jaką otrzymujesz i podobnież efekty uboczne, no nie jestem do końca przekonany, choć nie będę tutaj szurem i nie będę mówił, że jest niebezpieczna. Po prostu cholera dostaje zbieżne znaki. No i nie mam pojęcia.
0: Ja ci zaraz wszystko wyjaśnię, a wyjaśnię w skrócie telegraficznym ze względu na to, że nie jest to mój ulubiony temat w Nocnym Marku i słabo się spisuje, bo ludzie zwyczajnie mają dość tego i też mają dość słuchania na temat pandemii, dlatego po łebkach powiem. Niemcy, Czechy czy inne kraje zwyczajnie mają wystarczająco dużo zapasów innych szczepionek, wobec czego wycofanie jednej Astry nie spowoduje paraliżu całego programu szczepień. Ich zwyczajnie stać na to, żeby na pewien czas się przerzucić na Pfizera czy na Modernę, czy teraz Johnson też już powoli będzie wchodził, bo został zatwierdzony. A Polska w Polsce jak w gułagu, więc mamy tylko i wyłącznie uzależniliśmy się od jednego dostawcy. To jest taka, wiesz, to jest taka w ogóle wielka, piękna cecha Polaków, tak? Że jak się przyssą, a to do Związku Radzieckiego, a to do Ameryczki, a to tutaj teraz do Węgier, tak? To jesteśmy bardzo, można powiedzieć, jak to się mówi, monogamiczni w stosunkach międzynarodowych. No i z handlem, można powiedzieć, jest podobnie i zwyczajnie nie mamy tego backupu, więc wycofanie Astry spowodowałoby paraliż całkowity tego programu szczepień i zwyczajnie nas na to nie stać. Natomiast też nie byłbym aż tak bardzo uciekał w hipotezę szkodliwości z uwagi na to, że tutaj mówimy z tego co wiem o bardzo konkretnej serii, która trafiła do różnych krajów i zwyczajnie ktoś mógł do tej serii, nie wiem, dajmy na to nasrać, tak? I faktycznie jedna seria jest wadliwa, no tylko, że nas nie stać na to. Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś sprawdził, czy mamy w Polsce tę serię i tę serię w ogóle wycofaliśmy, czy a chuj, niech się jara.
1: O, tak, przepraszam, tu się wyciszyłem. No rzeczywiście, problem z tymi szczepionkami może być taki i ja jestem w stanie w to uwierzyć. Po prostu tyle jest dziwnych znaków, czy to z innych krajów, że po prostu to jest problem nie tyle dla mnie, co dla większości ludzi i nikt tak naprawdę nie jest pewien do końca rzeczy, więc no uważam, że i mam nadzieję, że to w końcu zostanie wyjaśnione i będzie jakiś konsensus w sprawie tego, jakie szczepionki są i jak to będzie wyglądać, także że nie będzie takiego chaosu.
0: No tak, no jesteśmy w tej, można powiedzieć, optymistycznej scenerii, że jeszcze parę ładnych lat minie, prawdopodobnie zanim jakiekolwiek szczepionki będą w ogóle w naszym zasięgu. Więc kto będzie miał umrzeć, ten umrze. Kto będzie miał się podpalić, ten sobie spłonie. Jak to właśnie Christopher zaznacza na czacie, moją hipotezą jest to tutaj tak, że ktoś walił do głównego zbiornika i nie wszystkie szczepionki były czyste.
1: Będzie jak z konsolowcami, nie? Wojna taka, nie? Byłeś szczepiony? Haha, ty beta testerze, teraz ja mam tutaj pełną wersję.
0: A to w sumie tak, to może być dość ciekawa historia, bo tak jak sobie nawet wśród nocników na ten temat rozmawiamy, ale zostawmy już to ze względu na to, że się, no nie lubię tematu COVID-a w nocnym Marku, też wiesz.
1: Nie ma problemu, ja też akurat chciałem napomknąć po prostu, bo ten temat ostatnio znowu jakoś tam wraca. Mhm.
0: Także przeniósłbym się teraz, mam parę tematów z okolic mediów, bo się sporo wydarzyło. W tym będzie o twoich ulubionych telekamerach. Z tego co wiem, masz jakieś tam nawet bez czytania jakichkolwiek artykułów przygotowanko pod to, jaka piękna gównoburza się wytworzyła. Natomiast chciałbym się na samym początku odnieść do TVP Kobieta, z którego darłem łacha od kiedy tylko usłyszałem, że TVP Kobieta powstanie, tak? No i powstało 8 marca i miało ten swój strasznie cringe'owy zwiastun, że wszystko takie, wiesz, takie super pastelowe, nie? Jeszcze z piosenką z Pretty Woman. Okej, wszystko ładnie, pięknie i kurde, wiesz co? Dali radę. To jest naprawdę zajebisty kanał lifestyle'owy, taki targetowany na kobiety. Oczywiście nie ma tam żadnych nowoczesnych pierdololo w stylu nocne pasmo rozmów o seksie, czy o tym, jak sobie radzić w rozbitej rodzinie, ale właśnie jakieś takie seriale tureckie, jakieś właśnie filmy typu Kochając Pabla, Nienawidząc Escobara, które miało całkiem sensowną oglądalność. Oprócz tego właśnie, no póki co nie mają za dużo swoich programów, ale z tego co widziałem, całkiem nieźle się to jakościowo przyjęło. Tego się nie ogląda źle, tak? No przyznam, oglądałem chwilkę, żeby sobie wyrobić opinię i to nie jest naprawdę takie złe. I patrząc na zasięg TVP Kobieta, który znajduje się już w większości głównych telewizji kablowych, a jak również niedługo w drugiej połowie roku ma trafić na DVB-T2, na Hewca i trafić mniej więcej do połowy Polaków w całym kraju. No i średnio TVP Kobieta, naprawdę dawno nie widziałem tak dobrego projektu TVP. Zdobywa dziennie 11 tysięcy wyświetleń. 11 tysięcy widzów.
1: O, no właśnie tak, właśnie chciałem tego znaleźć i tak zastanawiam się, czy 11 tysięcy widzów to jest tak duży wynik, którym warto się cieszyć, chociaż w zasadzie to jest stacja poboczna.
0: Powiem tak, kiedy startowały kanały typu TVP Mango, TVP Mango, Mango TV, tam wiesz, z tymi zakupami online, czy nie wiem, Polo TV z piosenkami Disco Polo, to miały wejście rzędu kilkunastokrotnie większego, więc to jest kurde absolutnie nic i jestem po prostu ciekaw, ile z tych kliknięć, ile tych oglądających to byli ludzie zwyczajnie albo związani z mediami, którzy zwyczajnie z ciekawości sobie włączyli, żeby zobaczyć, co tam jest, czego się spodziewać. Być może obrobić tę dupę w najbliższej swojej tam, nie wiem, rozprawce albo w swojej audycji radiowej. To była powiedzmy mniej więcej połowa, a druga połowa to ludzie, którzy tak sobie, wiesz, klikali po kanałach i się po prostu odbili na tych panelach Nielsena.
1: Szczerze, telewizja Mango to był taki, to była takie TVP mężczyzna, tylko że ukryta opcja, bo oglądałeś tam ludzi, którzy byli jeszcze bardziej niezdarni, jeszcze bardziej nie mogli. Na przykład, wiesz, jak mężczyzna obiera ziemniaka w kostkę, tam kobieta, jak próbowała obrać ziemniaka, to wywalała od razu wszystkie talerze z zmywarki, z półek i praktycznie cały dom był zrujnowany, po czym lektor mówił: czy zdarzało się tobie to kiedykolwiek?
0: Czy zdarzało ci się kiedyś podpalić dom obierając marchewkę? Na pewno, dlatego mamy dla ciebie zajebistą obieraczkę Turbo Power 3000. Ale pamiętaj, i zaledwie w cenie 21 zł 38 groszy, oczywiście w ratach miesięcznych razy 12, raty 0%, ale jeżeli zadzwonisz w ciągu 15 minut od tej reklamy, dostaniesz jeszcze szynkę peklowaną.
1: No, ale wracając do TVP kobieta, jestem zaskoczony, że TVP potrafiło zrobić coś, bo tak przynajmniej mówisz, ja tego nie widziałem, przyznam się, co w jakikolwiek sposób się nadaje do oglądania, a szczególnie dla kobiet, które no jednak mają dosyć negatywne spojrzenie na tą telewizję. No, mówimy tu raczej o młodych kobietach, no ale nie sądzę, żeby TVP kobieta oglądały kobiety w wieku plus 60, bo one to już prawdopodobnie odpalają sobie TVP2, godzina 20 i leciem jak miłość i są bardzo zadowolone, ewentualnie 22, tam jakieś TVP seriale i leci Ojciec Mateusz, także Gambit Sandomierski.
0: Znaczy z tego co wiem, a nie mam dostępu do wszystkich danych, no to głównym udziałem są tutaj kobiety 60+, następnie 25 do 59 lat, tak minimalnie mniej, ale to podejrzewam właśnie, że takim głównym kontentem, który tam się teraz znajduje, są tureckie seriale obyczajowe, wobec czego to też na to musisz mieć odpowiednio dużo czasu, tak, a wiadomo, że jeżeli jesteś w wieku produktywnym, a jeszcze nie daj Boże jesteś w wieku rozrodczym, no to raczej nie masz czasu na to, żeby śledzić życie sułtana jakiegoś tam, sułtana Zapchaj Dziury i jego haremu. Natomiast, no powiem szczerze, wiesz co tutaj mówisz, że nie spodziewałeś się, że TVP potrafi coś zrobić dobrego. No TVP, jeżeli się nie bierze za politykę, jeżeli nie bierze się za publicystykę, no to nie wygląda całkiem źle, tak? Bo mamy TVP Historia, mamy TVP Kultura, które oczywiście są na swój sposób niszowe. Mamy TVP Dokument, który jest naprawdę całkiem niezłym kontentem, tym bardziej, że TVP w swojej historii wyprodukowało mnóstwo takich krótkometrażowych filmów dokumentalnych. No i między innymi też tutaj muszę niestety pochwalić pana Kurskiego. Znaczy się nie wiem, na ile to była jego osobista decyzja, ale wraz z uruchomieniem jakiś czas temu, parę miesięcy temu, kanału TVP Dokument ruszyła też akcja rekonstrukcji cyfrowej tych wszystkich dokumentów, które zostały nagrane w latach 90., więc już niedługo, a nie wiem, czy to już się czasami nie stało, będziemy mogli sobie obejrzeć legendarną Arizonę w Full HD.
1: No, powiem ci, jestem z tego też zadowolony, że tutaj idą takie rzeczy, a tutaj chciałem pomknąć, by jedna osoba powiedziała TVP Anime, przepraszam, że nie przeczytam niku, ja wiem o kogo chodzi, ale japońskie literki jeszcze nie potrafię rozkodować. Ja sądzę, że jest TVP Anime, tylko dużo osób o tym nie wie, nazywa się TVP Sport, a w dzisiejszym czasie COVID-u wiecie, jaki sport jest rozgrywany, raczej siedzenie w domu przy kanapie. Także TVP Sport musi się ratować, więc odpala Tsubasę i Inazuma Eleven, czyli dwa anime o sporcie w prime time.
0: A widzisz, w jaki sposób można przemycić content, w jaki sposób można przemycić content, że tak powiem, ubogacający kulturowo właśnie w czymś takim, to kurde, nie jest takie głupie. Nie jest takie głupie, także im dalej od... Tutaj wiesz, tutaj łatwo powiedzieć, że telewizja kłamie, że wszystkie telewizje są do dupy, tylko w momencie, jeżeli wyjmiesz newsy, jeżeli wyjmiesz publicystykę, jeżeli wyjmiesz wszystkie takie reportaże, to się nagle okazuje, że wbrew pozorom można jakoś sensownie zainwestować te pieniądze. Ale żeby tak nie było zbyt słodko, to może ty coś tam powiesz o tych telekamerach, bo nie mam tego otwartego, a ja sobie tutaj najciekawsze smaczki wydobędę przez chwilkę. W każdym razie, telekamery, czyli plebiscyt Teletygodnia, czyli można powiedzieć gazetki z programem telewizyjnym, jestem w szoku, że to jeszcze żyje. Ma prowadzi od wielu lat już taki plebiscyt, który tak naprawdę dużo się o nim mówi w telewizji, ale tak naprawdę interesuje to tylko i wyłącznie zainteresowanych. Ludzi spoza mediów, jak dla mnie, wydaje mi się, że to obchodzi mniej więcej tyle, ile ludzi z Tok FM-u obchodziła gala nocników 2020. Natomiast ze względu na to, że jest to plebiscyt, w którym głos oddają zwyczajni czytelnicy tego Teletygodnia i też oddają głosy przez internet, no to mniej więcej jest to też taki ranking popularności i swego rodzaju też taki papierek lakmusowy, może nie takiego tyle zaufania do mediów, co polubienia danych osób, które znamy właśnie ze szklanego ekranu. No i oczywiście tam TVN sobie zebrał tutaj, jakieś produkcje Polsatu sobie coś tam zebrały, a TVP dostało nic. I matko boska, jaki kwik się na Woronicza zrobił.
1: A ja myślę, że jest to problem raczej bardziej dogłębny, niż ludzie potrafią sobie to uświadomić. Bo pierwsza rzecz, która mi się zapaliła w głowie, to telekamery na TV Puls. Myślę sobie, cholera, gdzie wcześniej były telekamery? No były na TVP. One zawsze były w sposobie, no wygrywają seriale TVP, nawet jak to się działo przed tym, co było związane z polityką partii trzyliterowej, którą jeszcze dodają często 5 gwiazdek do niej. Także no to działo się już wcześniej, także nie macie tego, co nawet łączyć z polityką, po prostu TVP lubiało sobie robić. No i tak sobie dawali te nagrody za tak naprawdę to, że istnieli, a teraz nagle przeszło to na TV Puls. No i sprawdziłem dwie rzeczy. Po pierwsze, kto organizuje telekamery? No to jest firma Bayer, która znajduje się w Niemczech, czyli jest to bodajże firma, która bardziej by preferowała TVN od TVP. Tak mi się zdaje, chociaż stosunki do Discovery, bo to jest firma, która trzyma TVN, są różne. Druga rzecz ważna to kto posiada TV Puls. Jest to KGH Miedź, oni się jakoś tak nazywają.
0: KGHM Polska Miedź SA.
1: Tak, dokładnie, KGHM Miedź Polska SA oraz tutaj będzie PZU i Orlen. No, coś łączy te trzy firmy? Jakaś taka, no nie wiem, może Skarb Państwa? No nie wiem. No właśnie. I tak patrzysz sobie, TV Puls niby nie jest publiczną telewizją, ale jakoś tak przypadkiem, no ciekawe, prawda? Ma tam dużo zainwestowany Skarb Państwa. No i tak myślisz sobie, no to TVP, no to jak oni robią tutaj, no bo Bayer sobie zmienił teraz, bo oni mieli tego prawo, no to TVP w sumie i tak sypnie kasę i powie, zrobi wielką pompę, że głosujcie na nasze seriale, a przecież Bayer tam już będzie dogadany z Pulsem, że przecież mają ustawić to wszystko, żebyśmy my wygrali. A tu nagle taki bo się okazuje, że oni mają już w dupie TVP i zaprosili, pierwsze co zrobili, to zaprosili Orłosia. To już było wielkie
0: oj.
1: Za TVP i pan Orłoś robił rozdanie. To było fenomenalne, bo nawet zrobił takie stwierdzenie, że no tutaj dajemy dla TVN-u, coś w tym stylu, bo no TVP to jest całkiem nierzetelna stacja. Mógłbym znaleźć cytat, ale jest to praktycznie to samo, bo Orłoś, jak wiecie, no nie pawa optymizmem do TVP, szczególnie po tym, jak ładnie go wywalili.
0: Oczywiście, no nie tyle wywalili, co mu po prostu nie przedłużyli kontraktu, bo tam oni, wiesz, na takich śmieciówkach tylko B2B pracują. A co wyczytałem z kolei w książce TV Propaganda, autora teraz nie pomnę, ale kiedyś też w Nocnym Marku o tym wspomniałem, że w ogóle jeszcze tutaj nawiązując do Orłosia i tych zwolnień, które wcale nie były zwolnieniami i naprawdę nie były zwolnieniami, jeżeli byłeś pracownikiem, na przykład właśnie takim Orłosiem, to podpisowałeś umowę B2B na 3 miesiące. I to zawsze były 3 miesiące, nie? No chyba, że byłeś nowy, to był to miesiąc, albo tam tydzień, albo 15 minut. No i oczywiście jest to wygodne, żeby w razie czego taką współpracę zerwać. Tylko że oprócz tej swojej działalności jako prezenter, też miałeś dodatkowo dyżury, czyli jakieś tam, wiesz, no jakieś takie dyżurowe dorabianie tam biurokracji, szukanie, przygotowywanie tych newsów, bo to też mimo wszystko, nie oszukujmy się, w normalnej, zdrowej telewizji prezenter to nie jest tylko gadająca głowa, aczkolwiek jak już gada jako gadająca głowa, no to wtedy zostaje mu ta rola. On też pomaga i to też w innych programach. W każdym razie, do czego doszło? Po pierwsze, Orłosia odcięto właśnie od tych dyżurów, które były, można powiedzieć, całkiem solidną częścią jego dochodu. No a potem i tak go właśnie przygłodzili tymi dyżurami, że jedyne, co dostawał, to swoje, wiesz, to swoje 15-minutowe wkrętki na Teleekspresie, wobec czego już tak bardzo mu się to nie opłacało, że stwierdził, że on to pierdoli i się z tego TVP wypisuje. No i to nie jest, i kiedy TVP mówi, że nie jest prawdą, że zwolniło Macieja Orłosia, to TVP nie kłamie. Tylko wiesz, tylko stworzyli mu mobbingowo tak niesprzyjające warunki, że zwyczajnie sobie odpuścił. No i też można powiedzieć, że nie zostawia w tym momencie suchej nitki na tym swoim, w telegraficznym skrócie, na swoim kanale na YouTube, który bardzo polecam, który jak już tam 2 tygodnie temu wspominałem, ostro wzoruje się na Nocnym Marku.
1: No ja też właśnie widziałem to, bardzo polecam. I tu jeszcze wrócę do tych telekamer, bo to jest bardzo ciekawa historia. Praktycznie wygrały same rzeczy niezwiązane z TVP. Tam widziałem, chyba jedna osoba wygrała coś tam może, ale szczerze w większości to były tam Kleo, Maciej Sztur, jakieś tam pierdoły, gości. A najgorsze było to, że w ogóle redaktor z TVN-u wygrał, no to już przecież plama na honorze TVP. No to odpalił się kij w dupie nad JPEG i musieli oczywiście robić szybki rekonesans strat, no bo przecież to nie może być tak, że my tutaj reklamujemy, a nie robią nam taką akcję. No to szybko w pierwszym wydaniu Teleekspresu, który o dziwo widziałem na żywo, po prostu miałem niezłą pompę i poprawiło mi to dzień. Mówili, jakoby trzeba 25 zł wydać, żeby zagłosować na telekamery, bo przecież jak chcesz zagłosować na te wszystkie telekamery, to musisz wysłać SMS-a, każdy kosztuje 2 zł, a przecież ci biedni emeryci to nie mogą wejść na internet, bo to jest takie trudne, ale przecież urząd to można, bo urząd się da.
0: Wiesz co, to ja ci zacytuję oficjalny komunikat z Centrum Informacji TVP. Tutaj oczywiście po łebkach, bo bym się chyba zesrał ze śmiechu, cytując wszystko. Ale właśnie to, co mówisz. Jest szyderstwem organizatorów plebiscytu. Szyderstwem z własnych analogowych czytelników wydawanych przez siebie w papierze TV Guide'ów, że odcięto ich ekonomicznie i technologicznie od preferowanego sposobu głosowania za pomocą SMS-ów, uprzywilejowując kanał niemal nieużywany przez nich format online. Nieużywany, gdy bowiem ci czytelnicy ci używali online'u, nie kupowaliby prasy papierowej. Obok błędów metodologicznych podczas organizacji Telekamer 2021 pojawiły się też kłopoty techniczne, na jakie napotkali niektórzy głosujący, pewne osoby, na nominowanych przez Telewizję Polską aktorów, dziennikarzy i produkcje telewizyjne. Trudno oprzeć się wrażeniu, że skala nieprawidłowości i absurdalność za zastosowanego konceptu liczenia głosów były zaprogramowaną zasłoną dymną i alibi dla z góry ukartowanych kuriozalnych wyników. Przykro nam patrzeć, jak plebiscyt, który przez lata angażował pozytywne emocje, w tym bardzo wielu widzów Telewizji Polskiej, umiera w niesławie na naszych oczach w odium manipulacji i wielu niejasności. Kurtyna! Dym! Więcej dymu na scenę!
1: O, jakbym słyszał ból dupy o to, że kto to grał na Sylwestrze w TVN-ie czy Polsacie? Ten od Miłość w Zakopanym, ja już go nie pamiętam. O, ten facio sobie przyszedł tam i TVP nagle stwierdziło, nie, to przepraszam, to chyba Krzysztof Kraszek, ktoś tam był, nieważne, ci artyści wszyscy to jedno to samo, bo TVP ma taką zasadę, że jak raz byłeś w TVP, raz tam zagrałeś, raz miałeś umowę, to już podpisałeś cyrograf, pójdź do TVN-u, to skończyłeś.
0: Ta, to tak jak zobaczysz laskę, którą wyrwałeś na jedną noc w ramionach jakiegoś umięśnionego, pięknego mężczyzny, nie?
1: Dokładnie.
0: Chlip, chlip, chlip, chlip. No i tak to właśnie, no i tak to właśnie widzicie. Tak to powoli jest. Jak się TVP zesrało na różowo, to naprawdę, naprawdę idealnie. No ale dzisiaj w ogóle powinniśmy oddać chyba patronat Krystynie Pawłowicz. Zrobić nocny marek imienia Krystyny Pawłowicz i podsumować jej życie i twórczość. Która, żebym sobie tutaj dokładnie tweeta wyciągnął... Dobra, z pamięci zacytuję, już mniejsza o to, mam nadzieję, że pani Krysia mi przebaczy, że bez żadnych testów można zobaczyć, że widzowie TVN-u to są po prostu głupi, a ktoś tam jej na Twitterze opisał. A to w takim razie jak pani nazwie widzów TVP? Mądrzy.
1: Za mało oglądała tego TVP, no za mało, niewystarczająco.
0: No, to jest, wiesz, myślę, że to wręcz powinna się rozpływać nad wielkim geniuszem. No ale tak to, kurde, aż wiesz co, musiałbym sobie tak chwilkę kiedyś sobie wrzucić, żeby sobie w tle leciało to TVP ABC, ten program dla dzieci. Czy tam będą, wiesz, transmisje modlitw, ziarno i tak dalej, czy może jednak faktycznie jeszcze będą jakieś, co to za kulfon na audycji, jakbym kulfona słyszał, no właśnie dlatego sobie przypomniałem, czy jakąś ciuchcie, czy jakieś, nie wiem, kurde, mieli jakieś tam fajne programy. Ciekaw jestem, czy program dla dzieci jeszcze spełnia jako taką, nie wiem, jakąś taką misję telewizji w miarę neutralnej, czy jest to też w pewien sposób jakaś przedziwna indoktrynacja.
1: Kurczę, a ziarno jeszcze istnieje, bo ja pamiętam do czasów podstawówki, ja lubiłem ten program. Nie wiem, może to indoktrynacja taka moja, bo przyznam się szczerze, byłem trochę taki bogobojny. I to jeszcze gdzieś tak do początku w gimnazjum, połowa gimnazjum, bałem się tej religii, bałem się tego, że spotka mnie kara za wszystko, co robię, ale pamiętam, że ziarno mi się podobało. Był to jakiś taki w miarę ogarnięty program, no był ten ksiądz taki, oczywiście ja nie wiem, czy on tam z dziećmi tańczył, czy nie tańczył, ale robił chrześcijana.
0: Robił chrześcijana, o kurde.
1: No tak było. Był ten Antoni Długosz, byli tam jacyś inni, prawda? No, z perspektywy dzieciaka wyglądało to w porządku. Ja nie wiem, jak to wyglądało za kulisami. Nie będę się tu wtryniał, bo nie mam pojęcia. Wiem, że był to całkiem ciekawy program. Nie mówię tu już o treściach, bo treści pewnie były, jakie były, czyli katolickie, ale w miarę rozsądnie się to oglądało, więc jeżeli istnieje, to zastanawiam się, jak to wygląda teraz.
0: A wiesz co, jeżeli wstanę w niedzielę o 9:30, albo ty wstaniesz i masz TVP ABC w swoim zasięgu, to będzie odcinek 802, więc nie w kij dmuchał, więc podejrzewam, że tak tydzień w tydzień, to może być jeszcze całkiem sensownie nagrywane. Także, no to, kurde, ciekaw jestem. Ja pamiętam, czymś mnie tam ziarno wkurwiało. Też może nie tyle byłem jakoś za dzieciaka jakoś szczególnie rozmodlony. Później mnie dopiero napadło. Ale coś mi tam nie grało. Tam rozumiem jakieś tam 5-10-15 z takich weekendowych pierdółek, ale to ziarno jakoś nigdy mnie nie pociągało. No ale cóż, każdemu jego ziarno.
1: Dokładnie. A każdy coś oglądał. Ja pamiętam, jak oglądałem Pokemony rano, a potem ziarno. No to Pan Bóg nie byłby zadowolony, nie? Najpierw oglądasz grzech, a potem chcesz się wyspowiadać.
0: ale to może tak złośliwie ustalili właśnie w ramówce, żeby programy następowały po sobie.
1: Nie wiem, ale to jedno na Polsacie leciało, drugie na TVP, chociaż ale pewnie...
0: A to się tak ustawia, chłopie. No kurde, patrzysz co tutaj, co, to znaczy wiesz, patrzysz co tam, zazwyczaj tam ramówkę sobie na pół roku do przodu robisz, nie? Czy tam na sezon po prostu. Nie wiem, tam sezon wakacyjny, jesienny, wiosenny, tak, zimowy też się rządzi swoimi prawami, bo jest dużo świąt i różnych okoliczności. No ale wiesz, ale zawsze możesz coś przesunąć, tym bardziej, że w takim weekendowym to nikt ci nawet nie zwróci uwagi, że coś tam przeniosłeś na programie, który jest na miejscu 420 w rankingu oglądalności w Polsce, a może faktycznie to było, wiesz, żeby oczyścić dzieci z tego, wiesz, z tego brudu pokemoniastego.
1: Kurczę, to... Ale z Muminków to już nie czyścili, a ja pamiętam, co w Muminkach było. A to nawet chyba na TVP leciało, prawda? Pierwsze anime, które widziałem.
0: Tak, także... Muminki na TVP były.
1: Także pierwsze anime, jak myślicie, kto mnie sprowokował na anime, to wcale nie Pokemony, tylko Muminki. I bardzo miały ciekawe konteksty. Jak sobie obejrzycie to kiedyś, to powiem tak. Albo polscy, albo osoby od polskiego dubbingu miały tak dużo myśli różnych, albo po prostu to było tak, no kolokwialnie powiem, zboczone. No bo ile było nawiązań do wycierania perełki, tak dosłownie cytuję to z tego serialu, albo do innych rzeczy, no to było od groma. Także, że TVP to puszczało, to jestem zaskoczony.
0: No ale to nie było dzisiejsze TVP. Aż w sumie zobaczę, czy Muminki ciągle są w TVP, ale chyba już... Nie, bo teraz robię jakieś Muminki w 3D, ostatnio widziałem. To w ogóle jest jakiś rak dzisiejszej animacji, że wszystko musi być w CGI.
1: O, a co jeszcze tak napomknę, bo teraz mi się przypomniało. Kojarzysz, jak Dorota Zawadzka zrobiła wielką dramę na Dragon Balla, jak to jej synek zobaczył w... chyba w bibliotece mangę i ona tak nagle, czekaj, czy ona tutaj pokazuje majteczki? O nie!
0: Ona się chyba na tej aferze w ogóle wybiła do TVN-u z tego co pamiętam, bo to jakoś tak nie wiem, to było krótko po World Trade Center ta afera.
1: A najciekawsze było to, że to wcale nie było dla dzieci. Dragon Ball nigdy nie był klasyfikowany faktem, jasne, nie było takich rzeczy jak PEGI, czy tam oceny książek jak teraz. Nie wiem, jak się książki ocenia w zasadzie, wiem, że jest PEGI dla gier, a dla książek coś tam też chyba jest, ale no wygląda to na pewno na to, że było w jakiś sposób coś tam mówione, że to nie jest jednak dla dzieci. A poza tym to jest rola matki, żeby pierw zobaczyć, co dziecko czyta, a nie po fakcie, więc to tu raczej pokazuje, że ma problem.
0: No ale wiesz, zawsze wszystko najlepiej zwalić na telewizję, na komiksy, na gry komputerowe. Nigdy wiesz, nigdy nie przyznawaj się do winy. To powinno być w Konstytucji Polski jako artykuł pierwszy. Prawdziwy Polak nie ma prawa nigdy przyznać się do winy.
1: Oj tak, a szczególnie ta kobieta. Nie wiem czemu, ja po prostu pawam do niej nienawiścią. Jak jest niewiele kobiet tak... Kurczę, pani Doroto Zawadzko, jak pani mnie kiedyś będzie słyszeć, to mam nadzieję, że ma pani bardzo miły dzień, bo ja nie.
0: Jakie traumy z dzieciństwa. Babka objechała w jakimś szocie krótkim Dragon Balla i nie. Już ci, suko, nie wybaczę do końca życia. Będę ci wypominał. Zatańczę na twoim grobie, kurwa. I będę przypominał, że to twoja wina. Szybciej spuszczaj, szybciej z tymi łopatami.
1: Oj, ale wcale program Superniania mnie nie poprawił tego. Jak ja widziałem to, to po prostu nie mogłem. Dlaczego matka, zamiast zająć się swoim dzieckiem jak normalny człowiek, pójść do pedagoga, to nam mu robi, po prostu robi mu aferę na całe życie, bo to idzie w telewizję, to idzie w eter. Te dziecko kiedyś będzie dorosłe, ktoś to znajdzie, ktoś mu... to pokaże, ktoś zrobi z niego wyśmiewisko, ktoś powie, a ty byłeś u Superniani, ty frajerze, ja to będzie miał potem w życiu przerąbane. Jaka matka idzie z problemami do telewizji? Kto?
0: No widzisz, dla fejmu można naprawdę dużo, a tutaj faktycznie to jest osobny problem. Ja to się cieszę, że żyłem w czasach, gdzie nikt praktycznie nie miał w kieszeni zawsze aparatu, który był w stanie nagrywać Full HD w 60 klatkach na sekundę i uwieczniać każde moje potknięcie i każdą moją wtopę. Także naprawdę cieszę się, że się urodziłem, kiedy się urodziłem, bo inaczej, ojejku, naprawdę wiele może zostać, na wiele sposobów można zostać zapamiętanym, ale technologia, myślę, nie do końca temu sprzyja.
1: No, tym ja to raczej jestem zadowolony, bo to zawsze raczej ja byłem po stronie kamery, po stronie nagrywającej kamery, niż po stronie, która była nagrywana, ale to raczej może historia na kiedy indziej, może kiedyś opowiem coś o moich ciekawych historiach, a może nawet kiedyś gdzieś na Discordzie, bardzo zapraszam, tak nie powiem, ale no zapraszam bardzo na tego Discorda nocno-radiowego, bo tam się dzieją rzeczy.
0: Tymczasem Józek Gwóźdź mnie tutaj szarpie za nogawkę i pyta, potrzeba, mam pytanie trochę osobiste, czy ty jesteś zakochany w swoim głosie, tak z ciekawości. Zakochany nie jestem, ale bardzo go lubię, bardzo go szanuję i nie zamieniłbym go na żaden inny.
1: O, wielu ludzi tak sądzi, ja dokładnie tak samo mam, bo gdyby nie mój głos, to w sumie chyba nikt by mnie nie zapamiętał, a tak każdy wie, że jestem pan Gumball i nie chłopak Gumball, tylko pan Gumball, dokładnie. No tak serio, nie no, głos ma się jeden, lepiej mieć niż nie mieć.
0: To prawda. Problem, głos jak twarz ma się tylko jeden, ale twarz mimo wszystko ludzie bardziej zapamiętują. Tym bardziej, że wszystko tam gdzieś jest potem wrzucone na te playery, na iple, na wody i to wszystko z nami zostanie do usranej śmierci, bo nasza matka, kiedy mieliśmy 10 lat, podpisała zgodę na wykorzystanie wizerunku dożywotnio. A żeby się z czegoś takiego wykupić, oj, to jest ciężka sprawa i to kosztuje. Tak podobnie jak z filmami porno, że też można się sobie wykupić i zrobić efekt Streisand, ale to kwoty są potężne. A tymczasem tylko przypomnę, że słuchacie Nocnego Marka w bardzo nietuzinkowym składzie. Jestem ciekaw, czy w ogóle w Gali Nocników 2021 powinna się pojawić taka kategoria najlepszy duet Nocnego Marka i się okaże, że wygra opcja najlepiej to, kiedy Nocnych Marków nie ma. A jednocześnie zaznaczę, że audycja jest interaktywna, możecie dzwonić, a gdzieś tam jeszcze w opisie znajdziecie również linka do donate'ów, do których sobie za chwilkę zajrzę, bo sobie nie podglądałem. Jeszcze tutaj po ostatnich luźnych gadkach jeszcze jeden donate wpłynął, także pozdrawiam serdecznie i dziękuję Szaremu Pyłowi. A my co my tutaj mamy dalej? Media objechane, media... Nie, media jeszcze nie objechane. Mówiłem, że mam dużo kontentu. A to musiałbym...
1: Lubisz to TVP.
0: No, a wiesz co, akurat nie będzie tym razem o TVP. Wiesz co, staram się, że tak powiem, ograniczać newsy takie stricte polityczne i stricte kościelne. Tak one oczywiście będą się przewijać, też mam parę przygotowanych. Natomiast żeby to w żaden sposób nie dominowało nam audycji, tym bardziej też, że zdaję sobie sprawę z tego, że wielu naszych słuchaczy zwyczajnie z telewizji nie korzysta i nie do końca wie, jakie tam chucpy się teraz odprawiają. A skoro jesteśmy przy odprawianiu w niedzielę wczorajszą w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie została odprawiona msza święta w intencji pracowników Polsat News. W siedzibie stacji była dobrowolna zbiórka na ofiarę za to nabożeństwo. Więc o godzinie 9 Polsat News transmitował mszę w intencji pracowników i to nie jest jakaś tam nowość ze względu na to, że Polsat News co tydzień o 9 rano pokazuje właśnie nabożeństwa ze Świątyni Opatrzności Bożej, więc tutaj zapchanie, zagrabienie sobie planu antenowego w sobotę o 9, telewizja newsowa, kto to ogląda, nie będzie żadnego problemu. No i oczywiście doszły takie słuchy, że zainteresowane osoby w sekretariacie mogą dołożyć się do ofiary za nabożeństwo i oczywiście jest to sprawa dowolna i anonimowa. Ja jestem ciekaw, co by było, gdyby Gdyby coś takiego się u mnie w biurze pojawiło, ej, słuchajcie, jest tutaj ten, jest sobie tutaj pomysł, robimy mszę i sobie ktoś tutaj przejdzie z tacą tak najpierw, na wszelki wypadek, tak w ramach takiego, nie wiem, preloadu pieniędzy czy coś takiego. W sumie tak...
1: Niezły foreshadowing. Ja uważam, że tam jakieś musiały być pisemka zwolnieniowe, nie? I ktoś tam mówi, no dobra, to teraz już tylko Bóg nam został.
0: No właśnie, bo tutaj i to też trochę osobny i szerszy temat akurat. Polsat zawsze był uważany za coś takiego, że stoi tak jedną właśnie nogą pomiędzy TVP a TVN-em. Takie wiesz, taki PSL na scenie politycznej, taki języczek uwagi, tak? Który no, coś tam sobie relacjonuje, nie jest za bardzo przekręcony w jedną, w drugą, ale jak się w to zagłębisz, stary, to oni są tak kurwa kościółkowi. Oni są tak wręcz, powiedziałbym, ostrożnie propisowi, ze względu na to, że przykładowo patrzę i zauważam, jeżeli wychodzi jakiś tam, nie wiem, jakiś taki większy news w stylu ostatniej afery Obajtkowej, tak, że tam koleś jako wójt Pcimia zarządzał spółką, że tam ma ileś nieruchomości i jak dużo czasu minęło i to wiesz, no w stacji telewizyjnej, która się zajmuje newsami, kilka godzin to jest zajebiście dużo, to jest informacja, której nie możesz nie zauważyć, ale się okazuje, że taki Polsat News udaje, że nie widzi afery i to trwało ładnych parę godzin, dopiero tam w paśmie popołudniowym się pojawiła informacja właśnie w dniu rozkręcenia całej afery, a ja nie wiem, czy czekali na jakieś właśnie informacje gdzieś tam z zewnątrz. Mam strasznie takie brzydkie i być może nieuczciwe wrażenie, że Polsat zwyczajnie, no kurde, jeżeli ja to zauważyłem, jeżeli większość ludzi z branży to zauważyła, no to i oni zauważyli, no to oni są bardziej przytuleni władzy niż nam może się wydawać.
1: Soros uważa, czy tam kto to teraz jest, Solosz, przepraszam, ja to mylę.
0: Soros to jest ten, to jest ten, wiesz.
1: Solosz, tak, bardzo podobne imię, ja to potrafię tak palnąć. To jest moja rzecz, ale spokojnie, już się poprawiłem. Solosz ma to do siebie, że on nie patrzy się komu, od kogo bierze lub z kim współpracuje, ważne, żeby współpracować i ważne, żeby było to intratne, więc nie dziwiłbym się, gdyby rzeczywiście dla rządu w pewien sposób robili, ale ja uważam, że to raczej więcej rząd dla Polsatu robi. Uważam, że taki Solosz mógłby spokojnie robić, co by chciała. To, że pewne rzeczy robi, to wcale nie jest to, że oni się chylą, tylko raczej PiS się już tak kurwa uchylił, że oni mogą delikatnie się zgiąć.
0: No mi się wydaje też, że tutaj będąc dużą spółką, mimo wszystko w państwie są potężne pieniądze. Czy to właśnie w postaci wyświetlania reklam, czy to w postaci jakichś bonifikat, gdzie można kupić grunty i pewne afery, wiesz, wyjdą za 20 lat być może, jeżeli ktokolwiek się o to kiedykolwiek postara, w co również wątpię. Więc no to jest taki problem, tak, że ja sam pamiętam właśnie w poprzedniej firmie, gdzie pracowałem, to bardzo dużo na zamówieniach publicznych robiliśmy. No prawie że absolutnie wszystko. Pieniądz był taki z tego, że ale czasami po zakończeniu projektu się czułem, kurde, brudniejszy niż Sasha Grey po nagrywaniu sceny.
1: A ja też robiłem w pewnym sensie. Nie, no, tak, robiłem. To było na umowę o dzieło, dokładnie pamiętam, dla szkoły. I powiem tak, hajs za zrobienie grafiki.
0: Okej, okay, coś tutaj zaburczało, coś zafurczało i niestety... sekundka. O, jeszcze sobie tutaj podkładzik poprawię, ale już jesteśmy. Jest z nami Gumball. Czy pamiętasz myśl, w której nas urwało?
1: Dokładnie pamiętam, a jeszcze pamiętam też, że nie zauważyłeś może takich dziwnych promieni 5G wchodzących do twojego mieszkania. W momencie, kiedy powiedziałem o intratnej propozycji wręcz rządowej na umowie o dzieło i tutaj już chciałem powiedzieć, jak o wiele więcej... O nie, już go mają... Także widzicie, nie opłaca się o takich rzeczach rozmawiać, także jeśli macie, to miejcie, ale strzeżcie się tego 5G.
0: Wiesz co, z tego co mi się wydaje, to mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że jestem w zasięgu. Jeszcze tutaj sekundkę sobie otworzę i zobaczę, czy wszystko jest tak jak chciałbym, żeby było, ale chyba jest, tylko zanim wejdę do tego cholernego panelu, zanim mi się wszystkie linki, zanim mi się wszystko pootwiera i tak jest dobrze. Chwała SSD. A chciałem za chwilkę właśnie mówić o pięknych, puchatych kotkach na Fukushimę.
1: No. A ja też właśnie tutaj chciałem właśnie powiedzieć, czy tam przy okazji za oknem nie masz jakiegoś grzyba.
0: Mam grzyb na oknie, ale za oknem nie.
1: O, to szkoda, byłoby cieplej trochę. A się tak zastanawiałem ostatnio, czy jeszcze, nie wiem, czy to temat tabu, ale w sumie się zastanawiałem, czy jest sobie jeszcze jakiś kraj, który kiedykolwiek chciałby użyć atomówek. Pomimo, że tak bardzo nimi, wiesz, eksponują i mówią, jakie mają, ale czy jest kraj, który rzeczywiście chciałby jej użyć?
0: Wiesz co, myślę, że takich krajów by nie brakowało. Na pewno jest to Księstwo Szczecińskie, naszego wielkiego mędrca, który wielokrotnie wspominał o tym, że Polska powinna mieć dostęp do broni jądrowej.
1: Ale słuchaj, butelki Pepsi naładowane mentosami z podłączoną musztardą, to jednak, wiesz, trochę daleko od atomówek.
0: No słuchaj, no nie bez powodu gaz musztardowy nazywa się jak się nazywa, tak? Więc myślę, że to, że jest to wszystko ze sobą powiązane. Natomiast co do tego, czy ktoś chciałby użyć, no na pewno jakiś niezrównoważony wataszka, jakaś kora lepsza, spokojnie by chciała i by była gotów tego użyć, jeżeli by, dajmy na to, wjechały siły zbrojne i nie mieliby nic do stracenia. Jako takie ostatnie tchnienie, myślę, że spokojnie jak najbardziej tak. Na pewno bardzo wiele organizacji terrorystycznych by sobie na to chciało pozwolić, no ale to też musisz mieć nie tylko odpowiedni know-how i nie wystarczy, tak jak nie wiem, u Ludluma czy gdzieś porwać radzieckiego naukowca z programu atomowego, żeby zbudował ci bombę atomową. Tylko potrzebujesz trochę
1: puszek z wośpu.
0: Tak, trochę puszek z wośpu. No i Izrael, gdy użył, gdyby musiał, to chyba nawet pani premier Izraela powiedziała, że Izrael nie posiada broni jądrowej, ale w razie zagrożenia nie zawaha się jej użyć.
1: No, to mnie przeraża. Pamiętam, jak były wybory w 2015 czy 2014, popraw mnie w USA, kiedy były, jak Donald Trump kontra Hillary.
0: 15 chyba.
1: No, tak wyglądało. To ona stwierdziła, że po prostu wysłały bomby atomowe tam na Iran. I ona tak się powiedziała.
0: A ona nie mówiła czasami, żeby ich zdronowała czy coś takiego? To nie o to chodziło?
1: Wiesz co, kurde, bo teraz jak sieje ferment, to przepraszam, ale tak mi się zdaje, cholera, że czytałem. Więc zaraz będzie można to sprawdzić, ale rzeczywiście były jakieś tam opcje i się zastanawiam, czy to właśnie nie był powód, przez który przegrała, bo ludzie się trochę boją tej wojny.
0: No ona sporo odpałów miała, ale z drugiej strony, kurde, jeżeli byłbym takim jakimś, wiesz, jakimś takim typowym, nie wiem, takim redneckiem, konserwatystą, to myślę, że wręcz chętniej bym na to poszedł, bo po pierwsze było dużo łatwiej by było, nie wiem, zrobić jakiś biznes, który by pozwalał ludziom sprzedawać bunkry przeciwatomowe, zrobione, nie wiem, z szamba obitego ołowiem, dajmy na to. Taki mój pomysł, słuchajcie, jeżeli ktoś to kiedyś wymyśli, to wiedzcie, że podpierdzielił mój pomysł, a to by się nawet udało, jako taka jedna osobowa budka. Tylko żeby nie pomylić z tym drugim szambem, które spełnia swoją codzienną robotę. Ale w ogóle skąd pomysł nagle tutaj tematu broni atomowej?
1: A nie wiem, w sumie tak.
0: Tak sobie czasami lubisz siedzieć na kiblu i pomyśleć o tym, co by było, gdybyśmy zostali w pień wyrżnięci poprzez zimę nuklearną. Rozumiem, też tak czasem mam.
1: Moje fantazje są nieokiełznane, a to wszystko zawdzięczam za dużej ilości Fallouta.
0: Nie ma czegoś takiego jak za duża ilość Fallouta.
1: Dokładnie, dokładnie. Ach, ta piękna zima nuklearna. Być takim gulem. Oj, a to życie. Nie, żyć nie umierać, dosłownie.
0: No tak, za czynsz musisz płacić, tak? Jakoś w ogóle się odnajdujesz w swoim stadzie. Lokum całkiem spoko, wszyscy się ciebie wokół boją. Nie, no, naprawdę zajebiście. Ale skoro jesteśmy już przy opadzie atomowym, no to chciałbym opowiedzieć o Kato Sakae, 57-letnim Japończyku, który mieszka w pobliżu legendarnej elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi, z okolicy, gdzie z miasta uciekło 160 tysięcy osób. Człowiek poświęcił swoje ostatnie 10 lat, bo teraz mamy chyba 10... Tak, mamy 10. rocznicę tejże awarii. Parę dni temu nawet była rocznica tsunami, z tego co pamiętam. Kato Sakae jest jedną z osób, która nie wyjechała. Obecnie opiekuje się 41 kotów. Iloma kotami? 41 kotami, tak?
1: Powiem ci, że tutaj akurat w tym nie mam pojęcia i złapałeś mnie na temacie japońskim, na którym cholera się nie znam, bo słyszałem rzeczywiście o tym gościu, który ratował tutaj te rzeczy, tam o akcjach, tam, że ziemię dosłownie zbierali, która była z odpadami radioaktywnymi, tam wszystko praktycznie bardzo szybko ogarnęli. Ale o tym człowieku akurat nie słyszałem, także no powiem, zaskoczyłeś mnie czymś.
0: Także ma sobie swój dwupiętrowy domek, oprócz tego podnajmuje kotom pustostan obok, bo to też wiadomo, żeby nie robić od razu Violetty Villas i zwierzę też musi się mieć gdzie wybiegać. No i jak dotąd też niestety w jego ogrodzie już 23 koty spadły z bicykla i zostały pochowane. No i tutaj też dlaczego trafiłem na tego newsa? Dlatego, że Kato został aresztowany 25 lutego, ponieważ był podejrzewany o uwolnienie dzików z pułapek zostawionych przez rząd i ze względu na to, że dziki są uważane za szkodniki, które niszczą uprawy, jest to działanie bandyckie, przestępcze i ogółem nieboże, niesprawiedliwe. No ale z tego, co sobie tutaj doczytałem, został już uwolniony. Nie wiem, czy poszli po prostu po rozum do głowy i stwierdzili, i rząd stwierdził, czy służby stwierdziły, że jednak niech sobie te dziki żrą i żyją tam, no bo raczej nikt nie będzie nagle świecącej pszenicy chciał sobie uprawiać. Mimo, że akurat okolice są, z tego co wiem, całkiem, ale to całkiem bezpieczne. Kurde, chciałbym się tak zestarzeć, jako taki stary, zbereźny kociarz, który ratuje kotki pod symbolem upadku energetyki jądrowej.
1: Oj, życie. Chociaż ja z kotami to różnie miałem. Jeżeli już chciałbym zostać kociarzem, to raczej musiałbym wydać fortunę, bo mnie tak jarają koty ragdole. Ja bardzo lubię takie przyjazne koty raczej. Nie te, które wydrą mi połowę narządów.
0: Wiesz co, no kwestia wychowania, no z kotem jak z dzieckiem, jak sobie wychowasz, tak sobie takie narządy ci wygryzie. Tutaj Nitka zapytuje, czy kiedyś wróci Nocny Marek w duecie z Krawcem. A to pytanie do Krawca, a nie do mnie. Także Krawiec bez modulatora głosu ujawnił się, zostałeś przejrzany, Gumball. Już możesz wyłączyć Voice Changera.
1: No powiem tak, ja bym bardziej przeraził się, gdyby przyszedł Nocny Marek duet Gumball Krawiec. To ja nie wiem, ile Krawiec musiałby wypić przed tym, żeby dał radę poprowadzić.
0: Obaj sobie tam dziobniecie po litrze dla kurażu i będzie fajnie. Przyjdzie furiat i was porozstawia po kątach.
1: O tak. Piękne klimaty nocno-radiowe. Delicje. Szapoba.
0: A tymczasem, skoro jesteśmy w klimatach typowo nocno-radiowych, w ostatnim Nocnym Marku opowiadałem o pewnym donosicielu, plugawym grzeszniku, który doniósł na policję, że podczas mszy świętej w kościele znajdowało się nie tam 27 osób, ile mogło się znajdować według ówczesnych obostrzeń, które panowały na terenie tego województwa, tylko znajdowało się 160. No i księżulo, ponieważ to nie był jego pierwszy przypał w tym temacie, temacie, został ukarany przez sanepid. Natomiast później, w późniejszym Nocnym Marku opowiadałem, że sąsiedzi zaczęli mu grozić, że okoliczni mieszkańcy go wywąchali, zaczęli mu tam, wiesz, no nawet nie tyle nie podawać ręki, co grozić śmiercią, chociaż na wsi nie, to nie wiem, co jest gorsze. To jest takie, wiesz, takie wykluczenie z wszechmiar społeczne. Ale kolejny Nocny Marek i kolejna odsłona tej historii, dlatego że kuria diecezjalna w Rzeszowie wezwała tego szanownego pana celem złożenia wyjaśnień do kurii. Co ten pan odpisał, nie do końca wiem, ale podejrzewam, było to coś w stylu, a na chuj ja mam do was jechać? Przynajmniej tak bym się spodziewał, jak każdy normalny człowiek wezwany przez instytucję do niepowołaną chyba do wzywania kogokolwiek do składania wyjaśnień.
1: Niech mu za paliwo zapłacą.
0: Posłuchaj pisma, bo podpisane przez księdza doktora habilitowanego Piotra Steczkowskiego z kanclerza kurii.

0: w Rzeszowie w celu złożenia wyjaśnień. Spotkanie wyznaczam na dzień 11 marca 2021 roku na godzinę 10.
1: To straszne i co mu zrobi? Ekskomunikę?
0: No, to może to wywołać skutki kanoniczne.
1: Ojoj, ojoj. To takie straszne. A wielu ludzi jeszcze walczy o to, żeby mieć tutaj możliwość wyłączenia się z pięknej religii, a tutaj popatrz, jeszcze za darmo dostanie.
0: Jeszcze miał szansę podpierdolić tego proboszcza. Kurde, przyjemne z pożytecznym. Może to jest właśnie sposób na to, ze względu na to, że faktycznie ilość apostazji gwałtownie wzrosła dla samej tam archidiecezji, czy jakiejś tam... Coś tam w okolicach Krakowa, czy coś takiego. Nie znam dokładnie tego terytorialnego podziału, jak to się profesjonalnie nazywa, ale właśnie tam bodajże z 27 aktów apostazji z 2019 roku zrobiło się ponad 400 w roku 2020 i zapierdala, tak i nie wiadomo, kiedy się skończy. No i księża faktycznie są coraz bardziej upierdliwi w tym wszystkim. Ja sam pamiętam, kiedy dokonywałem apostazji, przeszło to bez żadnych, wiesz, bez żadnych jakichś... To znaczy tam trochę burczenia było, no ale to nie angażowałem się w dyskusje, które nie są mi do niczego potrzebne. A mój kumpel, który właśnie w 2019 roku, zanim apostazja była modna, skierował swe kroki do proboszcza, no to ten proboszcz mu, to chyba proboszcz był, wziął mu to jego podanie, popisał czerwonym długopisem, tak jak się pisze, wiesz, jakby polonistka na wypracowaniu ci tam skreśla tutaj, nie? To źle, to źle, to niezgodnie z prawem kanonicznym, a jaka podstawa? A to się nie interesuje, to jest źle, to powinno być inaczej, nie? I proszę przejść za 3 tygodnie. Tak się sytuacja chyba ze 2 razy powtórzyła, aż w końcu dał mu tę pieczątkę i w końcu się udało dostać pieczątkę z ekskomuniką, więc było całkiem fajnie, a tymczasem dzwoni do nas nie kto inny, tylko Tarantula. Uszanowanko, czołem.
2: A czołem, czołem, witam.
0: Siema.
2: Moje klimaty, więc się dołączam.
0: Apostazja czy bomby atomowe?
2: Apostazja.
0: Okej, okay, dobra. Do bomb atomowych jeszcze dojdziesz.
2: Witam wszystkich. Dobry wieczór.
0: Czołem. No dobra, co tam ci z apostazją na wątróbce leży?
2: Leży mi dużo. Nie dokonałam apostazji, aczkolwiek chciałam. Ale nie, wtedy nie byłam na siłach. Ale ci, co ewentualnie by chcieli dokonać apostazji, to bardzo mocny argument. Jezus powiedział, żeby nie przysięgać, a w Kościele katolickim przysięgi są bardzo ważne. Więc nauka Jezusa jest lekceważona poprzez Kościół katolicki. Chociażby w tym aspekcie.
0: No, znaczy, to problem jest taki. Oczywiście masz rację, natomiast to nie jest dobra podkładka pod apostazję, ze względu na to, że ksiądz jest zobowiązany przez prawo kanoniczne za wszelką cenę cię z tego przegadać. Jeżeli zaczniesz mu właśnie rzucać argumentami, nawet jeżeli one będą całkowicie trafne, to dasz mu jednocześnie pożywkę, że on może coś tutaj na tobie jeszcze wypracować, że że będzie próbował zasiać w tobie ziarno zwątpienia. Krótko mówiąc, jeżeli chcecie szybkiej, konkretnej apostazji, to napisać w tym podaniu o apostazję ekwiwalent słów chcę wyjść stąd i chuj. I nie bawić się w żadne jakieś argumenty, bo oni nawet, to nie chodzi o to, że księżulo będzie miał, nie wiem, złą wolę czy coś takiego. On musi, on jest zobowiązany. Jeżeli dasz mu coś z jego poletka, to on będzie cię tutaj ciągnął za język, a potem powie, no to się tutaj może nie dogadamy, no to pani Ewo, może pani po prostu za słabo Biblię zna, no to zapraszam tutaj na nabożeństwo i będzie, wiesz, i będzie nawijał ten makaron na uszy. A i wiesz, i z całej wizyty, która powinna trwać 15 minut, bo to tak jak do urzędu wchodzisz tak naprawdę, bo kancelaria parafii jest niczym innym jak pewną formą urzędu, no to się robi jakaś zupełnie filozoficzna, niepotrzebna szarpanina.
2: No dobra, zastrzeliłeś mnie już, no, przegadałeś, no. Tak pewnie ksiądz by mnie przegadał, dlatego nie poszłam. Tak naprawdę ludzie by bardzo łatwo wyszli z kościoła, gdyby nie dokonywali nowych chrztów. jako chrzciny, dzieci i tak dalej, i całe te, ale ludzie oglądają się jeden za drugim, no bo co inni powiedzą, bo co rodzina powie. Gdzieś kiedyś skontaktowała się jedna osoba.

0: ze mną i powiedziała, że podawała siostrze dziecko do chrztu. No, ona w to nie wierzy, no coś tam, no ale podała dziecko do chrztu. I to jest ten, no ta, nie, no, bezmyślność. A bardzo łatwo by było wyjść z kościoła, po prostu samoistnie. Ludzie wychodzą, nie chcą chodzić, nowe pokolenia rosną, nie są chrzczone i to by umarło śmiercią naturalną. Bez żadnych tych, jak to się nazywa, tych ceregieli z apostazją.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie zgadzam się i uważam, że jeśli ksiądz pyta się o Biblię, to trzeba bardzo prosto odpowiedzieć. Ja przepraszam, ale ja fantastyki nie czytam poza Pyrkonem.
1: Gorzej, jak jestem miłośnikiem fantastyki i Biblię całkiem dobrze znam. Co prawda dawno już nie czytałem, to może nie aż tak dobrze jak teraz, ale to faktycznie tutaj Ewa masz 100% racji, że ze względu właśnie na taką presję społeczną, no co ty, dziecka nie ochrzcisz, tak? A potem wszystkie dzieci będą szły do komunii i będą je palcem wytykały, że ono tutaj jedno nie idzie do komunii. Jak przychodzi co do czego, jak patrzę na moich rówieśników, którzy mają teraz dzieci w wieku komunijnym, no to już u mnie w mieście jest 50-50. To już nie, to i to parę kolejnych lat, i to te dzieci, które będą szły do komunii, które będą ochrzczone, które będą właśnie chodziły na religię, to one będą wytykane, bo już jesteśmy na takim punkcie przeważenia, a trend jest jednoznaczny.
0: No i właśnie, no to jest, no, społeczny problem. Oni świetnie się zabezpieczyli, świetne lobby wymyślili. No, czyli to tak jak konfidenci, czy jak oni się tam nazywali, którzy donosili gdzieś tam, to jest na takiej samej zasadzie. No i później się patrzy jeden na drugiego, czy ktoś gdzieś nie doniesie, czy ja nie zostanę. Nie wiem, jak to się mówi, ostracyzm, że nie dotknie mnie ostracyzm, tak jak powiedziałeś o wytykaniu. Dzieci, no, ostracyzm.
1: No tak, i tutaj wiesz, i to jest taki problem, ile zachowuje się, wiesz, ilu ludzi tak bardzo się trzyma tej religii tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić dziecku imprezę na pierwszą komunię świętą, tak? Czy właśnie,
0: Ale
1: żeby tutaj
0: jeszcze
1: tych.
0: jedno jest bardzo ważne. Święta Bożego Narodzenia, Wigilia, gwiazdka, no, choinka, przecież to jest bardzo mocno wpisane w kulturę katolicką. I teraz, no, jak to nie obchodzić? No,
2: Obchodzić,
0: no,
2: obchodzić.
0: ja w to nie wierzę, albo dla dzieci, tak wszystko dla dzieci.
2: Nie no, ale dlaczego nie można zrobić tak jak Japończycy? Przecież oni mają Shinto, buddyzm jest to troszeczkę, w troszeczkę to raczej mało powiedziane, jest to całkowicie inna religia. A przecież obchodzą święta Bożego Narodzenia. Dlaczego? Bo lubią, bo chcą się spotkać z rodziną, bo chcą mieć trochę miłego czasu. I tak można traktować właśnie święta, jako ten moment, w którym się spotykamy. Przecież to nie musi być to, że o, modlimy się do tego wielkiego człowieka, który jest bądź nie jest i jest człowiekiem bądź nie jest, bo w Biblii to różnie. To może być po prostu tylko takie święto, którym celebrujemy to, że jesteśmy razem. I tyle. I bardzo fajnie, moim zdaniem.
1: Tym bardziej, że pamiętajmy, że przecież święta Bożego Narodzenia i te wszystkie ceregiele, te potrawy, te choinki i tak dalej, było nam ukradzione ze słowiańskich rytuałów, więc może czas najwyższy zwyczajnie odbić te święta.
0: A ja jestem za zlikwidowaniem. Ja jestem taka wredna, że za zlikwidowaniem. A po co ścinać choinki, a po co produkować choinki? Ale powiem wam jedną kwestię. To w ogóle to jest na porządku dziennym takie zachowanie. W dniu, znaczy od dnia, gdy jest stawiana choinka do dnia jej zlikwidowania w domu, choinka jest najważniejsza. Dzieci nie są już tak ważne jak choinka. I to mnie boli.
2: A szczerze, ja uważam, że nie trzeba ścinać niczego, bo to są tylko jakieś symbole. Jeżeli ktoś chce po prostu się spotkać, ja po prostu uważam to jako taki moment w życiu corocznym, w którym warto było po prostu wziąć, żeby był jakiś wolny od pracy, takie dla wszystkich. żeby można, no dla wszystkich to się nie da, bo wiadomo, są prace i są prace ważniejsze, no ale tak. Powiedzmy, że
1: pogotowie, taki moment... Pogotowie strażak, pani w żabce.
2: Dokładnie, bo jak mi nie zrobi hot doga, to ja przecież nie przeżyję. No i trzeba jednak mieć ten moment w życiu, kiedy spotkamy się z innymi ludźmi. Nawet taki zamknięty człowiek w pokoju, który siedzi w piwnicy, też potrzebuje kogoś zobaczyć raz na jakiś czas. A uwierzcie, że bez takich momentów my będziemy czuli się, okej, okay, mam ten rok i co, mija miesiąc, mija drugi miesiąc i tak w zasadzie każdy miesiąc jest taki sam. Nie ma momentu, do którego dążę, nie mam czegoś, do czego czekam, bo nagle wszystko jest takie same, nie? Ja uważam, że święta to są takie właśnie punkty kulminacyjne, coś ważnego, które też daje nam refleksję nad tym, co się stało wcześniej. Nie traktujmy tego naprawdę jako coś takiego bardzo religijnego. Może potraktujmy to właśnie jako taki moment, w którym, jak to się mówi, mamy taki autozapis życia, że po prostu to jest punkt, gdzie możemy spojrzeć.
0: O, tajemnica wiary i właśnie tutaj trzeba zacząć myśleć. Święta Bożego Narodzenia. Bóg się rodzi, przez cały rok wisi na krzyżu, ale 25 się rodzi i cały czas wisi na krzyżu. O, to wielka inteligencja wiary. No a bo... dzieci jak są traktowane?
1: No to jest właśnie. Tak, to jest właśnie ten problem, że jeżeli przykryje nam się ten cały mistycyzm, to całe przygotowania, ten święty komercy, który nas odwiedza w supermarketach, te Black Friday, to właśnie takie zacietrzewienie się na tym, żeby było ileś tam tych potraw, żeby inaczej, nie wiem, wystroić dom nawet, bo i takie dziwne akcje się zdarzają, no to po pierwsze brakuje nam energii, po drugie nam brakuje czasu na to, żeby spędzić wreszcie sensownie z rodziną ten czas, tak? Bo jeżeli stoję sobie cały dzień w garach w tego 24 grudnia i już nawet, no już jak patrzę, jak wszyscy pięknie wpieprzają te pierogi, jak potem usiądę, jak się zdrzemnę, to ja się obudzę, kurde, w Sylwestra, bo będę taki zmęczony.
0: No dokładnie, także ludzie sami się indoktrynują, wymówki sobie robią, a ja mówię, o, znowu udają, że się kochają.
2: Ale może dobrze, że trochę udają, bo ja uważam, uśmiechnij się do kogoś, nawet jeśli kłamiesz, jeśli to uczucie nie jest szczere. To znaczy, nawet jak ktoś jest smutny, niech się uśmiechnie do kogoś, bo ilekroć się uśmiechniemy, ta druga osoba w pewnym momencie się uśmiechnie i to już będzie szczere, a wtedy my możliwe, że będziemy zadowoleni.
1: To polega trochę. Jak wie, uśmiechniesz się do kogoś, a ten się do ciebie uśmiechnie. Ty chyba nie byłeś na bałutach w Łodzi.
2: Nie, no ja to akurat tak tutaj bardziej idealizuję, prawda? Życie nie jest takie proste, ale warto często, nawet na przekór wszystkiemu jednak, trochę próbować, jak to się mówi, uśmiechać wbrew temu.
0: Ale ja się cały czas uśmiecham i śmiać mi się chce. A wszyscy mnie odbierają jak przygłupa. No to tak, jestem przygłupem.
2: Ale nie, ja ciebie nie odbieram. Wręcz przeciwnie. Ale... Ja szanuję to, co mówisz i bardzo chcę, żebyś kultywowała swoje rzeczy. Bo jeżeli nie chcesz, to nikt cię nie zmusza. I wręcz nawet dobrze, bo nie wszyscy muszą też obchodzić święta, bo nie wszyscy chcą. Są tacy ludzie, którzy na przykład wręcz są zadowoleni, bo są tacy ludzie, którzy pójdą sobie do pracy w święta, odbiją sobie jakąś dodatkową premię, a urlop sobie wezmą w jakiś tam czas i będą tak samo zadowoleni.
0: A jeszcze odnośnie takich religijnych, to kolejne święto wszystkich świętych. Odnośnie miasta Łódź, to miałam taką przygodę, że byłam, że tak powiem, na randce i na święto zmarłych. Gościu nie był katolikiem, że oni idą na cmentarz. Ja mówię, co? No wszyscy idą, no to i my też. Aha, bo jak wszyscy, to i wy też, rozumiem.
1: No i to jest właśnie tak coś, czego do końca nie rozumiem. Te wszystkie święta, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Kota, Dzień czegoś tam, dzień liczby pi, jakby tylko i wyłącznie, jakbyśmy się mieli tymi wszystkimi rzeczami, które nas otaczają, przejmować tylko i wyłącznie raz do roku. I raz do roku sobie przypomnieć, że są kobiety, tak? Że albo, że są cmentarze, albo, że fajnie spędzić sobie trochę czasu z rodziną i mieć wyłączony ten służbowy telefon, tak? I to jest jakieś, nie wiem, jakieś takie dziwne zatracenie. Rozumiem, to znaczy rozumiem, że to jest na tyle ułatwione, że mamy przykładowo dni urzędowo wolne. Ale też nikt, nie wiem, ja pamiętam właśnie z uwagi na to, że wychowywałem się dość daleko od miejsc cmentarnych, że tak powiem, to bardzo często, jeżeli wszystkich świętych wypadało w środę, to z rodzicami jechaliśmy na cmentarze zwyczajnie w okolicach Święta Niepodległości, tak? Właśnie po to, żeby mieć spokojny, długi weekend, żeby sobie właśnie jeden dzień na podróż, tak? Drugi dzień na ogarnianie i trzeci dzień na podróż powrotną zachować. No i nikt jakoś tam za bardzo pretensji o to nie miał, ale też sobie wyobrażam, ja pamiętam przecież jaka była afera, kiedy powiedziano, że na wszystkich świętych cmentarze będą zamknięte, to jak się wszyscy kurwa rzucili, ja tutaj muszę wyjść wcześniej z pracy, bo muszę tutaj świeczuszki kupić, muszę tutaj ten posprzątać na grobach. A co cię boli, żeby zrobić to w poniedziałek, do kurwy nędzy?
0: Zlikwidować cmentarze i nie będzie problemu, o.
2: Mam nadzieję, że nie słucha mnie teraz mój szef, bo bardzo go lubię, chociaż jest no dosyć mocnym katolikiem, takim no do pokroju oglądania TV PiS, ale swego czasu, jak byłem jeszcze w pierwszej klasie gimnazjum i wcześniej w podstawówce, chodziłem na wszystkich świętych, na Halloween, tak zwane niepolskie święto, i wtedy bawiłem się przednio. Jest tak dziwne, żyję na wsi, a ludzie jakimś cudem tutaj. Po prostu wszyscy, gdzie chodziliśmy, no zdarzyło się parę wyjątków, ale to zaraz o nich, byli super zadowoleni, jak przyszli do nich dzieci, w przebraniach tutaj sobie robiliśmy jakieś jaja i po prostu chodziliśmy po cukierki, jasne, trochę takie egoistyczne, no bo idziemy trochę zabierać cukierków innym, ale w sumie fajna zabawa. I czemu, kurde, takie święta nie mogą być? Takie, kurde, wesołe, tak jakieś, nie wiem, fajne.
0: No właśnie, Gumball. A przepraszam, bo ja tak na śmiesznie odnośnie kościoła katolickiego i tej wiary, a ty, Gumball, jesteś katolikiem?
2: Ja jestem agnostykiem raczej i nie mam tutaj problemu, jeśli ktoś robi jakieś rzeczy osobno, albo nawet mówi o religii w jakikolwiek sposób. Także nie masz problemu. Moich uczuć religijnych nie obrazisz.
0: To znaczy, słuchaczy też bym nie chciała obrazić. Ja to bardziej mówię, żeby, no tak jak ktoś tutaj napisał na top czacie, wyłącz telewizor, włącz myślenie. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli myśleć, żeby ciężko nie pracować. Przecież tak, te święta, to gigantycznie ludzie muszą pracować, ciężko pracować. Sami się zapętlamy w niewolnicze łańcuchy, tak naprawdę. Charówki jakieś. No, o, baterię muszę podłączyć.
1: To ja tutaj tylko jeszcze... A, już?
0: Dobrze, już.
1: To tutaj w międzyczasie jeszcze chciałem wtrącić, że jest problem, bo tutaj Wódz Wielki Niepokój pisze, że potrzeba taki mądry, a nie rozumie, czym były święta dla cywilizacji. Każda cywilizacja ma święta, ale tu chodzi o pewne zawłaszczenie tych świąt. Że jeżeli nie obchodzisz świąt Bożego Narodzenia, no to właśnie, no co ty tutaj jesteś, tak? Jeżeli obchodzisz Halloween, które nie koliduje z terminem, ono jest dzień wcześniej. Nie koliduje, ale nie możesz się bawić, musisz być smutny, bo jutro musisz iść na grób swojej prababci i zapalić świeczkę, czy tam diabłu ogarek, tak? I pójść do kościółka się pomodlić za ich duszę. Nie wolno ci się bawić, bo to jest za blisko tych świąt. I to jest ten problem, że ten kalendarz jest zwyczajnie zawłaszczany i święta, przynajmniej sam tak odczuwam, że to nie jest aż tak bardzo uznaniowe, jakbym chciał. Okej, no możemy się tutaj poprztykać i powiedzieć, że no to dlaczego masz wolne w święta? Wiesz, prostu no wolałbym je mieć w ramach, nie wiem, w ramach urlopu. Je wykorzystać w dowolnym momencie, kiedy tylko chcę. Ale nie mogę, ale tak wygląda ustawa, no i tyle, więc zwyczajnie sobie z tego korzystam. Natomiast, jeżeli wiesz, jeżeli nie mogę zrobić normalnych zakupów, dajmy na to, w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem, bo wszędzie jest ludzi najebanych od początku do końca, a ceny podstawowych produktów świrują jak Bitcoin, no to ja jestem już tutaj, no, czy mi się podoba, czy nie, w pewien sposób te święta obchodzę.
2: No, to prawda, ja też mi się przeszkadza, że nie możesz obchodzić tego, co chcesz. Ja w ogóle uważam, że większość ludzi wolałaby, żeby wszyscy byli zadowoleni po ich śmierci, bo co, wolisz, żeby ktoś nad tobą rozpaczał, czy wolałbyś, żeby ktoś się cieszył z tego, że byłeś? Że po prostu byłeś jako osoba i po prostu przez to też inne osoby mają jakby, no trochę inaczej. No nie wiem, Polska raczej cały czas żyje w żałobie, a są kraje, które raczej nie starają się tak gnębić siebie, no ale to różne podejście. Ale co miałem powiedzieć, chciałem dokończyć tą historykę halloweenową, bo właśnie spotkałem jedną osobę, to był właśnie policjant, byliśmy od niego, zapukaliśmy i przyprowadził pod nas dwa rottweilery. Powiedział, że jak nie wyjdziemy za 3 sekundy, to je spuści. Dosłownie zagroził nam. Dzieciakom, 13, 11 lat. Z rottweilery spuszczę. No, mądry człowiek. I no, odeszliśmy, ale mój kumpel, jako że jest mózg, a raczej trochę idioto szaleniec, no ale powiedzmy zrobić co zrobił, miał w kieszeni 4 achtungi i wrzucił je w zapłon jego bryki. A co się stało? To możesz się domyślić.
1: Okej. Okay. Dobra, tutaj dołączyłem wodza, także Ewa, jakbyś mogła tam ostatnie słówko, żeby nam się za tłoczno nie zrobiło.
0: Tak, ostatnie słówko odnośnie urodzin, świąt że ci, co umarli, czy tam odeszli, to że chcą, żebyśmy byli szczęśliwi. Tak, dzisiaj są urodziny Krawca, wszystkiego dobrego. Ja miałam się urodzić 15, urodziłam się 12, czyli kilka dni temu, a w ogóle dzisiaj jest święto Juliusza Cezara, bo go zabili.
1: Zajebiste święto.
0: Pozdrawiam. Uśmiechu życzę.
1: Na razie, dzięki wielkie, trzymaj się, a tymczasem witamy na antenie wodza, którego rozgrzałem do czerwoności czołem.
3: Cześć. Znaczy do czerwoności, jak do czerwoności potrzeba, kurczę, no taki wykształconym człowiekiem jesteś, a nie rozumiesz roli świąt dla cywilizacji, w jaki sposób to budowało społeczności, że ludzie porzucali w ten dzień, wszyscy razem rezygnowali w ten dzień z pracy po to, żeby celebrować jakieś wydarzenie. Czy to będzie równonoc, czy to będzie najkrótszy dzień w roku, najdłuższy dzień w roku, tak? Najkrótszy, Sol Invictus, to jest właśnie ta data, która została zaadoptowana przez Kościół katolicki na Boże Narodzenie. To absolutnie nie jest rocznica urodzin Chrystusa. To są wszystko jakieś symboliczne daty i to wszystko na celu po prostu zebranie się razem i celebrowanie życia, śmierci, radości, smutku i tyle. No tak. To jest coś, co budowało cywilizację od samego początku. To jest coś, co jest obecne w całej cywilizacji. To nie jest tylko i wyłącznie jakaś cecha katolicyzmu. To nie jest kwestia wyłącznie protestantyzmu. Święta obchodzą buddyści, szintoiści, hindusi, muzułmanie. Religie szamanistyczne, wszyscy mają swoje święta.
1: Ale ja to rozumiem, tylko że wiesz, tylko jako osoba, która nie identyfikuje się z katolicyzmem, nie mam najmniejszej ochoty obchodzić świąt katolickich i nie chcę kulturowo być do nich zmuszony. A zauważ, że z tej celebracji, oczywiście, no każdy jak sobie pościele, tak sobie wyśpi, ale tej celebracji, tej wspólnoty jest coraz mniej kosztem pewnych takich utartych rytuałów.
3: To wszystko jest prawda. I do tego nie zmienia jednak faktu, że daty świąt są wyznaczane przez kulturę, w której jesteś częścią, czy ci się to podoba, czy nie. Ja mam dość podobny stosunek do pewnych spraw jak ty. Nie jestem ani wielkim fanem religii, jestem zdeklarowanym ateistą. Mam bardzo wiele do wyrzucenia Kościołowi katolickiemu. Wcale nie czuję się patriotą. Mam bardzo wiele pretensji do Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że rozumiem, skąd się pewne rzeczy biorą. Akceptuję to, że jestem częścią tej kultury, bo się w niej urodziłem, bo to jest fakt. Niezależnie od tego, dlaczego, skąd ta kultura się wzięła, jak ona się wykształciła, prawda jest taka, że nikt w żadnym innym języku nie będziesz w stanie się porozumiewać tak dobrze, tak płynnie, tak wyszukany sposób, jak w języku polskim. To jest swoja kultura. Nic nie możesz na to poradzić. Naprawdę.
1: Tak, ale...
3: W polskiej kulturze religia katolicka, czy w kulturach zachodu religie protestanckie, czy w całej kulturze zachodu religie chrześcijańskie, ale także w kulturach Bliskiego Wschodu religie chrześcijańskie, czy religie sionistyczne, czy w Arabii islam, czy na Dalekim Wschodzie hinduizm, czy wszystkie inne religie. Wszystkie te kultury, które są dominujące w danym miejscu, układają kalendarz podług siebie. To jest oczywiste, ponieważ jeżeli 70% ludzi, 80% ludzi chce świętować dane święto w danym momencie, to nagle wszystkie firmy się zamykają. Ludzie jeżdżą do domów, odwiedzają swoich bliskich. I tak właśnie po to te święta są wyznaczone w takim terminie, aby ci, co chcą, a którzy są w większości kulturowo, mieli taką możliwość. Ty możesz z tego korzystać, jeżeli chcesz. Jeśli nie chcesz, możesz też wtedy nawet pracować, jeśli jest taka potrzeba. Aczkolwiek z punktu widzenia prowadzenia biznesu to też wcale nie jest żaden interes, bo nikt nie będzie otwierał biura dla 2, 3, 5 czy 10% załogi.
1: Akurat w zaporcie się przydaje, bo zawsze ktoś musi być na dyżurze, a święta są dobrze
3: płatne. Dokładnie, więc wtedy to jako, że nie chcesz wtedy świętować, nie interesuje cię, że wtedy twój ojciec na przykład ma wolne, jeżeli jeszcze żyje, nie wiem, jeżeli nie żyje, to moje kondolencje, ale rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Czyli nie wiem, jeżeli masz rodzinę jakąś bliższą, dalszą, oni w tym samym czasie mają wolne, więc jeżeli zechcesz się z nimi spotkać, jeżeli zechcesz z nimi celebrować wszystkich świętych, możesz to zrobić też w sposób jak najbardziej sekularyzowany, poprzez na przykład nieuczestniczenie w jakichkolwiek nabożeństwach, ale poprzez wizytę groby swoich, wizyta na swoim grobie bliskich i wspólne wspomnienia, bo tak się powinno przede wszystkim spędzać święta wszystkich świętych, tak? To święto jest tak naprawdę pretekstem, okazją do tego, żeby sobie odświeżyć, bo ciężko jest się spodziewać, że za każdym razem, kiedy będziesz miał rodzinne spotkanie, będziecie wspominać akurat wszystkich zmarłych do 2 czy 3 pokoleń wstecz. To jest ta okazja, to jest ten dzień, który masz na to przeznaczony.
1: Ależ wodzu, tak? Ja to doskonale rozumiem.
3: W twoich wypowiedzi wynika, że nie.
1: Nie, to do czego zmierzam, nie mam pretensji, jeżeli ktoś chce sobie, niech każdy sobie świętuje tak, jak się jemu podoba, tylko mam problem z tym, że jestem właśnie w pewien sposób trochę wytykany palcami, dajmy na to, jeżeli nie przyjadę tego 1 listopada na groby, bo coś tam, bo na przykład w kraju mnie nie było wtedy, no i dlaczego nie rzuciłeś wszystkiego kontraktu i nie przyjechałeś do kraju na groby, bo taka jest tradycja, tak niestety jest, na szczęście coraz rzadziej, no i właśnie z drugiej strony każdy świętuje tak, jak mu się podoba. Dla mnie najważniejszym świętem w roku jest Sylwester i też nikt mi się tutaj w to nie wpieprza, bo to też jest mniej więcej kulturowo uzasadnione, że mogę w tym czasie sobie pozwolić poświętować. Ale ten przykład choćby, o którym mówił Gimbal, czyli Halloween, czyli coś, co nie koliduje, tak, z innym świętem, no i sam się spotkał z sytuacją, że został poszczuty psami. Przypomina mi to trochę właśnie historię, kiedy Enki miał mieć audycję w tym samym dniu, co Błażej, i się z tego zrobiła drama. Jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli to rozdzielimy jeden dzień i to już się zaczyna, to już są próby zawłaszczania. Już abstrahując od tego, kim jest Enki i kim jest Błażej, no ale to jest, wiesz, to już jest zawłaszczanie, ponieważ jest święto pierwszy dzień wszystkich świętych, tak? I 2 listopada, dzień zaduszny, 31 października nie jest zagospodarowany, a mimo to ze względu na bliskość święta wszystkich świętych, Halloween jest traktowane jako ciało obce.
3: No bo ono dla naszej kultury jest ciałem obcym. Jest to święto typowe dla kultury protestanckiej jakby, więc nie jest dziwnym, że ludzie na to reagują mniej lub bardziej zaskoczeni. Natomiast powiem ci, że z drugiej strony to święto się przyjmuje coraz bardziej i nie wiem, na przykład u mnie na moim osiedlu akurat dzieciaki biegają od domu do domu i zbierają te cukierki. No tak było oczywiście, dopóki nie przyszedł COVID, no bo fajnie, że zbierą też cukierki COVID-y jeszcze przy okazji, nie? Więc tu to akurat się skończyło, no ale 2 lata, te 1,5 roku temu akurat tak było, więc 14 lutego też nie był świętem, który powszechnie był obchodzony przez nas, przez nie wiem jeszcze tam ileś lat temu, tak? Kupidynki dawno przeszły do historii, tak? Czy Noc Świętojańska. To są też święta, których już nie świętujemy jakoś specjalnie, bo one wygasły, były, miały swój cel, już ich nie ma, tak? Praktycznie. No, kultura się zmienia, zmieniają się święta. Ten Halloween też będzie zaadoptowany. Starsi ludzie, bardziej konserwatywni, będą reagować na to źle. Tak samo jak źle reagowali pewnie na wprowadzenie chrześcijaństwa 1000 lat temu. No, kultura się zmienia, kultura ewoluuje. Nie jest dziwnym, że ktoś krytykuje. Zresztą ludzie mają pełne do tego prawa, żeby krytykować te nowe święta. Dlaczego odmawiasz im wyrażania swoich negatywnych opinii w tej kwestii?
1: Znaczy się nie, no bardziej odmawiam im... Bo wyrażanie opinii może się przebić tym, że nie wypuścisz swoich dzieciaków, dajmy na to, ewentualnie dzieci swojego sąsiada rodzice będą się cykać ze względu na opinię, która panuje u nich na osiedlu domków jednorodzinnych pod miastem. Ewentualnie właśnie przykład z tymi psami, chociaż to już jest, chociaż to oboje myślę, że się zgodzimy, że to już jest, to już się o kryminał ociera i nie powinno było mieć w żadnej sytuacji miejsca. Więc ja rozumiem kulturę, tak? Tylko też do kultury podchodzę trochę jak do supermarketu i wybieram sobie z tej kultury, co chcę krzewić, a czego krzewić nie chcę. I sam też w ten sposób biorę czynny udział w ewolucji tejże naszej kultury. Wobec czego...
3: Słuchaj, no. Ja nie mów, przepraszam, ja myślałem, że skończyłeś.
1: Wobec czego moja pretensja do tego, że jestem w pewien sposób wyobcowany, jeżeli deklaruję, że nie obchodzę świąt katolickich, czy również tam świąt narodowych, chociaż mniej, chociaż w świętach narodowych to już aż takiego problemu nie ma, bo się okazuje, że ludzie obchodzą 11 listopada tylko w szkole, a potem o nim zazwyczaj zapominają, w dużej większości, jeżeli nie są związani jakoś ze środowiskami polityczno-narodowymi. I jednak trafia we mnie pewien ostracyzm. Nie, żeby mnie od tego dupa bolała, ale jest to zauważalne i wolałbym, żeby tak nie było.
3: No. Ja cię rozumiem, bo spotykam się jakby u mnie w rodzinie z podobnym problemem, tak? To znaczy moje rodzeństwo jest o wiele bardziej jest zadeklarowanymi katolikami po prostu. Więc jakby ten ostracyzm jakby odczuwam bezpośrednio w mojej rodzinie. Natomiast, znaczy może nie, że ostracyzm, ale nie jest to nie jest ostry ostracyzm, tylko jest to po prostu jakby moja postawa jest widziana niechętnie, tak? Mhm. Czy jest odbierana negatywnie może w ten sposób. Ale ja to w pełni rozumiem. To są ludzie, którzy wierzą w to, mają prawo w ten sposób podchodzić. Oni są rozczarowani moim rozbratem z Kościołem. Ja ich naprawdę rozumiem. Naprawdę ich rozumiem. Ich obowiązkiem zresztą jako katolików jest ewangelizacja. Są na to różne sposoby. Można to robić rozmową, można to robić, wiesz... w mniej elegancki sposób, próbuje się na nim różnych metod, ale ja to w pełni rozumiem. Oni są katolikami, sam byłem katolikiem, więc wiem, jakie obowiązki ma katolik, tak? Może już nie tak dobrze, bo powiedzmy sobą szczerze, ileś tam naście lat nauki religii to był najbardziej zmarnowany czas mojego życia, chociaż nie, bo można było zadania dobrze odpisywać. Natomiast jestem w stanie ich zrozumieć i nie mam o nich presencji, po prostu.
1: Moja pretensja zasadniczo bierze się z tego, że ja miałem taki etap, że byłem wojującym ateistą, tak? I też próbowałem na swój sposób ewangelizować, tak? Co też teoretycznie można by było stwierdzić, że ja to rozumiem. Natomiast jeżeli ktoś próbuje wziąć swój kawałek kultury, swój kawałek świąt, swój kawałek wyznania i nawet jeżeli ma gdzieś u siebie zapisane, że to jest jego obowiązek, żeby ewangelizować, to w momencie, jeżeli angażuje mnie i próbuje stracić mój czas na to ewangelizowanie, to mogę to określić jako coś jednoznacznie złego, jako próbę wpłynięcia na mnie, którą spokojnie mogę skrytykować i nie tak pasywnie po prostu sobie tak siedzieć, jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, tylko zwyczajnie powiedzieć, słuchaj, to jest nie halo, tak? Ja sobie tego nie życzę.
3: Masz prawo tak powiedzieć, tak. Masz prawo wyjść z domu wtedy, masz prawo w sposób jednoznaczny zakończyć tę rozmowę, natomiast moim zdaniem nie masz prawa potępiać.
1: Okej, dobra, to jest twoje zdanie. Moim zdaniem mam pełne prawo do potępienia czegoś takiego. To nie jest zasada, na którą się pisałem, a jest to zasada, która godzi w moją wolność.
3: No, gdybyś to był twój dom, to bym się z tobą zgodził. jeśli jesteś u swoich rodziców, na przykład w odwiedzinach i nie wiem, twoja siostra cię próbuje, nie wiem, czy twoja matka próbuje cię po raz enty jakąś rozmową przekonać do czegoś, no to masz do wyboru wyjść, spróbować zakończyć rozmowę, wyjść w ostateczności i nigdy więcej nie przyjeżdżać też, jeżeli wybierzesz. To jest twój wybór, mhm. ale jakby nie jest to absolutnie zamarzone w żaden sposób na twoją wolność, tak? No nie jest. Jeśli przebywasz u kogoś w domu, to godzisz się na zasady, w którym tym domu obowiązują. Jego oczywiście obowiązują prawa, które są typowe, że tak powiem, typowymi prawami gospodarza wobec gościa, mhm. i obowiązkami gospodarza wobec gościa, ale na pewno znaczy ten ktoś ewentualnie, jeśli chce być milszy, to może zrezygnować z tej próby, ale mimo wszystko to jest jego dom, jego zasady tak naprawdę, nie?
1: No poniekąd tak, tylko w dalszym ciągu uważam to za zwyczajną stratę czasu. Stratę czasu w tym mojego, który wolałbym zwyczajnie poświęcić na coś choć trochę produktywnego.
3: Wobec, jasne. Cała koncepcja
1: tej wizyty w tym momencie staje się taka trochę nieczysta i ze względu na to, ze względu na powszechne przyzwolenie, tak jak właśnie z Ewą rozmawialiśmy, trochę poniekąd, ze względu na powszechne przyzwolenie do tego, że okej, on ma prawo ewangelizować i niech sobie tutaj robi co chce, jeżeli będziemy na to przymykać oko, to tylko i wyłącznie będziemy ich dalej zachęcali do takiego działania. Będziemy...
3: Tak jak powiedziałem, masz możliwości, żeby to ukrócić. To już jest wszystko kwestia tego, czy jesteś w stanie w imię tego poświęcić na przykład swoje stosunki rodzinne, jeżeli ich zerwanie może być konsekwencją jakiejś gwałtowniejszej reakcji z twojej strony. To są twoje wybory jakby.
1: No tak, to prawda. No.
3: Natomiast no, rzeczywiście ideą takiego spotkania jednak powinna być celebracja. Mówimy tak cały czas, pamiętajmy, mówimy o spotkaniu świątecznym, tak? Mhm. No jednak jest ta celebracja jakby tych zdarzeń, które są związane z danym świętem w jakiś tam sposób, tak? Więc czy samego nawet faktu spotkania rodzinnego, no jeżeli ktoś oczywiście, wiesz, chce psuć atmosferę na przykład zbyt nachalną ewangelizacją, no to rzeczywiście, no to się może skończyć po prostu pod tymi stosunkami rodzinnymi. Ta osoba, która to robi, też musi brać to pod uwagę. Natomiast nie jest to niczym nowym, wiesz, no ostracyzm ze względu na odstąpienie od religii nigdy nie był specjalnie pochwalany, dlatego że jest to pewnego rodzaju wyłom w kulturze, prawda? To nie chodzi nawet o ludzi, tylko chodzi o całą cywilizację. Wiesz, w takiej najbardziej ostrej wersji apostazja na przykład w islamie karana jest śmiercią. Więc u nas i tak żyjemy w bardzo tolerancyjnej kulturze pod tym względem, bym powiedział.
1: Znaczy się może bardziej cywilizowanej, bo...
3: najbardziej cywilizowanej kulturze na razie na świecie. Zdecydowanie nie ma chyba bardziej cywilizowanej moim zdaniem kultury niż nasza. Nie w znaczeniu Polska, tylko w znaczeniu europejska.
1: Nie znam się aż tak bardzo na obcych kulturach, więc nie będę ciągnął. Tutaj trochę gambola zdominowaliśmy. Żyjesz tam jeszcze?
2: Nie chciałem właśnie się wtrącać, bo raczej ja bym tutaj powiedział to, co już powiedziałem. Także przekazałem wręcz pałeczkę tobie. No ja do tych świąt no mówię, ja mam takie dosyć neutralne nastawienie, bo mi nie przeszkadzają, także ja jedynie mógłbym od siebie powiedzieć, że najważniejsze jest dla mnie to, żeby inni właśnie nie zmuszali ludzi do obchodzenia ich świąt, czyli na przykład jeżeli jesteś tam muzułmanem, to żeby chrześcijan nie zmuszał cię do tego, jeżeli jesteś tam chrześcijanem, to żeby w drugą stronę to działało, prawda? Żeby każdy mógł sobie obchodzić co chce i miał tą wolność wyboru.
1: A tutaj jeszcze wrzucę odnośnie świąt, tym razem nie chrześcijańskich, w ogóle nie religijnych, to tak jak rozmawiamy, to coraz bardziej doceniam panującą chyba tylko i wyłącznie w Polsce celebrację imienin, gdzie jest to okazja do tego, żeby spotkać się czy to z rodziną, czy to z sąsiadami, ale ze względu na to, że jest to w pewien sposób egocentryczne święto, skupione na pewnej osobie, czy pewnej wręcz rodzinie tej osoby, tak, no to już mamy zdjętą tę całą otoczkę choćby świąt, które są przejmowane komercyjnie, tak? Czy legendarne Karpie, czy inne święte Mikołaje, tak? I to jest, i chyba nawet zaczynam tak bardziej doceniać, tak przynajmniej jak teraz rozmawiamy, właśnie tego typu święta, że jeżeli już miałbym coś świętować i tak, co by było przyszpilone do konkretnej daty, to na pewno prędzej imieniny osoby, którą znam i którą lubię, niż wpasowywać się do nie da się ukryć strasznie skomercjalizowanego nurtu jakiegokolwiek święta religijnego.
3: przyłączam się do tego. Świętujmy. Moim zdaniem to jest taki mój jakby cichy apel. Świętujmy, celebrujmy różne rzeczy, różne wydarzenia w naszych życiach. Spotykajmy się z bliskimi. Po to te święta były stworzone, aby zacieśniać więzi. To był ich cel jako budulec społeczności, jako budulec cywilizacji. I absolutnie nie zgodzę się z postulatami, aby te święta likwidować, zakazywać. One same znikną, jeżeli nie będą potrzebne. One same się zmienią tak, aby były potrzebne. Jeżeli zmieniły się święta Bożego Narodzenia w rajd czerwonej ciężarówki i czerwonego chorego na otyłość człowieka z białą brodą, trudno, tak to zostało, tak to ewoluowało, tak to jest w tym momencie powszechnie akceptowane. Pozostaje albo się z tym w jakiś sposób pogodzić, albo się wyłamać, świętować na swój sposób. Można też oczywiście nie świętować, ale tego ostatniego po prostu nie polecam.
1: No, także
3: to wszystko z mojej strony.
1: Bawmy się póki możemy. Dzięki wódzu za telefon. Trzymaj się i do usłyszonka. Dzięki wielkie. A my się zbliżamy się powoli do końca, ale kurde, Gumball, cię okłamałem, bo mam jeden news covidowy i tak głupio go przytaczać w tym momencie, kiedy cię tam z początku trochę przyhamowałem, a nie miałem tego po kolei wypisanego. Mianowicie dzisiaj Ministerstwo Zdrowia opublikowało formularz internetowy, na podstawie którego można wstępnie zakwalifikować się do testu na COVID. Wiesz, wypełniasz sobie formularz online, klikasz tam, odpowiadasz na parę pytań, no i ci pokazuje, no to proszę podać nam szczegółowe dane, no to skontaktuję się z panem lekarz i ustalimy termin testu.
2: A to taki sam test jak na tej aplikacji? Wyznaczasz sobie odpowiedzi i wiesz, czy masz COVID.
1: Wiesz co, aplikacji to bałbym się zainstalować, szczerze mówiąc, i nikomu nie polecam. Natomiast otworzyłem sobie ten formularz. No i tam na początku są takie dwa pytania. Czy miałeś kontakt i tam, czy przebywałeś tam dłużej niż 15 minut, czy coś takiego? No co, ja nie przebywałem? Klik, tak, okej. Okay. Przechodzę. No to zaznaczam, że mam nadciśnienie, kaszel, gorączkę, sraczkę, ból głowy, coś tam jeszcze. I zagrożenie zakażeniem twoje zagrożenie jest niskie, więc nie ma potrzeby przeprowadzania testu, a tam połowę rzeczy na tak zaznaczyłem.
2: No to ja się przyznam bez bicia, że ja mam tą aplikację, raczej wiem, jakie są jej efekty uboczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i prywatność, ale ja już dawno się sprzedałem swoją duszę. A z ciekawości po prostu chciałem wiedzieć i nadal chcę wiedzieć, czy coś wykryję. I jak chodzę z nią już od dobrego października, ani jednego tokena nie znalazła, który by miał COVID. Także nie jestem pewien, czy działa.
1: Znaczy działa, przeznaczono na nią 7 milionów złotych, natomiast kontaktów zidentyfikowano, dane na połowę lutego 2021 roku, 9 tysięcy?
2: No to jest dosyć mało, także sądzę, że ta aplikacja no, ma mało sensu, ale mam sobie ją, bo już mi się nie chce jej wykasowywać, także jak coś, jakiś token znajdę, to was poinformuję i dam wam znać.
1: Wiesz co, pojedź do albo się z kimś umów, wrzuć telefon do tego, wrzuć telefon podłączony do powerbanka, do paczki, nadaj paczką, i potem, żeby ktoś ci odesłał, tak? I może coś po drodze złapie.
2: O, całkiem dobry tip. No,
1: ale to by było dobre. Taki dowcip, a potem przychodzą do ciebie smutni panowie. A przecież panu wykryło COVID-a.
2: A jak komuś się do pracy nie chce iść i chce mieć darmowe zwolnionko?
1: A to można i tak. Okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Nie wiem, czy krawiec się jeszcze nie pojawi, chyba że Gumball, masz jeszcze coś dzisiaj do rzucenia.
2: Mam, czy nie mam? Chciałem na pewno polecić anime, bo tak zawsze się pytasz mnie, jakie anime polecę, prawda? Ludziom zwykłym, śmiertelnikom. Obejrzałem anime Twoje kłamstwo w kwietniu, a prawda, mamy marzec, to już kwiecień bardzo blisko. Jest to anime o muzyce, a raczej o pianiście i skrzypaczce. Jest to w pewien sposób romans, ale nie patrzyłbym się na to pod takim względem, ponieważ raczej jest to takie doświadczenie. Dużo bardzo muzyki klasycznej, takie specyficzne spojrzenie na życie. Nie chcę zbyt wiele mówić, bo cała historia opiera się właśnie na tych doznaniach. Co mogę powiedzieć, to na pewno jest Chopin. A jeżeli ktoś lubi polską muzykę, to jest to w pewien sposób rekomendacja i naprawdę polecam. Jest na Netflixie, cholernie dobre. Jestem praktycznie przy końcu i wylałem z siebie morze łez.
1: Także dbajcie o nawodnienie, oglądając animce polecane przez Gambola. A my tymczasem będziemy kończyć. Tutaj chyba krawiec się jeszcze, nie wiem czy pojawi czy nie. Nie wiem, czy dostanę jakąś informację z reżyserki, czy się pojawi. Także dzięki Gumball za pociągnięcie wspólnie ze mną dzisiejszego nocnego Marka. Parę różnych konfiguracji dziwnych pewnie się jeszcze będzie zdarzało. A tymczasem spokojnej nocy, trzymaj się, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: No właśnie, to był Gumball w nietypowym, nietuzinkowym, jak na nocnego Marka duecie. No a póki co być może to będzie wyglądało. Jeszcze czekam tutaj na informacje z reżyserki, może coś dostanę, ale póki co nie dostaję. Także co nam się tutaj szykuje? W środę pewnie będzie Błażej, jutro w sumie nie wiem, wtorek to się ostatnio zrobił taki, można powiedzieć, zaskakujący. Krawiec nas zaskakuje audycjami z przyczajki. W czwartek zapraszam na Bezlitości, no a w piątek to już sami wiecie, co tam będzie. No i na pewno się szykuje KGB Rut ze swoim nocnym jaszczurem w niedzielę. Mam nadzieję, że wszystko będzie pięknie podomykane, a ja z wami się na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło, buźka, buźka, serduszka i niech to wszystko spłonie. A jak będzie się paliło, zostawcie. Niech się jara.

Witam serdecznie w audycji Czasy Ostateczne. Piątek, godzina 12 i zaczynamy audycję, tym razem i w radio, i na YouTubie. No, szału nie ma, jeśli chodzi o słuchalność na YouTube, ale trzeba zacząć się promować trochę. I liczę tutaj, że podpowiecie trochę, rzucicie jakąś informację, czy wszystko gra, czy dobrze się uruchomiło i tak dalej, ja się nie chcę rozpraszać teraz, tym bardziej, że taki dzisiaj fajny, ciekawy temat w sumie, bo cywilizacja Majów, o tym dzisiejsza audycja będzie i może się niektórym wyda temat taki mało ciekawy, nie? No co tam, ci Majowie biegali po dżungli z pałkami, łby se ucinali na piramidzie schodkowej i co? A to jest wbrew pozorom bardzo ciekawa sprawa z tymi Majami. Od razu tutaj tak muszę coś zażartować, żeby zwiększyć słuchalność. Nie będzie o Majach, w sensie, że o pszczółkach Majach, prawda? No, bardzo śmieszny żart prowadzącego. No i miałem tu jeszcze jakieś sprostowanie rzucić odnośnie różnych głupotek, które słyszę na swój temat w innej konkurencyjnej audycji, ale pomyślałem sobie, że dajemy spokój z dramami, dajemy spokój z jakimiś tam bzdurami i koncentrujemy się po prostu na fajnej audycji, na ciekawej jakiejś opowieści, w którą się postaram was też wciągnąć. O, tu niektórzy się chyba chcą mnie jakoś tutaj... zdekoncentrować. Widzicie, taki jestem zdekoncentrowany, że zapomniałem tego słowa, dekoncentracja. No, bo co retransmitować? Retransmituje się, wszystko jest dobrze. Proszę mnie tu nie wprowadzać w błąd, audycja się odtwarza. I przypominam, że jest to wszystko live i będzie można dzwonić. Na razie może się jeszcze tam wstrzymajcie, żeby tak nie od razu. Jacku, spokojnie, jeszcze nie teraz. Nie no, żartuję, nie dzwoni Jacek. A to tak, to kolejny żart. No, trochę później zadzwońcie. Oczywiście, jeśli kogoś interesują takie tematy jak

cywilizacja Majów. Ale jak ktoś się mniej orientuje, to też może zawsze zadzwonić i powiedzieć, jakie ma odczucia, co myśli o tym, jak ci ludzie żyli, jakie mieli ideały, jak spędzali dzień powszedni, jakie mieli rytuały, co było dla nich ważne, jak czcili swoich władców, jak walczyli, jak kochali i tak dalej, i tak dalej. A pewnie no, niektórzy z was ten temat kojarzą jeszcze, kiedy popularny był Koniec Świata, który miał się odbyć w roku 2012. Słynny kalendarz Majów, który wtedy się właśnie kończył i wszyscy wszyscy doszli do takiego wniosku, że to musi coś znaczyć, że on się wtedy kończy. No albo może widzieliście film Apokalipto Mela Gibsona. Ja sobie ostatnio przypomniałem i właściwie to mnie natknęło, żeby poruszyć ten temat. No i też nad tym filmem możemy się trochę później porozwodzić, że tak pięknie poetycko powiem, porozwodzić się nad tym filmem. Moim zdaniem bardzo dobry, ale to może później. A teraz przechodzimy do tematu. Tym, którzy się spóźnili, bo pewnie będą ludzie teraz dochodzili. I to przypominam, że dziś będzie o Indianach, ale nie tych z Ameryki Północnej, tylko tych z Mezoameryki, czyli części Ameryki prekolumbijskiej, jak to się mówi. Jest to część dzisiejszego Meksyku, a także cały półwysep Jukatan i współczesna Gwatemala oraz zachodni Salwador i Honduras. Najbardziej znane plemiona zamieszkujące Mezoamerykę to takie, które wszyscy jakoś tam kojarzą, to oczywiście Toltekowie, Aztekowie. Mało kto słyszał pewnie o Mixtekach. Mixtekach to taka cywilizacja DJ-ów. Mixtecy. Oni tam miksy robili, miksowali cały czas. Albo o Chichimekach. Słyszeliście o Chichimekach? Chyba powinno się czytać Chichimekach. Zresztą nazwy tych różnych plemion, różne nazwy własne zazwyczaj czytamy z wymową angielską dzisiaj. Albo w ogóle tak jak we własnym języku fonetycznie jakoś tak, jak nam tam pasuje. No ale to Chichimekach mam, albo może Chichimekach. To mi się kojarzy z Papciem Chmielem, z jego, był taki jeden odcinek Tytusa o wyspach nonsensu i tam były takie dziwne właśnie wyspy zamieszkane na przykład przez papieroludków. Papieroludki to mi się z Polakami trochę kojarzą, bo to byli tacy, też tam byli jacyś tacy właśnie ludki, kawały ciągle sobie robili. Byli też właśnie te papieroludki, oni mieli na czubku głowy pieczątkę i na wszystko musieli mieć dokument, papier. I o, tutaj adwokat pisze o Patomekach, to ciekawe, Patomekowie. Postaram się lukać co jakiś czas też na czata YouTube'owego, chociaż jakoś nie ma wielkiej frekwencji, ponieważ ogląda, uwaga, jedna osoba. I to niewykluczone, że to jestem ja. Ale przyda się nagranie na YouTube, bo może sobie niektórzy przypomną, że coś takiego jak Nocne Radio cały czas funkcjonuje niezmiennie i macie gigabajty, dziesiątki gigabajtów, może już nawet setki gigabajtów, setki audycji, tysiące godzin słuchania różnych ciekawych rzeczy. A to, że nic się nie dzieje na naszym YouTube i tam mało się dzieje na Facebooku, to nic nie znaczy.
Tak, więc no. Ale dzisiaj będzie głównie o Majach. Przypomina mi się taki rysunek satyryczny. Dwóch gliniarzy, takie pszczółki Maje, dwie tak za rękę ciągnie i było podpisane policjanci z Majami. No, nieważne. Ciągle odpływam w jakieś dziwne klimaty. A właśnie dzisiaj o tych Majach. I no, bo wychodzą też nowe informacje cały czas. To nie jest tak, że już dawno temu się dowiedzieliśmy o tych Majach wszystkiego, albo że nasza wiedza była prawidłowa. Bo okazuje się, że w wielu kwestiach się myliliśmy, niestety. No, długo też zajęło rozszyfrowanie tych glifów, czyli pisma obrazkowego. A, no, dużo zostało zniszczone. O tym wszystkim wam powiem. Kultura bardzo bogata, niesamowita. Ja w ogóle się tym jakoś tak zachwyciłem. Kiedyś wydawało mi się to takie, wiecie, słabe, nie? Po prostu tacy jacyś buszmeni. A to naprawdę jest niesamowita kultura, której obraz niestety został mocno wymazany. I tutaj rękę do tego przyłożyli różni religijni fanatycy. Tu mrugam okiem, kakaowym okiem mrugam do chrześcijan, niestety, no, dużo złego zrobili. No ale to chyba nie jest domena tej jednej religii, że pragnie wymazać wszystkie pozostałe, które uważa za grzeszne, więc tutaj się już tak nie pastwmy nad tymi chrześcijanami. Muzułmanie dzisiaj robią to samo, też niszczą zabytki innych kultur, trochę żeby no, ślad po nich zaginął, żeby ich pohańbić, wymazać. To jest straszne, wyobraźcie sobie, że dzisiaj wpadają tu jacyś nasi wrogowie ze wschodu, z zachodu, tu nas biorą w kleszcze znowu jacyś Niemcy i Ruscy na przykład i niszczą cały nasz dorobek kulturowy, obchodzą się z nami jeszcze w straszliwy sposób, że tam gwałcą nasze baby, no, konkwistadorzy robili okropne rzeczy z tymi Indianami, z Indiankami. I wyobraźcie sobie, że ślad po nas nie zostaje, a dodatkowo jeszcze piszą na nowo o nas historię, że my jesteśmy bandą takich brudasów ganiających ze sztachetami, nachlanych, że uprawiamy kaziroctwo i że bijemy nasze dzieci, i tak dalej, i tak dalej, i taki zostawiają po nas obraz, nie? No to by tragedia była dla nas. Niszczą cały nasz dorobek kulturowy, książki, filmy, odkrycia różne naukowe, nie? Wszystko po prostu wymazują i tworzą taki obraz, że my byliśmy właściwie takimi barbarzyńcami, którzy nic nie stworzyli. Trochę coś takiego właśnie było z cywilizacją Majów. Ogólnie palenie książek to jest moim zdaniem największe buractwo, jakie może być i barbarzyństwo. Ktoś, kto się czegoś takiego dopuszcza, to nie zasługuje na miano cywilizowanego człowieka. To jest dziki zwierz w ogóle. Kroiłbym i solił, że tak powiem. No, bardzo dobrze pisze Pytajmierz. Jeśli radio przeszkadza ci w pracowaniu, to rzuć pracę. Ja bym powiedział, że radio, no, to jest właśnie coś takiego, co nie przeszkadza. Można pracować i słuchać sobie. To jest właśnie cały... O! Bardzo miła mi osoba się pojawiła na YouTubie. To jest chyba ta jedyna osoba, która słucha sobie audycji na YouTube. Witam cię serdecznie, Danusiu. I miło, że jesteś. No i właśnie, co dalej z tymi Majami? No mówiłem teraz właśnie o tym, że dużo, no nie tylko mieliśmy do czynienia ze spaleniem ponad 100 kodeksów, bo tak się nazywały te księgi Majów, w których oni spisywali swoją historię, różne ciekawe informacje, zostały 4, jakoś tam się zachowały, ale też i rabusie pokradli dużo, poniszczyli. Poniszczyli tak, że potem badacze mieli bardzo utrudnione rozszyfrowywanie tych wszystkich właśnie glifów i dochodzenie do tego właśnie, jak było, nie? No, pojawił się też

Zniszczyć można w parę chwil, nie? A potem odtwarzać to przez dziesięciolecia. Franciszkanin, ten, który właśnie odpowiada za to niszczenie, to Diego de Landa. I co ciekawe, on najpierw zniszczył, a potem zaczął sam spisywać historię i w ogóle życie tych Majów. Próbował nawet rozszyfrować majańskie glify i przetłumaczyć je na hiszpański, co po części mu się udało. I jemu zawdzięczamy też sporo informacji. To paradoks taki. Zniszczył, a potem dużo przekazał i odtworzył i przetłumaczył. No więc taki chłopak na opak. Dziwny. Ta cywilizacja w ogóle trwała około 1500 lat. Zobaczcie, jaki to szmat czasu, nie? Ile mają Stany Zjednoczone? 400? Łapki w górę, łapki w górę, tak. Dawajcie, właśnie. Już wam tu wklejam. No, już wkleił kolega. Bardzo dziękuję. No, 1500 lat. Popatrzcie, ile to czasu, nie? A Polska ile ma? Też mniej. No, jako oczywiście kraj, jako taki już naród, nie biorę tu pod uwagę Słowian. No więc z szacunkiem, nie? Do cywilizacji, która tak długo istniała. Początki tego, co możemy nazywać cywilizacją Majów, to jest około 3000 rok przed naszą erą, przed Chrystusem. I rozkwit tej cywilizacji to jest około 6 wiek przed naszą erą. Bo dopiero wtedy powstają pierwsze duże miasta, takie jakie my kojarzymy, że są te piramidy schodkowe, że są te wszystkie wspaniałe budowle zawierające w sobie bardzo niesamowitą geometrię. No jak później wam też powiem trochę o zamiłowaniu Majów do matematyki, do geometrii, no też oczywiście do astronomii. No i religijni byli też bardzo, oczywiście. I trzeci wiek przed naszą erą to już są potężne królestwa z tymi piramidami schodkowymi, niesamowitymi. Największe miały 72 metry i one były bardzo mozolnie budowane. To były miasta państwa, tak to się mówi, rządzone przez potężnych władców, których lud uznawał właściwie za półbogów, albo jak kto woli, za bogów tu na ziemi. To oni mogli się wstawić u bóstw za ludem. To im się należał właśnie godny pochówek, taki, że oni się udawali w zaświaty razem ze swoim dobytkiem i sługami też, których zamurowywano w ścianach. Tak często się przedstawia tą kulturę jako taką dużo lepszą od naszej, prawda? Że oni byli tacy w ogóle niesamowicie uduchowieni, w harmonii z naturą. Trochę tutaj pokutuje ten mit szlachetnego dzikusa, jak to się mówi, nie? Że wszystko, że ten dziki człowiek to taki wspaniały w ogóle. Siedzi, duma, ayahuaskę pije i z duchami rozmawia i jaguar go w ogóle nie pogryzie nawet, bo on jest tak uduchowiony, że to jego brat jaguar, a przyszedł biały człowiek, nasrał, nabruździł, zaraził chorobami. No właśnie niezupełnie, jak się trochę poczyta o tych kulturach, to wychodzi, że pod wieloma względami byli bardzo tacy barbarzyńscy, okrutni i mieli bardzo dziwne zwyczaje dzisiaj dla nas. Chociaż Wikingowie też mieli coś takiego, że sługa razem z jarlem się udawał w wędrówkę w zaświaty. Też to wszędzie jakoś to podobnie było. To nie jest tak, że tylko w Egipcie i u tych Indian.
Tak.

zwyczaje, że grobowiec, że dobytek razem ze zmarłym. W bardzo wielu kulturach ten dobytek, broń zmarłego, jego narzędzia pracy chowano razem z nim. To jest jakieś takie naturalne przekonanie u człowieka, że... Znaczy przekonanie, przyzwyczajenie takie, taka chęć jakby, taki instynkt, nie, nasz ludzki, że dajmy temu zmarłemu na wszelki wypadek może te jego rzeczy, bo cholera wie, co tam się z nim dzieje, więc niech ma, albo może żeby okazać mu szacunek w jakiś sposób, to mu dajemy te prezenty na ostatnią podróż. No nie wiem, co tam, jakoś są te zbieżności. Okay. Wcześniej, zanim Majowie zaczęli budować te miasta, które okazuje się, że były dużo większe w ogóle niż nam się wydaje, bo dzisiaj widzimy tylko te budowle, które przetrwały. To były centra, jak się okazuje. To nie było całe miasto Majów. To skupisko budowli, tych piramid, te różne akwedukty, bo też budowali, mieli niesamowitych inżynierów. Mówi się, że koła nie znali, to jest kolejna piramidalna, że tak powiem, nawiązując tu trochę, bzdura, bo znali. Wiecie, dlaczego nie używali tego koła na przykład? Dlaczego w takim znoju i w tak prymitywny sposób budowali te piramidy? Bo wychodzili z takiego założenia, że trzeba włożyć dużo trudu w budowę tej piramidy i że ten trud się opłaci po prostu. Że będzie to miłe bogom, że im więcej się napracują przy budowie takiej piramidy, to tym większą będzie to miało wartość. Oni w ogóle mieli coś takiego, taki sposób myślenia, który zauważam u współczesnych różnych ludzi skupionych wokół ruchu ezoterycznego, różnych new age'owców, no wiecie, po prostu, że intencja men, nie? Intencja, że sama intencja ma jakąś dużą moc, że przedmiot ma duszę, znowu się pojawiają takie wierzenia, prawda, że przedmiot ma duszę, że oni wierzyli na przykład, że jak przedmiot umiera, kiedy go zepsujemy i na przykład, no nie wiem, jak chowali jakiegoś władcę, to coś tam, jakiś przedmiot, który z nim chowali, to nadpsuli na przykład, nie? No takie dziwne myślenie magiczne znowu robi furorę dzisiaj, nie? Jak czegoś bardzo chcesz, to się stanie, a jak masz złe emocje, to one naładują twój przedmiot i on będzie też zły i tak dalej. Znowu takie myślenie odżyło. Oni właśnie w taki sposób myśleli mocno, że wszystko ma swojego ducha na dobrą sprawę. I roślina, i kamień, i przedmiot użytkowy, i tak dalej. No i był też taki motyw właśnie, że z tym zepsuciem przedmiotu, że przedmiot też powinien zakończyć swoją egzystencję poprzez zepsucie, coś w tym stylu, nie? No albo, że ta intencja przy budowie piramidy, że dobrze musisz przy tym w miarę myśleć i się napracować i że to ma jakiś sens. No, ale zanim w ogóle te powstały wielkie miasta, których było około 40, w ogóle to była olbrzymia cywilizacja. Nam się wydaje, że, znaczy nam, może niektórym, no, mi się tak wydawało, że to było o wiele mniejsze niż faktycznie było. Tam łącznie tych wszystkich Majów w tych około 40 miastach było nawet, mówi się, 25 do 40 milionów. No i rozsianych po różnych, bo to nie były tylko miasta, ale i osady, wioski. Nie wiem, czy to dobra informacja, ale pamiętam, że kilkadziesiąt milionów nawet. No w tamtych czasach, kiedy populacja całej Europy miała mniej więcej tyle, to naprawdę była ogromna cywilizacja. Nie wiem, czy podałem dobre liczby, ale w każdym razie, bo sobie tu nie zapisałem ostatecznie, w ogóle straciłem sporo notatek, niestety, przepraszam, ale mi korek wyleciał.
I straciłem w ogóle dużo z tego, co zapisałem. Musiałem od nowa sobie zanotowywać różne rzeczy. Po prostu wyleciał korek. A wiecie, co się okazało? Że był zaśniedziały. O. I tyle. I tak to wygląda. W tle słyszycie sobie odgłosy z dżungli. Jest to Yucatan. Proszę ja was. Oryginalny. Więc mam nadzieję, że wam to uprzyjemni jakoś słuchanie. No a wcześniej były małe osady, jak jeszcze nie było tych miast, a wcześniej jeszcze i koczowniczy tryb życia. To wszystko ewoluowało, dojrzewało, zmieniało się. U Gibsona właśnie w Apokalipto, swoją drogą, bardzo dobry film, moim zdaniem. I tam widzimy żyjące w dżungli plemię Majów. Tam spotykamy głównego bohatera, Łapę Jaguara, tak się zwie, Łapa Jaguara. I to są właśnie ci Majowie, którzy sobie żyli, tacy jakby wcześniej Majowie. Tam Gibson trochę wymieszał wszystko ze wszystkim, jakby tak nie do końca. Zdaniem wielu jest tam dużo przeinaczeń. Na przykład to, że oni tam mięcho tylko żrą, a wcale nie. W tej Mezoameryce były typowe po prostu dla tego miejsca sposoby na odżywianie się, czyli fasola, dyniowate. Proszę bardzo mi tu nie pisać na razie na Facebooku. Ja nie mogę czytać teraz prywatnych wiadomości na Facebooku, kiedy prowadzę audycję. To jest ciężkie trochę.

0: Okay. No, nie żarli samego mięcha. Kukurydzę, o, kukurydzę żarli, fasole, jakieś dynie też. I byli całkiem niezłymi rolnikami, jak się okazuje. Znali nawożenie, nawadnianie, w ogóle budowali całkiem niezłe akwedukty. Wykorzystywali ciśnienie w rurach. Taką charakterystyczną budowę tych rur z wodą, że one się coraz cieńsze robiły i tam rosło ciśnienie jakoś. No, byli niezłymi inżynierami w każdym razie. I no i ktoś mówi, a ktoś powie, że nie znali koła, nie? Jak jakieś takie małpoludy, że nie znali koła, a ogień umieli wykrzesać. Znali matematykę, w której wykorzystywano zero, tak? Co było wielkim osiągnięciem, dzięki czemu mogli dokonywać niesamowitych obliczeń. Znali, potrafili przewidywać zaćmienia o 30 lat w przód, mieli niesamowite kalendarze, dwa systemy, świątynny i słoneczny. Niesamowite geometryczne struktury budowali te ich budowle. Byli świetnymi kamieniarzami, z wapienia budowali te swoje piramidy, ale nie znali koła, nie? Mieli pismo. Majów wyróżniało to też, że mieli pismo nie tylko takie, które odczytywało się na zasadzie rebusu, że pismo obrazkowe. Spróbujcie sobie rozwiązać rebus dzisiaj, to trochę dojdziecie do tego, w jaki sposób odczytywało się to pismo obrazkowe. Mieli też drugie pismo, w którym były normalnie spółgłoski, którymi można było już dokładnie niektóre rzeczy zapisywać. Także imię jakiegoś władcy potrafili zapisać na dwa sposoby. Miał on albo jeden swój obrazek jakiś, taki, żeby, na przykład tarcza, albo po prostu sylabami, nie? Więc, ale nie znali koła, nie? To ciekawe. Znali. Może nie było im do czegoś potrzebne. Biały człowiek, właśnie to jest błąd, który biały człowiek często popełnia, że jak inni nie używają tego, co ja, biały człowiek, używam, to on do tego nie doszedł, bo za głupi jest. To jest dziki zwierz, on to jest małpolud, on nie doszedł, bo on na przykład, nie wiem, nie wynalazł, kurczę, komputera, a może mu komputer nie był potrzebny. Tak głupi przykład podałem, ale wiecie, o co chodzi. No może po prostu mieli inne potrzeby, inne przyzwyczajenia, może nie używali metalowych narzędzi, a potrafili je tworzyć i metal wytapiać, ale po prostu tego nie robili, bo było im to niepotrzebne, bo przyzwyczajeni byli do używania broni z obsydianu, czyli ze skały wulkanicznej, drewnianych maczug, bo bez sensu było tworzenie metalowych jakichś mieczy. To się bardzo długo robi, to jest mozolne, to wymaga środków. A w sytuacji, kiedy twój wróg nie posiada mocnej zbroi, tylko ma z jakiejś utwardzanej bawełny, jeszcze tam podszytej skórą ma zbroję, coś, to wystarczy ci ten obsydian, wystarczy ci krzemienny grot. No też łuk dosyć późno wynalezienie. U Gibsona oni z łuków strzelają. Też czytałem, że z tymi łukami to tak nie od razu, to dopiero w dość późnym okresie zaczęli używać łuków. Używali takich wyrzutni oszczepów na przykład w czasie wojny. No też i pokutuje oczywiście ten mit, że Majowie to byli tacy grzeczni, pokojowi, a ewentualnie ci Aztekowie składali krwawe ofiary, a Majowie to tam król, krew z napletka na papirus, symbolicznie dwie kropelki, tam no, były takie rytuały dziwne. Ale Majowie też się prali. To nie, oni nie stworzyli imperium, tak jak Rzymianie na przykład, tylko mieli te niezależne od siebie miasta, państwa, które ze sobą nieustannie wojowały. Oczywiście te wojny przybierały różną siłę. Nie było tak, że się jednakowo cały czas prali, raz kwitł bardziej handel i to były te dobre okresy. Widać, że wojna raczej sprzyja może na krótką metę jakiemuś rozwojowi, ale wojna, o czym powiem, później przyczyniła się, znaczy była jednym z elementów, jednym z czynnikiem, z czynników upadku właśnie tej cywilizacji. Tak więc to powiedzonko, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, to jest bardzo mądre powiedzonko. Więc słuchajcie babci swojej. Tak więc no, rolnikami byli niezłymi, tkali bawełnę, hodowali bawełnę, z której mieli ubrania najczęściej. Mieli całkiem zmyślne narzędzia rolnicze, różne takie właśnie grabie, bajery, tam jakieś pługi. Potrafili też przyrządzać różne mikstury ciekawe, nie? Napoje wyskokowe też, którymi się raczyli. Różne tam ajałaski, bajery, szmery. No nie wiem oni, czy tam ajałaskę robili w sumie. Nie doczytałem. Chyba tak. Także powiem tutaj, że narkotyki były legalne u nich. Łyknę sobie dobrą kawkę i opowiadam dalej. Oni jakoś byli pod wpływem Olmeków. To jest inne jeszcze plemię. I oni się mocno zmienili pod tym wpływem. W ogóle to się wszystko tam kotłowało, nie? Na przykład pod wpływem Tolteków stali się bardziej wojowniczy, jakieś tam azteckie były wpływy. No to się kotłowało, tam były i sojusze, i wojny, nie tylko wojowali, ale i sojusze zawierali. Dziwne się rzeczy działy, na przykład, co ciekawe, jak już jeszcze o tym upadku wspominam, to, że przeszli, kiedy władca przeszedł na wielożeństwo, miał tam wiele żon, na poligamię, tak, jest monogamia i poligamia, jakoś tak, no to miał potem wielu synów i tych synów musiał utrzymywać. Kiedy musiał tych synów utrzymywać, to naród biedniał. Próbuje się tu ktoś dodzwonić do mnie. Ciekawe, czy będzie słuchacz trolujący. Ja też z taką nieufnością już tu podchodzę. No, spróbuję oddzwonić. Halo, halo, witam na antenie.
1: Ja tylko sprawdzałem, jak tu działa Skype na tym radiu, tak w ogóle po prostu pierwszy raz w ogóle sobie w telefonie zainstalowałem Skype'a.
0: A, no to dobrze, no to już wiadomo, że działa.
1: Ale wiem, że działa i że nie trzeba słuchawek, niczego, tylko można po prostu się do was normalnie dodzwonić, jak to po prostu białych ludzi.
0: No, a dzisiaj właśnie nie o białych ludziach, tylko o Indianach.
1: Wiem, słucham sobie na bieżąco audycji i powiem ci, Krawil, że się bardzo dobrze radzisz.
0: No, dziękuję, bardzo miło.
1: Że nawet ci tam wpłacę coś na jakieś piwo, żebyś miał, czy nie wiem, czy na obiad, tak? Coś tam.
0: Alkoholu staram się nie pijać od jakiegoś tam czasu, to może sobie kupię coś dobrego właśnie do żarełka, albo sobie jakiś soczek kupię i też wypiję twoje zdrowie.
1: Sajgonki albo coś, nie?
0: No, dokładnie. No to co, to jak będziesz miał ochotę jeszcze zadzwonić, to zapraszam.
1: Wiem, wiesz, bo tam wcześniej mówiliście tym, że tam mam, że to trzeba jakieś słuchawki podłączać, cokolwiek do komputera, a to się okazuje po prostu, że staty, Skype'a po prostu mieć w telefonie, no i można dzwonić, no i spoko.
0: No właśnie, no to zachęcam też innych. Widzicie, Przemek sobie zainstalował zwykłego Skype'a na telefonie i normalnie pyk, pyk, pyk i gadamy sobie, więc też możecie.
1: Idealnie. No, także po prostu pozdrawiam i słucham dalej audycji.
0: Pozdróweczka, trzym się, hej, hej. No widzicie, jak prosto można zadzwonić. I to był słuchacz normalny, nie bykający do słuchawki, nie pierdzący, nie trolujący. Normalny słuchacz, miły, sympatyczny. Można, można. No, także... to tak w latach 60. przedstawiano ten taki wyidealizowany obraz Majów, że tacy miłujący pokój, harmonii z naturą i tak dalej. A oni, okazuje się, że wojowali cały czas. I te poszczególne państwa miasta, których, jak mówiłem, było około 40, swoją drogą były one nawet połączone drogami. Całkiem dobre drogi budowali z jakichś kawałków tego wapienia, potem to jakąś tam masą wapienną nakrywali. One były bialutkie, piękne, ładne, równe i no naprawdę szacun za te drogi. I konkurowały ze sobą te miasta państwa. Nie wiadomo do końca na jakiej zasadzie. Wygląda na to, że nie chodziło tu, przynajmniej na początku, o wojnę o ziemię i zasoby. Była to taka po prostu rywalizacja. Kto lepszy, który władca lepszy, bo każde państwo, miasto miało niezależnego władcę. I ci władcy mieli niesamowicie rozbuchane ego. Oni kazali sobie budować te wszystkie piramidy, bo to by one pełniły rolę grobowców. Początkowo tego nie wiedziano, bo myślano, że tylko były to świątynie takie, gdzie odprawiano rytuały, gdzie kapłan się wspinał na samą górę, wszyscy obserwowali z dołu, ale tam chowano też władcę. Potem jak ten władca umierał, to tak jak w Egipcie, chowano go właśnie w sarkofagu, pięknie ozdobionym. Co ciekawe, władca był ubrany w jadeitową maskę. To był bardzo ceniony materiał, ten jadeit, taki zielony, jak kryptonit wygląda. I no, nadal jest bardzo cenione są ozdoby z tego. No i różne tam fajne przedmioty z nim chowano i kapłan się komunikował, tam były dziury takie, i kapłan tam się komunikował z tym zmarłym władcą, który już jest w zaświatach przez ten sarkofag. W ogóle strasznie ważne to było to życie religijne dla Majów. Nawet ta ich piłka jak ona się nazywała? Miałem tu gdzieś zapisane. Jak się nazywała ta ich piłka? No nieważne, w każdym razie można powiedzieć, że to tacy wynalazcy futbolu, prafutbolu takiego, nie? Trochę. Grali w taką ulama. To jest ciekawa gra, ponieważ są dwie drużyny, jest dwie części boiska są przedzielone linią, no i przerzucają tą piłkę z kauczuku zrobioną, która waży około 4 kg, no to taka solidna piłka, nie? Nie wolno jej odbijać stopą, nie wolno jej odbijać ręką, wolno ją odbijać, uwaga, uwaga, biodrami, czyli tak de facto dupą, tak boink, boink, dupą, nie? I oraz ewentualnie tą górną częścią uda, jak się uda oczywiście, a jak się nie uda, to... No i... Ta piłka też miała, wszystko u nich na swój sposób nawiązywało trochę do religii, do astronomii, bo w tej piłce były zawarte też jakieś takie rzeczy związane z ruchem planet. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale oni bardzo się tym interesowali. Oni obserwowali przez wieki niebo, więc tutaj wszyscy ci zwolennicy wpływu kosmitów i paleoastronautyki, bo tak to się nazywa, to przesadzają. Po prostu jak jakaś nacja, jakaś kultura przez całe wieki obserwuje to niebo, no to dochodzi do tego jak te planety się poruszają i tak dalej. I to było dla nich ważne. Nawet ta gra w piłkę pokazuje, że to było dla nich ważne, bo też ona nawiązywała. Ta piłka, ta ulama też chodziło tam na przykład o to, aby więźniów zmusić do gry w tą piłkę. No i kto przegrał, to oddawał swoją tą piłkę, co ma na tym, na tyczce zwanej szyją, to musiał tą piłkę oddać. No ta piłka była dość w ogóle cenna, ciężko było ją zrobić, długo ją robiono i można było jej używać jako niezłego środka płatniczego, jak ktoś miał taką piłkę. Dzwoni mój własny, prywatny, stały słuchacz. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Jaka to szkoda, nie? Natomiast tak, krótko i na temat. Do cywilizacji Majów można z całą pewnością przyłożyć dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest próżność, bo jak sobie czytamy, to w różnych okresach ich rozwoju, jak tylko im się poprawiało, momentalnie budowali wielkie budowle ze złota, czyli próżni byli niesłychanie. Drugą rzeczą, jaką można im przyczepić, to jest z całą pewnością inteligencja. Kto wie, czy nie spośród ludów wcześniejszych i znajdujących się w innych regionach świata w tym samym czasie, czy nie byli najbardziej inteligentnymi, istotami z gatunku ludzkiego, jakie wówczas zasiedlały Ziemię. Natomiast ta inteligencja u nich nie szła w parze z pokojowym zachowaniem. Pozornie mogłoby się tak wydawać, że tak było, a to z tego względu, że Majowie na przykład nie mieli czegoś takiego, o co wielokrotnie już w późniejszych okresach oskarża się chociażby Rzymian czy Greków, tak? Oskarża się ich o to, że jak już w jakimś konflikcie zajęli jakieś terytorium, tak, no to wysycali wioski, tak, robili na tych ludziach różne brzydkie rzeczy, tak, których nikt by nie chciał, tak. Natomiast Majowie tego nie robili, tak? Ale fajnie by było się zastanowić, dlaczego tego nie robili, a nie od razu przylepiać im łatkę, że byli pokojowi. Moim zdaniem, dlatego tego nie robili, że topografia terenu tamtejszego była trudna. Była bardzo trudna. I najzwyczajniej w świecie mieli na tyle poukładane w głowie, że po prostu im się to nie opłacało, tak? Czyli w tym sensie pod względem takiej inteligencji, to co wykracza w wojenną sztukę, to w jakimś sensie przewyższali Rzymian, tak? No bo historię Cesarstwa Rzymskiego znamy, gdzie one puchło, tak? Chcieli być jak najwięksi i w którymś momencie to się załamało, bo było po prostu nie do utrzymania, tak? Załamało się też z przyczyn kulturowych i społecznych, ale też z tego powodu, że było właśnie takie wielkie. Natomiast ciekawym jest to, jak została określona ta epoka, w której wznosili największe budowle. Największe budowle ze złota. Nie zacytuję ci dokładnie, natomiast była to epoka określana Puc. Epoka Pucu, czyli mówiąc żartobliwie, pucowali to złoto aż do przesady. A na podsumowanie powiem tak, z czym mi się kojarzy osobiście cywilizacja Majów. Osobiście cywilizacja Majów to mi się kojarzy z taką, jakby to powiedzieć, możliwie najwyższą ewolucją ludów prymitywnych. W sensie, nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, żeby powyżej cywilizacji Majów, tak jak niektórzy twierdzą, tak, że no gdyby ten biały człowiek nie zaorał, tak, cywilizacji Majów, tak, no to oni dzisiaj by budowali, nie wiem, maszyny kwantowe, czy cholera wie co, tak. Natomiast wiele z aspektów ich historii pokazuje, że po prostu ta epoka musiała dojść końca. Ta epoka musiała dojść końca, żeby na ich miejsce weszły, że tak powiem, inne ludy, których już moglibyśmy określić ludami starożytnymi, tak? Natomiast nie prymitywnymi, tak? Czyli taki kres człowieka na poziomie tego, co on był w stanie osiągnąć w buszu, w dżungli, w bardzo trudnych warunkach, tak? Kolejne ludy, które już przyszły po nich, niestety musiały karczować ten busz, tak? Musiały stawiać, że tak powiem, normalnie infrastrukturę miejską, bo bez tego najwidoczniej, najzwyczajniej w świecie by po prostu nie przetrwały. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo, cześć.
0: Dziękuję ci bardzo za twoje ciekawe przemyślenia, Jacku Blacho. No, dużo Majowie inwestowali w te budowle rytualne, sakralne, w te piramidy, w zaspokajanie swojego władcy, a gdyby inwestowali we wzrost gospodarczy, to zupełnie inaczej by się to wszystko potoczyło. To pokazuje, że religia w tym przypadku jest ciekawym zjawiskiem, bo z jednej strony napędza całą tą cywilizację Majów. Oni się wokół tego skupiają, mają jakiś cel. Nawet w czasie wielkich wojen nadal budowali wielkie niesamowite budowle, które miały, nie wiem, miały zrobić wrażenie na przeciwniku, to ich jakoś jednoczyło. A z drugiej strony ta religia przyczyniła się do upadku. Kapłani przecież robili w bambuko tych ludzi na dobrą sprawę, strasząc ich zaćmieniami, domagając się ofiar, szczując jednych na drugich, wpływając na władcę mocno. Kapłani zawsze tak trochę działają w różnych kulturach, że jest z nich i pożytek, ale i wielka zguba, bo gdyby nie inwestowali, gdyby nie wkładali tyle sił, pracy w budowanie tych piramid, a na przykład gromadzili zapasy, przetrwaliby okres wielkiej suszy, który w końcu nastąpił, o którym powiem jeszcze, jak będzie o upadku. A tymczasem witam na antenie Grześka. Witam cię, Grzegorzu.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu.
3: Cześć, dobry wieczór tobie, słuchaczom. Odniosę się do wypowiedzi Blachy, bo powiedział, że właśnie nie byli oni czasem ludem najbardziej, jak to Blacha powiedział, ogarniętym w tych czasach, najbardziej rozwiniętym ludem w tych czasach. Właśnie nie, oni byli tysiące lat za nami. W końcu to my przyjechaliśmy do Ameryki, nie oni do Europy, Euroazji, Afryki. I właśnie niedawno oglądałem dokument, to było w tamtym tygodniu na YouTubie, o rozwoju cywilizacji. I dokument jak dokument, takie ogólniki, ale co mnie bardzo zdumiło, to było to, że bo oni żyli w lasach zwrotnikowych. I tam jest tak, godzina 6 rano, słońce wstaje, 6 zachodzi, deszcz pada tam o 2 czy o 10 w porze innej. I to jest wszystko do przewidzenia. Oni nie mieli jak rozwinąć swojego potencjału w mózgu i tak dalej. A ludy z Afryki, z tego samego równoleżnika, przesuwały się ku północy i tam była zmienność pór coraz większa. I trzeba było pomyśleć zawczasu na zimę. Tak? Ta zima nie przychodziła znikąd. Ta zima była w miarę regularna. I oni musieli już rozkminiać, jak tu przeżyć, że jaskinia lepsza niż nie jaskinia i tak dalej, że może jakieś jedzenie warto nasiona zachować, może sąsiadowi pomóc większe grupy się tworzyły, bo ponad 60 tysięcy lat grupa tych ludów wędrownych, grupy były po tam 3-7 osób, a potem się zwiększały. I to łatwo, nie wiem czy łatwo, ale to
0: gubisz troszeczkę badanie... zasięg, wiesz, gubisz sorki. Tak już któryś raz jest, że nie wiem, czy ty tą komórkę, czy siedzisz w jakiejś klatce ołowianej Faradaya. No teraz to w ogóle jeszcze gorzej. Dzwonisz w ogóle z telefonu?
3: Tak, mam mikrofon
2: przyłączę. Teraz jak mnie słychać?
0: No, znośnie, nie wiem, czy tam się nie pogorszy trochę.
3: Ale teraz?
0: No teraz za głośno z kolei jakby.
3: To będę
0: mówił. Wiesz co, proponowałbym, żebyś, bo wiesz, ciekawe rzeczy opowiadasz, szkoda, żeby one tak traciły trochę przez kiepską jakość połączenia, więc spróbuj kiedyś tam w wolnej chwili sobie zadzwonić na Skype'a Echo i sobie zobaczyć, jak brzmisz i sobie to jakoś dostroić, to będzie wtedy lepsza jakość, ale tam da się zrozumieć, co mówisz, nie? Myślę.
3: Mogę zadzwonić dosłownie za 30 sekund, z kompa, z kamerki zadzwonię.
0: Teraz jakby się polepszyła jakość, wiesz, nawet, więc tak? Już jest chyba znośnie teraz.
3: Okej, no to dobra, no to właśnie te grupy, które przez dziesiątki tysięcy lat tam się cywilizowały, jak tak można powiedzieć, one się zwiększały swoją liczebność, bo już jak były te pory roku, zima, lato i tak dalej, no to trzeba było sobie pomagać sąsiadom, to się opłacało tak po prostu. Oraz okazuje się, że na przykład pomarańcze rosły w Azji i nie ma takich dokumentów, które potwierdzają to, że Azja, cywilizacja chińska, która tworzyła się nad dwoma dolinami rzek, kontaktowała się z Mezopotamią, między tym Eufratem i Tygrysem i tak dalej. Pierwsza cywilizacja taka bardziej ogarnięta, a jednak oni mieli te nasiona. I jakoś przez te góry Himalaje, jakoś jakieś szlaki szły jednak, ale co jest najlepsze, że te nasiona mogły tam rosnąć, bo oni właśnie w tym równoleżniku żyli. A Majowie mieli ten problem, że Ameryka jest taka wąska, tak? Euro, Azja, Afryka szeroka i właśnie w tym pasie mogli sobie przesyłać informacje wartościowe, a jak z Ameryki ruszy się na północ, na południe, tam jest już całkiem inny klimat, tak? Jakby nie chciało się nikomu tam za bardzo wybierać, bo mieli dobrze. Tak samo w Afryce przez długi czas się nie wybierali, bo mieli dobrze. No jednak z czasem poszli na sawannę, potem dalej do góry, do Europy. No i te ludy przetrwały, które właśnie tą wędrówkę zaczęły, tak? Te cywilizacje przetrwały. Ale faktycznie, oni z astronomii się bardzo wyróżniali. To jest jakiś fenomen nie do ogarnięcia.
0: Tak, bo ale to ich jakoś wielce fascynowało w ogóle i ruchy planet niektórych, jak Wenus, ich w ogóle strasznie niepokoiły, że ta Wenus im jakoś tam raz jest, dziwnie się porusza, że znika i oni to wszystko traktowali jako znaki od bogów, wiesz, że to jest po prostu hiperważne. Ale tak podsumując pierwszą część twojej wypowiedzi, to jak jeśli dobrze zrozumiałem, twierdzisz, że oni żyli w takim środowisku, w którym było wszystko przewidywalne, że mieli to żarcie z dżungli cały czas jakby i nie myśleli o tym, jak się zabezpieczyć na przyszłość, tak? Nie budowali spichlerzy, nie interesowali się konserwacją żywności, żyli po prostu tak z dnia na dzień i może to faktycznie tak. Było też przyczyną tego, że dosyć szybko ta cywilizacja tak wyginęła i podupadła, bo to jakoś tak 150 lat zajęło raptem, nie? To, że oni tak się wykruszyli i oni nie wymarli, tak, bo nie ma jakichś tam masowych grobów, czegoś takiego. Znaczy, no co prawda, biały człowiek im dał ostro po rajtkach tym, że Tak jak z Indianami w Ameryce Północnej, że choroby po prostu zdziesiątkowały, tak, oni nie tak. byli odporni na choroby roznoszone przez białych, no ale i tak oni raczej się przesiedlili, oni się wykruszyli, oni poopuszczali te miasta, nie? Więc ja czytałem, że powodem głównym była susza, na którą też mogli się jakoś zabezpieczyć, a nie zrobili tego, bo jednak to pokazuje, że środowisko, w którym dany lud żyje, ma bardzo ogromny wpływ na to, jak oni żyją, bo to ich tak uwarunkowało, że żyli sobie z dnia na dzień. Każdy by tak się zachował. Jakbyśmy żyli też w jakiejś dżungli, gdzie mamy wszystko, to też byśmy nie myśleli o 10 lat w przód, jak tam żywność zakonserwować, spichlerze pobudować i umowy pozawierać, żeby nam ci nam dali to. Wszystko mamy, no to mamy, nie? To sobie żyjemy i budujemy piramidy.
3: Tak, tak. Dokładnie. W dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy, że żyli w strefie komfortu swojej. Tak.
0: Tym bardziej mi się cały czas
3: przypomina. Mała zmiana ich zabiła.
0: Tak, tym bardziej jednak mają chyba rację ci, którzy interpretują film Gibsona Apokalipto, że Gibson chciał trochę powiedzieć, że my żyjemy w bardzo pod pewnymi względami podobnych czasach, jak żyli ci Majowie, że wiele wad naszej cywilizacji się pokrywa z tym, jak oni żyli, że jesteśmy za bardzo zaangażowani w wojny, w konflikty, że nie myślimy tak bardzo w przód, że żyjemy w tej strefie komfortu właśnie, że no, pod wieloma może względami. Coś tam jeszcze by się dało może wyłapać. Wiesz, kurczę, a co jak też przybędą do nas jacyś przybysze, mogą to być teraz przybysze z kosmosu. I to oni będą tymi konkwistadorami, którzy zastaną nas, ten lud, który walczy sam ze sobą de facto, bo ziemianie z ziemianami. I przypłyną tu na kosmicznych statkach ci kosmiczni najeźdźcy i zastaną nas w rozsypce zdziesiątkowanych, wymęczonych, sponiewieranych i podbiją nas bardzo łatwo, nie?
3: Tak, myślałem o takim scenariuszu nieraz. Myślę, że gdyby ich technologia pozwalała na najbliższa jakaś, tam Hawking mówił za życia jeszcze, że według niego to jest tak statystycznie od 100 tysięcy lat świetlnych, nie chcę, może przekręciłem teraz, ale chyba tak, chyba 100 tysięcy lat świetlnych on by się spodziewał najbliższej cywilizacji, tak statystycznie, takiej, która no takiej
0: Ztechnologizowane.
3: Tak, dzięki. Więc gdyby oni, no załóżmy, że poruszały się jak światło, to i tak jest w cholerę długo, więc jeśli mają taką technologię, że poruszały się jakby te światło, lecieli tak długo lub szybsze niż światło, to oni by sobie woleli zatrzymać taką ziemię jak akwarium. Tak? To bardziej ciekawostka by dla nich była, niż mieliby interes cokolwiek nas niszczyć. Nie wiem, tak mi się wydaje, mnie się wydaje przynajmniej.
0: No, niektórzy twierdzą też, że w tym jeden znany kapitan z pewnego radia, który lubił opowiadać o takich rzeczach jak ja dzisiaj, że żyjemy w cywilizacji, w której składa się ofiary z ludzi. Często to powtarzał. Więc no, są tacy, którzy widzą więcej tych zbieżności i podobieństw między cywilizacją Majów, chociaż z kolei kapitan bardzo cenił sobie tych Indian i uważał ich i tak trochę takich pewnie idealizował.
3: To prawda, wcześniej mówiłeś o tym, sorry, wydaję ci słowo, że trochę ich idealizujemy i to jest prawda. Nie byli tacy znowu super uduchowieni, wręcz przeciwnie, byli okrutni i to bardzo.
0: Tak, tam było niewolnictwo i tortury, walczyli cały czas ze sobą i można powiedzieć, że no tak się mówi o życiu w harmonii z naturą, ale oni niewykluczone, że tą dżunglę po prostu wyeksploatowali naprawdę mocno. Ich tam, oni się rozrastali, to była bardzo wielka cywilizacja. Ile można z tej dżungli wycisnąć, nie? Też.
3: Nie pamiętasz, ile w tym szczytowym momencie liczyła obywateli, że tak powiem.
0: No tam były, jedno takie większe miasto miało 120 tysięcy mieszkańców, nie?
3: A nie, no to chyba dżungli by nie dali rady.
0: Ale to jedno, a tych miast było kilkadziesiąt. Coś czytałem właśnie, że to było nawet od 20 do 40 milionów. W ogóle tych, tak wiesz, łącznie ich wszystkich. Okay. To była potężna cywilizacja, nie?
3: Ale mimo wszystko, ponoć w dżungli wszystko, jak drzewo spadnie, no to już go za kilka, nie wiem, tygodni, miesięcy nie ma, nie? Tak jak u nas, że spadnie i leży lata, bo tam jest przemiana materii bardzo szybka, więc wątpię, żeby tak wyeksploatowali dżunglę. Raczej nie byli gotowi na zmiany, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, żyli w strefie komfortu i mała zmiana już potrafiła ich wymazać z kart.
0: Ale ile tych zwierząt do upolowania tam, wiesz, będzie, nie? Oni, co ciekawe, jeśli chodzi o kulinaria, to jedli psy też i hodowali specjalne mięsne odmiany psów. To też ciekawe. Mięsny pies. Ciekawe, co to za mięsny pies jest.
3: Taki świniak pewnie nasz. Odpowiem. Dobra, nic, fajnie się słucha, to ja się przełączam na odsłuch i słucham dalej.
0: Dzięki za ciekawe rzeczy, co opowiadałeś. Trzymaj się, hej, hej. To był Grzesiek. Dziękuję za donejcika. Dostałem 9 zł od Retro Nukleona. Darwin zapłać, wielki wybuch zapłać. Być może mi się później uda nawet odczytać tego donata. Na razie jeszcze tu się skupię trochę na audycji. No i może gdyby budowali imperium, to by przeżyli. To wychodziłoby na to, że imperializm pomaga zjednoczyć też jakąś nację, nie? Bo nie ma tych wojen między poszczególnymi miastami, państwami, jak u Majów. I twierdzę cały czas, że te konflikty były mocno kierowane przez właśnie władców z wybujałym ego, bo ci władcy, no pomyślcie, oni byli uznawani za takich tutaj półbogów, oni musieli wiecznie przed swoim ludem udowadniać, że są takimi po prostu bogami i stąd to budowanie niesamowitych świątyń cały czas i te wojny właśnie i rywalizacja ciągła, żeby pokazać, kto ma większego. Z tym składaniem ofiar, no składali ofiary Majowie też, co prawda nie byli tak brutalni pod tym względem jak Aztekowie, ale mieli na przykład taki zwyczaj, żeby przebłagać boga deszczu, to zrzucali młode dziewczyny do wielkiej dziury. No to młoda dziewczyna to wiadomo, no towar luksusowy, dziewica, tak dalej. Więc jak dużo takich dziewczyn powrzucasz do dziury, to spadnie deszcz. I to właśnie, jak można taką cywilizację, która tak myśli, uznawać za jakąś wielką, wspaniałą i niesamowicie rozwiniętą, nie? Mentalnie, intelektualnie, duchowo. Pod pewnymi względami tak, no ale to jest takie rozwinięcie duchowe, że po prostu, że to takie mohery trochę były, można powiedzieć, no bo ciągle to przebłagiwanie bogów, coś, wszystko, co się dzieje, to z woli bogów i ruchy planet to bogowie i władca, coś mu wyskoczył pryszcz na czole, to bogowie dają znak i w tych pryszczach można znaleźć konstelacje w ogóle planet, układu planetarnego i w ogóle no, takie myślenie magiczne na potęgę i kosmiczne. No, też mieli takie rytuały właśnie. Dla nich największą wartość stanowiła krew. Tak uważali, więc z tej krwi składali ofiary bogom. Krew miała też znaczenie przy rytuałach. No, wspominałem już o władcy, który upuszczał sobie odrobinę krwi z napletka i to na papirus skapywało i się paliło ten papirus. I takie mieli rytuały i dużo tej krwi się pojawiało. W ogóle farbowali swoje budowle na czerwono, mieli taki jakiś barwnik specjalny. Czerwień była, no, kolor krwi, to też było dla nich taka taka kultura krwi, można powiedzieć trochę, nie? Szczególnie dużo tych ofiar składali, kiedy było ciężko, bo wychodzili z założenia, że w ten sposób, że trzeba przebłagać bogów, składać dużo ofiar. No i wtedy to w ogóle krew spływała, jak im było ciężko. Majowie, mówi się, że się stawali bardziej wojowniczy pod wpływem innych plemion, prawdopodobnie Azteków, Tolteków. Było to społeczeństwo kastowe i też kiedy i też były różne kasty, kasta panów, kasta chłopów, kasta wojowników, kapłanów. I kiedy na przykład do władzy dochodziła kasta wojowników, mocniej do władzy dochodziła, no to oczywiście były wojny. Jak kapłanów, no to więcej składania ofiar. To też pokazuje taką prostotę trochę tej kultury, nie? Że kto u władzy, to tak, no, w sumie czy teraz też tak nie jest. Można, ja w ogóle ja widzę dużo podobieństw tutaj z rządami PiS. Też budowanie ze złota sobie, prawda, wszystko ze złota chcą mieć, złote buciki chcą mieć, złote garniturki i premie sobie w złocie przyznają. I to złoto, a miało nie być w Wersalu, miało być skromnie i wystarczy nie kraść, nie? A zachowują się trochę jak tacy władcy, którzy po prostu coś, ten, woda sodowa im do głowy uderzyła i... Ale to jest trochę inne zjawisko, już kiedyś o tym mówiłem, jak to widzę. Po prostu jak taki prosty, przaśny, z rumieńcami na ryju burak dochodzi do władzy, to jemu, tak brzydko powiem, odpierdala i patrzy tylko, łypie na lewo, na prawo, co tu zachachmęcić, jak tu się wzbogacić. To jest jego świat, no. Nagle słomiane łapcie zamienił na eleganckie półbuty i dostał pierdolca, no. A ktoś, dlatego dobrze by było, gdyby do polityki dochodzili jednak ludzie, którzy już do czegoś doszli, którzy już rozkręcili jakieś biznesy i nie dostają małpiego rozumu, jak po prostu mają pierwszą okazję, żeby się nachapać, nie? A prosty chłopina tak myśli, no. Wychował się w chlewiku, a nagle wszedł do pałacu i wielkie gały wybałuszył, wielkie gały zrobił i chce sobie nakupić jak najwięcej tej kiełbasy, nie? Ja, mieć piękne ubrania. Ja teraz pan będę. Ja, i myśli też tak jak PiS właśnie, jak tu pokazać wszystkim swoim wrogom, których on nie lubi, gdzie ich miejsce i popędzić im kota. Nie mieszajmy do tego kota w ogóle. To jest szlachetne zwierzę. No, a jaguar był chyba bardzo ważny dla Majów. Też kot. Jaguar, król dżungli, nie? W sumie, można powiedzieć. Takie, i takie szlachetne jakby zwierzę. No, też jaguar się pojawia, mocno jest zaakcentowany jakoś ten jaguar w tym filmie Apokalipto Gibsona. Jedna z bardziej znanych piramid to właśnie świątynia jaguara. No, ale jak tak jeszcze o tych wojnach, no były okresy, gdzie mniej walczyli i wtedy kwitł handel. No i to się okazuje, że opłacało się. Lepiej się skupić na handlu, na gospodarce i myśleć o tym, co będzie jutro, planować, chomikować. No, wszystko nam to pokazuje, życie nam to pokazuje, a władza nasza tego nie rozumie. Żyje z dnia na dzień, nie? Mamy trochę więcej pieniędzy, to roznajmy ludziom, żeby kupić sobie głosy, nie? Myślą jak taki prymitywny władca, że obłaskawi swoich poddanych po prostu rozdając im złote monety. I wtedy właśnie, kiedy kwitł handel, to powstały największe ośrodki, te kulturowe, takie, można powiedzieć, stolice tych Majów, takie jak Tikal, które właśnie aspirowało do miana takiej stolicy Królestwa Majów. A i to jest jakoś tak końcówka III wieku przed naszą erą, a w VI wieku naszej ery pojawił się rywal Calakmul. I tak jakoś jest w tej przyrodzie, że jak mamy już dwóch takich silnych graczy, to wtedy się zaczyna prawdziwa konfrontacja, wojny, nie? No i tak też było tutaj, więc lepiej jak jest jeden silny chyba, niż jak jest dwóch silnych. Jak jest dwóch silnych, to wcześniej czy później dojdzie do awantury. No i tak właśnie było. Calakmul zawiązał sojusz z miastami znajdującymi się wokół Tikal i zapędził tym samym wroga w kozi róg. No i Tikal potrzebowało jakiegoś silnego, bardzo ambitnego władcy, który poprowadzi lud przeciwko wrogowi w tej dramatycznej sytuacji. I był nim Yikin Chan Kavil. I to on zbudował jedną z najwspanialszych piramid. Zaczął w ogóle rozbudowywać, budować niesamowite rzeczy. Oni się uczyli też tego budownictwa z czasem, obserwowali. Mieli świetnych inżynierów, którzy na przykład pracowali nad tym, jak ograniczyć wagę materiałów budowlanych, żeby móc użyć jakiegoś nowego typu sklepienia pozornego na przykład. To jest takie sklepienie w kształcie litery V i oni pracowali nad tym, jak tu zrobić, żeby ściany mogły być cieńsze, bo przy takim sklepieniu muszą być bardzo grube ściany, żeby to wytrzymało, a oni się głowili, jak tu zrobić, żeby ściany były cieńsze, a przez to, żeby w środku było więcej przestrzeni, żeby to wrażenie robiło, no to kombinowali. No, ale przypominam, nie znali koła. To było dla nich nie do pojęcia, koło. Dwie zaokrąglone deski połączone i się toczy. To nie ma. Jak już mówiłem, piramidy budowali w taki sposób prymitywny, bo uważali, że trzeba się natrudzić i że wtedy to się podoba bogom. I budowanie tych piramid w przeciwieństwie do Egiptu było obowiązkiem, trochę jak takie niewolnictwo, nie? Niewolnictwo w obrębie własnego ludu. Spróbowałbyś nie budować tej piramidy. No, a w Egipcie, jak się okazuje, to kiedyś tak uważano, że tam kwitło też niewolnictwo, że tak baciorem smagali tych biedaków, a oni no, pracowali w znoju i padali. I właśnie nie, w Egipcie władca po prostu jakby wynajmował swoich ludzi, swój lud, do tego, żeby w ramach takiej daniny, zamiast płacenia podatku, żeby budowali te piramidy dla władcy. Mieli ci pracownicy, już nie mówmy niewolnicy, pracownicy mieli zagwarantowaną nie służbę zdrowia, tylko opiekę po prostu medyczną. Jak komuś coś się stało, to leczono go, nastawiano kości, dbano, było wyżywienie, przy piramidzie były całe osady budowane takie, gdzie pracownicy sobie wieczorkiem siadali przy ognisku, coś tam sobie pichcili. To była normalna taka praca, nie? Oczywiście, no, w pewnym sensie też był to obowiązek.

tak sobie dzisiaj nawet pomyślałem, że może to nie byłoby dobre, gdyby mieli te metalowe narzędzia, bo by się mniej natrudzili i bogi byłyby Bóg byłby niezadowolony. No, a wiecie, jak bogi mają, że jak jest niezadowolony, to potem się mści. To milion w tą, milion w tamtą, to wiem co. Czyli, tutaj pisze Jarek Welbigos, czyli tak jak dziś budowanie piramid, ale rękoma innych. Daninka od nowego roku na ZUSik 1300 i spróbuj nie zapłacić. No. Te nasze ZUSy to tak trochę mi się kojarzą z tymi budowlami Majów. To wiecie, ten przepych, ten władca, kierownik ZUS-u. Ja byłem kiedyś się wytłumaczyć, musiałem takiej pani kierownik ZUS. W ogóle straszną gafę popełniłem, bo tak se chciałem po prostu wejść i porozmawiać, a to się okazuje, że to w ogóle wielkie gały zrobiły inne pracownice i to ja sprawdzę, czy pani kierownik ma czas w ogóle i czy pana przyjmie, bo to pan to, i tam potem puk, tam drap w te drzwi i pani kierownik, słuchajcie, taka gruba baba, ruda, wielka, ale taki malutki byłem. O taki malutki byłem. Słuchajcie, teatr wyobraźni, to sobie wyobraźcie. No, dobrze, że butów nie kazali ściągać, pisze Jarek. No, ja powinienem chyba ściągnąć, ja chyba zrobiłem, popełniłem faux pas. A nawet fupę popełniłem, że butów nie ściągnął, się nie pokłonił w pas i nie przeprosił. Powinienem tak stać i miętolić czapę i po prostu na kolanach ze zdjętymi butami i tak jak taki chłop pańszczyźniany. No, ale pani kierownik ZUS była jakby tak rozbawiona tym, że ja tak sobie przyszedłem z nią porozmawiać i tak widziałem, że po prostu... aż to ją bawi, że taki zwykły człowiek przyszedł i chce z nią porozmawiać. I tak i wysłuchała, taki miała uśmieszek na gębie, taki wiecie. Porozmawiać ze mną chciała. No dobrze, to słucham. No, tak jak przyjdziecie do jakiegoś pałacu ZUS, to nie liczcie, że tam wam jakieś krzesło, to tam są co prawda... marmurowe podłogi, przepych, tak dalej, ale to stać, czekać, a nie na stojąco. Siadał tu. No, także, no. Jak mówiłem, mnie to nie dziwi, że mieli taką, a nie inną broń, ponieważ, no, mieli też takie, a nie inne zbroje, no. Nie strzela się z armaty do komara, prawda? Używa się środków adekwatnych do tych, które ma przeciwnik, więc co, ja będę sobie przez 2 miesiące wykuwał drogi miecz, tak, a on mnie zaciuka tam kamienną pałką 10 razy wszystkich moich ludzi, a ja będę miecz wykuwał. No, także fajnie jest pokazane, jakiej używali broni właśnie w Apokalipto. Widziałem też jakiś starszy film, taki z lat 60. w ogóle, wiecie, te takie klasyczne filmy Hollywood, gdzie grają biali aktorzy, którzy poszli na solarium. W ogóle białe kobiety widać tam za Indianki przebrane, jakieś z plastiku, wszystko. To jakieś pierwsze kolorowe filmy chyba. Takie w starym stylu, co nędza w ogóle. Jak to się nazywało? Bogowie Słońca? Coś takiego, takie w ogóle dziwne, naiwne, plastikowe. Ale, no i Apokalipto wypada na tym tle znakomicie. W ogóle bardzo mało jest filmów o tych Majach. Tam raptem kilka i Apokalipto zdecydowanie, no, krytykowane było, ale ja myślę, że niesłusznie do końca. W ogóle filmy Gibsona są niezłe. Braveheart, Pasja czy Apokalipto. I wcale nie wykluczone, że bo zarzucano mu, że tam się nie trzyma realiów. I tak jak na taką produkcję to się trzymał. Przecież on tam zatrudnił osoby, które miały odtworzyć ten język Majów. Oni tam mówią w tym języku. Wszystko jest dosyć realistycznie pokazane. Stroje, broń. A że no, to jest jednak film, to jest film fabularny, to nie jest dokument. No więc kurczę.

0: no też nie krytykujmy, tak? A to, zawsze w takich sytuacjach warto się zapytać, a pokaż mi lepszy film, nie? O Majach. Tak, więc polecam zdecydowanie Apokalipto. No niektórzy zarzucają, że to taki majański Rambo, bo tam sam przeciwko wszystkim, jeden i w tej dżungli i ucieka przed tymi. No, nie chcę wam tu spoilerować, bo to nie spoiler. Przejdźmy może do sztuki. Z tego, co wyczytałem, to tak jak w przypadku większości tych pierwotnych kultur, to była głównie sztuka użytkowa i sakralna. Zauważcie, że te wszystkie prymitywniejsze kultury to nie tworzą sobie sztuki od tak, żeby się nią zachwycać, albo żeby nas zastanawiała, czy poruszała, nie? Mówi się, że w dzisiejszych czasach sztuka jest taka zdegenerowana, że nie służy niczemu, że tylko prowokacja, że coś, a moim zdaniem to jest właśnie sztuka, a nie, że ja sobie garnek ładnie ozdobię, nie? No też, co ciekawe, w większości tego, co oni wytwarzali, były zawarte te matematyczne różne zależności, właśnie złoty podział słynny, czyli ten stosunek proporcji, które występują w naturze, w naszym ciele, to też oni, no to pokazuje jakoś tam ich właśnie, ich przywiązanie do tego, co naturalne. No ale fakt jest faktem, że to tworzy, to pomaga stworzyć jak coś, co jest troszkę lepiej odbierane przez człowieka, przez odbiorcę. Właśnie ten rzeczy, te kompozycje, ten układ strony internetowej, ta... No właśnie to wszystko, co zawiera w sobie ten złoty podział, więc ja polecam jako grafik też, nie? Czasami sam staram się trochę, ale od pewnego czasu jakoś tak mniej. Czasami mi się wydaje, że to jest granie warta świeczki, że to jest troszkę przereklamowane, troszkę. Ale nie zupełnie, nie tak całkiem. No... I wszędzie, we wszystkim, co tworzyli, była ta matematyka, był też i kalendarz, i astronomia. Oni po prostu, to co było dla nich ważne, no to w tej sztuce, w kulturze też się pojawiało. Mieli, jak mówiłem, dwa kalendarze. Jeden zwany rytualnym. On miał, jak tu czytam sobie z Wikipedii, skopiowałem, 260 dni. Cykl 20-dniowy, 13-dniowy, nie wiem, o co chodzi. No i słoneczny, który był bliższy naszemu, 365 dni, podzielony na 18 okresów miesięcy, po 20 dni, jeden okres miesiąc, 5-dniowy. Czyli trochę jak z pismem, że dwa rodzaje pisma, dwa rodzaje kalendarza do różnych celów, nie? Jeden bardziej praktyczny, drugi bardziej religijny. To pokazuje znowu, że taka bardzo religijna, teokratyczna chyba się mówi, nie? Kultura. Lubili też właśnie te kalendarzowe różne zależności zawierać w swoich budowlach, one musiały mieć tyle i tyle stopni, ile jest tam dni czy coś. Swoją drogą nieźle się musieli namęczyć przy tym włażeniu na tą piramidę, ale tu znowu mamy tą powtórkę tej zasady, że trzeba się namęczyć, bo bogowie to lubią, nie? Czyli oni mieli takie bóstwa, które bardzo doceniają, jak ktoś się namęczy, napracuje. A jak coś zrobi sprytnie i oszczędzi siły, to cwaniaczek i go tu piorunem, nie? No i właśnie najbardziej niesamowite było to, że potrafili właśnie przewidzieć na przykład zaćmienie 30 lat przed, z bardzo dużą dokładnością. No ale to przypuszczam, że właśnie kapłani, nie? I władcy, a ciemny lud, prawda, jak zobaczył zaćmienie, to było znowu powtórka z kapłanów egipskich trochę, że się gniewają bogi i że trzeba tu coś przynieść znowu. Znowu nam się kieszeń zrobi trochę chudsza, bo się bogi gniewają. Wychodził kapłan, zrobił tam uga buga i powiedział wszystkim, że zna sposób, żeby przywrócić słońce. O grze w Ulama już mówiłem. Wyobraźcie sobie, że dalej w tą grę się czasami gra. Jakoś taką mało mi się ciekawa ta gra wydaje. W ogóle ciężko, bo tam trzeba też tą piłkę wbić do takiej dziwnej dziury, która jest pozioma, nie tak, że po prostu jak w koszykówce na przykład, tylko taka pionowa dziura na jakimś takim dziwnym... No nie, ciężko to opisać. W każdym razie, co to za sport, gdzie się piłkę odbija dupą, na dobrą sprawę. Mówiłem tak, biodrami. W ogóle trzeba podbiec jakoś na kolana i tą dupą. Takie dziwne to takie. Nie chciałoby mi się w takie coś grać. Już lepsza piłka nożna. No ale może ta Ulama to taki prafutbol. Kto wie. Może stamtąd to przyszło. Ozdoby, jak mówiłem, z jadeitu. Bardzo ładny ten jadeit jest. Oglądałem sobie dzisiaj chińskie guziki z tego jadeitu, dla jakiegoś pewnie władcy. Różne statuetki, takie zielone, fajne. W ogóle, no, ładny materiał, bardzo ceniony nadal. Obsydian, czyli zastygła magma, która jakoś nagle zastygnie, to się robi ten obsydian. Potrafi mieć ostre krawędzie właśnie, dobry jest do produkcji broni. No, jak mowa o kalendarzu, to też właśnie nie sposób nie wspomnieć o tej słynnej dacie, 21 grudnia 2012 roku. I przez długi czas uważano, że to magiczna data, taka mistyczna data, która zwiastuje nadejście końca świata. Pierw była taka wersja. I że Majowie to przepowiedzieli, ponieważ ich kalendarz się kończył w tym dniu. I nie przekonywało jakoś tak za bardzo nikogo, że ta data dla Majów nie była niczym specjalnym. Chociaż też nie do końca, bo ponoć były jakieś wzmianki, że to jest koniec, nie koniec świata, ale koniec pewnej epoki. I taką wersję przyjęto, no już tam jeszcze w międzyczasie doklejono do tego planetę Nibiru, która nadciąga, że to ma związek z tym 2012. No, sam zakładałem jedno radio, gdzie przez długi czas się właśnie nad tym dumaliśmy, co to będzie i odliczaliśmy. No, w Radio na Fali, no co będę tutaj się odcinał, ukrywał, co jak ja sam zakładałem. No, i nic się nie stało. I nagle nic się nie stało. Coś niesamowitego się stało, że się nic nie stało. No to potem zmieniono wersję, że to właśnie koniec pewnej epoki, a że te zmiany nastąpiły, tylko ich nie widzimy. I tak jest ze wszystkimi wierzeniami, że zawsze można się wyłgać, zawsze można wymyślić nową teorię, której nikt nie zdoła nigdy zweryfikować, bo weźcie mi udowodnijcie teraz, że się nic nie zmieniło. No ja nie udowodnię wam, że się nic nie zmieniło. Tak więc tak to jest z tymi wierzeniami. Co tu jeszcze? Dobra, patrzę. No, mówiłem o tym, że odtwarzanie informacji związanych z cywilizacją Majów dosyć długo trwało i łatwo zniszczyć, a trudno odtworzyć. No i faktycznie 1921 rok to jest rozpoczęcie odszyfrowywania 96 glifów z jednej z tablic w Palenque, czyli to było takie miasto Majów też. I potem mamy 35 rok, kiedy odczytano kilka pierwszych, rozszyfrowano. 42 to kolejne kilka. 58 doszli do połowy. W latach 60. Heinrich Berlin. Heinrich Berlin i Tatiana Roskowikowa odczytali kolejnych 20 znaków. A w latach 70. Linda Schill i Floyd Ronsberry oraz Peter Matthew kolejne kilka tak zwanych rytualnych glifów rodziny królewskiej odczytali i dopiero w latach Nie, w 1990 rok zakończenie tego rozszyfrowywania. To pomyśl, to zobaczcie ile to czasów, dziesięciolecia. 96 tych glifów. Szmat czasu, no. Spalić księgi jest łatwo, a potem mądrzy ludzie muszą się napracować, nie? I to pozwoliło zdobywać dopiero nowe informacje, bo no, ciężko było coś odczytać, jak nie znaliśmy tego pisma obrazkowego. Ciekawa budowla, piramida inskrypcji, lub jak kto woli, świątynia inskrypcji. No my to nazywamy dzisiaj piramidami, ale oni mówili świątynie raczej. I to jest piramida, która nam dużo potrafi powiedzieć o zwyczajach, o kulturze Majów, ponieważ raz właśnie, że po pierwsze, że znaleziono tam ciało władcy, dopiero wtedy skumano na dobrą sprawę, że to pełniło rolę grobowców, bo ci władcy, oni tam byli tak trochę ukryci, to nie było tak łatwo znaleźć, nie? Ale to u Egipcjan tak samo. To, że trzeba, że przygotowywali tak samo jak Egipcjanie do wędrówki swoich władców, że zamurowywali też sługi i tak dalej. I to jest władca Pekal II wymyślił sobie, że tak nagle wpadł na pomysł, że wprowadzi nowość ciekawą, która bardzo wiele wniesie dla poddanych, że bardzo się ucieszą z tego i w ogóle, że trzeba na każdym kafeleczku wyryć glifa z częścią historii tego władcy, że będą to całymi latami pewnie kuli i muszą opowiedzieć całą historię tego władcy właśnie na tych glifach, na kafeleczkach, wykuwać to mozolnie. I tam jest słynny astronauta Spalenkę. To jest taki, no rzekomo miał to być starożytny astronauta, który, no, miały być to dowody na kontakty na przykład Majów z kosmitami, bo to taki niby Maj na rakiecie sobie frunie. Być może widzieliście kiedyś to na przykład w reklamie piwa Reds. Ja nawet tutaj zgrałem, bo to była fantastyczna reklama. Bardzo mi się podobała. Gdzie pojawia się ten słynny, rzekomy, starożytny astronauta Spalenkę. I spróbuję teraz tutaj to dla was odtworzyć. Dobra. Już mam to nagranie. Na pewno sobie niektórzy przypomną. Reklama jest z roku 2002, jeśli informacja, którą znalazłem, jest prawdziwa.
1: Maćku! Biczku! Na będę!
0: Maćku, pićkup, czyli Machu Picchu, nie? A pędem na będę, no to chyba nawiązanie do Palenkę właśnie. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj ludzie nie kumają nawet, co to znaczy pędem na będę, bo nie znają tych słów właśnie, pędem na będę, to nie wiedzą, że to chodzi o to, że szybko kupię, nie? Szybko kupię. I słyszą tylko jakieś takie będę. Tak trochę zgłupienie nastąpiło, a kiedyś robiono reklamy, które wymagały jakiegoś pomyślunku, jakiejś wiedzy. Ale chyba producenci tych reklam doszli do wniosku, że nawiązywanie do cywilizacji Majów, do astronauty Spalenkę, może jest fajne, może reklama osiągnie status za ileś tam lat reklamy kultowej. I spodoba się być może, ale w rezultacie się jakoś tam nie opłaci, nie wiem, że trzeba robić takie reklamy bardziej proste, że pan bierze sobie piwo i otwiera i pycha, lubię napić się dobrego piwa po ciężkiej pracy, bo dobre piwko to jest to. No i... O, tutaj niepowtarzalny orgazm przypomina inną reklamę. Czarownik, czarownik, zepsuć mi się pokrętło od nocnego radia. Kropelka załatwi. Dużo było fajnych reklam. Kiedyś były takie, które nawiązywały do naszych różnych, do trylogii Sienkiewicza, do Krzyżaków. Takie, które nie były tak durne, tak puste, takie byle co, takie po prostu plastik, nie, że nic w tym nie ma. Reklamy Redsa zawsze były raczej dobre. Frugo też miało fajne reklamy. To jest mniej więcej podobny okres. Kiedyś ktoś się ze mną tu kłócił, bo ja mówiłem, że reklamy w latach 90. były dobre, ale może faktycznie miałem na myśli te reklamy po roku 2000. No ale wracając do tego astronauty Spalenkę, on niby jest na takim kosmicznym skuterze jakimś, który trochę przypomina te pojazdy z Gwiezdnych Wojen, co latali po planecie Endor, coś w tym stylu, ale tutaj fani paleoastronautyki, w tym słynny hotelarz Deniken, znalazłem informację, że on był w ogóle kierownikiem hotelu i się nudził strasznie ten Deniken i tak sobie pisał różne rzeczy, co mu tam przyszło do głowy z nudów. I on właśnie zawsze propagował, nie? Taką, promował taką wiedzę, że to właśnie starożytni kosmici, tu kontakty z kosmitami, wszystko. I ciekawe wychodzi, jak to jest wszystko zakłamane, jakie nadużycia są, manipulacja, bo ten astronauta Spalenkę, czyli król Pekal II, udający się w zaświaty tak naprawdę, jest obrócony o 90 stopni. On tak naprawdę się... leży, a nie frunie, a ten rzekomy pojazd kosmiczny, ta rakieta, to jest drzewo świata tak naprawdę, obecne w religii Majów i ono mu wyrasta z ciała. Jak zobaczycie oryginał, tak jak to naprawdę wygląda, nie obrócone o 90 stopni, to zupełnie inne wrażenie robi, tak? On sobie siedzi, ten Pekal II, udaje się w te zaświaty, jest to drzewo świata wyrastające mu z ciała, i nad tym jest słońce, które ogrzewa to drzewo, a na czubku drzewa mamy rysunek ptaka Quetzala w masce boga deszczu. O. I to są wszystko motywy obecne w wierzeniach Majów. Jak ktoś sobie zada trud poszukania trochę tych informacji, to będzie wiedział, co jest co i że to nie jest żaden pieprzony kosmiczny Maj latający na rakiecie. Zresztą to się tak jakoś kupy nie trzyma, jak się zastanowić, jaki po prostu kosmiczny skuter, co tutaj z wapienia piramidy budujemy 10 lat, tutaj mamy drewniany młoteczek, a tu se na rakiecie fruwam, tak? Dostałem od kosmitów, przylecieli i dali mi rakietę, powiedzieli, masz tu człowieku rakietę, przybywamy w pokoju, a tu masz prezent. I ten Maj, o! Kosmiczna łódka, se pofrunął jak Ewok z tego, z Endora wsiadł na ten, nie, na skuter. I tak sobie frunął jak te miśki, tak. I se frunął, nie. Jest tak głupie jakieś, no ale von Deniken. Von Deniken. Byłem na wykładzie Denikena, wiecie co? Traktowali go jak jakiegoś boga w ogóle. Pan Deniken idzie, proszę teraz cicho, Proszę schować ten dyktafon, pan Deniken sobie nie życzy. Proszę, proszę się pokłonić, pan Deniken wszedł, teraz cisza, proszę nie klaskać, proszę zbyt długo nie klaskać, bo to drażni podobno pana Denikena. Tak, już, to dobrze, wszystko przygotowane. Uwaga, pan Deniken teraz będzie przemawiał. I teraz bardzo proszę o ciszę, kiedy pan Deniken wejdzie, proszę zaklaskać 3 razy, a potem się, proszę tak, nie szurając krzesłem, siąść i spokojnie słuchać, nie przerywając. I kiedy pan Deniken zakończy, to odsuwamy krzesełko, wstajemy. O, już cicho, idzie pan Deniken. No, taki wiecie, taki po prostu... tak księciunio wielki przyjechał, nie? Takie jakieś dziwne trochę to było. A to pan hotelarz, no, się rozfantazjował, nie? No ale spróbuj coś powiedzieć, to się zaraz zjedzą w ogóle. Kim ty jesteś w ogóle, żeby do pana Denikena? No i tak, no i dochodzimy do kwestii upadku tej cywilizacji Majów, powoli. Już trochę o tym nawet tutaj już gadaliśmy. Naukowcy się w ogóle i badacze się długo zastanawiali, co właściwie było przyczyną tego upadku. Nawet oczywiście ci fantaści to tam snuli takie wizje, że asteroida. Zawsze mają taką tendencję, żeby jak najbardziej niezwykłe przyczyny wymyślać, nie? Asteroida, no byli nawet tacy, którzy tam alternatywni różni, new age'owcy i tak dalej, którzy twierdzili, że to kosmici przylecieli i że ci Majowie już byli tak rozwinięci duchowo, tacy wspaniali, tak już w ogóle jedną nogą w zaświatach się ajałaski 2 wiadra wypili i nabrali takiego umu o wszechświecie i o wszystkim, że przylecieli po nich kosmici i zabrali. No właśnie w innej takiej audycji hiperprzestrzennej, jeśli dobrze pamiętam, to było w sumie autor wysnuł taką teorię, że ci Majowie to odkryli technologię Keshe. Nie wiem, czy wiecie. Keshe. Mówi wam to coś? Mówi to panu coś, panie Paździoch? Keshe. No i że to im pozwoliło w ogóle uwolnić się od ziemskiej powłoki tutaj i udać się w kosmos i tak dalej. Jakieś takie dziwne wizje, nie? Okazuje się właśnie, że susza, że zaczęło ich suszyć mocno i że wtedy zaczęli się mocniej ze sobą prać, no bo jak zaczęło im się ciężko żyć, to zaczęli się też i prać po mordach i walczyć faktycznie o ziemię. Wcześniej walczyli bardziej o status, o prestiż z powodów religijnych. To ich aż tak bardzo nie nakręcało do jakiejś takiej brutalności, do pohańbienia wroga. Kiedy zaczęło brakować zasobów już tak mocno, że zaczęli głodować, no jak Maj głodny, to zły, nie? Tak samo jak Polak. No i zaczęli się wyniszczać totalnie, wojna totalna się zrobiła. I właśnie, no, większość swoich zasobów przeznaczyli na życie doraźne, na prowadzenie wojen wcześniej też, jak się prali też i wcześniej, na te piramidy. No, a trzeba myśleć też na przyszłościowo, gromadzić trochę zasoby, inwestować w rozwój ekonomiczny, a nie żyć z dnia na dzień. No i pojawienie się hiszpańskich konkwistadorów to był właściwie taki gwóźdź do trumny bardziej, bo też się mówiło, że to oni zniszczyli tą cywilizację, też takie wersje były. No nie, to był bardziej gwóźdź do trumny. Biali po prostu tych Majów zwyczajnie dobili, można powiedzieć, nie? Mieli też, no nie trudno było ich dobić. Mieli lepszy oręż, uzbrojenie, no i te choroby. To też mocno zdziesiątkowało tych Majów, właśnie choroby. To jest... Co nam to pokazuje, że nasza, że w ogóle ziemianie, dziwne trochę, że my, jak żyjemy w odosobnieniu, to potem jedni wyniszczają drugich. Ci, którzy wierzą, że zaprojektował nas jakiś stwórca, czy stwórca, no ja pomijam już fakt, że Ziemia nie może mieć 6 tysięcy lat, czy coś koło tego, według Biblii, bo 6 tysięcy lat to już ci Majowie w ogóle zaczynali siać i tak dalej. Nie, no trochę później. No ale to co, to w ogóle z ogrodu Eden oni uciekli, czy co? Nie, coś mi się to kupy nie trzyma. Tak, to tacy potomkowie jednego z synów Noego pewnie, czy coś. Jakieś to dziwne jest wszystko. No, ale to sami siebie wyniszczamy, jak żyjemy w odosobnieniu, bo zaczynamy być odporni na różne choroby i zarażamy jedni drugich, tamci nie są odporni. Czyli co, może powinniśmy jednak się jednoczyć bardziej i kultury powinny się przenikać. No, natura pokazuje też, że rozmnażanie się w obrębie wąskiego grona bardzo źle nam robi, zaczynamy chorować. U władców to było przekleństwo władców. Też w Egipcie starożytnym, jak się ci władcy tam między sobą tylko rozmnażali, to zaczęli chorować na hemofilię na przykład, czyli krew wam nie krzepnie. Takie różne dziwne, nie? Jakieś deformacje. No, Egipt to w ogóle fajna cywilizacja. Tam się okazuje, że i tolerancja dla mniejszości była i fajnie się, całkiem znośnie się ludziom żyło. W ogóle jakby tak pokopać trochę w tym piachu, to można by jeszcze ciekawsze rzeczy odkryć. Tak samo jak u Majów to wszystko zarosło, dżungla zabrała z powrotem różne rzeczy i zostało tylko to, co z kamienia. A tak naprawdę, jak mówiłem, dużo większe te miasta były i ta cywilizacja niż się wydaje. Oni tam mieli wszystko pięknie wykarczowane. I nie jest tak, że też, że wszystko w te świątynie. Oni mieli właśnie i jakieś łaźnie, akwedukty. Tam normalnie sobie ludzie żyli. Coś hodowali, mieli jakieś pola, kąpali się, łazili sobie po wybudowanych drogach. No, ale jednak nie była taka ta super cywilizacja. Raz, że kastowa, dwa, że wojny, trzy, że takie dziwne wierzenia, nie? Że strasznie tak, takie mohery, jak mówię, no wszystko pod religię, nie? I skoncentrowani na jednym bardzo, na tej matematyce, na kalendarzu, na astrologii. W sumie dyktatura też, no bo ten władca, Bóg, król kapłan, tak się mówi czasami o tych królach, nie? Król kapłan. No bo on był pośrednikiem między ludźmi a bogami. Nie najlepsza to cywilizacja, moim zdaniem, tak podsumowując. Bardziej mi się podoba ta, w której tutaj żyję. Taki kolejny mit, nie? Że to takie cudo. A nie wiem, czy zamieniłbym swoje życie, białego człowieka w czasach dzisiejszych, czy nawet w tamtych czasach znalazłbym może jakieś lepsze miejsce do życia, bo mógłbym się urodzić na przykład w najniższej kaście i w okresie wojny i jeszcze musiałbym walczyć i jeszcze budować dla króla kapłana wspaniałe budowle i tak dalej. Tortury, niewolnictwo, to wszystko sprawia, że nie uważam tej kultury za jakąś wybitną. Jednak biały człowiek to biały człowiek. Także no. No, to takie podsumowanie. Powoli będę kończył. Trochę krótsza audycja. Chyba, że jeszcze ktoś chciałby zadzwonić i może jakiś podrzucić temat. Jakiś jestem zmęczony, kurczę, nie wiem. No, to można zadzwonić na Skype'a Nocne Radio.

No, ja akurat zdążyłem sobie skręcić fajkę pokoju. No, na nieszczęście jedynie jest to tytoń. Zwykły, standardowy tytoń. No, a ja powoli się zbieram. No bo co tak na siłę tu siedzieć? Tak, co tak będę tu sam siedział? Czy słyszałem o kamieniach z Ika, rzekomo dowodzą korelacji ludzi z dinozaurami? Pisze Tony Montana. No, to muszę się zapoznać. Nie słyszałem. Przyznaję się bez bicia, że nie słyszałem. Może będzie to temat na następne czasy ostateczne. Przypominam, że możecie podsyłać swoje pomysły na audycję. Za bardzo chyba nic nie podesłaliście teraz, ale ja tam się nie gniewam. To, co to? Co jakiś psi obowiązek wasz tutaj mi coś, jakieś pomysły podsyłać? A myślę, że czasami też mi coś tam przyjdzie do głowy. Nie wiem jeszcze, o czym będzie następna audycja. No, obiecywałem spoilera, że w tym tygodniu spoiler, bo sobie chcę odpocząć od czasów ostatecznych i może to w następnym tygodniu właśnie tak będzie, że o filmach sobie pogadamy. Być może filmy są takim tematem, na który można trochę dłużej pogadać. I szczególnie jak się weźmie na warsztat jakiegoś reżysera i całą jego twórczość, to wtedy nieco dłuższe te audycje będą. Może zrobimy jakąś reorganizację. Piątek to jest dobry czas ogólnie do nadawania. Lubię nadawać w piątek, chyba bardziej niż w sobotę, więc może zrobię jakąś roszadę i zrobię spoilera w piątek o 12. Zobaczymy. No, trochę ludzi przychodzi, więc też wolałbym tego nie tracić. Bardziej, że na nadmiar słuchaczy to jakoś nie narzekam, jak zwykle kameralnie. A jest propozycja, żeby jakiegoś aftera zrobić. No w sumie jeszcze młoda pora. Skoro są ludzie, którzy chcą tu jeszcze posiedzieć, zostać, to może coś wykombinujemy. No dobra, a tymczasem zakończę nadawanie. Raczej teraz będzie przepięcie już na streama radiowego, więc kto ma ochotę jeszcze chwilę z nami tutaj zostać na jakimś afterku, to zapraszam na stronę nocneradio.pl, gdzie zresztą znajdziecie dużo fajnych rzeczy, między innymi kupę audycji do odsłuchania, całą masę audycji. Tak, więc warto zaglądać. No to dobra, dzięki, że byliście, dzięki za słuchanie, fajnie, że się podobuje i zapraszam na następne czasy ostateczne za tydzień, a z wami na pewno spotkam się w poniedziałek w nocnym Marku. Trzymajcie się, cześć.

0: No, na radio tutaj z Etamem, jak gadałeś, to cały czas było was słychać.
1: A na YouTubie dopiero teraz wznowiłem z powrotem streama. No tak coś mi mówiło, to jak sześć osób. Wygląda na to, że po takim zerwaniu u większości w ogóle całkiem zrywa i już nie ma tego streama, a niektórzy jakimś cudem jeszcze to odbierają przez jakiś serwer. Nie wiem, jak to działa. Dziwnie.
0: No to tak nie
1: Chyba.
0: powinno działać. Co najwyżej ludzie,
1: No.
0: którzy wiesz, ściskali F5 i sobie próbowali, wiesz, podpiąć się na szybko, to wtedy się do tego streama podpięli, a jeżeli ktoś sobie tam pasywnie słuchał gdzieś w zakładce obok, no to się nie udało. Także powtórzę raz jeszcze, jeżeli czujecie, że macie depresję, to jest kliniczna choroba. To jest choroba taka sama jak zaburzenia tarczycy, jak choroba wątroby, jak wrzody na żołądku. Wtedy idziemy do lekarza i jeżeli lekarz daje dupy, no to wtedy idziemy do drugiego lekarza, bo ten lekarz może być po prostu głupi, on może czegoś nie wiedzieć, nie ma nic złego i żaden lekarz nie może wam powiedzieć, że on się obrazi za to, że sobie zrobicie tutaj drugą konsultację u kogoś innego, a jeżeli będzie miało to pretensje, to należy mu strzelić w ryj i donieść na niego do Okręgowej Izby Lekarskiej. Więc to jest schorzenie biologiczne, bo brakuje nam zwyczajnie serotoniny albo innych neuroprzekaźników, które są takim smarem czy przewodnikiem w naszym układzie nerwowym i których nam zwyczajnie z jakichś powodów brakuje. Może to być właśnie stres, może to być jakieś coś biologicznego, jakaś, nie wiem, choroba nadnerczy albo tarczycy, czy coś takiego nieistotne. To lekarz ma się tym zająć, a nie my, no bo my nie skończyliśmy medycyny, tak? No i tutaj, jeżeli jesteśmy w stanie się zająć tym, tak, żeby pójść na tę siłownię, czy ruszyć się, czy pójść sobie na rower, czy pójść sobie pobiegać, fajnie. Ale w większości przypadków depresji, takiej ciężkiej, klinicznej depresji, no to sorry, ale ty masz problemy, żeby wiesz, żeby wstać i pójść się zsikać do kibla w łazience, albo nie, może się zsikam w gacie i to potem będzie mało śmierdziało.
1: Oczywiście, ale to nawet na stronach poświęconych tej technice pisało, że to jest niezalecane dla osób z głęboką depresją, że to może zaszkodzić, więc to nie jest taka, trochę źle to przedstawiasz, bo jako taką szarlatańską metodę na wszystko, jak to zwykle z tymi szarlatańskimi metodami jest, że one są zalecane na wszystko i są złotym lekiem, złotym środkiem na każdą dolegliwość. No nie, no nie jest tak. Jest bardzo wiele przeciwwskazań, co, jak mówiłem, moim zdaniem wskazuje jednak, że to działa, no bo skoro są przeciwwskazania, to musi być wyraźny efekt też, nie?
0: Ewentualnie może być tak, że te przeciwwskazania są właśnie wrzucone, żebyś wpadł w tę pętlę myślową, że oj, tutaj są przeciwwskazania, czyli to nie jest homeopatia, to nie jest leczenie
1: Ach,
0: żywiołami,
1: wietrzy
0: to nie jest
1: spisek,
0: leczenie.
1: podejrzliwy jak nie
0: Wiesz co,
1: powiem kto
0: nie,
1: z audycji o spiskach i rzeczach
0: tak
1: niewyjaśnionych znanych.
0: serio i całkowicie poważnie. Jeżeli byłoby tam pokazane, że to jest fajna terapia, którą możesz prowadzić obok farmakoterapii, obok brania leków, tak, która ci dodatkowo pomoże, która da ci dodatkowego dopalacza i jeżeli wyjdziesz z tej depresji, to sobie, wiesz, porzucisz leki i zostaniesz przy tej metodzie, nawet bym nie mruknął. Uwaliłbym się na pizdę i nawet nie mruknął, bo to by było
1: Tak.
0: okej.
1: Czyli ty wymagasz pokory takiej od tych wszystkich, co ci coś alternatywnego, niekoniecznie jeszcze kompatybilnego z akademicką nauką, to wymagasz, żeby oni na kolanach przychodzili i byli bardzo skromni i zawsze tak zaznaczali, że my tu tylko tak przy okazji, żebyście może się nami troszkę. Tak, chcesz, żeby oni byli tacy malutcy.
0: No tak, zdecydowanie tak, ponieważ od metody leczenia oczekuję, że mój terapeuta jest w stanie mi, człowiekowi, który nie ma medycznego wykształcenia, wytłumaczyć, w jaki sposób ta terapia działa. I kiedy

0: leczyłem się na depresję, kiedy brałem citalopram, ten słynny cital, który jest pierwszym lekiem przeciwdepresyjnym w Polsce przynajmniej, pierwszego rzutu, tak? Wszyscy, którzy idą pierwszy raz do psychiatry, to dostają cital albo coś w tym stylu, tak? Że on mi wytłumaczy, że tutaj, że to działa w ten sposób, że nasz układ nerwowy działa tak, że jest wyrzucany trochę tej serotoniny i ona potem jest, wiesz, zbierana z powrotem. To wszystko, co nie zostało wykorzystane, a cital działa w ten sposób, że on blokuje ten mechanizm wychwytu serotoniny i ta serotonina sobie po prostu zostaje, wobec czego tego smaru jest więcej, tego oleju w twoim silniku jest więcej, no i w ten sposób ten silnik ma na czym pracować. No to co prawda mi się nie sprawdziło, no się okazało, że mirtazapina w moim przypadku zadziałała, bo ona działała na jakieś tam inne, na jakieś inne neuroprzekaźniki, w tej chwili z pamięci nie jestem w stanie powiedzieć, ale ten sam mechanizm, że blokowała ten mechanizm wychwytu zwrotnego, więc było pewne coś, co od punktu A do punktu B cię przeprowadziło, że masz za mało tego smaru w swoim silniku, no i sprawimy, że będzie więcej tego smaru i poczujesz się lepiej, no albo poczujesz się gorzej, bo to też jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zirytowała, jeżeli chodzi o odstawienie leków, to jest to, że antydepresanty bardzo długo się instalują i bardzo długo się odinstalowują. Czyli jeżeli zaczynasz brać lek przeciwdepresyjny, to on zacznie działać, wiesz, za 2-3 tygodnie, 4 nawet, i w momencie, kiedy się go pozbędziesz, to on będzie, wiesz, on będzie jeszcze cały czas, to koło zamachowe będzie nakręcone, tak? To będzie cały czas działało i jeżeli sobie tak, wiesz, tak na szybko odstawisz, to możesz się bardzo obudzić z ręką w nocniku, trochę jak taki heroinista, który jest od czegoś uzależniony, tak? I zrobisz sobie krótkotrwałą, co prawda, ale bardzo dużą krzywdę. Można to oczywiście przejść, jeżeli masz jaja ze stali, no ale zdecydowanie nie polecam odstawiania leków na depresję samemu, bo to jest cholernie niebezpieczne, bo wiesz, jesteś przyzwyczajony do tego, że masz trochę lepsze przewodnictwo, wiesz, to jest mnóstwo czynników, tak? Przyzwyczajasz się do pewnych rzeczy, że bardziej kontaktujesz, że wiesz, że te twoje neurony pracują tak, no, dobrze nasmarowane, ale jeszcze nie do końca, bo jeszcze nie jesteś na tym poziomie takiego typowego człowieka, no i działasz na te, powiedzmy, 60%, tak? I sobie to odstawiasz. Ale ty już jesteś przyzwyczajony do tego, że działasz na tych 60% i nagle, ja pierdolę, ja muszę zacisnąć zęby i przeżyć te 2 tygodnie, żeby się przyzwyczaić do mojego naturalnego cyklu. I to jest zajebiście trudne i naprawdę szacun dla Milosza, że sobie z tym poradził. Kawał dobrej roboty. Sam wiem, jak to jest trudne, bo też robiłem takie głupoty. I wiem, że wiem, jak to bardzo ciężkie może być. Nie wiem, czy bym to zrobił. Nie sądzę, żebym to zrobił po raz kolejny, bo to jest po prostu zajebiście nieodpowiedzialne i jest niesamowicie ryzykowne, tym bardziej, jeżeli w tle są jakieś właśnie zachowania autoagresywne, jakieś zachowania samobójcze.
1: No, przypuszczam, że Milosz w dalszym ciągu musi z siebie dawać dużo i jakby walczyć z tym, mimo że to jakby już jest za nim, to musi wkładać trochę energii, trochę siły i chęci w to, żeby po prostu trzymać się, nie? Więc no, ja też wysyłam tutaj szacuny dla wszystkich ogólnie, którzy właśnie walczą, którzy się starają, no bo to jest wymagające. A co myślisz o tej drugiej rzeczy, o której wspominałem, czyli o mrożeniu się, o przyzwyczajaniu się do niskich temperatur i o rzekomo zbawiennym wpływie, jaki to ma na funkcjonowanie naszego organizmu, samopoczucie, zdrowie?
0: Mam stosunek ambiwalentny, bo mam w dalekich planach odcinek Sprawdzam o morsach, gdzie sobie z moimi morsami z mojego miasta rozmawiałem już, przeprowadziłem kawałek wywiadu i powiem szczerze, że udało im się zgasić, to znaczy jednemu panu Darkowi tutaj bardzo dziękuję, udało mu się zgasić mój taki, wiesz, taki turbosceptycyzm, nie? Że po prostu rzucił kwity na stół, że tu jest potwierdzone w takich badaniach, tu jest potwierdzone w takich badaniach, że to się przydaje i tak dalej. Natomiast to jest, wiesz, to jest pewna taka terapia szokowa, tak? Żeby, bo to może mieć Może działać na kilku różnych punktach. Może działać w ten sposób, że zamrażając, przymrażając się, ta cała krioterapia, tak, zaczynasz się przejmować tym, wiesz, przechodzisz w taki tryb organizmu, który mówi ci, że trzeba przetrwać, bo jest tutaj nagle zajebiście zimno i trzeba się skupić na tym, żeby przetrwać. No i wtedy organizm może na przykład się wywalić tę dodatkową serotoninę czy dopaminę, którą ma gdzieś tam sobie, wiesz, w tle, z której nie korzysta, bo uważa, że nie ma takiej potrzeby, ale jeżeli dochodzi do takiego wątku zagrożenia, no to wtedy stary, dawaj, dawaj, spróbujmy przeżyć, nie? Jeżeli przyzwyczaisz swój organizm do tego trybu przetrwania, no to wtedy może się okazać, że faktycznie to się uda. Tylko pytanie drugie zostaje w tym przypadku, czy życie cały czas, oparcie swojego życia o mechanizm przetrwania jest sensowny, bo ten mechanizm nie bez powodu ewolucyjnie działa w ten sposób, że uruchamia się w momencie zagrożenia, a tutaj jesteśmy cały czas w takim momencie zagrożenia. Może to być jakiś taki trigger, tak? No. Wiesz, nie wiem, czy dobrze tłumaczę, nie? Ale może być to jakiś taki trigger, żeby, wiesz, żeby pokazać organizmowi, ej, słuchaj, daj mi więcej tej serotoniny, co tam sobie chowasz u siebie w sejfie i będzie zajebiście, nie? I organizm stwierdzi, ej, a może faktycznie przeginam i trochę za mało ci jej daję i masz tu trochę więcej, nie? Będzie okej. Okay. Ale z drugiej strony może, wiesz, może nam zrobić bardzo duże kuku. No i jeszcze z trzeciej strony, no to jest też taka sama świadomość, że przebiliśmy pewną barierę. Przebiliśmy pewną barierę, nie wiem, naszych celów, naszej normy, którą sobie psychologicznie widzimy, tak, że zrobiliśmy coś, czego nikt inny nie robi i wtedy co nasz mózg robi? Ty, stary, zrobiłeś coś zajebistego, zasłużyłeś na nagrodę, masz tutaj 20 ml endorfin.
1: Jest progres, przeskoczyłem dwa levele w górę, muszę to ciągnąć.
0: Dokładnie.
1: No, znaczy, wiesz co, może jakimś tam potwierdzeniem tego, o czym mówisz, może być ta fascynacja ogromna, którą ja widzę u kolegi, nie? Że to się stało jego po prostu wielką pasją, właśnie to oziębianie się, to chodzenie w samej koszulce do roboty sobie na spacerek, wiesz, i on tym żyje tak jakby, więc w jakiś sposób go to uzależniło troszkę i owładnęło nim, więc mózg może tutaj szaleć trochę. Zgadzam się z tym, może to jest trochę tak jak podkręcanie komputera. Jest to fajne, masz większą moc, ale wiesz, możesz ten komputer w końcu przepalić, czy zarżnąć go. Coś jest, nie jest to naturalny stan dla tego komputera, nie jest to naturalny stan dla procesora, jak on został wyprodukowany, nie? Że go nagle podkręcasz. Widzisz przyrost mocy, cieszysz się, a cholera wie, czy to się nie zemści w pewnym momencie. Chociaż tutaj aż tak bardzo bym się, znaczy na pewno nie jest to dla każdego, no też trzeba się pewnie jakoś przebadać, zanim się weźmiemy za takie coś, ale to też stopniowo oswajamy ten organizm z zimnem. Mi się wydaje, że to może mieć pewien taki związek z byciem mniej wrażliwym ogólnie na bodźce, wiesz, zewnętrzne, bo ja na przykład jestem bardzo wrażliwy na bodźce, na dźwiękowe, temperaturowe, wszelkie, myślowe, wiesz, prawdopodobnie mogę mieć też coś takiego, nie wiem czy mam, ale jak czytam opisy, teraz to jest też popularny temat, nadwrażliwość mentalna to się nazywa, coś takiego, że ty po prostu
0: no,
1: masz...
0: No ale ty masz Aspergera przecież, tak? No to, jest
1: no, to się wiąże, to, to ponoć tak, tak jest, no. Właśnie też to, no. Tylko że ja już nie wiem, może ja nie mam Aspergera, tylko tą nadwrażliwość, tylko że mam inne cechy aspergerowe, no to raczej Asperger, z którego jedną z cech jest ta nadwrażliwość mentalna, że ty za dużo analizujesz, za dużo myślisz, za dużo bodźców odbierasz i je przetwarzasz i to jest taki twój stan naturalny w końcu, a to też prowadzi do pewnego przemęczenia, do stresu, do depresji, bo człowiek, który o niczym nie myśli, też i niczym się nie przejmuje na przykład, nie? Więc bardzo prosty człowiek, który żyje sobie prostymi rzeczami, on będzie mniej narażony na jakieś tam depresje, a osoby inteligentne, dużo przetwarzające głową, no to szkodzi w pewnym momencie. Kurczę, przypomniał mi się Krzysztof Kononowicz, tak? Znowu, sorry, że o tym Kononowiczu, ale to jest dużo fajnych anegdotek.
0: Ale było o inteligencji. Czemu, kurde, plot twist do Kononowicza?
1: Jakim nie, bo cudem? To a propos środków antydepresyjnych, bo Kononowicz ostatnio, wiesz, jak to on się tam rozbeczał, zanosi się szlochem i mówi, ja się zabiję się, wypiję 4 melisy i umrę, się otruję. Bo mu tam meliskę przepisano na stresik, a to chyba taki najłagodniejszy i najbardziej bezinwazyjny ze sposobów na poprawienie sobie samopoczucia, nie? Melisa.
0: To nie, no, co... Wiesz, no, melisa, nie wiem, jakie to ma biologiczne działanie, podobnie pewnie jak waleriana, czyli trochę tam uspokaja, powoduje spowolnienie odbierania tych bodźców, tak? Bo jeżeli sobie spojrzymy na dziecko autystyczne, no to dziecko autystyczne ma podstawowy problem, że wiesz, że ono chłonie wszystko, że ono nie jest w stanie sobie filtrować. Jeżeli my wyjdziemy na ulicę i tak sobie się przejdziemy 100 metrów, to my zauważamy tutaj chodnik przed nami i tak, wiesz, takie rzeczy, które nikogo tak naprawdę za bardzo nie interesują. No a taki autysta ma ten problem, że on słyszy wszystko. Tutaj jakąś wiewiórkę na drzewie, tutaj jakiś tam, nie wiem, jakiś zgrzytający mechanizm w silniku samochodu, który przyjeżdża i to, wiesz, non stop jesteś po prostu rozproszony. Na tym mniej więcej ten cały autyzm, no i Asperger, który jest takim mini autyzmem, polega, że nie jesteś w stanie filtrować tego wszystkiego, tak? Że nie jesteś w stanie skupić się na jednej rzeczy, no i to jest coś, co ty masz, tak? Co można w tobie zauważyć, nawet z tobą rozmawiając dłużej, tam znając cię odrobinkę bardziej. Więc na tym to chyba polega. No a tutaj, no nie równajmy do Kononowicza, bo to jest nawet szkoda mi gadać.
1: No pojawił się komentarz, że to trochę, tam w komentarzach znalazłem taką wypowiedź, że to jest trochę nieeleganckie i chamskie, że tak często żartuję sobie, na przykład ja z osób niepełnosprawnych. No tu na swoje usprawiedliwienie mogę mieć chyba tylko to, że pan Krzysio jest ogólnie dosyć nieprzyjemną osobą dla innych i może sobie troszkę zasłużył, żeby sobie z niego zrobić podśmiechujki, skoro jest tak wredny dla ludzi i donosi, kogoś tam wsypuje, ciąga gdzieś ludzi, bić chce, wygania z domu, jest niewdzięczny i tak dalej. No, jak to kiedyś ładnie powiedzieliśmy, zbiór wszelkich wad, jakie mogą być narodowych, zawisny, mściwy, no to wiecie, z kogoś takiego się pośmiać trochę, to tak wielkiego kuku mu nie robimy chyba, odpłacając mu chociaż troszkę pięknym za nadobne, nie? Więc,
0: ale
1: no,
0: też pamiętaj, że to jest produkt, że ktoś jednak go potem sprowokował, ktoś stwierdził, że ten Kononowicz, który kiedyś się pojawił w wyborach na prezydenta, czy tam, nie wiem, tam... czy tam prezydenta Białego Stoku, nawet nie pamiętam, o co chodziło, ale za nim stali ludzie, którzy zauważyli, że on jest medialny, że tutaj można go wykorzystać, no i potem, no i to, co się dzieje teraz, całe uniwersum szkolne, to jest ponowne wykorzystanie tego mechanizmu, że mamy jakąś osobę, która no, jest na swój sposób popierdolona i wykorzystujemy ją, żeby sobie zrobić fame, żeby sobie zarobić trochę pieniędzy, więc wiesz, takich ludzi jak Kononowicz w całej Polsce jest od zajebu, jest ich mnóstwo. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, tylko że ci ludzie stoją daleko od internetu i nikt im nie powie, żeby sobie zrobić patostreamę, tak? No, samo zjawisko patostreamingu, wiesz, nagle się pojawił Zwierzyński, tak? A potem pojawili się kolejni patostreamerzy, pojawiły się jakieś chore akcje. I mam wrażenie, że to nie do końca wyrosło aż tak bardzo oddolnie, tylko ktoś bardziej inteligentny stwierdził, a ja tutaj, wiesz, i tutaj taki, aż można podłożyć taki, wiesz, taki dźwięk, że słychać, jak rosną pejsy komuś, nie? Że widzisz, że możesz na kimś zarobić i po prostu wykorzystujesz to, bo na tym polega praca jakiegoś tam, wiesz, menedżera czy czegoś w tym stylu, żeby znaleźć coś, na czym można zrobić bardzo dużą kasę. No i Krzysiu Kononowicz jest właśnie takim przykładem, który jest zmanipulowany od początku do końca, który jest po prostu produktem.
1: Zgadzam się w zupełności. Wokół Kononowicza nawet teraz się kręci przynajmniej z kilkanaście osób tak stale, że nagrywają coś z nim, przychodzą do niego i te wszystkie osoby mają swoje własne kanały, na których robią różne relacje, przeróbki, komentują, co się dzieje na szkolnej, a sam Krzysiek, zauważcie też, że gdybyśmy się nim nie interesowali,

0: tam coś kotłuje. No.
1: Niby tak, ale z drugiej strony patrząc jednak mi się wydaje, że jeżeli sobie weźmiemy takiego Krzyśka, czy właśnie jakieś takie upośledzone osoby, które zostały właśnie w to wmanipulowane, czy no to jest pewien plasterek, tak? Gdyby Kononowicz nie miał teraz swojego kanału, jeżeli by mu tam serce zaczęło szwankować, to on by poszedł do lekarza i tak, wiesz, tak pokornie by, no, tutaj sorry panie, ale już mam tyle lat, popierdolony, jest młodszy od mojego ojca, to jest w ogóle to jest w ogóle śmieszne, że jest młodszy od mojego ojca, wygląda o 20 lat starzej, tak? Że wiesz, że po prostu żyłby takim typowym żywotem Polaka na Podlasiu i byłby z tego bardzo, bardzo zadowolony, no i jakoś by sobie swoją historię do końca docisnął. Mi się wydaje, że no, jeżeli by Krzyk miał trochę, wiesz, nie trafiłby na tego YouTube'a, no to miałby tak przynajmniej no 10 lat więcej życia przed sobą.
0: No nie wiem,
1: tak to wiesz,
0: nie wiem
1: tak
0: stary,
1: wiesz.
0: Bo ale ty zauważ, że jak był taki okres, że wokół niego była cisza, że się ludzie przestali w ogóle nim interesować i na dobrą sprawę zapomnieli o Kononowiczu i on wtedy zmarniał. On, to był bardzo zły okres. On zaczął z tej potrzeby bycia z ludźmi zapraszać jakieś menelstwo do domu swojego. Okradli go i pobili i tak dalej i on to ciężko zniósł. On odżył,
1: no, już,
0: jak znowu się zaczęto nim interesować, to on znowu odżył.
1: No tak, ale najpierw była ta kandydatura, tak? Potem było długo, długo nic. Tam zaproszenie do jak to się nazywa? Kurde, taki program.
0: Jakiś
1: taki
0: talk show
1: no,
0: czy tam talk show.
1: No, talk show, no.
0: Ale to zapraszali go jeszcze, jak on był na fali.
1: Tak. I potem było długo, długo nic. Potem zaczęły się patostreamy. Potem pobili go i obili mu jądra oba.
0: Łypę.
1: I potem,
0: dostał
1: no,
0: w łypę.
1: Tak. I wiesz, i to jest, wiesz, to jest podniesienie do kolejnego poziomu, tak? I myślę, że właśnie na tym ostatnim etapie stracił dobre 10 lat życia.
0: No kto wie, może to też sposób odżywiania się. To, że on jest ogólnie taki stresujący się człowiek, bo on łatwo wpada w jakieś, wiesz, szlochy, płacze, w jakieś stany depresyjne, łatwo się wzrusza. On są takie osoby, zauważcie, które się potrafią wzruszyć na zawołanie, to znaczy on zaczyna coś mówić o Matuszce Bożej, o papieżu i on płacze od razu, nie? To też ciekawa osobowość.
1: Ja ci prawie się chcę tak tłumaczyć, ale zrozum to, że jeżeli trafić mój trigger, jeżeli miałbym, nie wiem, połowę swojego IQ, to naprawdę, człowieku, powiesz mi jedną rzecz, uderzysz w moją strunę, to ja nie chcę tutaj tłumaczyć, ale to mnie naprawdę zaboli. Manipulować prostym człowiekiem jest banalnie łatwo. To jest łatwiej niż zabrać inteligentnemu dzieciakowi cukierka, tak? Można bardzo łatwo manipulować głupim człowiekiem, gdzie głupota nie jest, wiesz, nie jest czymś złym. Tacy ludzie się rodzą. Tak, i takich ludzi potrzebujemy, żeby piekli nam chleb, żeby nam strzygli włosy, żeby pracowali w fabrykach, tak? Nie ma w tym nic złego. Tylko że no, tutaj wiesz, jest ten problem, że zebrała się taka jakaś kupka ludzi, którzy są na takim średnim intelektualnym poziomie i nagle stwierdzili, że sobie zrobimy takiego głupka wioskowego. Kononowicz jest takim najgłupszym człowiekiem w, nie wiem, w szkole średniej albo w podstawówce, tak? Takim wiesz, takim chłopcem do bicia, on sobie z tego nawet nie zdaje sprawy. I wiesz, i to mnie zajebiście boli, że jeżeli, wiesz, jeżeli podchodzisz do kogoś w ten sposób, że idziesz na udry, że idziesz na walkę, chcesz go wykorzystać, no to fajnie by było, żebyś był chociaż, nie wiem, równy z tym człowiekiem, to wtedy masz pewną satysfakcję z tego, że wygrałeś tę wojnę, a tak to, wiesz, no, walcząc czy manipulując Kononowicza, no, możesz wygrać, no, ale stary, to dalej jest paraolimpiada.
0: No, w ogóle jakby to podsumować, całe zjawisko patostreamów, to dochodzimy do tego, że oglądamy to czasami trochę, żeby se polepszyć, żeby sobie samemu polepszyć samopoczucie, że o, ja jestem lepszy jednak od Kononowicza. Mimo że mam te kłopoty, swoje problemy, to jest ktoś, kto ma gorzej i... Ale to nie musi być takie złe zjawisko, bo to jest takie myślenie, ktoś ma gorzej, ale się trzyma. No to nie jest jakieś takie negatywne myślenie, a ja mam lepiej, a dobrze mu, tak? Tylko takie... coś, co cię podtrzymuje na duchu trochę, że ktoś ma jeszcze ciężej niż ty, a się trzyma, no to ja też się muszę trzymać, nie?

0: Może tak trochę w tą stronę. Jak myślisz?
1: Wiesz co, mnie to strasznie mierdzi, ponieważ jeżeli patrzę na, nie wiem, czy Kononowicza, czy zwierzęta wykorzystywane w cyrku, czy jakiś freak show, że pokażą karła albo kobietę z brodą, to jest, wiesz, to jest coś nie fair. To jest coś zajebiście nie fair. To może być, nie wiem, gdzieś z tyłu głowy mi leży, że może być to atrakcyjna rozrywka dla mnie, bo to jest, bo to pokazuje mi jakiś inny świat, jakieś inne coś. Ale z drugiej strony, no nie, tutaj nawet jeżeli ten Kononowicz jest takim chujem i donosi i na wszystkich i tak dalej, to tutaj trzeba, chciałbym mieć większą perspektywę. Jaki on był te 10 lat temu? W jaki sposób on się zachowywał? Czy faktycznie był takim zagryziackim chujem, zanim go wzięto w obroty i wzięto go w social media? No i bo mi się wydaje, że wiesz, że on jest bardzo, bardzo poważnie rozgrywany, tak? Więc no mam ten cholerny problem, że to jest osoba niesamowicie prosta, no a wygrać w szachy z gołębiem to nie sztuka.
0: No właśnie, też to pytanie, czy to jest osoba bardzo prosta, czy niepełnosprawna umysłowo. Ja kiedyś uważałem, że to jest po prostu bardzo prosty człowiek, jak ich wielu. I tyle, nie? A ci, którzy twierdzą, że on jest niepełnosprawny, to nie wiem, dlaczego tak uważają. Jakie podstawy są, żeby tak uważać, że on jest niepełnosprawny? Chociaż mam opinię też zaprzyjaźnionego psychologa, że właśnie, że jest niepełnosprawny, więc no tak sam nie wiem, co myśleć o tym. No ale jeśli uznamy, że Kononowicz jest osobą jakąś opóźnioną czy coś, no to takich ludzi faktycznie myślę, że jest po prostu całkiem spory odsetek w Polsce. To pytanie też, może to po prostu ta granica, kiedy ktoś jest umysłowo chory, a kiedy jest zdrowy. No to jest płynne chyba też, nie? Ty się zgodzisz z tym, że to są płynne rzeczy, czy jesteś trochę taki, jak cię tak wcześniej, no tak, wiesz, pół żartem tutaj trochę podszczypywałem, że zadzwonisz i dla ciebie jest wszystko, musi być wytyczona granica, wszystko w ramy i definicja zgodnie z definicją i albo coś jest, albo nie ma, że taki bardziej jesteś, wiesz, komputerek, nie?
1: Wiesz co, jest taki test MMPI się on nazywa, MMPI, możecie sobie go teraz wygooglać w internecie, który ma za zadanie ocenić twoją osobowość według kilku różnych wektorów, tam twój, nie wiem, hedonizm, tam twoją skromność, tam jakieś różne dziwne rzeczy, w tym też afektywność, depresję i tak dalej. Ten test składa się z ponad 500 pytań i jest jeszcze w ogóle zbudowany w tak zabawny sposób, że posiada tak zwane pytania kontrolne, czyli sprawdza, czy wiesz, czy po prostu nie ściemniasz albo nie robisz tego testu kompletnie na random. Oraz ma jedną zajebistą cechę, że na przykład zadaje ci, masz, wiesz, bo to nie jest test, który dostajesz, żeby tak sobie dostać go w rękę i wypełnić samemu, tylko twój terapeuta zadaje ci te kolejne pytania. No i masz na przykład pytanie w tym teście, pamiętam, czy jeżeli mógłbyś przeżyć swoje życie raz jeszcze, to przeżyłbyś je tak, jak miałeś, czy zaplanowałbyś je kompletnie od nowa? No i tutaj wybierasz jedną z dwóch opcji. Zawsze są dwie opcje w odpowiedziach, po czym dostajesz całą serię pytań, które mają cię wkurwić. Czy jesteś, nie wiem, zadowolony ze swojego życia, czy coś tam, czy twój tata ci wchodził do wanny i tak dalej. I wiesz, takie 20 pytań, które mają za zadanie cię wkurwić i wchodzi ponownie pytanie. Czy jeżeli byś miał przeżyć swoje życie raz jeszcze, to zaplanowałbyś się zupełnie od nowa? Tak, nie. I wiesz, i takie triki. I co więcej, i co najważniejsze w tym wątku, to jest to, że ten test miałem przyjemność wątpliwą wypełniać już 3 razy. Za każdym razem miałem zupełnie różne wyniki, bo człowiek jest istotą, która się rozwija, która się zmienia, która mając 20 lat ma zupełnie inne poglądy i spojrzenie na świat niż kiedy będzie miała 30 albo 15 lat. Więc nie możemy zawrzeć tego w jakichś takich twardych ramach, bo jest to taki budyń, tak? To się cały czas kotłuje, to się cały czas rozwija. Więc nie, tutaj nie możemy przyłożyć szkiełka i oka. Ważny jest kontekst, ważny jest konkretny moment w życiu, bo ty, krawiec, 5 lat temu jesteś zupełnie innym człowiekiem niż jesteś teraz. I nie ma w tym nic złego.
0: Ja bym proponował, żeby tak tutaj dzwoniącego nie obrażać, bo potrzeba, ma prawo mieć swoje zdanie i to jest fajne, że mamy odmienne zdanie tutaj w radio i sobie dyskutujemy, bo dzięki temu jest coś się dzieje ciekawego, a nie, że tam sobie tylko przytakujemy. No, tak więc ludzie, trochę dystansu. Nie wiem, ja w ogóle do dziś nie rozumiem, jak można kogoś nie lubić taką szczerą nienawiścią, na przykład ze względu, że on myśli inaczej, że poglądy ma inne. Czy to jest... Ja rozumiem kogoś nie lubić, bo cię okradł, albo jest złodziejem, znaczy, albo jest złodziejem, albo gwałcicielem, albo bucem, hamem, no to ja rozumiem, ale że ma inne zdanie, że w coś na przykład nie wierzy, że czegoś nie uznaje, no ludzie, no umówmy się, no.
1: Pachnie. Nie, no, jak dla mnie, to wszyscy sobie możecie teraz pójść kupić ukryte terapie i sobie złożyć wlew do odbytniczy z witaminy C i mnie to naprawdę nie obchodzi, tak? Robię swoje, mówię co myślę, no i tyle, jestem szczery wobec was i nie wyobrażam sobie być w jakikolwiek sposób inny.
0: Bo tu jest zarzut, że powiedziałeś, że fryzjer to głupek, bo nie jest na jego statusie społecznym. Ludzie, ale czepiacie się jakiś słówek? No to często ale... są jakieś przykłady, żeby coś zobrazować, a wy od razu tutaj...
1: To są kurde uproszczenia. No jeden fryzjer się obraził, tak jeden fryzjer powie, tak drugi fryzjer powie inaczej. Mój fryzjer to jest zajebisty artysta, ale to nie jest człowiek, który ma IQ 160, który byłby w stanie, nie wiem, zaprojektować robota albo coś takiego. No trudno, no nie oszukujmy się. No wykształcenie zawodowe jest czymś innym, czymś, czego potrzebujemy, czymś, czego potrzebuje nasze społeczeństwo i tutaj działalność artystyczna jak najbardziej się w to włącza i działalność fryzjerska to jest działalność artystyczna dla mnie, no bo sorry, ja sam sobie takiego łba nie ogolę, jak mi to zrobi mój fryzjer, no ale tutaj nie ma się co oburzać, no sorry, no.
0: Tak się zwykło niektóre zawody utożsamiać z jakąś... z poziomem umysłowym, ale tak w sensie takim, że po prostu są bardzo mało wymagające od człowieka. No, mówimy czasami pani sklepowa, czy sprzątaczka i niekoniecznie chcemy tu te panie obrażać, tylko po prostu no, jest to taka praca, do której może na dobrą sprawę każdy pójść. Z fryzjerami, no to a nagle się fryzjer. Może zamojskie drogi to jest fryzjer właśnie i tutaj jak na fryzjerów obraża, chuj, tam mu zaraz się obraził. No to tak, może się strygerował ktoś. A jest pytanie, jakie ty masz IQ, żebyś się pochwalił, pochwal się, jakie ty masz.
1: Nie, no nie, znam swój numerek i nigdy go nie wykorzystałem w dyskusji i nie zamierzam. Nie widzę, nie uważam tego za miarodajne. Tym bardziej od momentu, kiedy poznałem, ile ono wnosi, więc nie, więc to nie jest coś. Może po prostu miałem parę razy farta, ale to nie ma dużego znaczenia.
0: Ale może to, jakbyś się pochwalił, to może by cię bardziej cenił taki jeden, co lubi często wspominać o poziomie IQ. I twierdzi, że Polacy mają bardzo niski, poniżej 90. Ja się tu pochwalę, że mam tylko lekko powyżej średniej tak naprawdę, ale byłem wtedy, miałem kiepski bardzo dzień i jakiś byłem zestresowany, to może dlatego wyszło, ale za to w manualnych rzeczach to prima sort wyszło, poza skalę w ogóle, pajacyka poskładałem.
1: No i widzisz, no i na tym to polega, tak, IQ jest jakimś takim, to nie jest, wiesz, to tym bardziej boję się, że wiesz, że jeżeli bym powiedział, jaka to jest liczba, to no to byłbym potem oceniany, jeżeli nie wiem, albo bym się przyznał, ile zarabiam, albo jak długiego mam penisa, albo ile ważę kilogramów, no to jest pewna tylko składowa człowieka. Dobrze mi z moim IQ, bardzo dobrze i myślę, że ciężko na mnie zapracowałem i zarówno genami, jak i swoją organiczną pracą, no ale nie chcę tego podnosić, absolutnie nie mam najmniejszej ochoty.
0: A Danusia napisała, że kiedyś była fryzjerką i się już do ciebie nigdy nie odezwie, ale na szczęście dodała XD, więc rozumiem, że to nie do końca serio z tym nieodzywaniem się.
1: No i bardzo. No ale Danusia jest tutaj duszą artystki, tak, no. I tutaj tak, jak najbardziej. To jest coś, czego wiesz, czego ja bym sam nie potrafił. wystrzyc kogoś albo, nie wiem, coś artystycznie namalować albo zrobić coś innego. Dobra, no parę rzeczy w muzyce, parę skillsów mam, no ale to jest, wiesz, to jest coś zupełnie innego. Wiesz co, takim wyznacznikiem bardzo fajnym, takiej inteligencji, może nawet nie emocjonalnej, bo czasem o inteligencji emocjonalnej właśnie pamiętam bardzo dużo, Kuba mi mówił, kiedy się spotkaliśmy u Grześka we Wrocławiu, ale nawet nie tej inteligencji emocjonalnej, tylko takiej miary człowieka, miary cywilizacji, jest to, co cię jara, co jest twoją pasją. I się okazuje, że rozmawiam z kimś, nie wiem, czy jakimś znajomym z firmy, czy jakimś znajomym skądinąd, i pytam go, jakie są twoje zainteresowania, on mówi, mówisz, muzyka, ta nie.
0: Sport, muzyka, takie.
1: Sport, muzyka,
0: samochody lubię.
1: No, wiesz, i ja pierdolę, i to jest definicja ameby umysłowej. Jeżeli nie macie takiego punktu, w którym jakiegoś właśnie zainteresowania, tak, czy to jest coś, żeby zacząć się czymś jarać. I to mi się wydaje właśnie takim największym motorem naszej cywilizacji.
0: No, pasja bardzo takie rozwija, nie? Tak. To jest coś, co nas niesamowicie rozwija, nawet wręcz wiele razy było to powtarzane, że osoby, które nie mają pasji, właśnie strasznie się robią płytkie, po prostu żyją takim życiem, no, nie, znaczy, no, po prostu jakaś taka prawidłowość jest, że ludzie, którzy mają pasję, są bardziej jakoś na poziomie, są inteligentniejsi, szczęśliwsi, rozwijają się, no bo pasja zawsze nas rozwija. Czy karate, jak trenujemy karate, to jeździmy gdzieś na wyjazdy, obcujemy z ludźmi, uczymy się filozofii wschodu, czytamy jakieś książki z tym związane, więc sięgamy po książkę. Jaka by to pasja nie była, czy malowanie, czy bicie się, zawsze to nas rozwija. Czy podróże, a podróże jak rozwijają, no to wiadomo, to się rozumie.
1: No wiesz, na podróże trzeba mieć pieniądze, tak? No ale nawet jeżeli będą taką pasją samochody, tak? No to, no okej, no tutaj szwagier ma Golfa 5 tutaj tak, z takim silnikiem TFSI z 2005 roku, no to tutaj się pasjonuje samochodami. Nie, ale możesz być pasjonatem, że wiesz, że ja cię, nie wiem, zapytam o to, jakie były Volkswageny w latach 50., 60. i ty mi wszystko od góry do dołu wyśpiewasz ze scenami, z rozwiązaniami technologicznymi. To jest coś, co porusza neurony i zawsze bardzo, no. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli macie pasję, to macie plus 10 u mnie w fejmie. Naprawdę, naprawdę wow, bo no, mam taki smutny wniosek, że ludzie się niczym nie pasjonują. Nawet niech będą pasją gry komputerowe. Okej, spoko, ale niech to będzie wyskilowanie się, jakieś takie poznanie, jakieś gierki od góry do dołu, całej jej mechaniki, całego tego zrozumienia, czy pasja rowery, czy właśnie samochody, która... Nie jest taka, że wiesz, że no się jaram tutaj, nie? I tutaj wiem, że istnieje taki rower jak Specialized i tutaj mam taki i w ogóle jestem fajny, tylko zajebiście lubię słuchać w ogóle ludzi, którzy opowiadają o swoich pasjach. Bo mądrego zawsze dobrze posłuchać, tak jakbyś był na wykładzie jakiegoś profesora fizyki nuklearnej, tylko że to jest coś zupełnie oddolnego, że to są, nie wiem, jabłka, że to jest, nie wiem, chowanie kur albo coś takiego. I wiesz, i nagle z takiego podstawowej rzeczy, którą wszyscy przyjmujemy zapewne, robi się fantastyczna opowieść, bo fantastyczna opowieść stoi za każdym, nie wiem, z zawodów, z profesji i pasji. I niesamowicie uwielbiam tutaj dawno temu, jeszcze nie wiem, czy to było w Nocnym Radiu, czy jeszcze wcześniej, kiedy rozmawiałem z Konradem, który udawał, że jest lekarzem, no żeby opowiedział o swoim zawodzie. Ja to naprawdę chciałem autentycznie usłyszeć. No i on się tak powoli wycofał, a to jest fajne, że jeżeli z Krawcem, a zdarza mi się od czasu do czasu nawet na OFIE porozmawiać o meandrach produkcji graficznej, to on po prostu, nie wiem, wrzuca jakiś piąty bieg i stary, zapnij pasy, a ci zaraz opowiem, to ci kapcie spadną. I powiem wam, że nawet jak zapnę pasy, to mi kapcie spadają.
0: Aż to nie wiedziałem nawet, że tak jest. No ale to tak, jest jak mówisz, że nawet jakaś taka pasja wydawałoby się śmieszna, no ktoś chce hodować kury, czy jabłkami się fascynuje, to taka osoba, która na co dzień jest jakaś taka niezbyt wygadana, skromna, nagle jej rozbłyskują oczy, wstępuje w nią jakaś siła i zaczyna barwnie o tej swojej pasji opowiadać. Dlatego to jest takie fajne, nie?
1: Wiesz, to idzie zauważyć, tak jakby, wiesz, takie jakieś zakładki w zamku, po prostu wpadły w odpowiedni tryb i ta osoba się uruchamia i to jest piękne, to jest naprawdę piękne, uwielbiam. Nie wiem, jak Blacha mi opowiadał o spawaniu, jak Krawiec mi opowiada o grafice, jak Leniuch mi opowiada o druku 3D, to czuję, że w tym jest jakieś serce, w tym są jakieś bardzo sensowne, zajebiście fajne emocje, których nigdy sam nie poczuję, ale będę mógł je chociaż przelizać przez szybkę, tak właśnie rozmawiając, czy ich słuchając, bo w tym momencie po prostu siadam na dupie i nauczaj mnie sensei.
0: No i znowu nas chyba źle zrozumieliście, ludzie, bo tu teraz jest, że dyskryminujemy tych... co muzyką się interesują. No ludzie, no różnica jest między sobą, który się niczym nie interesuje i jak go się zapytasz o to, to powie na siłę coś wymyśli, że muzyka i sport, chociaż tak naprawdę jakby go spytać, czy uprawia jakiś sport, no to chodzę na mecze, nie? A muzyka, no to se słucham disco polo. No to różnica jest między nim a Audiomanem na przykład, który ostatnio wklejał tutaj linka do swojego streama i widać było, że tam, gdzie sobie mieszka, nie wiem, czy to był jakiś pokój, czy piwnica, no to porozstawiane tam jakieś keyboardy, klawisze, instrumenty,
1: no, syntezatory, płyty, kurde, ja pierdzielę. No.
0: Wszystko, no to jest jego pasja, no to różnica jest, przecież absolutnie nie będziemy kogoś takiego uważali za płytką osobę, a takiego, kto z racji braku zainteresowań jakichkolwiek w sumie konkretnych mówi, że muzyka, bo to najprościej, to no, lubię sobie posłuchać muzyczki, no wiadomo, przecież o co chodzi, no ludzie, no.
1: No ja pamiętam, mam takiego znajomego, który dawno, dawno, bardzo dawno temu przedstawił mi się właśnie, że się interesuje sportem, szczególnie piłką nożną. No i fotografią, nie? Też taki entry-levelowe wejście. Się okazuje, że ten koleś jest fotografem Pogoni Szczecin i jest ultrasem i odpowiada za całą, wiesz, za całą oprawę. To znaczy jest zaangażowany w całą prawę i naprawdę podchodzi do tego z pasją i w momencie, kiedy on, wiesz, kiedy właśnie ta zapadka w tym mechanizmie, w tym zegarze po prostu wejdzie w dobry poziom, to on się kompletnie rozwija, tak? No zresztą być fotografem na meczu piłkarskim, no to też jest zupełnie inna praca, odpowiednie obiektywy, dobranie światła, dobranie przysłony, dobranie krótkiej migawki, żeby tutaj nic za bardzo nie rozmyło i wiesz, i słuchasz go z otwartą gębą i wow, ja pierdolę, nie? Ja pierdolę, kuźwa. I nie wiem, trochę się oszukuję, że każdy człowiek tak ma, no ale tak jednak każdy człowiek nie ma. Co mnie bardzo smuci.
0: Zapomniałem podziękować za donejcika. Kameleon wysłał piątaczka. Dzięki wielkie, dobry człowieku. A wysłuchacie Czasów Ostatecznych. Rozmawiamy sobie dzisiaj głównie o stresie. Trochę nam temat teraz zszedł ogólnie na psychikę, na zainteresowania, na różne takie około tematyczne rzeczy, które mogą mieć jakiś związek z naszą kondycją psychiczną. A czy ty masz jakieś techniki oprócz chodzenia do lekarza, które byś zastosował? Technika, chodzenie do lekarza, technika. Radzenie sobie właśnie ze stresem. Może coś ugniatasz?
1: Przede wszystkim rower. Rower jako takie podstawowe narzędzie do wyrzucenia z siebie trochę stresu, trochę, wiesz, trochę siły, trochę spocenia się, aktywność fizyczna na sam początek. No jeżeli nie chce mi się wsiąść na ten rower, no to wtedy wiem, że powinienem się zgłosić do tego cholernego lekarza. No ale tak, aktywność fizyczna...
0: Co ty mówisz, że nie masz ochoty na rowerek, to od razu coś z tobą jest nie tak i do lekarza biegniesz?
1: Wiesz co,
0: panie doktorze,
1: tak.
0: Nie chce mi się jeździć na rowerze, ja chyba umieram.
1: Wiesz co, możesz się śmiać, ale to jest jedno z kryterium depresji, że tracisz zainteresowanie swoimi codziennymi zainteresowaniami, że to, co cię jara, przestaje cię jarać. To jest kryterium rozpoznawcze depresji. Więc tak, więc przede wszystkim aktywność fizyczna, dlatego że no sorry, jestem kucem i sobie siedzę przed komputerem. No i no, nie bez powodu tutaj podniosłem kwestię pasji, bo jeżeli mnie przestaje jarać programowanie, które jest moją pasją, to już wtedy widzę, że coś jest zajebiście nie tak. Że tutaj jest naprawdę bardzo poważny problem. Że tutaj coś trzeba z tym zrobić i tracę nad tym kontrolę, bo to jest temat, który mnie kręci, tak? Lubię rozwiązywać labirynty, tak? No, więc jeżeli tracę na tym panowanie, no to faktycznie do lekarza trzeba pójść. No nie wiem, no nie chcę tutaj dawać jakichś takich, wiesz, plasterków, jakichś łatwych odpowiedzi na trudne pytania, bo jeżeli czujemy, że coś z zewnątrz, tak, nie potrafimy powiedzieć, co nam nie pasuje w naszym życiu, w naszym świecie, no to może być coś poważnego. No i...
0: A co myślisz o leczeniu stanów depresyjnych, jakichś złego samopoczucia alkoholem na przykład? No i tu możemy to, ten temat poszerzyć o używki, o psychodeliki, o słynne LSD, z którym ponoć no, coraz lepsze są jakieś z użyciem kwasa, są coraz lepsze sposoby walki z depresją, ponoć. Tak też takie komentarze się tu pojawiały. No, jak ty się na to zapatrujesz? Moim zdaniem LSD tak, alkohol nie, bo to jest... Alkohol działa... To jest właściwie bardziej depresant niż antydepresant. On nas na chwilę wprowadzi w euforię, która nie do końca jest jakimś takim lepszym stanem psychicznym, że się lepiej czujemy. To jest taki zagłuszacz i takie kopnięcie się w głowę, tak? Że się znieczulamy bardziej po prostu, a nie, że coś nam się naprawia. A znieczulenie, no jak to znieczulenie, to nie jest, nie likwidujemy ani choroby, ani jej źródła, ani niczego, tylko po prostu receptory sobie wygaszamy i to wszystko, a potem następuje z kolei stan zejścia, po narkotykach też, no ale po alkoholu to jest zawsze i wszędzie, a po używkach to różnie bywa, bo zależy od używki. Jak polecałem kiedyś niektórym osobom zrobienie sobie terapii z kwasem, z LSD, no to się bały. Raczej to jest bardzo źle postrzegane. Mało kto chyba się decyduje na takie sposoby, żeby sobie raz na rok na przykład zrobić terapię jakąś taką, a po alkohol wszyscy chętnie sięgają jako taki znieczulacz i coś, co nam dobrze zrobi, to jest błąd. Alkohol prowadzi do największej ilości tragedii, jak się zastanowić, do wypadków, do rozbijania rodzin, do roztrwonienia majątku, do krzywdzenia innych. Stajemy się nagle bestią, nie wiadomo czemu, kogoś tam bijemy, nie wiem, dziecko swoje, żonę. To jest trucizna. Tu się zgodzę z Asem z Hydrozagadki. To alkohol, trucizna największa. No, to dobrze mówił.
1: No, wiele prawdy w tym jest, bo alkohol działa trochę jak heroina, czyli... Tutaj kojarzy mi się mój wefista z czasów ogólniaka, który opowiadał o wagarach, że to jest unik, że tutaj wiesz, tutaj zrobimy sobie unik, przez chwilkę jest fajnie, ale potem sobie zbierzemy dużo większe konsekwencje za naszą nieobecność. No i tak działa właśnie alkohol, tak działa właśnie heroina, jeżeli sobie czy inne opiaty, to cię otuli ciepłym kocykiem, będziesz się czuł dobrze przez chwilkę i przełoży twoje problemy na dzień następny. A ponieważ alkohol jest bardzo łatwo dostępny w Polsce, no to będzie on wykorzystywany, żeby przekładać na następny i jeszcze następny dzień. Więc jeżeli zaczynamy korzystać z takich używek, no to niczym się nie różnimy tak naprawdę od heroinisty, bo to jest, wiesz, bo to jest przerzucenie swoich problemów na następny dzień. Zrobię to we wtorek i tak dalej. Nie będę się tym przejmował teraz, bo mnie to teraz przeszkadza i mi tu proszę nie przeszkadzać w moim tutaj śpiulkaniu. No tutaj cierpimy na to, że jednak on jest bardzo, bardzo dostępny. Jest używką, którą możesz sobie kupić w pierwszej lepszej żabce, w pierwszym lepszym sklepie offshieldowym, więc No, rozważnie do tego podchodzić, tak?
0: Alkohol myślę, że ma jeden taki plus, że zmniejsza dystans między ludźmi, pozwala się z kimś zjednać czasem. Na zasadzie trochę, wiesz, ja do wroga idziesz i tak właściwie to ja cię szanuję, mój wrogu. Chodź, to mój wrogu, niech cię uściskam. Ale to jest na krótką metę, bo potem jak wytrzeźwimy, to może nam się odechcieć i się, co ja w ogóle poszedłem do tego buca. Ale, a z kolei psychodeliki bardzo często mają takie działanie, no to zarówno marihuana, LSD, grzyby, to jest zostanie samemu ze sobą, wgląd w swoją psychikę. Czasami sobie nagle zdajemy po 10 latach sprawę z różnych głupich rzeczy, co zrobiliśmy. Mamy lepszy wgląd we własne uczynki, we własne czyny, we własną kondycję moralną jakąś. To jest taki czyściec bardzo często, to bywa bardzo nieprzyjemne. My cierpimy, ale to musi się stać, żebyśmy odreagowali i przepracowali sobie w głowie pewne rzeczy, które wcześniej być może cały czas w nas były i gdzieś tam w naszej nieświadomości na przykład nam się kołatały i nie dawały nam spokoju, tylko my o tym nawet nie wiedzieliśmy, bo mózg to przepracowuje sobie, a my nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę. Czy może tak być twoim zdaniem, że wiele spraw nas dręczy i nawet o tym nie wiemy, bo to się dzieje po prostu gdzieś głębiej?
1: Wiesz co, nawet pójdę dalej w tym przypadku, jeżeli chodzi o psychodeliki, to my całkowicie świadomie pewne rzeczy wrzucamy gdzieś do tyłu głowy i my ich nie będziemy dotykali, bo nas to nie interesuje, nas to w tym momencie nie dotyczy, ja się tym nie będę przejmował i wiesz, i tyle. Robimy to całkowicie świadomie. My sami celowo wrzucamy sobie rzeczy do podświadomości, żeby sobie potem na spokojnie wytłumaczyć, spojrzeć rano w lustro. Ej, potrzeba, wiesz co, tam zrobiłeś tę biopsję? No nie zrobiłem, no ale wiesz, nie chcę mi się, nie mam czasu. A, to spoko, nie? Psychodeliki mają piękną cechę, o czym już mówiłem przynajmniej kilkanaście razy, że przestajemy siebie okłamywać. Że ten filtr przestaje działać. I tak stajesz sam przed sobą, przed lustrem, i wiesz, potrzeba, zrobiłeś tę biopsję? No nie zrobiłem. Ale wiesz, że umrzesz za 2 lata? A to wiesz co, to może jednak zrobię, nie? I to jest ten problem, bo jeżeli miałbym w swoim mózgu bardzo duże kuku i bym miał jakieś takie, wiesz, jakieś takie zapędy, żeby bronić tej całej mojej wrzeźbionej idei mnie, która nie jest mną, ale jest jakimś pomysłem na mnie, to będę to bronił, wiesz, to będę bronił to do utraty krwi. No i problem z psychodelikami, a pamiętajmy, marihuana jest psychodelikiem. Nie jest, nie, tak, to jest psychodelik, moi drodzy. No to wtedy, jeżeli wejdziemy w tę pętlę, to jest ten problem, że podczas działania psychodeliku jesteśmy zajebiście podatni na wszelkie manipulacje, na wszelkie wpływy, na wszelkie sugestie. I to, co wiele osób doświadcza, to jest to, że te wszystkie sugestie przede wszystkim płyną od nas samych. Z tych naszych, wiesz, barier, które zostały zwolnione przez dany psychodelik i nagle możemy sobie zrobić bardzo duże kuku w głowie, bo się pojawi problem. Jeden nierozwiązany problem, drugi nierozwiązany problem, trzeci nierozwiązany problem. I nagle zaczynasz sobie, wiesz, wkręcać, uruchamiać się, że ja pierdolę, jak jestem tutaj, no, zły, tutaj nie, tutaj to się nie, no, ja się to w ogóle do niczego nie nadaje. Więc do takiej terapii psychodelikami trzeba mieć odpowiednie przygotowanie. Przygotowanie mentalne, być fair ze sobą, znać swoje wady, może nawet nie je akceptować, ale pogodzić się z tym, że jesteś, nie wiem, głupi, że jesteś rudy, że jesteś Żydem, no nieważne, tak, to nieistotne. Tylko żeby z angielskiego acknowledge, tak, żeby przyznać, że coś takiego istnieje i wtedy to się może udać. Jeżeli na to nie jesteś gotowy, to wtedy sobie wrzucisz, nawet kurde, zaciągniesz się zielskiem i o ja pierdolę, a ja jestem zjebany, a ja może skoczę z mostu, bo kurwa ja już tego nie wytrzymam. A więc no jak lubię psychodeliki, no to kurde, to nie jest zabawa dla każdego.
0: I wyobraźcie sobie teraz, że taka trawka, to wyzwala w was takie na przykład lekkie stany, podczas których wnikacie gdzieś tam bardziej w głąb siebie, przypominacie sobie jakieś rzeczy, zdajecie sobie z czegoś sprawę, robicie jakąś autopsychoanalizę, a są substancje, które działają na przykład 100 tysięcy razy mocniej, nie? I to są właśnie te rytuały, myślę, typu DMT, czy ayahuasca, czy LSD, to są zupełnie inne skale, nie? Chociaż ja do dzisiaj kwasa nie spróbowałem, bo się trochę boję, że mi się w głowie coś zrypie. Jak mam, wiesz, jak mam po prostu wrażliwą głowę i ciężko znosiłem nawet terapię z grzybkami, nie? Bardzo ciężko to miałem zgon taki, wiesz, że mi się wszystkiego odechciało, no to co dopiero by było po ayahuasce jakiejś, czy kwasie, to bym chyba się czerstwą bułką pociachał albo coś, nie wiem. Grzyby se podciął.
1: Grzyby se podciął.
0: Tak bym sobie wygryzł zębami żyły po prostu. Nie chcę, nie to żyć. No ale też czasami słyszę w głowie taki głos, ty śmieciu, co ty osiągnąłeś w życiu? Każdy lepiej sobie radzi od ciebie na dobrą sprawę. Tak naprawdę no to jesteś nikim, zaniedbałeś prawie wszystko, co można było zaniedbać. Spierdoliłeś prawie wszystko, wszystkie szanse, które miałeś. Jesteś już stary, właściwie już niczego nie osiągniesz, bo za późno, choćbyś się zesrał. I taki głosik słyszę sobie w głowie, tak stąd ni zowąd.
1: Ale wiesz co, ale i tak jest dobrze, bo nie słyszysz głosiku, który ci mówi, a wiesz co, to jest w porządku. To jest w porządku. Zjebałeś swoje życie, jesteś żywym gównem. Nie będę to tutaj pił personalnie, wszyscy wiedzą, o kogo mi chodzi.
0: Albo słyszysz w głowie głosik, zabij się, zabijcie się. Zabijcie się. Taki ketuzowy głosik słyszysz w głowie.
1: To nie do końca w ten sposób działa, tak? No, problem jest w tym, że taki rachunek sumienia, ale taki uczciwy rachunek sumienia, że pokazujesz, no ja sam mam swoją bandę grzeszków i różnych innych niedociągnięć, z którymi się borykam na co dzień, których jestem ich po prostu świadomy. I część z nich akceptuję, bo nie chce mi się z tym nic zrobić, a część z nich po prostu biorę i zaczynam coś nad nimi pracować. Tylko problem jest w tym, że ktoś, wiesz, że nagle pojawia ci się takie DMT, i rzuca ci te wszystkie twoje wady, niedociągnięcia na ścianę. Te wszystkie rzeczy, które sam ukrywałeś przed sobą. No i pytanie, czy jesteś gotowy na to, żeby się z tym zmierzyć? Bo jeżeli jesteś gotów się z tym zmierzyć, a wydaje mi się, że jesteś, to wiesz, to tyle. Bierzesz to na klatę i no tutaj jestem, nie wiem, no w moim przykładzie, tak? Jestem gruby, jestem głupi, jestem brzydki. No okej, dobra, no to tutaj mi się nie podoba, że jestem głupi, więc sobie przeczytam 3 książki, żeby sobie tutaj podregulować tutaj plus 12 do inteligencji, nie? A że jestem gruby i że jestem brzydki, to nic z tym nie robię, no to mi jest dobrze.
0: To sobie ubiorę ładną czapeczkę, no, i ładny płaszczyk.
1: No tak, założę kabaretki, szpilki, nie? No, i wiesz, sobie to podreguluję. Tylko problem jest w tym, żeby pozwolić się zmierzyć ze swoimi demonami. Jeżeli jesteś gotów po prostu otworzyć się na to, no to stary, nie ma się czego bać.
0: No, nasze demony, no tak sobie wizualizujemy jako jakieś demony. No kiedyś wierzono, że różne schorzenia psychiczne, a nawet i choroby mają związek ze złymi duchami, które w nas zamieszkują. Niektórzy do dzisiaj w to wierzą, całkiem spory ruch wierzycieli, takich jest, szczególnie na ruch polskim YouTubie i na rosyjskim.
1: Ruch wierzycieli, ja pierdolę krawiec.
0: Ale to a ja nadal będę się upierał przy tym, że jakieś takie techniki, że wprowadzasz swoje mięśnie w drgania, że coś, to może działać trochę jak te psychodeliki, może nam zmieniać i tak rzekomo właśnie jest, że zmienia nam chemię też i mózgu, że wpływa, że reguluje pewne procesy gdzieś tam niżej, które, wiesz, jakieś związane z krwiobiegiem, z nerwami, z mięśniami, wszystko. I to działa na dobrą sprawę tak jak te psychodeliki trochę, a może nawet bardziej, bo i psychika, i fizycznie. No a środki psychoaktywne to bardziej psychika, nie? Też się zastanawiam, czy w ogóle no, wychodzi na to, że jak używamy mechanizmu wyparcia, że jak celowo nasz mózg stara się wygasić pewne informacje albo znajdujemy pewien pretekst, żeby o czymś nie myśleć, czymś się nie przejmować, o czymś zapomnieć, to wszystko gdzieś tam to nie znika. To ląduje, to nadal jest w naszej głowie, tylko że wędruje sobie na przykład do tej nieświadomości osławionej i potem stamtąd puka nam co chwilę przez tam od strony dna, puk, puk, puk. A my nawet nie wiemy o tym do końca, ale to działa, więc no to nie... Nawet słuchajcie, na komputerze jak wykasujecie sobie z dysku pewne dane, to one tak naprawdę nie znikają. One tam są, można to odzyskać. Tak więc jak wam na przykład pan posterunkowy zabierze telefon i wam coś wykasuje, ostatnio takie przypadki sobie oglądałem w różnych reportażach, zabierają telefony, kasują, to potem też z telefonu też można odzyskać filmik.
1: No dobra, więc krawiec, siadaj na dupie i zrobimy sobie krótką lekcję biologii z szóstej klasy szkoły podstawowej. Psychodeliki działają w ten sposób, że one się przyczepiają do naszych komórek nerwowych, do naszych neuronów przez chwilkę, przez co czujemy się krótko, mniej więcej pół godziny po wzięciu psychodelika, no i nie do końca fajnie, właśnie drży nam ręka, drży nam noga, robi się nam ciepło.
0: A receptory, a receptory muszą być jeszcze odpowiednie, żeby zareagować na odpowiedni psychodelik, tak?
1: Nie, to nie tak. Działanie psychodelików jest całkowicie naturalne. Wtedy nasz układ nerwowy zauważa, że oj, tutaj mamy za mało prądu, więc trzeba wystrzelić odrobinkę więcej tych wszystkich hormonów, tych wszystkich neuroprzekaźników i jesteśmy nimi zalewani. I po godzinie od wzięcia LSD już nie mamy tego LSD w ogóle w krwiobiegu. Ono zostało wydalone, ono zostało zniszczone, ono już sobie poszło. My tripujemy na tym, co dał nasz mózg, który został zaskoczony tym, że przyhamowano wszystkie jego naturalne reakcje.
0: Czyli to działa bardziej na zasadzie blokowania pewnych rzeczy, wskutek czego dostajemy nadwyżkę czegoś innego, tak? Jakby coś trochę w tym stylu, tak? Jakbyśmy tak palcem jedną dziurkę przytkali, to z drugiej zacznie bardziej woda cieknąć, może coś takiego.
1: Bardziej tak jakbyś, nie wiem, był gdzieś w dziczy i przez 3 dni nie jadł i potem byś trafił na jakąś karczmę, gdzie jest suto zastawiony stół i wpierdalasz wszystko, bo kurde, wszystko jest ważne i masz wrażenie, że za chwilę umrzesz. Tak to mniej więcej działa. Więc tutaj jest bardzo dużo tej śmiesznej naturki, którą odrobinkę oszukaliśmy. Ale nie doszukiwałbym się aż tak głębokich jakichś wizji, że tutaj wiesz, coś do ciebie mówi z zewnątrz. Nie, to jesteś ty. To jesteś ty razy 100.
0: A stany mistyczne, to myślisz, że to będziesz stawiał, że są to pewne halucynacje mózgu, po prostu spowodowane zaburzeniem jego pracy, zmianą pewnego trybu działania i że to na przykład jest wprawianie się w stan w stylu sen na jawie trochę i stąd te różne wizje na przykład niesamowite pewnie, tak?
1: Wiesz co, trochę tak, raz mi się zdarzyło, że kiedy trochę przegiąłem z różnymi rzeczami, że moja wizja wyglądała tak, że przeżyłem całą ewolucję od jednego jednokomórkowego organizmu do człowieka. Bo to jest coś, co mi się działo w głowie wówczas, tak? I zostało to zwyczajnie przez narkotyk spotęgowane. Więc jeżeli, nie wiem, jesteś głęboko wierzący i sobie wrzucisz kwasa, DMT czy ayahuaskę, no to tyle, no. On spotęguje, tak, przemnoży to, co w tobie siedzi i nie będzie tutaj nic z zewnątrz, żadni obcy do ciebie nie przyjdą, tylko Będziesz sobą, ale takim odartym z szat i takim sobą bardziej.
0: A morderca, psychopata zobaczy na przykład diabła albo demona, który mu zaproponuje podpisanie paktu za zamordowanie kolejnych ofiar, myślisz?
1: Jeżeli jest bardzo wierzący, to tak, ale nie sądzę, bo psychopaci, mordercy rzadko się opierają na religii, przynajmniej nie są szczerzy wobec tej religii. Bo jednak to jest, wiesz, to jest złamanie zasad boskich, więc no tyle, to jest wzmacniacz, to nic innego.
0: Marihuana to na pewno się mówi właśnie, że jest wzmacniacz, no grzyby halucynogenne wynikałoby z tego, że też jest wzmacniacz, no to tak to na mnie też działało, jakby tak po prostu to samo, tylko że mocniej. LSD z tego, co z opowieści wiem, też w sumie tak działa, dodatkowo dochodzą do tego jakieś tam drobne halucynacje, zaburzenia percepcji wzroku i pewna taka zwiększenie szczerości samego ze sobą, ale to też jest przy każdej używce to zwiększenie szczerości i percepcja inna, i ale też myślę, że poszerzona, że poszerzone w pewien sposób widzenie, bo wydaje mi się, że naturalny stan, w którym jesteśmy, kiedy jesteśmy, kiedy nie jesteśmy pod wpływem żadnej substancji, nasz stan naturalny, to my możemy mieć wygaszone, możemy mieć zawężoną po prostu percepcję, i ona nam się rozszerza. To nie jest nic złego, to jest nawet dobre i właściwe i może nam daje lepszy obraz sytuacji, wcale nie tak nie zawsze zaburzony, tylko właśnie pełniejszy, bo wiesz, bo zwiększa się jakby rozdzielczość, mówiąc językiem aparatów fotograficznych, komputerów, zwiększa się siła czucia, odbierania pewnych bodźców, zwiększają się możliwości przetwarzania pewnych informacji, no może bardziej prawdziwe jest czasami to czego doświadczamy pod wpływem substancji jakiejś niż nasz normalny stan.
1: Wiesz co, tutaj to trochę zahacza o autyzm. Mój kolega kiedyś przyjął kwasa w swoim mieszkaniu i zauważył, leżąc całkowicie nago w swoim łóżku, że coś dziwnego czuje na włosach na swoim ciele. I tak wiesz, tak jakby się powoli przemieszczało, otworzył oczy i zobaczył, że to przemieszczanie się to tak naprawdę był trójwymiarowy obraz całego jego mieszkania, całego jego pokoju, w którym siedział, i kot sobie po prostu szedł i on odczuwał na swoich włosach, dorwał się do tego podstawowego zwierzęcego mózgu i był w stanie poczuć, że tutaj kot przeszedł, że tutaj zawibrował swoimi włosami. Inny mój kolega, który z kolei wziął kwasa w zupełnie innych okolicznościach i bardzo dziwnym trafem też ma kota bardzo podobnego do mojego, zauważył, że kiedy kot się załatwiał w kuwecie i zaczął zagrzebywać, no to jakieś tam ziarenka wyskakiwały i widział fizycznie fale dźwiękowe odbijające się, wiesz, od tych wszystkich ziarenek wyrzucanych z kuwety.
0: No, czułość 100. No i to wcale nie jest, to nie są jakieś omamy, jakieś fatamorgany, tylko może to jest prawdziwe widzenie, te rozchodzące się fale czy coś, może człowiek nabiera takich możliwości, że faktycznie w jakiś sposób to odbiera, ale raczej bym stawiał na to, że to jest pewna wizualizacja tego, co sobie wyobrażamy na temat tych spadających ziarenek, i ta wizualizacja, to wyobrażenie nam się manifestuje realnie. To jest pewne już oszukiwanie siebie. Ja bym tego nie uznawał za pełniejszy obraz, nie? Tylko raczej za halucynację właśnie.
1: No nie wiem, no w przypadku żwirku akurat kolega mi powiedział, że to mogło być właśnie jakieś takie zwizualizowanie, jakaś taka niepewność, ale w przypadku tego odczuwania na naszych włosach czuciowych, na naszych wibrysach, było tak bardzo realne, tak bardzo absurdalne, tak jakbyś się czuł, jakbyś miał odwrócony trójwymiarowy przekaz na swoim ciele. Nie wiem, ciężko to mojemu koledze określić.
0: No z kolei po popularnym wzmacniaczu typu marihuana, no to ewidentnie jest tak, że nabieramy pewnego wyczulenia na pewne niuanse, jak to się pięknie mówi, na pewne szczególiki, których wcześniej nie dostrzegamy. Zwłaszcza to dotyczy na przykład kontaktów międzyludzkich. Nagle zdajemy sobie sprawę, że ktoś nam chciał coś zakomunikować, czy świadomie, czy nieświadomie nasz kolega czy koleżanka. My tego nie odbieraliśmy i dopiero wtedy wyłapujemy, że ktoś nam chciał coś zakomunikować, że dawał nam jakieś znaki, czy świadomie, czy nieświadomie. To jest zwiększenie czułości po prostu i to jest, myślę, może Danusia odpowiedź na pytanie twoje, po co brać w ogóle, czy nie ma innej opcji? Są inne opcje, możesz się zainteresować naturalnym wprawianiem się w takie różne stany, jak medytacja czy coś, ale to jest, tu się zgodzę z kapitanem Tomkiem po prostu, człowieku, że to jest droga, wiesz, naokoło. Naokoło. I po co sobie wydłużać drogę bez sensu, jak można coś na skróty uzyskać, nie? To po co nadrabiać? Znaczy, to po co nad... po co wybierać dłuższą drogę, jak można na skróty?
1: No, niby tak, ale jeżeli sobie weźmiemy taką kokainę, no to ona się przytuli do innych receptorów, tak, i sprawi, że będziemy mieli wyrzut całego naszego zapasu dopaminy do naszego układu i będzie nam fajnie, będziemy szczęśliwi i sobie usiądziemy. I tak, o jakie zajebiście, o jak zajebiście, ale mi się nic nie chce robić, bo mi jest tak zajebiście, że ojejku, i wiesz, i będziemy napierdzielać tę kokainę w kółko i potem się okaże, że nagle ten nasz zbiornik z neuroprzekaźnikami się skończył i wpadamy w bardzo ciężką depresję, bo nam zabrakło chemicznie tych właśnie substancji, więc no po co brać? Nikomu nie polecam. No to jest tylko i wyłącznie wasza odpowiedzialność, ale jeszcze chciałbym, skoro jesteśmy w tym wątku, poruszyć temat substancji, które działają w drugą stronę, czyli blokują wszelkie impulsy z zewnątrz. I wtedy zaczyna się naprawdę nieźle mocna jazda.
0: Jak i tego... w komorze deprawacyjnej, gdzie...
1: Tak, w tym kierunku idziemy. W tym kierunku idziemy, tylko że wspierana chemicznie potrafi nas naprawdę bardzo zaskoczyć i... nie mam pomysłu, do którego punktu tutaj w dyskusji to przyczepić, bo nie do końca sam zdaję sobie sprawę, jak to działa. Że wiesz, że wygaszasz sobie wszystko wokół, nie? Nie słyszysz, nie widzisz, nie czujesz, a leżysz i... coś ci się pojawia, coś widzisz, coś słyszysz, coś czujesz, coś zauważasz.
0: No właśnie, tylko co? Co to jest? Wiesz, że ja trochę bardziej odjechany od ciebie jestem i bujam w obłokach trochę bardziej, więc od razu sobie wyobrażam, że to są jakiś kontakt może z alternatywnymi światami, istotami, ale trochę wierzę w takie rzeczy. Gdzieś tam świat duchowy mi się jednak jawi, mimo że staram się... być jednak twardo stąpający po ziemi, odrzucam tam bogów, demony, bożki, krasnoludki i inne. Coś, myślę, że jednak coś jest, tylko po prostu to wykracza raczej poza te schematy, które są najpopularniejsze, najczęstsze. Jakieś takie wiara dla rytuału bardziej. No rytuały też są ważne, człowiek się cholernie przywiązuje do rytuałów. Nie wiem, czy kto bardziej jest rytualnym stworzeniem, czy człowiek, czy kot, ale chyba to idziemy łeb w łeb, jeśli chodzi. Człowiek jest bardzo rytualny. Jak już się coś mu wejdzie w krew, to po prostu to już jest koniec.
1: No, wiesz, rytuały są łatwe. Rytuały się wgryzają w nas i... powiem szczerze, że sam będę miał w przyszłym tygodniu firmową wigilię, którą po raz kolejny spędzam sam i z tej wigilii chcę po prostu spierdolić, urwać się z tego, bo strasznie mnie w zeszłym roku zabolała bardzo dupa, że kiedy mi życzono radosnych rodzinnych świąt, gdzie tutaj ten... A gdzie moje święta wyglądają tak, że robię skurwa sushi i robię sashimi dla mojego kota i sobie pijemy whisky, tak. No, zajebiście rodzinne święta, tak? No, bo mi wygrano, bowiem projekt świąt i
0: też,
1: smutno mi.
0: Też
1: no.
0: Mnie to marszczy troszeczkę, mimo że bardzo tego nie chcę i staram się sam siebie troszkę oszukiwać, nie? Usprawiedliwiać, że no żyję po swojemu i tak dalej, ale jednak no mamy zakodowane te święta, rodzinka tutaj i wszyscy nas tym tak szczują i nas tym dobijają jeszcze. Gdyby tego nie było, byśmy się w ogóle nie przejmowali, ale otoczenie wręcz wymusza na nas, żebyśmy byli smutni z tego powodu, może, że nie spędzamy świąt jak wszyscy, ale tacy ludzie są, ludzie zawsze będą niszczyć i starać się dokopać właśnie tym, którzy są inni, którzy żyją inaczej, którzy myślą inaczej, zawsze ci ludzie będą gnębieni i traktowani jak odmieńcy. Jest jakaś nieustająca chęć zajebania odmieńca niestety w rasie ludzkiej.
1: Nie.
0: U zwierząt też to jest, jak najbardziej.
1: Ale wiesz, ale to nie o to chodzi. Jest pewien przyjęty szeroko zwyczaj, tak? Nie, bardzo ciężko jest, nie wiem, sobie zrobić zakupy w Wigilię, czy nie wiem, coś sobie zorganizować. To boli, to przeszkadza, to jest, wiesz, to jest taki wrzut na dupie, bo wszyscy się miałeś, tak? Kiedy byłeś dzieckiem, miałeś rodzinne święta i było wszystko fajnie, mam ci, okej, cool. A teraz jest zupełnie inaczej. I wiesz, i nie wiem, tak bardzo od paru lat zwyczajnie doceniam to, że są, nie wiem, przez miasto, przez urząd miasta organizowane wigilie dla samotnych, nie dla bezdomnych, dla samotnych, którzy chcieliby sobie położyć ten plasterek i tak, wiesz, powróć, no tutaj się połamie ze Staszkiem, którego nigdy nie widziałem, opłatkiem i życzę ci zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy, nie? Ale to przeszkadza, bo to się tak zajebiście wdrukowało w naszą kulturę, w nasze, nie wiem, w nasze postrzeganie świata, że to przeszkadza.
0: A jak myślisz, bo rozmawiałem dzisiaj z przyjacielem, który wygląda na to, że wyzbył się chęci posiadania, pieniędzy, wiesz, materializmu, bardzo dobrze mu to idzie. I być może nawet zrezygnuje z dobrze płatnej pracy, tylko dlatego, że po prostu nie czuje się kompatybilny z klimatem korporacyjnym i przerzuci się na taką robotę, gdzie będzie zarabiał naprawdę sporo mniej, ale będzie się lepiej czuł na przykład, nie? Ja myślę, że to bardzo dobra droga życiowa. Więcej osób powinno tak myśleć. Ja wiem, że pieniądze są ważne. No, w moim przypadku to są źródłem frustracji, problemu i życia nieudanego wręcz, ten brak pieniędzy. Ale to może w drugą stronę zadziałać równie dobrze, że pieniądze stają się czymś, czemu się poświęcamy i marnujemy dla pieniędzy życie, że nigdy nie znajdziemy chwili, żeby w ogóle się tym nacieszyć nawet, bo się tak bardzo zagalopujemy w tym zarabianiu i powiększaniu majątku. A kiedy w końcu zacząć czerpać z tego jakąś radość, kiedy sobie coś kupić i się tym cieszyć, kiedy w końcu zwolnić i się wyluzować, zrelaksować, no może być za późno. Są takie osoby, które do końca swojego życia się tarmoszą, wiesz, ciskają, zarabiają, stresują i umierają w końcu i co z tego mają? Nic, zupełnie nic. Tylko to, że zostawili te pieniądze może swoim bliskim czy coś, no to i to też nie zawsze bywa dobre, bo zostawiasz te pieniądze bliskiemu, on dostaje wszystko na tacy, to wiadomo, że będzie utracjuszem, zmarnuje to i bo po prostu nie jest przyzwyczajony do pieniędzy, nie zapracował, nie szanuje ich i tak dalej. Tak często jest. Nic z tego dobrego nie ma, ludzie. A tutaj sami piszecie, że no Łukasz pisze na przykład, że sobie zmienił pracę, że nie chodzi o to, żeby się poddawać, dzięki temu mam pracę, do której nie idę na siłę, bo ją lubię. No jest właśnie ta pasja, nie? Jak robimy, takie jest przysłowie, że jak robisz to, co kochasz, to nie przepracowałeś ani jednego dnia w życiu tak naprawdę. I jeszcze Łukasz zarabia dwa razy więcej niż 3 lata temu. No, tak więc no, nie poddawajcie się, to jest dobra rada. Ja myślę, że w ogóle nasze życie się potrafi nagle, diametralnie tak zmienić, że jesteśmy sami tym mocno, naprawdę mocno zaskoczeni I myślimy sobie, kurczę, jak ja byłem głupi, że chciałem się tam targać na życie, że już nic mi się nie chciało, że byłem taki zmarnowany. Przecież teraz jest tak wspaniale i ile bym stracił, gdybym wtedy się zabił na przykład, nie? I nie wytrzymał. Nie wziął się mocno w garść, nie napiął, kurczę, muskułów, a dzięki temu teraz se fajnie żyje, nie? No, tak wszystko się potrafi naprawdę mocno zmienić. No, przypominam, że ja się kiedyś, to już wam mówiłem, no, tak się jąkałem, że w sklepie bułki nie potrafiłem zamówić, to brałem chleb i się stresowałem, że zaraz będę ja i co by tu wziąć, żeby to móc wypowiedzieć w ogóle, to ja autentycznie, słuchajcie, jadłem czasami to, co byłem w stanie zamówić sobie, nie? No a teraz gadam w radio do was i jest już lepiej z tym, na tyle dobrze, że mogę spokojnie do was se gadać, więc mocno się pozmieniało wszystko, prawda? A wydawałoby się, że to sytuacja beznadziejna, tym bardziej, że jąkanie się jest czymś, z czego cholernie ciężko się wyleczyć, bo to jest i na warstwie psychicznej i potem się to przenosi na fizyczną, pewne takie nawyki związane tam z krtanią, z czym, więc logopedom jest to cholernie ciężko wyleczyć. Różne tam techniki typu słuchanie samego siebie na słuchawkach, coś, no wszystko próbowałem, nic to nie dawało, nie? Musi tu przyjść pewna zmiana

0: Więc to jest naprawdę ciężka sprawa z tym. Mam nadzieję, że kiedyś się wiedza na tyle rozwinie, że będzie można to leczyć, bo to jest naprawdę dla ludzi, to jest często tragedia. Ludzie się tym bardzo przejmują. Ale tutaj nie wiem, może taki komunikat. Zdajcie sobie sprawę może z takiej podstawowej kwestii, że większość ludzi na tym świecie ma was w dupie i przejmuje się wami tyle, co
1: zeszłorocznym
0: śniegiem.
1: To mnie...
0: Jak mi ktoś przerywa, to się zawsze zacinam. Jak mi ktoś wchodzi w słowo, to powtarzam to samo słowo drugi raz, niestety, do połowy wypowiedziane. To jest automatyczne. Ktoś ci przerywa, a wiecie, że słyszałem, że jąkanie się właśnie bierze z tego, jak wam na przykład rodzic, matka, ojciec przerywają za młodu cały czas. Ty chcesz coś powiedzieć, a on ci już wie, co ty chcesz powiedzieć i on, bo ja ci tu powiem, synku. I to z tego się często bierze na przykład, nie? No taką informację.
1: Albo cię usypiali przez zrzucanie z balkonu.
0: Tak, to tak, z balkonu mnie wyrzucali, tata mi wchodził do wanny. No, dziękuję ci, potrzeba bardzo.
1: Nie, proszę bardzo, kurde, tutaj psychoterapeuta zadychę. Natomiast jeżeli ktoś się z was jąka, a ja sam pierwszy raz z osobą jąkającą się miałem kontakt w szkole średniej i słuchajcie, ludzie mają to w dupie. Naprawdę ich to nie obchodzi, żeby się jąkacie. Nie musicie się starać, mają to na to wyjebane.
0: Chyba, że naprawdę jakoś tam wydłużacie strasznie i ktoś musi czekać i to się może zniecierpliwić odrobinkę, ale to nie, że on wami jakoś gardzi, czy was nie lubi.
1: A
0: zresztą nieważne.
1: No właśnie. Więc nie, naprawdę ludzie mają na to wyjebane, słuchajcie, miejcie wyjebane, a będzie wam dane i to jest fundamentalna postawa dzisiejszego człowieka w naszej dzisiejszej polskiej kulturze. Naprawdę, strajmy na wszystko. O, i to jest dobry pomysł. Strajmy na wszystko.
0: I to dokładnie, duży dystans ogólnie do świata, do samego siebie często potrafi tyle zmienić na lepsze, że to aż jest szok.
1: Słuchajcie, ciekawe, czy będę w stanie tutaj sprowokować krawca do tego, żeby zaczął się jąkać. Ale kontynuuj.
0: No, ale przypomina mi się też Joker, który zawsze powtarza why so serious. No to jest dobre powiedzonko właśnie. Dlaczego wszystko tak serio traktować? Nawet te poważne sprawy często, jak potraktujemy je z dystansem, z przymrużeniem oka, to one nagle nie stają się takie, nie są już takie straszne, nie? Tak po prostu. To dużo zależy od percepcji naszej. My się umawiamy jako ludzkość też trochę na to, co uważamy za straszne, co uważamy za grzech, co uważamy za zboczenie, okropieństwo i zniewagę i tak dalej. To jest trochę kwestia umowna. Może się za 100 lat... Znaczy, no weźcie pod uwagę, że to, co było okropne i niedopuszczalne i tabu, nie wiem, 200, 100, 300 lat temu, dzisiaj na przykład może być normą i to w ludziach budzi często niepokój, nie? Bo sobie właśnie myślą, kiedyś jeszcze do niedawna coś było niedopuszczalne, a teraz patrz pan, w jakim kierunku ten świat idzie. A to nie musi być takie straszne, po prostu zmieniła nam się percepcja troszeczkę.
1: Podaj jeden przykład ze swojego życia, rzeczy, która była nieakceptowalna w czasach, kiedy byłeś młody, a potem się okazało, że to jest wszystko okej, cool.
0: Nie wiem, mogę na przykład tak na szybko, zupełnie inaczej się kiedyś odnosiło do nauczycieli, inny był rodzaj komunikacji, nauczycielowi więcej było wolno, dzisiaj się, wiesz, to rozluźniło, z nauczycielem się bardziej rozmawia jak z normalną osobą, a nie ma już, wiesz, takiego spięcia dupy. No dużo się w zwyczajach, no kiedyś, popatrz sobie, jak ewoluowały stroje kąpielowe, nie? Stopniowo, coraz więcej odsłonięte, coraz więcej. No, kiedyś strój kąpielowy Europejczyka wyglądał, normalnego Europejczyka wyglądał tak jak dzisiaj u muzułmanów, jakieś tam takie stroje kąpielowe zakrywające 3/4 ciała, nie?
1: Dużo się 50 lat temu strój kąpielowy Europejczyka wyglądał tak, jak dzisiaj strój codzienny Europejczyka. Trochę tak, kurde, spodenki, wiesz, koszulka i tak dalej, nie? Musisz sobie zakryć cycki. No, nie oszukujmy się, cycki mamy dlatego, my jako mężczyźni, dlatego, że my wszyscy byliśmy kiedyś dziewczynkami przez 2 tygodnie życia płodowego.
0: No to jest ciekawe właśnie, nie? Że facet ma sutki.
1: No, dlatego, że wszyscy się rodzimy dziewczynkami. Więc szanujmy

0: Te kobiety.
1: Ja już mówiłem, zrobiłbym tuning taki, żebym usuwał sutki. Mężczyzną, tak jak w samochodach się nieraz maskuje jakieś tam dziurki, coś taki się robi gładki, fajny samochodzik. Człowiek w ogóle jest taki dosyć obrzydliwy, jak się zastanowić, to gdzieś jakieś włosy mu rosną, jakiś pypeć, tu coś, tu jakieś krzywizny taki, to jakiś chropowaty, tu jakiś spocony. Człowiek w ogóle dla innych stworzeń, dla różnych zwierząt, człowiek to może być okropny stwór w ogóle, nie? Łysa małpa, okropna, obrzydliwa, wstrętna. No. A kotki są śliczne. Dzisiaj sobie oglądałem, jest taki kanał, gdzie człowiek ciągle coś buduje dla kotów. Jakieś labirynty, jakieś folie przyczepia, przez które one tam próbują przejść. Jakieś zagadki, układanki. Fajne to jest, bo koty mają fajne życie. To je mocno stymuluje pewnie, że ciągle się wokół nich coś dzieje i jakieś wyzwania mają. Myślę, że wyzwania nas stymulują po prostu mocno. Człowiek, który jest stymulowany jakoś intelektualnie, mentalnie, też się lepiej pewnie rozwija.
0: A wiesz, co trochę w tym jest, bo dzisiaj, dosłownie dzisiaj miałem taką sytuację w pracy, że parę maszyn, nasza czwórka maszyn w jednym klastrze przestała działać i nie będę się tutaj wdawał w historię, dlaczego to nie przestało działać, jak to zostało naprawione, ale się w pewnym momencie poczułem jak, wiesz, taki szczur wrzucony do labiryntu. I to zajebiste uczucie, że jesteś tym szczurem i zapierdalasz w tym labiryncie, i za każdym razem wybierasz dobrą ścieżkę. Za każdym jebanym razem po prostu wybierasz idealną ścieżkę. I tak wiesz, tak sobie zrobisz to wszystko tak, przywrócisz maszynę do działania i dobra, pierdolę, idę do showroomu, idę się zdrzemnąć. Polecam pracę w IT.
1: A propos właśnie rozwiązywania różnych problemów, może zbyt rzadko decydujemy się właśnie przeciąć ten węzeł gordyjski albo przeskoczyć przez ściankę labiryntu, po prostu tak jak ten kot często to robi. Jak nie może znaleźć drogi, to zaczyna się po prostu przeskakiwać. Spróbujmy częściej takie rozwiązania stosować. My zbyt często chcemy po prostu przejść przez ten cholerny labirynt, jak Bozia
0: Halo, halo?
1: kazała. Coś się tutaj wiesza. Skype się chyba powiesił.
0: A, etam się wieszą.
1: Chciałem
0: Tak.
1: Etama odebrać i się powiesił.
0: Tak.
1: Potrzebny
0: Showroom, gdzie się można zdrzemnąć w pracy. To jest po prostu zajebista praca. Ja bym w showroomie 8 godzin spędzał. Kurczę, ale to jest dobre. To znaczy, wyleżaczkujecie w czasie pracy, jak w przedszkolu.
1: No, jeżeli potrzebujesz się zdrzemnąć, to masz taką opcję. Fajnie.
0: Kurde, co za robota.
1: To
0: Tylko, że ja
1: praca
0: słyszałem.
1: dla Etama taka, od
0: No
1: razu się
0: właśnie, to
1: podniecił.
0: pytanie, czy ja przejdę przez rekrutację, bo ja normalnie, jak mnie ktoś nie zna, to kurde, przebiorę się jakoś i przyjdę do tej roboty. Znajdę, gdzie potrzeba, pracuję i pójdę do tej roboty, którą programuję.
1: I pierwsze, co zapytasz się na rozmowie, to powiedz, ja słyszałem, że u państwa można spać w czasie pracy. To na pewno
0: Nie,
1: zaimponujesz.
0: to mnie rozpozna, nie? Ja muszę z takim jakimś kurde raz, żeby zmienić wygląd, bo to będzie już trudne.
1: To my tu sobie w showroomie śpimy, a wy sobie cycki przyprawiacie?
0: No. Kurczę, ale to jest dopiero robota. Ale powiem szczerze, że teraz nawet na słowo praca z showroomem będę reagował pozytywnie. To znaczy, pozbyłem się ergofobii wręcz do takiej roboty.
1: No i
0: No.
1: widzisz, no i dlatego mi jest bardzo dobrze na etacie. To jest firma, która pewnie będzie kiedyś przejęta przez jakieś zagraniczne spółki, nie wiem, ale póki co jest bardzo rodzinnie, jest duża, więc no jest uczciwie, no kurde, no każdy od czasu do czasu potrzebuje się zdrzemnąć w robocie,
0: I
1: no.
0: teraz strzelę w 100%. Z pewnością nie macie programisty na Amigę Famosie. Także jest zapotrzebowanie, jest
1: Wiesz
0: wasze.
1: co, zacytuję klasyka. A na chuj mnie ten kaktus?
0: No,
1: Nie wiem. były czasy, że bardzo wiele Amig było wykorzystywanych do wyświetlania tego znaczka z logo gdzieś tam w telewizjach. Dobrze się sprawdzały. Ja nie wiem, czy w kablówkach nie przerzucano przez jakieś tam lepsze Amigi obrazu, bo pamiętam, że kiedyś się kablówka wysypała i tam Guru Meditation ten z Amigi, Semiga, się zawiesiła Amiga po prostu.
2: W szczycie mojego kablówkowego, no, kariery kablówkowej obsługiwałem 16 Amigasz. Był taki moment.
0: Wow.
2: No i to były Amigi takie właśnie rozbudowane z rozszerzeniem pamięci. No, także to było. No, ostała się jeszcze jedna, jeszcze przyznaję. I to przez mojego focha, bo po prostu lubię ten komputer. No to jest właśnie to, co potrzeba mówić, jakiś taki fan na coś. Mam fan na tą Amigę. Po prostu to jest tak, jak ktoś lubi mieć książkę na półce albo płytkę na półce, taką oryginalną CD czy tam DVD z filmem. To jest po prostu to, ta chęć posiadania tego oryginału, a nie jakiejś kopii czy emulatora. Nie? To jest taki właśnie fan.
1: Gdzie się podziały tamte Amigi?
0: Tamte Amigi.
1: Gdzie te dyskiety?
0: Yo, my brother,
1: joysticka, czar.
2: Wyobraźcie sobie, jaką depresję przeżyłem, kiedy zadzwoniłem do spółdzielni, w której mieszkam, gdzie mieli kiedyś około 5, tam kółko było takie komputerowe z dawnych lat i tam mieli chyba z 5 czy z 8 tych Amig, wiem na pewno. Ja zadzwoniłem i okazało się, że zadzwoniłem 3 tygodnie się spóźniłem. To było teraz jakoś tak niedawno, w zeszłym roku chyba. I pani mi powiedziała, wie pan co, my żeśmy 3 tygodnie temu wszystkie komputery, te stare retro, zutylizowali, jeszcze za to zapłacili. Kurczę, ty to bym miał. Jeszcze mieli Unipol Brity, mieli 2068, 3 sztuki. Rany, jak ja byłem po prostu wkurzony, że nie zadzwoniłem 3 tygodnie wcześniej, ten genialny pomysł nie wpadłem. I to...
0: No, tak ma 60%.
2: No właśnie, no. Ale bym wszystko dostał, bo oni by mi chętnie dali, bo oni musieli zapłacić hajs za to, żeby im to ktoś wziął. Bo to jako elektronika tam szkodliwa, tam czy jakiś tam...
0: No tak, opłata etamizacyjna.
1: Ciekawe jest to, że z różnych komputerów, smartfonów da się odzyskiwać metale szlachetne i są osoby, które się tym zajmują, zbierają jakiś złom i odzyskują jakieś srebro, jakąś platynę, inne rzeczy, nie?
2: W Chinach są całe wioski, co się podobno tym trudnią i tam obok tych wiosek jest takie usypane składowisko tych resztek z tych płyt głównych. Kiedyś był taki dokument, chyba na Discovery albo na Planet, że tam po prostu już ta toksyczność, bo to wszystko do tych wód przenika, jak deszcz spadnie, no bo wiadomo, na płytach tam są różne te niekondensatory. To jest, no, to kondensatory z elektrolitami, tak? To wszystko idzie w glebę, nie?
1: My to moglibyśmy z Etamem faktycznie, jak tutaj Łukasz proponuje, ja z Etamem idę razem zatrudnić się w NASA. To świetna, w ogóle gdzieś tam lecisz na Marsa, może śpisz sobie 3 miesiące, to jest robota dla mnie. Albo no, leżysz na stole i badają cię. Co?
0: Etama na pewno bym wysłał.
2: Znaczy, ja powiem tak, ja bym na misję marsjańską, znaczy ja się zapisałem do Mars One, przyznaje się, tam 9 nas było z Polski. No ale to wiadomo, że to już pic na wodę. To chodziło prawdopodobnie tylko o tą zbiórkę tych paru dolarów, co trzeba było im tam wpłacić. Natomiast tak potem się zastanawiałem nad tym i tak, no ja, nawet gdyby oni wyprodukowali ten statek i wystrzelili, tak? No, lot tam powiedzmy, jakiś tam Mars Express, to tam było chyba 6 miesięcy, tak? Ale jaką miałem gwarancję, że tam w ogóle żywy dolecę, nie?
1: Żadną. Nie jest łatwe życie astronauty. Ale to czekaj, jak 9 osób z Polski i parę dolarów trzeba było wpłacić, a ile tam? 10 dolarów? No to się obłowiła NASA.
2: 10 czy 20.
1: No to się obłowiła.
0: Nie, to nie był projekt NASA.
2: Aha. Nie, to był holenderska, zdaje się, z tego co dotarłem, holenderska firma i trzeba było filmik wysłać. Ja wtedy, to był jakoś taki czas, jak robili Wojnę Światów. Pomagaliśmy tutaj Kubie i te filmiki, które powstały tam z moim udziałem i Karoliny, to akurat w tym czasie ja też zrobiłem filmik, dlatego ten pomysł był, żeby dołączyć się do Wojny Światów, bo zrobiłem filmik, że na stacji ISS-2 przyjęli mnie Rosjanie, już trenuję, więc więc nadaje się idealnie na kandydata, ale tylko nic nie mówcie żonie, nie? Bo to jest podróż wieczorem. Tak dowcipnie to było. Te filmiki były tam przez jakiś czas dostępne na ich stronie.
1: To mogli ci odpisać. Nie bierzemy pana tutaj do programu kosmicznego, ale do kabaretu chętnie.
2: Znaczy nie, tam wiesz, jeden był zgrzyt, bo oni potrzebowali kandydatów w miarę młodych. No a ponieważ ta misja, z tego co pamiętam, w pierwszej wersji była planowana na 2023, także pierwsza ekipa, tam pierwsza piątka chyba polecieć miała, to i już tam zostać, tak, bo jak wiadomo, to było w jedną stronę, oni mieli tam dosyłać co rok, czy tam co dwa kolejne osoby.
0: Zakupy z Biedronki.
2: Ale tam już na stałe, tam były te lądowniczki, które się ustawiały, one były tak zaprojektowane, przynajmniej komputerowo, bo to tylko wszystko było jako symulacja pokazane, że one, można było je łączyć w takie habitatki, jakby jak wylądowały te puste już kapsuły lądownicze, nie? To był bardzo sprytny pomysł, szczerze mówiąc, ale no niestety, no ja tak szczerze mówiąc sądziłem, bo gdyby to było możliwe, bo oni tam chyba to wycenili na miliard dolarów czy coś takiego, przecież gdyby oni to zrobili, tak, no to nie mogą agencje kosmiczne takie jak NASA dopuścić do tego, bo by się okazało nagle, że za ułamek setną część takiej misji można to zrobić, nie? Także ja z tego powodu sądziłem chociażby, że nawet jeśli to jest prawda, to nie dojdzie do skutku. No i tak się stało. Zresztą w tej sprawie wypowiedział się nasz wielki Polak, jedyny kosmonauta z polskim obywatelstwem, czyli Mirosław Hermaszewski, że ma wątpliwości, że jest na nie, no bo co się stanie, jak to już będzie na tym Marsie, to nagle powiedział sobie, że nie chce tam być, nie? I teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że NASA wysyła statek z możliwością powrotu, no i byłaby jakaś może tam dzika rozgrywka, jakaś batalia o ten powrót wśród tych ludzi, którzy już tam niby na stałe polecieli. Tak? Także to bym powiedział jako zagrożenie. Nie? Tak to zrozumiałem. Czyli taka troszeczkę już scenariusz ala te dwie korporacja i ta ziemska misja w filmie Mars, który polecam. Kiedyś już chyba nawet o tym rozmawiali. O taki fabularyzowany dokument o lądowaniu na Marsa, jak to może wyglądać. Nie?
1: No, ja mam wielkie nadzieje co do kolonizacji, że ona zmieni trochę oblicze naszej cywilizacji. No, w takim sensie, że na innych planetach będzie się zupełnie inaczej żyło. Będą inne systemy w ogóle rządzenia, może jakaś anarchia. Będzie to po prostu, może to być fajny sposób do testowania różnych ustrojów, różnych nowych zupełnie rozwiązań i człowiek o wiele śmielej się zabierze za jakieś eksperymenty społeczne, za jakieś zabudowanie jakichś dziwnych enklaw. Właśnie jeśli będzie to na innej planecie, nie tu na Ziemi. Tam z bazy będzie obowiązywało inne prawo, no chyba, że przylecą Amerykanie, czy Europejczycy i zaraz, czy Chińczycy i każdy wprowadzi tam to, co jemu tutaj w duszy gra od razu i ogólnie obowiązujące, zawłaszczy sobie jakąś planetę, no a wtedy lecimy na inną i robimy po swojemu. No to taka w końcu możliwość, żeby zacząć coś eksperymentować, coś zmieniać, zupełnie inaczej spojrzeć na niektóre sprawy. To będzie dobra okazja, nie?
0: No to się zdarza jeszcze, mi się wydaje, za czasów naszego życia, ale mi się wydaje, że Krawiec, ty masz ponad 40 lat, tak?
1: 40.
0: No, więc dla ciebie nie jest tak istotna kolonizacja, dla ciebie jest ważna kolonoskopia.
1: Kononoskopia. Tak czasami nazywają te filmiki, gdzie Kononowicz nie do końca rozumiejąc, że kamera to nie mikrofon, kieruje sobie obiektyw tak do gęby prosto, praktycznie wkłada tą kamerę do gęby i właśnie nazwano to kononoskopia. Wtedy widać dokładnie jego wnętrzności uzębienie tam w środku.
0: Uzębienie bogate, oba.
1: I mówi, szanowni państwo, kochani moi, właśnie chciałem tu się wypowiedzieć, się. No i przemawia piękne przemówienie prezydenckie właśnie z wglądem wewnątrz jamy ustnej.
0: Ale słuchajcie, bo już niedługo, myślę, że to się zdarzy w ciągu najbliższych 10 lat, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przestanie istnieć jako Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, bo ona przestaje być obsługiwana, ona przestaje mieć wsparcie i ona prawdopodobnie zostanie sprzedana dla jakiegoś inwestora. Więc słuchajcie, może sobie kupimy stację kosmiczną. I sobie tam zamieszkamy. Będzie nam lżej na brzuszku, mi i Etamowi. Słuchajcie, taka nocno-radiowa stacja kosmiczna. Jak byście ją widzieli?
2: No właśnie, to by był ciekawy eksperyment w temacie, taki psychologiczny, bo w takim zamknięciu, w tej puszce, no to po prostu zachodzą te procesy takie właśnie też psychologiczne.
1: Jak w więzieniu trochę.
2: No tak, no dokładnie. Odcięci ta świadomość tego, że z nieuchronną, że tak powiem, nicością, dzieje nas tylko cienka bariera, nie? Że w takiej puszce się... To jest tak, jakbyśmy puszkę Coca-Coli tam do środka wrzucili Biedronkę, nie? Tą, która tutaj koło mnie chodzi. Także...
0: Tak, i tutaj Etam mnie wkurzył, wyrzucam się do śluzy i...
1: No. Obcego,
0: otwórz drzwi.
2: Wiecie, ja mam dosyć dużą masę, ale teoretycznie mógłbym was udusić, ale w przestrzeni kosmicznej wszystkie szanse się wyrównują. Nawet na korzyść im chudszy, tym lepiej, bo bardziej tam wywijał w powietrzu. Nie? Tak, żebym się nie obronił przed tą śluzą pod podejrzewą. Chyba, żeby mój zat zatkał śluzę podczas...
1: I taki biedny Etam wyrzucony w kosmos gdzieś i komunikat tam mu się gdzieś wygłasza w komputerku. Poziom tlenu 60%.
0: Poziom tlenu 70%.
1: Bo Etam ma wszystko na 60%. Też i poziom tlenu na 60%. Ale Etam jest spokojny, on się nie denerwuje. Nawet dryfując gdzieś tam w kosmosie by był pewnie wyluzowany i by myślał, co to se polatam, a może jakiś będzie leciał, to mnie zabierze. Kto wie, no to się poczeka.
0: A, bo tutaj się śmialiśmy podczas mojego ostatniego telefonu. Jakbyś był takim halem, Etam, jaką piosenkę byś proponował na swoje odejście?
2: Ej, jabłonko, tyle nocy i dni czekał będę na ciebie, która wciąż mi się śnisz. O, całą noc. To bym musiał spowalniać, to ciężko zaśpiewać. W Radiu Polskim, w programie pierwszym, to śpiewałem jako solista.
1: Przykro mi, Dave, mogę to zrobić tylko na 60%. Cierpię na dysprację.
2: To był śpiew Etama, przepraszamy. Coś w tym stylu. Tak kiedyś się żartowałem z Windowsa 98, bo Windows 98 jak się uruchamiał, to zawsze było takie coś, zapraszamy. A ja mówię, szkoda, że nie napisali przepraszamy na samym wstępie.
0: Zapraszamy.
1: A propos Odysei Kosmicznej, ja tam jestem trochę niepocieszony, że powstały te kolejne części, tam Odyseja Kosmiczna, co tam było, 2020, tak? 2030?
2: 2010 i 3000.
1: No ta pierwsza była najlepsza, ja bym to zostawił i nie kontynuował, bo monolit przestał być już tak ciekawy, tajemniczy, jak się okazało, że to jest po prostu jakiś artefakt, jakiś... obcych, który tam nam tu w razie czego ma za zadanie
0: pytanie,
1: przysłonić całą Ziemię.
0: No? Czy oglądałeś film, czy czytałeś książki?
1: Oczywiście, że film oglądałem, książek nie czytam. Mnie głowa boli i obrazków nie ma. A co?
0: Nie, nic.
2: Nie no, opierając się na samym filmie 2010, ja osobiście tą wersję z Royem Scheiderem, znanym ze Szczęk, bardzo lubiłem tą wersję 2010, bo 2001 jest takim bardzo ciężkim filmem. Natomiast 2010 była już taka troszeczkę, no, taki bardziej Space Odyssey. Tak? Natomiast tam jest pokazane to, że ten artefakt tak de facto miał zmienić nasze spojrzenie.
1: Oblicze Ziemi, tej Ziemi.
2: No tak, właśnie poprzez pokazanie, że zapada się i robisz i wiesz, on de facto mógłby się teoretycznie zapaść, gdyby był troszeczkę masywniejszy do postaci Czerwonego Karła. Tak. No, także idea była słuszna, tak, że na Europie ma powstać życie i nie można tam lądować. Cały ten świat jest wasz, oprócz Europy nie próbujcie tam lądować. Wam przypominam
1: ostatnie słowa. Ten świat jest nasz i wasz, nie będzie pluł nam w twarz. Taka
2: ja postaram się dzisiaj przepowiadać, bo wczoraj przepowiadał potrzeba, ja dzisiaj będę przepowiadał. Ja nie sądzę, żeby, że tak powiem, za naszej egzystencji nastąpiło lądowanie na Marsie, zaznaczam, bo z Księżycem to tam ma być coś za parę lat. Natomiast sądzę, że za naszego życia przetrwa ZUS. Czyli coś, co jest mało prawdopodobne, u mnie jest tym pewnikiem, że będzie ZUS.
1: Ale wiecie co? Tu w Polsce jest w tej chwili takie już ogólne przeświadczenie i chyba każdy tak uważa praktycznie, że na emeryturę to nie ma co liczyć. Służba zdrowia to kazali mi za 5 lat przyjść, to ja w ogóle w dupie to mam, sam sobie idę do lekarza. Praktycznie już nie jest tajemnicą żadną, że tutaj nic nie działa. I wszyscy się pogodzili z tym, że tu nic nie działa. To jest ciekawe. A prezydent nam na koniec jeszcze oświadcza, że to normalne, że jest wszystko dużo droższe. To jest normalna rzecz.
0: Wiesz co, nie chcę się uruchamiać tutaj to, co się dzisiaj zdarzyło z rewoltą wobec systemu prawnego. Zostawię to sobie na nocnego Marka. I chyba to jest mój czas, także dobranoc.
1: Tak się nagle pożegnał. Już dobranoc już.
0: Nie, dobranoc.
1: No dobra, to dobranoc. Jak dobranoc, to dobranoc. Dzięki za telefonik, za rozmowę kulturalną, obyczajną i tak dalej.
2: A tobie się chce już stać?
1: Mi?
2: No. Nie, no bo zwykle jak potrzeba znika, to znikasz za parę minut i ty. No i zostaję ja sam.
1: No może to kwestia tego, że potrzeba też długodystansowiec i on tu ze mną siedział na antenie, wiesz, już dosyć długo i często tak jest, no to tak się czasami zbiegnie, to nie jest tak, że jak on, to i ja, że my jakieś tu papuszki, nierozłączki, no ale wiesz, z drugiej strony jest już prawie druga, a mi się zawiesił Skype, mam znowu biały ekran, nawet nie jestem w stanie nikogo rozłączyć. Co?
2: Ale cię słychać świetnie.
1: No słychać, tak. Słuchaj, zróbmy tak, że ja na moment zrestartuję Skype'a i połączymy się jeszcze raz, okej? Okay? Bo mnie to denerwuje, no, że mam taki biały ekran.
2: Ja się wyłączę.
1: No to się wyłącz, dobra. Ja za moment wracamy. Tu jeszcze mi okienka wyskakują. Ja pierdziu, ale to jest masakra. To jest, kochani, masakra po prostu. Masakra. Muszę skilować procesa, mówiąc tu językiem komputerowym. Alt, Control, Delete, Trzej Królowie. No i ciekawe, że nie widzę w procesach Skype'a. Mój komputer dzisiaj dostał, kurczę, stresu pourazowego. Chyba nie powinienem był go kopać, ale słyszałem, że to się wtedy naprawia, tak? A nie, to już się wygasił. A ja go szukam. Ja go fik, a on znik. Dobra. To jeszcze go raz. No i na drugą nóżkę. A wysłuchacie czasów ostatecznych. Audycji, w której rozmawiamy sobie. O, instaluje się teraz aktualizacja. Jak wspaniale. Będą znowu jakieś usprawnienia, takie, że na przykład znikną różne opcje, że będę miał większą czcionką napisane, że mam zero kredytów na Skype'ie. No, takie są usprawnienia zawsze fajne, różne. A wiecie, że w Skype'ie jest coś takiego jak Skype dla biznesu znalazłem, szukając informacji o tym, jak mogę, czy może coś się pozmieniało i mogę sobie w końcu wyciszyć ten dzwonek pieruński. Jak mnie to denerwuje, ja tego nienawidzę, bo... O, donate przyszedł.
3: Kameleon dla krawca na czynsz dla poprawy samopoczucia 100 zł.
1: Chyba mi się coś tu zawiesi... komputer mi się popsuł, bo mi się wyświetla, że 100 zł dostałem od Kameleona. Chyba zera się tu pokiełbasiły. Cóż mogę rzec, aż za nie mówiłem i czuję się dziwnie, bo to jest bardzo dużo pieniążków. Kurczę, dzięki stary, naprawdę, no, z nieba mi to spada, no jak niczym manna z nieba jakaś mi tu spadają pieniążki. Kameleon, wspaniały ogółem człowiek i całe te. Słuchajcie, no to nie pozostaje mi nic innego, jak posiedzieć jeszcze trochę, bo rozumiem, że Kameleon, skoro tutaj wpłacił, to jeszcze by sobie może chętnie posłuchał, skoro jeszcze słucha i nie poszedł spać. Kurde, no naprawdę się raduje serce me, mówiąc tutaj językiem disco polo, me. Nie wiem, czy zauważyliście, oni nie mówią moje, tylko zawsze me, twe. O, serduszko me. I cycuszki twe. Dobra, dzwonimy. Aha, i co wam miałem powiedzieć, że Skype dla biznesu, znalazłem informację, że ma opcję po prostu zmiany dzwonka, wyłączenia dzwonka, a Skype dla plebsu nie ma. Czyli darmowy Skype dla plebsu to nawet wam nie pozwolą dzwonka sobie wyciszyć, bo wy go macie za darmo i macie reklamować Skype'a tym pierdolonym dzwoneczkiem. Czy jesteście tam? Słyszymy się?
2: Tak. Znaczy jest porada na internecie how to, jak to było, how to destroy Skype signal, czy jakoś coś takiego było. Jest na to metoda. Chełka to jest taka programistyczna, ja nie wiem, czy nie ma wirusa. A co do nowego Skype'a, który dzisiaj instalował, to podejrzewam, że to już jest ten sam nowy Skype, co ja go mam. Czyli między kontaktami będą wyświetlane reklamy. To znaczy, będziesz mógł kliknąć i od razu do firmy tej zadzwonić. To jest bardzo dobry pomysł, uważam. Świetny pomysł.
1: Wspaniały. Bardzo mi tego było brak właśnie reklam. Świetne usprawnienie. No co rusz, nowy feature wspaniały. Tym razem reklamy. Co będzie w następnym? Może konieczność oglądania reklam wideo, jak na YouTubie przed tym, jak do kogoś zadzwonisz. No zawsze można wyciągnąć parę groszy.
2: W trakcie rozmowy w tym Skype dla plebsu, jak to mówisz, będą wyłapywane słowa klucze jakieś tam, na przykład, że potrzebuje kupić pastę do zębów i będzie się automatycznie obu rozmawiającym włączało pasta do zębów, tam jakaś Colgate z fluorem, kup teraz, nie? Tak jak pięciosekundowa, nie?
1: Albo się na przykład, jak pochwalisz się, że nie myłeś zębów od miesiąca, to od razu ci wyskoczy reklama. Płyn do płukania ust, wspaniały zapach, coś tam, no, tak będzie od razu w trymiga reagowało, że jak powiesz coś, ale bym se, chyba muszę kupić nowe spodnie, a tam nowy sklep z artykułami tam tego, ubranka dla ciebie, dżinsy, wszystko od razu, jak powiesz tylko, reklama ci wyskakuje. No to ja tu, kurczę, żebym ja nie podpowiedział Billowi, co ma zrobić, bo to jest wspaniały pomysł. Ty powiesz coś i od razu dostajesz reklamę.
2: No. Powinieneś dostać. Wiesz, ja kiedyś przy włączonym telefonie, nie wiem teraz, czy powiedziałem, jak to się odbyło, o tym, że szukam dentysty na Pomorzanach i przez, ja wiem, dobre 3 dni mi się na wszystkim, na czym tylko pojawiają się reklamy, łącznie z tym banerkiem wyskakującym na dole filmiku, pojawiał mi się dentysta, to się nazywa u nas Perła Dent, no jakieś 2 kilometry ode mnie. Ciekawostka, nie? I to na wszystkich urządzeniach.
1: A ja dostałem do Najcika 100, a to chyba wiesz, bo pisałeś też tu na Skype'ie. Ty czujesz? Kurczę, tak, ale są fajni ludzie tutaj.
2: No, ścigasz mnie, bo mi od wczoraj z 300 było na 280, a tobie górka przybywa. Ja się cieszę. Ja nie jestem zawistny, tak, żeby ci krowa zdechła. Także
1: ja też tak jakoś mam, że się cieszę nawet, jak komuś tam się powodzi. Kiedyś może trochę inaczej. Miałem w sobie może jakieś tam to ziarno takiej zazdrości, zawiści, ale szybko to jakoś minęło i dzisiaj naprawdę się cieszę, jak słyszę, że komuś tam się dobrze układa, mu się fajnie żyje. Czym tu się martwić? Czego tu zazdrościć? Znaczy, ja uważam, że zazdrościć można, tylko że zazdrość też może być dobra albo zła. No, można komuś zazdrościć na zasadzie takiej, a stary, wiesz, też bym tak chciał, tak jak ty, ale cieszę się, że fajnie, nie? No to nie jest jakaś zła zazdrość, bo taka zazdrość może nas zmotywować do tego, żeby coś więcej może osiągnąć, bardziej się starać, może być i dobra zazdrość być może, nie?
2: Ja ci powiem, że takie okresy, jak ja mam na przykład teraz, że w ciągu to dosłownie, nie wiem, 15 dni z 2000, bo nosiłem gotówkę cały czas przy sobie, żeby sobie wydzielać, nie? Zrobiło mi się 220 zł po opłaceniu paru rzeczy, to powiem, że takie okresy, mimo tego stresującego aspektu tej sprawy, że człowiek no, ma taki po prostu nacisk, żeby już tylko jedzenie kupować i to takie podstawowe produkty, to powiem, że to jednak robi dobrze, bo jak potem będzie troszkę lepiej, to potrafi to docenić, nie? Mhm.
1: Może no. Można sobie wyćwiczyć taką zmniejszenie tego konsumpcjonizmu, tych pragnień właśnie też obniżyć sobie jakby próg, wiesz, bo tak naprawdę kupowanie sobie jakichś tam fajnych rzeczy czy coś, to my sobie trochę zaburzamy być może system kary i nagrody, nie? Że na zasadzie takiej, że sobie przyznajemy nagrody co chwilę, żeby się lepiej czuć, to sobie sami przyznajemy nagrody, nie? Trochę tak to działa.
2: No, tak to jest. Znaczy, wiesz, no, inna sprawa, że no, nie oszukujmy się, jak się idzie do sklepu dużego, ja na przykład idę sobie do MediaMarktu popatrzeć, nie, czasami sobie tam poklikać, pobawić się, to są rzeczy, które tam chętnie bym kupił, tak, mimo to, że nie kupuję, na przykład mógłbym sobie kupić lepszy smartfon, ale mam raz, dwa, trzy smartfony sprawne w tej chwili, tak, różne, z różnych epok, że tak powiem, od 2010 roku do roku, powiedzmy, sprzed dwóch lat. No, starcza mi to, co mam i nie ma sensu czynić dodatkowych zakupów i myślę, że nawet by tego nie zmieniło, gdybym nagle milion złotych wygrał, tak, że sobie pewnie iPhone'a nie kupił, bo uważam po prostu za bzdurę totalną, żeby nosić w kieszeni telefon, który tak naprawdę jest dzisiaj komputerem z opcją dzwonienia, nie, za 5000 czy coś takiego. Ale są ludzie i widzę to na ulicy, że po prostu no ten iPhone to jest takim, nie wiem, takim gadżetem, który wyciąga człowiek po to, żeby podkreślić jakby swoją pozycję i może to już, może tam nie myśli w ten sposób, nie, ale dużo osób to ma. Myślę, że to jest wszystko na kredyt, nie. Byle tylko zastaw się, a postaw się.
1: No, to jest tragedia. Ludzie pracują ciężko, żeby zarobić sobie na część kredytu, potem biorą ten kredyt, mają w końcu upragnione coś, co bardzo chcieli. No, najczęściej jest to własne mieszkanie. No, przyznam, że też bym chciał, chyba każdy by chciał mieć własne mieszkanie, ale ci ludzie wpadają w pułapkę często, bo potem już są niewolnikami do końca życia, muszą pracować na kredyt. No i co z tego, że mają ten dom i co z tego, że się z niego cieszą, jak mają inne zmartwienia, stres i to nie wiem, czy to jest tego warte. Tak, Danusia, to chyba u ciebie było, bo to coś, Danusia pisze, że coś spadło, tu łupnęło, ja nie wiem, o co chodzi. Ty słyszałeś coś, że coś łupnęło
2: nie.
1: Tutaj u mnie?
2: U mnie telefon stoi stabilnie jako mikrofon.
1: No u mnie też nic nie łupnęło. Może ci tak, Danusia nas... łupie w kościach. I to łupnęło ci w kościach. Albo w krzyżu łupnęło na przykład.
2: Mam nadzieję, że słuchać mnie dobrze, wyraźniej, że nic nie pierdzi, bo obok jest wentylator od komputera, także...
1: No, dość dobrze słychać. Dość dobrze. Nadspodziewanie.
2: No. O, gadam z Samsunga Galaxy S3 Mini, żeby nie było, że z mainfonu. Właśnie, tak.
4: Ty bogaczu, patrzcie, jak się nakradł. Samsunga ma, a taki biedny. Kłamał, oszukiwał nas, że taki biedny, a z Samsungiem paraduje. A, ciekawe skąd go ma, pewnie kradziony kupił. Tak po polsku trochę zabrzmiałem, nie? W tym
2: momencie. Nie, no kupiłem go z półki kilka lat temu dla córy, a ponieważ już przeminęło z wiatrem i kilka innych telefonów ma, także był nieużywany, a ja go teraz używam właśnie jako Skype, urządzenie do Skype'a dedykowane.
1: Przeminęło z wiatrem. Zabrzmiało trochę jak nowa część przygód, jak oni się nazywali, Terence i Filip, ci co pierdzieli cały czas, nie? W South Parku. Taki Bolek i Lolek, tylko że pierdzieli cały czas. No i takiemu to się fajnie żyje. Biega se, pierdzi, śmieje się. Jak ja bym chciał być takim kimś, kto się niczym nie przejmuje, biega se, skacze, pierdzi. Są takie osoby, czasami. Ja jestem naprawdę też pełen szacunku i podziwu dla niektórych, jak się nie potrafią, jak wszystko po nich spływa. Są tacy ludzie, którzy, nie wiem, okradną cię, okłamią, to wyjdzie na jaw, oni się śmieją, cieszą, no co się stało? Nic się nie stało przecież. Wiesz, coś im tam się zawali, też się cieszą. Są tacy ludzie i to jest niesamowita umiejętność, odporność całkowita w ogóle na stres, na problemy. Taki człowiek po prostu jest wiecznie zadowolony i wpyte zadowolony z samego siebie przede wszystkim. Pomimo tego, że jest totalną łajzą, śmieciem, oszustem, to on jest zachwycony sam sobą po prostu. To jest cecha trochę psychopaty. Ja takich spotykałem w życiu, psychopatów. No tak mówiąc, że mam do nich szacunek i podziw, to tak trochę z przekąsem mówię oczywiście. Mnie to zadziwia może bardziej. Spotkałeś takie osoby właśnie, o jakich mówię?
2: Wiesz co? Chyba nie za bardzo. Ale przypomniało mi się coś bardzo psychopatycznego. Ostatnio rozważałem taką historię alternatywną. Kiedyś był taki film zresztą, się nazywał Fatherland z Rutgerem Hauerem, gdzie były pokazane Niemcy, które wygrały wojnę. I zastanawiam się, czy gdyby Niemcy wygrali wojnę, to czy byłyby na przykład takie firmy jak iPhone. I wpadłem na taki pomysł, że pewnie by były, tylko nazywałyby się, napisane by to było gotyką, Mindphone. Wojny. I logo byłoby troszeczkę inne. Zamiast jabłuszka byłaby taki znak wędrującego słońca, zwany swastyką.
1: Taki czerwono-czarno-biały design. No, i taki musiałby być kanciasty. Ja myślę, że socrealizm ogólnie jest, kojarzy mi się z czymś takim bardziej kanciastym i kubistycznym i takim bauhausowym. A takie jakieś okrąglaczki, coś to jest, wiesz, to jest nienarodowe, to jest...
2: Żeby nie było, ja mam MyPhone'a, ale nie MineFona, tylko MyPhone'a.
1: MineFonen. MineSmartphonen.
2: Co teraz wyobraź, po niemiecku byśmy mieli to taką właśnie gotiką opisane ikonki.
1: I wszyscy by mieli ten sam dzwonek. Deutschland, Deutschland, über alles.
2: Nie. Heili, heilo. To by było.
1: Do wyboru były dwa.
2: No, zresztą szła ta piosenka w pierwszym naszym powojennym filmie, który nakręciliśmy z budżetu Ministerstwa Kultury, czyli z zakazanych piosenek. Chyba każdy
1: oglądał. Słynny film.
2: No, bardzo fajne piosenki. Zresztą taki muzyczny film. Taki polski, że tak powiem, ten deszcz, nie, jak to się nazywało, deszczowy człowiek, ten co śpiewał w deszczu, tańczył. Zapomniałem ten tytuł.
1: Deszczowa piosenka, Jim Deszcz. Kelly.
2: No to u nas odpowiednikiem w tym samym czasie mniej więcej kręcone właśnie zakazane piosenki.
1: I'm singing in the rain. Just sing in the rain. I tak świeżo mi jest, kiedy z chmur kapie deszcz.
2: Tak jest. I gdybym był bogaty jeszcze. O. Mam ochotę zaśpiewać, tylko chrypka mi nie pozwala rozwinąć pełni możliwości. Ale myślę, że jabłonka wyszła całkiem nieźle, jak na chorego na anginę.
1: No, zaśpiewałeś takim spokojnym głosem, trochę jak Hal właśnie.
2: Nie, no wiesz, ze śpiewaniem wiąże się pewne moje takie szkolne, traumatyczne przeżycie. Mianowicie pani od muzyki wiedziała, że ja ładnie śpiewam, jeszcze przed mutacją oczywiście. No i kazała zaśpiewać gamę. Właściwie wszystkie dzieci wychodziły na środek i śpiewały gamę. Wyobrażasz sobie na środek sali wyjść i zaśpiewać gamę? Ona robiła na pianinie całą gamę, znaczy jedną oktawę, tak? Tam i musiałaś do re, mi, fa, so. Ja śpiewałem przez nos specjalnie, a ona mnie i tak wzięła do chóru.
1: No widzisz, ty jesteś tak zdolny, że nawet jak się nie starasz, to pięknie wychodzi.
2: Nie chciałem, ja miałem kilka razy taką sytuację, nie chciałem pójść do chóru, nie zdałem egzaminu, śpiewałem brzydziej niż inni, a mnie wzięli, bo wiedzieli, że się nadaje. W czwartej klasie technikum nie chciałem zdać do kolejnej klasy, specjalnie chciałem mieć dwóch z polskiego i mnie wychowawca wybronił. No. Zdarza się.
1: No widzisz.
2: Tak jak kiedyś kto to powiedział, że oj, nie przypomnę sobie teraz tego powiedzonka, niepotrzebnie zacząłem, bo wyleciało mi z głowy. Idealny byłby przywódca, który zawsze chciał być źle i któremu też by się nie udało. O, to było coś takiego. Tylko o którym to przywódcy było? Nie wiem, czy nie o Gierku. Coś takiego. Gdzieś słyszałem w jakimś kabarecie w latach 80.
1: Chcesz cukierka, iść do Gierka.
2: Tak jest. A wujaszek Stalin, usta słodsze, ma odmali. Kiedyś słuchałem takiego człowieka, który żył za czasów Stalina i on opowiadał, że oni rzeczywiście podobno wierzyli w to, że jakby ktoś miał przeprowadzić na przykład operację na wyrostku, to Stalin byłby najlepszy oczywiście. No autentycznie, to jest coś takiego słyszałem, wyznania ludzi żyjących w tamtych czasach.
1: No tak, tak to chyba jest w tych ustrojach totalitarnych, no bo Kim Jong-un też oczywiście jest autorytetem w Korei Północnej we wszystkim i z notysikami za nim biegają i notują dobre rady wodza, jak produkować piłki plażowe, a także jak obsługiwać urządzenia w elektrowni i jak wyplatać kosze i jak robić procesory. I on wszystko wie, na wszystkim się zna.
2: No, a najlepsze są reakcje kobiet w mundurach, bo tam dosyć dużo jest w tym wojsku, jak on wychodzi przed tym cały taki batalion i one się zachowują tak jak kobiety w latach 60., kiedy zobaczyły Beatlesów. Nie? Bardzo fajne reakcje są. Polecam zobaczyć, jaka jest reakcja. Ja podejrzewam, że facet jest zupełnie taki normalny, bo on się uczył w Austrii przecież, z tego co pamiętam, na uniwersytecie, i to pewnie jest taki normalny o kulturze europejskiej człowiek na co dzień. Natomiast no, musi pewnie grać, zresztą pewnie nie jeden tam jest spisek i nadworny taki oczywiście, gdzie musi też uważać na to, żeby go czasami ktoś tam inny nie chciał zastąpić. Że wiadomo, że jednak to wojsko rządzi tak naprawdę i jak się nie ma poparcia wojska, to można by być sobie przywódcą.
1: No, co by nie mówić, wydaje się, że jest jakaś odrobina normalności bardziej w tym Kim Jong-unie niż, no, jak go porównać do Kim Jong-ila czy Kim Il-sena, to byli trochę, wiesz, gorsi jeszcze dyktatorzy. On jakoś tam stara się bocznymi drzwiami wprowadzać odrobinę normalności, oczywiście starannie dawkowaną i bardzo oszczędnie, ale jednak, nie? Ale jednak, więc... Kurczę, jakie tu się cuda dzieją. YouTube ma jakąś awarię i nie działa. Wylogował mi się sam. Skype się zawiesza. Ludzie, te komputery niby cyfrowe wszystko, niby albo działa, albo nie działa, a tu tak działa trochę, działa czasem, albo nie działa do końca tak jak trzeba. No kurde balans, no.
2: No czas na upgrade niestety. Kiedyś się zmieniało oprogramowanie i coś tam ewentualnie w jakimś czasie przyspieszało komputer. No, kto słyszał dzisiaj o czymś takim jak karta turbo do peceta? No, przecież nie było czegoś takiego. Znaczy była zmiana procesora na podstawce oczywiście, taka namiastka tego, ale no, dzisiaj się zmienia cały komputer po prostu i tyle, i po sprawie. Nie? Myślę, że dzisiejsi programiści, tutaj taki apel trochę dogryzę potrzebie, dzisiejsi programiści byli naprawdę programistami zdolnymi, to optymalizowaliby kotła assemblerze i to by wszystko tak śmigało, jak nie wiem.
1: No widzisz, jak to jest, panie. No teraz się kończy wsparcie dla Windowsa 7, więc już nie będzie tam aktualizacji, wsparcia i będzie coraz gorzej się tego używało pewnie w ogóle, bo coś tam będą... zachęcali cię do tego, żebyś się przerzucił na dziesiątkę. No może się przerzucę na dziesiątkę.
2: Tak, czeka Golos XP, którego dzielnie trzymam cały czas na swoim Dellu z 2002 roku i nie wyobrażam sobie tam innego systemu, no ale niestety zaczynają być problemy z oprogramowaniem, które powoli, coraz ciężej znaleźć jakiś antywirus, coraz ciężej znaleźć przeglądarkę, która by działała. No i tak po prostu wykańczają nas i zmuszają do coraz to lepszych systemów. O właśnie, tutaj taka historia z ostatnich dni, bo jeden z banków w Polsce po prostu zaczął rozsyłać informacje, że od 9 tego miesiąca, no tak sobie fajnie wymyślili, że przestanie działać aplikacja na systemach operacyjnych Android poniżej 5. Nie? No i teraz kurczę co, zmuszają człowieka, który ma 5 lat tą komórkę, a kiedy ja kupowałem KitKat, był akurat na tapecie i nie ma wyższych upgrade'ów do tego telefonu. No i co, mam nie działać? Ale ja byłem sprytny. Na szczęście nie instalowałem aktualizacji najnowszej wersji oprogramowania. Coś tak mi siekło, żeby nie instalować. I dobrze zrobiłem, bo dzisiaj nie miałbym aplikacji bankowej. Już właściwie nie miałbym w ogóle potrzeby jakiegokolwiek konta mieć w tym momencie. Czyli spełniłby się mój docelowy stan, że tak powiem, już teraz.
1: Jeśli chodzi o banki, to lepsze numery robią. Jakiejś kobiecie po prostu zlikwidowali konto, ale nie tak, że dali jakiś tam czas na, wiesz, na wypłatę pieniędzy czy coś, tylko znikło konto i pieniądze po prostu nie ma, skasowane. To pokazuje, jak wirtualne są te cyferki, które widzimy na ekranie i które mają być rzekomo naszą gotówką. A to ci ktoś bez pytania wchodzi i zabiera, a to ci bank nagle zamyka konto, a to ci blokuje konto, a to nagle ci z jakiegoś innego powodu ubywa tych pieniążków, a to nagle jakąś opłatę dostajesz dziwną. Ja to banksterom nie ufam jak psom.
2: To masz wyjątkowe safari. No. Ty masz wyjątkowe safari z tym swoim kontem i zajęciami. No. To właściwie nic, tylko kupić sobie dowód kolekcjonerski i założyć na niego konto. Bo z tego, co oglądałem ostatnio na jakimś kanale YouTube'owym człowieka, który zrobił na swoje, po prostu, żeby nie podchodzić pod jakieś paragrafy, to niewiele instytucji było w stanie rozpoznać. Dopiero Gostek z w sumie najmniej, że tak powiem, ważny, czyli od operatora komórkowego rozpoznał, że jest to dowód, że coś nie tak jest z tym dowodem. Tak? Czyli całkiem dobrze robią te kolekcjonerskie dowody, chociaż weszło prawo w Polsce od chyba lipca weszło do monitoru, w monitorze była opublikowana ustawa, która już zabrania handlu na terenie Rzeczypospolitej kolekcjonerskimi dowodami. Natomiast już się w Czechach pojawiły z tego, co słyszałem. Także można z zagranicy jeszcze sobie ściągnąć. Oczywiście nie polecam, bo to nie jest nielegalne.
1: No tak czy owak będziemy, widać, że jest mocno lobbowane, mocno jesteśmy na razie zachęcani do tego, żeby nie trzymać gotówki. Bardzo to uwiera rząd polski, że Polak trzyma jakieś pieniądze, o których rząd nic nie wie i nie wie, jak tu się do nich dobrać. No tak więc są jakieś takie dziwne w ogóle plany, dziwne propozycje ze strony państwa, żeby na przykład kupować obligacje skarbowe państwa na 0%, że ty kupujesz za 10 tysięcy i oni ci za 5 lat oddadzą 10 tysięcy.
2: No powiem ci, że w okresie, już teraz nie pamiętam kiedy to było, ale zdaje się, że Szwajcaria wypuściła obligacje o ujemnym zwrocie nawet. Czyli państwo gwarantuje ci, że ci odda troszeczkę mniej niż to było w sytuacji zaraz po tym kryzysie, jak już w 2008 roku. 7-8 właściwie to uprzedzało. Także całkiem możliwe. Natomiast wiesz, co ja sobie pierwsze pomyślałem, kiedy usłyszałem, bo tak naprawdę ta informacja się rozeszła o tym ministrze, kiedy został tym ministrem, bo on te słowa wypowiedział już dawno temu. Ja pierwsze, co sobie pomyślałem, że po prostu natychmiast naród powróci do lat 80. i będzie handlował pod stołem za dolary i euro. Ale o jednym nie pomyślałem, co znalazłem chwilę później w internecie, to, że jest to cicha metoda wprowadzenia euro do Polski. No bo jeżeli zlikwidują złotówki, to jak się szara strefa będzie rozliczała w euro i w dolarach?
1: Danusia, która przypomnę właśnie mieszka w Szwajcarii, no to nie potwierdza tutaj, pisze, że nie było takich
2: To może to chodziło o Austrię albo o Niemcy. Wiem, że któryś z Niemiec państw. No sorry, ale po prostu to gdzieś mi tam śmigło parę lat temu i wiem, że gdzie dzwoni, ale dokładnie gdzie nie wiem. Ale z pewnością były ujemne oprocentowania. I to można chyba z Independent Tradera gdzieś w blogach znaleźć z tamtego okresu.
1: I pytanie teraz, czy zaufać państwu i politykom, którzy już tyle razy nas oszukiwali, zabierali nam pieniądze, okradali nas, zmieniali warunki gry nagle tak, że mieliśmy mniej, deklarowali, że nam nie zabiorą, a nam zabrali, przekładali z kubki na kubkę to, co miało być dla nas, to jednak nie będzie dla nas i tak dalej, czy zaufać im z tą Polską bezgotówkową? No i tutaj myślę, odpowiedź jest oczywista. Możemy im tak samo zaufać jak sobie, który powie, żebyśmy mu pożyczyli smartfona na chwilę i on pójdzie i nam, bo on musi zadzwonić i on potem przyjdzie i odda nam go takiemu panu w dresach. To tak samo możemy mu zaufać. Ja bardziej bym ufał mafii, bo mafia jak powie, że nas ochrania i im zapłacimy, to nas będą ochraniać. Przyjdą jacyś inni zbóje, to tamci im wklepią. Można zaufać tutaj. A państwo... Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że gdyby państwo było faktycznie jak mafia, bo czasami się mówi, że rząd to mafia, że państwo to mafia, no częściowo tak, ale nie do końca, bo gdyby mafia działała tak jak państwo polskie, to by ten gangster powiedział, że przyjdzie i nas ochroni za 5 lat na przykład, nie? Przed innymi bandytami.
2: Znaczy, w zasadzie z punktu widzenia prawa to państwo z obywatelami może zrobić wszystko. Może na przykład większością przegłosować, że osoby urodzone w dni nieparzyste mają przekazać majątek tym, którzy są w dni parzyste, zdobywając w ten sposób 50% poparcia. Nie? Ja bym na przykład wygrał wybory bez problemu, bo ja bym zaproponował układ, w którym likwiduje 500+. I to jest jedyny sposób na zlikwidowanie 500+, uważam, bo teraz już jak pewnie się domyślać, gdyby ktoś powiedział, że 500+ zlikwiduje, to go za chwilę siny ludowe nikt nie wybierze. Także to jest w jedną stronę. To jest tak jak z VAT-em idzie w jedną stronę wzwyż, tak samo z socjalem, nie? Może tylko być zwiększony. Ja się zastanawiam teraz, która partia pierwsza zaproponuje waloryzację, bo to już jest zbyt długo 500 zł. Ono się dawno zdewaluowało. Teraz taka kwestia. Proponujesz odebranie 500+ matkom, tak? No to nie idą głosować dzieciaci, tak? Ci, którzy mają do tego uprawnienie, tak? Zresztą teraz już wszyscy, bo teraz już na każde dziecko jest. Natomiast proponujesz tym, którym się należy, czyli że te 500+ będzie wypłacane wszystkim rencistom i emerytom. I zyskujesz głosy emerytów i rencistów. Nie jest tak mało wcale. Wbrew pozorom oni by przegłosowali rodziny, bo u nas jest dzieci dosyć mało, także.
1: To jest tak okrutne i tak niesprawiedliwe, tak wstrętne, że się na przykład nie dba o tych, o których faktycznie można by zadbać. Właśnie o osoby starsze, które już tam no, coś zrobiły dla świata, napracowały się. Często to są jeszcze, no, już niewiele jest takich osób, które przeżyły wojnę i walczyły na przykład o ten kraj i ci ludzie czasami grzebią po śmietnikach, nie? A daje się pieniądze bogaczom tylko dlatego, że mają dziecko, bo nie będziemy tu dzielić, damy wszystkim dzieciatym i daje się komuś, kto jest zamożny, kto się w ogóle nie martwi o hajs, ma go nadmiar, jeszcze mu się daje, a nie dba się o tego, o staruszka, nie? Co często się poświęcał. Kurde, to jest taka masakra dla mnie.
2: Znaczy dla mnie osobiście... 500+, z jednej strony muszę przyznać, że gdyby było kryterium dochodowe tutaj, no to i to takie płynne kryterium dochodowe, nie tak, że na przykład, że od 1000 zł na przykład dochodu na osobę nie dostajesz, no bo jak ktoś ma 1001 nie dostanie, no to będzie zaraz prosił pracodawcę, żeby mu wystawił pensję 999, nie? Ale takie, że na przykład jest wyrównywane do pewnej wysokości, tak? Czyli na przykład masz 1100, to ci wyrównują do 1500, 400 zł na dziecko. Nie? To w pewnym sensie jest sensowne dla tych najuboższych, ale z drugiej strony ja osobiście wolałbym, żeby nic nikomu nie dawali. No i nic nikomu nie zabierali. Ja jestem za tym, żeby były podatki. Był to podatek od transakcji, czyli ten VAT, bo on jest rzeczywiście wygodny. Zlikwidować dochodowy, zlikwidować wszelkiego rodzaju akcyzy. No a jak nie, no to w końcu ktoś wpadnie na genialny pomysł, że na przykład jak rząd będzie walczył z alkoholizmem poprzez podnoszenie akcyzy czy z tytoniem, tutaj do ciebie akurat, w twoją stronę, to na przykład wyobraź sobie, że ty i wszyscy pozostali przestają palić. To jest koniec państwa w ciągu 2 miesięcy. Wtedy wyszłaby ustawa zmuszająca palaczy do przywrócenia palenia. Jak sądzę, no bo nie oszukujmy się, abstynencja nagle, gdyby wyleczyli się wszyscy z alkoholizmu poprzez podniesienie jego cen, to państwo nie będzie miało tych miliardów, które sobie naliczyło w ogóle żadnych. Nie. Nawet nie ze samego wzrostu, ale w ogóle z alkoholu. Także polecam wszystkim przestać pić i palić dla dobra Polski, bo Polska wtedy będzie się musiała zmienić. Nie będą mogli ustalić deficytu budżetowego w ogóle. Nie.
1: Kurczę, tutaj spojrzałem sobie na PayPala i znowu donate.
3: Bill Gates dla szewca na ciepłe papcie na zimę. 10 euro.
1: Bill Gates sam mi tu wpłacił. Ja tu widzę, kto się kryje pod pseudonimem Bill Gates, bo sobie wszedłem na PayPala po prostu na panel i tu widzę. Dzięki wielkie człowieku. No kurczę, sporo dzisiaj zarobiłem w ogóle, aż jestem zaskoczony i zdziwiony i mi stres mija. Wiecie co, pieprzyć tam jakieś techniki relaksacyjne, to mi najlepiej stres niweluje. Donejciki od was.
2: No, to jest super.
1: Masaż banknocikami tutaj.
2: No, a ja stoję na 220 zł w portfel.
1: A to ciekawe, bo ja właśnie dzisiaj 220 tu mi się wyjaśniło.

0: Najbardziej właśnie ucierpił, bo nie ma co oszukiwać. No, jak kupuje jakiś tam serek do posmarowania plus chlebek, ewentualnie swoją, już teraz nie jajka, owsiankę poprzednią. Ja jako ostatnio już jadłem, dawno temu. Znany tu byłem z jajcarskich, znaczy z jajkowego żarcia, ale już nie jem w tej chwili jajek.
1: A zjadłbyś jajecznicę? Teraz do Europy wchodzi jakaś wegetariańska jajecznica, która jest robiona z różnych specyfików, jakieś grzyby mun, wiesz, do tego przyprawy, różne takie wegetariańskie, fajne, najlepsze rzeczy i ponoć to jest bardzo smaczne, wiesz, w USA ta jajecznica bezjajeczna, to tak dziwnie trochę, nie? Jajecznica bez jajek. To furorę robi i ludzie się tym zajadają podobno, chociaż może to był artykuł sponsorowany i dlatego tak w samych superlatywach było, ale chętnie bym spróbował sobie, jak smakuje taka jajecznica bezjajeczna. No to dla wegan, bo weganie to, z tego co pamiętam, nie jedzą w ogóle żadnych odzwierzęcych rzeczy, ani mleka, ani jajek. Wegetarianie z kolei, no, mogą chyba jeść jajka, pić mleko i tak dalej. Kto tam jeszcze jest? Jarosz. Jarosz je chyba tylko warzywa, nie? Same. No, jest tutaj, są różne odmiany. A ty jesz mięsko normalnie, nie?
0: Prawdę ci powiem, że wprawdzie jestem mięsożercą i bardzo lubię mięso, ale tak na co dzień to jem może raz na 3 tygodnie. Ja praktycznie jem nasiona w tej chwili, głównie owoce suszone. No wczoraj zjadłem, nie, dzisiaj. Dzisiaj zjadłem 6 parówek. Takich cienkich, malutkich, takie opakowanie parówki dla dzieci, coś takiego to było. Bo miałem straszny apetyt właśnie na smak parówki takiej, czyli krótko mówiąc masy zastygniętej, jakieś tam mieszanki. No, i to zjadłem dzisiaj, ale tak generalnie ja prawie nie jem mięsa.
1: A może mi się tak twarz zaczerwieniła i mam jakieś znowu jakieś poty, niekoniecznie ze stresu tylko, a może, bo ja wczoraj sobie kupiłem wielki taki kawał mięcha, karkuwę sobie zrobiłem, gruby kotlet z karkuwy na patelnię. Co to za dźwięki, czekaj. Donate?
2: Wojciech, w dowód uznania 10 zł.
1: No ludzie, Wojciechu, mój Wojciechu. To 10, dostałem znowu dyszkę. Ludzie, no rozpieszczacie mnie, ja się zepsuję przez to, woda sodowa uderzy do głowy, zacznę nosa zadzierać. No ale ja, wy mi już nie wpłacajcie, mnie to zepsuje, naprawdę. Ja czuję, że po prostu zaczynam się psuć od tego dobrobytu.
0: Ja ciągle mam więcej od krawca w portfelu, bo jeszcze tych drobniaków nie przebiliście. Jeszcze trzeba ze 2 dychy, bo tak będzie ze 3 dychy tych drobnych. Także nie 220, pewnie 250 mam.
1: Bieżące. No. Co tu się dzisiaj dzieje? No. Jakieś niesamowite rzeczy. Zaczynam zarabiać jak patostreamer jakiś normalnie. I to i zauważ, że nie dostaję donate'ów typu krawiec, ty głupi chuju, weź już, skończ pierdolić i idź spać, bo słabo się robi od twojego przynudzania, a ten etam to jest tak obleśny, że aż, no i takie wiesz.
0: Przepraszam, to chwaliłem się dzisiaj, wczoraj używałem kąpieli. No to zresztą było dosyć ciekawe, ponieważ woda się nie chciała spuścić. I mówię całkiem poważnie, musiałem, wyraźnie była narysowana linia poziomu wody, lustra wody na boku wanny po spuszczeniu wody. No. Także, mówiłem wam, że kąpiel się zbliża i było. Ryzykowałem wiele, bo jak jestem przeziębiony, ja się nie mogę kąpać, ja mam wstręt do wody po prostu w trakcie choroby. I jest coś takiego, co mnie odrzuca. To jest taki dokładnie odwrotność tego, że jak jesteśmy chorzy, nas ciągnie do łóżka, to mnie od wody odrzuca strasznie. No ale się wczoraj zajadłem w sobie, ponieważ no, wprawdzie ja leków jakichś tam mocnych nie brałem, ale pyrolginę brałem, która ma to do siebie, że kiedy poty masz, to mam zapach po prostu leków, nie? Pachniesz lekami. Także wasz etamus się wyplumkał w pachnidłach.
1: To już nie jest ten sam etam teraz, jak się wykąpał, to już nie jest to.
0: Całe mydło zużyłem.
1: Straciłeś, zmyłeś z siebie swój cały, wiesz, znak rozpoznawczy, swoje jestestwo, swoją etamowość.
0: Jest gorzej, jest gorzej. słuchaj, stary, ja siedzę z kocem na nogach, bo mi w dresach jest za zimno teraz po prostu.

0: już nie mam warstwy ochronnej. Pomyśl sobie, że dla tej cywilizacji, która mierzyła tych malutkich żyjątek, to był Armagedon po prostu.
1: No.
0: Nie, dla nich to była tragedia. Popłynęły z nurtem, a wszystkie rury prowadzą do oceanu. Cholera, zatrułem środowisko.
1: Ciekawe, czy mieli wśród siebie proroka takiego, te żyjątka, co mieszkały tam na tobie, który przewidywał, że nadciągnie Armagedon, wielki potop, kryjcie się, a oni go nie słuchali. I nastąpił ten dzień, że Etam się wykąpał i cała cywilizacja po prostu poszła z dymem. Ale może zbudowali arkę jakąś taką, która się skryła gdzieś tam pod, nie powiem czym, Etama.
0: Nie, nic z tych rzeczy. Wszystkie zwały i otwory wyczyściłem dokładnie, nie? No, poza mastką oczywiście.
1: Musi być. A propos jedzenia, Danusia pisze, żeby nie mówić w nocy tutaj o 3 rano o jedzeniu. No to miam, zaraz, no właśnie. A Żarłok zrobił test w końcu legendarnych tostów u Witka we Wrocławiu. Nie wiem, czy niektórzy kojarzą, może. Jest taki bar Witek i tam podają, moim zdaniem, najlepsze tosty na świecie w ogóle. One są tak pyszne, dużo pieczarek, dużo pełnowartościowego, prawdziwego sera, który się roztapia na tych pieczareczkach i ciągnie się tak lekko gumowato, jak taki dobry serek właśnie. I to i specjalna mieszanka przypraw do tego tościka.
0: Tak jak tosty szczecińskie, które niestety znikły, ponieważ, czy znikły, przeniosły się, bo postawili ten taki betonowe gmaszysko w miejscu, gdzie były budy z tym. No ale są takie znane, tak samo jak znane są paszteciki szczecińskie, to znane są tosty szczecińskie, które są właśnie takie pyszne, pychota naprawdę. Ja zawsze jak już, ostatni raz kupowałem chyba ze 3 lata temu, jak już kupuję, to kupuję 7 albo 8, bo tyle mi wchodzi i jem na maksa po prostu wtedy.
1: A właśnie, stres się często też zajada, nie? Kobiety lubią czekolady sobie zjeść, lody jakieś na stres. No tak, faktycznie, przypomniałem sobie właśnie, że często się ludzie opychają czymś, jak są zestresowani. Ja to nie wiem, czy tak mam, chyba nie. A ty masz, że jak się zestresujesz, to dużo jesz?
0: Wiesz, przy stresie, bo żeśmy tak o tych depresjach mówili, ja wszystkim bardzo polecam, różnie na różnych osobników to działa, ale chyba lepsza jest taka super mocna gorzka czekolada, ale taką super mocną mam na myśli 90%. Ona jest potwornie gorzka, ale jak zjecie pół tabliczki albo nawet całą pochłoniecie, to jednorazowo to tam się nie przytyjecie za bardzo na tym, ale naprawdę trzeba mieć też zacięcie, bo tam nie ma zero słodyczy, tam jest sama gorycz. Ale poprawia humor naprawdę, taka tabliczka czekolady. Można czasami w biedrze dostać 90% belgijską czekoladę.
1: No znaczy, i ponoć to jest prawdziwa dopiero czekolada, że te mleczne czekolady to tak naprawdę, to jest, wiesz, taki trochę czekoladopodobny wytwór, te różne tam z dodatkami, jakieś mleczne, a taka prawdziwa czekolada, która ma dużo tego kakao, to jest właśnie gorzka czekolada i ona jest też zdrowsza od takiej jakiejś tam udziwnionej, z nadzieniem mlecznej gorzka. Tylko no, zdaniem niektórych nie jest aż taka dobra. Chociaż to się trzeba wsmakować, to trzeba docenić jakby ten smak. To trochę jak z tą herbatą, której się nie słodzi i się zaczyna czerpać przyjemność z tej esencji, a nie z cukru. Nie?
0: No wczoraj właśnie, czy przedwczoraj wypiłem taką herbatę, tą znaną, bo kapitan Jean-Luc Picard ją lubił pić, czyli El Grey to się chyba nazywa.
1: No, to ja uwielbiam.
0: No i powiem ci, że pierwszy raz jej nie osłodziłem, zaparzyłem bardzo dużo, tam z pół litra wody nalałem, czyli nie filiżaneczka, kufel, na jedną herbatę. Poczekałem dobrze z godzinę, aż przestygnie i się tam dobrze zaparzy i powiem ci, że rzeczywiście czułem słodycz w tej herbacie. Mimo, że na co dzień piję z cukrem, to moje kubki smakowe, nie mając przez cały dzień nic słodkiego, wyczuły z delikatną słodycz tej herbaty i chyba zaczynam rozumieć, czemu Picard lubił tą herbatę, mimo że to postać fikcyjna, nie?
1: Kurczę, ja mam w sobie to, z mało silnej woli. Tak mam cechę charakteru, że mam mało silnej woli. I tak sobie myślę, że te różne fajne rzeczy, o których tutaj gadam, jak ćwiczenia te TRE, albo czy tam TRE, albo to ochładzanie organizmu, to może by Etam to wszystko testował. Ja będę coś mówił ciekawego, a Etam będzie to potem testował. Etam, jutro, dzisiaj rozbierasz się już dzisiaj, śpisz nago przy otwartym oknie, jutro wybiegasz na mróz w podkoszulku, będziemy testowali i będziesz ćwiczył oddychanie, a potem będziemy ćwiczyli głodówkę. Ja się chcę przekonać, jak to działa. Będziesz nie jadł, nie będziesz jadł przez dwa tygodnie, ok?
0: No wiesz, teraz to bym nie ryzykował, szczerze mówiąc, po tej chorobie, bo jestem bardzo osłabiony i czuję to po prostu całym sobą, nie? Ale kiedyś jakąś taką głodówkę, znaczy zależy, co rozumiesz przez głodówkę, bo właściwie jestem w stanie permanentnej głodówki. Po prostu jem bardzo, bardzo skromnie. Pierwszy posiłek mniej więcej o 16. Jest taka w ogóle dieta, która mówi o tym, że jemy pierwszy posiłek o 16 i drugi przed 23, jeśli mamy możliwość późnego kładzenia się spać. I tak mniej więcej ja jem. Rano to jest owsianka z mlekiem, a teraz to miały być, już teraz się spóźniłem trochę na tą 23, bo dużo gadamy. Stoi tutaj właśnie kufel ze zrobionymi płatkami, już pewnie całkiem zimny i z mlekiem rozrobiony, ale ja jeszcze go zaraz zjem, bo jadłem dzisiaj tylko te parówki, nie?
1: No, a ja bym sobie zjadł, co ja bym zjadł? Kurczaka. Ostatnio coś kurczaka dużo jem. Może dlatego, że mam tutaj koło siebie budkę z dobrymi kurczakami, z dobrego źródła i na różne sposoby można je sobie zamówić. Jakiś super kubełek, gdzie masz tam frytki, warzywka i gyros z kurczaka. Można kupić po prostu sobie pół kurczaka upieczonego. Można jakiegoś burgera z wkładem kurczakowym. Fajna sieć to Kurcze Pieczone jest nawet. No i to jest polska sieć, więc warto wspierać. Polecam, może u was też jest Kurcze Pieczone. Świetne są te kurczaczki. I kurczak jest chyba zdrowszy niż wieprzowina, tak mi się wydaje.
0: Znaczy, kurczaki są karmione na fermach w Polsce pszenicą, która podobno jest właśnie gliposatem suszona. Także bardzo trudno powiedzieć. Ja szczerze mówiąc nie jestem sceptyczny do tego bloga, który widziałem, właśnie to, co pan pokazywał. I myślę, że kiedyś kupię taki miernik i będę takim komandosem, który będzie chodził po sklepach i będę wbijał go w próbniki, mierzył zawartość. I tam, gdzie będzie przekroczona norma polska, ona jest już w tej chwili i tak bardzo mocno złagodzona po wejściu do Unii, to będę zgłaszał. Zobaczymy, co będą robić, bo oni powinni po prostu te towary wycofywać. To jest trucizna. Nie?
1: No, może nam dobrze zrobi ta moda teraz na właśnie żywność taką alternatywną właśnie. Eko, bio, wege. To wszystko moim zdaniem jest świetny trend i to jest ten kierunek cywilizacji, w którym powinniśmy iść, bo to ograniczy cierpienie zwierząt, a te rzeczy są coraz lepsze, bo im to się staje popularniejsze, a to już nie jest taka ciekawostka dla freaków albo dla jakichś tych, jak to się mówi, taki tych, zapomniałem, no, dla jakichś tam dziwaków, tylko to po prostu już jest bardzo popularne takie jedzenie. I naprawdę są świetne przepisy, nadania takie wegetariańskie, że mózg staje, że się przerzucicie od razu. Próbujcie, no ja w tym kierunku też idę. Mięso jem w zasadzie sporadycznie, staram się urozmaicać dietę. Raz jakiś makaron z sosem, raz jakaś jajeczniczka, a nie, że mięcho cały czas wpierniczać, nie? To kiedyś tak było, że jak jakieś tam się babci zapytamy, czy dziadka, to jak to bez mięska, kurwa, kotlecika, byś zjadł, kurwa, jutro kotlecik też będzie, a pojutrze schabowe, a pojutrze klopsy. I tak wiesz, widać też, jakaś starsza osoba przychodzi do sklepu, to idzie do garmażerki, do mięsnego gdzieś i bierze tu salceson, karkówka, schab i tak cały koszyk tego naładuje mięcha. To jest jakieś chore po prostu.
0: Czy wiesz, ja na przykład takim normalnym dla mnie żywieniem przez długi czas to było to, że były ziemniaczki, ćwikła z krzanem albo te podudzia kurczaka, najczęściej smażone w prodiżu, albo kotlety schabowe i takie coś mogę jeść w kółko. I tylko drugie danie, bo ja zup nie lubię na przykład w ogóle, nie? Proszę, to tam ewentualnie zjem z dużą ilością makaronu, bo tak też sama zupa rosół to nie jest nic specjalnego. Flaki, jeżeli to można uznać za zupę. No, ewentualnie, jeśli w czymś pływają żołądki lub serce kurze, to też zjem. Natomiast tak to nie specjalnie, nie jestem rozsmakowany w różnych zupach. O, kompot to jest taka namiastka zupy, kompot z jabłek bardzo lubię.
1: O, z jabłek pyszny, no. Kurczę, napiłby się kompotu. Kompot cholernie zdrowa rzecz, nie? O ile zdrowsza niż te sztuczne soki z chemią. Chociaż soki też się
0: Zobaczcie.
1: polepszyły. Jest teraz też taki znowu trend. Soki te na zimno tłoczone, różne, jednodniowe soczki. To coraz jest tańsze. To już nie jest taki jakiś super frykas z tego, co widzę. O ile ceny idą w górę, to mocno wzrasta popularność różnych zdrowych właśnie napojów i super, chwała po prostu firmom, że to wypuszczają, tylko też no, z jednej strony chwała, a z drugiej hała i wała i srała, bo dlaczego robią to dopiero teraz, nie? A przez całe lata cały czas napoje cukrowe, gazowane, a dopiero jak zobaczyli, że jest jakiś trend, moda, czemu duże firmy, korporacje nie wyjdą nigdy przed szereg i tak z dobroci, z jakiejś chęci zmiany na lepsze nie wprowadzą czegoś tak po prostu, żeby ludzi do czegoś przekonać. Tylko dopiero jak widzą, że o, tu jest ruch jakiś eko, bio, to my tu, panie Włodku, to my tu musimy chyba też wejść w te soki, nie? No i dopiero wtedy, jak już muszą, jak już im się to mega opłaca, to mnie wkurwia i dlatego właśnie nie lubię korpo, nie lubię jakichś takich, wiesz, dużych producentów. Mali producenci jeszcze starają się czasami wyjść, wprowadzają jakiś nowy zupełnie serek, coś zdrowego, a ci nie, ci tylko patrzą, wiesz, hajs, jak już widzą, że coś jest już popularne na tyle, żeby na tym nieźle zarobić, to dopiero wtedy, kurwa. Nie?
0: Tak, to niestety wygląda. Znaczy ja w ogóle, szczerze mówiąc, zawsze mówiłem, że to, że napisany jest skład, znaczy w kwestii czytania składu, tak, jeżeli sobie coś kupujemy zdrowego czy niezdrowego, to ja nawet nie czytam. Kiedyś czytałem skład kiełbas i się zdenerwowałem, tak samo jak czytałem skład wód mineralnych. Nie znalazłem ani jednej bez fluoru. To po prostu w tej chwili nie czytam, bo tak naprawdę to jest tylko wiara w to, że to co tam napisano, jest prawdą, tak? Natomiast czy to jest prawda, to my tego nie wiemy.
1: Nie, no muszą pisać prawdę raczej, bo kłamanie tam na etykietach jest bardzo surowo karane, z tego co wiem, ale z drugiej strony można używać różnych takich trików, że nazywasz coś inaczej, albo wiesz, no po prostu tak ściemniasz w granicach przyzwolenia, nie? Ale wszyscy tak psioczą na Unię Europejską, a Unia akurat wprowadza czasami dobre zwyczaje, bo zabroniła na przykład nazywania czegoś. Wiesz, no na przykład masz serek, który jest pseudo-fromage, to nie jest prawdziwy serek fromage, no to nie masz prawa go nazywać fromage. No proste, nie? Jak robisz jakąś tam kiełbasę dojrzewającą, która wcale nie jest dojrzewająca, tylko ją tam popryskali czymś i aromat tam wędzony dodali czy coś. Wiesz, to po prostu wymusili, żeby nie ściemniać, żeby nazywać rzeczy tak, jak to, wiesz, to czym one są, nie? Naprawdę.
0: No, ale z drugiej strony w tramwaju też pisze, że kupione za środki Unii Europejskiej. Nie? To się okazuje, że to tanie tramwaje z Berlina po 15-letnim przebiegu, nie? W Szczecinie jeżdżą. No, pewnie taki był warunek. Dostaniecie dotację, jeśli kupicie stare, używane berlińskie tramwaje. Czyli do kogo poszła dotacja? Do Niemców.
1: A adwokat się tutaj podśmiechujki sobie robi, że ślimak rybą. No to taki słynny przykład absurdów europejskich, czy tam właśnie tam banan, czy tam było marchewka, to owoc, czy nie owoc. No słuchajcie, ale to są jakieś tam wypadki może przy pracy i ktoś się wygłupił może faktycznie, ale dużo dobrego. Nagle w sklepach zniknęły oscypki, bo oscypek jest sera owczego. Nie można nazywać oscypkiem czegoś, co jest z mleka krowiego, tak? I tych takich drobnych fałszerstw, bo to smakuje niby jak oscypek prawie tak samo, czy podobnie, no to można by niby tak nazywać, ale moim zdaniem to bardzo dobra praktyka, żeby jednak, że ta nazwa jest zarezerwowana dla prawdziwego oscypka już teraz, więc teraz są jakieś tam, wiesz, sereksy, jakieś oscypeksy czy fromadżery i tutaj już widać, że no po prostu wiemy, że to podruba, że to jest prawie to, ale nie do końca. Bardzo dobrze zrobiła Unia Europejska.
0: Ja nie widzę problemu jako producent oscypków, które nie są oscypkami. Pisałbym, że jest to produkt oscypkowo podobny, tak jak było za komuny, że był czekoladopodobny i tyle. Nie mijałbym się wtedy z prawdą, on jest podobny wizualnie, natomiast jest to coś innego w środku.
1: Jest pytanie od Łukasza, jak, czy byłem w UK i czy smakuje Scottish Egg, czy smakował mi Scottish Egg. Nie byłem w UK, byłem w Irlandii. No tutaj niektórzy właśnie dzisiaj, nie, widać, że od niedawna chyba słuchają radyjka, nie do końca jeszcze wszystko wiedzą, bo dzisiaj zostałem nazwany informatykiem raz. Ktoś tu sprostował, że jednak grafik teraz, że w UK był, nie, w Irlandii. No to tak blisko, blisko, ale nie do końca. Ale w Irlandii dosyć dobre jedzenie, ale jednak chyba wolę polską kuchnię. No ten zresztą... Myślę, że gdybym chciał jeść w Irlandii dobre jedzenie, po prostu musiałbym dużo na nie wydać, a ja jednak ograniczałem się z wydatkami. Kupowaliśmy dużo tak zwanego Tesco Value, to chyba emigranci, co po niektórzy wiedzą, co to jest takie wytanione jedzenie trochę gorszej jakości w Tesco, w którym dodatkowo jeszcze się oszczędza na etykietach, robi się bardzo proste takie etykiety, więc trochę mniej trzeba zapłacić za grafika, za zdjęcia wykupione, więc to akurat jest fajne. Czy ty byś chętnie kupował takie towary, które by były trochę tak na modłę PRL zapakowane, wiesz, w takie opakowanie zastępcze jakby trochę. Ja czemu nie? Chętnie bym się skusił. Nawet trochę taki trend czasami widać, że przy projektowaniu opakowań się pozuje na takie opakowanie bardzo zgrzebne, żeby zasugerować, że to jest ekologiczne, że to jest zdrowe, no bo jak sobie wyobrazimy jakiś taki serek zawinięty w serweteczkę taką z płótna czy coś, z jakąś pieczątką, to nam się jawi to jako towar wysokiej jakości od razu, zdrowszy trochę, a coś zapakowanego w kolorowy plastik, kolorowe zdjęcia, no to kojarzy się bardziej z czymś masowym, nie? I takim wytanionym trochę.
0: No cóż, no są różne triki, to tak jak kiedyś opowiadałem o tych jajkach, 30-pakach czy 25-pakach jajek. Po 10 zł niecałe, gdzie jest napisane zdrowo przez V zresztą. To jest chyba nazwa firmy, z tego co się zorientowałem na opakowaniu. No kto zabroni firmie się nazywać zdrowo przez V? No? I no. To jest największy napis. Nie? A to, że tam w środku będą jajka masowego rażenia, to jest inna sprawa. Natomiast ja akurat na temat jajek słyszałem taką opinię osoby, która tam zajmuje się między innymi właśnie badaniem tego typu żywności jak jajka, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia, jeżeli, czy to była osoba związana z dietą dla sportowców, którzy wyrzucają żółtko zawsze, że właśnie to, co niedobre w jajku, jeśli zostanie, trafi do kury i potem do jajka, to właśnie się gromadzi w żółtku. Aha. Natomiast białko, czyli ta otoczka, jest raczej od tego wolna. No to jest tak jak z płodem.
1: A ponoć, jak w temacie jajek jesteśmy, to jest mit, że zdrowe jajko to ma to żółtko bardziej tam żółte czy pomarańczowe, czy już nie pamiętam o co tam chodziło, ale to bardziej kolor tego żółtka zależy od tego po prostu, od sposobu karmienia kury i to wszystko. Ja myślę, że dobre wiejskie jajeczko od jakiegoś takiego jajka, byle jakiego schowu klatkowego, łatwo odróżnić po zapachu. Po prostu śmierdzą te jajka, które są od kur, które są w niefajnych warunkach.
0: No. Tak, dlatego ja nigdy nie kupiłem tutaj, jak kiedyś była moda, przez parę lat u nas na osiedlu przyjeżdżali wieśniacy, tak się śmieję, że wieśniacy, wozem z końmi, znaczy traktorem tak naprawdę, i że dzwonili po ludziach o 10 rano w niedzielę, jajka świeże ze wsi, nie? Ja potem sobie tak pomyślałem, że skąd ja wiem, czy oni nie kupili takiego 30-paka, rzucili tutaj lokalnie w trawni, gdzie gołębie srają, trochę trawy dorzucili, żeby to wyglądało rześciółkowo i sprzedają po wyższej cenie.
1: Nieufność, nie podejrzliwość, nieufność, 100%.
0: Ale
1: no,
0: jedna
1: niby rzecz, tak, ale chyba te jajka daje się jednak odróżnić i placebo jakieś tam tutaj nie załatwi wszystkiego i w końcu wyczujemy ten smrodek, wiesz, masowego jajka. Ale dzisiaj już coraz trudniej o jaj... Znaczy, może nie coraz trudniej, tylko po prostu też, nie wiem, czy pamiętacie ludzie, ale do niedawna naprawdę nie było w sklepach tych jajek z chowu ściółkowego, z chowu tam na wolnym wybiegu. Te jajka mają, te teraz są troszeczkę droższe, ale ja tam się nie zastanawiam. Wolę sobie kupić trzy jajka dobrej jakości niż pięć byle jakich, nie?
0: Prawie źle robisz, to są te same jajka, tylko w innym opakowaniu.
1: No jak? Nie mogą kłamać, no ktoś by to skontrolował. No. Ktoś, kto ma dużą fermę i trzyma te kury, wiesz, pościskane w klatkach i karmi je antybiotykami czy czymś, no to nie może powkładać tych jajek i napisać chów bezklatkowy, że z wolnego wybiegu są, chyba jest to jakoś wyregulowane, te jajka mają jakieś kody, cyferki.
0: Najpierw. Najpierw zaprzeczasz teraz sobie samemu, mówiąc, czy wierzysz państwu, rządowi i tak dalej, bo mówisz o tej wierze. A druga sprawa to jest to, że kwestia związana z taśmą produkcyjną, tak w cudzysłowie w tym przypadku, nie opłaca się robić osobnych chowów na różne gatunki. Nie, to jest jedno i to samo jajko. Gdybyś miał możliwość przebadania laboratoryjnie, powiem ci więcej, jest większe prawdopodobieństwo, że droższe jajka zawierają więcej substancji niepożądanych niż te jajka tańsze. Z tego względu, że żeby dołożyć jakąś substancję trującą, trzeba dołożyć kosztów produkcji takiego jajka. To jest kwestia technologii żywności. I teraz jeszcze jedna sprawa. W prawdziwych czasach, kiedy były prawdziwe jajka, to znaczy jajka po prostu od kury normalnej, tak, nioski, zawsze będą schowane w chłodziarce. Nigdy nie będą stać z terminem ważności 2 miesięcy na półce, tak jak to ma miejsce masowo w tej chwili wszędzie. Prawie w ogóle nie spotykam się z jajkami wsadzonymi do chłodziarki. Zawsze musi być chłodziarka i zawsze musi być lampka do podświetlenia jajka, czy nie jest zepsute w środku. To jest tak samo jak dzisiejsza młodzież, no nie zna ziemniaków robaczywych. Co drugi ziemniak taki normalny, prawdziwy jest robaczywy. Jeżeli nie jest robaczywy, był trucizną spryskany. Także no, przykro mi bardzo, no nie czarujmy się, nie oszukujmy się. Może to prowadzić do depresji egzystencjalnej, ale tak to jest. Niestety już cała żywność jest zatruta.
1: Adwokat pisze tutaj o dziwnym zjawisku, które rzekomo u nas jest na rynku, że sporo mięsa naszego się eksportuje dobrego, a sprowadza byle jakie z zachodu, nie?
0: Tak, dokładnie jest. Tak dokładnie jest. Masakra. Mamy takie ruchy. Nawet w tych opakowaniach, już nie mówię o garmażerce, czyli mięsnym, tak? Ja w ogóle te mięsne sklepy za komuny miło wspominam, jednak w mięsnym musi być takie drewniane kopyto wielkie i siekiera i pani bez dwóch palców, także to jest prawdziwy mięsny. Nie? Natomiast teraz są jakieś tam maszyny, krajalnice, jakieś to takie, tak wszystko takie jak siłownia wychromowana. Natomiast nawet w tych opakowaniach, jak się patrzy na to tego, no to są wszystko wędzonki robione chemicznie, nie? Szynkę jak otwierasz, kup sobie jakąś taką szynkę w plasterkach drobiową. Jak otworzysz, no to chlapnie wręcz na ciebie płyn taki.
1: No, dodaje się wodę, chemię jakieś. Ale też co chciałem... Aha, właśnie, a propos stresu. No bo kupujemy na przykład sobie mięso od zwierząt, którym się wydzielał hormon stresu w dużych ilościach i ja się zawsze zastanawiam, czy po prostu my nie połykamy tego hormonu stresu potem sobie.
0: No jest to bardzo, bardzo możliwe, chociaż trudno, nie wiem, czy są jakieś naukowe dowody na to, ale jest to całkiem możliwe, że jakaś tam część, w zależności jak tam te zwierzęta są ubijane. No ja mówię, nie mam tego problemu, bo ja mięso jem dosyć rzadko, tak. Najczęściej tam, myślę, że jakby to uśrednić, to pewnie raz w tygodniu by wyszło, że coś mięsnego zjadam. Nie jestem przeciwnikiem absolutnie jedzenia zwierząt, bo zwierzęta to jest dobre jedzenie, mięsko je musi być. ale myślę, że
1: dlaczego
0: to ograniczenie.
1: Dlaczego musi?
0: No musi, no jesteśmy, mamy kły, jesteśmy mięsożercami.
1: Białko, białka, możesz sobie dużo lepszej jakości białka znaleźć w wielu wegetariańskich rzeczach, wiesz. Co tam jeszcze w mięsie masz?
0: No w mięsie mam włókna mięśniowe, czerwone te...
1: Witaminki.
0: No, witaminy.
1: Dla chłopczyka i dziewczynki. A Danusia napisała, że kupiła sushi. Domyślam się, że w Szwajcarii już jesteś, bo zdziwiła się, że wyprodukowane w Polsce, ale to masakra, bo polskie sushi to pewnie jest najgorsze sushi, jakie można w ogóle kupić. Gotowe polskie sushi z tym niedobrym, zbitym, tak, to z Biedronki. No, to właśnie to, co... A napisz, Danusia, jakiej marki to jest sushi, bo my z Etamem rozpoznamy, jeśli to jest na przykład ta sama marka, co w Biedronce, i to jest chyba najgorsze sushi, jakie można kupić. Pomimo tego parę razy to kupowałem, jadłem się, zajadałem tym, ale tak naprawdę słyszałem, że sushi nasze, nawet które w sushi barze można kupić tu w Polsce, to Japończyk jakby to spróbował i porównał z tym, co u nich jest, to by się zwymiotował chyba. A co dopiero takie biedronkowe jeszcze wytanione, gdzie ten łosoś taki cieniutki, ja. Tego ryżu nawalone, niedobrego, suche, to takie wstrętne. A zamiast... I ty, jakaś taka pasta z tuńczyka czy z czegoś taka niedobra, jakby to ktoś z puchy wyjął i nawalił tam po prostu...
0: Słuchaj, ta pasta z tuńczyka to w ogóle jest świństwo, nie? Ale ja ci podam patent na to, żebyś zawił ten smak tego, żebyś miał wrażenie, że jest prawdziwe. Kup sobie do tego plasterek, opakowanie takie plastikowe, są po 3 zł chyba teraz około, bo one podróżały, boczku surowego, podwędzonego z boczku surowego, czegoś tak to się nazywa. I super cieniusieńkie te plasterki są. I na każdy kawałek sushi połóż jeden plasterek tego boczku i kup sobie pastę wasabi taką mocną, bo to, co dodają do tych biedronkowych, to jest taka, że można zjeść językiem samą. Super ostrą i zabije ci ten smak i będzie ci się wydawało, że jest dobre sushi.
1: A adwokat z kolei twierdzi, Danusia biegnie do lodówki sprawdzić, co to za marka tego sushi, co kupiła, a adwokat pisze, że aminokwasy niezbędne dla nas są w mięśnie. No jestem pewien, że te aminokwasy też w czymś wegetariańskim są.
0: Jest to krasne, ja się teraz zachowam bardzo niedyplomatycznie, już cieknę z anteny. Poza tym czuję, że adwokat chce zadzwonić. Nie wiem, dlaczego mam takie przeczucie.
1: Tak mówisz?
0: A po prostu muszę po prostu się zabrać za szamanie tego, co zrobiłem, bo przecież tego nie wyrzucę, bo żywności nie wolno wyrzucać. To grzech. Dobra. Także ja to już wystygło mi pewnie i no, uciekam. No. Nie lubię tak robić, ale uciekam.
1: No dobra, nie no, spoko, wiesz, już jest trochę późno, 3 w nocy, no to masz prawo pójść i w końcu coś wszamać, tym bardziej, że tak długo gadamy o jedzeniu, to ci kubki smakowe zaczęły pracować, no, ja zaślinił się biedak.
0: No mam śliniankę teraz, taką, taki śliniaczek zrobiłem sobie z kocyka, żeby mi tutaj kapało na kocyk, a nie na koszulkę. Dobra, jak zwykle po świńsku skończyłem, ale lecę zjeść to, co zrobiłem, czyli płatki okraszone mlekiem. Pa, pa.
1: Trzymaj się, nareczka. No, na mnie, przyznam wam się, też czekają frykasy w postaci serdelków, które zamierzam skonsumować z musztardą zresztą. I też powoli się będę z wami żegnał. Może ktoś jeszcze zechce zadzwonić. No, temat nam się skończył już jakiś czas temu, stresu i... radzenia sobie z nim i teraz już taki bardziej after, gdzie sobie rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Każdy może zadzwonić i podrzucić jakiś temacik. Jeszcze chwilkę posiedzę. Dostałem tyle dzisiaj dobra, tyle donate'ów wspaniałych od super sponsorów, że jeszcze siedzę z wami. Na wypadek, gdyby ktoś lubił sobie na przykład zasnąć z radiem albo... posłuchać po prostu wieczorową porą, gdzieś tam rozwalony, no, rozwalony, roz, tego, pany cały taki, no, sobie gdzieś tam można się położyć na wyrku i przynajmniej nie włączy wam się nagle reklama, jak na YouTube'owych, nie? Że leżycie sobie, wczuwacie się, słuchacie sobie, powoli zasypiacie, a tu nagle reklamka, piękny bloczek reklamowy, teraz po dwie reklamy naraz zawsze, nie wiem czemu puszczają. YouTube świetnego feature'a nowego wprowadził, możliwość odtwarzania dwóch reklam naraz. Co będzie dalej? No, skończy się jak bloczki reklamowe na TVP, które trwają po pół godziny i macie tam wszystko, lek na sraczkę, akurat sobie coś jecie, lek na sraczkę, no, środek na rozwolnienie, bez przerywania snu działa i płyn do higieny intymnej i podpaski i lewatywa i wszystko. I inne te wspaniałe rzeczy, o których się miło słucha przy jedzeniu. To niedługo tak na YouTubie będzie. No już mówiłem, najgorsze jest to, że włącza się taka reklama i ktoś... na YouTubie jest tak, że jak wybieracie sobie reklamę, która ma się odtwarzać w ramach waszej promocji jakiejś tam, to możecie wybrać dowolne nagranie, które macie na kanale swoim. Więc często ludzie wklejają po prostu nagrania jakichś tam wykładów trwające po 20 minut. Trzeba wstać, trzeba wyłączyć, trzeba skipnąć. Jak tu nie używać adblocka? No to już jest skurwysyństwo kogoś tak dręczyć tymi reklamami, które trzeba wstawać, budzić się, skipować albo spać przy tej reklamie, nie? I mózg chłonie te treści reklamowe, no bo mózg jakoś tam odbiera to i stara się coś z tym zrobić. Nawet jak śpimy, być może nie jesteśmy całkiem wyłączeni na bodźce, bo gdybyśmy się całkiem na bodźce wyłączali, to by nas nie zbudziło to, że ktoś puka do drzwi, że coś tam, że budzik, że coś, nie? No to byśmy byli całkiem wyłączeni. No nie, no, odbieramy tam coś. Cholera wie, czy mózg tego nie przetwarza w jakimś tam ograniczonym stopniu, nie? I na zasadzie, że przetworzy trochę, wyrzuci, odfiltruje coś, no, pracuje, łepetyna. Tak więc, jak zasypiamy, to najlepiej przy czymś takim w miarę spokojnym, no, jak na przykład ja. Taki spokojny, fajny. No i głos mam też nie jakiś taki piszczący może, że was będzie drażnił, tylko mam taki, że po pewnym czasie, jak sobie śpicie, to możecie usłyszeć, to wam się to zamienia, zamieniają wam się wyraźne słowa w takie bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nie wiem, czy macie tak, że czasami tak jest, że tak powoli zasypiam, już w takim półśnie jestem i słyszę tylko takie właśnie... No i nie jest to inwazyjne jakieś. A jak są jakieś, kurde, no nie wiem, ktoś powiedzmy w drugim pokoju sobie zasypia przy jakiejś muzyce agresywnej, marszowej, albo nagle reklama się włącza, podgłośniona lekko, z lekkim jeszcze przesterem. Była kiedyś taka technika, nie wiem czy dalej to się stosuje, że się używa specjalnego filtru na dźwięku, który sprawia, że to faktycznie nie jest to głośniejszy dźwięk, ale brzmi jakby był głośniejszy, jest odbierany przez nas jako głośniejszy. Czy tu pytanie do kogoś, kto telewizję jeszcze ogląda, są tacy, czy są dalej podgłośnione reklamy, że macie te reklamy o 10% głośniejsze niż powiedzmy film, który jest przerywany tymi reklamami. Jak to jest? Radio przez sen, mind control, pisze Sławomir. Tyle w mięsie energii, ile energii było w pożywieniu zwierzęcia. Też pisze Sławomir. Antybiotyki, sterydy, to odnośnie tego, co się, czym się faszeruje zwierzaczki, tak? Tu Przemek wspomniał. No, tak to jest. Straszne czasy, gdyby ktoś tak z kosmosu przyleciał, nie wiem, nawet istoty ludzkie, które bliźniacze nam, które powiedzmy się wychowywały, zamieszkiwały inną zupełnie planetę, inną cywilizację i nagle się dowiedzieli, że są ich bracia tutaj na takiej ziemi, przylecieliby tutaj i mogliby być przerażeni nami, przerażeni po prostu tym, jak traktujemy inne istoty, jak traktujemy przyrodę, jak traktujemy samych siebie nawzajem, jakie reguły tu powprowadzaliśmy, znieczulica u tak wielu ludzi, nie, na różne rzeczy, te wojny, to nie wiem, niewolnictwo, które nadal jest, pedofilia, jakby tak to się przyglądali temu, to mogliby, to dla nich mógłby być to gorszy horror niż jak my sobie oglądamy jakieś opowieści o opętaniach, o demonie Pazuzu. Znam tą markę. Sushi Box Select and Go. To Go skojarzyłem jakoś właśnie. Takie duże Go, no. Ale Danusia pisze, że bardzo smaczne to sushi tej marki. Chyba jednak nie z Biedronki. I dostałem fotkę na priv. Aha, ale to na Skype'a na priv, to teraz nie odtworzę. No, jakbyś chciała wkleić obrazek tu na czata, to jest taka ikonka aparaciku zaraz tam obok, jak się pisze, nie? Jak się pisze tekst, to jest ikonka aparaciku i się wybiera po prostu plik i on się i enter i się pojawia na czacie, ale Danusia, z tego co wiem, jest na Androidzie, używa Androida, to tam może być to troszeczkę trudniejsze, albo może się nie da, nawet nie wiem. A niepowtarzalny orgazm pisze, może być różna jakość dla klientów z Polski i Szwecji. No wcale bym się nie zdziwił. Dzisiaj to, że mamy ten sam towar różnej jakości, czy to chipsy, czy jakieś inne wyroby, to może to jest normalka, tak? Że my po prostu dostajemy często wytanione rzeczy, dostosowane trochę też do ceny, no bo nie oszukujmy się, cena jest często jeszcze mimo wszystko niższa, no ale to prądźcie Panie Boże, żeby jakaś biedna korporacja troszkę mniej se zarobiła, zawsze musi tyle samo, dużo zarobić, nie? Dużo, jak najwięcej i najlepiej od razu i w ogóle i dużo jak to by było, żeby nie zarobić. No, więc tym, który ponosi odpowiedzialność zawsze i dostaje po dupie i ten, który musi zapłacić zdrowiem i w ogóle i na którego spadają wszystkie przykre rzeczy, to jest ten człowiek na dole piramidy, czyli my. Zwykły, szary, maluczki obywatel lub, jak niektórzy wolą, motłoch. To my. To my właśnie. Przepraszam, jak ktoś się obraził, no, ale taka jest prawda, no. A ci na górze, ci gdzieś tam wyżej zawsze mają lepiej. Taki jest świat, no. Taki mi się zawsze obrazek satyryczny przypomina, że są takie grzędy ustawione w piramidę i te ptaki wyżej robią na te, co są niżej, a tamte, co są jeszcze nad tamtymi, to robią na tamte, no i tak, a na samym szczycie jest taki największy ptak, który za przeproszeniem, sra na wszystkich. Taka piramida i coś w tym jest, coś w tym jest. A ja sobie wpiszę zresztą Select and Go na Google Images, więc może Danusia nie będzie musiała już tu nic wklejać, no i tak nie musi, no ale... nie, to ja nie wiem, czy ja tą markę znam. Ale z tego, co widzę, to jakieś nienadzwyczajne jest to sushi. Trochę to biedronkowe przypomina w sumie. No bo co? No bo to też takie byle co z wyglądu trochę. W Lidlu można kupić u nas. Czyli to jest taki lidlowy bardziej. Lidlowe. No... swego czasu, wiecie, ja nieźle zarabiałem, nie? Miałem spółkę dobre pieniążki, dobrą tam pensję i sobie zamawiałem sushi często. Okazało się, że po prostu marnuję te pieniądze. Zamiast odłożyć, zamiast coś, kurczę, pomyśleć o przyszłości, to se kupię, se będę jadł i se będę miał i się najem i co mi tam, ja tam jebać biedę. No i sobie się najadłem pysznego sushi z sushi baru a potem przyszła bieda. Taki był sketch też z Laskowikiem i Smoleniem i Smoleń był jako bieda, która przyszła. Taki w huście, taki tego. A Laskowik się pytał, o bieda, gdzie idziesz? Do nas nie wejdziesz, tu, do naszego kraju. idę spać, pozdrawiam cię Krawczyku, PS, nie rób beki z Twarożyca. A kiedy ja z Twarożyca się śmiałem? Nie ma śmiacia z Twarożyca. Cześć Sławomirze, miłych snów. I jeszcze tu wcześniej pisał Sławomir, że to jest, no, Sławomir od Peruna zresztą, dlatego nie chce, żeby sobie robić jaja z Twarożyca. Pisze, że zasnął kiedyś przy radio i śniły mu się traktory. I się okazało, że wiadomości w nocy mówiły o leperze i blokadach. Aha, no to myślałem, że przy nocnym radiu zasnąłeś i coś się śniło, a to przy zwykłym. Przy zwykłym to. Ja czasami jak zasypiałem przy konkurencyjnej audycji o rzeczach niewyjaśnionych i spiskach, to mi się też różne dziwne rzeczy śniły. Jakieś ufole, jakieś coś. No. Albo też wizualizowały się we śnie różne historie tu radiowe, tylko tak bardziej w klimacie Stevena Seagala i Niezniszczalnych jakiś tam, nie? Jakieś takie jak w filmie akcji, gdzieś tam się ganialiśmy, ktoś tam na kogoś polował. No Klot to nie wiem czemu mi się kojarzy z Melem Gibsonem jakoś po prostu trochę. A był taki film, gdzie Mel Gibson właśnie... Może dlatego, że był taki film, gdzie Mel Gibson się wcielał w takiego fana spisków, że on tam w domu jakieś zdjęcia sobie rozwieszał, coś sprawdzał, jakieś mapki zaznaczał i wierzył praktycznie w większość tych popularnych różnych rzeczy spiskowych. Bardzo fajny film. Jak on się nazywał? Teoria spisku? To był film z Melem Gibsonem, musiał mu sprawdzić. No w każdym razie sobie możecie znaleźć, jak wpiszecie tam Mel Gibson spiski, to znajdziecie, nie? Mel Gibson zawsze takich cierpiętników jakiś gra, nie? Albo go tam wszyscy go chcą zniszczyć, flaki mu wypruwają, krzyżują go. Teoria spisku, tak, potwierdza Sławomir. No, a przy nocnym radio pracuję, Sławomir. No, bardzo dobrze się pracuje przy radyjku, zawsze to powtarzam. Czy oglądałem Memento? Nie wiem, co to jest. Memento Mori, nie wiem. Memento. Mel Gibson w ogóle w prawdziwym życiu też taki jest mocno spiskowy, nie? Chyba. Nawet jest takim trochę reprezentantem tego nurtu wśród aktorów, jest taką ikoną trochę, nie? No bo to od niego wyszły różne też tam rzekome rewelacje co do picia krwi adrenalizowanej. Znaczy on ogólnie opowiadał, że w Hollywood się dzieją straszne rzeczy. Niby opowiadał, bo ja do końca tego jakoś nie mogę potwierdzić, tak? Po prostu no, nie mówię, że nie, tylko wiem, że było jakieś zamieszanie, jakaś próba stworzenia fake newsa, że przypisywało mu się pewne słowa, ale nie wiem, jak daleko to posunięte było. No, wiecie co, no, to, że to jest Mad Max, szalony Mel, to nie znaczy, że gdzieś tam nie wykrył czegoś, no. Może być. Ja akurat... W tą teorię wierzę o zdegenerowanych elitach, no bo wiem, że władza potrafi namieszać ludziom w głowach od dobrobytu. Wielu ludziom się przewraca w głowie, a jak ktoś dochodzi do takiego stanu, że pieniądze są dla niego w ogóle niczym szczególnym, ma ich opór i tyle, ile chce i mu się znudziły i wszystko już ma do tego, wszystko sobie już kupił, to zaczyna sobie kombinować. Co by tu jeszcze ciekawego znaleźć sobie w życiu? Jakiś punkt zaczepienia, nie? A może się, bym się tutaj jakiś seks nietypowy, a potem jeszcze bardziej nietypowy, a to mi już nie wystarcza, jakieś bodźce, a może ja bym sobie poszedł i jakieś dziecko złapał. I tak się miesza ludziom w głowach, przewraca się w dupach od... Oczywiście nie każdemu, no są ludzie zamożni, całkowicie normalni, którzy jakoś nie zwariowali, ale... Jak dodać do tego władzę, no bo tak, mamy tutaj i zamożność, i władzę, i to, że wszyscy koło ciebie tam skaczą i ci kadzą, bo jesteś jakimś prezesem, szefem międzynarodowym, wszyscy ci się podlizują i zaczynasz się czuć pewnie jak Bóg w końcu. Taki znudzony Bóg, upadły Bóg, który chce... I nagle masz misję, żeby zmieniać świat pod swoje dyktando. Masz do tego pewne narzędzia, masz bardzo dużo gotówki, wpływy, no i zamieniasz się we własnym mniemaniu w kogoś więcej niż zwykły człowiek, nie? Pan, master of universe nagle jesteś. No i bawisz się w Boga, no, wielkiego władcę. A, jest potwierdzenie, że kupione w Lidlu sushi. Nie wiem, jak ty się, Danusia, możesz zachwycać. Napisałaś, że bardzo smaczne. A powiedz, no chyba byłaś nieraz w sushi barze normalnym, więc masz porównanie chyba, nie? Jak smakuje sushi w sushi barze. To jest, nie wiem, no dla mnie to jest inny level zupełnie. Grubsza ta ryba, więcej ryby, wszystko to z dobrym sosem sojowym, markowym jakimś podane. Niektóre sushi lekko takie są ciepławe specjalnie, żeby lepiej smak. Tak się mówi też, że sery na przykład zyskują bardzo na smaku, jak się je wyciągnie z lodówki i trochę postoją, a taki wyciągnięty od razu z lodówki, no to nie ma tego smaku, nie? I tak samo jest z tym sushi trochę, nie? Że ta rybka musi trochę odpocząć na powietrzu, trochę się ocieplić odrobinkę i wtedy ten smaczek dopiero jest. No ale to jest zupełnie co innego. No tutaj mamy jakieś na taśmie krojone na ultra cienko plasterek jakiejś najbardziej wytanionej ryby. Jakiś ryż, do którego coś tam jeszcze dosypano, żeby on się nie popsuł, nie spleśniał od razu, tylko jakąś chemię dodano. Jakieś takie zbite, suche, to wszystko. Dla mnie to jest koszmar, to sushi kupne. No coś, nie wiem czemu ja to jadłem. No to jadłem, bo z braku alternatywy i z ciekawości może, no ale... I z racji ceny, no bo jednak to sushi biedronkowo, lidlowe jakieś, to jest sporo tańsze. No za... Właściwie za taki dobry posiłek sushi większy, to trzeba tak minimum chyba z 5 dyszek zapłacić, nie? Żeby się jakoś najeść. I ja płaciłem za te zestawy, co sobie zamawiałem. Nie pamiętam już, to już było parę lat temu. No, jest też tutaj wspomniany tłuszczyk palmowy, zawsze smaczny i zdrowy, i jakże biedronkowy. Tak, wszystko w Biedronce na tłuszczu palmowym, a ludzie się cieszą. Jak dziękujemy ci, Biedronko, że jest tak tanio. Dziękujemy, kochana Biedronka. Słuchajcie, ja już do tej Biedronki nie chodzę, bo co tam wejdę, to taki ścisk, że ludzie się tam kotłują, żeby kupić po prostu to wytanione z tłuszczem palmowym coś, nie, sobie tam. Straszny jest tłok, a idę do jakiegoś Dino, czy tutaj do delikatesów, czy gdzieś, normalnie, szybciutko w kolejce, nie ma kolejki, jest przestrzeń, ja mam jakąś, kurczę, klaustrofobię, ja się źle czuję, kurczę, jak ludzie dookoła są i po mnie łażą. Gołąbek, słowiańskie sushi, no to bardziej chyba roll mops, śledź to polskie sushi. Śledź to też jest przecież surowa ryba, nie? Jakby nie było. Czy się mylę? No, surowa. A przecież rybkę do sushi też się marynuje często. Kurczę, patrzę sobie, aż też mi ślinka zaczęła cieknąć, bo sobie przypomniałem różne fajne filmy, gdzie przyrządzają w dobrych knajpach z prawdziwego, dobrej jakości mięsa, z jakiejś super jakości wołowiny, to grube plastry, robią to na miejscu przy was, wszystko pyszne, jakieś przyprawy, kompozycja tajemnicza, no super, super, nie? Nawet street food, jak sobie patrzę, jak w innych krajach to wygląda, to zawsze jakieś takie duże porcje, nawalą tego dużo mięsa, wszystko, a u nas to nie wiem, chyba tak już wszystko wybiedzone, to kupisz sobie wiecie co, naprawdę, patrzę sobie na półkę sklepową, widzę jakiś taki duży plaster mięsa fajny, myślę, może se kupię. I to patrzę na etykietę, jakieś mięso dojrzewające, takie fajne, no może to być fajne, rzucę sobie na patelnię, patrzę na cenę, 25 zł. To co ja mam sobie za kawałek, za plaster mięsa dać 25 zł? To jest jakiś absurd. Dlaczego to aż tyle kosztuje? Przecież za 25 zł to ja sobie do restauracji mogę iść i coś zjeść. A tu mam za surowy kawałeczek mięsa zapakowany w folię płacić 25 zł? Ceny oszalały po prostu w Polsce. Ja nie poznaję, jakbym się obudził w jakiejś innej rzeczywistości, w innym kraju nagle. Jeszcze do niedawna kupowałeś całą reklamówkę, dzisiaj kupujesz pół tej reklamówki, co kupowałeś za tyle samo. No, powariowały ceny, naprawdę. Trzeba się kontrolować. Patrzysz, to jakieś mega drogie, to drogie. Tak naprawdę to co? Chciałbym sobie kupić ten kawał mięsa, do tego jakaś surówka, powiedzmy jakiś por, jakaś śmietana, żeby sobie jakąś surówkę zrobić, na przykład spora, jakiś ziemniak, coś. To ja wydam na to nagle co? 5 dych? Na obiad, żeby sobie zjeść? 5 dych? No to ja już sobie wolę, naprawdę, teraz często wydaje mi się, że taniej jest zamówić coś i wam przywiozą, niż kupić w sklepie i zrobić. Naprawdę, bo tu idę do Chińczyka i też dostaję mięso, i też dostaję sosik, i dostaję ryż, i dostaję coś. Nawet jest tam zestaw w tym Hanoi, czy tam Hui, Tai Hui. Mogę sobie no, a propos nazw, tam jest zupa hau-hau, to raz ekspedientka, która chyba była w zastępstwie, ja się tam zapytałem, czy poleci mi pani jakąś dobrą zupkę, a ona tak przegląda, mówi zupa hau-hau i zaczęła się sama śmiać. Chyba tam pierwszy raz była i jej się też skojarzyło, tak jak mi, z czego ta zupka może być, jak się nazywa zupa hau-hau. No, ale tam ja płacę za zestaw schabowy, frytki i surówka jakieś kilkanaście złotych. A jakbym sobie chciał kupić tego schabowego, frytki, znaczy ziemniaka na frytki, no bo nie będę całej paczki frytek, no ziemniaka na frytki, parę ziemniaków na frytki, jakąś surówkę, to bym zapłacił więcej. No to ja idę i zamawiam tego schabowego. A panierka, a coś. Naprawdę, wydam na to wszystko więcej. To samo z kurczakiem, bo te dwa kotlety, co kupiłem, wieprzowe, znaczy, no, karkówka, wieprzowina, to zapłaciłem dyszkę jakoś tak, nie? No i ile tego mięsa tam jest? Dwa kotlety. A za dyszkę mam taką sporą połówkę kurczaka. Nawet mniej chyba, tam 9 zł czy coś. Już upieczonego. I bardzo dobrego. No to wolę chyba jednak zamawiać. Za dwie dychy mogę dobrą pizzę sobie kupić. No, naprawdę, bez sensu. Krawiec, nie szalej. W każdym kraju takie rarytasy kosztują. No ale to rarytas taki, kawałek mięsa. Fo. No wiem, że jest zupa fo, ale to była właśnie inna zupa, bo zupa fo to jest taki wietnamski ramen, tak jakby, nie? Tam są kawałki wołowiny i różne inne smakowite śmieci sobie w tym pływają, a to jest jakaś inna zupa właśnie, hau-hau. To się jakoś tam pisze, hau-hau, jakoś tak dziwnie, ale to się wymawia zupa hau-hau. No i kisiel z kota na deser, nie? Jeszcze mogliby dorzucić. Ale zgadzam się tutaj z Danusią w zupełności, że ta wietnamska zupa pho to jest pycha też. No, nie jest to może tak dobre jak ramen, ale dojrzewającego jak najbardziej rarytas. No dobra, no, no może faktycznie. Ale dużo rzeczy jest zaskakująco drogich dzisiaj. Bardzo poszły w górę ceny wszystkiego, więc trzeba z umiarem teraz kupować i kontrolować i sprawdzać wszystko, bo można się naprawdę zdziwić, że jakaś pierdoła kosztuje. A no, nie

ważne i tak dalej. Ja wiele razy popełniłem ten błąd, że reagowałem impulsywnie właśnie i to się zawsze mściło, nie? Zawsze jak nerwy biorą górę, stres, nerwy. No. Zadajcie sobie pytanie, jak to śpiewał Waldek Deska. Kto tu rządzi, mózg czy stres? Fajna piosenka była. Jak to było? Ja sobie medytuję, hej, hej, hej. Śpiewał tak. No. Dobra, jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wszystko, za donejciki fajne dzisiaj, za słuchanie, za komentarze wasze, za to, że byliście. I... Danusia chce mi schabowe wysyłać paczką. No ładnie. Zjadłbym sobie schaboszczaka. Chyba sobie muszę zrobić. Dawno nie jadłem schaboszczaka. Schaboszczak to jednak jest schaboszczak. Schaboszczak, bigos. Na bigos też mam chętkę. Kurczę, muszę do majora Suchodolskiego pojechać. On pszny bigos tuszy. Z mandarynkami. Nie, no myślę, że akurat bigos może robić faktycznie dobry, bo jak on ciągle ten bigos robi, to już chyba doszedł do wprawy. Przepis mojej mamy na bigos to jest naprawdę rewelacja. Świetny robi. No zawsze jak zrobi ten bigos, to wszystkim smakuje i wszyscy chcą dokładkę. Ja też jak pomyślę o tym bigosiku maminym, to po prostu... I tu wam zdradzę może jeden taki patent, że na pewno trzeba dodawać i kiszoną, i zwykłą kapustę, dobrej jakości wędlinki, trochę kiełbasy, trochę tam z kurczaka, trochę coś i śliwki, które nadają aromat dobry, także tyle zapamiętałem, ale to tam jeszcze jakieś przyprawy odpowiednie. Nie wiem, czy ten, jak to się nazywa, ta taka przyprawa, nie kminek, nie ten, na C chyba, co się do kurczaka po indyjsku na przykład daje, goździki chyba to są, goździków odrobinka, a zresztą nie, głowy co nie dam uciąć, czy tam były goździki, nieważne. W każdym razie zacząłem dodawać goździki do różnych rzeczy, bardzo mi wchodzą jakoś jako przyprawa. Rozmaryn, może, nie pamiętam. No ale zrobić dobry bigos... Popatrzcie, jak różne potrawy potrafią różnie smakować, nie? Przyrządzone przez inną osobę coś nagle zupełnie inaczej smakuje. Myślę, że jajka są taką też takim daniem, które można... które w zależności od tego, jak przyrządzimy, to różnie bardzo smakują. No jajko w szklance, jajko w mundurku, jajecznica, jajko sadzone, to jakby inny smak trochę, nie? A bigos to z kolei no, zależy od przepisu. Taki prawdziwy, dobry bigos to powinno się na dobrą sprawę zamrozić. Kiedyś zakopywano w ogóle w ziemi, on się mroził, dopiero po jakimś czasie go wykopywano, odsmażano i taki bigos, no to jest bigos. No. Tak jak od razu zrobimy i zjemy, to nie jest to. On powinien trochę jakby... odleżeć swoje chwilkę. No, też przyznam, że mielońce lubię odsmażane chyba bardziej niż takie świeże z patelni. Kurczę, mielońca też by człowiek zjadł. Kurwa, człowiek by mielońca zjadł, kurwa. To by to było, kurwa. Zjadł się mielońca, człowiek, kurwa. Zjadł. Ażby mi się wąs sfilcował, kurwa, mi się uszy trzeszły, tak bym jadł, kurwa. Ziele angielskie, listek, tak, ziele angielskie chyba tak. I ten, nie listek figowy chyba to jest, Danusia, bo listek figowy to chyba miał Adam i Ewa. Chyba laurowy to jest, a kminek może tak.

Czy mężczyzna wychodzi za mąż? Zawsze myślałem, że mężczyzna to się chyba żeni.

0: Oj, oj, oj, oj, oj. W pół do czwartej, jak ten czas leci. No już nawet nie wiem, ile tu godzin jest nadawane. 5 godzin. 5 godzin. Co, kurczę, na rekord idziemy, na rekord. Aż to jest dziwne, że jeszcze tyle osób słucha. Na YouTubie 30, na radio drugie 30. O tej porze, ludzie, czemu wy nie śpicie? Idźcie spać. Jak się nie wyśpicie, to będzie stres. I jutro w tym stresie będziecie nerwowi, będziecie opryskliwi i pokłócicie się z bliskimi, rozpadnie się wszystko, w ogóle będziecie musieli się z domu wyprowadzić, wyjdziecie na ulicę, zaczniecie się prostytuować, męskie, żeńskie prostytutki, spadniecie na samo dno, stracicie wszystko, pieniądze, przyjaciół, w ogóle dom i to wszystko przez to, że się nie wyśpicie. Tak może być. Albo jadąc w tym stresie spowodujecie wypadek, ciężarówka jadąca naprzeciwko się wykolei, wpadnie do rowu, chemikalia wypłyną. Po kontakcie z tymi chemikaliami martwi zaczną wstawać z grobów, apokalipsa zombie. Kosmici będą musieli interweniować, skończy się na zniszczeniu planety i to wszystko przez to, że się nie wyspaliście. Też tak może być. Takie rzeczy się zdarzają. Sławomir pisze, że w takim razie to on nie będzie spał wcale. No. Jak za późno na za mąż pójście? A właśnie, że wyjdę za mąż jeszcze w tym wieku.
1: Jak się znajdzie jakiś przystojniak?
0: Taki nagłówek. Krawiec wychodzi za mąż. Nie przejmuj się, Danusia. To się wielu osobom myli. To jest dosyć częsty błąd. A także wiele innych błędów, które... Rodowity Polak z Polski, wychowany w Polsce, polski Polak popełnia. Polacy strasznie mają problem z poprawną polszczyzną, z odmianą, przez przypadki, w ogóle z gramatyką, w ogóle nie, bardzo niepoprawnie mówią, ale to może z tego powodu, że po prostu polski język jest trudny, jest skomplikowany, skomplikowana strasznie jest gramatyka, ortografia, wszystko i... Naprawdę niewiele jest osób, no też już się pomyliłem, niewielu jest ludziów, co mówią po poprawnemu polskiemu. Wydaj na głupoty, Danusia, wydaj lepiej na głupoty. W końcu sobie coś kup. Nie no, ludzie, już mi nic mi nie wysyłajcie. Nie. Ja czuję, że ja po prostu zwariuję od tego. Ja już nic nie chcę. Nie. Jak mi coś wyślecie, to ja odsyłam po prostu. Jest pytanie, jak ma na imię Danusi żona? Danusia, jak się twoja żona nazywa? Zdradzisz czy tajemnica? No bo wam właśnie nie mówiliśmy, ale skoro już ten temat został poruszony, no to mogę wam chyba zdradzić, że Danusia jest lesbijką i się wcale tego nie wstydzi. Milosina. Milosina. Miloszka. No. No, niedawno Halloween było, to może niektórzy się przebierali za... On za dziewczynkę, ona za faceta, se wąs doklejała. Ludzie lubią takie zabawy czasami. No. Także widzicie, jak to jest ogółem. Luźne gadki. Jakie luźne gadki? Czasy ostateczne. No, ale tak się zrobiło luźno-gadkowo. No, to taki after. Dla tych, co są mega wytrzymali, są... No, tu, co po niektórzy, to naprawdę się wyrobili, bo wytrzymują 5 godzin na przykład przy radiu, na czacie. Jest sporo takich osób. To trzeba mieć jednak wytrzymałość, nie? Jedno to nadawać długodystansowo, a drugie to spędzić tyle czasu przy głośniku. No, ale tak to jest, tak to u nas funkcjonuje właśnie. Ja już w sumie nie mam o czym mówić za bardzo, jakiś taki też odrobinkę jestem. Już lekko otępiały, to jest dobre słowo, otępiały. Także to jest niepowtarzalna okazja, abyś ty, właśnie ty, właśnie do ciebie mówię, tak, do ciebie, nie odwracaj głowy, do ciebie mówię, tak, do ciebie. A co myślałeś, że do kogo? Do ciebie mówię właśnie, tak, że ty właśnie teraz możesz zadzwonić i zabłysnąć inteligencją, bo ja taki jestem już otępiały, a ty może się wyspałaś i tu możesz zadzwonić i brylować i tutaj tematy ciekawe nawijać, tutaj dyskutować, a ja tylko taki właśnie otępiały lekko. No, ciekawe. Tak będę komentował tylko. Ty dzwonisz i opowiadasz tutaj. Wiesz, krawiec, ostatnio ciekawa sytuacja tutaj mnie spotkała. Wyobraź sobie i tutaj opowiadasz jakąś ciekawą historię, a ja tylko... O, aha, O ja, ale jaja. No weź. Ta? Nie. Jak w dniu świra, nie? Ta? Nie. Te takie głupie raszple, jakie nazywał Adaś, nie? Co jedna była prowodyrka, wodzirejka i opowiadała, całuję. Ja nie. Koleżanki, słuchaczki. Tak często jest, nie? Że jest taki lider jeden i on opowiada tutaj tego, dowcipkuje anegdotki tutaj, opowieści, historyjki, a tamci słuchają mi, to nie, weź, ja nie. No, tak czasami bywa. Nie. Danusia zaprzecza, że nie, że jest lesbijką. A ja jestem. Kręcą mnie kobiety. Jestem lesbijką. Przyznaję się, no co będę ukrywał.

Na stres czasami, ja myślę, że krzyk to jest coś, co może być taką też naturalną jakąś zdolnością do rozładowywania stresu. Krzyk, różne wydawanie dźwięków, jakieś zabawy głosem, jakieś takie, wiecie, wibracyjne sprawy, nie? Że coś a la ta mantra, to też. No, nie mówcie, że mantra Keshe na was nie działała uspokajająco, no. Bolało, bolało i nie boli. Mehran, mehran, Keshe, Keshe. No, to ja naprawdę sobie zauważyłem, że takie mantry potrafią jakoś działać na organizm. Tak po prostu coś, głos jak wibruje, to wprowadza nas w jakieś tam wibracje. No, złośliwi tu powiedzą, którzy nie wierzą w takie rzeczy, jak potrzeba, na przykład tu zaraz zadzwoni i powie, to wyjmij sobie krawiec wibrator z dupy, jak ci wibruje, to raz. A po drugie, uruchomiłem się, ponieważ gadasz niesamowite wręcz farmazony. Nauka dowodzi, że prawda. Ale nie miejcie mu za złe tego, bo to dobrze, że jest jeden umysł ścisły. Ja jestem umysł humanistyczny, artystyczny, a on jest umysł ścisły, naukowy i to jest fajne. A tu niektórzy już piana spyska, już był kamieniem głowę rozwalili. To jest szkodnik. Bo coś tam usłyszeli, że ma inną ideologię w głowie. No ludzie, no ludzie, no. Właśnie przez to się tak pierzemy cały czas na tej ziemi, że jeden ma taką ideologię, a drugi taką i ten pierwszy, on nie może pozwolić na to, żeby tamten miał inną. No ale kiedyś z drugiej strony ludzie się prali o coś innego, o babę, o skarby. Właśnie muszę Wikingów zobaczyć, nowe odcinki, no, mój najulubieńszy serial. Ciekawe, co tam u Iwara bez kości, u Bjorna Żelaznobokiego. Muszę tam zobaczyć, co tam się wyrabia. No to... Właśnie, a może udajcie się na odludzie i tak jak Bjorn, nurkujcie pod lodem, łowcie ryby w zimnie, zastawiajcie wnyki i niedźwiedź was zaatakuje, to go zabijcie nożem, to nie jest takie trudne, ja widziałem na filmie. Bjorn od razu szybko zabił tego niedźwiedzia, a na końcu jeszcze czeka was ewentualnie pojedynek z berserkerem. Który wygracie, musicie tylko sprytnie to zrobić, na przykład tak jak Bjorn, rzucić go haczykami na ryby, żeby mu się tam poprzyczepiały i go owinąć dookoła drzewa i mu wypruć flaki. No, to jest proste, to sam bym, ja też bym tak zrobił, co to za sztuka, rozwalić berserkera z toporem. Żaden problem. Czy Edyta mnie kręci? Jakby tu odpowiedzieć dyplomatycznie, znaczy ja nie znam, nie widziałem, nie spotkałem, nie wiem. No ale mój, no wiecie, Edyta jest katolickiego wyznania z całym szacunkiem i to z kolei mnie bardzo nie kręci na przykład, nie? Więc no musi być jakieś pokrewieństwo dusz, żeby było pokrewieństwo też inne, nie wiem, chemia, seks, ciało i tak dalej. I to nie wiem, czy bym się potrafił kochać z katoliczką na przykład. Po Bożemu. Chyba nie. Chyba bym nie umiał. Ostatnio wręcz wygoniłem takich, co mi tu przyszli. Słuchajcie, przychodzą mi dosłownie co trzy dni teraz i się wycwanili i nie mówią już, czy wie pan, czy zdaje pan sobie sprawę, że Jezus Chrystus pana kocha? Tylko... Czy obserwuje pan we współczesnym świecie zachodzące zmiany na niekorzyść, tak bardziej od filozoficznej strony? A ja mówię, dobra, wiem, że chodzi o rozmowę o Panu Bogu i Panu Jezusu i Pani Maryi i Panu Duchu Świętym, więc ja dziękuję bardzo i nie jestem zainteresowany, bo jestem ateistą i proszę do mnie nie przychodzić tak co chwilę i mnie nie tutaj nie molestować. I tak trochę niegrzecznie
ich tak pożegnałem, ale problem z nimi jest taki, że oni są zawsze bardzo grzeczni i ciężko na nich tam krzyczeć, czy tam być niemiłym, no bo nie wiem, ja potrafię być chamski i niemiły dla kogoś, kto dla mnie jest chamski i niemiły, a jak ktoś jest taki grzeczny i a to my przepraszamy, dobrze, w takim razie nie zawracamy głowy, wszystkiego dobrego, no to nie można być niemiłym. No. Ale męczący są ci ludzie. Czy wróci, rozumiem, Edyta? Nie wiem, chyba nie, wiesz. Myślę, że katolicy się obrażają dosyć szybko na mnie. Myślę, że Edytka mogła po prostu wysłuchać trochę więcej starszych audycji, gdzie sobie poużywałem na kościele. A może i takie, w których wyraziłem swoje zdanie na temat pustynnego diabła, zwanego też Jahwe, albo Jezusa Cytrusa i czy tam watykańskiej mafii, i przypuszczam, że jej się to mogło bardzo nie spodobać i ją urazić. I myślę, że to nie jednostkowy przypadek byłby. Prawdopodobnie więcej osób się na mnie obraziło z tego właśnie powodu, bo religia jest dla ludzi bardzo ważna i to jest ich życie i w ogóle, i Pan Jezus dla nas oddał wszystko tu, i jak ty możesz, ja w ogóle Jan Paweł II, nie powinno się żartować, nie powinno się żartować. A przecież mówił Jan Paweł II, nie lękajcie się żartować w nocnym radiu, w tym radiu. Tak mówił. Więc a po drugie to nie musi być mój idol też, wystarczy, że jest twój idol, nie musimy mieć tych samych idoli, ja mogę mieć jakiegoś, nie wiem, Mika Jaggera, Bruce'a Willisa, a ty możesz mieć Jana Pawła, no i to jest piękne, że nie wszyscy właśnie, myślę, że świat, w którym wszyscy wielbią Jana Pawła, byłby światem koszmarnym po prostu, nie? I nie czuję tutaj obowiązku żadnego. Więc, no i cóż, no, każdy wierzący będzie się wcześniej czy później odbijał od nocnego radia, chyba że jest to Furiat albo Etam, no bo oni są akurat, mają taki charakter, no, chyba dystans w sumie, nie? Skoro się nie obrazili i są z nami tak długo. No i cóż, tyle, no.

O, chyba mamy nowego słuchacza, Mariana, który pisze: siema, nie wiem jak tu trafiłem, ale podoba mi się to. I bardzo dobrze. No to jakbyś, szanowny Marianie, Marian jest dosyć wiekowym człowiekiem, bo to jest Marian 1910, to już starszy człowiek, to szacunek i życzymy 100 lat, żebyś żył. A nie, to przepraszam, nie, bo to już masz 100 lat. Przepraszam bardzo. To jest chyba jeden z tych, co się tam upominają o mienie tego bezspadkowe, czy jak to tam. Bo tam są tacy, co mają po 120 lat na przykład, nie? Się pojawiają nagle, wyrastają z podziemi. Jacyś żydowscy zombie nagle wychodzą, 120-letni, i się upominają. No, teoretycznie jest to możliwe. No, w Biblii jest napisane, że człowiek żyje do 120 lat. Co się nie potwierdziło, bo są wyjątki od tego. Ale swoją drogą jest to ciekawe, ponieważ w czasach, kiedy to było pisane, no to 120 lat to była kosmiczna, zupełnie kosmiczny wiek, do którego dożył może jeden na, nie wiem, na milion, jak był księciem i miał najlepszych z Nachorów i żył zdrowo i się zdrowo odżywiał i go omijały jakimś cudem klęski, choroby, epidemie, bo sobie w pałacu żył i był odcięty. No nie wiem, to może przeżył te 120, ale a dzisiaj to się zdarza, nie? Kiedyś w tych czasach, kiedy pisano o tym, że człowiek, no w czasach biblijnych, kiedy pisano, że człowiek żyje do 120, to myślę, że ludzie tak żyli do 50, do 60 i to był starzec, nie, już wtedy. No, tak myślę to zwykle było, ale trzeba by sprawdzić, jaka była średnia. Znaczy, do jakiego wieku zwykle dożywali, no bo wyjątki zawsze się zdarzają jakieś, ale tak mówię zwykle, nie? Zwykle taki przeciętny mieszkaniec jakiejś osady, wioski, miasteczka. No, Marianie, wpadaj częściej i zapraszam na nasz kanał YouTube'owy, tam znajdziesz dużo bardzo audycji, takich gawędziarskich, ale i nie tylko, a także zapraszam wszystkich nowych słuchaczy na nocneradio.pl i przypominam, że zwykle coś tu się zaczyna dziać o 21, o 22, czasem jak dzisiaj. I każdy może też zadzwonić na Skype'a. Czasami dzwonią zupełnie nowi ludzie po raz pierwszy. Troszkę się stresują, ale przełamują stres, dzwonią i okazuje się, że fajnie się gada. Więc może, Marianie, to ty będziesz tym, który teraz zadzwoni jako nowy słuchacz na Skype'a Nocne Radio. Trzeba sobie tam dodać do kontaktów i można zadzwonić i pogadać z miłym, przystojnym, mądrym, inteligentnym i dowcipnym prowadzącym o aksamitnym głosie i nienagannych manierach. No, tak, właśnie. Czy o czymś zapomniałem? Już mówiłem, że przystojny. Dobra, to

Przypominam, że audycja dzisiejsza, której można sobie odsłuchać, będzie już za niedługo w archiwum YouTube'owym. Jak wrzucę na stronę, to też i w MP3. Jak w końcu uzupełnię znowu, bo znowu chyba z 4 audycje do wrzucenia. Audycje, pamiętajcie, że audycje na YouTubie, one jak ich słuchacie zaraz po zakończeniu, to one są jeszcze nieprzetworzone do końca. I słuchacie tak naprawdę od połowy na przykład, od drugiej zwykle połowy, a ta pierwsza się jeszcze przetwarza, więc możecie mieć wrażenie, że wlazł na antenę i zaczął nagle gadać. No przypominam też, że dzisiaj były awarie troszeczkę i się nagranie nagle zerwało, więc będzie to pewnie w dwóch kawałkach. No takie dzisiaj nieprzewidziane problemy techniczne, które się nie zdarzają zbyt często, ale jednak czasem bywa. No, przypominam też, że można się zgłosić jako nadający do nas. Wystarczy napisać na kontakt@nocneradio.pl i zaproponować swoją kandydaturę na nadawacza, radiowca. Tylko trzeba jakieś przynajmniej krótkie, jakiekolwiek demko wysłać swojego głosu, swojej gadki. Tak, żebyście wykonali jakiś ruch, żeby wam się chciało w ogóle coś zrobić. Ile miał Jezus, jak zginął na krzyżu? A propos? Danusia pisze, że 33. A nie 44? Tu jest Jezus 33, a my mamy Jezusa 44, przypominam. No właśnie, było też pytanie w komentarzu, czy może się odezwę do Jacka Blachy albo do Kunrada, bo kiedyś to było, kurwa, w radio, a teraz to nie ma, kurwa. No, kurwa, no to sam się może odezwij do Jacka Blachy, szanowny słuchaczu, i powiedz, że bardzo ci go brakuje, bo mi tak może nie do końca jakoś wielce, szczególnie od czasu, kiedy poprosił na antenie, abym nie nazywał go swoim kolegą, to tak mi go trochę mniej brakuje. I od kiedy mnie zwyzywał i obrażał i znikał z anteny bez, nie mówiąc ani cześć, ani pocałuj mnie w dupę, to może wtedy trochę, od tego czasu trochę mniej. Mi brakuje. No, ale wy zawsze możecie napisać: Jacku, żal po tobie, wielkieś nam pustki uczynił w tym nocnym radio, tym zniknieniem swoim. No, coś takiego mu napiszcie, to się ucieszy. No, ostatnie chwile, żeby zadzwonić, ostatnie chwile, już na oparach jadę, już na oparach, już po 5 godzinach mam prawo, tak, ale zaraz się przełączę na gaz i będę jeszcze 5 godzin następne nadawał. No, także widzicie, jacy to ludzie wspaniali, no. To taki donate tutaj w dowód uznania, jeszcze z caps lockiem. Kurczę, jak... A za co to uznanie? Dla krawca na ciepłe papcie na zimę, no proszę. No i tutaj super... Ciekawe, co to za kameleon? Leon Kameleon, no. Na czynsz, na poprawę samopoczucia. Dla krawca na piwko. Dasz radę, krawcze? Jak różne są te donaty od tych, co patostreamer dostaje? Właściwie same obraźliwe, trollerskie, wyszydzające, a ja takie miłe. No to widzicie, jak to jest. Nie zamieniłbym się. Nawet jak miałbym 10 razy więcej mieć, to ja wolę mieć miłe donaciki i troszkę mniej zarabiać niż patostreamer, ale i tak, no dzisiaj to jestem mega zadowolony. Zaraz sobie wypłacę od razu z PayPala na konto. Se wypłacę i będę miał. Potem sobie to wypłacę w bankomacie i potem sobie wyprasuję te pieniądze. Mam tu już żelazko przygotowane, będę sobie prasował te pieniążki. Tylko muszę chwilę odczekać, żeby ostygły, bo jak pójdę z takim ciepłym do sklepu, to pomyślą, że dopiero co wydrukowałem, nie? Jeszcze ciepłe. Jak się gazetę drukuje, to jest ciepła na początku.
W ogóle coś fajnego jest takiego w czytaniu gazety, nie? Ja pamiętam w ogóle kiedyś, jak więcej się obcowało z papierem, z drukiem niż dzisiaj, to, no, to bywało, że po prostu sam zapach książki, nie? Zapach książki, zapach farby drukarskiej, zapach taki lekki kurzu, to wszystko się jakoś miesza ze sobą i tworzy fajny klimat, taki niezapomniany, niepowtarzalny, trudny do podrobienia w erze audiobooków, e-booków. To sene vrati, jak mawiają Czesi. Jak mawiają Czesi, pozdro Milosz. A ponoć panują jakieś kłamliwe, znaczy jakieś fałszywe jest przekonanie na temat tego, jak coś po czesku brzmi. To Polacy tak mają, że twierdzą na przykład, że po czesku Batman to jest netoperek. Tak, i się śmieją z tego, a to spytałem się kiedyś Czecha i się okazało, że wcale nie, że nietoperz to jest netopyr po czesku. Dobrze mówię, Milosz? Netopyr. Dobrze zapamiętałem? Chyba tak. A nie żaden netoperek. Bo Polak myśli, że jak zdrobni dowolne słowo, to ono jest po czesku od razu, nie? No to jest na poziomie Family Guy'a i Petera Griffina, który myślał, że jak będzie machał rękami i mówił to mówi po hiszpańsku, nie? I że ma wąsy, to mówi po hiszpańsku. No to na tej samej zasadzie to ja sobie mogę mówić też po chińsku, tam cicho, proszę bardzo, mówię po chińsku, ale jaja. Mówię językami, to cud, Panie Boże, dzięki. No. Albo po arabsku mówię, nie? Hala, no, kurde, ja jakiś poliglota jestem. Po prostu. No i na tej samej zasadzie Polak sobie wszystko zdrabnia i myśli, że mówi po czesku. Mam tu potwierdzenie, że faktycznie netopyr. No, także nie żaden netoperek, a po czesku, a po rosyjsku jest myszo, ptica, człowiek, Batman. I też myślę, że tu znowu chyba Polak się wykazał jakąś kreatywnością i słowotwórstwem, bo też chyba nie jest po rusku Batman, myszo, ptica, człowiek. Wyobrażacie sobie to? Josem, myszo, ptica, człowiek. Też coś tam było, że terminatorek, po czesku terminator, czy tam elektronicki mordulec. O właśnie, Danusia, czy po czesku terminator to jest elektronicki mordulec? Josem elektronicki mordulec. Panie, nie zabijajte mnie. To se nie da. Josem elektronicki mordulec. Nie jest elektronicki mordulec. No. Tak Polacy lubią sobie właśnie coś wymyślić. Jakąś bzdurkę i potem wszyscy są przekonani, że to jest po czesku albo po rusku. No, co się dzieje? Co się dzieje? Pyta tu Art. Wiatru nie ma, w dupę wieje. No, co się dzieje? Co się dzieje? Audycja dalej trwa. Siekiera, motyka, nocne radio. Dzisiaj mi dwa razy padło siekiera, motyka, prąd i gaz. Wkrótce dziś pożegnam was. No, jak pięknie. Bo już późno. I mi się wargi kleją, i oczy mi się kleją, i uszy mi się kleją, i ręce mi się coś kleją, i wszystko mi się klei, cholera jasna. Jakiś zaklejony. Idę sobie zjem serdelka. Patrzcie, ale to serdelek, to jak imię dla rycerza, nie? Kimżeś waś jest? Co bym wiedział, czy ze szlachcicem mam sprawę. Jestem serdelek, a to ser Gouda, mój kompan, a to ser Camembert,
witajcie. Można by zrobić takich rycerzy okrągłego sera, by siedzieli przy takim dużym, okrągłym serze, jak są te sery, nie? W takie kółko. I by był właśnie ser Gouda, ser Edamski, ser... No widzicie, mózg o tej porze już nie pracuje, bo zapomniałem, jaki to jest ser do pizzy, do tam ten, co się roztapia fajnie. Mozzarella, tak? Ser mozzarella. No, to jakiś Włoch. Ser mozzarella, włoski rycerz. Dobranoc, Danusio. Trzymaj się, Danusia. I tak długo wytrzymałaś. makowca pieczesz? Makowca? Nie, ja makowca tylko wpierdzielam z naczelnikiem więzienia. To z nim tylko makowca, jak to się mówi. No tak się mówi w więźniu, nie? Jak ktoś się tam za bardzo łasi do naczelnika, do klawiszy, to się mówi, że wpierdala makowca z naczelnikiem. Fajnie, widziałem taki program, gdzie pokazują więźniów w celi prawdziwych, taki Big Brother więzienny, trochę polski. I jeden z więźniów, nie smakowała mu kuchnia więzienna. Jakoś mu to nie podchodzi i postanowił, że będzie udawał, że przechodzi na islam. Ale tam mówią mu kumple, ty wiesz w ogóle, co to jest islam? A on, no właśnie nie za bardzo, nie? No to kufa, jak będziesz mu powiesz, że jesteś, że na islam i cię sprawdzą, i jak ty nic nie wiesz, no. No ale to też ciekawe, że można nie wiedzieć, co to jest islam w ogóle i na czym to polega, nie? I no, od więźniów nie wymagajmy może zbyt wielkiej wiedzy, ale mogliby ten czas może poświęcić, jakieś książki tam poczytać w tym więzieniu. A czasem tak się zastanawiam, że w sumie to mógłbym sobie w więzieniu przebywać. I jakbym dostał celę, w której miałbym internet, to nie byłoby tak źle, bo w sumie bym sobie siedział, nadawał, lenił się, spał sobie, jadł, przynosiliby mi jedzonko, zmienialiby mi pościel, no, żyć, nie umierać, nie? Tylko to muszę zostać pedofilem chyba, żeby mi dali osobną celę, bez kompanów, bo jak będzie kompan, to już trochę inaczej. Albo muszę zabić, muszę być albo pedofilem, zamknięty za pedofilię, albo muszę zabić bardzo dużo ludzi, to wtedy mi dadzą osobną celę, jak jakiemuś tam Breivikowi, z konsolką, z internecikiem, białe ściany, pięknie posprzątane, sprzątają mu 2 razy dziennie. No to tak, to wtedy... Czy pełnia księżyca tak działa, że tyle? No nie wiem. No może. Nie, no, dzisiaj dłuższa audycja, bo i słuchalność całkiem znośna, jak na tą porę jeszcze są ludzie. No kilkadziesiąt osób jeszcze z nami jest, więc siedzę. Dostałem fajne donejciki, prezenciki, więc też jakoś się tam czuję zobowiązany, a mi się odbija coś. No ale faktycznie trochę już padam na ryj, jeszcze upadnę i se ten głupi ryj rozwalę i co wtedy? No coś mi gardło boli.